0: Zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Pociągiem stylizowanym na chłodnik litewski można dojechać do Wilna. To element promocji zbliżającego się festiwalu różowej zupy w litewskiej stolicy.
3: Wagon jest częścią litewskiego składu, do którego pasażerowie przesiadają się podczas podróży z Polski do Wilna. Jego wnętrze utrzymano w intensywnie różowej kolorystyce, nawiązującej do popularnego chłodnika. Oprócz dekoracji przygotowano także specjalną przestrzeń do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych. Pociąg ma sprawić, by już sama podróż do Wilna wprowadzała pasażerów w atmosferę miasta jeszcze przed przyjazdem. Skład promuje także Festiwal Chłodnika Litewskiego. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Wilnie. Jedną z tegorocznych atrakcji ma być parada na rzece Wilii. Będzie można przepłynąć rzeką, korzystając z łódek, kajaków i innych jednostek w kierunku Białego Mostu. Mówi Polskiemu Radiu Dovila Aleksandra Wicienie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło 90 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: I jeszcze powracamy do kraju. Spoglądamy w górę. Na nocnym niebie można obserwować tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie i piękne zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
4: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
2: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Oba zjawiska najdłużej występują na północy kraju, na Helu, nawet do początku sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy i w ciągu dnia. Nad ranem możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 do 21 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: 6.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
7: Tu Polskie Radio 24, rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, wydanie niedzielne, a moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, ale także prowadzący podcast Energy Drink. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jeżeli byśmy sięgnęli do podręczników od geografii z lat 90. nawet, to przeczytamy, że za produkcję energii w Polsce odpowiada głównie południe kraju. No i częściowo centralna Polska, jeśli wliczyć tutaj potężną elektrownię w Bełchatowie i kopalnię węgla brunatnego. A teraz ta mapa nam się zmienia. Coraz częściej mówi się, że to Pomorze będzie dźwigało znaczny ciężar produkcji energii, i to już widzimy. Pomorze w sumie razem z Bałtykiem.
8: Ta zmiana dzieje się na naszych oczach. W czasie jednego pokolenia całkowicie przebudowujemy energetykę. Kiedy zaczynałem kilkanaście lat temu zajmować się tym tematem, to było tak jak w tych podręcznikach do geografii, z tego względu, że nawet 90% energii w naszym kraju jakieś 10 lat temu było wytwarzane z użyciem węgla, czy to kamiennego, czy brunatnego. I to była pewna determinanta geograficzna, ponieważ wydobycie węgla odbywało się na południu i w Polsce Środkowej, natomiast także największe elektrownie powstawały właśnie w pobliżu miejsc wydobycia, także ze względu na to, że tam istniał ciężki przemysł. I teraz, kiedy odchodzimy od węgla w energetyce, stopniowo zmniejszając jego udział, obecnie w 2025-2026 roku to jest około 60%, stawiamy na nowe źródła, które trzeba dopiero wybudować, bo oczywiście Polacy masowo budują energetykę

odnawialną na swoich dachach. Możliwe, że będą rozwijać się na większą skalę lądowe farmy wiatrowe. Natomiast ta duża energetyka, która ma dać energię przemysłu,

0: znowu razem z tym punktem ciężkości niekoniecznie przeniesie się od razu przemysł, więc miejsce wytwarzania energii na północy trzeba będzie połączyć cały czas z ważnym południem.
1: No i to nie jest gra strategiczna, gdzie tam kursorem sobie przeciągniemy kolejną linię i działa. To jest potężny wysiłek inwestycyjny, który leży po stronie państwa.
0: Tak, i ten wysiłek trwa, to znaczy najważniejsze jest planowanie strategiczne. W naszej strategii energetycznej właśnie tak widzimy zmianę polityki energetycznej z tej węglowej na bardziej zieloną, ale też bezpieczniejszą. Godzimy tutaj źródła odnawialne z atomem i zmiana geograficzna oznacza także konieczność rozbudowy autostrad energetycznych, czyli połączeń elektroenergetycznych przez cały kraj, które będą łączyć te wielkie źródła z południem kraju. Nasz operator sieci elektroenergetycznej, czyli ta firma państwowa, która zarządza tym całym systemem, z sekundy na sekundę zmieniając sytuację, reagując na to, co się dzieje, czyli polskie sieci elektroenergetyczne mają strategię rozważania właśnie na temat takich autostrad energetycznych. To jest ten sam proces, przez który przechodzą na przykład Niemcy, które też mają doskonałą wietrzność na północy, dużo energetyki słonecznej na południu i muszą łączyć północ z południem kraju miliardowymi inwestycjami w sieci przesyłowe. To samo będzie działo się u nas. Przede wszystkim także dlatego, że nasze centra przemysłowe są na południu i jeszcze nie przenoszą się na północ. To nie znaczy, że tak nie będzie, bo mogą powstawać nowe centra przemysłowe. Ta zmiana geograficzna, o której mówimy, i przeniesienie punktu ciężkości na północ, to szansa dla miejsc takich jak Pomorze i inne obszary, które nie były tak szczodrze obdarzone miejscami pracy jak południe czy centrum naszego kraju. Z tego względu, że tam, gdzie będzie energia, tam będzie powstawał biznes i to nowy biznes. Już teraz widać na przykład w Pomorzu Zachodnim dużo miejsc pracy powstających w towarzystwie energetyki odnawialnej, czy to przy wiatrakach, czy to różne montownie związane właśnie z wiatrakami i nie tylko. To samo będzie się działo na Pomorzu. Już teraz na przykład słychać o dużym zainteresowaniu centrów danych tą lokalizacją, bo skoro będzie tam dużo energii, to energochłonne centra danych będą zainteresowane. I w ten sposób ta zmiana geograficzna, o której rozmawiamy, te wielkie inwestycje miliardowe mają się też zwrócić w rozwoju gospodarczym, w miejscach pracy, no i w powrocie tych pieniędzy, które wydamy do naszej gospodarki.
1: Panie Wojciechu, jak mocno te wyzwania ważą w naszych rachunkach za prąd, albo jak mocno będą ważyły w przyszłości? No bo oczywiście ktoś za to musi zapłacić.
0: Oczywiście i na końcu łańcucha pokarmowego oczywiście jesteśmy my i my płacimy z naszych portfeli za wszystko, co się dzieje poprzez budżet, więc nie ma darmowych obiadów w energetyce. Czasy, w których nie oglądaliśmy się na to, skąd pochodzi energia, bo ona po prostu była w gniazdku, się skończyły. Mieliśmy pewne zaległości. Przykładem może być rozmowa o energetyce jądrowej w naszym kraju, o której rozmawiamy w wolnej Polsce już 30 lat i dopiero teraz, w tym roku, mamy podpisać umowę na budowę, która pozwoli wbić pierwszą łopatę w ziemię już niebawem. Dlatego też te zaległości powodują, że ostatnie nowe elektrownie, nowe bloki węglowe powstawały w poprzedniej dekadzie w Opolu, w Jaworznie i dopiero niedawno były gotowe. Musimy planować kolejne inwestycje, żeby nie zabrakło nam kołderki w stosunku do tego, że chcemy przykryć cały kraj energią elektryczną, chcemy pokryć całe zapotrzebowanie w naszym kraju. Wraz z rozwojem gospodarczym to zapotrzebowanie rośnie, a zbyt wolno dostawialiśmy nowe elektrownie. Więc to wszystko musimy opłacić. A w jaki sposób? Na różne sposoby. Na przykład w przypadku elektrowni jądrowej czy farm wiatrowych na morzu poprzez kontrakt różnicowy, czyli taką dopłatę na naszym rachunku do tego, żeby te elektrownie pracowały rentownie. Będziemy taką pozycję widzieć na naszym rachunku. Być może w inny sposób to zostanie rozegrane, ale to jest nasza dopłata. Ale to nie jest nic nowego, bo każdy z nas może sobie wyciągnąć teraz rachunek za energię elektryczną, poszukać tam takiej pozycji, która nazywa się opłata mocowa, która niestety o kilkadziesiąt procent ostatnio podrożała. I to jest już teraz sposób, w jaki my dofinansowujemy istnienie w ogóle elektrowni, bo takie elektrownie węglowe, które są brudne, które nie radzą sobie w konkurencji z OZE, są nadal niezbędne. Te właśnie elektrownie węglowe, które na południu pracują od lat, cały czas jeszcze są potrzebne ze względu na bezpieczeństwo dostaw w czasie, kiedy na przykład nie świeci albo nie wieje. No i my na naszych rachunkach za pośrednictwem tej opłaty mocowej opłacamy ich gotowość do pracy, bo gdyby to zależało tylko od rynku, one by się teraz zamykały.
1: Podróżując po Polsce bez problemu zauważymy te autostrady energetyczne, o których pan wspomniał, linie wysokich napięć, które przecinają kraj. No niektóre z nich są już leciwe, niektóre słupy stoją

0: od kilkudziesięciu lat i pamiętają jeszcze Gierka albo jeszcze bardziej zamierzchłe czasy. Czy to jest kolejne wyzwanie, że w którymś momencie też będziemy musieli odmłodzić tę infrastrukturę przesyłu energii?
1: Oczywiście tak. Są dwa poziomy, bo jest system przesyłowy, ten taki duży właśnie, autostrady, które łączą regiony ze sobą, i system dystrybucyjny na niższym pułapie.
0: Czyli takie drogi wojewódzkie.
1: Tak, które przyłączają na przykład panele fotowoltaiczne z naszych dachów. No i te dwa systemy muszą być modernizowane i rozbudowywane naraz. Dlatego w strategiach spółek takich jak operator krajowy PSE, czy ci operatorzy dystrybucyjni, regionalni, różni w różnych miejscach, tam są miliardy właśnie na rozwój sieci. Tutaj między innymi Krajowy Plan Odbudowy pomaga w dofinansowaniu tych zmian. Są też określone programy unijne, w których teraz Polacy też biorą udział po to, żeby ten wielki wysiłek w jakiś sposób dofinansować, zmniejszyć to obciążenie po stronie polskiego budżetu, ale bez tego się nie uda. Jeżeli mamy na mapie setki, tysiące nowych punktów, które czekają na przyłączenie, no to je trzeba przyłączyć, a fakt, że nie idzie nam to wystarczająco szybko, powoduje, że w niektórych przypadkach musimy na przykład ograniczać fotowoltaikę w naszym kraju, bo nasz system nie jest w stanie tego jeszcze ogarnąć, więc musimy inwestować w sieć, w elastyczność, w różne rozwiązania skomplikowane dosyć technicznie, bez których nie uda się bezpiecznie przejść przez ten proces.
0: Jeśli ktoś z Państwa myśli, że na tym zamykamy listę wyzwań, to nic z tego, bo tych wyzwań w energetyce jest znacznie więcej, chociażby samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Ja słyszałem, że mogłoby być ich więcej, gdyby było więcej punktów ładowania, ale też czytam w różnego rodzaju raportach, że na przykład w centrach niektórych miast no nie powstanie kolejna ładowarka, no bo trzeba przekopać ulicę, trzeba wymienić przewody, które tam pod ziemią przebiegają, bo one nie spełniają standardów, bo tutaj już musimy się przygotować do zupełnie wyższych wartości przesyłu. No i jak z tym jest? To jeszcze oprócz wymiany tych słupów, to jeszcze koparki muszą na miasto wyjechać.
1: To jest pytanie o to, co będzie pierwsze, kura czy jajko? Czy infrastruktura, czy samochody, które będą chciały, czy samochody, których użytkownicy będą chcieli, żeby one były ładowane w tej infrastrukturze? No i przykład norweski jest tutaj kluczowy, ponieważ Norwegia zrobiła bardzo mądrą rzecz, bo miała petrodolary ze sprzedaży gazu, ropy jako kraj producent, i zainwestowała je głównie w rozwój elektromobilności po to, żeby się uniezależnić od paliw kopalnych, i zrobiła to w taki sposób, że stworzyła państwowy program wspierania inwestycji w samochody elektryczne, czyli różne formy dopłat, ale jednocześnie rozbudowała infrastrukturę. I każdy, kto kupi sobie samochód elektryczny w Norwegii teraz, nie martwi się o ładowanie, bo ma szeroko dostępną infrastrukturę. U nas najpierw powiedzieliśmy o milionie samochodów elektrycznych w naszym kraju, a potem zaczęliśmy się zastanawiać, jak je zasilić. No i pojawiły się te wszystkie problemy, o których mówi pan redaktor, których nie przezwyciężymy bez wielkiego programu rozbudowy infrastruktury, która musi pójść pierwsza, żeby użytkownik chciał kupić elektryka, żeby wiedział, że załaduje sobie go nie tylko do jazdy po mieście, używając go jako drugi samochód, bo to jest najczęstszy model w Polsce w tym momencie, ale też jako pierwszy samochód, który będzie można bez problemu szybko załadować na dłuższej trasie, i wtedy nawet ja, użytkownik samochodu mający trójkę dzieci, z chęcią zainwestuję w elektryka, a jeżeli wtedy jeszcze pojawi się dodatkowo dopłata, no to tych elektryków będzie jeszcze więcej, będziemy mieli czystszy transport, ale infrastruktura primo, są znowu rozwiązania unijne, są pewne programy, które pojawiają się także w Polsce, ale bez takiego zakomenderowanego z góry programu zagęszczenia tej infrastruktury nie będzie chętnych, bo będą wskazywać to, o czym mówią wszyscy kierowcy, że elektryki są super, ale czasami stoimy w kolejce do ładowania, bo jest za mało ładowarek, albo ładowanie trwa za długo, albo na dłuższej trasie ładowarek nie ma.
0: Rozpoczęliśmy bardzo mocno od tej strony kosztowej, bo faktycznie te wszystkie wyzwania kosztują sporo, inwestycje w OZE też kosztują sporo, ale gdzieś na horyzoncie musimy widzieć jakieś światełko nadziei. I takim światełkiem nadziei jest to, że OZE to energia tańsza, że jeżeli będziemy więcej produkowali tej zielonej energii, to też powinniśmy to jakoś odczuć w rachunkach. Ale z drugiej strony mówimy o tych autostradach energetycznych, o tych koniecznych inwestycjach. No i to się nie spina. Jest szansa na to, że będziemy mieli w Polsce tańszą energię w perspektywie, no właśnie, kilkunastu lat?
1: To zależy, o jaką cenę spytać, bo ceny hurtowe energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych są bezdyskusyjnie najniższe, w tym sensie, że koszty produkcji energii w wiatraku czy w panelu fotowoltaicznym są niskie z tego względu, że nie ma obsługi, że

0: nie ma spalania paliw kopalnych, nie ma opłat polityki klimatycznej i tam obok wiatraka ta energia jest bardzo tania, ale do tego dochodzą koszty tak zwane systemowe, o których wspomniał pan redaktor, czyli konieczność rozprowadzenia tego, konieczność zabezpieczenia, konieczność stworzenia mocy rezerwowych, więc z punktu widzenia zlotu ptaka, z punktu widzenia całego systemu elektroenergetycznego, to nie jest tylko i wyłącznie sposób na obniżenie cen energii. To także są dodatkowe koszty, które przenoszą się na nasze rachunki również poprzez różne dodatkowe opłaty, nie tylko opłatę mocową, tam jest dużo więcej pozycji. Więc to nie jest takie proste. Natomiast co do zasady, rozwój źródeł odnawialnych ma zwiększyć dostępność energii elektrycznej na rynku i w ten sposób obniżyć nasze rachunki, z tym zastrzeżeniem, że potrzebne jest wciąż to zabezpieczenie. Dlatego inwestujemy w energetykę jądrową, która nieco uspokoi rynek, ponieważ musimy pamiętać o charakterystyce źródeł odnawialnych. One pracują w zależności od pogody, czyli czasami dają bardzo dużo energii, czasami nie dają jej w ogóle. I na to też musi reagować system elektroenergetyczny elastycznie, mając taką podstawę, która teraz jest węglowa, pracuje pod sznurek, niezależnie od pogody, na określoną ilość. W przypadku atomu to będzie około 20% według naszej strategii energetycznej. No i ponad to wszystko to właśnie może być, mogą być źródła odnawialne, które dadzą więcej lub mniej energii, będą obniżać wtedy w takim przygotowanym, doinwestowanym systemie nam także rachunki. I właśnie tutaj pojawia się też energetyka gazowa. Dlatego jest ważna, bo ona działa jak palnik w kuchence, to znaczy można ją podkręcać i skręcać bardzo szybko. Taka jest właśnie charakterystyka techniczna, więc ona dobrze współpracuje ze źródłami odnawialnymi. I to jest odpowiedź na pytanie zagadkowe o to właśnie, dlaczego teraz jeszcze inwestujemy nie tylko w węgiel, ale jeszcze po drodze w gaz.
1: Warto wyobrazić sobie również skalę tych inwestycji. Ja przeczytałem takie bardzo ciekawe porównanie, chociażby tej farmy Baltic 2, której powierzchnia ma być zbliżona do powierzchni chyba Katowic. To jest naprawdę potężna inwestycja, ale spokojnie, podobno z plaży nie będzie widać tych wiatraków. Faktycznie mamy do czynienia z epokową inwestycją, która może zmienić bardzo mocno miks energetyczny naszego kraju?
0: Ten miks już się zmienia i dzięki tym nowym, dodatkowym inwestycjom, jak na przykład ta farma Polskiej Grupy Energetycznej, czy każda inna, bo jest wielu chętnych i wiele projektów, co pokazuje, że ta technologia jest przedmiotem zainteresowania, one będą dawać kolejne gigawaty mocy. To nie są małe, przydomowe instalacje, które mają też swoją rolę do odegrania. To są inwestycje o znaczeniu właśnie systemowym, czyli z punktu widzenia całej polityki energetycznej naszego kraju będą one doniosłe, bo to będą kolejne dziesiątki gigawatów, które mogą powstać na morzu. Oczywiście fakt, że ich nie widać z brzegu jest ważny, bo nie mamy tej dyskusji, którą znamy z dyskusji o lądowych farmach wiatrowych, która stała się bardzo polityczna i wręcz czasami niemerytoryczna. I dlatego morska energetyka wiatrowa ma wielki potencjał, ale ona też ma wyzwania, które wszyscy znamy z tych trudnych czasów, czyli inflacja spowodowała, że koszty tych inwestycji są dużo większe. Koszt pieniądza wzrósł. Mamy także naprężone łańcuchy dostaw, wyższe koszty materiałów i to wszystko powoduje, że rentowność tego rozwiązania, które strategicznie jest dobrym wyborem, jest niższa i dlatego też apetyt na takie inwestycje w następnych rozdaniach może być nieco mniejszy. W kolejnej aukcji właśnie na takie morskie farmy wiatrowe mieliśmy kolejnych zainteresowanych. To były głównie spółki Skarbu Państwa. No i zobaczymy, jak będzie się rozwijać ta technologia dalej, biorąc także pod uwagę wyzwania bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Natomiast to, co już zaplanowaliśmy, powstaje. Już pierwsze monopale, czyli takie wielkie konstrukcje, na których będą posadowione te wiatraki, w ostatnim czasie były już montowane. Rozpoczęła się taka procedura w przypadku Orlenu, w przypadku Polskiej Grupy Energetycznej, także będzie się to działo.
1: Zmienia nam się energetyczna mapa Polski, zmienia nam się miks energetyczny, ale też zmieniają się nam technologie. Jeżeli spojrzelibyśmy na te puzzle takie, które składają nam się na wielką energetyczną infrastrukturę, to zauważymy, że oprócz tych linii przesyłowych, oprócz stacji transformatorowych, głównych punktów zasilania, to nam dochodzi jeszcze jeden element, którego 10-15 lat temu w ogóle nie było. Magazyny energii. Jak ważny jest to element w tej nowoczesnej energetyce?
0: Tak samo jak elektrownie dają nam dodatkową energię w czasie, kiedy jej potrzebujemy, to magazyny energii przenoszą energię w czasie. Chodzi o to, żeby zdejmować nadwyżki w czasie, kiedy nie są potrzebne. Wtedy ładujemy magazyn i przywracać je, kiedy pojawi się niedobór. I wtedy wypuszczamy energię z magazynu. Największa zagwozdka dotyczy tego, jak długo jesteśmy w stanie utrzymywać energię w magazynie. Na razie

0: mówimy o godzinach, a chcielibyśmy sezonowo tę energię utrzymywać i wtedy sięgniemy po święty graal energetyki i będziemy mieli energetykę całkowicie odnawialną, bo ona będzie sobie funkcjonować w czasie nadwyżek. Wszystko trafi do magazynów, w czasie niedoborów z magazynów wróci, nawet jeżeli te zmiany będą zajmować tygodnie, a nie godziny. Natomiast te godzinowe magazyny energii są w stanie współpracować ze źródłami odnawialnymi, tak jak elektrownie gazowe, o których mówimy, tylko po drugiej stronie, czyli właśnie po stronie odbioru energii elektrycznej i w ten sposób równoważyć pracę systemu elektroenergetycznego, zdejmując nadwyżki, oddając je w czasie niedoboru i stabilizując system elektroenergetyczny. Dlatego magazyny znowu są w strategiach i operatora, który patrzy na system z góry, i spółek, które wytwarzają energię. Właściwie każda dzisiaj chce mieć jakiś magazyn i będą one powstawać, takie inwestycje są ogłaszane.
1: Przyznam się panu, że bardzo lubię porównanie magazynów energii do powerbanków, które no, wielu z nas nosi w swoich plecach.
0: To są magazyny energii.
1: No właśnie, to są magazyny energii i one w takiej skali mikro też przenoszą energię w czasie, bo ładujemy na przykład taki powerbank, kiedy jesteśmy w domu albo w biurze i możemy skorzystać w podróży, kiedy tego gniazdka w zasięgu nie ma. A energia jest.
0: Dokładnie tak, dlatego magazyny energii są perspektywiczną technologią, z tym zastrzeżeniem, że one na tym etapie jeszcze nie potrafią w 100% odpowiedzieć na te nasze wyzwania, dlatego nasza strategia energetyczna w Polsce cały czas uwzględnia te moce wytwórcze, które musimy mieć, no bo trzeba dorzucić trochę dziegciu, że przez te zaległości, przez to, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na 100% zielony miks, przez to, że są wyzwania systemowe związane z odnawialnymi źródłami energii, po pierwsze musimy cały czas utrzymywać elektrownie węglowe, od których zaczęliśmy rozmowę, żeby nie zabrakło nam energii, bo zimą, kiedy zdarza się cisza morska i wiatraki się mniej kręcą, kiedy jest ciemno i panele fotowoltaiczne mają dużo gorsze wyniki w naszej szerokości geograficznej, to z pomocą przychodzi węgiel i bywały takie dni tej zimy, że jeszcze takiej srogiej, kiedy zwiększało się zużycie węgla czy gazu do celów ciepłowniczych, wtedy właśnie też potrzebowaliśmy tego brudnego, ale wciąż potrzebnego węgla. I pytanie jest teraz takie, jak długo go będziemy potrzebować, jak długo będziemy do niego dopłacać z powodów bezpieczeństwa. Im szybciej rozwiniemy alternatywy, czyli ten duet atomowo-odnawialny, tym szybciej będziemy mogli bezpiecznie od tego węgla odchodzić.
1: A jest ktoś w stanie odpowiedzieć albo wskazać jakiś rok, kiedy będzie to możliwe? Czy dzisiaj przy tej dynamice, przy tych wyzwaniach, jest to arcytrudne zadanie?
0: Możemy wskazać rok, do którego to na pewno będzie niemożliwe, bo co najmniej do 2028 roku te elektrownie węglowe muszą pracować w oparciu o rynek mocy, czyli o tę opłatę mocową z naszych rachunków, a trwają rozmowy o wydłużeniu tego rynku mocy do lat 30. lub nawet 40. w zależności od sytuacji. To nie znaczy, że na pewno węgiel będzie tak długo pracował, ale ze względów bezpieczeństwa trzeba mu zapewnić taką możliwość, a kiedy się okaże, że na przykład jakiś innowator z Polski znajdzie sezonowy magazyn energii, wynajdzie i podbije nim świat, no to będziemy mogli szybciej z tego węgla zejść, być może już za kilka lat. Ale właśnie nie wiemy, kiedy się pojawi ten czarny koń innowacji, jaki to będzie czarny koń, bo jest bardzo dużo kandydatów. Na pewno ten kryzys paliwowy, w którym się znajdujemy, jest zapłonem innowacji, jak zawsze, więc liczę na to, że znowu zaskoczą nas nasi innowatorzy, może z Polski.
1: Energetyka ma to do siebie, że kiedy mówimy o przyszłości, to bardzo często pojawiają się wręcz abstrakcyjne daty. Pan wspomniał o latach 40. Zupełnie inaczej niż w telekomunikacji, kiedy mówimy, że tam, nie wiem, nowy standard łączności będzie za 2-3 lata. Tutaj musimy czekać dekady. Pytanie, czy nie jest tak czasami z niektórymi wyzwaniami? Mam nadzieję, że jestem w błędzie, że są jak horyzont, który oddala się w miarę zbliżania, że wiele rzeczy odkładamy na później, na później, na później. Może to wynikać z takiego zniechęcenia obserwacji i tej całej dyskusji o energii atomowej w Polsce przez te 3 dekady, kiedy tak na dobrą sprawę mówiliśmy już niedługo, już za parę lat, a to się nam przedłużało.
0: Mamy czasami problem z konsekwencją przy realizacji tych wielkich projektów. One też są czasochłonne. Te największe nie są realizowane z dnia na dzień. Oczywiście przydomowe źródła odnawialne to są bardzo szybkie inwestycje, które dają szybki rezultat, ale na przykład nasz gazoport też jest takim przykładem, czyli nasze okno na świat z gazem nierosyjskim, które nam się zwraca teraz, bo jesteśmy w awangardzie europejskiej. My pierwsi mieliśmy kontrakty, o które wszyscy teraz walczą. Nasz gaz dociera na przykład na Ukrainę, może docierać na Słowację i tak dalej. Czyli to się zwróciło, ale przecież o gazoporcie też przez długi czas rozmawialiśmy. Politycy się kłócili. Na szczęście w 2022 roku był gotowy, tak samo jak gazociąg Baltic Pipe, i świetnie się sprawdził w kryzysie, więc w końcu dociągniemy do budowy tej elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że bez dalszych opóźnień.

0: później, bo ich trochę już też było przy tym projekcie też, ale to jest właśnie strategiczny charakter tego sektora i żeby porównać to właśnie z telekomunikacją, to my też przez długi czas płaciliśmy naprawdę duże pieniądze za SMS-y. Jeżeli ktoś odpisywał OK w SMS-ie, to naprawdę był uznawany za jakiegoś bogacza.
1: No, marnowanie pieniędzy.
0: Dokładnie. Puszczaliśmy sygnały, żeby się tylko nie połączyć, bo za minutę było tam prawie 2 złote.
1: Było.
0: I to wszystko trwało, dopóki nie powstała właśnie kosztowna infrastruktura. Kiedy infrastruktura była gotowa, pojawili się szybko nowi gracze, którzy złamali monopol, i w tym momencie się w ogóle nie zastanawiamy nad tym, ile kosztuje SMS, czy do kogoś zadzwonić, czy nie. Po prostu to robimy. I to samo chcemy osiągnąć na rynku energii elektrycznej. Natomiast do tego procesu cały czas dochodzimy. Do tego jest potrzebna konsekwencja, mrówcza praca i trzymanie się tego, na co się umówiliśmy. A przecież na elektrownię jądrową, o której pan redaktor mówi, to my już bardzo dawno temu się umówiliśmy.
1: Jedno jest pewne, darmowych minut w przypadku energetyki nie będzie.
0: Ani darmowych obiadów. No niestety płacimy za to, że chcemy się rozwijać. Bez energii nie będziemy się rozwijać.
1: Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, a także podcast Energy Drink był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: za spotkanie.
0: Bardzo.
1: To było niedzielne wydanie magazynu Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Pakiet ustaw zwany potocznie Lex Szarlatan to jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jego głównym założeniem jest walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną i skuteczniejsza ochrona obywateli przed oferowaniem niesprawdzonych, niebezpiecznych metod leczenia i ja dodam od siebie i czerpaniu z tego czasem ogromnych pieniędzy. Adrian Sienkiewicz, prawnik, dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
3: Zanim zapytam pana, jakie ważne dla nas pacjentów rozwiązania albo może ryzykowne dla nas rozwiązania wprowadza Lex Szarlatan, to zapytam, czy te nowe przepisy wyraźnie formułują, co jest przekroczeniem granic i co się może wiązać, że tak powiem, z szarlatanerią w tej dziedzinie naszego życia?
4: Nie. O. Nie, i to jest największa wada tej ustawy. Wada, którą dostrzegam nie tylko ja, ale zdecydowana większość uwag zgłaszanych do tej ustawy w konsultacjach społecznych, to są uwagi właśnie co do niejasnych definicji.
3: No czyli z czym walczymy w ustawie, jeśli nie ma definicji?
4: Im dłużej czytam ten projekt, tym bardziej dochodzę do przekonania, że wszyscy jesteśmy szarlatanami.
3: Nie chcę tego słyszeć od pana w tak ważnym...
4: Znaczy, no niestety.
3: Ja rozumiem, że to jest pana analiza, ale pozwoliłam sobie na żart, no bo to się nie powinno zdarzyć w tak ważnej regulacji.
4: A niestety się zdarza. Jest to coś, co dostrzega całe środowisko tych usług okołomedycznych, stowarzyszenia akupunktury, stowarzyszenia, które zajmują się wsparciem, promowaniem zdrowia. Właśnie ta niejasność definicji przesądza o tym, że jest to projekt jednoznacznie zły.
3: I tak już?
4: Nie daje mu szans przede wszystkim dlatego, że jak mówiłem wcześniej, jak sobie patrzymy na definicję pierwszej pseudopraktyki medycznej, to wszyscy jesteśmy szarlatanami. No taki zwykły przykład. Rozciąłem sobie rękę, opatrzyłem ją. Podjąłem działanie w celu ratowania zdrowia, ale nie wykonuję zawodu medycznego i zrobiłem to w celu osiągnięcia korzyści osobistej, żeby mnie przestało boleć, a też majątkowej, bo nie chciałem zapłacić 200 zł za opatrzenie tego w jakimś punkcie prywatnie. Wszystkie punkty definicji praktyki pseudomedycznej spełnione.
3: Rozumiem, że w tym określeniu korzyści wiąże się także korzyść taka niematerialna. Ta,
4: osobista.
3: Osobista, czyli...
4: Tak. No mama, która przykleje dziecku plasterek, też będzie według tej definicji szarlatanem. Ja wiem, że to jest hiperbola.
3: Chciałam zatamować krwawienie na przykład z rozciętego palca i odniosłam korzyść osobistą.
4: Tak.
3: Jak można nie doprecyzować tak ważnego określenia w ustawie?
4: To pytanie do ustawodawcy. Można. Miał zgłoszone w uwagach, w konsultacjach wielokrotnie ten problem.
3: Co jeszcze?
4: Ponad 140 stron uwag opublikowano na stronie RCL-u, z czego zdecydowana większość odnosi się do tego problemu.
3: No dobrze, to jeszcze więcej przykładów, bo zaczyna mi się to podobać. Przepraszam za tę ironię, ale wie pan, to nie mieści mi się w głowie.
4: Kolejny przykład. Powiedzmy, bo widać, że to trochę ustawa pisana bez takiego spojrzenia na tą kobiecą sferę życia społecznego. Kobieta idzie do kosmetyczki, wykonuje jakiś zabieg, który dotyczy jej skóry. To już nie jest hiperbola. To jest przykład, który będzie życiowo istotny z punktu widzenia tej ustawy. Kosmetyczka nie jest zawodem medycznym. Co się stało? Kosmetyczka podjęła działania w celu poprawy albo ratowania zdrowia, bo poprawy jakości skóry albo ratowania jakości skóry. Podjęła się ich odpłatnie, czyli uzyskała korzyść majątkową. Lex Charlatan, praktyka pseudomedyczna. Wiemy wszyscy, że ustawodawca nie celował akurat w ten sposób, bo nie jest to ustawa, która miałaby zakazać.

0: działalności kosmetyczek, ale jednak nie przemyślał tego, nie skonsultował. I w konsultacjach społecznych widać, że gdzieś uciekł ustawodawcy cały ten rynek kosmetyczek, manikiurzystek.
1: Które mają do tego kwalifikacje, ale...
0: Nie mają wykształcenia. Nie są
1: medycznego.
0: Nawet nie są zawodem medycznym, bo tutaj kluczem tej definicji, który jest następnym problemem, jest zawód medyczny. Czy to zawód medyczny w znaczeniu potocznym, czy te zawody medyczne, które ustawodawca uznał za medyczne. No my prawnicy wiemy, że zawody medyczne, które ustawodawca uznał za zawody medyczne, wszyscy pewnie myślimy tak potocznie, że chodzi też właśnie o manikurzystki, osoby, które od lat podejmują takie działania, a jednak nie mają formalnie stwierdzonego ustawą tego tytułu wykonywania zawodu medycznego. I tutaj stąd właśnie te szerokie uwagi w konsultacjach od stowarzyszeń akupunktury, od stowarzyszeń, które zajmują się zdrowiem psychicznym. Większość z tych zawodów, ta strefa miękka, otaczająca cały ten system opieki zdrowotnej, to nie są zawody medyczne. To jest bardzo duża sfera działalności, która wspiera nas jako zwykłych ludzi w dbaniu o swój dobrobyt, o swoje zdrowie. A jednak, tak jak mówię, wszyscy będziemy szarlatanami, jeśli nie wykonujemy zawodu medycznego według tej ustawy.
1: No to jeśli fryzjer aplikuje nam na skórę głowy jakiś środek, który ma poprawić, powiedzmy, kondycję tej skóry, zmieściłby się?
0: Zmieściłby się, a czemu nie? Podejmuje działania mające na celu poprawę zdrowia pacjenta, no bo poprawę jakości skóry, na przykład walczy z łupieżem i dokonuje tego odpłatnie. Mamy pierwszy punkt definicji pseudopraktyki medycznej.
1: No dobrze, to kolejne. Proszę, coraz bardziej mi się podoba.
0: Mieliśmy już kosmetyczki, fryzjerów, też osoby, które zajmują się terapią. Dbają, działają w celu poprawy zdrowia psychicznego, dokonują tych czynności odpłatnie i też będą objęte tą ustawą.
1: Mimo, że w swojej dziedzinie są na przykład gruntownie wykształcone.
0: Tak, nawet mają studia z zakresu psychologii.
1: No właśnie.
0: Są stowarzyszeni, na pewno w jakimś stowarzyszeniu, bo większość osób, która działa w tym zakresie, jest stowarzyszona. A jednak trudno powiedzieć, żeby każdy z nich miał w definicji ustawowej wykonywał zawód medyczny. Dlatego tutaj trudno aż uwierzyć, że mimo tylu uwag ta definicja tej pseudopraktyki jest tak szeroka i nie została w żaden sposób zawężona.
1: A można to było zawęzić?
0: Dobry legislator na pewno by potrafił.
1: Myślałam, że może to jest po prostu niemożliwe, że w każdej z tych sfer, o których pan wspomniał, można się natknąć na kogoś, kto będzie nas leczył światłem na przykład, tak? Albo światłem lampy, albo nie wiem czym.
0: O, tu pani redaktor podała świetny przykład, bo pseudopraktyką będzie również to, kiedy ja będę doradzał pani jakąś praktykę, która nie jest uznana wiedzą medyczną, będę ją pani polecał, a nie mam wykształcenia medycznego i nie mam, przede wszystkim nie jestem zawodem medycznym. No przykład z mojej historii.
1: Boli pana głowa?
0: Tak.
1: No to wie pan, jak mnie boli głowa, to ja biorę na przykład, to może i pan spróbuje, czy ja w tej chwili uprawiam pseudo...
0: No jesteśmy na antenie, oboje,
1: tak,
0: no oboje tak. Odnosimy korzyść osobistą, kreujemy swój wizerunek. Dlatego mówię, że ta ustawa, jak prawnik na nią spojrzy, na tę definicję, to ona jest tak pojemna, że mieści nas wszystkich. Ale ten przykład światłem. Jak byłem jeszcze zarozumiałem studentem prawa i politologii, moja babcia kupiła sobie lampę do naświetlania. Strasznie się śmiałem, jak mi polecała tą lampę. Teraz sam 3 razy w tygodniu jestem pod lampą infrared. Uważam, że to jest bardzo zdrowe dla mnie. Czuję efekty.
1: Spróbujmy nie podawać żadnych, tak?
0: Lampy infrared to nie jest żadna marka. Okay, to jest po prostu rodzaj lampy.
1: Rodzaj lampy.
0: Tak. No i teraz moja babcia by była szarlatanem, ja dla państwa szarlatanem bym był według tej ustawy, więc definicja, która może być zastosowana dla każdego i bez zgody społecznej na to, żeby ją stosować dla każdego, bo tutaj nie było szerokich konsultacji ze społeczeństwem, że właściwie każdy obywatel będzie teraz podlegał pod kolejny organ państwowy, który może go ścigać, czyli pod rzecznika praw pacjenta.
1: Około 4000 uwag proces opiniowało około 120 organizacji. Czy znalazł pan jakieś korzyści w tych rozwiązaniach dla pacjentów?
0: Mi osobiście trudno je znaleźć. Widziałem uwagi pozytywne ze strony środowiska lekarzy, ale były bardzo krótkie w porównaniu do wszystkich tych uwag negatywnych. One są zebrane w dokumencie podsumowującym zgłoszone uwagi, a o skali zjawiska świadczyć powinno to, że w konsultacjach brały osoby fizyczne udział. Jest bardzo dużo osób fizycznych, które identyfikują to samo ryzyko, że one jako osoba fizyczna mogą podlegać tej ustawie i zgłaszały to na etapie konsultacji. Więc problem nie jest wymyślony, on nie powstał dzisiaj a propos tego projektu, że ta definicja jest zbyt szeroka, że ten projekt nieadekwatnie odnosi się do problemu społecznego.
1: Ja trochę to uproszczę. Generalnie chodziło o to, żeby odebrać narzędzia ludziom, którzy próbują nas przekonać, że jak będziemy patrzeć tylko w lewo, to

0: na przykład wyzdrowiejemy z raka albo innej ciężkiej choroby. Ja stosuję tutaj takie uogólnienie.
1: Ale narzędzia to już są. Narzędziami tymi jest kodeks karny, przestępstwo oszustwa, przestępstwo narażenia na uszczerbek na zdrowiu i życiu. Jakby te narzędzia istnieją od zawsze, tak jak od zawsze istnieje ten problem, bo problem szarlataństwa to nie jest problem, który jest wyjątkowy dla naszych czasów. Wszyscy oglądaliśmy film Znachor. W Znachorze problem ten jest bardzo pięknie opisany, gdzie, i wniosek z niego płynący jest dobrze podjęty. Nie chodzi o to, jak teoretycznie ktoś, jakiś urzędnik będzie na to patrzył, tylko chodzi o rzeczywisty efekt. I tutaj naprawdę w tej ustawie brakuje odniesienia się do jakiegokolwiek rzeczywistego efektu. To jest takie a priorytetyczne, urzędnicze ocenianie obywateli.
0: No dobrze. Określenie w przepisach praktyk pseudomedycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę niewykonującą zawodu medycznego, to jest to, o czym rozmawialiśmy, a także oferowanie lub stosowanie metody diagnostycznej lub leczniczej nie będącej świadczeniem zdrowotnym, a której przypisuje się właściwości takiego świadczenia. Przepraszam Państwa, to jest długi fragment, ale ważny. Lub w przypadku której jest deklarowane lub sugerowane takie działanie tej metody, w tym, że jej zastosowanie włącza potrzebę podjęcia, kontynuacji lub uzasadnia odstąpienie od zgodnej z aktualną wiedzą medyczną metody diagnostycznej lub leczniczej. I ta końcówka sugeruje, że jeśli fryzjer zaaplikuje mi coś na, nie wiem, na skórę głowy, to można go wyłączyć z tego przepisu.
1: Z punktu drugiego i trzeciego, nie pierwszego. To nie są warunki łączne.
0: No tak, jeśli mi powie nie idź do lekarza, bo to, co ja ci proponuję, cię uzdrowi, to wtedy tak.
1: To już spełnia dwa punkty, które są... Wystarczy, że jeden z punktów spełni.
0: Rozumiem.
1: Pierwszy ma spełniony od razu, kiedy nałoży nam coś na głowę, co ma walczyć z łupieżem. Drugi ma spełniony, kiedy zaproponuje, żeby nie iść do lekarza, żeby nie walczyć z łupieżem u lekarza, tylko wystarczy szampon. Także nie da się w żaden sposób obronić tej definicji z punktu widzenia prawnika.
0: No dobrze, ale zwrotnik raka, znana pewnie państwu organizacja, jej przedstawiciele twierdzą, że Lex Szarlatan nie zakazuje na przykład zielarstwa, kosmetologii, podologii, jogi, masażu ani prowadzenia działalności gospodarczej. Zakazuje wprowadzenia pacjentów w błąd. Chodzi o sytuacje, w których ktoś na przykład bez podstaw naukowych przypisuje swojej metodzie działanie lecznicze, zarabia na strachu pacjentów, skłania ich do rezygnacji z diagnostyki albo leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
1: Nie wiem, skąd takie
0: zakaz
1: zdanie.
0: Zakaz wprowadzania w błąd.
1: Nie wiem, skąd takie zdanie. Dla mnie jako prawnika, praktyka, zakres tej definicji jest dużo szerszy.
0: No dobrze, ale jest tam coś, co ma walczyć z medyczną dezinformacją, na przykład i wykonywaniem działalności leczniczej bez uzyskania wpisu do właściwego rejestru. Powstał specjalny zespół medyków, lekarzy do walki z dezinformacją medyczną. To jak pana zapytałam o korzyści wynikające z tej ustawy, to się do nich nie zalicza?
1: Nie zaliczam tego do korzyści z bardzo prostego powodu, bo są to działania, które nie będą miały realnego przełożenia. Ta ustawa ma zastosowanie do obywateli Polski, więc jeśli mamy na przykład youtubera z Chin, bardzo słynną praktykę, czy tiktokera, który poleca nastolatkom łykanie tabletek, z jajeczkami tasiemca. Nie, bo to tradycyjna medycyna chińska, jajeczka tasiemca. Sprzedaje je przez temu. To ta ustawa i rozwiązania w niej zastosowane w żaden sposób się do niego nie odnoszą. One są wytolerowane tylko w obywateli
0: Polski.
1: No,
0: ale nie da się zakazać dostępu do internetu, jak w przypadku kryptowalut.
1: Ale da się prowadzić świadome kampanie edukacyjne, które są dużo lepszym moim zdaniem rozwiązaniem, nakierowane na osoby, które porykają się z tym problemem.
0: Ale jedno drugiego nie wyklucza. Bo wie pan, teraz to jest tak, jak usłyszymy, że jakiś celebryta, nie wiem, influencer, reklamuje nam jakieś suplementy, przepraszam, wzięte z kosmosu, tak? To w ostatnim czasie zdarzają się przypadki reakcji na takie sytuacje, wycofania na przykład, albo ukarania kogoś, kto to robi.
1: I to chyba najlepszy dowód tego, że ta ustawa jest niepotrzebna, bo skoro już teraz to działa, już teraz wycofujemy te suplementy, już teraz prokuratura może przy pomocy biegłego zbadać, czy środek, czy olej tutaj, czy inne rzeczy, które są sprzedawane, postawić zarzuty narażenia na uszczerbek na zdrowiu, postawić zarzuty oszustwa, rzeczywiście działać z takimi pojedynczymi praktykami, które nie powinny definiować jednak całego tego środowiska ludzi wspierających zdrowie i zdrowy tryb życia. Więc tutaj z tego punktu widzenia

0: zaskoczenia ona nie wnosi nic dobrego, bo ustawa, żeby wniosła coś dobrego, powinna być cała dobra. Jeśli w zakresie podstawy, czyli definicji jest zła, to nie da się z niej dobrych wniosków na przyszłość wyciągnąć.
1: Dobrze, ogólnie mówiąc, ustawa przewiduje dodanie nowych uprawnień rzecznikowi praw pacjenta, zmianę przepisów w zakresie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. O co chodzi w tym działaniu RPP?
0: No tutaj wielu myśli, że jak słyszymy o Rzeczniku Praw Pacjenta, to mówimy o osobie, która ma wykształcenie medyczne. Otóż nie. Rzecznik Praw Pacjenta wśród swoich wymogów do zajmowania tego stanowiska nie ma wymogu wiedzy medycznej. Aktualnie jest nim osoba o wykształceniu prawniczym i jakby tworzy się nowy organ inkwizycyjny tak naprawdę. Tutaj ja, będąc wykształcony w Toruniu, przykład Kopernika podam. Inkwizycja paliła książki Kopernika. Taki rzecznik praw pacjenta będzie miał uprawnienia inkwizycyjne do wszystkich osób, które chcą propagować zdrowy tryb życia, które trochę wyprzedzają naszą dzisiejszą wiedzę medyczną w Polsce. No, najlepszym przykładem, 2-3 lata temu na YouTubie wszyscy YouTuberzy promowali większe dawkowanie witaminy D. Było to bardzo krytykowane przez środowisko medyczne. Polska norma to jest 30 nanomoli. Na początku tego roku Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne opublikowało badania, że po zawale to powinno być stężenie 80 nanomoli. Teraz, gdyby taki rzecznik działał 2-3 lata temu, to mógłby karać i ścigać tych wszystkich youtuberów za co? Za to, że promują branie witaminy D.
1: Do kosza?
0: Do kosza.
1: W całości. Pana zdaniem? Zobaczymy. Bardzo panu dziękuję. No, poruszył pan moją ciekawość. Myślę, że ciekawość słuchaczy też. Pan Adrian Sienkiewicz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. W repertuarze.
3: Słuchają państwo Polskiego Radia 24 w repertuarze. Martyna Podolska, dzień dobry. Znam ich od dawna, oni siebie też znają od dawna, może nawet jeszcze dłużej niż ja ich znam. I trudno byłoby mi uwierzyć, że są zakochani. No, w sobie nawzajem oczywiście. Teraz będziemy o tym rozmawiać i będziemy się przekonywać, czy rzeczywiście tak jest i czy to może ten maj na nich tak wpłynął. Katarzyna Dąbrowska jest razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry państwu.
3: I Marcin Januszkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: O, proszę. Już nie muszę mówić. Znakomici aktorzy, chciałam powiedzieć, ale już po tym, jak Marcin tutaj
4: po
3: postawnym
4: tym, jak Marcin
3: głosem...
4: sobie żarty ze mnie robi.
5: Wcale, że nie. Ale szanowni słuchacze, właśnie weszliśmy tutaj do budynku Polskiego Radia i Kasia, która pana na szlabanie, czyli pana, który tutaj wpuszcza pojazdy, tak pięknie wyjęła swoją kartę i powiedziała, że ja tutaj razem z tym panem na momencik, my tutaj tylko więc, seksownym
3: ja,
5: głosem.
3: Kasia jest główną aktorką Teatru Polskiego Radia, więc no, Marcinie.
5: Właśnie nawiązałaś do tego, że my się znamy od wielu lat, to prawda, ale to nie jest tak, że my się znamy, że ja wszystko o Kasie wiem. Na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że Kasia jest praktycznie stałą bywalczynią Polskiego Radia.
3: Jest, jest to z nami
5: prawda.
3: Związana
5: że ma
3: swoim
5: nawet
3: talentem,
5: przepustkę.
3: Ale mam nadzieję, że ale też i przyjaźnią, więc...
4: Prawda jest taka, że nawet w najbliższych relacjach należy zachować tę odrobinę tajemniczości.
3: No dobrze, to dobrze, dobrze, już sobie wszyscy posłodzili. To ile lat się znacie? Kiedy to się wydarzyło, to zakochanie?
4: No my się znamy od studiów, a to już jest wiele lat.
5: Jak piękna odpowiedź na twoje pytanie.
4: Tak, żeby nie mówić konkretnie.
5: Dokładnie, żeby nie mówić
3: konkretów. Ale już musimy wytłumaczyć. Zakochani. No to tytuł znanego utworu sprzed lat w wykonaniu Ireny Santor i Jerzego Połomskiego. I ten utwór połączył i was wokalnie wiele, wiele lat temu w takim słynnym spektaklu Andrzeja Strzeleckiego, waszego mistrza, Złe wychowanie.
5: Nie, zupełnie tak nie. Myślałem, że nawiążesz do tego właśnie. Tak.
4: Zupełnie nie.
3: No to
4: nas
3: tłumaczcie.
4: Połączył, rzeczywiście razem na scenie postawił nas Andrzej Strzelecki, ale w spektaklu Szpilmania, który miał swoją premierę i tu były pewne nieścisłości jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy w 2009-2010. I dał nam właśnie do zaśpiewania jedną z piosenek napisanych przez Szpilmana, czyli Zakochani. I myśmy już wtedy jakoś tak odkryli, powiem tak swobodnie, jakbyśmy to powiedzieli troszeczkę slangiem, przelot. Odkryliśmy jakiś tutaj

0: No inspiracja, ogromną inspirację.
1: Artystyczno, tak, artystyczno-emocjonalny. I super się nam razem pracowało i już wtedy zaczęliśmy mówić, że a, to może zróbmy coś więcej tak duetowo. No i tak minęło jakieś.
0: Ale ja zupełnie rozumiem wspomniane złe zachowanie, ponieważ Andrzej Strzelecki zasłynął faktycznie wiele, wiele lat temu spektaklem Złe Zachowanie, które podobno było absolutnie kultowym wydarzeniem, granym chyba najpierw w Ateneum, a później w Teatrze Rampa na Targówku.
2: Zresztą i tu jest ta klamra. Spektakl dyplomowy, który potem był przez lata grany w teatrach repertuarowych.
0: Tak, ale tu jest ta klamra, ponieważ Zakochani koncert, o którym opowiemy dzisiaj, za moment pewnie szerzej o tym opowiemy, będzie miał swoją premierę właśnie w Teatrze Rampa na Targówku, z którym Strzelec, czyli Andrzej Strzelecki, był związany tyle lat. A w naszym koncercie pojawi się utwór ze Złego Zachowania. Więc to...
2: A, to wszystko też, się... Wszystko
1: też śpiewaliśmy
0: intuicyjnie na, dobre na, pytanie na jego
2: intuicyjnie, nawet nie intuicyjnie, tylko w waszym komunikacie tak jest napisane.
0: A, okay.
2: Więc...
1: O, nie. 2011.
0: 11. Kasia cały czas nas,
2: na
0: Kasia
2: plus
0: nas odchudza
2: to
0: latami.
2: To,
0: cały czas
2: no
0: nas
2: właśnie,
0: odchudza.
2: To dobrze. Dobra, wracając. Zaśpiewaliście ten utwór. On jest piękny, liryczny, znany. O miłości, o tym zakochaniu rzeczywiście, jak sam tytuł wskazuje. Potem rzeczywiście wasze ścieżki w wielu momentach się gdzieś przecierały.
1: Tak. No rzeczywiście spotykaliśmy się przy różnych projektach też koncertowych, aktorskich i gdzieś to myślenie o tym, żeby coś wspólnie więcej zrobić, bo już teraz głównie gramy takie koncerty, w których gdzieś tam obok siebie śpiewamy, ale nie mamy szansy. Marcin jest, jak już wspomnieliśmy, w Rampie na etacie, ja we współczesnym. To jest jednak trudne, żeby tutaj się jakoś odnaleźć razem na przykład na scenie w jakimś tytule.
0: Chyba, że w Teatrze Polskiego Radia.
1: Chyba, że w Teatrze Polskiego Radia albo w trakcie takiego koncertu, powiedzmy. No i tak sobie pomyśleliśmy, że może to jest ten czas, żeby w końcu spróbować i połączyć siły w takim duetowym tworze, ale chcieliśmy też, żeby to było odrobinę więcej niż koncert, więc zaprosiliśmy Magdę Smalarę do tego, żeby nam napisała takie słowo, które splatałoby te nasze wybory, a wybory nasze oscylowały wokół no, zakochania w ogóle, ale to my tam będziemy opowiadać o zakochaniu nie tylko takim romantycznym, ale też zakochaniu do siebie samego, do matki ziemi i braci mniejszych, do świata, do życia. Więc w ogóle troszeczkę o fenomenie zakochania. A dlaczego? No dlatego, że chyba najpiękniejsze duety i w ogóle chyba najpiękniejsze piosenki świata są o zakochaniu. Albo, jak Marcin lubi powtarzać za Andrzejem Poniedzielskim,
0: że piosenki są wszystkie o miłości, również te, które nie są o miłości, bo brak miłości też jest o miłości.
2: Ach, jak się romantycznie zrobiło, a to, żeby tak nie było tylko taki lukier, to Marcin, jak się śpiewa z Kasią? Jak Kasia ma taki głos i tu...
1: To, nie,
2: to chyba niełatwo z Kasią.
0: No tak,
2: się
0: to,
2: śpiewa,
0: jest, tak to naprawdę jest wyzwanie. Nagraliśmy właśnie tego singla tytułowego, tak. Zakochani. I
2: tydzień temu odbyła się premiera. Tak. Ten singiel jest dostępny w
0: wszędzie,
2: różnych
0: posłuchania.
2: Różnych
0: kto gdzie słucha,
2: tak?
0: To tam posłucha.
2: O, właśnie.
0: No i ja mam sam tak jako odbiorca, że słucham tego utworu, który nagraliśmy i no, Kaśki partie bardziej mi wchodzą.
1: No chyba żartujesz. No,
0: tak, to nie jest jakaś fałszywa, nie wiem co, skromność czy kokieteria z mojej strony, ale naprawdę taka się chrypa, to co ma naturalnie dane od losu, od absolutu, no jest wyjątkowe, no, jest wyjątkowym brzmieniem. Mało takich głosów jak Kasia na polskim rynku.
1: I mało takich wirtuozów jak Marcin na tym rynku, tak. Bo to, co on robi ze swoim głosem, to jest po prostu kosmos. Więc, no, ale być może też z takiej, bo tak sobie tutaj trochę pokadziliśmy na antenie, ale no chyba tak to jest, że każda taka relacja zawodowa z jakiejś fascynacji się też musi zacząć, nie? To znaczy z mojej fascynacji Marcinami pewnie jakiejś sympatii i fascynacji w drugą stronę.
0: Czy my też jesteśmy dość wymagający z Kasią, zauważyłem, to zawodowo. To znaczy sami od siebie dużo wymagamy i oczekujemy i też jakiejś takiej jakości, rzetelności, profesjonalizmu, ale też od ludzi, z którymi scenę dzielimy. To zauważam, to po Kasi. Znaczy widzę to czasami, kiedy się wspólnie potrafimy pieklić za kulisami w pewnych momentach zawodowych.
2: Bo co, bo pianista nie zagrał jakiejś tam nutki, tak, na przykład?
0: No wie,
1: wiesz... No,
0: to nawet nie o to chodzi, bo to zagrać jakąś tam nutkę można, tylko po co się gra tę nutkę i czemu ta nutka służy? Czy ona służy jakiejś

0: Prawie, czy służy jakiemuś konceptowi, założeniu. To są naprawdę ważne rzeczy i widzę, że my zwracamy oboje na te niuanse uwagę. Bardzo. Bardzo przykładamy do tego uwagę. No,
1: bardziej chyba chodzi o to, że denerwuje nas, jeśli ktoś się do tej roboty tak nie przykłada jak my. No, taka byle jakość jest po prostu... No ale też, no nie wiem, mnie tak artystycznie wychowywano. Moi mistrzowie podkreślali, że no, jest to tak niepoważny zawód, że jeżeli my się nie zaczniemy traktować poważnie, no to...
2: Ta perfekcja jest, myślę, że koniecznością. Tak jak Kasiu powiedziałaś, na co dzień jesteście związani z teatrami, ty z Teatrem Współczesnym w Warszawie, Marcin z Teatrem Rampa. Tam gracie, Marcin w spektaklach muzycznych, musicalach, ty w spektaklach dramatycznych, w których też udaje ci się co nieco przemycić twojego talentu muzycznego, wokalnego, ale od lat chcecie też iść jakby osobno. No pytanie, czy to osobno, ale ja to tak odczuwam, czy odbieram. Chcecie też iść tą drogą muzyczną. Jesteście znakomitymi wokalistami. Zawsze mówimy, aktor śpiewający, aktorka śpiewająca, a wokalista. Jak trudno jest rozdzielić te dwie profesje i czy zmagacie się w ogóle z takim problemem?
0: No, taka cisza, Kasia na mnie wskazuje. To zależy, nie wiem do końca, jak jest u ciebie, Kasiu. Mówię za siebie, to są dla mnie kompletnie inne światy, muzyka i aktorstwo. Jasne, że potrafię i to się łączy często w takich wydarzeniach, o których wspomniałaś, jak spektakle muzyczne, jak musicale filmowe, również produkcje, które tak traktują muzykę, ale dla mnie to są zupełnie inne światy. Zupełnie. I myślę, że z powodzeniem mógłbym być muzykiem i nie zajmować się aktorstwem i odwrotnie. Mógłbym się zajmować aktorstwem i nie zajmować się muzyką. No mam to szczęście, że scenę teatralną potrafię zamienić na estradę. A nie wiem, jak jest u ciebie, Kasiu?
1: No ja zawsze uważałam, że to jest jakiś też taki mój rdzeń, ta muzyka. To znaczy, że mi się też to wyjście na scenę w ogóle od muzyki zaczęło. Potem się gdzieś tam jako młoda osoba zastanawiałam, co mam wybrać. No i wybrałam w końcu szkołę teatralną. Ale licząc na to, że uda mi się jednak z tą muzyką cały czas gdzieś tam szukać kontaktu. Wydaje mi się, że to jest jakieś też w tym trudnym naszym środowisku artystycznym jakiegoś rodzaju błogosławieństwo, że można troszeczkę w tych dwóch polach się eksploatować, bo na tych dwóch polach, bo to są trudne zawody, jeden i drugi, i uzyskać jakąś stabilizację czy w aktorstwie, czy w muzyce, taką powiedzmy stabilizację szumnie zwiącej kariery, czy jakąś stabilizację finansową, czy życiową, dojście do jakiegoś etapu jest bardzo trudne, bardzo czasochłonne, pochłaniające bardzo dużo środków. To jest szczęście, że można te dwa światy łączyć. Marcin na pewno mi tutaj przyzna rację, że niejednokrotnie takie robienie muzyki to jest też, to są też jakieś koszta. On to wie dużo lepiej ode mnie, bo jest już po kilku wydawnictwach. Dla mnie to są dopiero jakieś takie pierwsze kroczki, tu singiel, tam singiel, ale no to są koszta, które przecież my ponosimy, bo jesteśmy artystami niezależnymi. Nie robimy tego pod żadną dużą tutaj firmą, tylko to wszystko trzeba zrobić oddolnie, samemu i za własne.
0: To jest istotne, że jest taki termin, który funkcjonuje od lat, artysta niezależny, i to się bardzo zdewaluowało, mam wrażenie, na polskim rynku, zwłaszcza muzycznym, i my z Kasią naprawdę jesteśmy reprezentantami tego sformułowania. My naprawdę jesteśmy niezależnymi artystami. Tworzymy, tak jak Kasia wspomniała, za własną kasę, zarobioną, rzeczy, które nas inspirują, które nam się podobają, grają nam w duszy i mamy w tym totalną wolność.
2: I pewnie dlatego to się udaje. I robicie to z sukcesami. Mówię tu o sukcesach artystycznych. Głęboko wierzę w to, że to też przekuje się na sukces komercyjny, a to nie z uwagi na kwestie finansowe tylko. To jest też ważne, nie ukrywajmy. No, życie jest życiem, ale przede wszystkim także i możliwością dotarcia do szerszego grona odbiorców, bo przecież tworzenie jest po coś. A to jest trochę tak, że jak stoicie na scenie i śpiewacie, to jesteście bardziej sobą niż jak stoicie na scenie i gracie i mówicie czyimś tekstem. No, tu też mówicie czyimś tekstem, prawda? Nie wiem, Młynarskiego, Osiecki, bo śpiewacie też przecież znakomitych autorów utwory. Pytanie, czy bardziej jesteście wtedy Kasią i Marcinem?
1: Na pewno jakiś poziom takiej identyfikacji jest dużo większy, no bo rzeczywiście no nie kreujemy tam żadnych postaci, śpiewając na scenie. tylko gdzieś chyba opowiadamy historię, przekazujemy historię.

0: historię. Pewnie jest to jakiś bliższy, na pewno jest bliższa w ogóle ta formuła estradowa temu byciu, ale to są dla mnie kompletnie, tak jak Marcin to podkreślał, dwa różne światy. A dla ciebie jak to jest?
1: No ale to jest świetne pytanie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem i teraz pierwszy raz to mi wpadło do głowy, że no tak, zgadzam się, to jest bliżej nas, bliżej mnie na pewno scena muzyczna, czyli estrada. Tam w sumie, jeżeli jest jakakolwiek konwencja, no to to jest konwencja programu albo koncertu samego, czy repertuaru, który wybraliśmy, ale to my wlewamy siebie i swoją wrażliwość w te utwory. To trochę inaczej niż w kreowaniu postaci jednak, gdzie to trochę odwrotnie, że na przykład treść sztuki wlewamy w siebie i w postać, którą kreujemy. No to faktycznie bliżej nam do siebie w koncercie.
2: Katarzyna Dąbrowska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Marcin Januszkiewicz.
1: Bardzo dziękuję.
2: Zakochani w muzyce. Martyna Podolska, to było w repertuarze w Polskim Radiu 24.
3: W repertuarze. Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polski rząd ma czas do środy na odpowiedź Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w sprawie działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo wyboru przez Sejm 6 nowych sędziów, tylko 2 z nich zostało przez prezesa instytucji dopuszczonych do orzekania. Zgodnie z zabezpieczeniem Europejskiego Trybunału Bogdan Świeczkowski przypomina, powinien jemu oraz pozostałym trojgu sędziom umożliwić rozpoczęcie pracy. Przypomina sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Taborowski.
1: Zabezpieczenie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jednoznacznie mówi, że Trybunał Konstytucyjny, jego prezes, jego wiceprezes, a także osoby, które zajmują kierownicze stanowiska w tym Trybunale. Tam jest wyraźnie napisane, że nie mogą stawiać przeszkód, żebyśmy ten urząd objęli.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wyjaśnił, że odpowiedź rządu dotyczy czynności podjętych w celu realizacji zabezpieczeń Europejskiego Trybunału.
2: My cały czas wybieramy te metody zgodne z prawem, które pozwolą na doprowadzenie do tej sytuacji. Najpierw w ogóle nie było pomysłu, jak odbudować Trybunał. Później koalicja bardzo sprawnie wybrała 6 kandydatów, którzy zgodzili się pewnie na pełnienie bardzo trudnej misji. Później prezydent się poplątał, jego kancelaria. Najpierw kwestionowali wszystkich, później wybrał sobie 2, co już skompromitowało ich w oczach opinii publicznej.
0: W czerwcu Sejm wybierze następcę Andrzeja Zielonackiego, a we wrześniu sędziego dublera Justyna Piskorskiego. Kolejny z dublerów, Jarosław Wyrembak, kadencję kończy w styczniu przyszłego roku. Wzmacnianie relacji sojuszniczych i więzi kulturalnych to główne cele dzisiejszej wizyty wicepremiera ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Paryżu. Wraz z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Noëlem Barrotem zainauguruje on odnowioną siedzibę Instytutu Polskiego.
3: Polsko-francuska współpraca gospodarcza, dalsze wspieranie Ukrainy oraz zbliżający się szczyt NATO w Ankarze to główne tematy, które mają poruszyć ministrowie. Okazją do spotkania jest jednak wydarzenie o charakterze kulturalnym. Po 3-letnim remoncie Instytut Polski w Paryżu powraca do swojej historycznej siedziby. Odnowiona placówka mieszcząca się w zabytkowej kamienicy w prestiżowej 8. dzielnicy francuskiej stolicy ma odegrać kluczową rolę podczas przyszłorocznego polsko-francuskiego sezonu kulturalnego. Inicjatywę tę ogłosili prezydent Francji i premier Polski podczas międzyrządowego szczytu, który odbył się pod koniec kwietnia w Gdańsku. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Relacje między Paryżem a Warszawą wyraźnie przyspieszyły w ostatnich miesiącach. Po podpisaniu w ubiegłym roku traktatu z Nancy oba państwa zapowiedziały już pierwsze konkretne efekty współpracy, m.in. wspólne ćwiczenia wojskowe oraz inwestycje w satelity wojskowe. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Wydarzenie ma podkreślić coraz bliższe relacje między Paryżem a Warszawą, a w Bratysławie z kolei przebywa marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty weźmie udział w rozmowach ze stroną słowacką na temat

0: Temat bezpieczeństwa w Europie oraz współpracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Możliwość powrotu do współpracy w ramach V4 pojawiła się po niedawnych wyborach na Węgrzech, zauważa szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
1: Węgry były hamulcowym w Grupie Wyszehradzkiej. Od czasu, gdy odszedł Orbana, Madziar został premierem, mamy nową sytuację. Jest przewaga za Europą w Grupie Wyszehradzkiej. Polska, Węgry, wahająca się Słowacja i wahające się momentami Czechy, to już jest duży potencjał. Trzeba ten potencjał uruchamiać. Z taką misją marszałek Czarzasty przyjechał tutaj.
0: Podczas wizyty w Bratysławie marszałek Sejmu spotka się z przewodniczącym Słowackiej Rady Narodowej Richardem Rasim. Obaj politycy złożą następnie wieńce przed Bramą Wolności, pomnikiem upamiętniającym ofiary komunizmu, w tym osoby, które zginęły podczas prób przekroczenia żelaznej kurtyny.
2: To są aktualności jedynki.
0: Polscy rolnicy produkujący wołowinę domagają się natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży wołowiny do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Polscy producenci chcą wprowadzenia tymczasowych limitów jeszcze przed datą formalnego wejścia w życie zakazu.
3: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć do rana, ale także w ciągu dnia. Poniedziałek na szczęście będzie ciepły, termometry wskażą maksymalnie od 17 do 21 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Studio Wiedzy.
5: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj Studio Wiedzy dla zakochanych w Turcji, ale no, spokojnie, zrobimy też miejsce dla tych, którzy dopiero chcieliby się w Turcji zakochać, ale jeszcze dokładnie nie wiedzą dlaczego. Kluczem do tego zakochania będzie język. Język, w którym podobno jedno słowo potrafi opowiedzieć całe zdanie, a zwykłe dzień dobry podobno także może otworzyć drzwi do rozmowy, do dobrej herbaty i do przyjaźni. Bo kiedy zaczynamy rozumieć język, zaczynamy też rozumieć ludzi, no i oczywiście ich kraja. Turcja to jest nie tylko zapach kawy, kurorty all inclusive i gwar bazarów z podróbkami, to jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. No i to także język, język żywy, obrazowy i podobno zaskakująco przystępny. A czy można się w nim zakochać? O tym porozmawiam dzisiaj z Agnieszką Lesiczką, lektorką języka tureckiego, doktorantką międzydziedzinowej szkoły doktorskiej, absolwentką turkologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, właścicielką Szkoły Językowej Akademia Turecka, oczywiście także wykładowczynią Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie można przejść taki szybki kurs kultury języka tureckiego od podstaw. Dzień dobry, pani Agnieszko.
6: Dzień dobry.
5: Chociaż gdybym chciała powiedzieć po turecku, to...
6: To bardziej merhaba.
5: Merhaba, dobrze. To tak zaczniemy, potem jeszcze szybciutki kurs przejdziemy, ale proszę powiedzieć, pani Agnieszko, jaka jest ta pani Turcja i kiedy to się wszystko, jak zaczęło?
6: Moja historia jest taka, że jak zaczęłam studiować na Uniwersytecie Warszawskim, to studiowałam dziennikarstwo.
5: Witam
6: również. Poszukiwałam takiego języka jakiegoś oryginalnego, żeby się czymś wyróżniać jako dziennikarka. No bo wszyscy wiemy, że jest pełno dziennikarzy, którzy znają angielski, rosyjski, niemiecki, francuski i tak dalej. I najpierw zaczęłam studiować jako drugi kierunek sinologię, bo

Myślałam sobie, że język chiński to może być coś fajnego, ale szybko zrozumiałam, że to nie jest kultura dla mnie. To znaczy nie wyobrażałam sobie później współpracy z Chińczykami. To było takie coś we mnie dosyć indywidualne. I wtedy wydarzyło się coś takiego, że mój kolega, który studiował wtedy iranistykę i mieszkał w akademiku, powiedział,

0: wewnątrz i zaprasza co roku na stypendia takie letnie przedstawicieli wielu krajów, a z Polski dostać się nie trudno, bo jak się wszyscy domyślamy, w Polsce aż tak wiele osób języka tureckiego się nie uczy i są to naprawdę stypendia bardzo fajne, często połączone z kursami językowymi, które po prostu są fundowane przez ministerstwa tureckie. Do tego po prostu całe zwiedzenie z Turcji i zakwaterowanie mamy tak jakby w cenie, bo Turcja
1: chce po prostu... Rozumiem, że to się wszystko wydarzyło.
0: Tak, u mnie się wydarzyło i wydarzało się systematycznie co roku, w każde lato.
1: No i wpadła
0: więc,
1: pani po prostu
0: więc
1: Turcję.
0: Tak, można powiedzieć, że tak to się wszystko zaczęło, tak.
1: A czy rzeczywiście język turecki jest tak logiczny, jak się o nim mówi?
0: Tak, zdecydowanie jest bardzo logiczne. Turcy też mówią często, że on jest matematyczny i możemy się z tym na pewno zgodzić, bo ma bardzo uporządkowaną strukturę, ma bardzo mało wyjątków. Nawet jak już te wyjątki występują, to jesteśmy w stanie sobie to logicznie wytłumaczyć, skąd ten wyjątek się tam wziął. Jest to język, który daje takie narzędzia do zgadywania znaczeń. Mam na myśli to, że znając dwa oddzielne rzeczowniki, jesteśmy w stanie utworzyć sobie jakiś trzeci. Na przykład jak wiemy, jak po turecku jest pies, to jest köpek, i wiemy, jak jest ryba, czyli balek, to po połączeniu tego może nam wyjść rekin. Jak widzimy gotowe słowo köpek,
1: także foka, bo foki przypominają trochę psa, ale jednak w stronę rekina idzie.
0: Trochę okay. Tak, widocznie tutaj autor miał jakieś inne pomysły na to. Tak, ale to, co chcę powiedzieć, to właśnie to, że dużo słów jest stworzonych z różnych innych, więc znając jakiś tam zasób bazowy podstawowego słownictwa, możemy powiedzieć o wiele więcej albo zrozumieć o wiele więcej, niż mogłoby nam się wydawać.
1: A czy to, że jest logiczne, sprawia też, że jest bardziej przystępny i łatwiejszy do nauki, czy niekoniecznie?
0: Tak, myślę, że na pewno jest łatwiejsze do nauki. Właśnie to, co wiele osób zaskakuje, to jest często to, że właśnie mając bardzo mały zasób słownictwa, można od razu zrozumieć wiele rzeczy, które mamy na przykład w przestrzeni publicznej. Mhm. Właśnie dzięki temu, że jest to język aglutynacyjny, czyli
1: to znaczy,
0: dokleja się w nim różne sufiksy. Czyli uczymy się zestawu jakichś sufiksów, które później w bardzo logiczny sposób, bez żadnych wyjątków, doklejamy do rdzenia.
1: Od razu o przykłady poproszę.
0: No właśnie,
1: które na przykład na wakacjach możemy zobaczyć, spacerując sobie po Alanii albo Marmaris.
0: Okej, w napisach może nie będzie tyle tych przykładów, bo jak będziemy patrzeć na napisy, to zazwyczaj będą to napisy po prostu, że jest to apteka, czyli Eczzane albo...
1: Albo souvenirs.
0: Tak.
1: Najczęściej.
0: Tak, albo restauracja, czyli restoran. Ale tak bardzo przykładowo, na przykład jak mamy słowo ev, które oznacza po turecku dom, i mamy sufiks liczby mnogiej, które może przyjmować postać lar albo ler, no to jak mamy tą jakby informację, że ler oznacza liczbę mnogą i wiemy, że ev to jest dom, to jak zobaczymy napis evler, to możemy wywnioskować, że są to...
1: Domy.
0: Domy, dokładnie.
1: Osiedle. Może
0: dokładnie
1: to być też?
0: Tutaj akurat nie osiedle, osiedle jest trochę inaczej, ale to jest właśnie bardzo dobry trop, bo w języku tureckim trzeba tak kombinować i później po prostu sobie potwierdzać, czy to, co myśleliśmy, że dane słowo znaczyło, faktycznie znaczy.
1: Spotkałam się z takim zdaniem, jestem bardzo ciekawa, czy pani to potwierdzi, czy trochę sprowadzi na ziemię. To jest język, który brzmi jak muzyka Orientu, a jednocześnie ma w sobie matematyczną logikę układanki.
0: No brzmi to bardzo pięknie i ja wiele razy to słyszałam, to znaczy dużo osób w ogóle zaczyna naukę tureckiego właśnie dlatego, że są fanami tureckiej muzyki albo tureckich seriali.
1: Takich w Polsce nie brakuje, umówmy się.
0: Tak, takich w Polsce nie brakuje. W ogóle to jest hit globalny, tureckie seriale. One są bardzo dobrze eksportowane z Turcji i sprawdzają się w wielu krajach. No i to jest jeden z wielu powodów, dla których Polacy uczą się języka tureckiego.
1: A właśnie, dlaczego i z jakich powodów różne osoby, bo zakładam, że to są różne osoby, trafiają na pani kurs? Dlaczego chcą się języka tureckiego nauczyć?
0: Więc poza tymi serialami, to często jest tak, że są to osoby związane zawodowo z Turcją, bo mamy w tym momencie w Polsce już dużo tureckich firm, chociażby budowlanych, jak domyślam się, większość z nas wie, obecna druga linia metra jest również budowana przez firmę turecką. Ale są to też osoby, które są związane zawodowo z turystyką, bo na przykład wyjeżdżają jako rezydenci do Turcji. Albo też osoby, które mieszkają już w Turcji. Dla nich są oczywiście przeznaczone kursy online.
1: A widzi pani

0: w ogóle rosnące zainteresowanie nauką tego języka?
1: Tak, zdecydowanie widzę, bo tych firm w Polsce zdecydowanie na przestrzeni lat przybyło. To, co się cały czas utrzymuje, to natomiast takie osoby, które są prywatnie związane z Turcją, czyli uczą się, bo zazwyczaj mają partnera albo męża Turka. I zazwyczaj tak, to idzie w tą stronę, że kobiety są Polkami, a mężczyźni Turkami. Zdarza się też to w drugą stronę, ale zdecydowanie rzadziej. No i fani kultury tureckiej.
0: Bardzo często tak o różnych językach można powiedzieć, że język jest jakimś też świadectwem charakteru narodu. Co mówi o Turkach ich język? No bo na przykład jeśli pomyślimy sobie o języku polskim i Polakach, no to powiedziałabym, że jest on skomplikowany, tak samo jak polska dusza, ale jest też ekspresyjny, wybuchowy. My mamy te nasze R wybuchowe, jesteśmy tacy z krwi i kości.
1: Tak, ale jesteśmy też bezpośredni w tym, co mówimy, a Turcy na przykład tacy nie są.
0: Owijają w bawełnę trochę?
1: Troszkę nie, że owijają w bawełnę, tylko bardziej chodzi o to, że w Turcji relacje są bardzo ważne. Bardzo ważna jest też harmonia społeczna i taka bardziej kolektywna kultura niż indywidualna. I dlatego unika się bycia zbyt ostrym i co się za tym kryje, nie wszystko mówi się wprost. To jest bardziej taka kontekstowa niż dosłowna komunikacja. Na przykład Turek zamiast powiedzieć nie chce, może nam powiedzieć, że to trudne jest. Mhm. Albo, że potem to zrobi. I może to nie być wcale żadna deklaracja, że zrobi to potem, tylko po prostu nie chce powiedzieć czegoś wprost.
0: A jestem ciekawa, czy druga strona od razu wie, że tak naprawdę tamta nie ma zamiaru tego robić, ale jakby przyjmuje ten konwenans?
1: Tak, ta druga strona właśnie to wie. Więc ten kontekst i towarzyszące temu gesty są bardzo czytelne, więc to nie jest tak, że druga osoba nie ma jasnej informacji, tylko po prostu pewne rzeczy trzeba czytać pomiędzy wersami.
0: I wyobrażam sobie też, że w czasie takiego kursu można też parę mitów i stereotypów na temat Turcji i samych Turków też obalić. Na pewno pani to robi, dlatego że też wyobrażam sobie, że mimo, że kontakt Polaków z Turcją jest coraz częstszy, nie tylko poprzez wakacje, no to nadal jednak dosyć taki powierzchowny.
1: Tak, tak jak pani powiedziała na samym początku, wiele osób uważa, że Turcja to są tylko kurorty dla nich przede wszystkim, ale musimy pamiętać o tym, że Turcja jest w G20, czyli wśród 20 największych gospodarek świata. Mamy tam silny przemysł. Też nie brakuje nawet w polskich sklepach sprzętu AGD i RTV. Poza tym, tak jak już powiedzieliśmy, Turcja jest jednym z największych eksporterów budowniczych. Ma 9. albo 11. armię świata, to się trochę waha w zależności od danych. Ma bardzo mocne uczelnie techniczne i to są takie uczelnie, które są regularnie w top uczelni świata i na których studenci są rekrutowani do różnych zagranicznych firm jeszcze przed dyplomem.
0: Czyli przepraszam, na przykład absolwent Politechniki niekoniecznie musi myśleć o MIT w Stanach, tylko na przykład o jakiejś uczelni w Ankarze?
1: Tak, zdecydowanie. To jest właśnie ten powód, dla którego Turcja często organizuje stypendia dla studentów z obcych krajów, żeby właśnie zaprezentować ten swój potencjał naukowy. Często właśnie na uniwersytetach technicznych, ale też w medycynie, bo też możemy zwrócić uwagę na to, że Turcja stała się takim globalnym centrum i chirurgii plastycznej, i stomatologii, i transplantacji włosów. I to też stało się nie bez przyczyny, bo po prostu turecka medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie.
0: No, zresztą rzeczywiście widać, jak ten biznes rozwija się tak, że u nas nad Wisłą powstają jak grzyby po deszczu firmy, które no, pośredniczą w organizacji takiego medycznego wyjazdu, zakwaterowania i tak dalej, wszystkiego tego, co jest potrzebne tam po drodze. Także nie tylko wakacyjny kierunek, a oczywiście ja tylko jeszcze dodam, Turcja to jest bardzo potężny taki geopolityczny gracz, co widzimy także w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i nie tylko. To wracając do tych przyjemniejszych spraw, pani Agnieszko, czy Turcy są w ogóle otwarci na obcokrajowców, którzy chcą mówić po turecku i starają się i mówią, jeszcze im nie do końca wychodzi, ale mówią.
1: Tak, Turcy są bardzo otwarci. W ogóle obcokrajowcy w Turcji mają szczególną pozycję. Dlaczego mają szczególną pozycję? Na pewno możemy pomyśleć sobie o tym w kontekście gościnności i skąd ta gościnność się w Turcji wzięła, bo ona ma bardzo dawne korzenie, bo wywodzi się już z tradycji koczowniczej, kiedy przetrwanie zależało od wzajemnej pomocy. Stąd była taka idea, że gość jest darem, bo kiedy ten gość nas odwiedzał, to mogliśmy z tego tytułu mieć jakieś problemy. profity po prostu. Później, jak wiemy,

0: rodzica znalazła się pod wpływem kultury islamu. I tutaj też pomaganie gościowi było uznawane jako zasługa moralna. Również w hadisach, czyli w opowieściach o życiu Mahometa, mamy takie historie, które podkreślają szacunek do gości. No i dzisiaj gościnność jest po prostu honorem domu, czyli dobre przyjęcie gościa powoduje, że reputacja rodziny wzrasta, a źle przyjęty gość to jest wstyd społeczny.
1: To z jakim powitaniem moglibyśmy się spotkać? No nie mówię, gdybyśmy do przypadkowego domu zapukali, ale powiedzmy, że poznajemy kogoś, jesteśmy już w miarę dobrymi znajomymi i zostajemy zaproszeni do jego domu. To co nas tam czeka?
0: Turcy bardzo lubią obcokrajowców i czeka tam na nas na pewno turecka herbata albo kawa. Turcy bardzo często mają w porównaniu do polskich mieszkań duże mieszkania, po prostu budownictwo jest inaczej zaprojektowane i często jest tak, że w tureckim mieszkaniu jest w ogóle oddzielny pokój przeznaczony tylko na dla gości i on jest na co dzień zamknięty na klucz i często dorośli Turcy mają takie wspomnienia, że w tym pokoju zawsze były wszystkie najlepsze meble, wszystkie najlepsze naczynia, wszystko najlepsze, tylko że nie można było się tam bawić i wchodzić, bo był to pokój przeznaczony tylko i wyłącznie dla gości.
1: Czyli tak jak u nas zostaw to na święta, tak w Turcji zostaw to dla gości.
0: I oddzielny pokój na
1: Jasne,
0: to.
1: Super.
0: I powiedzmy też sobie o tym, że dlaczego Turcy tak się fascynują tymi obcokrajowcami. Dlaczego jak ktoś powie zwykłe merhaba, to Turek już jest zachwycony, że ktoś mówi po turecku i zaczyna bardzo długi dialog. To jest spowodowane tym, że Turcy nie wyjeżdżają często za granicę. Że żeby wyrobić sobie paszport, muszą zapłacić, przeliczając to na polskie złote, ponad 1100 zł. I jak sobie porównamy statystyki, to rocznie tylko 10, może 13% populacji tureckiej podróżuje za granicę, podczas gdy w Polsce to jest około 60%, a w krajach zachodu ponad 70%.
1: Czy kuchnia pojawia się w czasie takich zajęć języka tureckiego? Jak dużą rolę odgrywa w czasie zajęć? Czy w ogóle poznanie języka tureckiego może troszkę to nasze kulinarne doznanie już tam na miejscu odmienić?
0: Pojawia się głównie w podręcznikach po prostu tureckich, ponieważ kuchnia turecka jest bardzo różnorodna i...
1: To nie tylko kebab.
0: To nie tylko kebab, ale myślę, że kebab to jest punkt, od którego możemy zacząć, bo na kursie tureckiego możemy się dowiedzieć, że kebab to nie jest tylko jedno danie, które my znamy jako to mięso ścinane i podawane w lawaszu albo w tortilli, tylko jest to cała kategoria dań z mięsa. Kebab to jest po turecku ugotowane mięso, tak moglibyśmy to powiedzieć i może być w formie przykładowo szaszłyków, kotlecików, jakiegoś mięsa w sosie z warzywami, jest naprawdę dużo przykładów. I historia kebaba w Polsce jest też bardzo ciekawa i to jest takie stereotypowe, że my myślimy, że Turcy sobie tego kebaba tak właśnie jedzą w takiej formie, jak my mamy znamy z Polski. Natomiast tureckie kebaby wyglądają zupełnie inaczej, bo historia polskiego kebaba jest taka, że w 1995 roku został założony w podziemiach dworca centralnego pierwszy kebab, który się nie sprzedawał, a nie sprzedawał się dlatego, że Turek, który próbował go wypromować w Polsce, sprzedawał po prostu mięso bez żadnego sosu ze świeżą sałatą. I polscy, i Polacy czegoś takiego nie chcieli jeść.
1: Jak to bez buły.
0: Tak. I zauważył bardzo szybko, że wietnamskie restauracje, również bary w podziemiach cieszą się dużą popularnością, bo tam podawano sosy i surówki i dużo kapusty. Więc Turcy chcą czuć smak mięsa, a Polacy chcą czuć sos i surówki. Taki był wniosek z tej historii.
1: Bo lubimy na bogato po prostu.
0: Tak jest. Także jest nawet taka książka Kebabistan. Takim słowem określa się Polskę i ona też dużo mówi o tym, że my stworzyliśmy sobie zupełnie naszego polskiego kebaba.
1: Po czym jedziemy do Turcji i zachwycamy się tym lokalnym, na przykład Adaną, która jest pełna smaku, podane mięso ze szpady, które zdaje się jeszcze z ogonami wołowymi, jest tam wymieszane, gotowane i wtedy jest pełen zachwyt.
0: Tak, jest pełen zachwyt, to prawda. Myślę, że jeszcze o kuchni możemy powiedzieć sobie taką ciekawostkę, że Turcy kurczaka nie uważają za mięso. Na Rivierze Tureckiej już zorientowali się, że turyści jednak uważają go za mięso, ale często można, jadąc dalej w głąb Anatolii, spotkać się z tym, że w menu wegetariańskim znajdują się właśnie
1: dania z kurczaka.
0: Dania z kurczaka, tak.
1: Okay, ciekawe. Co jeszcze?
0: O kuchni?
1: No.
0: Podstawą kuchni tureckiej jest bakłażan. Myślę, że to też jest takie ciekawe, bo my tego nie mamy. No i możemy sobie tutaj

0: mówić o kuchniach bardzo regionalnych, że to nie jest tak, że cała Turcja to jest faktycznie ten kebab, że kebab, czyli mięsa takie pieczone albo potrawy na bazie mięsa, to znajdują się głównie, to jest region Anatolii Centralnej.
1: A ta wschodnia?
0: Wschodnia jest jeszcze bardziej różnorodna. Na przykład region Gaziantepu to jest kuchnia taka bardzo pikantna. Jedna zresztą z najbogatszych na świecie. Ale warto podkreślić to, że mięso w Turcji jest po prostu drogie, więc Turcy nie mogą sobie bardzo często pozwolić na to, żeby jeść to mięso tak często.
1: To gdyby pani mogła, pani Agnieszko, jeszcze podpowiedzieć, jak ładnie zamówić jakieś danie w Turcji.
0: Jest takie słowo, które brzmi po turecku lütfen i to znaczy poproszę, więc wystarczy przed tym słowem, ponieważ w języku tureckim zawsze czasowniki znajdują się na końcu zdania i myślimy trochę od tyłu, wystarczy przed tym słowem wstawić to, co chcemy zamówić. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy sobie w menu, że chcemy zamówić donera, to możemy powiedzieć doner lütfen.
1: Ale poprzedzamy to jeszcze merhaba na przykład.
0: Na
1: To już w
0: przykład,
1: ogóle jest
0: tak.
1: pełna grzeczność. Pani Agnieszko, to jest Turcja, ale można dzięki pani i na pani zajęciach także poznać lepiej język, kulturę Mongolii.
0: To prawda, razem z moją koleżanką, z którą studiowaliśmy w tym samym zakładzie, Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej na Wydziale Orientalistycznym, stwierdziłyśmy, że ludy turkijskie i mongolskie, chociaż nie jest naukowo dokładnie potwierdzone ich pochodzenie, to jednak mają ze sobą coś wspólnego. Na przykład to, że pierwsze ludy turkijskie mieszkały na terenie dzisiejszej Mongolii, co potwierdzają nam odnalezione tam stele z napisami orchońskimi. I zaczęłyśmy szukać takich punktów wspólnych. I nasz kurs, który prowadzimy, jest bardziej dla osób, które chciałyby być może kiedyś pojechać do Turcji albo do Mongolii, albo które nie mogą właśnie pojechać do Turcji i do Mongolii i chcą doświadczyć takiego zwiedzania online, bo na tym kursie właśnie mówimy o obu tych krajach w bardzo różnych kontekstach.
1: Pani Agnieszko, jak byśmy powiedzieli po turecku, że słuchali państwo Polskiego Radia?
0: Bugun, Polonia, Radio Sunu, Dinle Dini, Sicin, Teşekkür ederiz.
1: Brzmi pięknie, cokolwiek pani powiedziała. Polskie Radio 24, Studio Wiedzy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I zapraszamy także na kurs do naszego gościa, do pani Agnieszki Lesiczki, Uniwersytet Warszawski. Przed wakacjami albo po wakacjach w Turcji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Ciąg dalszy Studia Wiedzy w naszym podcaście.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, dzień dobry. Weekendowe wydanie naszej audycji zacznę od pytania. Kto z Państwa miał taką sytuację, że nowa pralka albo odkurzacz popsuły się zaledwie po kilku latach działania? Zazwyczaj wtedy, kiedy upływa gwarancja, prawda? Albo kto co rok wymienia telefon na nowszy model? Można powiedzieć, że to przypadek albo moda, ale często to niestety celowe działanie producentów takiego sprzętu. Jak to wpływa na środowisko i czy to naprawdę się opłaca? To pokazuje raport o cyrkularności produkcji. O nim z Joanną Leoniewską-Gogolą, liderką zespołu Circular Economy i dyrektorką w zespole Sustainability w firmie Deloitte, rozmawia Marta Hoppe.
2: Pamiętamy czasy, kiedy wszystko się naprawiało, kiedy podstawą był fachowiec, który naprawił pralkę, naprawił żelazko, naprawiał. Teraz jest czas, że gwarancję mamy 2 lata i po tych 2 latach coś przestaje działać, w związku z tym wyrzucamy. Tak trochę działa nasz świat.
3: Niestety tak działa nasz świat, a bardziej działają tak właśnie niestety niektóre firmy. I to jest bardzo krótkowzroczne patrzenie, kiedy jest faktycznie ten taki realny, krótkoterminowy zysk wynikający z tego, że cały czas są wprowadzane nowe produkty na rynek i one są zakupowane przez konsumentów. I widzimy to w naszym raporcie, że weź surowiec, wyprodukuj produkt, wprowadź go na rynek, zużyj i wyrzuć. Więc to tak długoterminowo, ta skala naprawdę jest bardzo duża, bo możemy sobie to tak przełożyć.

0: przełożyć na to, że to jest prawie 1/3 światowego PKB. Taka strata marnowania właśnie tych surowców wynikająca z wprowadzenia ciągle to nowych produktów. Także jak możemy sobie to przełożyć, to jest nawet takie, że jeżeli 3 euro wprowadzimy takiej wartości na rynek, no to 1 euro nam po prostu gdzieś ucieka i się marnuje. Także skala jest naprawdę bardzo duża.
1: Skala marnotrawstwa ma wymierny wpływ na stan planety. Czy to jest celowe działanie firm? No bo im się opłaca, firm produkujących te urządzenia, bo chyba bardziej im się opłaca produkować i sprzedawać niż naprawiać.
0: W wielu przypadkach jest to oczywiście celowe działanie, ale w wielu przypadkach to, co bardzo cieszy, jednak jest już ta dużo większa świadomość i widzą firmy, że tak naprawdę to właśnie ta cyrkularność, o której mówimy, ta gospodarka obiegu zamkniętego, tak naprawdę ma się przyczynić do właśnie zwiększenia wartości surowca na rynku. A to oznacza, że ma się to firmom opłacać. I wynika to nawet z tego, że widzą firmy coraz bardziej takie problemy wynikające z dostępnością do surowca. Pokazała to pandemia. Pokazała to jedna wojna, druga wojna, więc coraz więcej firm myśli o tym, jak zawrócić ten surowiec, jak wykorzystać ten surowiec, który już raz został wprowadzony na rynek, aby można było faktycznie go wykorzystać do produkcji bardziej trwałych produktów. I ta trwałość produktów jest bardzo ważna, bo też unijne przepisy o tym mówią, że już musimy odejść od tego właśnie, że nie możemy wymienić jakiegoś elementu w sprzęcie, czy to AGD, czy RTV, właśnie po okresie gwarancji nagle nam się psują całe komponenty i nie możemy wymienić jednej części. Teraz widzimy też w wielu sprzętach, że oprogramowanie, które musimy aktualizować, nagle jest jakby zbyt zaawansowane do naszego produktu.
1: Jeszcze działa.
0: Jeszcze działa i to jest bardzo dobre. Także często jest to faktycznie świadome, ale tak jak mówię, bardzo krótkowzroczne patrzenie firm, ale coraz więcej firm już jednak odczuło na własnej skórze, że ten surowiec jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Nie dość, że jest ważny pod względem wartości, bo te fluktuacje cen surowca na rynku są bardzo, bardzo duże właśnie chociażby ze względu na geopolityczne zawirowania, no ale też sama dostępność, a bez dostępnego surowca nie ma nowego. I teraz jak popatrzymy sobie na nawet surowce krytyczne, no to jeżeli my sięgamy naprawdę kilometry w głąb ziemi, żeby wyciągnąć te surowce pierwotne, a mamy je tak naprawdę, o tutaj nawet popatrzymy w kablach, tak właśnie w elektrosprzęcie, to czy nie łatwiej jest wykorzystać już to, co z tych głębin wyciągnęliśmy na powierzchnię, niż właśnie te kilometry pod ziemię znowu zakopywać?
1: Wspomniała pani o tym właśnie braku możliwości naprawy. Nawet zwykła bateria w telefonie kiedyś była wymienialna. Te starsze modele, nie smartfony, tylko te starsze modele telefonów, miały baterię, którą łatwo było wyjąć, wymienić i telefon dalej działał. W tej chwili wymiana baterii w telefonie to jest wizyta w serwisie i nie zawsze też każdy telefon da się otworzyć tak, żeby potem był szczelny, wodoodporny, żeby dalej działał tak jak przed tą wymianą. I podobnie jest właśnie z wieloma urządzeniami, które są tak skonstruowane, żeby właśnie nie dało się otworzyć, wymienić przez zwykłego fachowca. Mało tego, nawet czasami firmy, które produkują, też mają z tym problem. Samochody chociażby też mają takie rozwiązania często, że dostać się do jakiejś części to jest duży problem. Ale czy my idziemy w tę stronę, czy raczej od tego odchodzimy?
0: Właśnie na szczęście odchodzimy, a to jest dużo przykładów, bo to są na przykład drukarki, w której jeżeli jeden kolor nam się skończy, to już nie możemy drukować na przykład na czarno-biało, bo nam się czerwony skończył. No jest dużo takich, ale to jest najbardziej jakby odczuwalne faktycznie w sprzęcie AGD. Natomiast również jest to fast fashion, tak? Czyli faktycznie bardzo szybko zmieniana moda, żeby jak najszybciej co sezon wymieniać ubrania, które są też robione później z kiepskiej jakości materiałów, też często wyprodukowane przy wątpliwych wartościach, jeżeli chodzi o pracę ludzi, ale na szczęście od tego odchodzimy. I teraz w tym raporcie też mówimy o tym, że właśnie cyrkularność w ogóle światowa jest na poziomie tylko i wyłącznie 6,9%. Oznacza to, że właśnie ponad 93% jakby wprowadzanych materiałów na rynek jest właśnie jednak produkowana z tych materiałów pierwotnych, a nie wtórnych. I pewne regulacje na temat ekoprojektowania produktów, na temat poddawania recyklingowi produktów, które zostały wytworzone, ograniczania ilości wytwarzanych odpadów właśnie powodują to, że zmieniany jest ten model biznesowy w poszczególnych firmach.
2: To wymuszą na producentach unijne przepisy, ale każdy z nas ma też wpływ na to, by firmy

0: Firmom bardziej opłacała się produkcja rzeczy, którym można dać potem drugie życie.
1: Jeżeli mamy materiał w 100% właśnie z bawełny, z lnu, to się nadaje nam do recyklingu. Jeśli mamy połączenie naturalnych materiałów jak bawełna i jest to połączone z poliestrem, no to to już się później nie nadaje do recyklingu. Więc też nasza świadomość powinna być taka, żebyśmy sięgali po monomateriałowe produkty. Oczywiście no nie dotyczy to smartfonów, sprzętów, tak? Sprzętów, no bo tam nie mamy. Ale jeżeli myślimy tak wężej, czyli na przykład jakieś opakowania, no to wszelkie połączenia tworzyw sztucznych, jakichkolwiek polimerów ze sobą, albo właśnie tworzyw sztucznych z papierem, z metalem i tak dalej, to nie są dobre opakowania. Dlatego, że oczywiście jest możliwy recykling, tylko jest później pytanie, czy ten recykling się opłaca. I recykling, tak jak powiedziałam, to jest jakby już ostateczność, o której my powinniśmy myśleć. My musimy myśleć o tym, żeby zużyć jak najmniej surowców i je ponownie wykorzystać. I jeżeli chodzi właśnie o to łączenie materiałów, to tu jest, myślę, dosyć łatwa nasza taka konsumencka wizja, że po prostu widzimy pewien materiał i jeżeli to jest polimateriałowe, po prostu po to nie sięgajmy. Jeżeli w odzieży są połączone różne materiały, nie sięgajmy po to.
0: O czym mówiła Joanna Leoniewska-Gogola z firmy Deloitte. Zaglądamy teraz do kuchni. To miejsce, w którym nie tylko powstają pyszne, czasem wykwintne dania, ale w którym niestety także spora ilość tych dań ląduje potem w koszu. W sporej części dzieje się tak w barach, restauracjach i knajpach, gdzie klienci często nie dojadają, bo porcje są na przykład za duże, albo sami zamawiają zbyt wiele. Na koniec dnia do kosza trafia naprawdę spora ilość żywności. By temu przeciwdziałać, powstał program Waste Watch, który ma pomóc w walce z marnowaniem żywności. Działa on w 30 restauracjach, a więcej o nim w rozmowie z Martą Hoppe opowie szef kuchni Sodexo Polska Michał Fabiszewski.
2: Ja w mojej roli, która jakby niewątpliwie bardzo często odrywa mnie od patelni, od noża, od deski i prowadzi do nieszczęsnego Excela, staram się budować kuchnie i restauracje odpowiedzialne, odpowiedzialne społecznie. Stąd implementacja w naszych restauracjach właśnie tego programu Waste Watch, który jest częścią takiego cyklu standaryzacji, gdzie monitorujemy kilka rodzajów odpadków, bo to nie są tylko odpadki produkcyjne. Tych, jak wiemy, bywa dużo, bo to są obierki z warzyw, obierki z owoców, jakieś rzeczy typu kości z kurczaka. Natomiast monitorujemy też przede wszystkim rzeczy jak odpadki poprodukcyjne i odpadki, które wracają z talerzy. Bardzo często jest tak, że nasi goście jedzą oczami, nakładają pełne talerze jedzenia.
3: Albo zamawiają dwa dania i deser.
2: Tak, albo zamawiają dwa dania i deser i nie są w stanie tego zjeść. Więc wiemy, że to, co zostawiają na talerzach, to jedzenie musi trafić do śmieci, czy w ostatnio też w takim projekcie, który staramy się rozwijać, do kompostowników, żeby maksymalnie odzyskać to wszystko, co zostało wyprodukowane. Natomiast cały ten proces opiera się też o bardzo zaawaluowaną logistykę. Zaczynamy od łańcucha dostaw, musimy planować, więc stąd w standardzie opisane każde receptury, które przy planowaniu przez szefów kuchni czy przez menadżerów naszych restauracji zamawiają tylko tyle towaru, ile jest potrzebne.
3: Ale to też się czasami nie da przewidzieć, ile przyjdzie gości.
2: Tak, z jednej strony nie da się przewidzieć, z drugiej strony po prowadzeniu takiego biznesu przez 3, 4, 5 miesięcy pewne rzeczy są już coraz bardziej przewidywalne. Wielu naszych klientów, i tu myślę o firmach, które obsługujemy, nie o pojedynczym gościu, wielu naszych klientów też bardzo się zaangażowało w funkcjonowanie tego programu Waste Watch, więc też starają się monitorować monitorować, ilu mają pracowników każdego dnia i taką informacją się z nami dzielić, żebyśmy mogli przygotować tylko tyle jedzenia, ile jest rzeczywiście potrzebne, żeby nie robić tak zwanej nadprodukcji. Wiele małych czynników wspiera funkcjonowanie tego projektu, jakim bez wątpienia gigantycznym projektem

0: projektem jest właśnie ten Wastewatch. Bo dzięki temu od początku funkcjonowania, kiedy go tylko zaimplementowaliśmy, udało nam się zmniejszyć marnowanie żywności o 45 ton. To jest 45 tysięcy kilogramów. To są w ogóle niesamowite ilości, gigantyczne, które gdybyśmy nie zaczęli monitorować tego, bo to się tak wydaje, że tu się wyrzuci kilogram ziemniaczków, bo komuś tam zostało z kilku talerzy, tu się wyrzuci coś innego, to zamówiliśmy za dużo, wyszło z terminu, znowu trzeba puścić to w straty i zaczęliśmy monitorować to i naprawdę pierwszy rok przyniósł bardzo szokujące dla nas raporty, więc zaczęliśmy naprawdę w procesie standaryzacji kontrolować wiele tych procesów. No i okazało się, że to nie tylko te 45 ton oszczędności, ale też redukcja emisji CO2 do atmosfery o blisko 320 ton, więc no, biorąc pod uwagę kuchnię odpowiedzialną, restaurację odpowiedzialną i w ogóle podejście do tej branży, do biznesu, bez względu na to, czy jest się szefem kuchni, kucharzem, czy pracownikiem restauracji, no to budujemy biznes odpowiedzialny społecznie, bo robimy to nie tylko dla siebie tu dziś, ale też dla następnych pokoleń. I wydaje mi się, że każdy dzisiaj, kto myśli o gastronomii taki odpowiedzialny sposób, a pokazują to nawet trendy światowe, bo zwróćmy uwagę, że przewodnik Michelin zaczął również wręczać zielone gwiazdki za kuchnię odpowiedzialną, za sustainability, więc dlaczego nie pójść krok dalej i nie badać tego wszystkiego, z czego można by było właśnie uniknąć, czyli chociażby marnowania jedzenia.
1: A w ogóle nie wspomniał pan o kwestii finansowej, a ona też na pewno miała znaczenie, bo skoro zaoszczędziliśmy jedzenie, nie zostało pewnie tyle kupione, wyrzucone, no to pewnie i oszczędności finansowe tutaj grają rolę.
0: Tak, to się rozumie trochę samo przez się i faktycznie nie jest to tak w moim, jakby z mojego punktu widzenia, z mojego podwórka, nie był to nigdy priorytet, natomiast...
1: Ale tak przy okazji fajnie zaoszczędzić.
0: Przy okazji te wymierne oszczędności, które się pojawiły, absolutnie, bo one przynoszą korzyść zarówno nam, jak i naszym gościom.
2: U nas na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Dzień dobry Państwu. To jest program Spakowani. Program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Ja się nazywam Jarosław Kałucki i zabieram dziś Państwa z panem Jakubem Fejgą, szefem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz współtwórcą projektu Via Sacra na szlak, który łączy Polskę, Niemcy i Czechy. Brzmi poważnie, ale spokojnie. Nie będziemy Państwa egzaminować z historii Kościoła. To jest trasa, na której można zobaczyć rzeczy tak unikatowe, że proszę Państwa, nawet Google robi wielkie oczy. Via Sacra to nie tylko szlak dla pielgrzymów, ale też dla tych, którzy po prostu lubią piękne widoki, piękne budynki, dobrą architekturę i kawę w trzech krajach jednego dnia. Jak wspomniałem, naszym przewodnikiem jest człowiek, który ten szlak zna od pierwszego kamienia milowego. Pan Jakub Fejga, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. I na początek może powiem, nie znam od pierwszego kamienia milowego. Nie jesteś twórcami szlaku, są same te obiekty, czy osoby zarządzające obiektami sakralnymi. My staramy się po prostu, doceniając piękno tych obiektów, staramy się je Państwu pokazać i ułatwić ich zwiedzanie.
4: A skąd w ogóle się wziął ten projekt i ten pomysł? Jak długo on trwa? Wiem, że to jest projekt międzynarodowy, ale międzynarodowo też finansowany, bo pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej.
5: Tak, Unia Europejska pomogła w popularyzacji tego dziedzictwa kulturowego, ale sam pomysł na Via Sacra wziął się znacznie wcześniej.

0: można powiedzieć, ze współpracy proboszczów i historyków, którzy chcieli pokazać coś więcej w obiektach, którymi zarządzają. Ponieważ takie punkty, które łączy właśnie Via Sacra, jak Kamenz, jak Herrnhut, Ostritz, czy po polskiej stronie Jelenia Góra, Karpacz z kościółkiem Wang, czy Krzeszów, to jest w ogóle już perła baroku, naprawdę są warte odwiedzenia, to osoby, którym jest to bliskie, postanowiły ze sobą wzajemnie współpracować. I w tym momencie pojawiły się takie stowarzyszenia właśnie jak Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Pojawiliśmy się my, pojawił się Oberlausitz, czyli stowarzyszenie promujące Górne Łużyce, z taką propozycją spięcia tego w jedną sieć. No i w latach 2022-2024 promowaliśmy, czy realizowaliśmy ten projekt. On się w zeszłym roku zakończył jako projekt właśnie o nazwie Via Sacra, finansowany ze środków unijnych.
1: Ale jak rozumiem, nie zakończył się w sensie merytorycznym, on jest rozwijany i rozbudowywany, bo jeszcze trochę mu brakuje, o czym jeszcze później powiemy. Czy to jest taki projekt międzynarodowy, ale tylko w wymiarze takim, że trasa przebiega przez trzy kraje, przypomnijmy, to jest 550 kilometrów w sumie takiego szlaku i można go pokonać samochodem, rowerem albo na pieszo. No, na pieszo to jest duże wyzwanie, ale można odcinkami to robić. Ale czy to jest ten projekt, który ma taki wymiar międzynarodowy w tym sensie, że znajdziemy tam naprawdę niesamowite perełki, unikaty na skalę europejską? Czy po prostu on jest tylko międzynarodowy, bo biegnie przez trzy kraje, ale...
0: Na pewno zabytki, które łączy szlak Via Sacra, mają potencjał międzynarodowy i są już obecnie odwiedzane przez turystów, można powiedzieć, z całego świata, tak? Bo mamy tutaj zabytki UNESCO, które przyciągają turystów ze wszystkich kierunków.
1: To wspomnijmy o nich od razu.
0: Mamy przecież kościoły pokoju w Świdnicy i w Jaworze. Mamy Herrnhut, także to są...
1: Herrnhut, czyli takie miasteczko zaraz niedaleko Bogatyni, do którego swego czasu przenieśli się bracia murawscy i układ architektoniczny, ponieważ oni mieli specjalne reguły życia, za tym podążały reguły architektoniczne. No i w 2024 to całe miasteczko doszlusowało jako obiekt na liście światowego dziedzictwa.
0: Także to są te największe magnesy, ale mamy też klasztor cysterski w Krzeszowie, który jest pomnikiem historii Polski, czyli można powiedzieć najwyższym polskim takim uznaniem dla zabytków, który jest perłą baroku z malowidłami Wilmana światowej klasy i co ważne, przepięknie w całości odrestaurowany. Ale siłą tego szlaku jest to, że...
1: Jeszcze wpadnę w słowo. No mamy jeszcze przecież świątynię Wang w Karpaczu. Kościół
0: Oczywiście.
1: Drewniany bez jednego gwoździa skonstruowany.
0: Z super ciekawą historią tego, jak się w ogóle w tym miejscu znalazł. Także naprawdę to są znane zabytki, ale to potwierdzają pierwsze osoby, które szlak przeszły, że dzięki odwiedzeniu tych zabytków topowych dowiedziały się o istnieniu szlaku i ruszyły troszeczkę dalej. To pozwoliło odkryć im perełki znacznie mniej znane. Kiedy przyjdzie tam, przeczyta informacje o mniejszych atrakcjach, jak na przykład kościół w Libercu, mniejszych to też jest może złe słowo, ale mniej znanych, to zapragnie przyjechać albo następnym razem, albo w trakcie tego pobytu, tego urlopu odwiedzić właśnie kraj sąsiada.
1: Ja tylko dodam jeszcze, że jeśli ktoś przeprawi się na niemiecką stronę, niedaleko, bo do Görlitz. To jest przecież miasto graniczące ze Zgorzelcem, właściwie Europa miasto teraz, jedno miasto.
0: Tak.
1: To może trafić na przykład do kościoła, gdzie znajdzie replikę grobu pańskiego z Jerozolimy. Jeśli ktoś trafi do tej Żytawy, o której wspominaliśmy, znajdzie płótna wielkopocne. Brzmi to tak trochę, no może mocno religijnie, tak, ale to są jedne z nielicznych w Europie, ogromne. No właśnie, czy tą Via Sacrę pokonuje się w

0: cudzysłowie, na kolanach?
1: Faktycznie te zabytki w naszej części Europy często związane są z dziedzictwem sakralnym. Dziedzictwo kulturowe nierozerwalnie się z tym wiąże, ale szlak Via Sacra jest dla wszystkich turystów, którzy właśnie chcą poznać dziedzictwo kulturowe, bo naszym celem jest prowadzić i zainteresować zabytkami, których na tym pograniczu jest bardzo dużo. Na pewno nie trzeba go przemierzać na kolanach. My rekomendujemy wersję rowerową, ponieważ jednak odległości między tymi zabytkami są dosyć duże. Najłatwiej jest oczywiście zwiedzać go samochodem, ale mamy też wytyczoną i opisaną trasę dla turystów pieszych. I był już jeden piechur, który z Krzeszowa do Zgorzelca przemierzył ten szlak i bardzo sobie chwalił, chociaż zajęło to 9 dni.
0: Okej, może nie każdy ma 9 dni na pokonanie takiego odcinka. Zatrzymajmy się na momencik jeszcze przy tych rowerach. Czy te trasy rowerowe są wyzwaniem, bo mówimy o pagórkowatym, a czasami tak, nawet po prostu górzystym terenie. Mówimy tak, w wypadku Karpacza o karkonoszach.
1: To pytanie, czy to jest wyzwanie, zależy dla kogo. Tak? Trasa licząca blisko 200 km, rozłożona na 3 dni, bo tak to rekomendujemy, jest jak najbardziej realną do zrobienia i po drodze łączy przede wszystkim nie tylko zabytki sakralne, to trzeba być tego świadomym, bo...
0: Wspomniał pan, że to jest tylko haczyk, prawda?
1: Tak, to jest pewnego rodzaju magnes, ale po drodze odwiedzamy, czy w okolicy Jeleni Góry, Dolinę Pałaców i Ogrodów.
0: Zatrzymajmy się na momencie przy tej Dolinie Pałaców i Ogrodów, bo nie możemy przemknąć nad tym, ponieważ nagromadzenie zamków i pałaców na kilometrze kwadratowym w Dolinie Pałaców
1: 24 tego jest typu większe obiekty niż na 24 kilometrach kwadratowych.
0: Jest większe niż nad Loarą i tak, to już mówi samo za siebie. Dolina Pałaców i Ogrodów to są obecnie w prywatnych rękach zamki i pałace przepięknie odrestaurowane.
1: Tak. I tutaj dla rowerzystów możemy zdecydowanie polecić połączenie właśnie szlaku Via Sacra z taką wycieczką rowerową pomiędzy tymi pałacami i ogrodami. Przykładowo z Wrocławia pociągiem można dojechać do Sędziszowa, skąd mamy już blisko, do Krzeszowa. Od Krzeszowa do Jeleniej Góry, czyli dwóch punktów Via Sacry, prowadzi bardzo piękna trasa wzdłuż Bobru, trasa Doliną Bobru. I co ważne, Krzeszów jest położony powyżej Jeleniej Góry, w związku z tym cały czas, można powiedzieć, jedziemy w dół. Wiadomo, że czasami zdarzy się pagórek, ale jednak suma tych przewyższeń czy kierunek jest powiedzieć korzystny dla nas, a z Jeleniej Góry możemy również wygodnie pociągiem wrócić do Wrocławia. Po drodze, oprócz oczywiście tych dwóch punktów z szlaku Via Sacra, mijając przepiękne tereny przyrodnicze, ale też właśnie na przykład Pałac Łomnica, Pałac Ciechanowice, Pałac Wojanów, Karpniki.
0: Tych pałaców
1: naprawdę
0: jest
1: warto rozłożyć to na dwa dni.
0: Na Dolnym Śląsku, ale... Czy potwierdzi pan moje przypuszczenie, że rower elektryczny ze wspomaganiem elektrycznym rozwiązuje tutaj największe wątpliwości, czy ja dam radę jednak poruszać się?
1: Na pewno tak, na pewno tak, bo rowery elektryczne powodują, że te trasy są jeszcze bardziej dostępne i jesteśmy w stanie zrobić większe odległości.
0: Jest jeden problem z tą Via Sacra. Ona jest jakby międzynarodowym projektem, ma międzynarodową rangę. Można ją lokować wśród największych międzynarodowych projektów tego typu. No powiedzmy, że do Drogi Świętego Jakuba jej jeszcze troszeczkę daleko, ale powiedzmy w skali regionalnej to jest ten poziom. Zresztą łączy się z Drogą Świętego Jakuba w jednym miejscu, w Zgorzelcu.
1: Pokrywa, tak.
0: Tak, i w Zgorzelcu, i w Görlitz, ale jest inny problem. Ta Via Sacra to jest tak troszeczkę jak Yeti. Wszyscy o niej mówią, nikt jej nie widział, w tym sensie, że ona jest nieoznakowana.
1: To
0: jak
1: prawda.
0: Sobie tutaj poradzić?
1: To prawda, standard Drogi Świętego Jakuba, zwłaszcza w okolicy Santiago de Compostela, nas troszkę rozpieszcza.
0: No tak. Muszelka, natomiast... strzał.

0: Nauka, selfik i do następnej muszelki.
1: Kawiarnie i innego rodzaju ułatwienia po drodze również. Via Sacra nie jest na tym etapie rozwoju, natomiast wielu turystów sobie bardzo to ceni. To, co nam udało się zrobić i czemu sprzyja technologia, mamy bardzo dobrze wytyczone ślady GPX, zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów. Tutaj wspominając o turystyce rowerowej, nie powiedzieliśmy o tym, że są one do pobrania na stronie i bardzo dokładnie opisany jest też ten szlak na stronie dolnyśląskrowerem.pl. Tam wpisując Via Sacra mamy pełne dwa warianty ze zdjęciami i dokładnymi opisami, jak szlak wygląda, plus właśnie ślad GPX. I to nam trochę rozwiązuje w dzisiejszych czasach oznakowanie, które jest bardzo drogie, które wymaga utrzymania.
0: Zgód, różnego rodzaju administracyjnych i tak dalej.
1: Tak, i w przypadku tras, które jednak nie są tak powszechne w tym momencie, jeszcze tak bardzo znane, no, rodzi się pytanie o zasadność znakowania wszystkiego i wszędzie. Jeżeli mamy dostęp w telefonie do tej informacji, plus w każdym z punktów otrzymamy mapy tych miejsc, to oznakowanie 200 km szlaku w dwóch wariantach naprawdę rodzi pytanie o konieczność.
0: Tak? Patrząc na to od tak jasnej strony życia, można powiedzieć, okej, to jest troszeczkę gra terenowa, to jest troszeczkę eksploracja terenu. Nie chodzi o to, żeby iść po sznurku, po znakach, tylko może troszeczkę jeszcze
1: znaleźć swoją drogę.
0: Dolny
1: Śląsk jest tego znany. Właśnie o to nam chodzi, żeby otrzymać informacje, kiedy odwiedzamy te highlighty typu Zamek Czocha, że naprawdę kawałek około 10 km w bok mamy znacznie mniej znaną kopalnię Świętego Jana w Krobicy, że zbaczając trochę na północ możemy dotrzeć do Zapory Pilchowickiej. I właśnie dlatego na tą Via Sacra warto zaplanować trochę jednak więcej czasu, nie iść jak po sznurku, tylko znaleźć to, co nas interesuje.
0: Na koniec jeszcze, gdzie spać? Bo wiem, że w niektórych obiektach, kilku z tych 20 obiektów, można po prostu przenocować. Po niemieckiej stronie,
1: po niemieckiej, w klasztorach. Tak. W klasztorach mamy noclegi. Po polskiej stronie przy klasztorze w Krzeszowie też mamy noclegi. Po czeskiej Brumow oferuje też w ramach zespołu klasztornego. Ale na stronie via-sacra.info my rekomendujemy też niektóre miejsca do spania, zwłaszcza właśnie w tej części Kotliny Leniogórskiej i okolicy Karkonoszy i Gór Izerskich noclegów nie brakuje. Natomiast na trasie do Zgorzelca noclegi ma Zamek Czocha, noclegi znajdziemy w Lubaniu, znajdziemy w Leśnej.
0: O to się nie musimy martwić.
1: I naprawdę każdy znajdzie standard również taki, którego oczekuje.
0: I tak, proszę Państwa, nasza 15-minutowa podróż przez trzy kraje dobiega końca, choć jak słyszeliśmy od naszego gościa, to dopiero początek tego, co można odkryć na własną rękę. Moim gościem był pan Jakub Fejga, współtwórca tego projektu i szef Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nowo wybrany premier Węgier Péter Modzior przyjedzie w tym tygodniu do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Będzie to jego pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta jako szefa rządu.
1: Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że węgierski premier bardzo poważnie traktuje stosunki między naszymi krajami.
2: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji.
1: Lider Tiszy ma się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Doradczyni prezydenta Barbara Socha podkreśliła, że Polska jest przyjacielem Węgier, a prezydent niejednokrotnie podkreślał znaczenie dobrych relacji między naszymi krajami.
3: W trakcie spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, ale nie tylko, była mowa o tym, że Polska ma szansę stać się hubem gazowym dla Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki współpracy z nami Węgrzy mogą dywersyfikować swoje źródła energii.
1: Węgierski premier wizytę w Polsce zapowiedział podczas swojego wieczoru wyborczego. Do Polski przyjedzie z 7 ministrami. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Jest porozumienie PKP Cargo z Ministerstwem Obrony. Spółka będzie przewozić wojskowy sprzęt. To duże wsparcie dla przewoźnika od 2 lat przechodzącego restrukturyzację.
4: Umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej przewiduje m.in. zakup nowych wagonów i platform do przewozu sprzętu wojskowego. Spółka oferuje natomiast całą sieć logistyczną, jaką dysponuje. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że logistyka dla armii jest kluczowa.
5: To jest jeden z najistotniejszych elementów szybkiej reakcji.
4: Porozumienie oznacza także zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka od kilku lat boryka się z problemami. Konieczne było zwolnienie części pracowników. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że umowa to wzmocnienie dla towarowego przewoźnika.
6: PKP Cargo wraca do strategicznej roli jako istotny element bezpieczeństwa państwa.
4: Spółka PKP Cargo nadal jest największym przewoźnikiem towarowym w kraju i jednym z największych w Europie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Wielkimi krokami zbliża się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Ostatni tydzień kampanii przed głosowaniem to gorący okres, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Stach.
7: Kluczowa jest frekwencja. Widzimy wyraźnie, że powiedzmy obóz, który możemy określić mianem byle nie Miszalski czy antymiszalski, on będzie wzywał do czego? No przede wszystkim do wyższej frekwencji, przy założeniu, że na tego typu wydarzenia chodzą raczej przeciwnicy niż zwolennicy i jest łatwiej zmobilizować. Natomiast widzimy wyraźnie, że obóz zwolenników prezydenta Krakowa, jak i sam prezydent, wyraźnie wskazują, aby zostać w domu i będą podkreślać co? Sukcesy.
0: Aby wynik referendum był ważny, musi w nim wziąć udział co najmniej 158 tysięcy osób.
8: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Poznań. Wkrótce powstaną tam nowe ogrody działkowe w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie mieszkańców. Ogłoszenia sprzedaży praw do ogródków prawie od razu znikają, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
9: Działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma.
0: Władze Poznania poszukują ziemi pod nowe ogródki działkowe, które miałyby powstać na północy miasta. Na koniec ważna informacja.

0: Informacja dla słuchaczy planujących wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych, przeprawa pływającym pomostem na szlaku Szulaszewo-Nowy Lipsk, jest nieczynna z powodu niskiego stanu wody.
1: Taka decyzja była konieczna ze względu na bardzo niski stan wody w Biebrze. W tym rejonie jest on określany jako strefa stanów niskich. Na najbliższej stacji pomiarowej w Sztabinie jeszcze tydzień temu było to niewiele ponad metr. Teraz, po kilku dniach padającego deszczu, poziom wody wzrósł do 148 cm. Ale, jak powiedzieli mi przyrodnicy z Biebrzeńskiego Parku Narodowego, to cały czas za mało, żeby zdecydować się na ponowne otwarcie przeprawy. Poziom wody musiałby być wyższy jeszcze o kilkadziesiąt centymetrów i utrzymać się dłuższy czas. Inaczej za kilka dni znowu przeprawę trzeba byłoby zamknąć. Problemem jest tu nie tylko niski stan wody, który uniemożliwia przepłynięcie platformy, ale także wynikająca z niego bardzo duża różnica poziomów między platformą a kładką, co bardzo utrudnia wchodzenie na nią i schodzenie z niej ponownie na szlak. A że problem powtarza się od wielu lat, pracownicy parku myślą już nad zmianą techniczną platformy i wejścia na nią z kładki, tak żeby również przy niższych stanach wody była możliwość korzystania z tej platformy. Paweł Wondołowski, Polskie Radio Białystok.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie ciepły, choć deszczowy. Przelotnym opadom deszczu nad ranem mogą towarzyszyć mgły ograniczające widzialność, zwłaszcza na południu Polski, a termometry pokażą dziś od 17 do 21 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24. Rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, wydanie niedzielne, a moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, ale także prowadzący podcast Energy Drink. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jeżeli byśmy sięgnęli do podręczników od geografii z lat 90. nawet, to przeczytamy, że za produkcję energii w Polsce odpowiada głównie południe kraju. No i częściowo centralna Polska, jeśli wliczyć tutaj potężną elektrownię w Bełchatowie i kopalnię węgla brunatnego. A teraz ta mapa nam się zmienia. Coraz częściej mówi się, że to Pomorze będzie dźwigało znaczny ciężar produkcji energii i to już widzimy. Pomorze w sumie razem z Bałtykiem.
4: Ta zmiana dzieje się na naszych oczach. W czasie jednego pokolenia całkowicie przebudowujemy energetykę. Kiedy zaczynałem kilkanaście lat temu zajmować się tym tematem, to było tak jak w tych podręcznikach do geografii, z tego względu, że nawet 90% energii w naszym kraju jakieś 10 lat temu było wytwarzane z użyciem węgla, czy to kamiennego, czy brunatnego. I to była pewna determinanta geograficzna, ponieważ wydobycie węgla odbywało się na południu i w Polsce Środkowej. Natomiast także największe elektrownie powstawały właśnie w pobliżu miejsc wydobycia, także ze względu na to, że tam istniał ciężki przemysł. I teraz, kiedy odchodzimy od węgla w energetyce, stopniowo zmniejszając jego udział, obecnie w 2025-2026 roku to jest około 60%, stawiamy na nowe źródła, które trzeba dopiero wybudować, bo oczywiście Polacy masowo budują energetykę odnawialną na swoich dachach. Możliwe, że będą rozwijać się na większą skalę lądowe farmy wiatrowe. Natomiast ta duża energetyka, która ma dać energię przemysłowi, to będą przede wszystkim elektrownie jądrowe, pierwsza właśnie na Pomorzu, i energetyka wiatrowa na morzu, czyli wielkoskalowe farmy wiatrowe, które będą dawać gigawaty mocy, tak jak wspomniana elektrownia Bełchatów, i geograficznie ten punkt ciężkości przeniesie się na północ. I znowu, razem z tym punktem ciężkości niekoniecznie przeniesie się od razu przemysł, więc miejsce wytwarzania energii na północy trzeba będzie połączyć cały czas z ważnym południem.
3: No i to nie jest gra strategiczna, gdzie tam kursorem sobie przeciągniemy kolejną linię i działa. To jest potężny wysiłek inwestycyjny, który leży po stronie państwa.
4: Tak, i ten wysiłek trwa, to znaczy

czy najważniejsze jest planowanie strategiczne w naszej strategii energetycznej. Właśnie tak widzimy zmianę polityki energetycznej z tej węglowej na bardziej zieloną, ale też bezpieczniejszą. Godzimy tutaj źródła odnawialne z atomem i zmiana geograficzna oznacza także konieczność rozbudowy autostrad energetycznych, czyli połączeń elektroenergetycznych przez cały

0: całym systemem, z sekundy na sekundę zmieniając sytuację, reagując na to, co się dzieje, czyli polskie sieci elektroenergetyczne mają strategię rozważania właśnie na temat takich autostrad energetycznych. To jest ten sam proces, przez który przechodzą na przykład Niemcy, które też mają doskonałą wietrzność na północy, dużo energetyki słonecznej na południu i muszą łączyć północ z południem kraju miliardowymi inwestycjami w sieci przesyłowe. To samo będzie działo się u nas. Przede wszystkim także dlatego, że nasze centra przemysłowe są na południu i jeszcze nie przenoszą się na północ. To nie znaczy, że tak nie będzie, bo mogą powstawać nowe centra przemysłowe. Ta zmiana geograficzna, o której mówimy, i przeniesienie punktu ciężkości na północ, to szansa dla miejsc takich jak Pomorze i inne obszary, które nie były tak szczodrze obdarzone miejscami pracy jak południe czy centrum naszego kraju, z tego względu, że tam, gdzie będzie energia, tam będzie powstawał biznes, i to nowy biznes. Już teraz widać na przykład w Pomorzu Zachodnim dużo miejsc pracy powstających w towarzystwie energetyki odnawialnej, czy to przy wiatrakach, czy to różne montownie związane właśnie z wiatrakami i nie tylko. To samo będzie się działo na Pomorzu. Już teraz na przykład słychać o dużym zainteresowaniu centrów danych tą lokalizacją, bo skoro będzie tam dużo energii, to energochłonne centra danych będą zainteresowane. I w ten sposób ta zmiana geograficzna, o której rozmawiamy, te wielkie inwestycje miliardowe mają się też zwrócić w rozwoju gospodarczym, w miejscach pracy, no i w powrocie tych pieniędzy, które wydamy do naszej gospodarki.
1: Panie Wojciechu, jak mocno te wyzwania ważą w naszych rachunkach za prąd, albo jak mocno będą ważyły w przyszłości? No bo oczywiście ktoś za to musi zapłacić.
0: Oczywiście, i na końcu łańcucha pokarmowego oczywiście jesteśmy my, i my płacimy z naszych portfeli za wszystko, co się dzieje, poprzez budżet, więc nie ma darmowych obiadów w energetyce. Czasy, w których nie oglądaliśmy się na to, skąd pochodzi energia, bo ona po prostu była w gniazdku, się skończyły. Mieliśmy pewne zaległości. Przykładem może być rozmowa o energetyce jądrowej w naszym kraju, o której rozmawiamy w wolnej Polsce już 30 lat i dopiero teraz, w tym roku, mamy podpisać umowę na budowę, która pozwoli wbić pierwszą łopatę w ziemię już niebawem. Dlatego też te zaległości powodują, że ostatnie nowe elektrownie, nowe bloki węglowe powstawały w poprzedniej dekadzie w Opolu, w Jaworznie, i dopiero niedawno były gotowe. Musimy planować kolejne inwestycje, żeby nie zabrakło nam kołderki w stosunku do tego, że chcemy przykryć cały kraj energią elektryczną, chcemy pokryć całe zapotrzebowanie w naszym kraju. Wraz z rozwojem gospodarczym to zapotrzebowanie rośnie, a zbyt wolno dostawialiśmy nowe elektrownie. Więc to wszystko musimy opłacić. A w jaki sposób? Na różne sposoby. Na przykład w przypadku elektrowni jądrowej czy farm wiatrowych na morzu, poprzez kontrakt różnicowy, czyli taką dopłatę na naszym rachunku do tego, żeby te elektrownie pracowały rentownie. Będziemy taką pozycję widzieć na naszym rachunku. Być może w inny sposób to zostanie rozegrane, ale to jest nasza dopłata. Ale to nie jest nic nowego, bo każdy z nas może sobie wyciągnąć teraz rachunek za energię elektryczną, poszukać tam takiej pozycji, która nazywa się opłata mocowa, która niestety o kilkadziesiąt procent ostatnio podrożała. I to jest już teraz sposób, w jaki my dofinansowujemy istnienie w ogóle elektrowni, bo takie elektrownie węglowe, które są brudne, które nie radzą sobie w konkurencji z OZE, są nadal niezbędne. Te właśnie elektrownie węglowe, które na południu pracują od lat, cały czas jeszcze są potrzebne ze względu na bezpieczeństwo dostaw w czasie, kiedy na przykład nie świeci albo nie wieje. No i my na naszych rachunkach za pośrednictwem tej opłaty mocowej opłacamy ich gotowość do pracy, bo gdyby to zależało tylko od rynku, one by się teraz zamykały.
1: Podróżując po Polsce bez problemu zauważymy te autostrady energetyczne, o których pan wspomniał, linie wysokich napięć, które przecinają kraj. No niektóre z nich są już leciwe, niektóre słupy stoją od kilkudziesięciu lat i pamiętają jeszcze Gierka albo jeszcze bardziej zamierzchłe czasy. Czy to jest kolejne wyzwanie, że w którymś momencie też będziemy musieli odmłodzić tę infrastrukturę przesyłu energii?
0: Oczywiście tak. Są dwa poziomy, bo jest system przesyłowy, ten taki duży właśnie, autostrady, które łączą regiony ze sobą, i system dystrybucyjny na niższym pułapie.
1: Czyli takie przykład, drogi wojewódzkie.
0: Tak, które przyłączają na przykład panele fotowoltaiczne z naszych dachów. No i te dwa systemy muszą być modernizowane i rozbudowywane naraz. Dlatego w strategiach spółek takich jak operator krajowy PSE, czy ci operatorzy dystrybucyjni regionalni, różni w różnych miejscach. Tam są miliardy właśnie na rozwój sieci. Tutaj między innymi Krajowy Plan Odbudowy pomaga w dofinansowaniu tych zmian. Są też określone programy unijne, w których teraz Polacy też biorą udział po to, żeby ten wielki wysiłek w jakiś sposób

0: dofinansować, zmniejszyć to obciążenie po stronie polskiego budżetu, ale bez tego się nie uda. Jeżeli mamy na mapie setki, tysiące nowych punktów, które czekają na przyłączenie, no to je trzeba przyłączyć, a fakt, że nie idzie nam to wystarczająco szybko, powoduje, że w niektórych przypadkach musimy na przykład ograniczać fotowoltaikę w naszym kraju, bo nasz system nie jest w stanie tego jeszcze ogarnąć, więc musimy inwestować w sieć, w elastyczność, w różne rozwiązania skomplikowane dosyć technicznie, bez których nie uda się bezpiecznie przejść przez ten proces.
1: Jeśli ktoś z Państwa myśli, że na tym zamykamy listę wyzwań, to nic z tego, bo tych wyzwań w energetyce jest znacznie więcej, chociażby samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Ja słyszałem, że mogłoby być ich więcej, gdyby było więcej punktów ładowania, ale też czytam w różnego rodzaju raportach, że na przykład w centrach niektórych miast no nie powstanie kolejna ładowarka, no bo trzeba przekopać ulicę, trzeba wymienić przewody, które tam pod ziemią przebiegają, bo one nie spełniają standardów, bo tutaj już musimy się przygotować do zupełnie wyższych wartości przesyłu. No i jak z tym jest? To jeszcze oprócz wymiany tych słupów, to jeszcze koparki muszą na miasto wyjechać.
0: To jest pytanie o to, co będzie pierwsze, kura czy jajko? Czy infrastruktura, czy samochody, które będą chciały, czy samochody, których użytkownicy będą chcieli, żeby one były ładowane w tej infrastrukturze? No i przykład norweski jest tutaj kluczowy, ponieważ Norwegia zrobiła bardzo mądrą rzecz, bo miała petrodolary ze sprzedaży gazu, ropy jako kraj producent i zainwestowała je głównie w rozwój elektromobilności po to, żeby się uniezależnić od paliw kopalnych i zrobiła to w taki sposób, że stworzyła państwowy program wspierania inwestycji w samochody elektryczne, czyli różne formy dopłat, ale jednocześnie rozbudowała infrastrukturę. I każdy, kto kupi sobie samochód elektryczny w Norwegii teraz, nie martwi się o ładowanie, bo ma szeroko dostępną infrastrukturę. U nas najpierw powiedzieliśmy o milionie samochodów elektrycznych w naszym kraju, a potem zaczęliśmy się zastanawiać, jak je zasilić. No i pojawiły się te wszystkie problemy, o których mówi pan redaktor, których nie przezwyciężymy bez wielkiego programu rozbudowy infrastruktury, która musi pójść pierwsza, żeby użytkownik chciał kupić elektryka, żeby wiedział, że załaduje sobie go nie tylko do jazdy po mieście, używając go jako drugi samochód, bo to jest najczęstszy model w Polsce w tym momencie, ale też jako pierwszy samochód, który będzie można bez problemu szybko załadować na dłuższej trasie i wtedy nawet ja, użytkownik samochodu mający trójkę dzieci, z chęcią zainwestuję w elektryka, a jeżeli wtedy jeszcze pojawi się dodatkowo dopłata, no to tych elektryków będzie jeszcze więcej, będziemy mieli czystszy transport, ale infrastruktura primo, są znowu rozwiązania unijne, są pewne programy, które pojawiają się także w Polsce, ale bez takiego zakomenderowanego z góry programu zagęszczenia tej infrastruktury nie będzie chętnych, bo będą wskazywać to, o czym mówią wszyscy kierowcy, że elektryki są super, ale czasami stoimy w kolejce do ładowania, bo jest za mało ładowarek, albo ładowanie trwa za długo, albo na dłuższej trasie ładowarek nie ma.
1: Rozpoczęliśmy bardzo mocno od tej strony kosztowej, bo faktycznie te wszystkie wyzwania kosztują sporo, inwestycje w OZE też kosztują sporo, ale gdzieś na horyzoncie musimy widzieć jakieś światełko nadziei. I takim światełkiem nadziei jest to, że OZE to energia tańsza, że jeżeli będziemy więcej produkowali tej zielonej energii, to też powinniśmy to jakoś odczuć w rachunkach. Ale z drugiej strony mówimy o tych autostradach energetycznych, o tych koniecznych inwestycjach. No i to się nie spina. Jest szansa na to, że będziemy mieli w Polsce tańszą energię w perspektywie, no właśnie, kilkunastu lat?
0: To zależy, o jaką cenę spytać, bo ceny hurtowe energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych są bezdyskusyjnie najniższe, w tym sensie, że koszty produkcji energii w wiatraku czy w panelu fotowoltaicznym są niskie z tego względu, że nie ma obsługi, że nie ma spalania paliw kopalnych, nie ma opłat polityki klimatycznej i tam obok wiatraka ta energia jest bardzo tania, ale do tego dochodzą koszty tak zwane systemowe, o których wspomniał pan redaktor, czyli konieczność rozprowadzenia tego, konieczność zabezpieczenia, konieczność stworzenia mocy rezerwowych, więc z punktu widzenia zlotu ptaka, z punktu widzenia całego systemu elektroenergetycznego, to nie jest tylko i wyłącznie sposób na obniżenie cen energii. To także są dodatkowe koszty, które przenoszą się na nasze rachunki również poprzez różne dodatkowe opłaty, nie tylko opłatę mocową, tam jest dużo więcej pozycji. Więc to nie jest takie proste. Natomiast co do zasady, rozwój źródeł odnawialnych ma zwiększyć dostępność energii elektrycznej na rynku i w ten sposób obniżyć nasze rachunki, z tym zastrzeżeniem, że potrzebne jest wciąż to zabezpieczenie. Dlatego inwestujemy w energetykę jądrową, która nieco uspokoi rynek, ponieważ musimy pamiętać o charakterystyce źródeł odnawialnych. One pracują

0: w zależności od pogody, czyli czasami dają bardzo dużo energii, czasami nie dają jej w ogóle. I na to też musi reagować system elektroenergetyczny elastycznie, mając taką podstawę, która teraz jest węglowa, pracuje pod sznurek niezależnie od pogody na określoną ilość. W przypadku atomu to będzie około 20% według naszej strategii energetycznej. No i ponadto wszystko to właśnie może być, mogą być źródła odnawialne, które dadzą więcej lub mniej energii, będą obniżać wtedy w takim przygotowanym, doinwestowanym systemie nam także rachunki. I właśnie tutaj pojawia się też energetyka gazowa. Dlatego jest ważna, bo ona działa jak palnik w kuchence, to znaczy można ją podkręcać i skręcać bardzo szybko. Taka jest właśnie charakterystyka techniczna, więc ona dobrze współpracuje ze źródłami odnawialnymi. I to jest odpowiedź na pytanie zagadkowe o to właśnie, dlaczego teraz jeszcze inwestujemy nie tylko w węgiel, ale jeszcze po drodze w gaz.
1: Warto wyobrazić sobie również skalę tych inwestycji. Ja przeczytałem takie bardzo ciekawe porównanie chociażby tej farmy Baltic 2, której powierzchnia ma być zbliżona do powierzchni chyba Katowic. To jest naprawdę potężna inwestycja, ale spokojnie, podobno z plaży nie będzie widać tych wiatraków. Faktycznie mamy do czynienia z epokową inwestycją, która może zmienić bardzo mocno miks energetyczny naszego kraju.
0: Ten miks już się zmienia i dzięki tym nowym dodatkowym inwestycjom, jak na przykład ta farma Polskiej Grupy Energetycznej, czy każda inna, bo jest wielu chętnych i wiele projektów, co pokazuje, że ta technologia jest przedmiotem zainteresowania, one będą dawać kolejne gigawaty mocy. To nie są małe przydomowe instalacje, które mają też swoją rolę do odegrania. To są inwestycje o znaczeniu właśnie systemowym, czyli z punktu widzenia całej polityki energetycznej naszego kraju będą one doniosłe, bo to będą kolejne dziesiątki gigawatów, które mogą powstać na morzu. Oczywiście fakt, że ich nie widać z brzegu jest ważny, bo nie mamy tej dyskusji, którą znamy z dyskusji o lądowych farmach wiatrowych, która stała się bardzo polityczna i wręcz czasami niemerytoryczna. I dlatego morska energetyka wiatrowa ma wielki potencjał, ale ona też ma wyzwania, które wszyscy znamy z tych trudnych czasów, czyli inflacja spowodowała, że koszty tych inwestycji są dużo większe. Koszt pieniądza wzrósł. Mamy także na prężone łańcuchy dostaw, wyższe koszty materiałów i to wszystko powoduje, że rentowność tego rozwiązania, które strategicznie jest dobrym wyborem, jest niższa i dlatego też apetyt na takie inwestycje w następnych rozdaniach może być nieco mniejszy. W kolejnej aukcji właśnie na takie morskie farmy wiatrowe mieliśmy kolejnych zainteresowanych, to były głównie spółki Skarbu Państwa, no i zobaczymy, jak będzie się rozwijać ta technologia dalej, biorąc także pod uwagę wyzwania bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Natomiast to, co już zaplanowaliśmy, powstaje już pierwsze monopale, czyli takie wielkie konstrukcje, na których będą posadowione te wiatraki. W ostatnim czasie były już montowane, rozpoczęła się taka procedura w przypadku Orlenu, w przypadku Polskiej Grupy Energetycznej, także będzie się to działo.
1: Zmienia nam się energetyczna mapa Polski, zmienia nam się miks energetyczny, ale też zmieniają się nam technologie. Jeżeli spojrzelibyśmy na te puzzle takie, które składają nam się na wielką energetyczną infrastrukturę, to zauważymy, że oprócz tych linii przesyłowych, oprócz stacji transformatorowych, głównych punktów zasilania, to nam dochodzi jeszcze jeden element, którego 10-15 lat temu w ogóle nie było. Magazyny energii. Jak ważny jest to element w tej nowoczesnej energetyce?
0: Tak samo jak elektrownie dają nam dodatkową energię w czasie, kiedy jej potrzebujemy, to magazyny energii przenoszą energię w czasie. Chodzi o to, żeby zdejmować nadwyżki w czasie, kiedy nie są potrzebne. Wtedy ładujemy magazyn i przywracać je, kiedy pojawi się niedobór. I wtedy wypuszczamy energię z magazynu. Największa zagwozdka dotyczy tego, jak długo jesteśmy w stanie utrzymywać energię w magazynie. Na razie mówimy o godzinach, a chcielibyśmy sezonowo tę energię utrzymywać i wtedy sięgniemy po święty graal energetyki i będziemy mieli energetykę całkowicie odnawialną, bo ona będzie sobie funkcjonować. W czasie nadwyżek wszystko trafi do magazynów, w czasie niedoborów z magazynów wróci, nawet jeżeli te zmiany będą zajmować tygodnie, a nie godziny. Natomiast te godzinowe magazyny energii są w stanie współpracować ze źródłami odnawialnymi, tak jak elektrownie gazowe, o których mówimy, tylko po drugiej stronie, czyli właśnie po stronie odbioru energii elektrycznej i w ten sposób równoważyć pracę systemu elektroenergetycznego, zdejmując nadwyżki, oddając je w czasie niedoboru i stabilizując system elektroenergetyczny. Dlatego magazyny znowu są w strategiach i operatora, który patrzy na system z góry, i spółek, które wytwarzają energię. Właściwie każda dzisiaj chce mieć jak jakiś magazyn i będą one powstawać, takie inwestycje są ogłaszane.
1: Przyznam się panu, że bardzo lubię porównanie magazynów energetycznych.

0: energii do powerbanków, które no, wielu z nas nosi w swoich plecakach.
1: To są magazyny energii.
0: No właśnie, to są magazyny energii i one w takiej skali mikro też przenoszą energię w czasie, bo ładujemy na przykład taki powerbank, kiedy jesteśmy w domu albo w biurze i możemy skorzystać w podróży, kiedy tego gniazdka w zasięgu nie ma. A energia jest.
1: Dokładnie tak, dlatego magazyny energii są perspektywiczną technologią, z tym zastrzeżeniem, że one na tym etapie jeszcze nie potrafią w 100% odpowiedzieć na te nasze wyzwania. Dlatego nasza strategia energetyczna w Polsce cały czas uwzględnia te moce wytwórcze, które musimy mieć, no bo trzeba dorzucić trochę dziegciu, że przez te zaległości, przez to, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na 100% zielony miks, przez to, że są wyzwania systemowe związane z odnawialnymi źródłami energii, po pierwsze musimy cały czas utrzymywać elektrownie węglowe, od których zaczęliśmy rozmowę, żeby nie zabrakło nam energii, bo zimą, kiedy zdarza się cisza morska i wiatraki się mniej kręcą, kiedy jest ciemno i panele fotowoltaiczne mają dużo gorsze wyniki w naszej szerokości geograficznej, to z pomocą przychodzi węgiel i bywały takie dni tej zimy, że jeszcze takiej srogiej, kiedy zwiększało się zużycie węgla czy gazu do celów ciepłowniczych, wtedy właśnie też potrzebowaliśmy tego brudnego, ale wciąż potrzebnego węgla. I pytanie jest teraz takie, jak długo go będziemy potrzebować, jak długo będziemy do niego dopłacać z powodów bezpieczeństwa. Im szybciej rozwiniemy alternatywy, czyli ten duet atomowo-odnawialny, tym szybciej będziemy mogli bezpiecznie od tego węgla odchodzić.
0: A jest ktoś w stanie odpowiedzieć albo wskazać jakiś rok, kiedy będzie to możliwe? Czy dzisiaj przy tej dynamice, przy tych wyzwaniach, jest to arcytrudne zadanie.
1: Możemy wskazać rok, do którego to na pewno będzie niemożliwe, bo co najmniej do 2028 roku te elektrownie węglowe muszą pracować w oparciu o rynek mocy, czyli o tę opłatę mocową z naszych rachunków, a trwają rozmowy o wydłużeniu tego rynku mocy do lat 30 lub nawet 40, w zależności od sytuacji. To nie znaczy, że na pewno węgiel będzie tak długo pracował, ale ze względów bezpieczeństwa trzeba mu zapewnić taką możliwość, a kiedy się okaże, że na przykład jakiś innowator z Polski znajdzie sezonowy magazyn energii, wynajdzie i podbije nim świat, no to będziemy mogli szybciej z tego węgla zejść, być może już za kilka lat. Ale właśnie nie wiemy, kiedy się pojawi ten czarny koń innowacji, jaki to będzie czarny koń, bo jest bardzo dużo kandydatów. Na pewno ten kryzys paliwowy, w którym się znajdujemy, jest zapłonem innowacji, jak zawsze, więc liczę na to, że znowu zaskoczą nas nasi innowatorzy, może z Polski.
0: Energetyka ma to do siebie, że kiedy mówimy o przyszłości, to bardzo często pojawiają się wręcz abstrakcyjne daty. Pan wspomniał o latach 40. Zupełnie inaczej niż w telekomunikacji, kiedy mówimy, że tam, nie wiem, nowy standard łączności będzie za 2-3 lata. Tutaj musimy czekać dekady. Pytanie, czy nie jest tak czasami z niektórymi wyzwaniami? Mam nadzieję, że jestem w błędzie, że są jak horyzont, który oddala się w miarę zbliżania, że wiele rzeczy odkładamy na później, na później, na później. Może to wynikać z takiego zniechęcenia obserwacji i tej całej dyskusji o energii atomowej w Polsce przez te 3 dekady, kiedy tak na dobrą sprawę mówiliśmy już niedługo, już za parę lat, a to się nam przedłużało.
1: Mamy czasami problem z konsekwencją przy realizacji tych wielkich projektów. One też są czasochłonne. Te największe nie są realizowane z dnia na dzień. Oczywiście przydomowe źródła odnawialne to są bardzo szybkie inwestycje, które dają szybki rezultat, ale na przykład nasz gazoport też jest takim przykładem, czyli nasze okno na świat z gazem nierosyjskim, które nam się zwraca teraz, bo jesteśmy w awangardzie europejskiej. My pierwsi mieliśmy kontrakty, o które wszyscy teraz walczą. Nasz gaz dociera na przykład na Ukrainę, może docierać na Słowację i tak dalej. Czyli to się zwróciło, ale przecież o gazoporcie też przez długi czas rozmawialiśmy. Politycy się kłócili. Na szczęście w 2022 roku był gotowy, tak samo jak gazociąg Baltic Pipe, i świetnie się sprawdził w kryzysie, więc w końcu dociągniemy do budowy tej elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że bez dalszych opóźnień, bo ich trochę już też było przy tym projekcie też. Ale to jest właśnie strategiczny charakter tego sektora i żeby porównać to właśnie z telekomunikacją, to my też przez długi czas płaciliśmy naprawdę duże pieniądze za SMS-y. Jeżeli ktoś odpisywał OK w SMS-ie, to naprawdę był uznawany za jakiegoś bogacza.
0: No, marnowanie pieniędzy.
1: Dokładnie. Puszczaliśmy sygnały, żeby się tylko nie połączyć, bo za minutę było tam prawie 2 złote.
0: Było.
1: I to wszystko trwało, dopóki nie powstała właśnie kosztowna infrastruktura. Kiedy infrastruktura była gotowa, pojawili się szybko nowi gracze, którzy złamali monopol, i w tym momencie się w ogóle nie zastanawiamy nad tym, ile kosztuje SMS, czy do kogoś zadzwonić, czy nie. Po prostu to robimy. I to samo chcemy osiągnąć na rynku energii elektrycznej. Natomiast do tego procesu cały czas dochodzimy. Do tego jest potrzebna konsekwencja, mrówcza praca i trzymanie się tego, na co się umówiliśmy. A przecież na elektrownię jądrową, o której pan redaktor mówi, to my już bardzo dawno temu się umówiliśmy.
0: Jedno jest pewne.

0: darmowych minut w przypadku energetyki nie będzie.
1: Ani darmowych obiadów. No niestety płacimy za to, że chcemy się rozwijać. Bez energii nie będziemy się rozwijać.
0: Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, a także podcast Energy Drink był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie. Bardzo. To było niedzielne wydanie magazynu Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Pakiet ustaw zwany potocznie Lex Szarlatan to jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Jego głównym założeniem jest walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną i skuteczniejsza ochrona obywateli przed oferowaniem niesprawdzonych, niebezpiecznych metod leczenia i ja dodam od siebie i czerpaniu z tego czasem ogromnych pieniędzy. Adrian Sienkiewicz, prawnik, dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
3: Zanim zapytam pana, jakie ważne dla nas pacjentów rozwiązania albo może ryzykowne dla nas rozwiązania wprowadza Lex Szarlatan, to zapytam, czy te nowe przepisy wyraźnie formułują, co jest przekroczeniem granic i co się może wiązać, że tak powiem, z szarlatanerią w tej dziedzinie naszego życia?
4: Nie. O. Nie, i to jest największa wada tej ustawy. Wada, którą dostrzegam nie tylko ja, ale zdecydowana większość uwag zgłaszanych do tej ustawy w konsultacjach społecznych to są uwagi właśnie co do niejasnych definicji.
3: No czyli z czym walczymy w ustawie, jeśli nie ma definicji?
4: Im dłużej czytam ten projekt, tym bardziej dochodzę do przekonania, że wszyscy jesteśmy szarlatanami.
3: Nie chcę tego słyszeć od pana w tak ważnym...
4: Znaczy, no niestety.
3: Ja rozumiem, że to jest pana analiza, ale pozwoliłam sobie na żart, no bo to się nie powinno zdarzyć w tak ważnej regulacji.
4: A niestety się zdarza. Jest to coś, co dostrzega całe środowisko tych usług okołomedycznych, stowarzyszenia akupunktury, stowarzyszenia, które zajmują się wsparciem, promowaniem zdrowia. Właśnie ta niejasność definicji przesądza o tym, że jest to projekt jednoznacznie zły.
3: I tak już?
4: Nie daje mu szans przede wszystkim dlatego, że jak mówiłem wcześniej, jak sobie patrzymy na definicję pierwszej pseudopraktyki medycznej, to wszyscy jesteśmy szarlatanami. No taki zwykły przykład. Rozciąłem sobie rękę, opatrzyłem ją. Podjąłem działanie w celu ratowania zdrowia, ale nie wykonuję zawodu medycznego i zrobiłem to w celu osiągnięcia korzyści osobistej, żeby mnie przestało boleć, a też majątkowej, bo nie chciałem zapłacić 200 zł za opatrzenie tego w jakimś punkcie prywatnie. Wszystkie punkty definicji praktyki pseudomedycznej spełnione.
3: Rozumiem, że w tym określeniu korzyści wiąże się także korzyść taka niematerialna.
4: Ta, osobista.
3: Osobista, czyli... Tak.
4: No mama, która przykleje dziecku plasterek, też będzie według tej definicji szarlatanem. Ja wiem, że to jest hiperbola.
3: Chciałam zatamować krwawienie, na przykład z rozciętego palca i odniosłam korzyść osobistą.
4: Tak.
3: Jak można nie doprecyzować tak ważnego określenia w ustawie?
4: To pytanie do ustawodawcy. Można. Miał zgłoszone w uwagach, w konsultacjach wielokrotnie ten problem.
3: Co jeszcze?
4: Ponad 140 stron uwag opublikowano na stronie RCL-u, z czego zdecydowana większość odnosi się do tego problemu.
3: No dobrze, to jeszcze więcej przykładów, bo zaczyna mi się to podobać. Przepraszam za tę ironię, ale wie pan, to nie mieści mi się w głowie.
4: Kolejny przykład. Powiedzmy, bo widać, że to trochę ustawa pisana bez takiego spojrzenia na tą kobiecą sferę życia społecznego. Kobieta idzie do kosmetyczki, wykonuje jakiś zabieg, który dotyczy jej skóry. To już nie jest hiperbola. To jest przykład, który będzie życiowo istotny z punktu widzenia tej ustawy. Kosmetyczka nie jest zawodem medycznym. Co się stało? Kosmetyczka podjęła działania w celu poprawy albo ratowania zdrowia, albo poprawy jakości skóry, albo ratowania jakości skóry. Podjęła się ich odpłatnie, czyli uzyskała korzyść majątkową. Lex Szarlatan, praktyka pseudomedyczna. Wiemy wszyscy, że ustawodawca nie celował akurat w ten sposób, bo nie jest to ustawa, która miałaby zakazać działalności kosmetyczek, ale jednak nie przemyślał tego. Nie skonsultował i w konsultacjach społecznych widać, że gdzieś uciekł ustawodawcy cały ten rynek kosmetyczek, manikurzystek.
3: Które mają do tego kwalifikacje, ale...
4: Nie mają wykształcenia. Nie
3: są... Medycznego.
4: Nawet nie są zawodem medycznym, bo tutaj kluczem tej definicji, który jest następnym problemem, jest zawód medyczny. Czy to zawód medyczny w znaczeniu potocznym, czy te zawody medyczne, które ustawodawca uznał za medyczne. No my prawnicy wiemy, że zawody medyczne, które ustawodawca uznał za zawody medyczne, wszyscy pewnie myślimy tak potocznie, że chodzi też właśnie o manikurzystki, osoby, które od lat podejmują takie działania, a jednak nie mają formalnie stwierdzonego ustawą tego tytułu wykonywania zawodu medycznego. I tutaj stąd właśnie te szerokie uwagi w konsultacjach od stowarzyszeń akupunktury, od stowarzyszeń, które zajmują się zdrowiem psychicznym. Większość z tych zawodów, ta strefa miękka, otaczająca cały ten system opieki zdrowotnej, to nie są zawody medyczne. To jest bardzo duża sfera.

0: sfera działalności, która wspiera nas jako zwykłych ludzi w dbaniu o swój dobrobyt, o swoje zdrowie, a jednak, tak jak mówię, wszyscy będziemy szarlatanami, jeśli nie wykonujemy zawodu medycznego według tej ustawy.
1: No to jeśli fryzjer aplikuje nam na skórę głowy jakiś środek, który ma poprawić, powiedzmy, kondycję tej skóry, zmieściłby się?
0: Zmieściłby się, a czemu nie? Podejmuje działania mające na celu poprawę zdrowia pacjenta, no bo poprawę jakości skóry, na przykład walczy z łupieżem i dokonuje tego odpłatnie. Mamy pierwszy punkt definicji pseudopraktyki medycznej.
1: No dobrze, to kolejne. Proszę, coraz bardziej mi się podoba.
0: Mieliśmy już kosmetyczki, fryzjerów, też osoby, które zajmują się terapią. Dbają, działają w celu poprawy zdrowia psychicznego, dokonują tych czynności odpłatnie i też będą objęte tą ustawą.
1: Mimo, że w swojej dziedzinie są na przykład gruntownie wykształcone.
0: Tak, nawet mają studia z zakresu psychologii.
1: No właśnie.
0: Są stowarzyszeni, na pewno w jakimś stowarzyszeniu, bo większość osób, która działa w tym zakresie, jest stowarzyszona. A jednak trudno powiedzieć, żeby każdy z nich miał w definicji ustawowej wykonywał zawód medyczny. Dlatego tutaj trudno aż uwierzyć, że mimo tylu uwag ta definicja tej pseudopraktyki jest tak szeroka i nie została w żaden sposób zawężona.
1: A można to było zawęzić?
0: Dobry legislator na pewno by potrafił.
1: Myślałam, że może to jest po prostu niemożliwe, że w każdej z tych sfer, o których pan wspomniał, można się natknąć na kogoś, kto będzie nas leczył światłem na przykład, tak? Albo światłem lampy, albo nie wiem czym.
0: O, tu pani redaktor podała świetny przykład, bo pseudopraktyką będzie również to, kiedy ja będę doradzał pani jakąś praktykę, która nie jest uznana wiedzą medyczną, będę ją pani polecał, a nie mam wykształcenia medycznego i nie mam, przede wszystkim nie jestem zawodem medycznym. No przykład z mojej historii.
1: Boli pana głowa?
0: Tak.
1: No to wie pan, jak mnie boli głowa, to ja biorę na przykład, to może i pan spróbuje, czy ja w tej chwili uprawiam pseudo.
0: No jesteśmy na antenie, oboje,
1: tak,
0: no oboje tak. Odnosimy korzyść osobistą, kreujemy swój wizerunek. Dlatego mówię, że ta ustawa, jak prawnik na nią spojrzy, na tę definicję, to ona jest tak pojemna, że mieści nas wszystkich. Ale ten przykład światłem. Jak byłem jeszcze zarozumiałem studentem prawa i politologii, moja babcia kupiła sobie lampę do naświetlania. Strasznie się śmiałem, jak mi polecała tą lampę. Teraz sam 3 razy w tygodniu jestem pod lampą infrared. Uważam, że to jest bardzo zdrowe dla mnie. Czuję efekty.
1: Spróbujmy nie podawać żadnych, tak?
0: Lampy infrared to nie jest żadna marka. Okay, to jest po prostu rodzaj lampy.
1: Rodzaj lampy.
0: Tak. No i teraz moja babcia by była szarlatanem, ja dla państwa szarlatanem bym był według tej ustawy, więc definicja, która może być zastosowana dla każdego i bez zgody społecznej na to, żeby ją stosować dla każdego, bo tutaj nie było szerokich konsultacji ze społeczeństwem, że właściwie każdy obywatel będzie teraz podlegał pod kolejny organ państwowy, który może go ścigać, czyli pod rzecznika praw pacjenta.
1: Około 4000 uwag. Proces opiniowało około 120 organizacji. Czy znalazł pan jakieś korzyści w tych rozwiązaniach dla pacjentów?
0: Mi osobiście trudno je znaleźć. Widziałem uwagi pozytywne ze strony środowiska lekarzy, ale były bardzo krótkie w porównaniu do wszystkich tych uwag negatywnych. One są zebrane w dokumencie podsumowującym zgłoszone uwagi, a o skali zjawiska świadczyć powinno to, że w konsultacjach brały osoby fizyczne udział. Jest bardzo dużo osób fizycznych, które identyfikują to samo ryzyko, że one jako osoba fizyczna mogą podlegać tej ustawie i zgłaszały to na etapie konsultacji. Więc problem nie jest wymyślony, on nie powstał dzisiaj a propos tego projektu, że ta definicja jest zbyt szeroka, że ten projekt nieadekwatnie odnosi się do problemu społecznego.
1: Ja trochę to uproszczę. Generalnie chodziło o to, żeby odebrać narzędzia ludziom, którzy próbują nas przekonać, że jak będziemy patrzeć tylko w lewo, to na przykład wyzdrowiejemy z raka albo innej ciężkiej choroby. Ja stosuję tutaj takie uogólnienie.
0: Ale narzędzia te już są. Narzędziami tymi jest kodeks karny, przestępstwo oszustwa, przestępstwo narażenia na uszczerbek na zdrowiu i życiu. Jakby te narzędzia istnieją od zawsze, tak jak od zawsze istnieje ten problem, bo problem szarlataństwa to nie jest problem, który jest wyjątkowy dla naszych czasów. Wszyscy oglądaliśmy film Znachor. W Znachorze problem ten jest bardzo pięknie opisany, gdzie wniosek z niego płynący jest dobrze podjęty. Nie chodzi o to, jak teoretycznie ktoś, jakiś urzędnik będzie na to patrzył, tylko chodzi o rzeczywisty efekt. I tutaj naprawdę w tej ustawie brakuje odniesienia się do jakiegokolwiek rzeczywistego efektu. To jest takie aprioryczne, urzędnicze ocenianie obywateli.
1: No dobrze. Określenie w przepisach praktyk pseudomedycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę niewykonującą zawodu medycznego, to jest to, o czym rozmawialiśmy, a także

0: oferowania lub stosowania metody diagnostycznej lub leczniczej niebędącej świadczeniem zdrowotnym, a której przypisuje się właściwości takiego świadczenia. Przepraszam Państwa, to jest długi fragment, ale ważny. Lub w przypadku której jest deklarowane lub sugerowane takie działanie tej metody, w tym, że jej zastosowanie włącza potrzebę podjęcia, kontynuacji lub uzasadnia odstąpienie od zgodnej z aktualną wiedzą medyczną metody diagnostycznej lub leczniczej. I ta końcówka sugeruje, że jeśli fryzjer zaaplikuje mi coś na, nie wiem, na skórę głowy, to można go wyłączyć z tego przepisu.
1: Z punktu drugiego i trzeciego, nie pierwszego. Mhm. To nie są warunki łączne.
0: No tak, jeśli mi powie nie idź do lekarza, bo to, co ja ci proponuję, cię uzdrowi, to wtedy tak.
1: To już spełnia dwa punkty, które są... Mhm. Wystarczy, że jeden z punktów spełni.
0: Rozumiem.
1: Pierwszy ma spełniony od razu, kiedy nałoży nam coś na głowę, co ma walczyć z łupieżem. Drugi ma spełniony, kiedy zaproponuje, żeby nie iść do lekarza, żeby nie walczyć z łupieżem u lekarza, tylko wystarczy szampon. Także nie da się w żaden sposób obronić tej definicji z punktu widzenia prawnika.
0: No dobrze, ale zwrotnik raka, znana pewnie Państwu organizacja. Jej przedstawiciele twierdzą, że Lex Szarlatan nie zakazuje na przykład zielarstwa, kosmetologii, podologii, jogi, masażu ani prowadzenia działalności gospodarczej. Zakazuje wprowadzenia pacjentów w błąd. Chodzi o sytuacje, w których ktoś na przykład bez podstaw naukowych przypisuje swojej metodzie działanie lecznicze, zarabia na strachu pacjentów, skłania ich do rezygnacji z diagnostyki albo leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
1: Nie wiem, skąd takie
0: zakaz
1: zdanie.
0: Zakaz wprowadzania w błąd.
1: Nie wiem, skąd takie zdanie. Mhm. Dla mnie jako prawnika, praktyka, zakres tej definicji jest dużo szerszy.
0: No dobrze, ale jest tam coś, co ma walczyć z medyczną dezinformacją, na przykład i wykonywaniem działalności leczniczej bez uzyskania wpisu do właściwego rejestru. Powstał specjalny zespół medyków, lekarzy do walki z dezinformacją medyczną. To jak pana zapytałam o korzyści wynikające z tej ustawy, to się do nich nie zalicza?
1: Nie zaliczam tego do korzyści z bardzo prostego powodu, bo są to działania, które nie będą miały realnego przełożenia. Ta ustawa ma zastosowanie do obywateli Polski, więc jeśli mamy na przykład youtubera z Chin, bardzo słynną praktykę, czy tiktokera, który poleca nastolatkom łykanie tabletek, z jajeczkami tasiemca. Nie, bo to tradycyjna medycyna chińska, jajeczka tasiemca. Sprzedaje je przez temu. To ta ustawa i rozwiązania w niej zastosowane w żaden sposób się do niego nie odnoszą. One są wytolerowane tylko w obywateli
0: Polski.
1: No,
0: ale nie da się zakazać dostępu do internetu, jak w przypadku kryptowalut.
1: Ale da się prowadzić świadome kampanie edukacyjne, które są dużo lepszym moim zdaniem rozwiązaniem, nakierowane na osoby, które porykają się z tym problemem.
0: Ale jedno drugiego nie wyklucza. Bo wie pan, teraz to jest tak, jak usłyszymy, że jakiś celebryta, nie wiem, influencer reklamuje nam jakieś suplementy, przepraszam, wzięte z kosmosu, tak? To w ostatnim czasie zdarzają się przypadki reakcji na takie sytuacje, wycofania na przykład albo ukarania kogoś, kto to robi.
1: I to chyba najlepszy dowód tego, że ta ustawa jest niepotrzebna, bo skoro już teraz to działa, już teraz wycofujemy te suplementy, już teraz prokuratura może przy pomocy biegłego zbadać, czy środek, czy olej tutaj, czy inne rzeczy, które są sprzedawane, postawić zarzuty narażenia na uszczerbek na zdrowiu, postawić zarzuty oszustwa, rzeczywiście działać z takimi pojedynczymi praktykami, które nie powinny definiować jednak całego tego środowiska ludzi wspierających zdrowie i zdrowy tryb życia. Mhm. Więc tutaj z tego punktu widzenia ona nie wnosi nic dobrego, bo ustawa, żeby wniosła coś dobrego, powinna być cała dobra. Jeśli w zakresie podstawy, czyli definicji jest zła, to nie da się z niej dobrych wniosków na przyszłość wyciągnąć.
0: Dobrze, ogólnie mówiąc, ustawa przewiduje dodanie nowych uprawnień rzecznikowi praw pacjenta, zmianę przepisów w zakresie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. O co chodzi w tym działaniu RPP?
1: No tutaj wielu myśli, że jak słyszymy o rzeczniku praw pacjenta, to mówimy o osobie, która ma wykształcenie medyczne. Otóż nie. Rzecznik praw pacjenta wśród swoich wymogów do zajmowania tego stanowiska nie ma wymogu wiedzy medycznej. Aktualnie jest nim osoba o wykształceniu prawniczym i jakby tworzy się nowy organ inkwizycyjny tak naprawdę. Tutaj ja, będąc wykształcony w Toruniu, przykład Kopernika podam. Inkwizycja paliła książki Kopernika, taki rzecznik

0: praw pacjenta będzie miał uprawnienia inkwizycyjne do wszystkich osób, które chcą propagować zdrowy tryb życia, które trochę wyprzedzają naszą dzisiejszą wiedzę medyczną w Polsce. No, najlepszym przykładem, 2-3 lata temu na YouTubie wszyscy YouTuberzy promowali większe dawkowanie witaminy D. Było to bardzo krytykowane przez środowisko medyczne. Polska norma to jest 30 nanomoli. Na początku tego roku Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne opublikowało badania, że po zawale to powinno być stężenie 80 nanomoli. Teraz, gdyby taki rzecznik działał 2-3 lata temu, to mógłby karać i ścigać tych wszystkich youtuberów za co? Za to, że promują branie witaminy D.
1: Do kosza?
0: Do kosza. W
1: pana
0: całości.
1: Zdaniem? Zobaczymy. Bardzo panu dziękuję. No, poruszył pan moją ciekawość. Myślę, że ciekawość słuchaczy też. Pan Adrian Sienkiewicz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. W repertuarze.
3: Słuchają państwo Polskiego Radia 24 w repertuarze. Martyna Podolska, dzień dobry. Znam ich od dawna, oni siebie też znają od dawna, może nawet jeszcze dłużej niż ja ich znam. I trudno byłoby mi uwierzyć, że są zakochani, no w sobie nawzajem oczywiście. Teraz będziemy o tym rozmawiać i będziemy się przekonywać, czy rzeczywiście tak jest i czy to może ten maj na nich tak wpłynął. Katarzyna Dąbrowska jest razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry państwu.
3: I Marcin Januszkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: O, proszę. Już nie muszę mówić. Znakomici aktorzy, chciałam powiedzieć, ale już po tym, jak Marcin tutaj
4: po
3: postawnym
4: tym, jak Marcin
3: głosem...
4: sobie żarty ze mnie robi.
5: Wcale, że nie. Ale szanowni słuchacze, właśnie weszliśmy tutaj do budynku Polskiego Radia i Kasia, która pana na szlabanie, czyli pana, który tutaj wpuszcza pojazdy, tak pięknie wyjęła swoją kartę i powiedziała, że ja tutaj razem z tym panem na momencik, my tutaj tylko, więc seksownym głosem.
3: Kasia jest główną aktorką Teatru Polskiego Radia, więc no, Marcinie.
5: Właśnie nawiązałaś do tego, że my się znamy od wielu lat, to prawda, ale to nie jest tak, że my się znamy, że ja wszystko o Kasie wiem. Na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że Kasia jest praktycznie stałą bywalczynią Polskiego Radia.
3: Jest, jest to z nami
5: prawda.
3: Związana.
5: Że ma
3: swoim
5: nawet
3: talentem,
5: przepustkę.
3: Ale mam nadzieję, że ale też i przyjaźnią, więc...
4: Prawda jest taka, że nawet w najbliższych relacjach należy zachować tę odrobinę tajemniczości.
3: No dobrze, już sobie wszyscy posłodzili. To ile lat się znacie? Kiedy to się wydarzyło, to zakochanie?
4: No my się znamy od studiów, a to już jest wiele lat.
5: Jak piękna odpowiedź na twoje pytanie.
4: Tak, żeby nie mówić konkretnie.
5: Dokładnie, żeby nie mówić
3: konkretów. Ale już musimy wytłumaczyć. Zakochani. No to tytuł znanego utworu sprzed lat w wykonaniu Ireny Santor i Jerzego Połomskiego. I ten utwór połączył i was wokalnie wiele, wiele lat temu w takim słynnym spektaklu Andrzeja Strzeleckiego, waszego mistrza, Złe wychowanie.
5: Nie, zupełnie tak nie. Myślałem, że nawiążesz do tego właśnie. Tak.
4: Zupełnie nie.
3: No to
4: nas
3: tłumaczcie.
4: Połączył, rzeczywiście razem na scenie postawił nas Andrzej Strzelecki, ale w spektaklu Szpilmania, który miał swoją premierę i tu były pewne nieścisłości jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy w 2009-2010. Dał nam właśnie do zaśpiewania jedną z piosenek napisanych przez Szpilmana, czyli Zakochani. I myśmy już wtedy jakoś tak odkryli, powiem tak swobodnie, jakbyśmy to powiedzieli troszeczkę slangiem, przelot. Odkryliśmy jakiś tutaj artystyczno-emocjonalny. I super się nam razem pracowało i już wtedy zaczęliśmy mówić, że a, to może zróbmy coś więcej tak duetowo. No i tak... minęło jakieś.
5: Ale ja zupełnie
4: lat.
5: Rozumiem wspomniane Złe zachowanie, ponieważ Andrzej Strzelecki zasłynął faktycznie wiele, wiele lat temu spektaklem Złe zachowanie, które podobno było absolutnie kultowym wydarzeniem, granym chyba najpierw w Ateneum, a później w Teatrze Rampa na Targówku.
3: Zresztą
5: i tu jest ta
3: spektakl
5: klamra.
3: Dyplomowy, który potem był przez lata grany w teatrach repertuarowych.
5: Tak, ale tu jest ta klamra, ponieważ Zakochani, koncert, o którym opowiemy dzisiaj, za moment pewnie szerzej o tym opowiemy, będzie miał swoją premierę właśnie w Teatrze Rampa na Targówku, z którym Strzelec, czyli Andrzej Strzelecki, był związany tyle lat. A w naszym koncercie pojawi się utwór ze Złego zachowania. Więc to...
3: A, to

0: Intuicyjnie,
1: nawet nie intuicyjnie, tylko w waszym komunikacie tak jest napisane.
2: A, okay.
1: Więc...
3: O, nie. 2011.
2: 11. Kasia cały czas nas,
1: na
2: Kasia
1: plus
2: nas odchudza
1: to
2: latami.
1: To dobrze. Dobra, wracając. Zaśpiewaliście ten utwór. On jest piękny, liryczny, znany. O miłości, o tym zakochaniu rzeczywiście, jak sam tytuł wskazuje. Potem rzeczywiście wasze ścieżki w wielu momentach się gdzieś przecierały.
3: Tak. No rzeczywiście spotykaliśmy się przy różnych projektach też koncertowych, aktorskich i gdzieś to myślenie o tym, żeby coś wspólnie więcej zrobić, bo już teraz głównie gramy takie koncerty, w których gdzieś tam obok siebie śpiewamy, ale nie mamy szansy. Marcin jest, jak już wspomnieliśmy, w rampie na etacie, ja we współczesnym. To jest jednak trudne, żeby tutaj się jakoś odnaleźć razem, na przykład na scenie w jakimś tytule.
2: Chyba, że w Teatrze Polskiego Radia.
3: Chyba, że w Teatrze Polskiego Radia albo w trakcie takiego koncertu, powiedzmy. No i tak sobie pomyśleliśmy, że może to jest ten czas, żeby w końcu spróbować i połączyć siły w takim duetowym tworze, ale chcieliśmy też, żeby to było odrobinę więcej niż koncert, więc zaprosiliśmy Magdę Smalarę do tego, żeby nam napisała takie słowo, które splatałoby te nasze wybory, a wybory nasze oscylowały wokół zakochania w ogóle, ale to my tam będziemy opowiadać o zakochaniu nie tylko takim romantycznym, ale też zakochaniu do siebie samego, do matki ziemi i braci mniejszych, do świata, do życia. Więc w ogóle troszeczkę o fenomenie zakochania. A dlaczego? No dlatego, że chyba najpiękniejsze duety i w ogóle chyba najpiękniejsze piosenki świata są o zakochaniu. Albo, jak Marcin lubi powtarzać za Andrzejem Poniedzielskim,
2: że piosenki są wszystkie o miłości, również te, które nie są o miłości, bo brak miłości też jest o miłości.
1: Ach, jak się romantycznie zrobiło, a to, żeby tak nie było tylko taki lukier, to Marcin, jak się śpiewa z Kasią? Jak Kasia ma taki głos i tu...
2: To naprawdę jest wyzwanie. Nagraliśmy właśnie tego singla tytułowego, tak. Zakochani. I
1: tydzień temu odbyła się premiera. Tak. Ten singiel jest dostępny w różnych
2: stronach. Kto gdzie słucha, to tam posłucha.
1: O, właśnie.
2: No i ja mam sam tak jako odbiorca, że słucham tego utworu, który nagraliśmy i no, Kaśki partie bardziej mi wchodzą.
3: No chyba żartujesz.
2: Tak, to nie jest jakaś fałszywa, nie wiem co, skromność czy kokieteria z mojej strony, ale naprawdę ta Kasi chrypa, to co ma naturalnie dane od losu, od absolutu, no jest wyjątkowe, no, jest wyjątkowym brzmieniem. Mało takich głosów jak Kasia na polskim rynku.
3: I mało takich wirtuozów jak Marcin na tym rynku, tak. Bo to, co on robi ze swoim głosem, to jest po prostu kosmos. Więc, no, ale być może też z takiej, bo tak sobie tutaj trochę pokadziliśmy na antenie, ale no chyba tak to jest, że każda taka relacja zawodowa z jakiejś fascynacji się też musi zacząć, nie? To znaczy z mojej fascynacji Marcinami pewnie jakiejś sympatii i fascynacji w drugą stronę.
2: Czy my też jesteśmy dość wymagający z Kasią, zauważyłem, to zawodowo. To znaczy sami od siebie dużo wymagamy i oczekujemy i też jakiejś takiej jakości, rzetelności, profesjonalizmu, ale też od ludzi, z którymi scenę dzielimy. To zauważam to po Kasi. Znaczy widzę to czasami, kiedy się wspólnie potrafimy pieklić za kulisami w pewnych momentach zawodowych.
1: Bo pianista nie zagrał jakiejś tam nutki, tak? Na przykład?
2: No wiesz, to nawet nie o to chodzi, bo to zagrać jakąś tam nutkę można, tylko po co się gra tę nutkę i czemu ta nutka służy? Czy ona służy jakiejś sprawie, czy służy jakiemuś konceptowi, założeniu? To są naprawdę ważne rzeczy i widzę, że my zwracamy oboje na te niuanse uwagę. Bardzo przykładamy do tego wagę. No,
3: bardziej chyba chodzi o to, że denerwuje nas, jeśli ktoś się do tej roboty tak nie przykłada jak my. No, taka byle jakość jest po prostu... No ale też, no nie wiem, mnie tak artystycznie wychowywano. Moi mistrzowie podkreślali, że no, jest to tak niepoważny zawód, że jeżeli my się nie zaczniemy traktować poważnie, no to...
1: Ta perfekcja jest, myślę, że koniecznością. Tak jak Kasiu powiedziałaś, na co dzień jesteście związani z teatrami, ty z Teatrem Współczesnym w Warszawie, Marcin z Teatrem Rampa. Tam gracie, Marcin w spektaklach muzycznych, musicalach, ty w spektaklach dramatycznych, w których też udaje ci się co nieco przemycić twojego talentu muzycznego, wokalnego, ale od

0: lat chcecie też iść jakby osobno. No pytanie, czy to osobno, ale ja to tak odczuwam, czy odbieram. Chcecie też iść tą drogą muzyczną. Jesteście znakomitymi wokalistami. Zawsze mówimy, aktor śpiewający, aktorka śpiewająca, a wokalista. Jak trudno jest rozdzielić te dwie profesje i czy zmagacie się w ogóle z takim problemem?
1: No, taka cisza, Kasia na mnie wskazuje. To zależy, nie wiem do końca, jak jest u ciebie, Kasiu. Mówię za siebie, to są dla mnie kompletnie inne światy, muzyka i aktorstwo. Jasne, że potrafię i to się łączy często w takich wydarzeniach, o których wspomniałaś, jak spektakle muzyczne, jak musicale filmowe, również produkcje, które tak traktują muzykę, ale dla mnie to są zupełnie inne światy. Zupełnie. I myślę, że z powodzeniem mógłbym być muzykiem i nie zajmować się aktorstwem i odwrotnie, mógłbym się zajmować aktorstwem i nie zajmować się muzyką. No mam to szczęście, że scenę teatralną potrafię zamienić na estradę. A nie wiem, jak jest u ciebie, Kasiu?
2: No ja zawsze uważałam, że to jest jakiś też taki mój rdzeń, ta muzyka. To znaczy, że mi się też to wyjście na scenę w ogóle od muzyki zaczęło. Potem się gdzieś tam jako młoda osoba zastanawiałam, co mam wybrać. No i wybrałam w końcu szkołę teatralną. Ale licząc na to, że uda mi się jednak z tą muzyką cały czas gdzieś tam szukać kontaktu, wydaje mi się, że to jest jakieś też w tym trudnym naszym środowisku artystycznym jakiegoś rodzaju błogosławieństwo, że można troszeczkę w tych dwóch polach się eksploatować, bo na tych dwóch polach, bo to są trudne zawody, jeden i drugi, i uzyskać jakąś stabilizację czy w aktorstwie, czy w muzyce, taką powiedzmy stabilizację szumnie zwiącej kariery, czy jakąś stabilizację finansową, czy życiową, dojście do jakiegoś etapu jest bardzo trudne, bardzo czasochłonne, pochłaniające bardzo dużo środków. To jest szczęście, że można te dwa światy łączyć. Marcin na pewno mi tutaj przyzna rację, że niejednokrotnie takie robienie muzyki to jest też, to są też jakieś koszta. On to wie dużo lepiej ode mnie, bo jest już po kilku wydawnictwach. Dla mnie to są dopiero jakieś takie pierwsze kroczki, tu singiel, tam singiel, ale no to są koszta, które przecież my ponosimy, bo jesteśmy artystami niezależnymi, nie robimy tego pod żadną dużą tutaj firmą, tylko to wszystko trzeba zrobić oddolnie, samemu i za własne.
1: To jest istotne, że jest taki termin, który funkcjonuje od lat, artysta niezależny, i to się bardzo zdewaluowało, mam wrażenie, na polskim rynku, zwłaszcza muzycznym, i my z Kasią naprawdę jesteśmy reprezentantami tego sformułowania. My naprawdę jesteśmy niezależnymi artystami. Tworzymy, tak jak Kasia wspomniała, za własną kasę, zarobioną, rzeczy, które nas inspirują, które nam się podobają, grają nam w duszy, i mamy w tym totalną wolność.
0: I pewnie dlatego to się udaje. I robicie to z sukcesami. Mówię tu o sukcesach artystycznych. Głęboko wierzę w to, że to też przekuje się na sukces komercyjny, a to nie z uwagi na kwestie finansowe tylko. To jest też ważne, nie ukrywajmy. No, życie jest życiem, ale przede wszystkim także i możliwością dotarcia do szerszego grona odbiorców, bo przecież tworzenie jest po coś. A to jest trochę tak, że jak stoicie na scenie i śpiewacie, to jesteście bardziej sobą niż jak stoicie na scenie i gracie i mówicie czyimś tekstem. No, tu też mówicie czyimś tekstem, prawda? Nie wiem, Młynarskiego, Osiecki, bo śpiewacie też przecież znakomitych autorów utwory. Pytanie, czy bardziej jesteście wtedy Kasią i Marcinem?
2: Na pewno jakiś poziom takiej identyfikacji jest dużo większy, no bo rzeczywiście no nie kreujemy tam żadnych postaci, śpiewając na scenie, tylko gdzieś chyba opowiadamy historię, przekazujemy historię. Pewnie jest to jakiś bliższy, na pewno jest bliższa w ogóle ta formuła estradowa temu byciu, ale to są dla mnie kompletnie, tak jak Marcin to podkreślał, dwa różne światy. A dla ciebie jak to jest?
1: No ale to jest świetne pytanie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem i teraz pierwszy raz to mi wpadło do głowy, że no tak, zgadzam się, to jest bliżej nas, bliżej mnie na pewno scena muzyczna, czyli estrada. Tam w sumie, jeżeli jest jakakolwiek konwencja, no to jest konwencja programu albo koncertu samego, czy repertuaru, który wybraliśmy, ale to my wlewamy siebie i swoją wrażliwość w te utwory. To trochę inaczej niż w kreowaniu postaci jednak, gdzie to trochę odwrotnie, że na przykład treść sztuki wlewamy w siebie i w postać, którą kreujemy. No to faktycznie bliżej nam do siebie w koncercie.
0: Katarzyna Dąbrowska, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Marcin Januszkiewicz.
1: Bardzo dziękuję.
0: zakochani w muzyce.

0: Martyna Podolska, to było w repertuarze w Polskim Radiu 24.
1: W repertuarze.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka na informacje z Budapesztu dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Waszyngtonie i ma współpracować z TV Republika. Tymczasem prokuratura bada, czy przy organizacji wyjazdu mogło dojść do pomocnictwa w ukrywaniu polityka PiS. W tym tygodniu śledczy mają przesłuchać redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza.
1: Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki mówił w Polskim Radiu, że odpowiedzi z Budapesztu mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wyjazdu byłego ministra.
2: Zakładamy, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące na przykład tego, jaki status na Węgrzech mieli obaj uciekinierzy, jakie dokumenty otrzymali i tak dalej.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował z kolei, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
3: Konwencja, którą mamy ze Stanami Zjednoczonymi, pozwala dzisiaj już na złożenie tego wniosku. Tam nie ma wymogu prawomocności zastosowania aresztu.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się dziś główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich to właśnie żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali listę Gustawa, linię Gustawa.
4: W walkach pod Monte Cassino zginęło ponad 1000 polskich żołnierzy. Na posadzce cmentarza, do którego wejścia strzegą dwa wielkie orły, jest napis: przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
5: Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się.
4: Wspomina Polskiemu Radiu niemal 102-letni major Władysław Dąbrowski. Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 16.
6: W tym roku po raz pierwszy wysłuchamy wspomnień rodzin żołnierzy, którzy są na tym cmentarzu pochowani.
4: Zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W uroczystościach weźmie udział prezydent z delegacją. Z miasta Cassino Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: A w aktualnościach teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, gdzie zagra Robert Lewandowski po opuszczeniu Barcelony. W rodzinnej miejscowości Lewego w podwarszawskim Lesznie kibice liczą, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
7: Tata tam kiedyś jak mówił, że chciałby, jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modricza, takich dwóch, mówiąc, emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak, no.
8: Teraz opuszcza Barcelonę.
9: No, bo, no właśnie, co teraz z nim może
8: no
9: być?
8: No bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
9: Jak myśli pan?
8: No, oczywiście.
9: Nie jeżeli... do Milanu na przykład?
8: Wie pan, włoska drużyna też jest inna. Jest bardziej dynamiczna, nie? A on już ma swoje lata, tak?
10: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
9: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero byłoby.
10: Tak.
9: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
10: Na bank.
0: Do tego jeszcze jednak trochę brakuje. KS Partyzant Leszno gra w lidze okręgowej. To w tym klubie nieoficjalnie Robert Lewandowski zaczynał grać w piłkę. Z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski.
11: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz przypominamy, hulajnoga elektryczna to nie zabawka, dlatego policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
12: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie

0: kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
1: Zagrożenie na drogach stwarzają też quady oraz motocykle crossowe używane przez osoby niepełnoletnie. Dlatego mundurowi zwracają się do rodziców z apelem o rozsądek w udostępnianiu pociechom takich pojazdów. Promocja diety roślinnej i zdrowego trybu życia to cele rozpoczynającego się dziś 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Wege. To największe takie wydarzenie w Polsce. Ma na celu promocję zdrowych nawyków.
2: Chcemy przekonać do diety roślinnej, że jest pełnowartościowa, etyczna, dobra dla klimatu, no i nie krzywdząca zwierząt.
1: Wyjaśniała Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Program wydarzenia można znaleźć na stronie tydzieńwege.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Po chłodnym i deszczowym weekendzie początek tygodnia także będzie mokry. Miejscami temperatura przekroczy dziś 20 stopni.
4: W centrum i na wschodzie więcej chmur, opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura od około 12 stopni nad morzem i na południowym zachodzie do 20-21 stopni w centrum i na wschodzie kraju.
1: Mówiła rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, a ciśnienie tymczasem powoli rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1001 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia.
6: Czasem niektóre rzeczy po prostu do siebie pasują. Nawet jeśli nie do końca możemy to uzasadnić logicznie, no to przecież intuicja robi swoje.
7: W historii Kathleen Folbig wszystkie kawałki układanki pasowały do siebie idealnie. I to od samego początku jej historii. Ale to nie jest prosta opowieść o winie i karze, a na rozwiązanie sprawy trzeba było czekać długo. O wiele za długo.
3: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
6: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
7: I Piotrek Stanisławski.
6: Witamy Państwa w serii podcastów Laboratorium Zbrodni. Na co dzień tworzymy własny podcast Crazy Nauka, ale tę właśnie serię true crime'ową przygotowaliśmy dla Polskiego Radia.
7: Ale jak już parę razy Państwu mówiliśmy, to nie jest zwyczajny true crime. To jest taka opowieść, gdzie jest dużo nauki i ta nauka wpływa na skomplikowane, nieoczywiste dochodzenia. Opowiadamy o metodach kryminalistycznych, które właśnie rozwojowi tej nauki zawdzięczają swoje pojawienie się, swoją niezwykłą skuteczność.
6: A dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw sądowych w historii Australii. Chodzi o historię Kathleen Folbig. Czy była morderczynią czwórki własnych dzieci? W tej historii genetyka i dziedziczenie odegrały kluczową rolę.
3: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
7: I udajemy się do Sydney, ale na początek do Sydney połowy lat 60. To był czas wielkich przemian. Z jednej strony bardzo niskie bezrobocie w tym czasie, w tym rejonie, ale z drugiej strony często bardzo też złe warunki pracy, zwłaszcza wśród robotników portowych.
6: Bo Sydney to ogromny port.
7: Oczywiście. Niestabilna praca, kiepskie pieniądze. Tam rodził się i nabierał sił ruch związkowy, ale to był dopiero początek, a też jednocześnie trwała choćby walka o prawa aborygenów, trwały protesty przeciwko udziałowi w wojnie wietnamskiej. No i właśnie tu się pojawia Thomas Britton, który pracował w stoczni, a jego żona Kathleen pracowała w fabryce. Małżeństwo, oboje pili za dużo. Thomas, wiemy o tym, bywał często niestety agresywny. Córka tej pary urodziła się w czerwcu 1967 roku. No i

Od początku to było bardzo trudne dzieciństwo, bo mała Kathleen widziała kłótnie rodziców, często dochodziło w domu do przemocy. No i doszło w końcu do tragedii, bo nim dziewczynka skończyła 2 lata, po bardzo zażartej awanturze Thomas Brighton zabił swoją żonę. Zabił ją nożem, zadając jej 24

0: Letnia Kathleen wyprowadziła się od tej rodziny zastępczej, zamieszkała z przyjaciółką i w klubie poznała swojego przyszłego męża, Craiga Folbiga. Wkrótce para zamieszkała razem, wzięła ślub, a w 1989 urodziło się ich pierwsze dziecko, Caleb. Wszystko było dobrze przez 19 dni. Kathleen Folbig nakarmiła synka o 1 w nocy i zasnęła. Potem opowiadała, że gdy obudziła się 2 godziny później, dziecko nie oddychało. Ani natychmiast podjęta próba resuscytacji, ani pomoc załogi karetki już niczego nie mogły zmienić. Chłopiec zmarł.
1: Patrick, drugi syn państwa Folbig, urodził się na początku czerwca 1990 roku. Kiedy miał 4 miesiące, w środku nocy zaczął mocno kasłać. Kathleen sprawdziła, czy wszystko w porządku. Dziecko zasnęło, ale dramat niemal się powtórzył. O 4:30 dziecko było sine, wiotkie, nie oddychało. Jednak tym razem chłopiec nie oddychał stosunkowo krótko, więc resuscytacja przyniosła efekt. Patrick przeżył, ale jego mózg uległ uszkodzeniu. Dziecko częściowo nie widziało i zaczęło cierpieć na ataki epileptyczne. Takie zdarzenia medyczne są znane. Zaburzenia oddechu, zasinienie, wiotkość, brak reakcji na bodźce zdarzają się stosunkowo często. Jednak zazwyczaj takie zdarzenia nazywa się samoograniczającymi, czyli kończącymi się bez pomocy z zewnątrz i nie niosącymi żadnych trwałych skutków. Dlaczego u Patryka było inaczej? No i co się właściwie stało? Lekarze nie byli w stanie tego określić. Kathleen zdecydowała się nie wracać do pracy i opiekować się dzieckiem. Jej męża nie było w domu, kiedy 13 lutego 1991 roku Patrick przestał oddychać i zmarł. Diagnoza mówiła o zgonie wywołanym uduszeniem się podczas ataku padaczkowego. Dziecko przeżyło zaledwie 8 miesięcy.
0: Kolejne dziecko Folbigów, Sara, urodziło się w październiku 1992 roku i znowu schemat się powtórzył. Noc, Craig, czyli ojciec, kładzie do łóżka córkę. Kilka godzin później do pokoju wchodzi matka. Jak później mówi, nie usłyszała oddechu córki, więc zapaliła światło i okazało się, że dziecko już nie żyje. Lekarze przypisują ten zgon śmierci łóżeczkowej, czyli zespołowi nagłego zgonu niemowląt. Cała sprawa jest bardzo skomplikowana.
1: Traumatyczne przeżycia musiały wpłynąć na małżeństwo Folbigów. Po przeprowadzce do nowego domu musiało minąć kilka lat, by w ogóle mogli pomyśleć o czwartym dziecku. No ale udało się. Laura urodziła się 7 sierpnia 1997 roku, kiedy Kathleen miała 30 lat. Dziecko zostało starannie przebadane. Sprawdzono u niego znane dziedziczne zaburzenia metabolizmu, które mogły mieć związek z wcześniejszymi zgonami jej rodzeństwa. No i faktycznie wyglądało na to, że straszna historia już się nie powtórzy. Laura miała wspaniałe pierwsze urodziny. Szczęśliwi rodzice mogli odetchnąć. A potem nadszedł 1 marca 1999 roku. Dziewczynka nie obudziła się z przedpołudniowej drzemki. Karetka przyjechała w ciągu 10 minut, ale było za późno. Laura żyła 1,5 roku. Tym razem podczas sekcji zwłok wykryto zapalenie mięśnia sercowego. Jednak patolog nie wskazał tego jako jednoznacznej przyczyny śmierci dziecka. No cóż, znał historię poprzednich zgonów w tej rodzinie. Nic więc dziwnego, że był powściągliwy w swojej ocenie.
0: Natomiast policja nabierała podejrzeń. Seria zgonów dzieci, które łączy obecność ich matki, zgonów pozornie naturalnych, a no w każdym razie możliwych do wyjaśnienia medycznie, ale no właśnie, to jest seria. Takie rzeczy po prostu nie powinny się zdarzać. Śledztwo w sprawie zgonów 4 dzieci Folbigów rozpoczęło się już właśnie po śmierci Laury. I w 1999, tym samym roku, kiedy dziecko umarło, mąż Kathleen, Craig, znalazł jej pamiętniki, przejrzał je i zdecydował się pokazać policji. Wpisy w pamiętnikach zawierały stwierdzenia takie jak na przykład: oczywiście jestem córką mojego ojca, albo czuję się jak najgorsza matka na ziemi, boję się, że mnie zostawi, tak jak Sara. Wiedziałam, że jestem porywcza i czasem okrutna dla niej i odeszła z niewielką pomocą. Te zapisy zostały zinterpretowane przez prokuraturę jako pośrednie przyznanie się do winy. dowodów bez

0: bezpośrednich brakowało. U żadnego z czwórki dzieci podczas autopsji nie wykryto śladów duszenia ani innej przemocy. Mimo tego w kwietniu 2001 roku Kathleen Holbig została aresztowana pod zarzutem uduszenia własnych dzieci. Od początku konsekwentnie zaprzeczała, że jest winna.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
2: Kathleen zeznała policji, że zniszczyła swoje pamiętniki w dzień matki po śmierci Laury, swojego czwartego dziecka. Okazało się jednak, że niektóre z nich przetrwały, a wśród nich te najbardziej ją obciążające, te zawierające stwierdzenia o tym, że odeszła z niewielką pomocą, że jestem porywcza i czasami okrutna dla niej. Tu jednak coś się nie zgadzało. Jeśli pamiętniki były dla Kathleen tak obciążające, jak sądziła prokuratura, to dlaczego kobieta zostawiła je w domu, dostępne dla Craiga? Ten z kolei zeznał, że Kathleen nie ukrywała tych pamiętników przed nim. Prokuratura sugerowała, że Kathleen zniszczyłaby je, gdyby wiedziała o ich istnieniu. No tutaj można się tylko domyślać, co mieli prokuratorzy na myśli. Czy chodziło o to, że Kathleen działała w stanie niepoczytalności? Trudno powiedzieć. Sama Folbig w trakcie przesłuchań policyjnych twardo utrzymywała, że te pamiętniki były taką przestrzenią dla niej, do której zrzucała z siebie myśli. Te myśli, którymi nie mogła lub nie chciała dzielić się z przyjaciółmi czy z mężem. Podkreślała, że zwierzała się tam przede wszystkim z takich ciemniejszych aspektów swojej osobowości, swojego życia emocjonalnego. A nie stanowiło to pełnego obrazu jej doświadczeń. Podkreślała, że jej gniew, który wyrażała w tych pamiętnikach, manifestował się w myślach, a nie w działaniach. Tam, gdzie pojawiło się sformułowanie utrata panowania nad sobą, to według niej oznaczało to głównie frustrację, a nie fizyczną przemoc. W swoich pamiętnikach Kathleen Folbig pisała, że ma poczucie winy i czuje odpowiedzialność za śmierć swoich dzieci. Zwroty takie, jak na przykład to, że Sara odeszła z odrobiną pomocy, zostały przez prokuraturę jednoznacznie zinterpretowane na niekorzyść Kathleen. Tu warto podkreślić, że kobieta na przestrzeni 11 lat straciła czwórkę maleńkich dzieci, co samo w sobie jest niewyobrażalną tragedią. No i jej pamiętniki odzwierciedlały te uczucia. Wyrażały zagubienie i poczucie winy, które raz za razem były potęgowane kolejnymi traumami, kolejnymi stratami dzieci. Folbig jednak konsekwentnie twierdziła, że to jej poczucie odpowiedzialności za śmierć dzieci nie wynikało z tego, że je zabiła, ale z tego, że, jak można to określić, się samobiczowała i zadręczała zadawaniem pytań. Co by było, gdybym była lepszą matką? Co by było, gdybym bardziej się o dzieci troszczyła?
0: Zresztą taka forma brania na siebie odpowiedzialności jest opisywana przez psychologów jako dość typowa reakcja rodzica na nagłą śmierć łóżeczkową dziecka. Ponieważ brakowało fizycznych dowodów winy Kathleen Folbig, to te jej nieszczęsne pamiętniki stały się główną podstawą całego oskarżenia. Jeden z prokuratorów porównał je do okna, przez które można by zajrzeć do umysłu Kathleen. Zakładał przy tym, że pamiętniki stanowiły taki szczery, niezafałszowany zapis jej myśli, przede wszystkim planów. Prokuratura zbudowała na tej podstawie wizerunek Folbig jako takiej matki, która miała niski próg tolerancji na stres, była głęboko dotknięta ingerencjami dzieci w jej życie, ciągle zmęczona, zniecierpliwiona mężem i nadmiernie zaabsorbowana własną osobą. To są określenia użyte właśnie przez prokuraturę podczas procesu przy oskarżeniu. Do tego jeszcze doszły zeznania jej męża Craiga, który twierdził, że Kathleen bywała niecierpliwa i czasem fizycznie szorstka wobec dzieci. Craig twierdził, że Kathleen miała sztywny i autorytarny styl wychowania, szczególnie wobec Sary i Laury.
2: To zresztą nie było trudne do wyjaśnienia, no bo po śmierci dwóch chłopców matka skupiła się na tym, żeby jak najlepiej doglądać kolejnych dzieci, żeby
0: wszystkiego dopilnować
2: i wystrzec się tych możliwych błędów, które mogła popełnić, kiedy opiekowała się chłopcami.
0: Craig, mąż, przyznał, że wcześniej kłamał w zeznaniach po to, żeby chronić Kathleen i że policja zaimplementowała w jego głowie okropne

0: inne rzeczy. Mimo tych zarzutów obrony, prokuratura jako motyw dla domniemanej zbrodni konsekwentnie wykorzystywała tę narrację o agresywnej, sfrustrowanej matce, która nie potrafiła sprostać wymaganiom macierzyństwa.
1: I w ten właśnie sposób pamiętniki stały się głównymi dowodami w tej sprawie. Pamiętniki w połączeniu z tak zwanym prawem Meadowa. Czym jest, a raczej było, prawo Meadowa? Była to zasada, która mówiła, że, i tutaj cytuję Meadowa, jedna nagła śmierć niemowlęcia to tragedia, dwie są podejrzane, a trzy to morderstwo, chyba że udowodni się inaczej. Roy Meadow wciąż żyje, ten człowiek. To brytyjski, dość kontrowersyjny pediatra, który do 2003 roku był postrzegany przez wiele osób jako najwybitniejszy brytyjski pediatra i traktowany jako wybitny ekspert w dziedzinie przeciwdziałania znęcaniu się nad dziećmi. Meadow twierdził, że wiele nagłych zgonów niemowląt w jednej rodzinie jest podejrzane i prawdopodobnie wskazują one na popełniane morderstwa. Wskazywał na występujące u rodziców, a zwłaszcza u matek, zaburzenie, które nosi nazwę zastępczego zespołu Münchhausena. Zresztą sam zastępczy zespół Münchhausena to również koncepcja Meadowa, którą ukuł w 1977 roku. I to zaburzenie sprawia, że opiekunowie krzywdzą lub nawet zabijają własne dzieci po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Prawo Meadowa zostało wykorzystane w kilku głośnych procesach o dzieciobójstwo w Wielkiej Brytanii, w tym między innymi w procesie prawniczki Sally Clark, której dwaj synowie zmarli w ciągu kilku miesięcy po urodzeniu. Podczas jej procesu Meadow zeznał, że szansa na taką tragedię wynosi 1 do 73 milionów. W 1999 roku Sally Clark została skazana na dożywocie.
0: W 2003 roku na rozprawie wytoczonej Kathleen Folbig prokurator argumentował, że 4 naturalne zgony niemowląt spowodowane syndromem nagłej śmierci łóżeczkowej są ekstremalnie nieprawdopodobne. No i nie powoływał się jednoznacznie na prawo Meadowa, ale wyraźnie do niego nawiązywał. I w swojej mowie końcowej powiedział, że chociaż nie może wykluczyć 4 naturalnych zgonów niemowląt w jednej rodzinie, to uwaga, i tutaj porównanie takie
1: od czapy powiedziałabym,
0: delikatnie rzecz ujmując, to nie może również wykluczyć tego, że, i tutaj cytat, pewnego dnia prosięta mogą urodzić się z maciory, mając skrzydła na plecach. Znaczy, ja rozumiem chwyt retoryczny, erystyczny, sprowadzający do absurdu, no ale...
1: Znaczy, okay. To już jest przesada.
0: No tak, no... Mimo, że autopsja nie wykazała śladów uduszenia u żadnego z 4 zmarłych dzieci, sąd, kiedy wydawał wyrok, przypisał Kathleen Folbig skłonność do utraty panowania nad sobą i krzywdzenia dzieci. Miało to wynikać z jej wcześniejszych doświadczeń z dzieciństwa, w tym samotności po utracie obojga rodziców oraz prawdopodobnie seksualnego wykorzystywania.
1: Z jednej strony brakuje więc jednoznacznych dowodów, takich niepodważalnych i wskazujących na winę Kathleen Folbig. Z drugiej strony jest natłok informacji, które doskonale do siebie pasują. Układają się w jedną spójną opowieść, a jeśli gdzieś brakuje jakiegoś fragmentu, no to dopowiada go intuicja czy też życiowe doświadczenie.
0: No i na tej podstawie, po blisko 9 godzinach obrad, ława przysięgłych wydała werdykt. Winna. Folbig, płacząc, upadła na podłogę. Została uznana za winną 3 zabójstw. Caleba, Sary i Laury, co miało się odbyć przez uduszenie, oraz 1 nieumyślnego spowodowania śmierci u Patryka oraz 1 przypadku umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tu również chodziło o Patryka. Przy czym przez cały czas twierdziła, że jest niewinna. Została skazana na 40 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 30 latach. Później ten wyrok został zmniejszony do 30 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 25 latach.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Folbig trafiła do więzienia o zaostrzonym rygorze, do oddzielnej celi. Rzecz w tym, że dzieciobójczynie są często celem przemocy w więzieniach dla kobiet, dlatego przez 22 godziny na dobę

0: była trzymana w izolacji. No, ta ochrona okazała się niewystarczająca. Chodzi chociażby o wydarzenie z roku 2021, kiedy Kathleen została zaatakowana przez inną więźniarkę, która pobiła ją, grożąc również jej przyjaciołom. Po tym incydencie z siniakami i podbitym okiem, Folbig, która wówczas miała 53 lata, została ponownie objęta silniejszą ochroną, a jej skromne swobody w obrębie więzienia zostały ograniczone. Niedługo po uwięzieniu Folbig napisała list do swojej przybranej siostry. W tym liście napisała, że czuje się jak najbardziej znienawidzona kobieta na świecie. No i co zrobiła jej przybrana siostra? Przekazała ten list dziennikarzowi The Daily Telegraph, dodając, że w pełni zgadza się z wyrokiem sądu i uważa, że Kathleen jest potworem. Ponadto publicznie wyrzekła się Kathleen rodzina jej męża, Craiga.
1: I przez wiele miesięcy pastwiły się nad nią gazety wydawane w Sydney. Dziennikarze wykopywali wszelkie dostępne, intymne szczegóły dotyczące jej dzieciństwa. W tym oczywiście tragiczną historię śmierci jej matki z ręki ojca. To były informacje, które podczas procesu były wykluczone, żeby nie wpłynęły na ławę przysięgłych. Natomiast gazety The Daily Telegraph i Sydney Morning Herald donosiły o tym zabójstwie w takim tonie, jakby ono wyjaśniało coś ważnego w sprawie śmierci dzieci Folbigów.
0: Kathleen Folbig była wspierana tylko przez nielicznych bliskich przyjaciół. Jedna z jej przyjaciółek z dzieciństwa, która nazywa się Tracy Chapman, podobnie jak wokalistka słynna w latach 90., powiedziała w wywiadzie, że Kathleen była postrzegana przez ludzi jako kłamca, suka, czarownica i wszyscy w to wierzyli. Tutaj to nawet trudno sobie wyobrazić, jak to jest stracić czworo dzieci i zostać potępioną przez społeczeństwo, rodzinę, właściwie przez wszystkich, obrzuconą błotem przez gazety. Z pewnością miało to wyniszczający wpływ na psychikę Kathleen.
1: Natomiast sprawa Kathleen Folbig dość szybko zaczęła wzbudzać wątpliwości w środowisku medycznym i prawniczym. W 2003 roku australijska prawniczka Emma Cunliffe w ramach swoich studiów doktoranckich skupiła się na niesłusznych wyrokach skazujących rodziców za niewyjaśnione zgony niemowląt, bo nie jest to jedyna taka sprawa. Szybko natknęła się na publiczne oświadczenie, które zostało wydane przez angielskie Królewskie Towarzystwo Statystyczne i które krytykowało zeznania Roya Meadowa w sprawie prawniczki Sally Clark, tej, o której wspominaliśmy, która w 1999 roku, między innymi na podstawie jego ekspertyzy, została skazana na dożywocie. Specjaliści w tym oświadczeniu napisali: prawo Meadowa zakłada, że wielokrotne zgony z powodu syndromu nagłej śmierci łóżeczkowej występują w rodzinie niezależnie. Istnieją bardzo silne powody, aby przypuszczać, że założenie to jest fałszywe. Czynniki genetyczne lub środowiskowe mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia drugiego przypadku w jednej rodzinie. To zresztą częściowo z powodu tych nowych dowodów i wątpliwości. Sally Clark została zwolniona z więzienia w 2003 roku.
0: I ten jej przypadek skłonił również brytyjskiego prokuratora generalnego do zarządzenia przeglądu 258 innych spraw, w których rodzice lub opiekunowie zostali skazani za zabójstwo niemowląt na podstawie podobnych dowodów. Kolejne osoby, wcześniej skazane na podstawie m.in. prawa Meadowa, zostały uniewinnione. Kilka wyroków skazujących zostało uchylonych, no i wokół osoby Meadowa powstał spory smród.
1: Zasłużony.
0: W 2005 roku Roy Meadow został wykreślony z brytyjskiego rejestru medycznego za składanie zeznań i wydawanie ekspertyz, które wprowadzały w błąd. I to uniemożliwiło mu wykonywanie zawodu. Ta decyzja została później uchylona przez sąd najwyższej instancji, który orzekł, że nawet pomimo nieścisłości Meadow, i tu cudzysłów, działał w dobrej wierze.
1: W 2011 roku Emma Cunliffe, ta, która w ramach doktoratu zajmowała się tymi sprawami niesłusznie skazującymi rodziców za niewyjaśnione zgony niemowląt, ta autorka opublikowała książkę pod tytułem Murder, Medicine and Motherhood, czyli morderstwo, medycyna i macierzyństwo. Argumentowała w niej, że Folbig została niesłusznie skazana na podstawie mylących dowodów.

0: wykładowców medycznych i nadmiernie krzywdzących, jednostronnych interpretacji jej pamiętników. W swojej książce napisała, że Kathleen Folbig ucierpiała z powodu momentu w historii, w którym to matki były w nieproporcjonalnym stopniu obarczane winą za niewyjaśnione zgony niemowląt. Kiedy książka została wydana, Folbig przebywała w więzieniu już od ponad 8 lat. Przez cały ten czas, nawet mimo wyczerpania wszelkich dostępnych praw do apelacji, Folbig utrzymywała, że jest niewinna, a jej dzieci zmarły z przyczyn naturalnych. Odmawiała przyznania się do winy, nawet będąc pod bardzo dużą presją.
1: Miała jednak jeszcze jedną opcję. Bezpośrednie zwrócenie się do prokuratora generalnego Nowej Południowej Walii o wszczęcie oficjalnego dochodzenia w sprawie jej wyroku skazującego za morderstwa. No i w 2013 roku, 10 lat po pierwszym wyroku, zespół prawników z Newcastle zajął się tą sprawą. Zatrudnili kilku ekspertów medycznych, w tym profesora Stevena Cordnera, znanego patologa sądowego z Monash University w Melbourne. Przypadkowo Cordner przejrzał książkę Cunliffe, gdy została ona opublikowana, ta o morderstwach i macierzyństwie, i uznał argumentację prawniczki za przekonującą.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Przez następne 15 miesięcy profesor Cordner studiował dowody medyczne przedstawione podczas procesu Folbig i zwrócił uwagę na wiele takich elementów, które być może powinny być mocniej podkreślone, wzięte pod uwagę, między innymi na wiotką krtań Caleba, która mogła utrudniać niemowlęciu oddychanie. Z kolei Patrick miał napady padaczkowe, które były na tyle poważne, że mogły spowodować nagłą śmierć łóżeczkową. Z kolei przypadek Sary wydawał się być takim niemal podręcznikowym przykładem syndromu nagłej śmierci łóżeczkowej. A z kolei zapalenie mięśnia sercowego u Laury, ono byłoby niekontrowersyjnym, takim naturalnym wyjaśnieniem śmierci dziecka. Cordner napisał w końcu 112-stronicowy raport, w którym argumentował, że fakty silniej przemawiały za przyczynami naturalnymi niż za zabójstwem, za uduszeniem. Na to ostatnie po prostu nie było żadnych dowodów. W czerwcu 2015 roku zespół prawny Folbig dostarczył do biura prokuratora generalnego w Sydney oficjalną petycję, w tym raport profesora Cordnera.
1: No i w biurze prokuratora ta petycja przeleżała przez 3 lata. Wreszcie w 2018 roku, po 15 latach od wydania wyroku, prokurator generalny Nowej Południowej Walii ogłosił wszczęcie nowego dochodzenia w sprawie Kathleen Folbig. I w tym momencie do sprawy wkracza dr Carola Garcia de Vinueza, immunogenetyczka z Australian National University. Szybko zaangażowała się w tę sprawę, w dodatku zrobiła to bezpłatnie, sama była młodą matką i rozumiała to, że widoczne w pamiętnikach Kathleen irytacja czy poczucie winy i odpowiedzialności, no to po prostu jest zapis zmagań innej matki, a nie dowód na to, że jest winna. Winna temu, że zabiła swoje własne dzieci. Doktor Garcia de Vinueza uznała, że nie ma bardziej istotnej sprawy, w którą można by zainwestować swój czas i siły. Skorzystała z pomocy zaufanego kolegi, genetyka, doktora Todora Arsowa. W październiku 2018 roku Arsow odwiedził Kathleen Folbig w więzieniu. Tam przeprowadził z nią wywiad kliniczny, pobrał od niej próbkę śliny i wymazł z wewnętrznej strony jej policzka. Następnie technik w laboratorium dr Garcia de Vinuezy wyodrębnił DNA Folbig z pobranych próbek i poddał je sekwencjonowaniu.
0: I to jest ten moment na naukową dygresję. Już Państwo dobrze znają tę dygresję. Chcemy powiedzieć, czym się różnią te badania, o których teraz będziemy mówili, od omówionego w poprzednim odcinku sposobu zwanego genetycznym odciskiem palca albo bardziej fachowo badaniem polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych. Przede wszystkim ten genetyczny odcisk palca nie wymaga znajomości, dokładnej znajomości tego, z jakiej sekwencji nukleotydów składa się DNA. Przy tym odcisku zastosowano...
1: Genetycznym odcisku palca, tak?
0: Zastosowana metoda tworzyła obraz takich pasków i porównywanie tych pasków pozwalało na ocenienie, czy jeżeli mamy dwie próbki, które badamy, czy one pochodzą od tej samej osoby.

0: osoby i to po prostu w zupełności wystarczyło. Natomiast jeżeli chcemy się dokładnie dowiedzieć, jakie jest ułożenie poszczególnych nukleotydów w jakimś fragmencie DNA, to trzeba zastosować inną metodę. Tu mówię o fragmencie DNA, no bo cały ludzki genom to są ponad 3 miliardy takich nukleotydów, dokładniej par nukleotydów, no bo każda cząsteczka DNA składa się z dwóch nici, które zawierają tą samą informację. No więc poznanie układu, czyli sekwencji nukleotydów, to jest właśnie sekwencjonowanie DNA.
1: A potem przyszły czasy, w których powstały metody sekwencjonowania już drugiej generacji. No to było kilka różnych metod. W jednej zasadnicza różnica polega na tym, że proces przeprowadza się równocześnie na bardzo wielu kawałkach DNA i automatyzuje się też całą procedurę wydłużania DNA i odczytywania kolejnych dodawanych liter, czyli nukleotydów. Inna metoda opiera się na śledzeniu chemicznych zmian, jakie wywołuje wydłużanie łańcucha DNA. Obecnie mamy jeszcze metody trzeciej generacji, stosowane od jakichś 10-15 lat. Tu warto wspomnieć o metodzie nanoporowej. Te nanopory to takie bardzo małe dziurki, przez które przeciąga się nić DNA. Gdy kolejne nukleotydy przechodzą przez ten otwór, zmienia się przepływ prądu w taki sposób, że można odczytać, czy przepchnęło się akurat A, C, G czy T. No i ta metoda pozwala na bardzo szybkie sekwencjonowanie. Jest jeszcze nieco wolniejsza, ale dokładniejsza metoda, która opiera się na obserwowaniu przez kamerę kolorów fluorescencyjnych markerów, którymi oznaczane są kolejne nukleotydy dodawane do nici DNA. Obecnie w użyciu są metody drugiej i trzeciej generacji, zależnie od potrzeb, od kosztów, szybkości, dokładności badania, ilości materiału i tym podobnych. No i wracamy do historii Kathleen Folbig. Pod koniec listopada 2018 roku dr Garcia i dr Arsov otworzyli plik z genomem Kathleen Folbig na swoich laptopach i rozpoczęli przegląd nukleotydów w obrębie DNA, poszukując mutacji, które mogłyby sugerować chorobę. Pół godziny później spojrzeli na siebie i powiedzieli niemal jednocześnie: CALM2.
0: Dobra, co to oznacza?
1: Chodzi o mutację w genie CALM2. CALM2 to jeden z trzech genów w rodzinie kalmodulin, czyli białek modulowanych przez wapń, które między innymi pomagają regulować rozkurczanie i kurczenie się serca. Sęk w tym, że ta konkretnie mutacja, którą dr Garcia i dr Arsov zauważyli u Kathleen Folbig, nie była do tej pory znana nauce. Naukowcy odnaleźli w literaturze informacje o tym, że inne warianty genu CALM2, inne mutacje, mogą być powiązane z poważnymi zaburzeniami pracy serca i z nagłą śmiercią łóżeczkową. Mogą między innymi powodować szybkie, chaotyczne bicie serca, no i zagrażać życiu. Wyglądało na to, że naukowcy natknęli się na obiecujący trop. Teraz musieli sprawdzić, czy dzieci Kathleen odziedziczyły po niej tę mutację, no i czy mogła być ona znacząca w tym śledztwie. W lutym 2019 roku przystąpili do zbadania próbek DNA zmarłych dzieci Folbigów. No i właśnie, i chcieli sprawdzić, czy mogły być te dzieci obarczone niebezpiecznymi dla życia mutacjami, a jeśli tak, to jakimi? Gdyby się okazało, że te mutacje mogły doprowadzić do nagłej śmierci łóżeczkowej, wówczas Kathleen Folbig okazałaby się osobą skazaną niewinnie.
0: Oprócz zespołu dr Garcia, zadanie z badania DNA dzieci Folbigów otrzymał również zespół z Sydney, czyli grupa naukowców, która prowadziła dochodzenie genetyczne i która została przydzielona do tej sprawy przez Biuro Prokuratora Generalnego Nowej Południowej Walii. W marcu 2019 roku oba zespoły naukowców znalazły u Laury i Sary, czyli dwóch córek Folbigów, dokładnie tę samą mutację CALM2, co u ich matki. Z kolei u Caleba i Patryka, czyli dwóch synów Folbigów, zidentyfikowano po dwie potencjalnie śmiertelne mutacje w genie BSN. Ten gen został wcześniej powiązany ze śmiertelną w skutkach padaczką. Wyglądało więc na to, że jedna z mutacji BSN została odziedziczona po matce, a druga prawdopodobnie po ojcu, po kręgu. I faktycznie to się zgadzało, bo Patryk przed śmiercią miał napady padaczkowe. Dr Garcia

0: Dave Neweza w tym momencie była już całkowicie przekonana, że no, Folbig zostanie zwolniona z więzienia.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
2: Tymczasem do tych bardzo ważnych dowodów, które zostały dostarczone przez dr Garcia de Vinueze, rządowy zespół z Sydney i prokuratura były od początku nastawione dość konserwatywnie, żeby nie powiedzieć wrogo. Podczas przesłuchań Michael Buckley, patolog genetyczny z rządowego zespołu, argumentował, że ponieważ Kathleen była zdrowa, mutacja prawdopodobnie nie była niebezpieczna dla życia jej dzieci. Zespół z Sydney zaproponował zastosowanie bardzo restrykcyjnych kryteriów klasyfikacji tej choroby, które zostały wytyczone przez American College of Medical Genetics and Genomics. Zgodnie z nimi wariant genu można uznać za prawdopodobnie patogenny, tylko wtedy, gdy pewność, że powoduje chorobę, jest większa niż 90%. Doktor Garcia de Vinuesa uznała to za dziwny wybór w kontekście dochodzenia, którego zadaniem miało być budzenie wątpliwości, a nie stawianie klinicznych diagnoz. No, zespół z Sydney zbagatelizował również rolę mutacji COLM2. Mimo że oba zespoły genetyków niezależnie zidentyfikowały tę samą mutację u COLM2 u Laury i Sary, no to już ocena jej roli była skrajnie różna. Dr Garcia de Vinueza uznała ten wariant za prawdopodobnie patogenny, czyli mogący być przyczyną zgonów dzieci.
0: Jednocześnie zespół z Sydney, pracujący dla rządu, sklasyfikował go jako wariant o niepewnym znaczeniu, ponieważ Folbig i dziewczynki nie doświadczyły wcześniej żadnych objawów kardiologicznych. Doktor Karola Garcia de Vinueza uważała, że już sama śmierć dzieci mogła być objawem. Ponadto prokuratura próbowała podważyć kompetencje dr Garcia de Vinuezy. Padały pytania o to, czy ma kwalifikacje do stawiania diagnoz klinicznych lub prowadzenia praktyki medycznej w Australii. Vinueza, która nie była już klinicystką, poczuła się dyskredytowana od samego początku. Z kolei kardiolog dziecięcy Jonathan Skinner, który z ramienia rządu oceniał dokumentację kardiologiczną zmarłych dzieci, stwierdził, że sugestia, iż mutacja COLM2 zabiła córki Folbig, to było naciąganie wiarygodności, ponieważ Folbig nie miała żadnych objawów choroby serca. W międzyczasie dr Garcia przeczytała artykuł Petera Schwartza, eksperta w dziedzinie wad serca, które były spowodowane mutacjami genów COLM. Ten specjalista z kolei opisał w artykule inną rodzinę, która miała mutację w innym genie COLM. W tamtej rodzinie dwoje dzieci zmarło na zatrzymanie akcji serca, podczas gdy ich matka właśnie była pozornie zdrowa. Schwartz stwierdził, że te podobieństwa nasunęły mu znaczące wątpliwości co do winy Kathleen Folbig. Cały zespół z Sydney, czyli ten, że tak powiem, konkurencyjny, zapoznał się z tym artykułem. Również uznał mutację u Folbig za prawdopodobnie patogenną, ale nadal nie uważał jej za możliwą przyczynę śmierci Sary i Laury. Badacze podkreślali młody wiek dziewczynek, fakt zgonów podczas snu, gdy zgony sercowe często występują właśnie podczas wysiłku, oraz brak objawów właściwych dla tego schorzenia u Kathleen. Objawy te najprawdopodobniej byłyby widoczne w badaniach, które robiono jej w więzieniu.
2: W 2019 roku, pomimo dostarczenia nowych dowodów genetycznych, sędzia prowadzący dochodzenie podtrzymał dotychczasowy wyrok dla Kathleen Folbig, stwierdzając, że nie ma rozsądnych wątpliwości co do jej winy. W swojej decyzji sędzia nadal opierał się na obciążającej Kathleen interpretacji jej pamiętników, uznał je za wirtualne przyznanie się do winy. No i Folbig pozostała w więzieniu. Natomiast naukowczyni dr Garcia dalej badała tę sprawę i odkryła kolejne przypadki nagłych zgonów sercowych u niemowląt czy przypadków śmierci łóżeczkowej, które zdarzały się w rodzinach, których odziedziczone mutacje COLM były łagodne u jednych, a z kolei śmiertelnie groźne u innych. No i tutaj krótkie podsumowanie. Prokuratura systematycznie minimalizowała, dyskredytowała i odrzucała dowody naukowe dostarczane przez dr Garcia de Vinuese, aż do momentu, kiedy stały się one na tyle

0: obciążające, że nie dało się ich po prostu zignorować. Ale nawet wtedy próbowano pomniejszyć ich znaczenie, koncentrując się na wcześniejszych dowodach poszlakowych, czyli na tych pamiętnikach, czy różnych właśnie pośrednich dowodach, które mogły wskazywać na winę Folda.
1: Tak, to jeszcze mogło być zrozumiałe w momencie, kiedy rzeczywiście ten proces pierwszy miał miejsce, no bo wtedy tej wiedzy naukowej nie było, w ogóle brakowało dowodów i wtedy opieranie się na takich domniemaniach miało sens, no ale tu to już rzeczywiście wygląda na takie działanie bardzo, można powiedzieć, w samoobronie, nie wiem jak to nazwać, obronie swoich wcześniejszych błędnych tez.
0: Istnieje taki błąd poznawczy, który nazywa się błędem wspierania decyzji, który właśnie polega na tym, że jak już wydałeś wyrok w jakiejś sprawie, coś postanowiłeś, no to starasz się możliwie mocno bronić zasadności tego wyboru, którego dokonałeś.
1: Tak, to często nie jest groźne, kiedy na przykład, nie wiem...
0: Kupimy buty, które nie do końca są dobre dla nas, są lekko za małe i postanowimy je rozchodzić.
1: Jakąś tam głupią decyzję podjęliśmy, tak? I upieramy się przy tej decyzji. Gdybyśmy na to spojrzeli, tak powiem, z zewnątrz, z zerowym emocjonalnym zaangażowaniem, to uznalibyśmy, że ta decyzja była głupia, no ale tu ją będziemy wspierali. No i o ile chodzi o buty, no to najwyżej sobie nogi obetrzemy. Tu jest sprawa znacznie poważniejsza. Na szczęście doktor Garcia de Vinuesa nie odpuszczała. No, po prostu czuła, że zawiodła Folbig, była wściekła na postawę tego drugiego zespołu naukowego, tego z Sydney, który jej zdaniem no po prostu podjął już decyzję i w ogóle nie był skłonny zaakceptować jakichś nowych dowodów, no a to było zwyczajnie sprzeczne z metodą naukową. Doktor Garcia wciąż wracała do słów sędziego, który podtrzymał wyrok: wolę wiedzę i dowody profesorów Skinnera i Kerka oraz doktora Buckleya, czyli tych z zespołu rządowego. Co to znaczy? Zastanawiała się, czy to oznacza, że ich dowody były, nie wiem, bardziej przekonujące, czy no właśnie, czy wspierały wyrok, który był pożądany przez sędziego, tak? Co to znaczy wolę do wiedzy i dowody? W każdym razie, mimo tego doktor Garcia de Vinuesa postanowiła dalej kopać w tej sprawie, no sprawa jej nie dawała spokoju. Skontaktowała się z biochemikiem w Danii, który przeprowadził analizy na mutacji CALM2 w takiej syntetycznej komórce. To jest metoda, która pozwalała dość dokładnie odwzorować to, co dzieje się w prawdziwej komórce. I te badania potwierdziły, że mutacja CALM2 może być tak samo śmiertelna jak inne mutacje kalmodulinowe, które powodują nagłą śmierć łóżeczkową oraz, że ta właśnie mutacja mogła przyczynić się do tych naturalnych zgonów dziewczynek Sary i Laury. Te wyniki zostały opublikowane w listopadzie 2020 roku w czasopiśmie medycznym Europis. Na tej podstawie zespół prawny Folbig złożył apelację do Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii, ale sędziowie znowu podtrzymali wcześniejszy wyrok.
0: Później jednak wyszło na jaw, że Kathleen Folbig jako nastolatka zemdlała podczas wyścigu pływackiego. I to zmieniło wszystko. No bo nagła utrata przytomności podczas wysiłku fizycznego jest wyraźnym objawem problemów kardiologicznych, które mogą być powodowane przez mutację w genie CALM2. Chodzi mianowicie o jednostkę chorobową, która nosi nazwę zespołu długiego QT. Jest to grupa nieprawidłowości widocznych w elektrokardiografii. Te nieprawidłowości są związane z wydłużeniem odstępu w jednym z fragmentów zapisu elektrokardiograficznego.
1: Tak, jak się spojrzy na to, to nawet dla laika, który wie czego szukać, to jest widoczne. To są
0: na
1: po
0: wykresie.
1: Prostu, tak, na tym wykresie pomiędzy takim wysokim piknięciem, że tak powiem, a takim jeszcze kolejnym piknięciem, tam jest za długa dziura. Jak się weźmie prawidłowy zapis EKG i zapis tym długim QT, widać to.
0: To także nieprawidłowy odstęp QT oznacza predyspozycję do występowania groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. Kiedy o tym fakcie dowiedział się kardiolog dziecięcy, który działał w zespole Sydney, Jonathan Skinner, ten, który był początkowo sceptyczny względem możliwości powiązania mutacji COM2 ze zgonami dzieci Folbigów, wówczas zmienił zdanie i orzekł przed sądem, że omdlenie Kathleen podczas pływania było wyraźnym objawem zespołu długiego QT.

0: Jednak, jak już wspomnieliśmy, prawnicy Folbig wyczerpali już wszelkie możliwości apelacji w jej sprawie.
1: No i ostatnią opcją było złożenie petycji o ułaskawienie do gubernatora Nowej Południowej Walii. Zrobiono to 4 marca 2021 roku. W tym czasie Kathleen Folbig siedziała już w więzieniu od 18 lat. Petycja została podpisana przez ponad 100 wybitnych naukowców, specjalistów z Australii, z całego świata. Byli wśród nich genetycy kardiologiczni, było 2 laureatów Nagrody Nobla. Petycja wskazywała, że wszystkie 4 zgony dzieci Folbigów można wyjaśnić jako skutki bardzo rzadkich czynników genetycznych. Głównym argumentem było to, że nowe dowody dotyczące wariantów genów CALM2 i BSN, jak również wcześniejsze opinie ekspertów medycznych, które wspierały tą teorię naturalnych przyczyn śmierci, podnoszą właśnie uzasadnioną wątpliwość co do winy Folbig. Sygnatariusze tej petycji ostrzegali, że dalsze przetrzymywanie Folbig w więzieniu byłoby niebezpiecznym precedensem, ponieważ oznaczałoby, że przekonujące dowody medyczne i naukowe mogą być po prostu ignorowane na rzecz subiektywnych interpretacji dowodów poszlakowych. To jest nawiązanie oczywiście do tego, że skazanie kobiety było oparte na tych nieszczęsnych pamiętnikach. To były zdecydowanie poszlaki.
0: I natomiast prawie medoła. Jakby
1: no tak,
0: patrzeć.
1: Dokładnie. Natomiast tu mamy bardzo twarde medyczne dowody. W tej chwili nauka nie ma wątpliwości co do tego, jaką rolę mogły odegrać czynniki genetyczne w przypadku śmierci całej czwórki dzieci Folbigów. Mutacje w genach CALM2 i BSN są uznawane w literaturze medycznej za genetyczną przyczynę zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej. Po tym, jak ta sprawa stała się publiczna dzięki petycji naukowców, Kathleen otrzymała list od innych więźniarek, które pisały, że może dołączyć do nich w głównej części więzienia, ponieważ wierzą, że jest niewinna, więc jest już tam bezpieczna.
0: Kathleen Folbig została ułaskawiona i zwolniona z więzienia 4 czerwca 2023 roku. 2 lata po złożeniu petycji podpisanej przez 100 naukowców. 2 lata. Sąd uchylił wszystkie jej wyroki skazujące, ostatecznie ją uniewinniając. No i słysząc ten wyrok, Kathleen płakała ze szczęścia, a sala sądowa, na której przebywała, zagrzmiała oklaskami, brawami. Folbig przez cały czas, kiedy była oskarżona i uwięziona, konsekwentnie twierdziła, i tutaj cytat, to nie jest moja historia, nie jestem seryjną zabójczynią, nie jestem wszystkim, za co mnie uważano. To najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, oprócz utraty dzieci. No i pierwszym, co zrobiła Kathleen Folbig po wyjściu z więzienia, było spędzenie pierwszej nocy na rozmowach i jedzeniu pizzy z przyjaciółką Tracy Chapman. Tą samą, która przez te wszystkie lata prowadziła kampanię na rzecz jej uwolnienia i która nigdy w nią nie zwątpiła. Kathleen wyznała, że po raz pierwszy od 20 lat dobrze spała w prawdziwym łóżku. W lipcu 2024 roku Kathleen Folbig złożyła wniosek o odszkodowanie od rządu za 20 lat nieuzasadnionego uwięzienia. Kobieta wciąż czeka na decyzję w tej sprawie, ale już teraz wiadomo, że kwota odszkodowania może być rekordowa, no i to może być kwota rzędu milionów dolarów. Ten okres oczekiwania jest dla Kathleen Folbig kolejnym takim kamyczkiem w jej traumatycznej historii. Istnieje tu dużo niepewności, bo w Australii jak dotąd takie odszkodowania otrzymała mniej niż 1/3 uniewinnionych, którzy się o nie starali. No i jest jeszcze kwestia tego, że po wyjściu na wolność Kathleen Folbig nadal zmaga się z poważnymi problemami.
1: No tak, bo w przeciwieństwie do więźniów, czy to tych przebywających w więzieniu, czy tych, którzy zakończyli już odbywanie wyroku, osoby uniewinnione nie mają dostępu do programów resocjalizacyjnych, takich jak jakieś domy przejściowe, czy pomoc w znalezieniu pracy, czy wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. No jak ktoś jest niewinny, no to hop siup wychodzi z więzienia po 20 latach i może działać tak jak każdy inny.
0: No tak zazwyczaj te uniewinnienia jednak przychodzą szybciej. Tutaj 20 lat od siedzenia w więzieniu, no to jest jakiś absolutny rekord. Tak,

0: Dokładnie. Zresztą badania pokazują, że osoby uniewinnione doświadczają poziomu stresu porównywalnego z weteranami wojennymi, z uchodźcami, z ofiarami tortur. Są narażone na kliniczny lęk, są narażone na depresję, zespół stresu pourazowego, ale też są problemy z uzależnieniami, nie wiem, trudności ze snem, poważne problemy napięcia w relacjach międzyludzkich. Też mogą mieć poważne problemy z nawiązywaniem nowych kontaktów społecznych, utrzymywaniem starych. No jest to zrozumiałe, tak? I z kolei dziwne, trochę straszne jest to, że w takich, no, rzadkich jednak, ale bardzo szczególnych sytuacjach, kiedy to państwo, system sprawiedliwości zawinił, ci ludzie nie dostają jakiejś bardzo szczególnej pomocy.
1: No i tutaj faktycznie to odszkodowanie bardzo by się przydało, chociażby po to, żeby sfinansować terapię dla tej kobiety.
0: No po prostu powrót jakiś do życia.
1: Powrót do normalności. No i jeszcze jedną rzecz trzeba tu podkreślić, że pomimo takiej udowodnionej niewinności, osoba, która została uniewinniona, może wciąż zmagać się ze stygmatyzacją, z dyskryminacją, no, co utrudnia jej dostęp do, nie wiem, mieszkania, do pracy i innych kluczowych usług. W opisanej przez nas sprawie dowody dostarczone przez naukę ostro, naprawdę ostro starły się silnym przekonaniem prokuratury i sędziów o winie Kathleen Folbig. Ta batalia trwała przez 20 lat. W tym czasie sądy australijskie konsekwentnie odrzucały koncepcję rozsądnej wątpliwości co do winy Folbig. Zamiast tego przypisywały większą wagę dowodom poszlakowym i wpisom w jej pamiętnikach.
0: Na szczęście, no, ogromne zaangażowanie środowiska naukowego, bezsprzeczne dowody, które zostały przedstawione sądowi przez licznych badaczy, w końcu pozwoliły na oczyszczenie z zarzutów tej niewinnie skazanej kobiety. Wielka tylko szkoda, że trwało to tak bardzo, bardzo długo.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: W tym odcinku naszego podcastu skupiliśmy się na metodach pozwalających na poznanie sekwencji ludzkiego genomu i wykorzystanie tych informacji do określenia tego, jak mutacje genetyczne mogą wpływać na funkcjonowanie organizmu.
0: A my zapraszamy Państwa do słuchania Laboratorium Zbrodni. Nasz podcast znajdą Państwo na stronie podcastów Polskiego Radia, w Spotify, wszędzie tam, gdzie Państwo lubią słuchać podcastów i oczywiście co tydzień nowy odcinek. A teraz
1: do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: Powtórka programu. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
11: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
11: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
11: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
11: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja.

0: Rząd uspokaja w sprawie wojsk USA w Polsce. Szef MON spotka się z amerykańskim generałem. Polka wśród poszkodowanych we włoskiej Modenie. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Kibice pożegnali Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polak rozstaje się z Barceloną po tym sezonie. Minęła szósta. Ewelina Kamińska, zapraszam. Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Nadal nie wiadomo, czy i kiedy żołnierze przewidziani do rotacji pojawią się nad Wisłą. Rząd tymczasem uspokaja, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w naszym kraju utrzymuje się na stałym poziomie. W środę do Warszawy przylatuje generał Dan Kane, jeden z ważniejszych oficerów amerykańskiej armii, i spotka się z ministrem obrony.
1: Generał Dan Kane, który jest szefem kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA, pojawi się w Europie już dziś. Najpierw odwiedzi Brukselę, gdzie we wtorek weźmie udział w naradzie w kwaterze głównej. Tu spotka się m.in. z generałem Wiesławem Kukułą, szefem sztabu generalnego polskiej armii. A w środę odwiedzi Warszawę, gdzie spotka się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Szef MON będzie chciał się dowiedzieć, czy obecność wojsk USA w Polsce jest niezagrożona. Na razie, jak zapewniał w miniony piątek, tak właśnie jest.
2: Te zapewnienia są z najwyższego szczebla. Prezydent Trump w obecności prezydenta Nawrockiego powiedział, że nie zmniejsza się obecność amerykańska w Polsce, a możemy nawet rozmawiać o zwiększeniu. To jest ta wypowiedź sprzed tygodnia.
1: Rozmowy w Warszawie to nie jedyne działanie, jakie zaplanował resort obrony. W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą też wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Polska obywatelka wśród poszkodowanych podczas dramatycznych wydarzeń we włoskim mieście Modena. Taką informację przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 31-letni kierowca wjechał w grupę pieszych. Rannych zostało łącznie 8 osób, z czego kilka ciężko. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał jednak, że resort na razie nie wypowiada się na temat stanu zdrowia poszkodowanej Polki.
3: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
0: Sprawca po staranowaniu pieszych próbował uciekać, ale udało się go zatrzymać. Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla znaczenie ukraińskiego ataku na obwód moskiewski. W ukraińskich uderzeniach w nocy z soboty na niedzielę w szczególności ucierpiała rosyjska firma Angstrem, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie mikroukładów do broni precyzyjnej. Ta nasza dalekosiężność to coś, co znacząco zmienia sytuację i ogólne postrzeganie rosyjskiej wojny na świecie, mówił Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych.
4: Dystans
0: do celów to razem ponad 500 kilometrów. To istotne także dlatego, że region moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. Oni najbardziej strzegą swojego ośrodka władzy, ale mimo to ukraińskie dalekosiężne działania już to pokonują. Do ataków zostały użyte drony ukraińskiej produkcji. Wręczenie Europejskiego Orderu Zasługi Jerzemu Buzkowi i Lechowi Wałęsie to jeden z głównych punktów czterodniowej sesji Europarlamentu, która dziś rozpoczyna się w Strasburgu. Uroczystość uhonorowania zaplanowano na jutro. To nowa nagroda przyznawana szczególnie zasłużonym dla wspólnoty i europejskiej integracji. Uhonorowano w sumie 20 osób, m.in. także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego czy byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Bramki nie strzelił, ale wzruszeń nie zabrakło. Hiszpańscy i polscy kibice pożegnali na stadionie Camp Nou Roberta Lewandowskiego. Zawodnik kończy karierę w FC Barcelona, grając niemal całe spotkanie z Realem Betis. Wyszedł na murawę jako kapitan. Moment pożegnania był wzruszający, mówi naszej wysłanniczce Agacie Król, polscy kibice.
5: Było pięknie, klimat był, radocha była.
6: Zakończenie super. Godne mistrza?
5: Tak, zdecydowanie. I cały stadion to uznał. Super wieczór.
7: Nasz kapitan dostał taką owację, że chyba żaden polski sportowiec nie był tak pożegnany. Chyba wiedzą, co dla nich zrobił. On podniósł tą Barcelonę znowu na najwyższy poziom.
8: Piękne pożegnanie Lewandowskiego i przez piłkarzy, kolegów z drużyny, i przede wszystkim przez publiczność, publiczność hiszpańską.
0: Lewy opuścił boisko w 85. minucie. Kibice zgotowali mu owację na stojąco. Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. Nie wiadomo, jaki będzie dalszy krok w jego karierze. Media spekulują, że przyjmie on ofertę z Arabii Saudyjskiej lub ze Stanów Zjednoczonych.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Deszczowy początek tygodnia w pasie od Pomorza Zachodniego po Śląskie. Na pozostałym obszarze też pochmurno. Wyjątkiem są zachodnie i wschodnie krańce Polski. Na termometrach obecnie od 5 stopni w Zakopanem do 12 na wschodzie. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie. Nieco chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam od 12 do 16.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 16% prądu. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych średnie.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, u progu nowego tygodnia, tu Polskie Radio 24 i poniedziałkowy poranek w Polskim Radiu 24. 6:06 punktualnie na zegarach. Mówimy Państwu dzień dobry, a witają się z Państwem Roch Kowalski, a wraz ze mną są Rafał Warzyński, Anna Pałdyna, a po stronie informacji Aleksandra Augustyniak i Ewelina Kamińska. To jest poniedziałek, 18 dzień maja 2026 roku i 138 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:36. Zajdzie o 20:28, więc dzień trwa 15 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra oraz Jan. Najlepsze życzenia Państwu rzecz jasna składamy. Zapowiadam także naszych gości. Po 7:07 Marek Sawicki z PSL-u, po 8:07 Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:30 30 minut dla ekspertów. Dla pana Bartosza Bartosika, redaktora naczelnego serwisu więź.pl, a przed godziną 9:00 będzie z nami jeszcze Wojciech Mościbrocki, politolog z dwóch uniwersytetów, Civitas oraz WSB Merito w Gdańsku. Ja jeszcze tylko dodam, bo z tego wszystkiego zapomniałem, to jeśli jesteśmy przy liście płac, jak to mówią, Dawid Twardziak realizuje nasz program. Wszystko już w tradycji stało się zadość. Mamy za sobą napisy początkowe. Czas na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 18 maja w roku 1792 wybuchła wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja.
12: Armia polska liczyła wtedy 65 tysięcy, a więc znacznie mniej niż założono, otwierając Sejm Czteroletni, bo wtedy myślano o 100 tysiącach. Ponadto armia była podzielona na dwa korpusy, z których północny, działający na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego pod wodzą księcia Wirtemberskiego, miał od północy bronić Rzeczypospolitej, kresy południowe i resztę państwa miał bronić korpus, na którego czele stał książę Józef Poniatowski, bratanek króla.
11: Przypomniał profesor Jacek Staszewski. 106 lat temu w małopolskich Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
13: Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło i życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło.
11: Był pierwszym od czterech wieków papieżem pochodzącym spoza Włoch. W czasie 27-letniego pontyfikatu odbył 104 podróże zagraniczne, z czego 9 do Polski. W roku 1935 w Krakowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego. Trumnę ze zwłokami marszałka zmarłego 12 maja złożono w krypcie świętego Leonarda na Wawelu. Uroczystości transmitowało Polskie Radio, a za jego pośrednictwem także zagraniczne rozgłośnie.
14: Największą trudność techniczną stanowił pojedynczy kabel między Krakowem a Mysłowicami. Tylko po nim można było z dobrą jakością transmitować muzykę. Ale jak nadawać jednocześnie głosy sprawozdawców polskich, czeskiego, francuskiego i niemieckich? Wyjście znaleziono następujące. Po tym kablu między Krakowem a Mysłowicami transmitowano sam przebieg uroczystości –

0: Na to tło akustyczne w Mysłowicach nakładano głosy sprawozdawców przekazane zwykłymi kablami telefonicznymi i kierowano po rozdzielających się tu kablach do Pragi, Berlina i Warszawy.
1: Przypomniał profesor Maciej Józef Kwiatkowski. 18 maja 1944 roku żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała

0: ostatnie raporty. Zameldowano mi, że położenie jest nadal złe. To są wiadomości z nocy, odpowiedziałem. Dziś nieprzyjaciel będzie pokonany. Wkrótce po moich słowach zaczęły istotnie napływać meldunki o osiągnięciu przez oddziały nakazanych celów.
1: Wspominał generał Anders. W roku 1974 w Konstantynowie koło Płocka zakończono budowę najwyższego na świecie masztu radiowego. Miał wysokość 646 metrów i 38 centymetrów i do chwili zawalenia był najwyższą budowlą na świecie.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia słuchać było wspaniale w całej Europie, także w północnej Afryce. Są raporty o słyszalności tej jedynki w pewnych warunkach na łowiskach na Oceanie Indyjskim. Ponoć raz na jakiś czas w Nowym Jorku nawet było słychać tę jedynkę.
1: Mówił redaktor Krzysztof Michalski. Maszt runął podczas prac remontowych w sierpniu 1991 roku. 45 lat temu w sali Estrady Poznańskiej odbyła się pierwsza próba zespołu Lombard. Data ta uważana jest za dzień powstania zespołu, który nagrał kilkanaście płyt i wylansował przeboje takie jak Przeżyj to sam czy Szklana pogoda.

0: pierwszego składu grupy do dziś pozostał tylko Grzegorz Stróżniak. Dziś 15. rocznica śmierci dziennikarki Włady Majewskiej. Zaczynała w lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia, gdzie współtworzyła Wesołą Lwowską Falę, a po wojnie prowadziła londyńskie biuro rozgłośni Polski Radia Wolna Europa.
1: Dużo jest lwowiaków rozsianych po całym kraju. Do kogo oni mają mówić? Jak oni mają mówić, że oni kochają to miasto Lwów, że oni tęsknią, mimo że już odchodzą? To jest szalenie trudno zrozumieć.
0: Za swoje zasługi dla Polskiego Radia została uhonorowana diamentowym mikrofonem. W roku 2013 zmarł muzyk Marek Jackowski. Był założycielem i liderem zespołu Manam oraz autorem jego największych przebojów.

0: Kalendarium historyczne.
1: Blanka Pietrzak przedstawiła kalendarium historyczne, a przygotował je jak zawsze Szczepan Pawłosek.
0: Przegląd prasy.
1: Ameryka zwija relacje z Polską, pisze na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński. Kruszy się filar naszego bezpieczeństwa. Wycofanie żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Polski to może być nieporozumienie, ale trzeba się też przygotować na koszmarny scenariusz, tak pisze Wieliński w Wyborczej. W sprawie redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie dzwonić za ocean nie trzeba. Wystarczy posłuchać sąsiadów. Litewski minister obrony Robertas Kaunas mówi, że Amerykanie zawiesili rotację swoich wojsk w Europie. No jak długo? Nie wiadomo. Nieoficjalnie Bałtowie twierdzą, że bezterminowo, że nowych żołnierzy już po prostu nie będzie. Podobny wniosek można wysnuć ze słów dowódcy amerykańskich sił lądowych. Powiedział kongresmenom, że wstrzymanie rotacji oddziałów w Polsce było najlepszą opcją, biorąc pod uwagę postawione przez Trumpa i sekretarza obrony Pita Hetsefa zadanie ograniczenia sił w Europie. W przypadku stacjonujących w Polsce żołnierzy pierwszej dywizji kawalerii pancernej podjęto decyzję nagle. Przerzucanie nowej zmiany już trwało. Do naszego kraju przybył oddział, który miał koordynować całą operację, a sprzęt był w drodze. W Polsce wówczas politycy i wojskowi snuli plany, jak ugościć dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych przerzuconych do nas z Niemiec, bo Trump miał w ten sposób ukarać Berlin za krytykę ataku na Iran i nagrodzić Polskę za lojalność. I Bartosz Wieliński pyta nieco retorycznie, dlaczego stało się odwrotnie. To pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej, a jak jesteśmy przy jedynkach, to Rzeczpospolita przeprowadziła sondaż Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej z pytaniem, czy wiek emerytalny w Polsce powinien zostać zrównany niezależnie od płci. Okazuje się, że większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, tyle że w dół. A eksperci nie mają wątpliwości, że trzeba zrównać, ale w górę. Tak pisze Mikołaj Fidziński. 53,8% badanych przez Ibris w sondażu

0: dla Rzeczpospolitej chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół. Prawie 1/5 popiera równy wiek po 63 lata, a za zrównaniem do góry jest łącznie 14,2%. To jeszcze komentarz w Rzeczpospolitej profesora Marka Góry ze Szkoły Głównej Handlowej. On zwraca uwagę, że w badaniu nie pytano stricte o podniesienie wieku emerytalnego, ale o jego zrównanie. To ważne, mówi profesor, bo konieczna jest zmiana narracji. Wyrównanie wieku emerytalnego to kwestia cywilizacyjna, pewien standard. Ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn obowiązuje w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej, a w żadnym z nich kobiety nie mogą iść na emeryturę tak wcześnie jak w Polsce. Powiedziałbym, że jakby się porozmawiało z tymi osobami, które zaraz mają iść na emeryturę, to myślę, że miałyby nieco inne zdanie niż pan profesor, ale na pewno gospodarczo tak właśnie jest. W kolejnym przeglądzie prasy zajrzymy m.in. do Newsweeka, który na pierwszej stronie, a właściwie na swojej okładce, zapowiada artykuł o kulisach ucieczki Ziobry. Czyim samochodem i dokąd wyjechał z Węgier? Kto lobbował za nim u amerykańskiego ambasadora? Jaką rolę odgrywają Bielan, Kurski i Kotecka? No i jeszcze pytanie, czy to koniec Zbigniewa Ziobry w polityce? Z tym artykułem wrócimy do państwa za mniej więcej godzinę. A teraz wracamy do tematu pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. Zdecydował się na to Warszawski Urząd Stanu Cywilnego, o czym poinformował w czwartek prezydent Rafał Trzaskowski. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie zmienia polskiego prawa ani konstytucji, tak mówił na naszej antenie dr Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Łodzi, a rozmawiał z nim Paweł Wojewódka.
1: Czy uważa pan, że to już jest wyłom w murze niemożności w sprawie związków partnerskich, czy związków osób bliskich, czy jakby to inaczej nazwać?
2: Na pewno jest to sytuacja taka, która pozwala na myślenie o dalszej zmianie przepisów prawa i o perspektywie, która może nastąpić w najbliższych latach. Natomiast tu trzeba wyjaśnić kilka kwestii, bowiem w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo sprzecznych informacji, które przeistaczają się tak naprawdę w dezinformacje. Po pierwsze, nikt w Polsce na ten moment nie dokonał bardzo spektakularnej zmiany prawa w tej materii i konstytucyjny porządek w żadnym, absolutnie to żadnym przepisie nie został naruszony. Konstytucja chroni związek kobiety i mężczyzny jako rodziny i to jest coś, mówimy tutaj oczywiście o czymś abstrakcyjnym w sensie zapisów i normach, ale rzeczywiście obok tego, że to jest abstrakcyjna norma, to również ma realne odzwierciedlenie w polskim społeczeństwie i tego absolutnie nikt nie zmieni.
1: Zarazem Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nie zakazuje związków jednopłciowych. Nie ma na ten temat ani słowa w naszej Konstytucji.
2: I właśnie do tego chciałem przejść dalej, bo transkrypcja sama w sobie nie jest zmianą prawa. Transkrypcja sama w sobie jest procesem, który polega na wpisaniu do odpowiednich ksiąg i rejestrów stanu prawnego, który może mieć swoje źródła między innymi w przepisach, które są stanowione poza granicami naszego państwa. W tym wypadku dotyczy to bardzo newralgicznej historii, kwestii, która budzi w Polsce ogromne emocje społeczne i część komentatorów, część osób, która obserwuje to, co dzieje się w materii prawa, uznała, że to już jest spektakularna zmiana przepisów, która pozwoli na zawieranie małżeństw jednopłciowych w Polsce. Otóż nie.
1: I dlatego powiedziałem, że to jest wyłom w murze. Wyłom.
2: Tak,
1: a nie
2: jest
1: zburzenie
2: tak
1: muru.
2: A nie zburzenie muru. Otóż nie pozwolą te historie, czyli ta transkrypcja. Natomiast jeśli kiedykolwiek dojdzie do sytuacji, w której będzie podobne zdarzenie prawne, gdzie kolejne osoby będą zawierać taki związek małżeński poza granicami kraju, jakim jest Polska, to wtedy kolejna transkrypcja będzie kolejnym krokiem, który już będzie dokonywany przez być może inne urzędy, które będą miały po prostu obowiązek wpisać, czyli dokonać kolejnej transkrypcji, czyli wpisać tę sytuację do przepisów i odpowiednich ksiąg, w Polsce, do odpowiednich rejestrów. Czyli w tym wypadku mamy tutaj tylko i wyłącznie czynność techniczną, która ułatwia tak naprawdę funkcjonowanie tym ludziom na terenie Rzeczpospolitej. Natomiast raz jeszcze podkreślmy, nie zmienia

0: A to ani nie burzy to absolutnie żadnego statusu prawnego w Polsce małżeństw czy osób, które decydują się pobrać. Także to trzeba tutaj jasno powiedzieć, aby to wybrzmiało.
1: W jednym z programów publicystycznych przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości zapytany o to, czy jeżeli na przykład Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby władzę za 1,5 roku, czy to wszystko zostanie zlikwidowane i te transkrypcje zostaną wykreślone. No i z wypowiedzi, powiem panu, tego polityka wywnioskowałem, to nie zostało powiedziane wprost, ale że absolutnie te transkrypcje są niedopuszczalne.
0: Znaczy, tutaj można powołać się na zasadę, która dotyczy interpretacji przepisów prawa, a mianowicie w opinii na przykład kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który stwierdziłby, że takie przepisy naruszają polskie prawo, może odmówić takiej transkrypcji. I część polityków właśnie obecnej opozycji powołuje się na zapisy konstytucyjne dotyczące związku kobiety i mężczyzny, twierdząc, że transkrypcja stanowi pewnego rodzaju sprzeczność z zapisami konstytucji. Otóż to nie jest prawda, dlatego też sądzę, że w tej materii mogą być ewentualne późniejsze kłopoty, jeśli na przykład będą niektórzy urzędnicy interpretować prawo właśnie w ten sposób. No ale my w Polsce przyzwyczailiśmy się, że prób interpretacji przepisów prawa jest tyle, ilu jest prawników, więc spodziewam się, że rzeczywiście po ewentualnej zmianie władzy podejście do procedury transkrypcji może być po prostu różne.
1: No dobrze, to teraz jesteśmy przy rozwiązaniach prawnych i wydarzeniach prawnych. I nowy KRS stał się faktem. Sejm wybrał członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. No i doszło do pewnego zgrzytu, że tak powiem. Niektórzy posłowie z ciężkim sercem głosowali nad tą listą, bo to jest lista zbiorcza. Tam nie głosuje się nad poszczególnymi nazwiskami, a zbiorczo, bo na tej liście znalazł się znany sędzia Piebiak, wobec którego są bardzo poważne zarzuty hejterskie dotyczące różnych działań, które jako wysoki urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości czynił wobec swoich kolegów sędziów, kolegów prawników, takie, których czynić nie powinien.
0: Tak, rzeczywiście ta sytuacja z wyborami do KRS-u budziła wiele emocji, to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony sceny politycznej. Natomiast chyba największe emocje wzbudził fakt zabezpieczenia, które wydał Trybunał Konstytucyjny.
1: No tak.
0: Praktycznie zabezpieczenia, które zakazywało wyborów przez posłów w Sejmie. Przypomnijmy, że w Polsce Krajowa Rada Sądownictwa jest tym elementem, i tutaj nie powiem władzy sądowniczej, bo ona de facto nie jest władzą sądowniczą, ale jest takim elementem, który reguluje i organizuje pracę sądów w Polsce. I to jest organ konstytucyjny. I przypomnijmy, że Sejm ma kompetencje do tego, aby wybierać 15 sędziów, którzy są później sędziami, którzy pracują w ramach KRS. I tu pojawia się właśnie ten największy zgrzyt, bo Trybunał Konstytucyjny wydaje zabezpieczenie, ale jaka jest podstawa? Podstawa jest taka, że punktem spornym były prawybory, które dokonała całe środowisko sędziowskie. A sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe zwołały praktycznie w całej Polsce oficjalne zgromadzenia ogólne i tam podczas tych zebrań wybierano kandydatów, którzy później zostali przegłosowani przez Sejm. Część posłów stwierdziła, że nie ma podstaw takie działanie i część prawników, która komentowała to wydarzenie, stwierdziła, powołując się tutaj na zapisy konstytucji, że organy państwowe powinny działać w oparciu o przepisy prawa i na podstawie przepisów prawa. To jest norma konstytucyjna. Stąd też ruch Trybunału Konstytucyjnego, który również jest krytykowany, bowiem część prawników uważa, że został wydany w składzie sędziowskim, gdzie mieliśmy sędziów dublerów i znów narasta konflikt wokół KRS-u, bo spodziewam się, że ten wybór, którego dokonał Sejm, pomijając de facto stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, przez część posłów będzie odbierane jako nielegalne. Przez obecną koalicję, oczywiście w rozumieniu tego, co tej czynności, którą dokonał Sejm, jest wszystko w pełni legalne, a finalnie spodziewam się, że będziemy za chwilę oglądali kolejny konflikt.

0: wokół KRS-u, gdzie te dyskusje na temat interpretacji przepisów prawa i tych czynności, których dokonali sędziowie podczas tych prawyborów, no będziemy oglądali ogromną krytykę tego wszystkiego. Natomiast bez wątpienia trzeba powiedzieć jedno w tej materii, że sprawa związana z KRS-em jest to sprawa, która już ma naprawdę bardzo, bardzo wiele lat. Zbliżamy się praktycznie do dekady, gdy cały czas obserwujemy ogromny konflikt, który wpływa tak naprawdę na pracę sądów, na pracę trzeciej władzy niezależnej, jaką jest wymiar sprawiedliwości. I tutaj porządek jest absolutnie potrzebny. Zresztą była próba uporządkowania tego. Była próba, która została zawetowana. Projekt ustawy, a później finalnie ustawa, która przeszła przez Sejm, przewidywała właśnie tę procedurę wyboru kandydatów przez wewnętrzne prawybory w środowiskach sędziowskich i w mojej ocenie był to dobry ruch, ponieważ takie obszary jak sądownictwo, wymiar sprawiedliwości szeroko pojęty, czyli dołączmy do tego jeszcze trybunały, to bez wątpienia i bez żadnych wątpliwości powinien być obszar, który jest całkowicie pozbawiony jakichkolwiek wpływów politycznych. I
1: no
0: wtedy
1: trzecia
0: dopiero
1: władza,
0: to ma
1: system,
0: sens.
1: System trzech władz, no to jest przecież
0: oczywiście
1: proste.
0: No więc właśnie, trójpodział władzy jest jedną z reguł konstytucji, filarem naszego systemu parlamentarno-gabinetowego, przypominam jeszcze funkcjonującego, gdzie niezależność władzy sądowniczej jest podstawą sprawiedliwego państwa prawa. I wpływy polityczne są tutaj absolutnie niewskazane. Chociaż przyznam szczerze, że sama konstrukcja konstytucji w zapisach od artykułu 186, jak dobrze pamiętam, dotyczące właśnie wyboru do KRS-u, jednak dają kompetencje Sejmowi do wyboru sędziów. Ale to jest tylko wybór. Natomiast uważam, że ustawa, a ta delegacja ustawowa w Konstytucji jest zapisana, bo przepisy ustawowe regulują pracę KRS. Ta delegacja ustawowa i przepisy, które były przewidziane w tym projekcie ustawy, a w zasadzie ustawie już zawetowanej, właśnie wskazywały na taką możliwość. I w mojej ocenie to jest ruch w dobrą stronę, pomimo że wśród tych kandydatów znajdują się osoby, które rzeczywiście wśród niektórych budzą kontrowersje. Mówię to o ocenie ich działalności. Środowisko sędziów, być może to jest niepopularne, co mówię, zwłaszcza wśród ludzi w społeczeństwie, którzy w ponad 60% źle oceniają działanie sądów, ale ja mam to stanowisko jasne i będę je na pewno powtarzał. Uważam, że środowisko sędziów powinno samo decydować o tym, jacy kandydaci zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest jedyna droga do odpolitycznienia tej instytucji.
2: Z doktorem Pawłem Ramiączkiem z Uniwersytetu WSB Emerito w Łodzi rozmawiał Paweł Wojewódka. Minuta pozostała do 6:30. W studiu już jest Ewelina Kamińska. Witaj, dzień dobry. Czas na informacje za chwilę.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Wierzymy zapewnieniom sojuszników, że wycofywanie

0: Wojsk amerykańskich nie dotknie Polski, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. W ubiegłym tygodniu media za oceanem donosiły, że Pentagon nagle wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do naszego kraju. Kierownictwo MON zapewniało kilka razy, że decyzja nie dotyczy bezpośrednio naszego państwa, ale potwierdziło też, że trzeba ją wiązać z zapowiedziami wycofania około 5000 wojskowych z terenu Niemiec. Każde wycofywanie amerykańskich żołnierzy, obojętnie czy z Niemiec, czy z innego kraju, będzie dla Polski złe, podkreślał Marcin Bosacki w TVP Info.
1: Każda armia, zwłaszcza oddziały wojskowe będące na ewentualnej linii konfliktu, a taką linią jest obecność amerykańskich oddziałów w Polsce czy w krajach bałtyckich, potrzebuje tak zwanej głębi strategicznej, to znaczy potrzebuje zalążków, które mogą się rozwinąć w większe jednostki i wspomóc te na linii frontu. Dlatego nawet 5 tysięcy wycofywanych z Niemiec wojsk amerykańskich, tak jak to mówią Amerykanie, nie jest dla nas korzystne.
0: Mówił wiceszef MSZ Marcin Bosacki. W najbliższą środę planowane jest spotkanie wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie tragicznej śmierci w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Zmarł tam 13-letni chłopiec. W tej sprawie zostało zatrzymanych czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat, informuje Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Ich udział w tym zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, przesłuchali pierwszych świadków. Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
0: Kluczowa przy postawieniu zarzutów może okazać się sekcja zwłok chłopca, którą zaplanowano na dzisiaj. Turyści muszą się liczyć z utrudnieniami na koniec. W informacjach zaglądamy w Tatry. Dziś ma się rozpocząć remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do Wodogrzmotów Mickiewicza. Roboty potrwają około miesiąca. W tym czasie nie będą kursować fasiągi konne ani elektryczne busy. Ponadto droga zostanie całkowicie zamknięta od przyszłego poniedziałku, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Największy problem jest z asfaltowaniem, bo musi być pogoda. Jeżeli się okaże, że będzie niemożliwe asfaltowanie, to on może zostać przedłużony 1-2 czerwca ewentualnie, ale raczej chcielibyśmy, żeby i wykonawca też, żeby to skończyć do 30 maja lub wcześniej.
0: Remont obejmie około 3-kilometrowy odcinek drogi.

0: pogodzie bez nadmiernego optymizmu. W całym kraju pochmurno i deszczowo i niespecjalnie ciepło. Najcieplej będzie na Mazowszu 20 stopni i na krańcach wschodnich, tam też 19-20 stopni. W centrum od 13 stopni w Wielkopolsce do 16 na ziemi łódzkiej. Najchłodniej na krańcach północnych i południowych, tam po 12 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, głównie na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz na Podkarpaciu. W trakcie tych burz możliwe gwałtowne opady deszczu, a także niewielki grad. Szósta 34 na zegarach. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To zaczynamy.
1: To od razu uprzedzę, żeby nie było rozczarowania. O pożegnaniu Roberta Lewandowskiego będzie dużo, ale za godzinę.
0: Dobrze.
1: Na razie o sukcesach polskich żeglarek. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie 49er FX u wybrzeży Brytanii. Ten sukces tak skomentowała Sandra Jankowiak.
2: Jesteśmy bardzo zadowolone. Pokazaliśmy świetne żeglowanie w dwóch finałowych wyścigach, przy zmiennych warunkach, w wzrastającym wietrze. No, bardzo równo pływałyśmy. Naszym zadaniem było cieszenie się tym i wyszło nam to bardzo dobrze.
1: Teraz szermierka. Florecista Andrzej Rządkowski zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata rangi Grand Prix w Szanghaju. To największy sukces w karierze wrocławianina. Wcześniej zdobywał brązowe medale Mistrzostw Europy w drużynie.
3: Tak, zdecydowanie największy. W ogóle nie porównywałbym tych sukcesów do siebie. Nie chciałbym bagatelizować tamtych, tylko po prostu, no ile

0: tym seniorskiej turniejach biorę udział. Chyba ze 12 lat, na pewno ponad 10 lat i no, dopiero po 10 latach udało mi się stanąć na podium. Więc to jest dla mnie olbrzymi sukces. To jedno, ale też wydaje mi się, że to była dla mnie olbrzymia nauka i cieszę się, że udało mi się wytyczyć, mam nadzieję, kierunek ku dalszym sukcesom. To znaczy ja też podchodzę do tego z dużą dozą pokory i no nie łudzę się tak, że teraz będę wszystko tam wygrywał, czy będę na podium, co zawody, bo to jest bardzo mało no, realistyczny scenariusz, ale cieszę się, że mam nadzieję wytyczyłem sobie kierunek, jak mam działać, jak mam myśleć, jakie mieć nastawienie, jak trenować i że po prostu wszystko idzie ku dobremu. Mam nadzieję, że gdzieś tam ta regularność wyników się pojawi, tak? Takich właśnie, takich jak dzisiaj, mam nadzieję. Ja w ogóle nie podchodziłem do tego w ten sposób, że po jakiejś walce, nie wiem, przekraczałem w głowie jakiś tam swój Rubikon i o, że teraz to już idziemy. Nie, po prostu starałem się walczyć o każde trafienie, o każdą walkę i być tu i teraz. I jeżeli chodzi o te walki, no to dla mnie każda była na swój sposób trudna. Może wyniki tego nie oddawały, ale no każda dużo mnie kosztowała zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W walce o 16 walczyłem z Włochem, z Filippim i przegrywałem 13-10 i zadałem pod koniec dopiero 5 z rzędu. Także no to była taka walka na styku. No w półfinale samym też przegrywałem 13-11 i zadałem pod koniec 4 trafienia z rzędu. Każdą walkę traktowałem jako olbrzymi wysiłek po prostu, nie? Takie trochę cierpienie bym powiedział nawet, ale bez cierpienia nie ma sukcesu.
1: W finale Polak przegrał ze startującym pod neutralną flagą Rosjaninem Kiriłem Borodaczowem 9-15.
0: No szkoda na pewno, szkoda, ale no w tej walce może tam pod koniec punktowo podgoniłem, ale nie było jakoś specjalnie blisko. I ciężko mi być, nie żebym był zadowolony, tak? Bo oczywiście nie byłem, ale no samą walkę prowadziłem jak najlepiej potrafiłem. Sam przeciwnik no był po prostu dzisiaj bardzo dobrze dysponowany i ciężko mi było tam coś uszknąć, że tak powiem. Po tym pierwszym momencie takiego, no kurczę, szkoda, przegrałem, to jednak no, czułem satysfakcję. Nie tylko z samego wyniku, ale też sposobu, w jaki do niego doszedłem. Także sposobu walki, nastawienia i tak dalej. To mnie bardzo cieszy. I że pojawiła się w mojej głowie taka perspektywa, że może być po prostu lepiej, nie? Że gdzieś tam się przebije.
1: Gratulujemy oczywiście i czekamy na następne bardzo dobre starty. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata, które w styczniu odbędą się w Niemczech. Biało-czerwoni w Olsztynie zremisowali z Austriakami 30-30 w rewanżowym barażowym spotkaniu, a wcześniej w Gracu wygrali 26-25. Decydującą o awansie bramkę zdobył wczoraj w ostatnich sekundach Michał Daszek.
2: Wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko przez cały tydzień. Wierzyliśmy wszyscy, że jesteśmy w stanie pokonać w meczu Austriaków i to się stało. I wielkie brawa dla zespołu.
1: I jeszcze kolarstwo. Dominika Włodarczyk wygrała trzeci, ostatni etap wyścigu dookoła kraju Basków. W generalnej klasyfikacji zajęła 5. miejsce, a triumfowała Holenderka Misha Bredewold. Natomiast w Giro d'Italia 9. etap dla faworyta Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. No a za godzinę, tak jak mówiłem, dużo o pożegnaniu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, no ale także oczywiście o finale Ligi Mistrzów Siatkarzy.
3: No to już czekamy w takim razie na kolejne informacje sportowe. Te o 7.33, a z nami był Krzysztof Kuzak i powróci do nas ponownie. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Szósta 40 niemal punktualnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka na informacje z Budapesztu dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Waszyngtonie i ma współpracować z telewizją Republika. Tymczasem prokuratura bada, czy przy organizacji wyjazdu mogło dojść do pomocnictwa w ukrywaniu polityka PiSu. W tym tygodniu śledczy mają przesłuchać redaktora naczelnego Republiki Tomasza Sakiewicza.
4: Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki mówił w polskim radiu, że odpowiedzi z Budapesztu mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wyjazdu byłego ministra.
5: Zakładamy, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące na przykład tego, jaki status na Węgrzech mieli obaj uciekinierzy, jakie dokumenty otrzymali itd.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował z kolei, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
6: Konwencja, którą mamy ze Stanami Zjednoczonymi, pozwala dzisiaj już na złożenie tego wniosku. Tam nie ma wymogu prawomocności zastosowania aresztu.
4: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26

0: 6 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: A my mamy teraz połączenie z Mateuszem Czmielem. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Przenosimy się rzecz jasna do Ukrainy. Kolejny zmasowany rosyjski atak na naszych sąsiadów. Co najmniej 20 osób zostało rannych w nocnych rosyjskich atakach na Dniepr i Odessę. Rosyjskie drony wciąż znajdują się nad terytorium Ukrainy. Mateuszu, jesteś w Kijowie. Powiedz, jaki jest bilans tych nocnych ataków?
2: To co najmniej 18 rannych w Dnieprze, w tym dwoje dzieci w wieku 2 i 10 lat. Tam według władz w rejon mieszkalny miasta został zaatakowany przez rosyjskie rakiety. Z kolei w Odessie drony uszkodziły budynki mieszkalne, budynek liceum i przedszkola. Tam poszkodowany został 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Tych kilka grup rosyjskich bezzałogowców wciąż znajduje się nad Ukrainą. One zmierzają teraz na zachód kraju, a także do Kijowa. I od środy rosyjskie drony nieprzerwalnie praktycznie atakują Kijów. Wczoraj systemy alarmowe tutaj wyły trzykrotnie. Były to natomiast takie pojedyncze sztuki, z którymi bez problemu mogła poradzić sobie ukraińska obrona powietrzna. Tej nocy również doszło do ataku odwetowego na Rosję. W kierunku Moskwy poleciało co najmniej 300 ukraińskich dronów. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę doszło do największego od początku wojny ataku na stolicę Rosji, jak przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 556 dronów w ponad 12 regionach, w tym nad Moskwą. I posłuchajmy też, co o tych atakach powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: Nasza służba bezpieczeństwa Ukrainy, nasza
2: Rosja. Na bardzo dużą skalę zadziałały siły obrony Ukrainy, nasza służba bezpieczeństwa Ukrainy oraz nasz wywiad w regionie moskiewskim. Dobra fala naszych głębokich uderzeń zapewnia Ukrainie tę możliwość. Tym razem odległość do celu wynosiła ponad 500 kilometrów. To istotne także dlatego, że region moskiewski jest najbardziej chroniony rosyjskimi środkami obrony przeciwlotniczej. Oni najbardziej chronią swój region władzy, ale ukraińskie działania dalekiego zasięgu już to przełamują. Rosjanie powinni myśleć o swoich rafineriach, o swoich obiektach naftowych, o swoich przedsiębiorstwach, a nie o tym, jak niszczyć życie innych narodów w Ukrainie, Mołdawii czy jakimkolwiek innym sąsiednim kraju. I ta nasza dalekosiężność znacząco zmienia sytuację oraz ogólne postrzeganie rosyjskiej wojny na świecie. Wielu partnerów daje teraz sygnały, że widzą, co się dzieje i jak wszystko się zmieniło, zarówno w nastawieniu do tej wojny, jak i w możliwości dosięgnięcia rosyjskich celów na terytorium Rosji. Wojna całkowicie przewidywalnie wraca do rodzinnego portu i to wyraźny sygnał, że nie warto zadzierać z Ukrainą i prowadzić niesprawiedliwej, grabieżczej wojny przeciwko innemu narodowi.
3: Zagarbniczkę winy proti innego narodu.
2: W zeszłym tygodniu Rosjanie wystrzelili na Ukrainę ponad 3100 dronów uderzeniowych, ponad 1300 kasetowych bomb i 74 rakiety różnego typu, w tym większość rakiet balistycznych. Wiele ataków zostało przeprowadzonych na budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. Łącznie zginęło w tych atakach 52 osoby, a kolejnych 346 zostało rannych w samym tylko Kijowie. W czwartek po uderzeniu rosyjskiej rakiety w blok mieszkalny zginęły 24 osoby. W tym troje dzieci w wieku 12, 15 i 17 lat.
1: Mateusz Czmiel, reporter Polskiego Radia, aktualnie korespondent w Kijowie. Bardzo ci serdecznie, Mateuszu, dziękuję. Uważaj na siebie.
2: Dziękuję.
1: 6:45 na zegarach, a my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, którą tak rzuca po mapie, po różnych punktach na globie. To tak aktualnie, gdzie cię wygnało, Agnieszko?
4: A rzuciło mnie do Wiecznego Miasta.
1: Do Wiecznego Miasta, czyli do Łodzi,
4: Rzymu.
1: Tak? Do Łodzi, do Rzymu. Dziś, wczoraj Bukareszt, dzisiaj Rzym, jutro. Tak. Dobrze, Agnieszko, to powiedz co robisz w tym Rzymie?
4: A w Rzymie będę obserwować to, co będzie prezydent Karol Nawrocki razem ze swoją małżonką robił. Najpierw do południa tutaj właśnie w stolicy Włoch, a potem... No, w tym słynnym miejscu, słynnym historycznym, czyli na wzgórzu Monte Cassino. Ta pierwsza część rzeczywiście jest bardzo polityczna i tutaj pierwsza dama udziału brać nie będzie, bo to są rozmowy, konsultacje, które prezydent Karol Nawrocki będzie prowadził ze swoim odpowiednikiem, z prezydentem Mattarellą, a potem też się spotka właśnie z szefową włoskiego rządu,

0: Giorgią Meloni. To będzie zresztą kolejne spotkanie w ostatnich miesiącach polityków, dlatego że pamiętamy chociażby, że spotykali się na początku lutego, rozmawiali między innymi właśnie o zacieśnianiu też tych naszych dwustronnych relacji, ale też o tej militarnej, co zresztą będzie niejako taką kontynuacją tej polsko-włoskiej myśli politycznej, dlatego że pamiętamy, że przecież też 7 maja był tutaj premier Donald Tusk, również rozmawiał z Giorgią Meloni i również właśnie padły takie deklaracje chęci obu państw poszerzania tych czy to gospodarczych, czy ekonomicznych, czy oczywiście też tych militarnych. Zresztą padła też taka zapowiedź, że ten traktat o tej współpracy, który obecnie obowiązuje pomiędzy Polską a Włochami, no on powstał w 1991 roku, czyli jeszcze ubiegły wiek, więc możemy spokojnie uaktualnić ten dokument, popracować nad nim tak, aby rzeczywiście odpowiadał na te współczesne zagrożenia chociażby i te nasze relacje polsko-włoskie na wyższy poziom podnosił. No i ta druga część dnia, bo wychodzi z tej agendy dzisiejszej prezydenckiej, że rzeczywiście sporo tych punktów jest i sporo no też takiego zaangażowania, chociażby fizycznego, no bo druga część dnia, no to będzie między innymi trekking z młodzieżą, ze społecznikami pod właśnie na wzgórze Monte Cassino. To będzie taki marsz pod hasłem Szlak Pamięci, właśnie bitwę Monte Cassino. Świętujemy, obchodzimy, przypominamy 82. rocznicę właśnie tej bitwy. Centralnym takim punktem obchodów będzie uroczystość oczywiście na tym polskim cmentarzu wojennym. Tam tak naprawdę od ponad 8 dekad spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którzy w 1944 roku po niezwykle ciężkich walkach, pamiętamy z historii, zdobyli to niemieckie pozycje tutaj na Monte Cassino i przełamali słynną linię Gustawa, więc będzie to dzisiaj przypominane przez kilka godzin. Te uroczystości będą trwały. Jest tutaj też obecny już, wiem, że z Urzędem do Spraw Kombatantów jechał wcześniej ostatni żyjący jeszcze uczestnik tej bitwy sprzed 82 lat. Również będzie w sposób szczególny witany. Będzie także wśród gości major Władysław Dąbrowski. To jest żołnierz 2. Korpusu Polskiego. On przeszedł cały szlak armii generała Andersa od zesłania do Kazachstanu przez Bliski Wschód, aż po właśnie walki o Monte Cassino, Anconę i Bolonię. Więc ta druga część bardzo, bardzo historyczna.
1: Jasne. Ago, to taka jednodniówka?
0: No mamy jeszcze tutaj dzisiaj nocować w Rzymie, ale późnym wieczorem, bo zanim wrócimy spod Monte Cassino, to sporo czasu jeszcze minie, bo to mniej więcej 2 godziny się jedzie. A czy jutro coś będzie prezydent robił? Właśnie tutaj nam jeszcze nie powiedziano.
1: No, czyli nawet nie wiesz, kiedy wrócisz do domu.
0: Być może jutro.
1: No dobrze, to zjedz jakiś smaczny makaron i przesyłam ci
0: pozdrowienia. Będzie mnie rzucać jeszcze, nie wiem, czy wiesz.
1: Jeszcze po mapie, ale kontynent europejski, czy tym razem lecisz
0: jeszcze
1: za wielką wodę?
0: I polecę też za wielką wodę z wicepremierem Kośniakiem-Kamyszem i na pewno będę Państwu relacje zdawać z pobytu w Kanadzie. A to w przyszłym tygodniu.
1: A jeszcze plany podróży Agnieszki, jeszcze pamiętam Ankara w tym roku, więc co się na latasz, to twoje.
0: Ajajaj.
1: Przesyłam ci też pozdrowienia od Grzegorza Sajura. Zazwyczaj w drugą stronę to działa, teraz w tę stronę.
0: Bardzo również przekaż, kłaniam się nisko i dobrego...
1: Właśnie przekazałaś niejako. Agnieszko,
0: tak?
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Miłego dnia ci życzę i czekamy
0: wzajemnie
1: na twoje relacje.
2: Twoje pieniądze.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W audycji Twoje pieniądze zajmiemy się dziś zdjęciem z księgi wieczystej hipoteki, czyli wpisu potwierdzającego na przykład kredyt bankowy. A to bardzo istotne przy sprzedaży czy zakupie mieszkania. Moim gościem jest mecenas Dominika Helios. Dzień dobry Pani.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Gdy kupiliśmy mieszkanie na kredyt, to zostało to wpisane do księgi wieczystej właśnie jako hipoteka. Czy możemy to mieszkanie sprzedać, jeśli jeszcze kredyt nie został spłacony? I czy to wszystko zostanie zapisane w akcie notarialnym, rozumiem, że z potrąceniem kwoty kredytu od ceny sprzedaży?
4: Tak, oczywiście. Hipoteka nie blokuje sprzedaży nieruchomości. Tak naprawdę to bardzo częsta sytuacja na rynku. Tutaj koniecznym będzie, aby sprzedawca uzyskał tak zwaną promesę od banku. Promesa

0: Jest to taki dokument, w którym bank wskazuje konkretną kwotę zadłużenia sprzedającego, podając również numer rachunku do spłaty i zobowiązanie, że jeżeli ta kwota wpłynie na rachunek banku, to bank zwolni hipotekę. I to również ma odzwierciedlenie właśnie w akcie notarialnym. Czyli kupujący bezpośrednio spłaca kredyt sprzedającego i dodatkowo tą nadwyżkę, która wynika z umówionej ceny, uiszcza bezpośrednio właśnie temu.
1: Na konto sprzedającego. Mhm. Jasne. Ja rozumiem, że te pieniądze są przelewane do banku.
0: Tak.
1: Mhm. Jasne, jeśli chodzi oczywiście o tą hipotekę. Dobrze. A jeżeli kredyt został spłacony już, ale hipoteka nie została zdjęta, to jest może ciekawsza sytuacja. Czy wówczas sprzedaż takiego mieszkania jest możliwa, jeśli mamy takie potwierdzenie z banku, że kredyt został spłacony? No bo zakładam, że każdy o to zadba, że bank to przyśle. Jakie informacje powinny się w takim zaświadczeniu znaleźć? Jak to się formalnie nazywa? Wyjaśnijmy.
0: Tak. Taki dokument to tak zwany list mazalny. Ten list mazalny właśnie poświadcza fakt spłaty całości zadłużenia i oświadczenie banku, w którym potwierdza, że wyraża zgodę na właśnie zwolnienie hipoteki. I ten dokument pozwala notariuszowi na złożenie wniosku do ksiąg wieczystoksięgowych właśnie o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych.
1: Tylko, że my jesteśmy w takim momencie, że nie złożyliśmy tego wniosku, a chcemy sprzedać mieszkanie, mając ten dokument w ręku.
0: Mhm, tak, i na podstawie tego dokumentu właśnie notariusz złoży taki wniosek i gdyby zrobi to
1: czy
0: już...
1: Czy możemy sprzedać mieszkanie? Czy to jest, bo to nie jest takie oczywiste. Czy możemy sprzedać mieszkanie, mając wpisany w księdze wieczystej ten kredyt bankowy, tak, mając ten list mazalny w ręku, ale bez złożonego wniosku o wykreślenie hipoteki.
0: Tak,
1: ten moment.
0: Tak, jak najbardziej. Nie jest konieczne tak naprawdę, no, można powiedzieć, że w Warszawie na wykreślenie hipoteki czeka się ponad rok.
1: No właśnie.
0: Więc ten czas oczekiwania jest bardzo, bardzo długi, więc albo musimy przedstawić, że taki wniosek został już złożony, albo właśnie robi to za nas notariusz na podstawie tego listu mazalnego. Jest to taki gwarant.
1: W momencie, kiedy już dokonujemy sprzedaży.
0: Tak.
1: Czy to też jest zapisane w tym samym akcie notarialnym,
0: tak,
1: sprzedaży?
0: Tak.
1: Wszystko jest
0: ten
1: tam
0: ujęte. Dokument musimy również przedłożyć. On jest załączony do aktu notarialnego.
1: Czyli to nam nie zablokuje transakcji?
0: Nie.
1: Bo to jest takie niebezpieczeństwo, które się u wielu osób pojawia i stąd to jest dobrze. Czy takie zaświadczenie o tej spłacie kredytu musi być, mówię to w cudzysłowie, świeże? To znaczy, czy może być ona na przykład sprzed 2-3 lat? No bo przecież może być tak, że ktoś uzyskał takie zaświadczenie, ale wcale wtedy nie sprzedawał tego swojego mieszkania i dopiero po kilku latach się zdecydował. No i okazuje się, że takie zaświadczenie ma kilka lat już.
0: Tak. Rzeczywiście musimy o tym pamiętać, że przy spłacie kredytu ten wniosek do ksiąg wieczystych nie składa bank, tylko kredytobiorca. Więc właśnie, jeżeli tego nie zrobiliśmy od razu i przypomniało nam się właśnie przy momencie
1: sprzedaży,
0: to jak można powiedzieć, że ten dokument nie traci swojej ważności.
1: No bo kredyt został spłacony, on
0: dokładnie
1: to potwierdza.
0: Tak, więc jak gdyby to nie jest tak, że ten dokument ma jakiś termin przydatności, więc on jest jak najbardziej dokumentem właściwym. Niemniej jednak w praktyce rzeczywiście notariusze często wymagają tego, aby ten dokument był aktualny ze względu na kwestie pełnomocnictw. No, notariusze lubią, jak wszystko jest
1: tego
0: po prostu
1: wymagają
0: aktualnie.
1: Banki w praktyce również. Bank, drugi bank, który udziela kredytu osobie, która na przykład kupuje również mieszkanie na kredyt, też oczekuję, że to zaświadczenie będzie świeże.
0: Tak, może tak być rzeczywiście.
1: Ja krótko mówiąc, jestem bardzo zdziwiona, dlatego że no, jeżeli 5 lat temu kredyt był spłacony i to ten list mazalny całkowicie potwierdza, plus życzenie się wszelkich roszczeń tego banku wobec tego klienta, to mimo wszystko drugi bank uznaje, że jednak spłacony nie został, albo nie jest tego pewien.
0: Tak, wynika to również z pełnomocni, które są dołączone do takiego listu mazalnego, ale to nie jest żaden problem. Tak naprawdę bank ma obowiązek tak wydać nowe. Tak, więc to nie jest tak, że jak już nie pobraliśmy i nam ten czas minął, to już koniec. Tak, tylko bank, jeżeli zwrócimy się z ponownym wnioskiem, ma obowiązek wydania nowego listu.
1: Jest to pewnie prostsze, ale to nie oznacza, że szybsze, bo jak to w procedurach bankowych trwa do około 30 dni,
0: tak,
1: więc no to tak natychmiast nie nastąpi.
0: Tak.
1: A ile kosztuje zdjęcie hipoteki przez sąd wieczystoksięgowy? Ja myślę, że raczej powinniśmy powiedzieć, od czego to zależy bardziej.
0: Jest to opłata stała, więc nie zależy ona od wysokości hipoteki, więc czy była ona na 100 tysięcy, czy na 1 000 000 złotych, to ta opłata jest stała i wynosi 100 zł.

0: Warto jednak pamiętać, że przy starszych kredytach te hipoteki były dwie. Czyli bank to rozdzielał na hipotekę zwykłą i hipotekę kaucyjną.
1: Tak jest. I dużo wyższą, tak?
0: Tak. I w takim przypadku musimy takie wnioski złożyć dwa. Czyli opłaty też będą dwie, czyli będzie to wynosiło 200 zł, ale to również nie ma znaczenia wysokość samej hipoteki, opłata jest stała.
1: Dobrze, to jeszcze wyjaśnimy, jakie dokumenty trzeba przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania. No, jest to ważne, bo też na to powinien zwrócić uwagę kupujący, gdy mieszkanie zostało kupione, obdziedziczone, darowane. No różnie.
0: Tak, tutaj gdyby przede wszystkim zaczynamy od numeru księgi wieczystej, bo tam mamy największe informacje, które możemy o tej nieruchomości uzyskać. Konieczne jest właśnie przedstawienie sposobu nabycia tej nieruchomości.
1: Czyli aktu notarialnego, aktu darowizny albo rozumiem
0: poświadczenia
1: dziedziczenia. I to są dokumenty wystarczające. Plus jeszcze jakieś zaświadczenia ze spółdzielni, zaświadczenie z urzędu gminy, tak?
0: Tak. Również z urzędu skarbowego. Jeżeli było to mieszkanie odziedziczone lub właśnie darowane, konieczne jest, aby przedstawić zaświadczenie o tym, że sprzedający uregulował całość podatku lub z tego podatku był zwolniony. Jeżeli chodzi o te dokumenty, to ich
1: Co to jest za zaświadczenie?
0: Zaświadczenie o tym, że sprzedający właśnie uiścił całość podatku, bo jeżeli było właśnie...
1: Specjalny druk na pewno oczywiście
0: tak,
1: do tego
0: jest to
1: służy.
0: Zaświadczenie, opłatę, którą również musi w Urzędzie Skarbowym uiścić.
1: I też się pewnie na to czeka.
0: Tak, na wszystkie dokumenty się czeka, więc tutaj warto, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o komplet dokumentów, to on będzie zależał od konkretnej nieruchomości. Czy ona będzie związana z jakimś gruntem, więc tutaj warto wcześniej udać się albo do adwokata, albo do notariusza.
1: I uzyskać informacje. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Mecenas Dominika Helios była naszym gościem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Twoje pieniądze. Reklama.
3: Janek, jak nie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
5: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
5: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
5: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pilna wizyta amerykańskiego generała w Polsce w środę spotka się z ministrem obrony. Sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. MSZ czeka wciąż na informacje z Budapesztu. Na Camp Nou żegnały go owacje na stojąco. Robert Lewandowski kończy współpracę z Barceloną. Minęła siódma. Ewelina Kamińska. Zapraszam. W środę minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kaneem, który przyleci do naszego kraju. Tematem ma być obecność wojsk USA w

0: Polsce. To reakcja na wstrzymanie kolejnej rotacji amerykańskich żołnierzy nad Wisłą i plany Pentagonu obniżenia rangi dowództwa armii USA odpowiedzialnego za Europę i Afrykę. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni całą sytuację.
1: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4 tysiące zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
0: Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w interesie Polski i wszystkich opcji politycznych jest, żeby w naszym kraju było jak najwięcej żołnierzy Stanów Zjednoczonych.
2: Powinniśmy wszyscy działać na rzecz tego, żeby było ich jak najwięcej. W polityce zagranicznej mamy dwie opcje. Albo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, albo z tymi, którzy przesyłają 5000 hełmów. To chyba nie ma wątpliwości, co jest lepsze.
0: Kolejne polityczne komentarze już za chwilę. O tę sprawę będziemy pytać gości poranka. Po informacjach Roch Kowalski porozmawia z Markiem Sawickim z PSL, a po 8 naszym gościem będzie Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka na informacje z Budapesztu dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem prokuratura bada, czy przy organizacji tego wyjazdu mogło dojść do pomocnictwa w ukrywaniu polityka PiSu. W tym tygodniu śledczy mają przesłuchać redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.
3: Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki mówił w polskim radiu, że odpowiedzi z Budapesztu mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wyjazdu byłego ministra.
4: Zakładamy, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące na przykład tego, jaki status na Węgrzech mieli obaj uciekinierzy, jakie dokumenty otrzymali itd.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował z kolei, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
5: Konwencja, którą mamy ze Stanami Zjednoczonymi, pozwala dzisiaj już na złożenie tego wniosku. Tam nie ma wymogu prawomocności zastosowania aresztu.
3: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Do środy polski rząd musi odpowiedzieć Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w sprawie działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo wyboru przez Sejm 6 nowych sędziów, tylko 2 z nich zostało dopuszczonych do orzekania. Sędzia Trybunału Maciej Taborowski podkreślał, że zgodnie z zabezpieczeniem NTPC prezes TK Bogdan Święczkowski powinien jemu oraz pozostałym trojgu sędziom umożliwić rozpoczęcie pracy.
6: Trybunał Konstytucyjny, jego prezes, jego wiceprezes, a także osoby, które zajmują kierownicze stanowiska w tym Trybunale. Tam jest wyraźnie napisane, że nie mogą stawiać przeszkód, żebyśmy ten urząd objęli. Także my domagamy się przyznania spraw i oni nie mogą nam w tym przeszkadzać. Natomiast jednoznacznie oświadczyli, że będą nam w tym przeszkadzać, w związku z czym naruszają także udzielone zabezpieczenie.
0: Na piątek w charakterze świadka został wezwany do prokuratury krajowej szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. To element śledztwa dotyczącego niedopuszczenia sędziów Trybunału do orzekania. Z 200 do 250 km na godzinę dobiegają końca testy na centralnej magistrali kolejowej, które umożliwią przyspieszenie najszybszych pociągów. Składy Pendolino kupione 12 lat temu od początku mogły jeździć z taką prędkością, ale przystosowania wymagały tory, tłumaczy Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
7: Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi do regularnej jazdy, od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, grudniu, 250 km na godzinę. Polską infrastrukturę trzeba było przygotować nie tylko pod względem liniowym, modernizacyjnym, ale także pod względem cyfrowym i to się po prostu dzieje.
0: Trasę Kraków-Warszawa Pendolino pokona w mniej niż 2 godziny. Obecnie podróż zajmuje około 2,5 godziny. Stany Zjednoczone, Włochy czy kraje arabskie? Jakie są plany Roberta Lewandowskiego po opuszczeniu FC Barcelony? Wczoraj na Camp Nou polskiego napastnika żegnali polscy i hiszpańscy kibice. 37-latek wyprowadził drużynę na murawę, a gdy schodził z boiska, stadion poderwał się z miejsc. W rodzinnej miejscowości Lewego pod warszawskim Lesznie kibice liczą na to, że jeszcze będzie można podziwiać go na największych stadionach.
8: Kiedyś jak mówił, że chciałby, jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modricza, takich dwóch, mówiąc, emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak. No.
9: On już ma swoje lata, tak?
10: Ale sporo sukcesu ma, więc teraz albo jak Cristiano, emeryturka, albo jak Messi, też emeryturka.
11: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
0: KS Partyzant Lesz.

0: No, gra obecnie w lidze okręgowej, dodajmy. Media spekulują, że Lewy przyjmie ofertę od jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej lub ze Stanów Zjednoczonych.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek pochmurny i deszczowy. Na wschodzie i w centrum możliwe też burze. W ciągu dnia na termometrach od 12 stopni na południu, 17 na północnym wschodzie do 20 stopni na zachodzie.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, dzień dobry. 7:06 na zegarach, poniedziałek, 18 dzień maja 2026 roku. Cieszymy się, że wybrali Państwo Polskie Radio 24. Ja się nazywam Roch Kowalski, mówię Państwu jeszcze raz dzień dobry. Przed nami 138 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:36, a zajdzie o 20:28. Dzień potrwa 15 godzin i 51 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra oraz Jan. Najlepsze życzenia Państwu składamy. No i rozpoczniemy już politycznie ten tydzień od pierwszej politycznej rozmowy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry. Witam z pięknego Podlasia w województwie mazowieckim.
3: Podlasie w województwie mazowieckim?
4: Tak, w środkowe Podlasie, Poliw, a więc mniej więcej tak od granicy z powiatem łukowskim poprzez powiat Sokołów Podlaski, ale także jeszcze Międzyrzec, Biała Podlaska, Bielsk Podlaski, to są tereny środkowego Podlasia, a Sokołów Podlaski, Łosice i część powiatu Siedleckiego i Węgrowskiego to jest Podlasie.
3: Mała lekcja z geografii, z krain geograficznych od pana posła Marka Sawickiego. Pozdrawiamy całe Podlasie w takim razie. Panie pośle, czy wiemy tak na dobrą sprawę, jaka jest decyzja Amerykanów co do obecności wojsk, ich wojsk w Polsce?
4: Nie wiemy i pewnie dowiemy się dopiero w środę, jak będzie rozmawiał z pierwszym żołnierzem Stanów Zjednoczonych wicepremier Kosiniak-Kamysz. No, musimy sobie zdawać sprawę, w jakich uwarunkowaniach jesteśmy i jak decyzję podejmuje sam prezydent, a potem realizuje je Pentagon. Więc my się w Polsce za bardzo ekscytujemy i za dużo oczekujemy od nas polityków, ale także od naszych ministrów, żeby o każdym pomyśle drugiej strony wiedzieli z wyprzedzeniem. Nie da się tak.
3: Czyli chce pan powiedzieć, że nie dało się tego uniknąć?
4: Ale czego uniknąć?
3: Ewentualnego, znaczy nie ewentualnego, to, że Amerykanie wycofują swoje siły z Europy, to pewne, tylko pytanie, czy wycofują także z Polski.
4: No, ale panie redaktorze, jeśli Amerykanie już od czasów tak naprawdę prezydenta Obamy zmieniają doktrynę, jeśli ostatnia doktryna Stanów Zjednoczonych w pierwszej kolejności kładzie nacisk na półkulę zachodnią, później Indo-Pacyfik, Europa jest gdzieś tam w trzeciej kolejności. Jeśli prezydent Trump zarówno w poprzedniej, jak i w tej kadencji zapowiadał, że wycofa wojska, to tylko trzeba bić się w piersi my, Europejczycy, że tak naprawdę w trakcie pierwszej kadencji Trumpa zlekceważyliśmy jego ostrzeżenia, że Amerykanie przebudują. No nie może być tak, że 60 parę procent potencjału obronnego NATO to są Stany Zjednoczone, a reszta to jest wielka Unia Europejska z 500 milionem ludzi i z ogromnym potencjałem gospodarczym. Więc dobrze czas najwyższy, że Europa...
3: Słucham? Z pół miliarda.
4: Pół miliardem, tak. Z 500 milionem ludzi i ogromnym potencjałem gospodarczym. Nie może być tak, że Europa będzie czekała, że ktoś ją będzie chronił, roztacza nad nią parasol, bo ta naiwna Europa, która wierzyła, że imperializm rosyjski skończył się wraz ze Związkiem Radzieckim. No, okazuje się, że się nie skończył, bo w 2014 roku Rosja napadła na Ukrainę. Wcześniej napadła na kraje sąsiednie, między innymi zaczęło się od Czeczenii, ale tych państw było kilka po drodze. Gruzja, więc trzeba było myśleć o tym, że jednak imperializm rosyjski wydaniu Putina jest nie mniej groźny jak imperializm rosyjski w wydaniu carów czy Związku Sowieckiego.

W związku z tym Europa czekała, spała, przekonana była, że te powiązania biznesowe, jakie próbuje budować chociażby przez Nord Stream 1, Nord Stream 2, ucywilizują Rosję i uzależnią finansowo od Europy. Owszem, wzmocniły finansowo Rosję, ale wcale nie spowodowały jej

0: jako ten najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych w tej części Europy, zagrożony właśnie rosyjskim imperializmem, że nas to nie dotknie, że my jesteśmy na specjalnych warunkach w Waszyngtonie. Naiwni byliśmy?
1: Tak, my zawsze, panie redaktorze, przez 123 lata niewoli, rozbioru byliśmy, że tak powiem, męczennicą narodów, byliśmy tym Chrystusem, Zbawicielem, który wcześniej czy później się odrodzi. I to samo ciągle myślimy o tej naszej imperialnej pozycji. Nasza średniowieczna potęga dawno, że tak powiem, rozprysła się jak bańka mydlana i dziś trzeba budować to na nowo. I myślę, że dziś Polska zrozumiała to pierwsza w Europie, że musi posadzić przede wszystkim na swoją armię. Liczenie na to, że 15, czy 14, czy 10, czy 20 tysięcy Amerykanów obroni Polskę przed inwazją rosyjską, ja powiem tak, może w jakiś sposób hamować Rosję przed atakiem armii amerykańskiej. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, żołnierze przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych tu na tereny wschodniej Europy, tak jak są przerzuceni na ćwiczenia, tak w każdej chwili mogą być z tych ćwiczeń wycofani. I wtedy trzeba liczyć na własną siłę, na własną armię i na bliskie sojusze europejskie. I to powoli się buduje. Kosiniak-Kamysz konsekwentnie od 3 lat wzmacnia wschodnią flankę w porozumieniu ze Szwecją, z Turcją. Teraz widzimy, że włącza się w to bardzo intensywnie Francja, Niemcy i Włosi. A więc jeśli oprzemy o tę szóstkę, obronę Europy, spokojnie damy sobie radę. Natomiast Amerykanie też nie wyjdą z Europy od tak w jeden dzień. A to, co się dzieje w ciągu ostatniego tygodnia, to jest jakaś dziwna panika. Być może generałowie amerykańscy nieco zmieniają swoją taktykę w stosunku do rodzaju wojsk, które gdzieś chcą rozlokować. Poczekajmy, najbliższe tygodnie pokażą, jakie są rzeczywiste ich intencje.
0: To zapytam wprost, czy ewentualne wycofanie części amerykańskich żołnierzy z Polski będzie osłabieniem polskiego bezpieczeństwa?
1: Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, jeśli komuś się wydaje, że 10 czy 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich to jest 100% gwarancja, to ja uważam, że nie jest. Jest to poważne wsparcie, ale nie jest to żadna gwarancja. Gwarancją jest własne uzbrojenie i własna silna armia. I to budujemy. Gwarancją są sojusze bliskie, a więc tak jak powiedziałem, Szwecja, Turcja, Niemcy, Francja i Włochy, a uzupełnieniem Ameryka. Oczywiście jeszcze przez pewnie 5-7 lat Ameryka pozostaje tym głównym partnerem, ale niech pan zwróci uwagę, nawet generał niemiecki, który dowodzi dzisiaj częścią wojsk niemieckich w Estonii, jasno zwraca uwagę na to, że bez Ameryki sami sobie nie damy rady, ale jednocześnie też musimy budować naszą pozycję europejską, wspólną europejską pozycję.
0: Ja tylko dodam na koniec tego wątku, że przedstawiciele krajów bałtyckich twierdzą, że ta rotacja, która została wstrzymana między innymi do Polski, ale nie tylko do Polski, została wstrzymana bezterminowo ze strony Stanów Zjednoczonych. Zmienimy wątek, panie pośle.
1: Panie redaktorze, ja bym prosił, żebyśmy jednak nie posługiwali się plotką, bo uważam, że to, co zrobił Zełenski 3 dni temu, informując o tym, że jest to jakaś zemsta wobec Polski, a w tej chwili powtarzają to kraje nadbałtyckie, jest to po prostu nieuczciwe. Polska jest największym państwem tutaj na środkowej flance, najwięcej wydającym na zbrojenia i największym gwarantem całej tej wschodniej flanki ze Szwecją i Turcją razem wzięte. No, miejmy nadzieję, że Rumunia tym razem nie zostawi Polski samej. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że tego typu wypowiedzi są tylko i wyłącznie na użytek Rosji i Sowietów po to, żeby im pozwolić na mieszanie wewnątrz całego sojuszu i zsianie dezinformacji i strachu. Nam ten strach nie jest potrzebny.
0: Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, zmienimy temat, bo wiele kontrowersji i sprzecznych ocen wywołują działania prokuratury wokół Zbigniewa Ziobry. Jeśli chodzi zarówno o działania, które mają doprowadzić do ściągnięcia go do Polski, jak i działania, które mają ewentualnie, jak rozumiem, sprawdzić, czy ktoś nie pomagał, jak twierdzi prokuratura, ministrowi Ziobrze w ucieczce. Jak pan, zacznijmy od ogółu, jak pan ocenia działania śledczych?
1: Panie redaktorze, jak najgorzej. Jak najgorzej, dlatego że to już trwa 2,5

0: pół roku. Że jednak zanim objęliśmy rządy 15 października 2023 roku, to jednak w przestrzeni publicznej dziennikarze śledczy mieli już tak dużo dowodów na przestępstwa popełnione przez Zbigniewa Ziobrę i jego zorganizowaną grupę przestępczą, jak piszą w aktach oskarżenia do Sejmu o uchylenie immunitetu prokuratorzy, że można było działać szybciej. Ale komuś zachciało się zrobić z tego kombo. Po co było stawiać 26 zarzutów, jak można było postawić 3? Po co był ten wniosek o areszt, jak był wniosek o uchylenie immunitetu? Trzeba było uchylić immunitet, postawić przed prokuratorem, postawić te akty oskarżenia w 3-6 sprawach i rozpocząć normalny proces przed sądem. Wniosek o areszt był oczywistym upokorzeniem dla Zbigniewa Ziobry, choć szeryf nie powinien być nigdy upokorzony, i dał czas jego prawnikom, jego ludziom na przygotowanie się do obrony. Mecenas Lewandowski jest sprawnym mecenasem, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że w mojej ocenie 2/3 prokuratury to są prokuratorzy powoływani przez Zbigniewa Ziobry w latach 2005-2007, później 2015-2023. Oni dziś są bardziej lojalni wobec tego, kto ich powoływał, niż wobec przysięgi konstytucyjnej, a więc wobec Rzeczypospolitej i prawa. I w związku z tym mamy sytuację, w której wszelkie postępowania ślimaczą się nadmiarowo, ślimaczą się niezrozumiale, nie tylko dla polityka, ale przede wszystkim dla zwykłych obywateli. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że to jest rzecz niedopuszczalna i ona owszem w złym świetle stawia także nasze organa. Oczywiście Zbigniew Ziobro, dopóki nie postawiono mu zarzutów, jest człowiekiem wolnym i służby nie miały prawa go inwigilować, w jakiś sposób zatrzymać i postawić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Ten sam Zbigniew Ziobro wystawia świadectwo nie tylko sobie, ale całej swojej formacji, której nadal jest wiceprezesem i która stoi za nim murem, udając, że to jest niewiniątko, że to jest człowiek pomówiony, że to jest ofiara jakichś represji politycznych. No jeśli ta ofiara represji politycznych przez sąd nie zostaje, że tak powiem, nie ma orzeczenia o zatrzymaniu i sąd nie przystępuje do dalszych postępowań, tylko także stosuje kruczki prawne w zakresie odroczenia wydania decyzji, to widać, że ten sąd nie jest tak, jak myślał Ziobro, że przez 10 lat udało mu się go całkowicie upolitycznić i jest na usługach ministra sprawiedliwości czy partii rządzącej, tylko jest rzeczywiście jeszcze sądem bezstronnym. To jest jeszcze ta część wymiaru sprawiedliwości, której PiS-owi upartyjnić się nie dało. Niestety prokuratura w mojej ocenie jest prokuraturą w 2/3 partyjną.
1: To jeszcze poproszę pana o komentarz do wydarzeń sprzed weekendu, kiedy to do domu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza weszli policjanci. Jak rozumiem, dokonali przeszukania. Pan Sakiewicz został wezwany do prokuratury w tym tygodniu na przesłuchanie. Jak rozumiem, w sprawie ewentualnego poplecznictwa. Telewizja Republika twierdzi, że to uderzenie w media i próba wpłynięcia na pracujące tam osoby.
0: Panie redaktorze, zaapelowałbym do koordynatora służb specjalnych pana ministra Siemoniaka, Tomasza Siemoniaka. Tomku, bo jesteśmy po imieniu. Sprawdź, co się dzieje w służbach. Bo wydaje mi się, że zarówno kwestia tego paszportu, czy inaczej wizy dziennikarskiej Telewizji Republiki dla Zbigniewa Ziobry nie jest do końca zgodna z prawem i zgodna z przepisami. Ktoś tego nie dopilnował. I to wezwanie policji do rzekomo zagrożonego dziecka w domu Sakiewicza aż pachnie mi prowokacją. Nie wiem, czy aktualnie czynnych służb, czy tych, którzy jeszcze niedawno w służbach czynni byli, a dziś są już na emeryturze, ale pachnie to naprawdę piękną układanką, dobrze przygotowaną przez fachowców. Więc jeśli dziś nadzorowani przez Tomasza Siemoniaka fachowcy z poprzednikami swoimi, wcześniej kolegami nie potrafią sobie poradzić, to nie jest to dobry obraz naszych służb.
1: Ale to wystawił pan już właściwie dwa wota nieufności wobec Waldemara Żurka i wobec Tomasza Siemoniaka.

0: Ja nie wystawiałem żadnych wotum nieufności. Ja słucham ludzi. Ja też sam, panie redaktorze, oceniam sytuację i jasno chcę powiedzieć. Skala przestępstw powszechnie była znana co najmniej od 7 lat. Grupy Ziobry, bo nawet sam Kaczyński o tym mówił. Nawet sam Kaczyński pisał list w tej sprawie do Zbigniewa Ziobry. Nawet sam Morawiecki w lipcu 23 roku powiedział, że reforma wymiaru sprawiedliwości Ziobrze się nie udała. Upartyjnienie sądów nie wyszło. Więc widać wyraźnie, że również ci, co stali razem ze Zbigniewem Ziobrą, ocenili to negatywnie. I niestety nasze służby, zarówno prokuratura, jak i służby specjalne, przede wszystkim CBA. Czy CBA kiedykolwiek zajmowało się przestępstwami związanymi z Funduszem Sprawiedliwości, z RARS-em? Nie pamiętam. Nie znajduję jakichś śladów publicznych. Dziennikarze tak, prokuratorzy tak, ale nie służby do tego przeznaczone.
1: Pan
0: prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jakie sukcesy ma Centralne Biuro Antykorupcyjne w ciągu ostatnich 20 lat?
1: Panie pośle, o czym my mówimy? Do sądu nadal nie trafił nawet akt oskarżenia w sprawie wyborów kopertowych, które chyba są udokumentowane jak nic innego.
0: Przez komisję śledczą.
1: Przez komisję śledczą, no przez...
0: Panie redaktorze, wie pan, dlaczego nie trafił ten akt? Wie pan, dlaczego nie trafił ten akt oskarżenia? Akty oskarżenia do sądu kieruje prokuratura. A prokurator zawsze ma dowolność. Może zażądać kolejnego dowodu, może wezwać kolejnego
1: świadka.
0: Czyli
1: mówi pan, że jest obstrukcja w prokuraturze.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I ani minister Żurek, ani jego poprzednik niestety nie znaleźli grupy prokuratorów, którzy by się odcięli od politycznych działań i zrobili to zgodnie z obowiązującym prawem karnym.
1: A da się to jeszcze przez rok zrobić, czy już jest po zawodach?
0: Już pozamiatane. Panie redaktorze, oni już się śmieją z obecnej naszej władzy, prokuratura i służby specjalne się śmieją, czekają na nowe dowództwo.
1: No jak wy sobie wyobrażacie w tej sytuacji przyszłoroczną kampanię wyborczą?
0: Nie będzie łatwa. Nie będzie łatwa. A przyspieszenia i wsparcia z tej strony, jeśli chodzi o oficjalne organy państwa, brak.
1: Panie pośle, to zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo nie udało się chyba koalicji porozumieć w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ten wybór miał być przegłosowany w Sejmie w piątek i ten punkt porządku obrad został zdjęty z porządku obrad właśnie. Dlaczego?
0: Panie redaktorze, dlatego, że nadal Platforma Obywatelska nie chce zrozumieć jednej rzeczy. Że to nie większość parlamentarna zgłasza kandydata na szefa IPN-u, tylko zgłasza to kolegium
1: IPN-u.
0: Kolegium IPN-u jest w takim składzie, jakim jest i ta większość parlamentarna tego kolegium nie zmieni. Ja jestem zdumiony, bo jeszcze nie tak dawno wybieraliśmy prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgłosiła go Platforma Obywatelska i o dziwo cały PiS poparł. Czyli okazuje się, czy prawie cały PiS, okazuje się, że prezesa Najwyższej Izby Kontroli można wybrać ponadpartyjnie, ale szefa IPN-u, który naprawdę ma wiele zasług. Jeśli chodzi o Mateusza Szpytmę, najważniejsza chyba jego zasługa to kwestia Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia Ulmów. To jest także kwestia związana z upamiętnieniem chociażby spraw związanych z ruchem ludowym, komiks dotyczący Wincentego Witosa, film Trzy razy Witos. To są rzeczy, które wcześniej w IPN-ie nie miały miejsca, gdyby się nie zajął tym Mateusz Szpytma. Pokazuje, że dla niego wszystkie nurty polityczne okresu międzywojennego i jeszcze sprzed roku 1918, a więc wszystkie nurty niepodległościowe traktowane są równorzędnie. Jeśli tego nie dostrzega Platforma Obywatelska i chce mieć znów politycznego szefa IPN-u, tak jak wcześniej politycznym był Karol Nawrocki, to nie jest to dobre.
1: Złośliwi mówią, że pan Mateusz Szpytma, bo o niego chodzi, o nim rozmawiamy, że specjalnie zainteresował się ruchem ludowym, że specjalnie wysyłał takie sygnały, że środowisko wasze ludowców i jego historia jest bliska jemu sercu, właśnie żeby zdobyć wasze poparcie.
0: To znaczy, że ruch

0: ludowy, ci złośliwi, nie zasługuje na upamiętnienie, tak? To ja przypominam tym złośliwym, panie redaktorze, że 20 rok i obrona Rzeczypospolitej nie byłaby możliwa, gdyby nie apel Wincentego Witosa i mobilizacja chłopów polskich ponad milionowej armii i gdyby nie gest Wincentego Witosa chowający do kieszeni płaszcza rezygnację samego wodza naczelnego, inaczej mówiąc naczelnika Piłsudskiego, do kieszeni, bo on przestraszył się, on zrezygnował. Całą bitwą warszawską i jej strategią dowodził generał Rozwadowski, który przez 100 lat był zapomniany. To dopiero teraz w tym roku będzie mu poświęcony pierwszy pomnik, pierwsze upamiętnienie. To dopiero w tym roku po raz pierwszy w stulecie zamachu majowego udało się koło Piłsudskiego na placu Piłsudskiego powiesić tablicę upamiętniającą ofiary tamtego tragicznego wydarzenia z 12-15 maja 1926 roku. Więc czas najwyższy, żeby wszystkie nurty były jednakowo traktowane, a nie tylko nurt piłsudczykowski wśród dzisiejszych polityków.
1: Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dobrego tygodnia, dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Amerykańscy żołnierze pozostają w Polsce, zapewniają polskie władze. To reakcja na wstrzymanie kolejnej rotacji wojsk USA nad Wisłą oraz plany Pentagonu obniżenia rangi dowództwa armii USA odpowiedzialnego za Europę i Afrykę. W najbliższą środę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w tej sprawie z generałem Danem Kainem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, który przyleci do Polski. Ryszard Petru z klubu Centrum liczy na wyjaśnienie i uspokojenie sytuacji.
13: Spodziewam się, że nastąpi jakaś forma rekompensaty wizerunkowej dla Polski po tym, co się wydarzyło, po skasowaniu realokacji, bo powstało wrażenie, jakby to z Polska została osłabiona przez tę decyzję, podczas gdy faktycznie jakby liczba Amerykanów startujących w Polsce nie zmieniła się. Natomiast Polska została dużo bardziej rykoszetem niż Niemcy, które te 4000 żołnierzy naprawdę nie robi aż tak wielkiej różnicy, a dla nas to byłoby olbrzymie wsparcie.
12: Jeszcze w tym tygodniu do USA polecą wiceministrowie.

0: Obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy będą w Kongresie i Pentagonie rozmawiać o amerykańskich wojskach w Polsce. Miałaby połączyć południe Polski z Lwowem. Nasz kraj rozmawia z Ukrainą w sprawie rozbudowy autostrady A4. Spotkania są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, przekazał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Chodzi o około 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa.
1: Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów, również w zakresie i prokurmentu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady w systemie koncesyjnym.
0: Niewykluczone, że umowa w tej sprawie zostanie zawarta podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. W Zakopanem ruszyły coroczne badania drzew. Obejmą one cały obszar miasta, a szczególnie drzewa rosnące przy drogach i w parkach. Te narażone na silne podmuchy wiatru halnego. Jak wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane Jan Szwęk, wyniki badań pozwolą zdecydować, które drzewa wymagają wycinki, bo chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.
2: Firma wykonuje na początku ocenę wizualną drzewa, kolejno podejmuje decyzję o przebadaniu jej tomografem, a w niektórych sytuacjach wykonywane są również testy obciążeniowe. Tutaj głównie chodzi o kwestię zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Drzewa te rosną w pasach drogowych i mogą stanowić, jeśli chorują, mogą stanowić zagrożenie.
0: Badania potrwają do końca września.

0: Przed nami pochmurny i nadal deszczowy dzień, podobnie jak poprzednie, z temperaturą maksymalną 20 stopni, tyle wskażą termometry na zachodzie kraju i na Mazowszu, w centrum od 13 do 16, na północy i na południu po 12 kresek. Na terenie wschodnim, północno-wschodnim, w centrum oraz na Podkarpaciu miejscami burze, a w ich trakcie gwałtowne opady deszczu, możliwy także niewielki grad. O 7.34 będziemy żegnać Roberta Lewandowskiego, który odchodzi z Barcelony. Krzysztof Kuzak w naszym studiu z redakcji sportowej. Cześć, dzień dobry.
1: Witam ponownie.
0: Tak będzie?
1: Tak jest. Sport. No, choć to jeszcze prawdopodobnie nie ostatni mecz w barwach Barcelony Roberta Lewandowskiego, to na pewno ostatni na Camp Nou, a więc na tym domowym stadionie Dumy Katalonii. Wczoraj były owacje na stojąco, szpaler dla bohatera, oczywiście łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony na Camp Nou, ale więcej na ten temat Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To była fantastyczna chwila dla Roberta Lewandowskiego, a jednocześnie trochę smutna, bo po 4 latach kapitan reprezentacji Polski pożegnał się z Blaugraną. W momencie, kiedy schodził z boiska, mały szpaler, gesty wsparcia od Markusa Rashforda, Hansiego Flicka, Gaviego czy Pedriego, a do tego po końcowym gwizdku na płycie boiska pojawiła się żona Anna, córki Klara i Laura, prezydent Joan Laporta, który wręczył pamiątkowy herb klubu z Katalonii z flagą właśnie tego regionu, a potem była krótka przemowa, w której Robert Lewandowski dziękował za wielkie wsparcie przez lata, za to, że kibice skandowali jego nazwisko, za to, że dawali wiarę i nadzieję na lepsze jutro, bo przychodził w momencie sporego kryzysu, no i przyznawał, że wiedział, że Barcelona zawsze będzie jednak klubem wielkim i z tego kryzysu wyjdzie. Dodawał też, że to był wielki zaszczyt grać dla Barcelony i że Barce zawsze będzie miał w sercu. Ostatecznie klub z Katalonii wygrał 3-1 po dwóch trafieniach Rafini, jednym golu Cancelo i bramce Isco na otarcie łez dla Betisu. A licznik kapitana reprezentacji Polski pokazuje w tym momencie 119 goli w 192 meczach. Przez 4 lata Robert Lewandowski wywalczył 3 mistrzostwa Hiszpanii z Barceloną, Puchar Króla, 3 superpuchary i trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca La Ligi w tym pierwszym sezonie 2022-23, kiedy 23 razy trafiał do siatki rywali. Mieliśmy pożegnanie przed własną publicznością.

0: publicznością. A ostatni mecz w koszulce Barcelony Robert Lewandowski rozegra w przyszłą sobotę na Estadio Mestalla w Walencji w 38. kolejce rozgrywek hiszpańskiej La Ligi.
1: Bardzo dziękuję. To był Tomasz Kowalczyk. We Włoszech po 2 miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją do bramki Bolonii wrócił Łukasz Skorupski. Jego zespół wygrał na wyjeździe z Atalantą Bergamo Nikoli Zalewskiego 1-0, a w kraju 33. przedostatnia kolejka Ekstraklasy. Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3. GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2, a Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-2. Od soboty mistrzem jest już Lech Poznań. Wiemy też, że spadnie Termalika Nieciecza. Trwa jeszcze walka o to, aby zająć miejsca premiowane występem w europejskich pucharach. Na razie drugi jest Górnik Zabrze, a trzecie miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok. Do Ekstraklasy po rocznej przerwie wrócił Śląsk Wrocław. Wczoraj zapewnił sobie awans zwycięstwem w Bytomiu nad Polonią 3-1. Przypomnę, że wcześniej dokonała tego Wisła Kraków. 7 Warty Zawiercie. Drugi raz z rzędu drugą drużyną w Europie. W finale Ligi Mistrzów w Turynie Zawiercianie przegrali z Perugią 0-3. Najlepszym w zespole mistrza Polski był środkowy bloku Mateusz Bieniek.
2: Pokazali, że dzisiaj byli dużo lepszą drużyną. Aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon. Znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa. Jakby ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali. Jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie. I z jednej strony się cieszę, bo to są fajne czasy, że jesteśmy zawsze tym głównym faworytem. Ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa. Grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem.
1: A tak spotkanie podsumował Bartłomiej Bołądź.
3: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować, a dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy i żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Myślę, że więcej pozytywów niż negatywów. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były wzloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
1: Zawodnicy Warty, wspomniany już Mateusz Bieniek oraz Juri Gładyr, znaleźli się wśród wyróżnionych zawodników turnieju. Odebrali nagrody dla najlepszych środkowych bloku we włoskiej drużynie, która tak jak rok temu triumfowała w tych rozgrywkach. Wtedy także po zwycięstwie nad Wartą grał Kamil Semeniuk, a dla niego to już 4. Puchar Europy. 2 zdobył właśnie z Perugią, a wcześniej 2 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. 4. miejsce dla projektu Warszawa po porażce z Iratem Ankara. 2-3.
4: Krzysztof Kuzak, bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję.
4: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
4: Siódma 7:40 na zegarach. Spółka PKP Cargo będzie strategicznym partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej. Już niedługo ten towarowy przewoźnik zacznie transportować sprzęt wojskowy tam, gdzie będzie on potrzebny. MON podpisał porozumienie w tej sprawie ze spółką, a o szczegółach Aleksander Przoniak.
5: Transport i logistyka to kluczowe dla wojska zagadnienia w razie konfliktu. To właśnie kolej towarowa jest kluczowa dla przemieszczania się ciężkiego sprzętu wojskowego. PKP Cargo jest największą spółką w Polsce transportującą wszelkiego rodzaju towary, od kruszyw do samochodów. Spółka kupi specjalne platformy dla transportowania sprzętu wojskowego. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że transport jest ważny dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
6: Mobilność militarna to jest temat, który w NATO i w Unii Europejskiej dzisiaj stanowi wiele aspektów rozmów, stanowi o naszych kierunkach rozwoju, o możliwościach przemieszczania się, o tym, jak sprawnie będzie można przeprowadzać różnego rodzaju działania. Polska jest liderem, podpisaliśmy z Republiką Federalną Niemiec, z Królestwem Niderlandów, dołączają inne państwa. Klauzule, które umożliwiają bez zbędnych decyzji administracyjnych szybkie przemieszczanie wojsk.
5: Porozumienie będzie działać na wypadek działań wojennych, ale nie tylko. Transport kolejowy sprzętu wojskowego będzie realizowany także w czasach pokoju. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi między innymi o wojskowe ćwiczenia.
6: Będziemy to wykorzystywać w przypadku różnego rodzaju ćwiczeń. Polska jest jednym z największych obszarów, które są brane pod uwagę do przeprowadzania kluczowych ćwiczeń dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc gościmy bardzo często wojska sojusznicze. Transfer sprzętu również dla walczącej Ukrainy. To

0: Wszystko wymaga współpracy między nami a infrastrukturą, między nami a PKP, między nami a PKP Cargo.
1: Porozumienie oznacza także zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka od kilku lat boryka się z problemami finansowymi. W ramach restrukturyzacji konieczne było m.in. zwolnienie części pracowników. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że PKP Cargo gwarantuje sprawny transport.
2: Dzięki temu porozumieniu PKP Cargo wraca do systemowej roli, strategicznej roli, nie tylko jako kręgosłup gospodarki polskiej, ale także istotny element bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i obrony państwa. Kolej w Polsce się rozwija, mamy do czynienia z renesansem polskiej kolei. Nakłady finansowe zarówno na inwestycje liniowe, zakup taboru, rewitalizację dworców, no są historyczne.
1: Mimo problemów spółka PKP Cargo nadal jest jednym z największych przewoźników towarowych w Europie.
3: O czym informował Aleksander Przoniak. Wojciech Stopa z nami, korespondent
4: Polski. Dobra.
3: Dobra, jesteśmy? Dobra. Wojtku,
4: dzień dobry.
3: Słyszymy się, jesteśmy
4: dobry
3: już
4: den. O, może to miałem powiedzieć.
3: Dobry den. Jesteśmy już na antenie. Wojciech Stopa, korespondent Polskiego Radia w Czechach i na Słowacji, bo w Bratysławie jesteś, prawda?
4: Tak jest, zgadza się.
3: Wszystko się zgadza. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty też jest w Bratysławie, jest z wizytą na Słowacji. Tam spotka się dziś z przewodniczącym Słowackiej Rady Narodowej. Powiedz, Wojtku, czego może dotyczyć ta rozmowa? Jaki jest kontekst wizyty marszałka? No i bo też chyba nie ma co ukrywać, że to nie są te same obozy polityczne, prawda?
4: No, to zależy, z kim marszałek rozmawia. Są tutaj politycy bardziej proeuropejscy z pewnością niż Robert Fico. No i właśnie przedstawiciele polskich władz widzą pewien potencjał skierowania Słowacji na taki bardziej proeuropejski kurs. To widzi nie tylko marszałek Czarzasty, ale również premier Tusk wspomniał ostatnio o pewnej pragmatycznej korekcie Słowacji. Akurat mówił o szefie słowackiego rządu, o Robercie Ficy, którego zresztą pozycja w Unii Europejskiej znacznie osłabła po porażce jego sojusznika Viktora Orbana na Węgrzech. No i to właśnie ta zmiana władzy na Węgrzech otwiera pewne nowe możliwości współpracy. To też Bratysława i Praga dostrzegają. Zmienia się sytuacja i pojawiają się nowe możliwości. Są już pewne zapowiedzi ze strony słowackiej, która w połowie roku obejmie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, aby właśnie w ten format tchnąć nowe życie, bo pojawia się taka okazja. Zatem ta wizyta marszałka Włodzimierza Czarzastego jest takim nawiązaniem kontaktu z tymi bardziej proeuropejskimi siłami na Słowacji, no i tworzy pewien grunt pod kolejne spotkania. A o kontekście wizyty powiedział mi szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
5: Z dnia na dzień chwieje się trochę stara Europa, która oparta była na bardzo mocnej pewności, czym i kim są Stany Zjednoczone w Europie, i cieszyliśmy się pokojem, a teraz nie ma ani pokoju, ani pewnych Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji muszą się konsolidować wszystkie pozytywne siły na całym kontynencie europejskim, a współpraca państw, które kiedyś, wiele lat temu nazywały się Grupą Wyszehradzką, w tym gronie również Słowacja i Polska, to jest bardzo naturalne miejsce, ze względu na to, że jesteśmy na wschodzie, jesteśmy bardzo blisko Rosji, bardzo blisko wojny, musimy ze sobą rozmawiać.
4: Jak wspomniałem, Słowacy zgłaszają taką chęć reaktywacji, czy powiedzielibyśmy nawet reanimacji formatu V4 Grupy Wyszehradzkiej. Premier Robert Fico robi to już od dłuższego czasu zresztą. On mówi m.in. o wspólnych interesach w dziedzinie energetyki. No ale dopiero teraz otwierają się konkretne możliwości. Ponownie mówi minister Marek Siwiec.
5: Słowacy są zainteresowani, ale wydarzyło się po drodze coś bardzo ważnego, mianowicie wybory na Węgrzech. Węgry były hamulcowym w Grupie Wyszehradzkiej. Od czasu, gdy odszedł Orbán, Madziar został premierem, mamy nową sytuację. Jest przewaga za Europą w Grupie Wyszehradzkiej. Polska, Węgry, wahająca się Słowacja i wahające się momentami Czechy, to już jest duży potencjał. Trzeba ten potencjał uruchamiać. Z taką misją marszałek Czarzasty przyjechał tutaj.
4: W Bratysławie powstał pomysł, żeby na te kolejne szczyty Grupy Wyszehradzkiej zapraszać innych polityków, żeby robić je w takiej rozszerzonej formie, w formacie V4+. No i według słowackich władz pozytywnie na taką propozycję udziału w szczycie mieli zareagować na przykład prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Włoch Giorgia Meloni. Jeszcze, jeśli mamy chwilę, to powiedziałbym o tym, co szef słowackiego rządu mówił na temat kanclerza Niemiec, bo stwierdził Robert Fico, że Friedrich Merz również mógłby dołączyć do któregoś z tego rodzaju spotkań.

0: Merz zresztą miał pojawić się w przyszłym tygodniu w Bratysławie, ale do tego spotkania z premierem Robertem Ficą na razie nie dojdzie. Opozycja twierdzi, że to wszystko w związku z tą niedawną wizytą Roberta Ficy w Moskwie, która przez Merza była krytykowana. Ja przypomnę, że podobnie jak przed rokiem premier Słowacji, jako jedyny unijny przywódca poleciał do Rosji na dzień zwycięstwa. Spotkał się na Kremlu z Władimirem Putinem, tym razem zapowiadając wznowienie współpracy gospodarczej między innymi. Premier Robert Fico na te zarzuty opozycji odpowiada tak, że Merz miał być w Bratysławie prywatnie i tylko przy okazji jakoby miał umówioną kolację z szefem słowackiego rządu, którą właśnie odwołał. Zapewne dlatego, jak twierdzi Fico, że zmieniły mu się prywatne plany. No ale ze strony kanclerza Friedricha Merza żadnego komentarza jak na razie nie ma. Natomiast cytowane przez słowackie media źródła z niemieckiej dyplomacji anonimowo, ale jednak potwierdzają tę wersję wydarzeń, którą podaje opozycja. Zatem to, że to jednak ta wizyta w Moskwie Roberta Ficy trochę popsuła klimat rozmów pomiędzy Berlinem i Bratysławą.
1: Wojciech Stobba z Bratysławy, który śledzi wizytę marszałka Sejmu właśnie w stolicy naszych południowych sąsiadów. Wojtku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.
0: Dzięki, do dnia.
1: 7:48 na zegarach, w studiu już jest Błażej Prośniewski. Dzień dobry,
2: dzień
1: Błażeju.
2: Dobry.
1: Zobaczymy, co w gospodarce u progu nowego tygodnia.
3: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A magazyn rozpoczynamy od inflacji. Dziś bowiem Narodowy Bank Polski poda odczyt tak zwanej inflacji bazowej w kwietniu. To wskaźnik pokazujący, jak rosną ceny w gospodarce po wyłączeniu towarów o najbardziej niestabilnych cenach żywności i energii. Dzięki temu można dostrzec prawdziwy, długoterminowy trend inflacyjny, eliminując chwilowe szoki i tym samym inflacja bazowa jest często brana pod uwagę przez członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy decydują o wysokości stóp procentowych w Polsce. Według prognoz analityków w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 2,9%. To oznacza, że była ona niższa o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z tak zwaną inflacją CPI, publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad programem Metropolska. W jego ramach podziemna kolejka miałaby powstać w sumie w 10 największych miastach kraju, między innymi we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Według resortu pozwoliłoby to z jednej strony rozwiązać problemy komunikacyjne w polskich metropoliach, a z drugiej powstałe tunele podziemne miałyby być wykorzystywane w razie takiej konieczności do ochrony ludności. Jak mówi minister Dariusz Klimczak, niedługo gotowe powinny być główne założenia tego programu.
6: Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przedstawić wyniki tych badań analitycznych, zarówno w ujęciu klasycznego metra, jak i metra łączonego, takie jakie występują w różnych modelach najnowocześniejszych na świecie. W związku z przyjęciem ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności, z funkcją dual use i także takie bierzemy pod uwagę.
5: I choć założenia, które legły u podstaw tego projektu wydają się być słuszne, czyli poprawa komunikacji w miastach oraz lepsza ochrona ludności, to jednocześnie pojawia się duży znak zapytania, mianowicie czy wizja budowy metra w 10 polskich miastach nie jest przypadkiem utopią. Takie wątpliwości ma m.in. Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Eksperta nie przekonuje też narracja dotycząca dual use, czyli podwójnego zastosowania metra do transportu i ochrony.
7: Jeżeli chcemy chronić ludność, a musimy chronić ludność, to można to zrobić taniej za pomocą schronów, a nie budować metra. Przecież te systemy metra nie powstaną za 10 lat, nie powstaną nawet za 20. Jak rozumiem, dzisiaj jesteśmy w momencie zagrożenia i potrzebujemy dużo tańszych rozwiązań chroniących ludność na dziś czy na jutro. Mimo sytuacji zagrożenia, w jakim jest nasz kraj, metro to jest przede wszystkim funkcja przewozu ludzi. Dopiero w drugiej, można powiedzieć, kolejności przy okazji dodatkowo system ochrony mieszkańców danego miasta.
5: Bardziej przychylnie do koncepcji Ministerstwa Infrastruktury podchodzi Leszek Stankiewicz, prezes YIT w Polsce, czyli spółki córki największej firmy budowlanej w Finlandii, która specjalizuje się m.in. w budowie schronów.
8: To bardzo potrzebny kierunek i myślę,

0: że Polska będzie coraz częściej szła właśnie w stronę infrastruktury podwójnego zastosowania. W Finlandii schrony funkcjonują często jako siłownie, parkingi, magazyny, przestrzenie usługowe czy stacje metra. Dopiero w sytuacji zagrożenia zmieniają swoją funkcję ochronną. I właśnie taka logika ma dziś największy sens również ekonomiczny. Metro z funkcją schronu jest bardzo dobrym przykładem takiego podejścia, ponieważ infrastruktura transportowa naturalnie może pełnić także rolę infrastruktury ochrony cywilnej ludności.
1: A obecnie, przypomnijmy, jedynym miastem w Polsce, w którym działa metro, jest Warszawa. Do jego budowy przymierza się też Kraków, gdzie pierwsza linia miałaby być gotowa za około 10 lat. Saldo. A w magazynie teraz o nowym zagrożeniu w ciśnienie Ormus. Jak donoszą amerykańskie media, Iran zamierza zmusić największe światowe koncerny technologiczne do opłat za korzystanie z podmorskich kabli położonych na dnie tej drogi wodnej i grozi zakłóceniami, jeśli globalne firmy takie jak Google, Microsoft, Meta i Amazon się temu nie podporządkują. I choć jak zaznacza CNN, niektóre ze wspomnianych firm zainwestowały w kable znajdujące się w ciśnienie Ormus i Zatoce Perskiej, to nie jest jasne, czy przebiegają one przez wody terytorialne Iranu. Nie wiadomo też, jak Teheran mógłby zmusić gigantów technologicznych do podporządkowania się, gdyż z powodu sankcji nałożonych przez USA nie są oni w stanie dokonywać płatności na rzecz Iranu, wskutek czego same firmy mogą postrzegać te groźby jako puste gesty. Mimo to media powiązane z irańskimi władzami wystosowały ostrzeżenia przed uszkodzeniem kabli, co mogłoby wpłynąć na globalną transmisję danych wartą biliony dolarów, a także na łączność internetową na całym świecie. Tymczasem kryzys na Bliskim Wschodzie na razie przynajmniej destabilizuje sytuację przede wszystkim na rynku ropy. Kryzys paliwowy między innymi uderza w lotnictwo, co może skutkować znacznie wyższymi cenami biletów oraz odwoływaniem lotów. Czy te problemy dotkną także polskich turystów? To sprawdził Aleksander Przoniak.
2: Zarówno przedstawiciele portów lotniczych, jak i narodowego przewoźnika PLL LOT wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i w związku z tym nie ma zakłóceń w dostawach. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że priorytetem dla linii jest utrzymanie jak największej liczby połączeń.
3: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce.
2: Prezes lotniska w Gdańsku Tomasz Kloskowski wskazuje, że doniesienia o możliwości braków paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe. Jego zdaniem w czasie wakacji nie powinno dojść do problemów.
4: Ja się zupełnie nie obawiam, że paliwa zabraknie.
2: Eksperci wskazują natomiast, że nie można wykluczyć przerwy w dostawach paliwa lotniczego, między innymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Ptasia grypa uderza w rynek drobiarski. Z powodu niedoboru towarów ceny jaj idą w górę. Aby temu zapobiec, jedna z dużych polskich sieci handlowych zdecydowała się na przywrócenie na półki tańszych jaj z tak zwanego chowu klatkowego. Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu, uważa, że to przejaw twardego stąpania po ziemi.
5: Polska sieć, która podjęła tą decyzję, wykazała się wysokim poziomem racjonalności, dając klientowi możliwość zakupu jaj od polskich producentów. Oceniamy ją bardzo dobrze.
1: Taki ruch oburza jednak obrońców praw zwierząt, jak mówi Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Powrót do sprzedaży popularnych trójek to zdecydowany krok wstecz.
6: Chów klatkowy jest to zdecydowanie najgorszy system utrzymywania kur i na jedno zwierzę przypada tam powierzchnia niewiele większa od kartki A4. Polscy konsumenci są tego świadomi i nie wspierają chowu klatkowego. Badania opinii publicznej już od lat wskazują na taki duży sprzeciw do tego sposobu utrzymywania kur.
1: I choć chów klatkowy w Polsce jest w fazie wyraźnego odwrotu, to nadal dominuje w produkcji jaj. Jego udział w rynku wynosi ponad 60%. A skoro już przy zwierzętach jesteśmy, parlament właśnie zakończył pracę nad ustawą o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji wszystkich psów oraz wybranych kategorii kotów. Taki specjalny elektroniczny rejestr będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa zacznie obowiązywać za 2 lata i jednocześnie wprowadza Wprowadzono 3-letni okres przejściowy na oznakowanie zwierząt urodzonych jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Jak mówi Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa, koszt chipowania i rejestracji będzie musiał ponieść właściciel psa lub kota, przy czym ustalono maksymalny koszt tych czynności.
7: Dwie części składowej, usługa lekarza weterynarii, w tym chip, to jest do 50 zł, to jest pierwsza część, druga jest zarejestrowanie w systemie Agencji Restrukturyzacji.

0: automatyzacji, modernizacji rolnictwa, to jest drugie, do 50 zł, więc koszt może być całościowy do 100 zł.
1: Aby ustawa o KROPiK weszła w życie, musi ją jeszcze podpisać prezydent.
2: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
14: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
3: Po reklamie. Autopromocja.
15: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, w środę spotkanie ministra obrony z generałem armii USA. Za tydzień referendum w Krakowie, mieszkańcy zdecydują o odwołaniu władz miasta. Ostatni mecz w barwach Barcelony. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami na Camp Nou. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Nie maleje zamieszanie wokół rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Rząd uspokaja jednak, że Stany Zjednoczone nie zmniejszają zaangażowania w naszym kraju. W środę m.in. na ten temat wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał z amerykańskim generałem Danem Kainem. Gość poranka Polskiego Radia 24 Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenia, że Polska nie może jednak polegać wyłącznie na pomocy z USA.
2: Jeśli komuś się wydaje, że 10 czy 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich to jest stuprocentowa gwarancja, to ja uważam, że nie jest. Jest to poważne wsparcie, ale nie jest to żadna gwarancja. Gwarancją jest własne uzbrojenie i własna silna armia. I to budujemy. Gwarancją są sojusze bliskie, Szwecja, Turcja, Niemcy, Francja i Włochy, a uzupełnieniem Ameryka.
1: Według mediów za oceanem w planach Pentagonu

0: Jest też obniżenie rangi dowództwa armii USA odpowiedzialnego za Europę i Afrykę. Umowa warta 300 milionów złotych. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Dziś premier Donald Tusk oraz minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w uroczystym podpisaniu umowy.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że centrum zostanie trzecim na świecie oraz jedynym w Europie ośrodkiem posiadającym uprawnienia do serwisowania tych silników. Będzie posiadać kompetencje do wykonywania szerokiego zakresu napraw silników AGT-1500. W ramach inwestycji dostosowana zostanie infrastruktura techniczna, zapewnione zostanie przeszkolenie personelu oraz zgromadzone zostaną zapasy części zamiennych do wykonywania napraw silników. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: 18 osób rannych to wstępny bilans ataków na Dniepr, ale poszkodowanych może być więcej, bo cały czas trwa akcja ratunkowa. Rosjanie w nocy i nad ranem atakowali to ukraińskie miasto za pomocą rakiet i dronów. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Wśród rannych cywilów jest dwoje dzieci. Powietrzne ataki na Dniepr trwały od niedzielnego wieczora. Rosjanie najpierw użyli dalekosiężnych bezzałogowców, następnie uderzyli za pomocą rakiet. Zniszczonych zostało szereg budynków. Mieszkańcy miasta oceniają, że tak intensywnych ostrzałów nie było w Dnieprze od dawna. Rosjanie atakowali także miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim. W nocy rosyjskie drony uderzyły też w Odessę nad Morzem Czarnym. Miejscowe władze donoszą o kilku rannych cywilach.
0: Rosjanie użyli w nocnym ataku na Ukrainę ponad 20 rakiet i 500 dronów. Za niecały tydzień mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości władz miasta. W niedzielę będą głosować w sprawie odwołania urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz miejskiej rady. W ostatnich dniach kampania znacznie przyspieszyła, zauważa Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Kluczowa jest frekwencja. Widzimy wyraźnie, że powiedzmy obóz, który możemy określić mianem byle nie Miszalski czy antymiszalski, on będzie wzywał do czego? No przede wszystkim do wyższej frekwencji, przy założeniu, że na tego typu wydarzenia chodzą raczej przeciwnicy niż zwolennicy i jest łatwiej zmobilizować. Natomiast widzimy wyraźnie, że obóz zwolenników prezydenta Krakowa, jak i sam prezydent, wyraźnie wskazują, aby zostać w domu i będą podkreślać co? Sukcesy.
0: Żeby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze prezydenta Krakowa, czyli ponad 158 tysięcy osób. W informacjach jeszcze wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. 37-letni napastnik po tym sezonie kończy współpracę z Barceloną. Wczoraj podczas meczu z Betisem koledzy z drużyny pożegnali go szpalerem, a kibice zgotowali mu owację na stojąco, gdy schodził z boiska. Eksperci i komentatorzy sportowi są zgodni. Polak zapisał się w historii katalońskiego klubu jako jedna z jego największych gwiazd ostatnich lat. Coraz więcej wskazuje też na to, że kolejnym przystankiem w jego karierze może być Arabia Saudyjska.
4: Jak mówi Maciej Kaliszuk z przeglądu sportowego Onet, kapitan reprezentacji Polski zasłużył na wyjątkowe pożegnanie.
5: Przecież przez te 4 lata zrobił bardzo dużo dla tego klubu i zasłużył sobie na to, aby żegnać go tak jak inne wielkie gwiazdy Barcelony, bo też taką był. No.
4: Zdaniem komentatorów, europejski etap kariery Lewandowskiego powoli dobiega końca. Michał Pol z kanału sportowego zwraca uwagę, że saudyjskie kluby są gotowe płacić największym gwiazdom ogromne pieniądze.
6: Lidze arabskiej zarabiają olbrzymie pieniądze, trochę odcinają kupony od sławy, ale wciąż są liderami tych drużyn.
4: Według ekspertów, decyzję dotyczącą dalszej kariery Robert Lewandowski ma podjąć po zakończeniu sezonu. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: A więcej o wczorajszym pożegnaniu na Camp Nou na polskieradio24.pl.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia na termometrach średnio od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie. Nieco chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam od 12 do 16. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i w Bieszczadach możliwe burze i MGW wydało ostrzeżenia. Na pozostałym obszarze pochmurno, może też przelotnie padać, ale na wschodnich krańcach możliwe są dziś rozpogodzenia.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Ósma sześć na zegarach punktualnie. Przed nami poniedziałek, 18 dzień maja. Jeszcze raz witamy się z Państwem serdecznie w Polskim Radiu 24. Trwa ostatnio.

0: Godzina naszego poranka. Po 8.30 będzie z nami Bartosz Bartosik z serwisu więź.pl, a przed godziną 9 Wojciech Mościbrocki, politolog, z którym porozmawiamy przede wszystkim o nadchodzącej wizycie Władimira Putina w Chinach. Przed nami 138 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.36, a zajdzie o 20.30 niemalże. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra oraz Jan. Najlepsze życzenia Państwu składamy, a teraz główna atrakcja tej godziny, czyli druga rozmowa polityczna przed nami.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Rozmowa jest oczywiście atrakcją, a w naszym studiu, no, mam nadzieję, że dla pana też, Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Spełnię zadość pańskiej prośbie, pańskiemu oczekiwaniu. Zacznijmy od piłki nożnej, tak od jest. Roberta, od pożegnania Roberta Lewandowskiego. Jakie emocje panu towarzyszą?
3: No, takie powiedziałbym refleksyjne, bardzo udane 4 lata w Barcelonie. W wieku 34 lat z taką trochę niewiadomą zjawił się na Camp Nou Robert Lewandowski, a okazało się, że tak jak zresztą jest reklamowany, przyszedł jako gwiazda i odchodził jako legenda. Także sam mecz nie był może jakoś szczególnie spektakularny.
0: Późno wydaniu, też chyba był, prawda?
3: W wydaniu Lewandowskiego wczoraj, chociaż zwycięski dla Barcelony, natomiast pożegnanie imponujące. Kibice zostali długo, jeszcze po zakończeniu meczu, pełen stadion i duże emocje.
0: A za który kierunek trzyma pan kciuki? Za kierunek arabski czy za kierunek amerykański?
3: Powiem szczerze, że już dzisiaj myślę o jego roli w reprezentacji i ta liga, która będzie chyba dla niego mniej wymagająca, może się okazać jeszcze przez jakiś czas korzystna dla prezentacji, chociaż no, trzeba pamiętać, że lada moment już będzie miał 38 lat, zatem to jest małymi krokami już, a nawet nie małymi, tylko dużymi krokami. Końcówka kariery, bo w tym wieku większość piłkarzy na tym poziomie nie była w stanie już grać, żeby nie powiedzieć nieomalże, że mało kto był w stanie grać na tym poziomie w tym wieku.
0: To ja teraz niczym w śniadaniówkach spróbuję połączyć tematy, bo jak rozmawiamy o Robercie Lewandowskim, to Arabia Saudyjska, jak Arabia Saudyjska, to Bliski Wschód, a jak Bliski Wschód, to Donald Trump, a jak Donald Trump, to amerykańscy żołnierze w Polsce. Czy mamy precyzję?
3: Donald Trump to jeszcze jest Daleki Wschód, proszę pamiętać, bo w ogóle jego myślenie, czy w ogóle cała koncepcja zaangażowania militarnego, to też jest już myślenie o Dalekim Wschodzie.
0: Czyli myśli pan, że ta decyzja o obcięciu kontyngentu amerykańskiego w Europie jest podyktowana strategią, zemstą, czy w ogóle innymi motywacjami?
3: Raczej z zemstą to nie ma nic wspólnego. Jest to strategia tej administracji, tej kadencji Donalda Trumpa, polegająca na tym, że on swoje zainteresowanie, zresztą wielokrotnie publicznie o tym mówi, swoje zainteresowanie przenosi z Europy w inne obszary. I z tego punktu widzenia to się jednak trochę będzie działo. Proszę też pamiętać, że rozpoczęła się redukcja od Rumunii. Wprawdzie ten kontyngent nie był tak duży jak w innych państwach europejskich, ale jednak, biorąc pod uwagę możliwości Rumunii i jej historię, i tam zredukowano prawie o 700 osób, o 700 żołnierzy, kontyngent z 1700 do 1000 żołnierzy. Dosyć twarde stanowisko wobec Niemiec i zamieszanie wobec kontyngentu czy tej rotacji żołnierzy w Polsce. To jest, podkreślam, zamieszanie, właśnie, dlatego że tutaj cały czas mamy
0: czy
3: do czynienia
0: z zamieszaniem. Czy my mamy precyzyjną informację? Wiemy, przyszła informacja ze strony amerykańskiej, czy to jest tylko czasowe, wmotywowane logistycznie zamieszanie, czy to już jest trwała decyzja, że musimy sobie odjąć te 4000 żołnierzy mniej?
3: Myślę, że nie. Że 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej. Natomiast to zamieszanie jest bardzo, czy w ogóle stwierdzenie, że jest to zamieszanie, bardzo dobrze pasuje do tej sytuacji, bowiem ono również dotyczy administracji Stanów Zjednoczonych. Tam niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi z wstrzymaniem tego 4000 kontyngentu tych panterniaków z Teksasu. którzy w ramach rotacji już się pakowali, a część sprzętu wyleciała do Polski.

a zostali na moment wstrzymani, bowiem niektórzy wojskowi w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Generał Grynkiewicz też nie wie, o co chodzi. Już nie mówiąc o tym, że wywołało to niemałe zamieszanie wśród nawet samych senatorów republikańskich, co jest korzystne dla Polski, dlatego że w tych

0: miesiąca odpowiedniego definiowania Rosji wtedy sowieckiej, a dzisiaj Rosji Putina, dalej tkwi w głowach wielu republikańskich polityków, wbrew temu, co od czasu do czasu robi Donald Trump. Dzisiaj w tej sprawie naprawdę potrzebny jest spokój i jedność wszystkich polityków. Mówię o jedności, dlatego że Pałac Prezydencki realizował swoją politykę taką bezpośrednią z Donaldem Trumpem, już nie mówiąc o tym, do jakiego poziomu próbował wynosić tę politykę w werbalnych opisach relacji przyjacielskich czy świetnych relacji Karola Nawrockiego, to dzisiaj jest właśnie ten czas, żeby w spokoju, w jedności działać. Bo jak ja słyszę głosy na przykład ministra Przydacza, to muszę powiedzieć, że albo inaczej powiem, powiedzieć, że to jest nieprofesjonalne, to nic nie powiedzieć.
1: Bo tak się zastanawiam też o decyzję Amerykanów. W prasie, i to też CNN o tym informowało, że Amerykanie są źli na Europę za to, że Europa nie pomogła w cieśninie Ormus i w tym konflikcie Ameryki z Iranem. Tak się zastanawiam, czy Donald Trump świadomie podejmuje te decyzje dotyczące Polski także, czy my po prostu jesteśmy częścią zbiorowej odpowiedzialności w oczach Donalda Trumpa?
0: Myślę, że zbiorowej odpowiedzialności częścią nie jesteśmy, bo wielokrotnie był Trump pytany o w ogóle o Polskę i wypowiadał się niezwykle pozytywnie o polskim zaangażowaniu w wydatki na zbrojenia i również te wydatki, które dotyczą wydatków na Pakt Północnoatlantycki, bo to były jego pretensje, bardzo często uzasadnione wobec niektórych państw, że za mało łożą. My jesteśmy wymieniani przy każdej okazji jako lider inwestycji, bo rzeczywiście tak jest, wydajemy 5% PKB na zbrojenie. To są imponujące pieniądze.
1: To może trzeba zadzwonić do Donalda Trumpa i mu o tym przypomnieć.
0: Ale my prowadzimy na bardzo ożywionym poziomie dyplomatyczną dyskusję na ten temat, bo oczywiście wstrzymanie tego 4000 kontyngentu wywołało od razu poruszenie wśród pracowników MSZ-u. Także my na poziomie dyplomatycznym, zgodnie z kompetencjami i procedurami, oczywiście rozmawiamy na ten temat. Ale tutaj też musi rozmawiać Karol Nawrocki, a minister Przydaczy mniej uprawiać się takiego politykierstwa na zewnątrz, a bardziej profesjonalnie włączyć się wespół z MSZ-em w przypilnowanie tej sprawy. I jak gdybym miał obstawiać, to mogę z czystym sumieniem obstawiać pozytywny finał tej sprawy. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, czy się Donald Trump obraził za cieśninę Ormus na Europie, to nie dotyczy Polski. Jego pretensje czy jego prośby dotyczyły innych państw. Nie były adresowane do Polski, to po pierwsze. A po drugie, to raczej widzę jako szukanie pretekstów do realizacji tego, co było jeszcze bez konfliktu wokół cieśniny Ormus czy Zatoki Perskiej, artykułowany przez Donalda Trumpa.
1: Czyli
0: on już dawno temu artykułował kompletnie inne geostrategiczne zainteresowania wojsk i samych Stanów Zjednoczonych. I to jest konsekwencja tego. Natomiast zawsze Polska była traktowana jako wyjątek i to, że my graniczymy z wojną i jesteśmy wschodnią flanką NATO, też było zawsze traktowane jako szczególne miejsce. Już nie mówiąc o tym, że przy okazji spotkania Karola Nawrockiego z prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem, prezydent nawet się zastanawiał, Trump, czy więcej tych żołnierzy na terytorium Polski nie powinno być, więc być może też się tak skończy, że my zadbamy przy tych wszystkich redukcjach rumuńskiej, niemieckiej o to, żeby nie dosyć, że nie było tylu, ilu jest, to może będzie jeszcze więcej, no ale jest niemało zamieszania w polityce Donalda Trumpa, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, bo to zamieszanie dotyka jego bliskich współpracowników czy generałów, którzy reprezentują interes Stanów Zjednoczonych.
1: Tak sobie myślę na koniec, panie pośle, bo w tym tygodniu ma być też wizyta trzech wiceministrów, lecą do Stanów Zjednoczonych właśnie z misją

0: z misją poniekąd, jak rozumiem, ratunkową. Czy w pańskiej ocenie otrzymamy taką jasną deklarację ze strony amerykańskiej, czy nie będzie żadnej informacji, żadnego komunikatu? Po prostu nie będzie relokacji tych żołnierzy.
1: Wydaje mi się, że to wszystko się dobrze skończy, ale jest to niewątpliwa lekcja dla nas, mówiąca nam o tym, że niezależnie od siły czy siły kontyngentu Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski, my oczywiście musimy cały czas realizować konsekwentnie ten plan, który realizujemy, czyli musimy dozbrajać polską armię. Musimy stawiać na polski przemysł i na remilitaryzację polskiego przemysłu i między innymi temu służą pieniądze SAFE, więc wokół chociażby tego typu zamieszania, że będziemy cały czas się tym terminem posługiwali, jak w soczewce widać, jak dobrze, że realizujemy swoją ścieżkę dofinansowania polskiej armii, chociażby wzięcie pieniędzy z programu SAFE.
0: Panie pośle, zmienimy temat. Jak pan ocenia wejście policji do domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Telewizji Republika?
1: No, chyba trochę lepiej ocenimy jeszcze wtedy, kiedy będziemy mieli więcej informacji na ten temat. Pierwsze do nas docierają dotyczące zgłoszeń, jak również no, pewnej powinności policji, która musi w ramach pewnych zgłoszeń zrealizować pewne procedury. Ale za jakiś czas będziemy mogli dokładniej ocenić tę
0: sytuację.
1: Marek
0: Sawicki tutaj godzinę temu mówił, że ma wrażenie, że to jest pewnego rodzaju prowokacja piątej kolumny w służbach mundurowych.
1: Dlatego wolę poczekać jeszcze na więcej informacji na ten temat, żeby to precyzyjniej ocenić, niż ferować jakieś...
0: Pytam także o to, ze względu na to, że w tym tygodniu Tomasz Sakiewicz ma zeznawać w prokuraturze. Został tam wezwany, jak rozumiem, w sprawie Zbigniewa Ziobry, tego w
1: jaki
0: sposób...
1: Ziobry.
0: Redaktor. No nie, no nie żartujmy sobie nawet w ten sposób. Ale wiem, że taka jest rzeczywistość, tak, w sprawie Zbigniewa Ziobry, który no, stał się nie korespondentem, a komentatorem politycznym telewizji Republika. Czy rzeczywiście w pańskiej ocenie Sakiewicz mówi, że w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek poplecznictwie, bo Zbigniew Ziobro nie popełnia przestępstwa, uciekając.
1: No samo to już świadczy o tym, że coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o zaangażowanie tej stacji. Zresztą no powiedzmy sobie wprost, to Ziobro przed komisją śledczą, jak był doprowadzany przez policję, też zaszył się na chwilę w telewizji, potem z tej telewizji wychodził i czekał tam na akcję służb. No i ci, którzy byli zatrzymywani, też tam nagle śniadanie spożywali i komunikowali jakieś bzdury, a potem wychodzili z tej telewizji i byli zatrzymywani. Więc ta telewizja pełni taką rolę
0: parasola ochronnego.
1: Właśnie szukam dobrego terminu. Jest to jednak część tej prawicowej, jest to niewątpliwie część partyjnej polityki PiS-u, tak bym to nazwał.
0: Już nie mówiąc
1: o tym, że kapitałowo ta telewizja jest bezpośrednio połączona.
0: No ale to też wie pan, no, jeśli czynny polityk zostaje komentatorem jakiejś stacji tylko po to, żeby mógł wyjechać za granicę, no to przecież chyba nie mówimy o medium dziennikarskim, no to tak jakby... Wyobraża pan sobie, co by się stało, gdyby pan został komentatorem politycznym Polsat News albo TVN24? Co by Prawo i Sprawiedliwość wtedy robiło?
1: To byłoby jeszcze bardziej, powiedziałbym, cywilizowane od tego, o czym my rozmawiamy. Ale pan redaktor dobrze to ocenił. Ja się podpisuję pod tą oceną, że to byłoby...
0: A szanse na ściągnięcie Zbigniewa Ziobry do kraju przed wyborami parlamentarnymi ocenia pan na? Procentowo możemy. Proszę się nie bać tego 0%.
1: Ja się nie boję. Chcę na 60%.
0: Że wróci? Że zostanie ściągnięty?
1: Tak.
0: Naprawdę? A w czym pan dopatruje takiej wiary? W działaniach prokuratury czy w administracji amerykańskiej?
1: No mam nadzieję, że ta procedura ekstradycyjna, no bo to jest w gestii sądów amerykańskich, ten pierwszy etap, że ona w ciągu mniej więcej roku powinna się rozstrzygnąć. Potem piłka będzie leżała po

0: stronie Departamentu Stanu, czyli po stronie Marco Rubio, bo to będzie jego kompetencja wydać, nie wydać po orzeczeniu amerykańskiego sądu. 50-60%. Jest pytanie, czy w ciągu roku ta procedura się zrealizuje. Sprawa jest dosyć prosta. Ziobro jest podejrzewany w bardzo dobrze udokumentowanym materiale o zorganizowanie grupy przestępczej, o prowadzenie tej grupy przestępczej i wreszcie o brak nadzoru nad wyprowadzaniem gigantycznych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Szacuje się według różnych rachunków, że to jest ponad 200 milionów złotych w tym materiale, który dokumentuje wyprowadzenie pieniędzy z pogwałceniem polskiego prawa, ale i również zdrowego rozsądku, to jest grubo ponad 100 milionów złotych.
1: Polecam, żeby zostali Państwo z nami, bo już za chwilę w przeglądzie prasy po naszej rozmowie będę przytaczać fragmenty z tekstu Dominiki Długosz o tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał za granicę i gdzie dokładnie teraz przebywa. To, o czym Pan mówił, czyli o tej części sądowej batalii w Stanach Zjednoczonych. Ten wybór miejsca, do którego poleci ostatecznie Zbigniew Ziobro w samych Stanach, też nie jest przypadkowy, bo chodzi o to, który prokurator regionalny, który prokurator stanowy będzie rozstrzygać w tej sprawie. Czy przychylny Ziobrze, czy nieprzychylny, znający go, czy nie. Ale do tego wątku zaraz jeszcze wrócimy. Na koniec chciałem pana na krótko zapytać, dlaczego nie uzyskaliście w koalicji rządzącej porozumienia w sprawie wyboru prezesa IPN-u?
0: To znaczy, my jesteśmy przeciwko tej kandydaturze, która jest przez kolegium, czyli byłego zastępcy, to znaczy zastępcy byłego szefa IPN-u, obecnego prezydenta, chociażby z tego powodu, że raport NIK-u pokazuje niegospodarność finansową, za którą niewątpliwie całe kierownictwo musi brać odpowiedzialność, już nie mówiąc o takim politycznej namiętności niektórych osób do sprawowania tego typu urzędu. My jesteśmy przeciwko i zachęcamy wszystkich członków koalicji, żeby myśleć podobnie z merytorycznych powodów.
1: Oni was zachęcają, PSL i część Polski 2050, żebyście poparli Szpytmę.
0: Mamy dużo więcej argumentów w zachęcaniu, żeby go nie popierać.
1: Czyli nie będzie wyboru prezesa IPN-u w tej kadencji?
0: Na pewno nie będzie.
1: Jego, czy w ogóle nie będzie wyboru prezesa IPN-u?
0: No, procedura jest taka, że kolegium musi przedstawiać kandydatury, tak. Więc jakie będzie przedstawiało, to zobaczymy. Niewątpliwie osoby tej, o której rozmawiamy, wyboru nie będzie.
1: Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję
1: dobrego
0: bardzo.
1: Tygodnia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
1: 8.26 na zegarach.
2: Przegląd portali.
1: A w nim obiecane fragmenty z tekstu Dominiki Długosz w najnowszym Newsweeku. Tekst zatytułowany Kulisy ucieczki Ziobry. Szeryf wyjęty spod Prawa i Sprawiedliwości. To z racji tego, że mamy niewiele czasu, to przechodzę do konkretów i do fragmentów, które dla Państwa wynotowałem. Spiritus movens z całej akcji była żona byłego ministra Patrycja Kotecka. Patty Coty zawsze sobie poradzi, mówią z uznaniem w Prawie i Sprawiedliwości. To ona jest w tym związku bardziej ogarnięta. Kolejny fragment. Nawet pani nie wie, mówi jeden z polityków w Dominice Długosz, jaką minę miał Szczerba, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, kiedy 2 tygodnie temu zobaczył Zbyszka w siedzibie parlamentu w Brukseli. Szok, jakby tuskowcy naprawdę myśleli, że on siedzi cały czas w tym Budapeszcie zamiast w domu w Brukseli. Śmieje się europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dalej pisze Dominika Długosz.
5: Kaczyński zapewne był wtajemniczony w akcję ewakuację, bo przeplatają się w niej dwa nazwiska, Adama Bielana i Jacka Kurskiego. Obaj niemal zawsze są w otoczeniu prezesa i chociaż ze sobą nie przepadają, to mało.

0: opowiedziane, pisze Dominika Długosz, i obecnie nie są w różnych partyjnych frakcjach, to wiedzą, że pewnych rzeczy bez prezesa się nie zrobi. Nikt nie podałby Ziobrze ręki bez przekonania, że prezes mu tej ręki nie odetnie. Kluczową sprawą było wywiezienie Ziobry ze strefy Schengen, tak żeby nie zauważyły tego europejskie systemy graniczne. Jak słyszy Dominika Długosz ze źródeł zbliżonych do koalicji rządzącej, najbardziej prawdopodobne jest, że Ziobro otrzymał pomoc od węgierskich służb jeszcze zanim Peter Madziar został zaprzysiężony na nowego szefa rządu. Droga do Ameryki prowadziła przez Serbię, a granicę miał przekroczyć w samochodzie oznaczonym jako rządowy, co sprawiło, że nie został odnotowany na granicy. Wylot z Belgradu w dowolnym kierunku był już znacznie prostszy. Zdjęcie, które dotarło do polskich mediów, było wykonane na lotnisku w Newark w New Jersey. Nasi informatorzy twierdzili jednak, że Ziobro poleciał dalej. Jednym z powodów miało być to, że Letitia James, prokuratorka generalna stanu Nowy Jork, wie, kim jest Zbigniew Ziobro i chętnie współpracowałaby z polskim wymiarem sprawiedliwości. I to dlatego Zbigniew Ziobro miał nie ryzykować i odleciał do Waszyngtonu. Za 2 minuty najnowsze informacje i Ewelina Kamińska, a po nich wracamy z komentarzami.
1: Reklama.
2: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Po reklamie.
12: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Europa musi wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i budować własne siły zbrojne. W ten sposób poseł PSL Marek Sawicki odniósł się do informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do naszego kraju. Na naszej antenie polityk wyjaśniał, że wobec zagrożenia rosyjskim imperializmem nie można liczyć wyłącznie na amerykański parasol ochronny.
14: Polska zrozumiała to pierwsza, że musi posadzić przede wszystkim na swoją armię. Liczenie na to, że 15, czy 14, czy 10, czy 20 tysięcy Amerykanów obroni Polskę przed inwazją rosyjską, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, żołnierze przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych tu na tereny wschodniej Europy w każdej chwili mogą być z tych ćwiczeń wycofani. I wtedy trzeba liczyć na własną siłę, na własną armię i na bliskie sojusze europejskie.
13: W najbliższą środę wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w tej sprawie z generałem Danem Kane'em, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii. Do środy polski rząd musi odpowiedzieć Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w sprawie działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo wyboru przez Sejm 6 organów

0: nowych sędziów, tylko dwoje z nich zostało przez prezesa instytucji dopuszczonych do orzekania. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek tłumaczy, co robi rząd, by zrealizować zabezpieczenia Europejskiego Trybunału.
1: My cały czas wybieramy te metody zgodne z prawem, które pozwolą na doprowadzenie do tej sytuacji. Oczywiście mamy prawnych barbarzyńców, którzy się okopali, natomiast no, pamiętacie państwo, jaka była historia jeszcze kilka tygodni temu, kiedy najpierw w ogóle nie było pomysłu, jak odbudować Trybunał. Później koalicja bardzo sprawnie wybrała 6 kandydatów, którzy zgodzili się pewnie na pełnienie bardzo trudnej misji. Później prezydent się poplątał, jego kancelaria. Najpierw kwestionowali wszystkich, później wybrał sobie 2, co już skompromitowało ich w oczach opinii publicznej.
0: Dodajmy, że na piątek prokuratura krajowa wezwała w charakterze świadka szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. To element śledztwa dotyczącego niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału. Edukacja, zabawa i spora dawka wiedzy dla wszystkich ciekawych świata. Już za niespełna miesiąc w Warszawie odbędzie się piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego. Organizują go wspólnie Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło wydarzenia to z życia wzięte, mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka.
2: Nauka jest z życia wzięta. Właśnie nie rodzi się w laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Również spacerując możemy zobaczyć wiele zjawisk, jeśli tylko otworzymy oczy i będziemy dokładnie się przyglądać. Właśnie chcemy pokazać tutaj, jak życie i natura inspiruje naukowców do tworzenia na przykład różnego rodzaju wynalazków.
0: Piknik naukowy zaplanowano na 13 czerwca na PGE Narodowym.

0: Pochmurno w całym kraju, deszczowo. Też w całym kraju burzowo, tylko na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz na Podkarpaciu. Tam, gdzie wystąpią burze, wystąpią także gwałtowne opady deszczu oraz możliwy jest grad. Temperatura minimalna to 12 stopni na Pomorzu oraz na Opolszczyźnie, 13 stopni, czyli nieco więcej także na południu i m.in. w Wielkopolsce, na zachodzie 16 stopni, tyle samo na ziemi łódzkiej, na Mazowszu stopni 20 i podobnie na wschodzie kraju. Ósma 34 na zegarach. Najpierw komentarz tutaj nasz krajowy przed Państwem za chwilę, a następnie porozmawiamy o wątkach geopolitycznych, międzynarodowych.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: W naszym studiu Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: Tak powiedziałem, że o sprawach krajowych, ale o wątku międzynarodowym, bo zaczniemy od wojsk amerykańskich w Polsce i od pytania, jak dużym obciążeniem dla całej klasy politycznej i dla strony rządzącej, i dla obozu prezydenckiego jest właśnie ewentualne zmniejszenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce.
2: To żeby sobie na to odpowiedzieć, może jeszcze pięterko wyżej dwa słowa. Jak dużym obciążeniem jest to dla naszego bezpieczeństwa jako państwa? Może warto jeszcze wspomnieć o tym, bo wydaje się, że jest to istotne. To znaczy, co by nie mówić, niezależnie od opcji politycznej, od kiedy wstąpiliśmy do NATO i właściwie od kiedy staraliśmy to, żeby się tam wstąpić, wojska amerykańskie były jednym z ważnych gwarantów bezpieczeństwa Polski i celem jednak ponadpartyjnym naszej klasy politycznej było to, żeby jak najwięcej tych wojsk w Polsce stacjonowało. No i decyzja sekretarza wojny czy obrony Pita Hegsetha była szokiem zarówno dla nas w Polsce i naszej klasy politycznej, jak i dla amerykańskiej dużej części klasy politycznej i nawet oficerów Pentagonu, jak czytamy w doniesieniach amerykańskich medialnych. Więc dla naszej klasy politycznej jest to oczywiście duże wyzwanie właśnie z tego powodu, że systemowo nasze bezpieczeństwo, jedna z jego zasad, jest jakoś tam zagrożone. I dlatego dzisiaj widać trochę, że po kilku dniach brakuje takiej jego jednoznacznej linii. Czy to ze strony rządu, na temat tego, co się stało i czemu tak się stało, czy ze strony opozycji. Widzieliśmy wczorajszy też wpis Jarosława Kaczyńskiego na jednym z serwisów społecznościowych, który oczywiście obarcza premiera Tuska z winą za tę sytuację. Natomiast no, z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, to znaczy prezydent Nawrocki i obóz PiSu sobie chwali się relacjami z prezydentem Trumpem i tym, że te relacje absolutnie będą wpływały i chroniły polskie bezpieczeństwo, a tu taki psikus i nie wiadomo, co z tym zrobić, więc wydaje się, że każdy tutaj trochę jest w

0: kropce i trzeba sobie znowu odpowiedzieć na pytanie bardziej, moim zdaniem, strategiczne. Co w związku z tym chcemy robić, by to bezpieczeństwo Polski jednak uchronić?
1: Tak sobie myślę, że ta historia też pokazała, że tutaj trwa w Polsce plemienna wojna o to, kto ma lepsze, a kto gorsze relacje z Amerykanami, a tak na dobrą sprawę Donald Trump się w ogóle nami nie przejmuje. I prawdę mówiąc, wszystkie słowa i deklaracje, które nam składa, jak potem przychodzi co do czego, no po prostu nie jesteśmy dla Donalda Trumpa strategicznym partnerem.
0: No, dla Donalda Trumpa nie wiem, czy ktokolwiek jest takim dzisiaj partnerem poza może Izraelem. To można chyba akurat postawić jasno
1: to
0: sprawę.
1: To partner w zbrodni trochę.
0: Tak, no dosłownie nawet bym powiedział. Natomiast rzeczywiście Polska nie jest dla prezydenta Trumpa jakimś kluczowym partnerem. Oczywiście teoretycznie mamy kilka bezpieczników, bo... No po pierwsze, jeśli chodzi o tą słynną, niesłynną amerykańską strategię bezpieczeństwa, która w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku się okazała, no to wiemy, że akurat tam, mimo krytyki Europy, takiej bardzo wyraźnej, no to jednak jeśli chodzi o Polskę, tam jest kilka takich wątków, które sugerują, że no kilka krajów właśnie Europy Środkowo-Wschodniej się wybija z tej europejskiej szarzyzny i warto je docenić. Natomiast no jak się okazuje, przychodzi co do czego? No to właśnie, wracamy do punktu wyjścia. Czyli kiedy okazuje się, że trzeba z Izraelem pójść na wojnę z Iranem, no to miliardy i całe zasoby pieniężne, militarne idą na Bliski Wschód i nagle nie starcza dla Europy. Być może dla Tajwanu, jak teraz wiemy po prezydencie Trumpa w Chinach, po wizycie prezydenta Trumpa w Chinach. I ta kołderka po prostu staje się zbyt krótka, zwłaszcza wobec jeszcze większego konfliktu plemiennego w USA. Więc rzeczywiście ostatecznie te losy Polski, kiedy próbujemy je zbytnio uwiązać na USA, no jesteśmy w takiej pozycji, gdzie nic nie zależy od nas i wszystko zależy od jednego człowieka. I tu jest ten problem.
1: Tylko tak się zastanawiam też, czy polscy politycy przyznają nam prosto w twarz, że nam, wyborcom, że nie, że ta polityka od 30 lat stawiania na Amerykanów musi dobiec końca i że trzeba poszukać alternatywy. Myślę, że przynajmniej do wyborów prezydenckich będą nas zapewniali, że wszystko jest tak, jak było po staremu i bardzo dobrze.
0: Tak, zgadzam się. I to takie życie w takim rozkraczeniu właśnie między rzeczywistością a tym, co byśmy chcieli, żeby było z Amerykanami. Niestety, znaczy to jest bardzo zły symptom, nie? Bo zaczynamy się sami w pewnym momencie oszukiwać. Sami w tym sensie, że oszukuje nas...
1: Wierzymy we własną propagandę w końcu, tak?
0: Oczywiście, że tak, no. I dlatego docelowo jest to model, który wymaga jakiejś zmiany, no tylko że. To by wymagało strategicznej decyzji o tym, że jakie mamy alternatywy. Alternatywą chyba jedyną na horyzoncie jest bliższa europejska współpraca, no ale jak sobie popatrzymy na to, zwłaszcza na prawicy, jaki jest stosunek do tej współpracy, no to on jest, znaczy krytyka Unii Europejskiej jest karykaturalna i przerysowana. Znaczy ona nie mówi, że nie ma podstaw, jak najbardziej wprawdzie ma, natomiast ona jest absolutnie karykaturalna i przerysowana. A z drugiej strony wydaje mi się, że rządowi i koalicji rządzącej też brakuje takiego bardziej wyrazistego programu właśnie w kierunku bliższej europejskiej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Są jakieś regionalne ruchy, one się dzieją, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze skoordynowane i jakoś strategicznie przemyślane.
1: Wrócimy do polskich wątków, a tutaj niezmiennie od 2 tygodni króluje temat związany ze Zbigniewem Ziobrą. W ubiegłym tygodniu mieliśmy także kolejną odsłonę, odprysk można powiedzieć tego tematu, czyli wejście policji do domu Tomasza Sakiewicza. W tym tygodniu przesłuchanie Tomasza Sakiewicza w prokuraturze na okoliczność, właściwie w sprawie, jakie okoliczności sprawiły, że Zbigniew Ziobro, pan redaktor wzrusza brwiami, ale jakie okoliczności sprawiły, że Zbigniew Ziobro został komentatorem politycznym Republiki. Tylko mam takie poczucie, że to już jest mieszanie bez dosypywania. Znaczy wiadomo, że Zbigniew Ziobro nie wróci przed wyborami do kraju. Co będzie po wyborach, to nikt nie wie. Więc to już tylko została taka polityczna bijatyka na słowa.
0: Trzy wątki mi się tutaj nasuwają. Pierwszy, jeszcze łącząc z poprzednimi, amerykański. Jak widać, dużo łatwiej jest załatwić Adamowi Bielanowi jakieś mieszkanko w Nowej Anglii, pewnie, strzelam, dla Zbigniewa Ziobry niż żołnierzy amerykańskich w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że dla obecnej koalicji rządzącej, zgadzam się, to jest takie mieszanie w herbacie, która już dawno ostygła i ten cukier cukier osiadł sobie gdzieś tam, czy się rozpuścił częściowo. No, saga ze Zbigniewem Ziobrą może się ciągnąć w nieskończoność, można

0: kolejne wątki dosypywać, odkrywać, pytać Tomasza Sakiewicza o to, co on tam wie, jakie ma relacje.
1: I myślę, że obie strony się świetnie w tym bawią. I jedna strona się bawi, bo jedzie prętem po kratach, a druga strona bawi się świetnie, bo nagle zaczyna krzyczeć o tym, że jest prześladowana i że uderzają jest atak na niezależne media w Polsce.
0: No więc teatralność tego wszystkiego jest porażająca, nie? To znaczy, szczerze współczuję wszystkim rodakom, którzy się tym emocjonują, będąc przekonani, że to jest jakiś klucz sporu politycznego. Przykro mi to powiedzieć, nie jest. Dokładnie jest tak, że obie strony się świetnie bawią, odgrywają swoją rolę najlepiej jak potrafią, chociaż wydaje mi się, że to są odgrzewane kotlety już, ale robią to, bo też się czują w tym komfortowo. Natomiast przyznaję, że jednej rzeczy politycznie nie rozumiem. Znaczy, nie rozumiem, czego chce Jarosław Kaczyński, broniąc Zbigniewa Ziobry, bo to jest jeden z najbardziej niepopularnych polityków w Polsce. Jest to polityk, który nawet na prawicy ma bardzo różne opinie i to zarówno wśród polityków, jak i obywateli o poglądach prawicowych. I przyznaję, że Jarosław Kaczyński, który jednak jest politykiem z olbrzymim doświadczeniem i takim nosem politycznym, w tym wypadku po prostu zupełnie nie rozumiem, dlaczego on tak inwestuje w ochronę człowieka tak niepopularnego.
1: Pan mówił o tym, że się politycy bawią i że teatralność tego jest duża, to ja nawiążę, sparafrazuję swojego ulubionego pisarza, czyli Stanisława Wyspiańskiego, który mówił, a tu pospolitość skrzeczy. I ta pospolitość skrzeczy w służbie zdrowia, w wymiarze sprawiedliwości, w codziennych sprawach obywateli, które mam poczucie, że od zaangażowania, że są bardzo daleko od zaangażowania medialnego czy politycznego, bo to medialne idzie jakoś w skutek politycznego.
0: Kilka lat temu, w 2023 roku, mieliśmy w więzi takie badania na temat radykalizacji politycznej Polaków. Badania dokładnie nazywało się ono Twarze polskiej radykalizacji. Pokazywaliśmy w nim, że w miarę rozwoju mediów społecznościowych i takiego nowoczesnego sposobu docierania do wyborców i obywateli, widzimy, że coraz częściej jako obywatele żyjemy nie prawdziwą polityką, nie właśnie tymi sprawami, o których pan redaktor teraz powiedział, ochrony zdrowia, systemów publicznych, tego, co tak naprawdę wpływa na nasze codzienne życie, ale coraz mocniej angażujemy w swoje emocje. To jest bardzo ważne, że to są właśnie komponent emocjonalny jest kluczowy w takie, no właśnie, teatrum polityczne, w spektakl, w coś, co wygląda nawet częściej niż jak spektakl, teraz wygląda jak MMA, czasem całkiem dosłownie, jak w przypadku pewnego posła PiSu.
1: On w końcu poszedł do tej klatki? Chyba nie.
0: Ale zdaje się, że to tam jest ciągle to w planach, bo to nie jest tak, że on zrezygnował oficjalnie.
1: Przestałem śledzić tę historię zupełnie.
0: No, ale tak się ładnie łączy, wydaje mi się. I że jakby te nasze emocje angażują się w coś, co jest obok rzeczywistości, niestety. I trochę w tym wszystkim tracimy na tym ostatecznie, nie? Dlatego warto zawsze przypominać i wracać właśnie do sedna, tak, że nasze wyzwania dotyczą codzienności, codziennego życia, systemów społecznych, coś, co powoduje, że po pierwsze działa państwo, a my jako obywatele z niego też korzystamy i do niego wkładamy coś od siebie. Na ten moment to wszystko jest trochę na głowie.
1: Obrócę pański argument przeciwko panu teraz, że to jest właśnie ta różnica pomiędzy tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała rzeczywistość, a jak ona w rzeczywistości wygląda.
0: Oczywiście, że tak. Znaczy, tutaj nie będę się jakoś specjalnie bronił przed tym. No,
1: ale taki przywilej idealistów.
0: Idealistów, ale też ja bym powiedział, że w ogóle też pozytywistów, nie? W takim dobrym sensie. To znaczy, że ostatecznie praca u podstaw jakoś długofalowo efekty przyniesie. Mam nadzieję. Czy większe, czy mniejsze, no to zobaczymy.
1: Niestety podkreślam, zawsze było bliżej do romantyków niż do pozytywistów, ale...
0: Wyspiański, tak.
1: Ale zdecydowanie rozumiem, że to drugie jest bardziej pragmatyczne i skuteczne. To na koniec, czy my już wchodzimy w okres kampanii wyborczej? Mam takie poczucie, że coraz więcej takich kampanijnych akcji, takich medialnych występów pojedynczych, tematów porzucanych po kilku dniach, tak jak na przykład, no nie wiem, prawica miała swój temat związany z Kudową Zdrojem. Kudowa, to w Kudowie było, tak? W Kudowie?
0: W Kłodzku.
1: W Kłodzku, przepraszam. Mhm. W Kłodzku, to ten sam region
0: tak,
1: polski.
0: Tak, właśnie tak.
1: Tak. Z kolei strona liberalna ma swoje historie w postaci rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. No i tak to wygląda już, jak niczym na kampanijnym szlaku.
0: Kampania wyborcza stała się stanem powszechnym polityki, powszednim, przepraszam, polityki. I to nie tylko w Polsce, dlatego, no umówmy się, no jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma już swojego kandydata na premiera, to znaczy, że jesteśmy w kampanii.

0: kampanii wyborczej. Znowu jest mi trochę szkoda siebie i zwłaszcza współobywateli, którzy nie siedzą tak na bieżąco w polityce i wcale może nawet nie chcieliby się tym zajmować. No ale są bombardowani tymi, prawda, mikrotargetowani czasami nawet, jak to się mówi w marketingu, tymi komunikatami politycznymi, aferami. Ich emocje ciągle są podburzane i jakoś podniecane, więc jesteśmy trochę rozchwiani. Wydaje mi się, że realnie jednak puzzle pod kampanię zaczną się dopiero układać gdzieś w połowie przyszłego roku. Dlaczego tak? Może nie w połowie, na początku przyszłego roku. Dlaczego tak? No bo jednak do tej pory musi się wyklarować, po pierwsze, jasny obraz tego, jaka jest ocena Polaków tego rządu, bo jednak ta ocena generalnie bardzo szybko pikowała w dół na początku i ten apogeum sięgając w wyborach prezydenckich, gdzie kandydat obozu rządzącego jednak przegrał, mimo że był wyraźnym faworytem wcześniej. Natomiast potem widać takie lekkie odbicie w różnych sondażach, czy to CBOS-u, czy prywatnych
1: sondażowni,
0: dziękuję. Zgadza się. I wydaje się, że to będzie kluczowe, ponieważ to zdecyduje po pierwsze o tym, czy część ugrupowań koalicji rządzącej będzie chciała ewentualnie z niej wyjść, żeby pokazać cnotę Polakom, że oni jednak krytykowali ten rząd od początku, czy tam w jakimś momencie
1: przynajmniej. Późno odzyskana cnota.
0: No, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Czy jednak może znowu te notowania się lekko odbiją i warto w tej koalicji wytrwać mimo różnych napięć, które jak widać są dość spore.
1: Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl, rocznik 89. To dobrze, jak się widzi, jak milenialsi zdobywają władzę w kolejnych tytułach.
0: Absolutnie tak.
1: Bardzo dziękuję. Milenialsi
0: do przodu.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, redaktorze.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. O 8.49 mamy połączenie z panem Wojciechem Mościbrockim, politologiem z Uniwersytetu Civitas i Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Dlaczego Xi Jinping po spotkaniu z Donaldem Trumpem chce się jeszcze spotkać z Władimirem Putinem?
2: No cóż, można powiedzieć, Chińczyki trzymają się mocno.
1: Ile Wyspiańskiego w tym jednym programie dzisiaj.
2: Prawda?
1: Bardzo dziękuję za to nawiązanie do wesela. Bardzo doceniam.
2: Dobrze. No rzeczywiście jest tak i zwracamy uwagę, że zarówno Donald Trump, jak i Putin w pewnym sensie pielgrzymują do Xi Jinpinga, co oznacza jawne potwierdzenie tego, że Chiny rzeczywiście stają się państwem środka, to znaczy stają się mocarstwem, supermocarstwem, z którym należy ustalać porządek świata. Przy czym o ile Donald Trump, mimo no, nie najlepszej sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, jest jeszcze partnerem równorzędnym, to tym razem Rosja jest młodszym bratem i używam celowo tego określenia młodszy brat, bo przez wiele lat w historii to właśnie Związek Radziecki patrzył na Mao Zedonga i na Chiny jako tego młodszego komunistycznego brata. Teraz sytuacja się odwróciła i to Rosja jest klientem i będzie coraz mocniej wisieć u klamki Pekinu.
1: To, dziękuję, że rozpisał nam pan te role Chińczyków i Rosjan, bo to bardzo ważne. A teraz jakbyśmy powiedzieli, co obie strony mają do ugrania, czego oczekują od siebie, czego Rosja potrzebuje od Chin w tych rozmowach, a czego Chiny potrzebowałyby od Rosji?
2: Rosja potrzebuje przede wszystkim wsparcia gospodarczego, również zapewne elektroniki, która jest niezbędna dla prowadzenia wojny, zwłaszcza tej wojny i rakietowej, i dronowej. Rosja potrzebuje ochrony, parasola ochronnego Chin, ponieważ bez tego parasola, bez kroplówki, którą zapewnia Xi, wojna w Ukrainie byłaby jeszcze trudniejsza dla Rosji. Z drugiej strony, no tak naprawdę, i to jest bardzo niebezpieczne i niedobre z punktu widzenia państwa takiego jak Polska, no mamy ten koncert mocarstw, prawda? Największe mocarstwa, trzy, dogadują się tak naprawdę ze sobą, jak ustalić równowagę geopolityczną na świecie. Rosja potrzebuje też tej właśnie potwierdzenia swojej roli.

0: można powiedzieć, że Putin będzie przekonywał obywateli Rosji, że to dyskutuje z najważniejszymi partnerami na świecie, że nie jest izolowany, że największe mocarstwo poza Zachodem spotyka się z nim, docenia jego rolę. Ale zwróćmy uwagę, ten blamasz, który mieliśmy do czynienia na Dniu Zwycięstwa, tym razem Chiny nie przesłały swojej delegacji, prawda? Więc to jest jakieś takie potwierdzenie, no jednak się z nami liczą, prawda?
1: Tak się zastanawiam też, czy wśród tych tematów pan wspomniał o tym wsparciu w wojnie dronowo-rakietowej, czy w ogóle w tym trilogu Putin, Xi i Trump, czy tam ktoś jeszcze się zajmuje wojną w Ukrainie? Znaczy wojną to być może tak, ale...
0: Putin na pewno.
1: Tak, ale czy kogoś interesuje zakończenie tej wojny?
0: To znaczy, zależy jakie zakończenie. Donalda Trumpa interesuje jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie, bo chce robić biznesy z Putinem. I to jest prawda. I możemy sobie zaklinać rzeczywistość i mówić, że naszym największym gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. Ale Donald Trump chce po prostu robić biznesy z Rosją. To zresztą zapisane zostało w strategii narodowej Stanów Zjednoczonych. Rosja nie jest postrzegana przez Trumpa i jego administrację jako zagrożenie, tylko jako potencjalnego partnera. Zwróćmy uwagę, Donald Trump właściwie nigdy nie wypowiedział się o Rosji, o Putinie, jako o rywalu, jako o zagrożeniu, jako o niebezpieczeństwie. Mówił tak natomiast o Unii Europejskiej. No mamy teraz sytuację wstrzymania rotacji. To są działania nieprzyjazne w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ze strony Stanów Zjednoczonych w stosunku do Europy. Natomiast w stosunku do Putina nigdy czegoś takiego nie było. Putin chce oczywiście zakończenia wojny w Ukrainie, przy czym zakończenia takiego, jakie mu się marzy. Znaczy celem, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, celem strategicznym Putina jest obalenie rządu w Kijowie i zainstalowanie tam jakiejś swojej marionetki typu Łukaszenka. To się może dokonać, chciał tego dokonać w postaci inwazji zbrojnej. Jeżeli to się nie udaje w tej chwili dzięki bohaterskiemu oporowi ze strony Ukraińców, to będzie prowadzona zarówno wojna tak kinetyczna, jak to się ładnie mówi, jak i przede wszystkim wojna kognitywna, to znaczy podburzanie nastrojów takich pacyfistycznych w Ukrainie. Po co wy jeszcze walczycie, prawda? Giną ludzie zupełnie niepotrzebnie, z Rosją i tak nie wygracie. Podminowywanie wsparcia dla Ukrainy w państwach europejskich i tutaj mam na myśli Polskę. Polska jest w stanie wojny z Rosją, wojny kognitywnej, którą prowadzi Rosja przeciwko nam, również podburzając nastroje ukraińskie. A że w tej wojnie jest skuteczna, to najlepszy dowód na to jest to, że coś, co wydawało się zupełnie nieprawdopodobne jeszcze 3 czy 5 lat temu, w Polsce działają otwarcie partie, które są prorosyjskie. Mówię o Braunie i jego komandzie. No coś nieprawdopodobnego i mają poparcie. Wejdą prawdopodobnie do Sejmu. W stosunku do Ukraińców jest gigantyczna akcja propagandowa robiona. Mieliśmy tego jawny przykład w postaci pobicia przez takich polskich bandytów Ukraińca młodego. A Xi nie chce zakończenia wojny, ponieważ z każdym dniem maleje potencjał Stanów Zjednoczonych, z każdym dniem rośnie zależność od Pekinu. No i stare powiedzenie chińskie, nie musisz zabijać swojego wroga, siądź sobie na brzegu rzeki i poczekaj, aż jej nurt przyniesie ci jego zwłoki. Chiny są największym wygranym w wojnie ukraińskiej. Podobnie zresztą jak w sytuacji irańskiej.
1: I podobnie chyba w ogóle jak w sytuacji w polityce amerykańskiej, bo właśnie miałem już chwilę temu powiedzieć, że mam takie poczucie, że po pełnej kadencji Donalda Trumpa Chiny już nie tylko będą, Chiny będą się uważały, ale naprawdę będą największym mocarstwem na świecie.
0: Już są, prawda.
1: Wojciech Mościbrocki, politolog z Uniwersytetu Civitas oraz Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę i za ten cytat z Wyspiańskiego jeszcze raz najmocniej.
0: Dziękuję pięknie.
1: I dziękuję państwu za wspólny poranek z Polskim Radiem 24. Małgorzata Żochowska już za chwilę przejmie antenę. A za wspólny poranek dziękuję państwu. Roch Kowalski, a wraz ze mną Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna i Dawid Twardziak, rzecz jasna. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
7: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
6: Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
6: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wizyta amerykańskiego generała w Europie w tle doniesienia o redukcji wojsk USA na Starym Kontynencie. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Służby badają śmierć 13-latka po awanturze nad jeziorem. 82. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Dziś główne uroczystości we Włoszech. Minęła 9. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Do Europy przyleci dziś jeden z najważniejszych amerykańskich generałów, Dan Kane. Oficer najpierw pojawi się w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Tam zaplanowano na jutro naradę szefów komitetów wojskowych. Z kolei w środę generał Kane przyleci do Polski, gdzie spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem rozmowy będzie obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju. To po tym, jak Pentagon nagle wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. Kierownictwo MON zapewniało kilka razy, że decyzja nie dotyczy bezpośrednio naszego państwa, ale potwierdziło, że trzeba ją wiązać z zapowiedziami wycofania około 5000 wojskowych z terenu Niemiec. Resort obrony śledzi sprawę, zapewnia Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
2: Tutaj też musi rozmawiać Karol Nawrocki, a minister przydaczy mniej uprawiać się takiego politykierstwa na zewnątrz, a bardziej profesjonalnie włączyć się wespół z MSZ-em w przypilnowanie tej sprawy. Jak gdybym miał obstawiać, to mogę z czystym sumieniem obstawiać pozytywny finał tej sprawy.
1: Według mediów za oceanem w planach Pentagonu jest też obniżenie rangi dowództwa armii USA odpowiedzialnego za Europę i Afrykę. Najpewniej w południe rozpocznie się sekcja zwłok 13-latka, który zginął po awanturze nad jeziorem Arklickim w Warmińsko-Mazurskiem. Wiadomo, że chłopiec poniósł śmierć po uderzeniu w głowę.

0: grupę. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
1: Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości u 3 z tych mężczyzn wykazało, że są trzeźwi. Natomiast badanie stanu trzeźwości 30-latka wykazało, że miał w organizmie blisko promil alkoholu.
0: Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Kętrzynie. Śledczy przesłuchali już pierwszych świadków. To jeden z ostatnich na świecie weteranów i ostatni w Gdańsku, który brał udział w walkach o Monte Cassino. Major Władysław Dąbrowski, 101-latek, weźmie udział w dzisiejszych uroczystościach we Włoszech, by uczcić pamięć swoich kolegów i dowódców.
2: Było nas pod Monte Cassino 50 tysięcy i wyobraźcie sobie, zostałem tylko jeden. Mam 101 lat, ale jadę do nich. Jadę do nich pomodlić się, pochylić się nad głowami dowódców i kolegów. Do końca życia będę jeździł, dopóki będę mógł. No to pora nam ruszać. Jedziemy do Włoch, do swoich chłopaków na Monte Cassino.
0: W dzisiejszych uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym we Włoszech weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. W tym roku mija 82. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Uznanie praw społeczności LGBT+ to umożliwienie podejmowania podstawowych decyzji życiowych na równi z innymi obywatelami, ocenia Przemysław Walas, kierownik programowy kampanii przeciw homofobii. Przypomnijmy, że Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do polskich ksiąg akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową.
3: To ludzie będą decydować, czy chcą wchodzić w małżeństwa, w tym małżeństwa jednopłciowe, czy być może będą chcieli skorzystać z instytucji związku partnerskiego lub w żaden sposób nie formalizować. Transkrypcja nie jest wprowadzeniem równości małżeńskiej w Polsce. Jest odnotowanie w polskim rejestrze, że 2 dorosłych ludzi za wspólną zgodą podjęło wobec siebie prawa i obowiązki.
0: Mówił na naszej antenie Przemysław Walas z KPH. Nowy wzór transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego został już podpisany przez ministra cyfryzacji i czeka teraz na akceptację szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Kiedyś był własnością pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Jacht Strażnik Poranka był odrestaurowywany w weekend przy pomocy młodzieży z ośrodka wychowawczego w Witkowie koło Gniezna. Na co dzień pracują przy nim głównie wolontariusze i założyciele fundacji.
4: Malowałem i szlifowałem też.
5: Podobał mi się to i ten jacht bardzo dobrze jest wykonany. No i chciałbym się przejechać po takim rejsie.
6: Robili, malowali, szlifowali, pomagali. Naprawdę byli bardzo zaangażowani w to i widać, że im się to podobało.
7: Przyjechaliśmy z grupą chłopców, młodzieży, żeby wspomóc tu włączyć się w akcję odrestaurowywania jachtu Kuklińskiego. To jest też taka fajna forma i wychowawcza i taka resocjalizacyjna dla nas.
0: Prace nad odbudową historycznego jachtu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego trwają od 2 lat. Ich koszt to około 3 milionów złotych.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia na termometrach od 12 stopni na południu, około 17 na północnym wschodzie, do 20 stopni na zachodzie. Poza tym pochmurno i deszczowo praktycznie w całym kraju. Rozpogodzenia możliwe są tylko lokalnie. Na wschodzie może też dziś się zagrzmieć. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 6 województw.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 24% prądu. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w większości regionów jest ono małe, a w niektórych średnie.
8: Klimat. Reklama.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Bo w Media Expert.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych,

0: które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry Państwu. 7 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska i zespół Izabajda, Anna Pałdyna i Dawid Twardziak. To my zajmiemy Państwa uwagę do południa. Będziemy się przyglądać temu, co dzieje się wokół nas, a dzieje się, oj, dzieje się. Ale zanim do bieżących spraw, także politycznych, zaproszenie dla Państwa na naszą stronę polskieradio24.pl, bo wiem, że te informacje są dla Państwa bardzo ważne. Słyszeli już Państwo kilka słów na ten temat, a my na naszym portalu ostrzegamy przed burzami i wymieniamy regiony, w których obowiązuje żółty alert pogodowy. Niemal całe województwo mazowieckie, Lubelszczyzna, kilka powiatów na terenie Warmii i Mazur, wschodnie i południowe tereny Podlasia, wschodnie kujawsko-pomorskie, rejon Bieszczad na Podkarpaciu. Na tych terenach możliwe są opady, 20, nawet do 30 mm i porwisty wiatr prędkością nawet do 65 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad. Jak zwykle, a pewnie Państwo wiedzą, co ja teraz powiem. Tak, mamy na naszym portalu mapy. Mogą się Państwo na nich odnaleźć, żeby się zorientować, na co się przygotować. Polecamy. polskieradio24.pl.
2: Komentarz.
3: Profesor Zbigniew Ciąkalski, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie ministrze.
4: Dzień dobry.
3: Piątkowe głosowanie nad wyborem 15 sędziów do KRS z proceduralnego punktu widzenia przebiegło gładko. Za proponowaną listą kandydatów zagłosowało 235 z 258 obecnych na sali sejmowej posłów. 187 parlamentarzystów PiS nie wzięło w nim udziału, bo ich zdaniem ze względu na postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego Sejm sędziów w ogóle wybierać nie powinien. Panie profesorze, ja wykorzystuję obecność na antenie Polskiego Radia 24 takich osób jak pan i zawsze proszę o krótką lekcję albo informację, o co chodzi z tym wnioskiem zabezpieczającym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyborów do KRS.
4: No, Trybunał wydał postanowienie w tym zakresie, które kwestionuje w rzeczywistości ustawę uchwaloną przez Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji. Chodzi tutaj o sposób wyboru i rozdział między poszczególne ugrupowania polityczne. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, zmieniając ustawę, zagwarantowało sobie wpływ decydujący na wybór tych sędziów, ale jednak była tam sytuacja tego typu, że no, również opozycyjne ugrupowanie mogło przedstawić swojego kandydata. Natomiast tutaj chodziło o to, że praktycznie rzecz biorąc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na wniosek Prawa i Sprawiedliwości Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ustawę Prawa i Sprawiedliwości. Poza tym Trybunał Konstytucyjny wypowiada się w sprawach, które bardzo często do niego w ogóle nie należą. No tak moim zdaniem było i w tym przypadku.
3: Jestem na stronie Kancelarii Sejmu, która wyjaśnia wątpliwości dotyczące procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z przepisami ustawy o KRS-ie, właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów. Sejm wybiera członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję na najbliższym posiedzeniu, głosując na przedstawioną przez komisję listę. I analiza prawna wykazała, że przepisy nie wprowadzają minimalnego odstępu czasu między pracami komisji a głosowaniem na sali plenarnej, bo i takie zarzuty się pojawiły. Czyli tutaj pana zdaniem, panie profesorze, też wszystko było ok, jeśli chodzi o procedury, kolejność, odstęp?
4: Ja nie jestem konstytucjonalistą, to powinien bardziej się wypowiadać konstytucjonalista na ten temat, ale moim zdaniem to jest trochę szukanie na siłę argumentów, żeby nie pozwolić na to, żeby Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie zaczęła działać. Zresztą to samo dotyczy także Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj również widać blokadę, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, który no, zostałby wybrany, a nowi sędziowie, już chyba we wrześniu kolejny sędzia doszedłby do tego składu, mogą spowodować, że zostanie odwołany Bogdan Święczkowski.

0: Kowalski ze stanowiska prezesa Trybunału. No więc cały czas mamy do czynienia z różnymi blokadami po to, żeby nie dopuścić do zmian w tym zakresie.
1: O Trybunał jeszcze zapytam, ale Krajowa Rada Sądownictwa, czy sytuacja, z którą mamy do czynienia, oznacza, że za chwilę będziemy mieć dwie?
0: No tego

0: no, w obecnej sytuacji prawnej wszystko jest możliwe.
1: Ale mamy do czynienia z takim zgniłym kompromisem, bo tego wyboru dokonano na bazie, myślę, o sędziach KRS-u. Członkach KRS-u, przepraszam, że tego wyboru dokonano na bazie przepisów, które są w pewnym sensie skażone. I to jest jeden z absurdów tej sytuacji. Drugi to obecność na przykład sędziego Piebiaka w tym gronie. Posłowie koalicji, jeden z posłów koalicji tłumaczył swoją decyzję. Mówi, gdybym się nie zgodził, to zakwestionowano by cały wybór. A z drugiej strony słuchałam rozmowy z sędzią Bartłomiejem Przymusińskim, który mówi, że co prawda akta w sprawie afery hejterskiej są tajne, ale są mocne, jeśli chodzi o działanie grupy, w której brał udział sędzia Piebiak, grupy wymierzonej, znaczy działającej przeciwko innym sędziom, delikatnie mówiąc.
0: No tak, ale sędzia Piebiak nie ma w tym momencie zarzutów, bo chyba nie uchylono mu immunitetu. W związku z tym w świetle prawa jest niewinny. No więc nawet jeżeli są materiały, to to z punktu widzenia prawnego w tym momencie o niczym nie decyduje. On ma prawo być wybrany. No to, czy powinien być wybrany i czy powinien kandydować, to jest zupełnie inna sprawa.
1: Czy w ogóle powinien być sędzią w tym momencie, prawda? Gdyby nie Izba Dyscyplinarna, tak zwana, znaczy już niedyscyplinarna, Sądu Najwyższego, to kto wie?
0: Tak, no zdecydowanie. Zresztą ta izba nie uchyla nawet immunitetów sędziom, którzy popełnili ewidentne przestępstwa na tej zasadzie, żeby pokazać, że są w stanie blokować w tym zakresie decyzje obecnej władzy.
1: Ale no, mogą być sprawy, w których możemy mieć wątpliwości, ale na przykład sędzia Iwaniec, który został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, on też dalej immunitet ma.
0: Tak, tak. I za chwilę mu się przedawni możliwość uchylenia immunitetu i w ogóle nie będzie odpowiadał karnie, ale gdyby to był sędzia, który byłby przypadkowo związany z obecnie rządzącymi, no bo tak się klasyfikuje przynajmniej niektórych sędziów, że bardziej są związani z tą czy z tamtą ekipą, choć oczywiście w orzekaniu tak absolutnie nie powinno być, no to praktycznie rzecz biorąc wytykano by i podnoszono, że nie uchylono mu immunitetu. Zresztą tak było przed 2015 rokiem. Podnoszono to, że nie uchylano immunitetów na przykład sędziom, którzy odpowiadali za kradzież. No, nie wiem dokładnie, z jakich powodów tego immunitetu nie uchylono, ale zdarzały się też tego typu przypadki, choć tak być na pewno nie powinno.
1: Co dalej z KRS-em? Jakie są pana przewidywania, panie profesorze? Co się może wydarzyć?
0: No, bardzo trudno jest przewidywać, co się może wydarzyć. No, przypuszczam, że będzie sytuacja taka, że nawet jak powstanie nowy KRS, to prezydent nie będzie powoływał wszystkich tych, którzy zostali wskazani na ewentualnie stanowiska sędziowskie. Będzie znów decydował według własnego widzimisię, kogo powołać na sędziego, a kogo nie.
1: Trybunał Konstytucyjny, o którym pan profesor wspomniał i sprawa czworga sędziów, którzy nie mogą rozpocząć pracy tak formalnie. Myśli pan profesor, że tylko właściwie sąd administracyjny może rozwiązać w sprawie związane z prawem pracy na przykład, tak, i dopuszczeniem ich w ogóle do pracy.
0: Pytanie, czy nawet orzeczenie sądu administracyjnego będzie respektowane, dlatego że no, dzisiaj mamy sytuację tego typu, że nawet tam, gdzie sądy się wypowiadają, to niekoniecznie opozycja to akceptuje, a przedstawicielem opozycji, jakby nie było, jest właśnie na przykład pan prezydent, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy pani prezes pierwsza prezes Sądu Najwyższego, także no, mamy do czynienia z absolutnym wywróceniem wszystkich zasad praworządności do góry nogami i zupełnie nie wiadomo, czego się w konkretnej sytuacji spodziewać.
1: Czy myśli pan profesor, że pewną polityczną mądrością byłoby ustąpienie? Myślę o jednej i o drugiej stronie tego konfliktu, bo może kłopoty, z którymi się mierzymy na co dzień my, obywatele, w systemie sądownictwa,

0: przedłużające się sprawy, trudny dostęp do niektórych usług. Może my na co dzień nie wiążemy tego z tym, co się dzieje na górze, ale na pewno odczuwamy. I może krok w tył byłby swojego rodzaju polityczną mądrością.
1: No tyle tylko, że pytanie, co to znaczy krok w tył. No krok w tył to znaczy wycofujemy się z tego, co jest zgodne z prawem, do tego, co jest ewidentnie niezgodne z prawem.
0: Nie, na przykład umawiamy się i siadamy przy stole w sprawie rozwiązań dotyczących KRS-u na przykład. Bo pan prezydent wetuje, ale może ma jakiś pomysł. No to usiądźmy, ja wiem, może to brzmi naiwnie, ale może usiądźmy do stołu i porozmawiajmy.
1: No ale takich prób było już kilka. Sprawa ambasadorów. Chyba ze 3 razy spotykał się minister Sikorski z panem prezydentem. Nie wiem, nawet chyba premier też o tym rozmawiał. I nic z tego zupełnie nie wyniknęło. Pan prezydent mimo dżentelmeńskiej umowy, o ile wiem, no w dalszym ciągu odmawia powołania ambasadorów na stanowiska. Także nie bardzo widzę możliwość takiego sensownego porozumienia się. Z całą pewnością byłoby to dobre, tylko że założeniem pana prezydenta, zresztą deklarowanym wielokrotnie przez różnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, jest to, że należy dążyć do obalenia obecnego rządu. No więc kompromis raczej by rząd wzmacniał, a zatem nie bardzo sobie wyobrażam tego typu możliwość, żeby druga strona chciała tutaj rzeczywiście realnie pójść na jakikolwiek kompromis.
0: No tak, ale może wycofanie na przykład Bogdana Klicha z Waszyngtonu. Ja wiem, to mogłoby się kojarzyć ze swojego rodzaju porażką obozu rządzącego, ale przyniosłoby w sumie więcej korzyści niż strat.
1: No nie bardzo, dlatego że akurat pan ambasador czy chargé d'affaires Klich jest naprawdę dobrym ambasadorem, mającym bardzo dobre kontakty. Tak naprawdę to w jego działalności to, że jest chargé d'affaires, tylko ma znaczenie prestiżowe, a tak mu nie przeszkadza specjalnie. W związku z tym on może funkcjonować, ale byłoby to rzeczywiście przyznanie się do tego, że Bogdan Klich cokolwiek miał wspólnego z katastrofą smoleńską. No, nie miał nic wspólnego, tak jak ja kiedyś się podałem do dymisji, nie mając nic wspólnego ze śmiercią więźnia, jednego z zabójców, Krzysztofa Olewnika.
0: Tak, ale pan się wtedy podał do dymisji, tak. Tak samo jak Ryszard Sznepf ma niewiele wspólnego z historią na przykład swojego ojca.
1: No z całą pewnością.
0: Prawda? Tak jak pan profesor Cęckiewicz nie ma wiele wspólnego z historią jego dziadka, zdaje się.
1: To samo, oczywiście.
0: Prawda? Więc to dotyka nas wszystkich. No, dlaczego ja o tym mówię? Ja wiem, że ja brzmię naiwnie, ale prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan Przemysław Rosati, mówi kiedyś w rozmowie z Polskim Radiem 24, właściwie mam pretensje do obu stron. Bo co prawda okrągłego stołu już nie ma w Pałacu Prezydenckim, on jest w Muzeum Historii Polski. Ale jak patrzymy na to z perspektywy wspólnego dobra, pan się pewnie uśmiecha, jak używam tego określenia, to odpowiedzialność za ten konflikt spoczywa jednak na obu stronach.
1: No, najpierw zacznijmy może od tego, kto zdemolował prawo. I trudno tutaj dzielić odpowiedzialność porówno, no bo jednak obecna ekipa w 2023 roku nie zastała sytuacji, jaką pozostawiła, a zatem regulacje prawne były nienaruszone. Nikt nie mógł zarzucić, że coś jest niekonstytucyjnego.
0: Ale ja tego nie kwestionuję, nawet panie profesorze. Ja tylko mówię, że dziś jest 18 maja 2026 roku i spójrzmy przed siebie, a nie za siebie.
1: No ale jeżeli ktoś ma założenie, że trzeba obalić obecny rząd, to na jaki kompromis ma pójść? Nie bardzo widzę taką możliwość. Ja oczywiście się zgadzam z tym, że na pewno kompromis byłby nawet ten zgniły w jakimś sensie dobry. Tylko pytanie takie, czy obie strony tego by chciały. No myślę, że jeżeli się przyjmuje założenie, że występuje się i utrudnia funkcjonowanie obecnego rządu, no to raczej o kompromisie nie bardzo możemy mówić.
0: No tak, bo myślę sobie też, panie profesorze, że nawet gdyby padła taka propozycja na przykład ze strony ministra Żurka, to odbiłaby się od ściany, bo pewnie znalazłoby się 1000 argumentów za tym, że my z panem Żurkiem nie usiądziemy do stołu, bo na przykład prokurator krajowy nie jest tą osobą, którą byśmy chcieli widzieć na tym.

0: stanowisku.
1: No ale większość osób, które w tej chwili są przy władzy, to są akurat osoby, których Prawo i Sprawiedliwość czy obecna opozycja nie chciałaby widzieć przy władzy. Także na jednej osobie by się tu bynajmniej nie skończyło.
0: Jak pan postrzega pytanie, które pan prezydent chciałby w referendum konstytucyjnym zadać? Albo na przykład, który system wolelibyśmy? Są takie sondaże, z których wynika, że przede wszystkim nie chcemy więcej władzy dla prezydenta, a poza tym podoba nam się system parlamentarny.
1: No oczywiście muszę powiedzieć, że pan prezydent przecież nie tak bezinteresownie próbuje doprowadzić do tego referendum, bo chciałby wzmocnić swoją władzę. Bardzo mu się podoba system amerykański, prezydencki czy inne podobne systemy, choćby węgierski właśnie, gdzie Viktor Orban decydował o wszystkim. W Stanach Zjednoczonych prezydent decyduje prawie o wszystkim, no więc pan prezydent też chciałby mieć taką władzę. No. I pytanie, czy ewentualne pytania, bo być może byłyby jeszcze inne w tym referendum, ku temu zmierzają. No, a referendum dotyczące OZE, bo też przecież takie referendum ewentualnie jest przez pana bodajże prezydenta proponowane.
0: Polityka klimatyczna, która wpędza nas w koszty, prawda?
1: Właśnie.
0: Więc my sondażowo też to pytanie potraktowaliśmy bardzo surowo. Czyli mamy taką świadomość, że się igra z naszymi przekonaniami i poglądami. Traktuje się nas nie do końca poważnie.
1: No z całą pewnością, tym bardziej, że zadane pytanie jest oczywiście sugerujące, jeżeli chodzi o odpowiedź. Także trudno na takie pytanie odpowiadać, bo to jest jak w słynnym żarcie, czy pan często bije swoją żonę, prawda?
0: Albo czy przestał pan bić swoją żonę, prawda?
1: Albo czy przestał pan bić,
0: tak,
1: prawda?
0: Dokładnie.
1: Oczywiście, no więc każda odpowiedź jest zła.
0: Chcę jeszcze pana zapytać, panie profesorze, o Zbigniewa Ziobrę. Czy rząd, to znaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, system sądownictwa zawaliły te sprawy? Przepraszam za określenie.
1: No nie zawaliły, bo przecież nie miały możliwości działania, jeżeli nie ma sytuacji, w której mamy do czynienia z międzynarodowymi poszukiwaniami, a tutaj nawet nie było europejskiego nakazu aresztowania. No pytanie takie, czy rzeczywiście zażalenie powinno być rozpatrywane aż tak długo i obecny termin to bodajże wrzesień. Także nie ma czegoś takiego jak profilaktyczne zatrzymanie czy uprowadzenie z jakiegoś kraju. No, co mieliśmy zrobić? Wysłać służby na Węgry, żeby porwały Zbigniewa Ziobrę. Nie wiem pod jakim tytułem i z jakiego powodu, skoro nie było do tego bynajmniej podstaw, bo nie było europejskiego nakazu aresztowania. Także trudno mówić tu o zawaleniu, jeżeli się chce postępować zgodnie z prawem. No, na dziko to można sobie wyobrazić różne rzeczy, prawda? Kiedyś i w niektórych krajach jest to praktykowane, że uprowadza się osoby z danego kraju. No tutaj takiej możliwości nie było i myślę, że to by się skończyło skandalem międzynarodowym.
0: A czy na przykład śledzenie pana Romanowskiego i Ziobry na terenie Węgier było zgodne z prawem? Bo odnoszę się teraz do zarzutów, które w przestrzeni medialnej padają. Nawet nie wiecie, jak wyjechali i dokąd i jaką drogą, tak?
1: No ja mogę powiedzieć tak, że jeden z tygodników właśnie na świeżo chyba dzisiaj prześledził prawdopodobną drogę wyjazdu Zbigniewa Ziobry z Węgier i stwierdził, że w to musiały być zaangażowane inne osoby. Niewykluczone także, że użyczono rządowego samochodu na Węgrzech, żeby przejechać do Serbii. No, praktycznie rzecz biorąc również tego typu śledzenie na terenie obcego kraju nie miało podstaw prawnych.
0: No tak. Mówi pan profesor o Newsweeku. Rzeczywiście kulisy ucieczki Ziobry to jest artykuł z okładki, ale chcę pana jeszcze zapytać o panią sędzię, która decyduje teraz w sprawie Zbigniewa Ziobry, a ma akcję Republiki, telewizji Republika. Niewiele ich ma, 102. Patrzyłam osobiście na informację umieszczoną w systemie. Państwo też mogą ją znaleźć, czyli oświadczenie majątkowe pani sędzi. Panie profesorze, można zrobić tak, że na przykład złożyć wniosek o odwołanie tej sędzi, powołać innego i skrócić czas wydania ENA. Ja jestem laikiem, stąd to pytanie.
1: No, zawsze można złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, tylko pytanie, kiedy ten wniosek zostanie rozpatrzony, bo to wcale nie znaczy, że ten wniosek będzie rozpatrzony szybciej.

0: niż termin posiedzenia zażaleniowego. Także ja ubolewam nad tym, że w ogóle terminy w sądach są tak odległe i to jest już problem systemowy w tym momencie, dlatego że nawet jeżeli chodzi czy o sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, tam terminy są bardzo długie. W NSA to potrafią być dwuletnie terminy na wyznaczenie kolejnej rozprawy. No, w sprawach zażaleniowych to powinno dziać się szybko, niezwłocznie. No, ale to, jak mówię, jest problem organizacyjny. No, sądy warszawskie w szczególności są zasypane sprawami.
1: To tak już króciutko na koniec. Pani sędzia sama powinna zrezygnować może z udziału w tej sprawie? W związku z tymi akcjami, czy nie?
0: To nawet, że ma akcję, to jeszcze nic nie znaczy, bo ja oczekuję od sędziów, żeby oni byli niezawiśli i niezależni w swoim orzekaniu. Czy tak jest w rzeczywistości, to jest zupełnie inna sprawa. Ale sam fakt posiadania akcji, nawet jeżeli chodzi o TV Republika, to nie przekreśla pani sędzi, jeżeli chodzi o możliwość orzekania.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Zbigniew Ciąkalski z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk do Polski musi zostać jak najszybciej wyjaśniona, mówi Tomasz Trela z Lewicy. W ten sposób polityk odniósł się do doniesień Pentagonu o tym, że anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Tomasz Trela podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że strona amerykańska wciąż nie potwierdziła tych informacji, a odpowiedź na to pytanie może znać prezydent Karol Nawrocki.
7: Wielokrotnie prezydent Karol Nawrocki mówił, że nie dosyć, że kontyngent nie zostanie ograniczony, to on będzie zwiększany, bo on ma takie wpływy i takie relacje z Donaldem Trumpem, więc panie prezydencie Nawrocki, mam nadzieję, że jest pan już po rozmowie z panem prezydentem i niebawem pan przekaże rezultaty tej rozmowy.
1: Dodajmy, że w najbliższą środę jest spodziewane spotkanie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, jednym z najważniejszych oficerów amerykańskiej armii. W tym tygodniu nowy premier Węgier Péter Modzior przyjedzie do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z premierem i prezydentem. Będzie to jego pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta jako szefa rządu. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że Péter Modzior bardzo poważnie traktuje stosunki polsko-węgierskie.
8: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
1: Wizytę w Polsce węgierski premier zapowiedział jeszcze podczas swojego zwycięskiego wieczoru wyborczego. Lubelscy łowcy głów schwytali oszusta internetowego. 36-latek był poszukiwany od 2024 roku, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
9: Poszukiwanego trzema podstawami prawnymi, w tym dwoma listami gończymi. Mieszkaniec powiatu chełmskiego został zatrzymany na terenie Wrocławia. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy naszych policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: 36-latek trafił do aresztu, odsiedzi karę 1,5 roku więzienia. Pendolino przyspieszy. Pociągi pojadą do 250 km na godzinę. Na magistrali kolejowej trwają już ostatnie prace nad

0: potrzebnymi systemami radiowymi i cyfrowymi, tłumaczy Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
1: Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi do regularnej jazdy, od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, w grudniu, 250 km na godzinę. Polską infrastrukturę trzeba było przygotować nie tylko pod względem liniowym, modernizacyjnym, ale także pod względem cyfrowym i to się po prostu dzieje.
0: Trasę między Krakowem a Warszawą Pendolino pokona w mniej niż 2 godziny. Obecnie podróż zajmuje około 2,5 godzin. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za wspólny poranek. Na kolejne informacje o godzinie 10 zapraszam już w imieniu Łukasza Pastora.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest prawie 9:34, tak, Polskie Radio 24, wszystko się zgadza. Przypominam Państwu o informacji o alertach pogodowych i o tym, gdzie uderzą burze w naszym kraju dziś. One są na polskieradio24.pl.
0: Stan dnia.
1: Polityczne konsultacje z prezydentem Włoch i szefową włoskiego rządu. W drugiej części dnia udział w uroczystościach upamiętniających 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Tak zapowiada się poniedziałek w Rzymie dla prezydenta Karola Nawrockiego. A w stolicy Włoch jest też nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Na czym będą się skupiały te polityczne spotkania w Rzymie? Jak będą wyglądały uroczystości na samym Monte Cassino?
2: To zacznijmy od tych politycznych kwestii, bo rzeczywiście one dosłownie za kilka minut się tutaj rozpoczną. Będziemy w Pałacu Prezydenckim Sergio Mattarellego. Prezydent Karol Nawrocki zostanie tutaj przywitany. Potem oczywiście politycy przejdą na te polityczne rozmowy i konsultacje. Będą też potem przewodniczyć w szerszym gronie rozmowom bilateralnym. Potem, tak jak wspomniałaś, oczywiście też ważna wizyta u premier włoskiego rządu z Giorgią Meloni. Będą poruszane między innymi kwestie dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa tutaj też na południu Europy, ale też we wschodniej części, czyli na wschodniej flance NATO. Polska i Włochy podobnie patrzą na te zagrożenia ze wschodu. Rzeczywiście tutaj prezydent Karol Nawrocki z Giorgio Meloni już był i spotykał się w lutym. To będzie niejako taka kontynuacja tych rozmów. Nie zabraknie też oczywiście tego wątku, który od kilku dni rozgrzewa też polską opinię publiczną, ale nie tylko, bo również przecież zza oceanu napływa bardzo dużo publikacji na ten temat, czyli to, co było mówione między innymi w trakcie naszego serwisu sprzed kilku minut, czyli mówimy o tej kwestii amerykańskich żołnierzy, ewentualnej redukcji, czy to z terenu Niemiec, co było sugerowane, zapowiadane przez prezydenta Donalda Trumpa, czy gdyby się to miało potwierdzić, to również ta na razie czasowo wstrzymana redukcja tych wojsk amerykańskich w Polsce. Bardziej nawet nie redukcja, tylko wstrzymane na razie niejako taka zmiana kontyngentów wśród tych jednostek, które stacjonują w Polsce. To będzie, tak jak mówił prezydencki minister do spraw polityki zagranicznej Marcin Przydacz, rzeczywiście jednym z tematów, które dzisiaj będą tutaj w Rzymie, zanim jeszcze Monte Cassino się rozpocznie, omawiane. I ja pytałam też ministra Przydacza o to, jak ośrodek prezydencki widzi tę sprawę tych doniesień zza oceanu. Posłuchajmy, co powiedział.
3: Słyszymy te głosy, które płyną z Pentagonu, ale nie są to głosy na poziomie politycznym. Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy. Jest też pan prezydent w kontakcie bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Narodowej. Widział się niedawno z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, z generałem Kukułą. Tutaj pełna koordynacja tych działań. Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta, bo to jest sprawa absolutnie priorytetowa, kwestia polskiego bezpieczeństwa.
2: Tak jak słyszeliśmy, sprawa priorytetowa i rzeczywiście tutaj jest jasna deklaracja ze strony prezydenckiego ośrodka, że tak, jeżeli będzie taka potrzeba, to Karol Nawrocki włączy się w te zabiegi o to, żeby żołnierze amerykańscy cały czas pozostawali w tej liczbie, której teraz są w Polsce. Mówimy o około 10 tysiącach żołnierzy. Pytałaś, Małgosiu, o te kwestie dotyczące historii. Rzeczywiście dzisiaj będzie mocno rozbudowany ten wątek historyczny. Mamy 82. rocznicę bitwy pod

0: Monte Cassino, tej bitwy, która tak naprawdę no, pozwoliła też przełamać niejako ten niemiecki opór w trakcie II wojny światowej. Rzeczywiście będą tutaj kombatanci, którzy już też wcześniej przylecieli do Włoch. Będzie trekking prezydenckiej pary z harcerzami, ze społecznikami, który ma upamiętniać ten właśnie te wydarzenia sprzed 82 lat. Będzie też oczywiście na polskim cmentarzu wojennym tutaj uroczystość przywitania się z weteranami. No i oczywiście msza, która również ma upamiętniać tamte wydarzenia.
1: I Agnieszka Drążkiewicz z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. Roman Rewald, doradca strategiczny firmy Crido, ekspert do spraw amerykańskich. Dzień dobry panu.
2: Moje uszanowanie.
1: Jak pan usłyszał albo dowiedział się o zamieszaniu z rotacją żołnierzy, tych 4000 amerykańskich, którzy podobno już byli gotowi, już prawie w drodze i nagle się okazało, że nie. Nie będzie rotacji, nie będzie ruchu. Słyszę też informacje z amerykańskiego kongresu, że to wstyd, jak Amerykanie potraktowali Polskę jako sojusznika. To jest możliwe, żeby na przykład administracja nie wiedziała, jakie decyzje podejmuje Pete Hegseth?
2: Ja nie jestem pewien, czy to zamieszanie jest w pełni uzasadnione. Nie ma decyzji jeszcze ostatecznych. To są wszystko tylko doniesienia o ruchach wojsk. Ruchy wojsk podlegają różnego rodzaju dynamice i ja rozumiem, że część sprzętu, nawet większość już została przewieziona do Polski, a żołnierze są wstrzymani, czy na zawsze, czy tylko tymczasowo. Tego nie wiemy. Ja bym nie robił z tego wielkiej tragedii. Pozostaje ciągle duży kontyngent po żołnierzy amerykańskich w Polsce, więc nasze obawy w Polsce, że Amerykanie się wycofają, są chyba płonne, a ten element jest trochę rozdmuchany przez prasę i mi się wydaje, że trzeba poczekać na zakończenie tego manewru, żeby zobaczyć, jakie są, będą tego skutki. No, z całą pewnością Amerykanie myślą o wycofaniu żołnierzy z Europy, ale wydaje mi się, że nawet Europa nie jest specjalnie tym zaskoczona, ponieważ kwestia ochrony amerykańskiej Europy spadła na dalszy plan. Europa musi bronić się sama. O tym mówił prezydent Trump wielokrotnie i to pewnie jest przedmiotem rozważania całej europejskiej elity.
1: Czy biorąc pod uwagę opinię wypowiedzi samego Donalda Trumpa na temat NATO i tego, co się dzieje, pana zdaniem cały czas możemy się czuć ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie?
2: Tak, rzeczywiście.
1: Takim, wobec rzeczywiście, którego nie tak. Stosuje się chwytów poniżej pasa, na przykład nie wycofuje się wojska?
2: No nie, no, wracamy do tego samego. Mhm. Wycofanie wojska nie jest jeszcze faktem, jest tylko na razie zapowiedzią wstrzymania części wojsk, nie całości. Więc to nie jest jakiś znaczący fakt. A po drugie, no, NATO ciągle istnieje i ciągle jest zarządzane w ten sam sposób jak zawsze i ma te same postanowienia natowskie. I prawdziwa wartość NATO sprawdzi się wtedy, kiedy będzie potrzebne. Co mamy nadzieję nigdy nie nastąpi. A na razie są tylko spekulacje, więc ja bym nie robił z tego wielkiej tragedii, ponieważ jesteśmy ciągle sojusznikami pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi.
1: No ale biorąc pod uwagę też tę geopolityczną wizję administracji Stanów Zjednoczonych, idea, no pewnie ten sojusz nigdy nie zostanie nazwany NATO bis albo NATO plus. Myślę o europejskiej idei 27 plus 3. Te trzy kraje to Wielka Brytania, Ukraina i Turcja. Czy Amerykanie, mówiąc najprościej, obraziliby się na Europę jeszcze bardziej, gdyby ta próbowała sama decydować o swoim bezpieczeństwie właśnie w taki sposób, w takiej konfiguracji?
2: Ja nie sądzę. Ja patrzę na to, co stało się podstawą do nowej kadencji Trumpa, czyli projektem 2025 Fundacji Heritage Foundation. i tam nie ma takich postanowień, które by

0: doprowadziły do jakiejś dymisji NATO. Natomiast z całą pewnością wielokrotne wezwania Stanów Zjednoczonych przez prezydenta Trumpa, żeby Europa zaczęła bardziej dbać o swoją obronę, no idą we właściwym kierunku. Jeżeli Europa odpowiada na to, że zamierza się bronić bardziej skutecznie sama, no to z tego wynika, że to jest odpowiedź na wezwanie dokonane przez Stany Zjednoczone. Czyli ja nie widzę tutaj sprzeczności. NATO ciągle istnieje i jak przyjdzie do jakiegoś wielkiego konfliktu, to NATO się scali. Natomiast w międzyczasie jest to kwestia finansowa. Amerykanie uważają, że za dużo polega Europa na zdolności obronnej amerykańskiej. Z drugiej strony Europa nigdy nie produkowała swojej broni, bo miała zapewnienie amerykańskiej obrony pod warunkiem, że kupi się amerykańską broń. No i ten konflikt pomiędzy tym zakupem amerykańskiej broni, czy produkcją własnej broni, czy też obroną we własnym zakresie, czy o oczekiwaniem na opiekę amerykańską, jest konfliktem, który się właśnie rozstrzygał. To nie jest konflikt, który by spowodował zakończenie NATO. Jest to konflikt wewnętrzny, który pewnie się rozwiąże prędzej czy później.
1: I absolutnie nie powinniśmy mieć pretensji do Amerykanów, że stawiają na własną sprawę, po prostu nazywając to najogólniej, prawda? To nie o to chodzi, że mamy mieć do nich pretensje, że zmieniają priorytety, ustalają strategię własnego bezpieczeństwa. To nie jest miejsce na obrażanie się, ale też nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek się obrażał.
0: No nie ma miejsca na obrażanie się w polityce. Liczą się interesy i bezpieczeństwo własne i własny interes. Faktem jest, że przez wiele lat Europa w zasadzie oddała swoje zdolności obronne, produkcję broni, amunicji w ręce Amerykanów, mówiąc, my kupimy waszą broń, ale pod warunkiem, czy nie pod warunkiem, czyli zakładając, że będziecie ciągle mieli parasol ochronny nad Europą przeciwko ewentualnym atakom prawdopodobnie ze strony Rosji. I to się zmienia, ponieważ prezydent Trump to spowodował, że nagle powiedział, no słuchajcie, nie możemy ciągle was ochraniać parasolem, bo to nas za dużo kosztuje, musimy uczynić za dużo broni, za dużo wojska, więc musicie się sami bronić. No i odpowiedź Europy jest taka, że musimy się skonsolidować. W gruncie rzeczy najlepiej byłoby, gdyby Europa stała się Stanami Zjednoczonymi Europy i stała się rzeczywistym partnerem dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wtedy mielibyśmy pewną równowagę sił i wszyscy byliby w lepszej pozycji, ale czy tak się stanie, to jest kwestia przyszłości.
1: No tak, ale budzimy się z tej pozycji korzystającego z tego, co wyprodukują Stany Zjednoczone i to może się skończyć albo dziać tylko korzystnie dla nas. Chcę pana zapytać o Zbigniewa Ziobrę. Jest pan także adwokatem. Jakie Polska będzie miała szanse na skuteczne i szybkie przeprowadzenie procesu ekstradycyjnego, pana zdaniem? Porównujemy to do sytuacji z 2007 roku, do Edwarda Mazura, ale różnic jest chyba zbyt wiele, żeby można było w ogóle zestawiać te dwie sprawy ze sobą.
0: No jest to podobny proces, czyli ekstradycja. Jeżeli ktoś jest w Stanach Zjednoczonych legalnie, a inny kraj chce ściągnąć tego, to jest obywatel własny ze Stanów Zjednoczonych, to musi prowadzić ekstradycję. Ekstradycja jest skomplikowana, jest oparta w dużej mierze na polityce, bo Departament Stanu musi ustalić, czy w ogóle istnieją warunki do ekstradycji, a następnie trafia to do sądu. Sąd ustala, czy powody do ekstradycji są właściwe, czyli przestępstwo jest takie same tu i tam, a potem znowu wraca do Departamentu Stanu, który musi dokonać ostatecznej decyzji, czy będzie deportacja w wyniku tej ekstradycji. To jest ten proces trudny i on łatwy jest do hamowania przez dobrze przygotowaną obronę zarówno w Departamencie Stanu, jak i w sądzie. Natomiast jest jeszcze druga metoda sprowadzenia pana Ziobry do Polski. To jest po prostu unieważnienie jego wizy. Ja rozumiem, że on jest na wizie tzw. I, czyli jako korespondent zagraniczny. I na paszporcie, który jest paszportem uchodźczym, jeżeli któryś z tych elementów zostanie naruszony, to

0: w zasadzie amerykańskie prawo imigracyjne przewiduje możliwość nie tylko unieważnienia samej wizy, ale również dokonania deportacji osoby, która temu podlega, jeżeli uzna, że obecność takiej osoby na terytorium Stanów Zjednoczonych jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa amerykańskiego. Więc to jest kwestia polityczna i decyzja administracyjna może być znacznie szybsza niż cały proces ekstradycji. Więc wybór jest w zasadzie dwojaki, albo ekstradycja, albo deportacja poprzez unieważnienie wiz. I jak to się stanie, to będzie zależało w dużej mierze od amerykańskich czynników.
1: Zbigniew Ziobro podobno nie wybrał Waszyngtonu, bo tam nie mógłby się czuć tak bezpiecznie jak gdzie indziej. Ale mówi pan o unieważnieniu wizy albo tego paszportu uchodźczego, tak? No tylko jeżeli jego obecność na terenie Stanów Zjednoczonych jest decyzją polityczną, no to może Zbigniew Ziobro jest nie do ruszenia.
0: No tego nie wiemy. Po pierwsze, to Ziobro nie czuł się bezpiecznie w Nowym Jorku, ponieważ tam jest stanowe władze, mogłyby by się do niego dobrać, więc się przeniósł do Waszyngtonu, gdzie jest bezpiecznie.
1: A, czyli odwrotnie. Nie Nowy Jork, tak, tylko Waszyngton, jasne. Tak.
0: Z drugiej strony, wie pani, no jeżeli znowu mamy do czynienia z nie mają pewności, czy czynniki polityczne były zaangażowane, amerykańskie, w wyjeździe pana Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Ja widzę prostą drogę, którą można było wykonać bez potrzeby angażowania ważnych czynników amerykańskiej administracji, poprzez to, że się złożyło porządną wniosek o wizę do konsula, który po prostu nie mógł odmówić, jak wniosek wizowy jest porządny. Paszport uchodźczy jest normalnym dokumentem, on nie budzi zastrzeżeń. Więc jeżeli nie było żadnego zaangażowania amerykańskiej administracji w przeniesieniu pana Ziobry do Stanów Zjednoczonych, to tak nie powinno być również problemu z tym, żeby administracja wkroczyła i uznała pana Ziobry za osobę niepożądaną na Stanach Zjednoczonych i można mu cofnąć wizę i go deportować. Z drugiej strony takie działanie może spowodować zainteresowanie amerykańskiej administracji panem Ziobrą wreszcie i wtedy decyzja będzie już bardziej polityczna niż prawna.
1: Wspomniał pan o tym, że mógł wystąpić o zgodę na wyjazd zupełnie oficjalnie, ale ścieżka czy droga, którą tam dotarł i brak śladu, że opuścił strefę Schengen, wskazuje na to, że nie wiem, jakieś środki wywiadowcze zostały użyte do tego, żeby go tak bez śladu przewieźć?
0: Ale nie amerykańskie, jeżeli w ogóle. Ponieważ ze strony amerykańskiej wystarczyło, że pojawił się u konsula z kontraktem na prowadzenie doradztwa dla ważnej telewizji i z paszportem i dostał wizę. Nie wymagało żadnego wielkiego interwencji ze strony prezydenta stanu czy jakiejkolwiek innej części administracji amerykańskiej. Natomiast jak wyjechał z Schengen, to już jest sprawa europejska. To ja bym tu Amerykanów to nie angażował.
1: Z jednej strony ekstradycja, z drugiej wniosek na przykład o nieważność wizy albo prawa do wykonywania pracy. Kto o ten drugi aspekt mógłby wystąpić? O nieważność uchodźczej wizy albo prawa do wykonywania pracy?
0: No to jest kwestia sił imigracyjnych, czyli ICE'a słynnego. ICE jest znany z tego, że atakuje ludzi na ulicy i ich deportuje, zanim się okażą swoimi dokumentami. I to jest, nie byłoby niezwykłe. Z tym, że te działania ICE zwykle nie dotyczą ludzi o białej skórze, więc nie wiem, jak to można byłoby załatwić, ale to jest kwestia dyplomatyczna. Czy Stany Zjednoczone mogą uznać obecność danej osoby na terytorium za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa? Duży zarzut. I czy on się da przeprowadzić, to zależy od tego, jakie stosunki ma rząd polski z rządem amerykańskim w zakresie polityki imigracyjnej Stanów Zjednoczonych.
1: No tak, kontakty międzyrządowe to jedna decyzja na

0: wyższym szczeblu, to drugie, bo Marco Rubio był przeciw. Podobno amerykański ambasador w naszym kraju też. A jednak, czy myśli pan, że ta sprawa może przez polską stronę być traktowana jako naruszenie dobrej współpracy, delikatnie mówiąc? Możemy używać takiego argumentu?
1: Panie redaktor, ja nie widzę zaangażowania amerykańskiej administracji w udzielenie panu Ziobrze wizy. To zostało zrobione na zasadzie normalnej administracyjnej czynności konsula amerykańskiego prawdopodobnie, bo nie widzę powodu, żeby była zaangażowana strona amerykańska bardziej niż tylko przez zwykłego konsula, który udziela wizy. I ta wiza mogła być udzielona zupełnie normalnie, ponieważ jest to taki normalny proces.
0: No tak, ale dobrze poinformowani...
1: Nie ma nic z tym wspólnego.
0: No tak, ale dobrze poinformowani dziennikarze twierdzą, że na przykład odpowiednik ministra Kierwińskiego w Stanach Zjednoczonych mógł decydować o tym, że to poszło tak gładko.
1: Ja w to nie
0: Albo
1: wierzę,
0: szefowa personelu
1: nie ma
0: na przykład.
1: Takiej potrzeby.
0: Nie?
1: Po pierwsze, ani pan Ziobro nie jest jakąś ważną osobą dla Amerykanów, tak, żeby zaangażować całą powagę Departamentu Stanu w sprawę. A po drugie, no nie było takiej potrzeby, ponieważ tryk, jaki został użyty w tym, żeby pan Ziobro mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych, był bardzo skuteczny, bardzo dobry. No to było nie do podważenia, więc wyjechał spokojnie. Z punktu widzenia amerykańskiego nie było potrzeby żadnej interwencji. Natomiast z punktu widzenia europejskiego, to jest zupełnie inna rzecz. Tutaj nie zabieram głosu.
0: To jeszcze Chiny kontra Trump? Kontra amerykański prezydent? Bo wizyta przebiegła gładko. No z pełnymi honorami, a nawet więcej. Oczywiście Donald Trump mówi o sukcesie, ale czy interesy obu krajów są, że tak powiem, zbieżne? Choćby na Bliskim Wschodzie i w ogóle biorąc pod uwagę to, jak rozgrywamy, czy oni rozgrywają światową politykę?
1: Panie, cała wizyta była obarczona bardzo piękną pompą i bardzo uroczysta i na pewno bardzo dobrze działała na ego pana prezydenta Trumpa. Natomiast z punktu widzenia tak ogólnego zlotu ptaka, jak twierdzą większość komentatorów, ona nie przyniosła żadnych rezultatów, które by można się było spodziewać po tym, kogo pan Trump zabrał ze sobą w delegację wielkich przedstawicieli monopolistycznych organizacji gospodarczo. Wyniki są bardzo mizerne. 200 samolotów do Boeinga i jakieś zapowiedzi, które nie były potwierdzone przez Chińczyków. Natomiast z punktu widzenia globalnego to była bardzo znacząca wizyta, ponieważ Chiny powiedziały coś bardzo istotnego. To ludzie na to zwrócili uwagę, na tak zwaną pułapkę Tukidydesa. To jest taka koncepcja, że jeżeli jedno pochodząca z konfliktu między Spartą a Atenami w dawnych czasach starożytnych, i polega to na tym, że jeżeli jedna potęga staje się coraz słabsza i upada, a wyrasta druga potęga, to taka dynamika powoduje zmiany, które mogą prowadzić do wojny. Jeżeli są nawet bez złej woli uczestników. Zostało zbadane przez takiego amerykańskiego badacza Allisona z Harvardzie, że na 16 tego typu sytuacji tylko 4 zakończyły się pokojowo, a wszystkie inne zakończyły się wojną. No pan chairman Xi powiedział na samym początku, że chciałby uniknąć pułapki Tukidydesa i doprowadzić do tego, żeby sprawa zakończyła się pokojowo. A co oznacza, że on uważa i Chiny uważają, że Ameryka jest upadającym mocarstwem, a Chiny są wzrastającym mocarstwem, co już jest samo w sobie bardzo znaczące. I do tego uważa, że powinny w tej sytuacji jest nowy paradygm, którym trzeba współpracować. A głównie chodzi o Tajwan, ponieważ Chiny są bardzo mocno nastawione na to, żeby Tajwan przejąć. Ameryka ma go bronić. I wojna o Tajwan może być taką pułapką Tukidydesa. I w tym zakresie zostały powiedziane pewne rzeczy na tym spotkaniu, które są bardzo znaczące dla świata, w sensie takim geopolitycznym i przyszłościowym. Patrzcie, no Chiny stają.

0: stają się równorzędnym partnerem, a mogą nawet być hegemonem większym niż Stany Zjednoczone. Prezydent Trump to zlekceważył, powiedział, to Stany Zjednoczone upadły, ale za Bidena teraz jest zupełnie inaczej, co nie jest prawdą z punktu widzenia chińskiego. Chiny rosną w siłę.
1: Musimy kończyć.
0: Dobrze. I to jest ta pułapka od Tuki Dedesa, to jest bardzo znacząca wypowiedź ze strony Chin. Trzeba na nią zwrócić uwagę i się do tego zastosować.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Roman Rewald z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zamieszanie wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W informacjach polityczne komentarze w tej sprawie. Mimo że pieniędzy jeszcze nie ma, to są nowe oferty pracy. Program SAFE już pobudza polską gospodarkę. Zajrzymy też do rodzinnej miejscowości Roberta Lewandowskiego i spytamy, jak jego dalszą karierę widzą mieszkańcy podwarszawskiego Leszna. Minęła 10. Łukasz Pastor, dzień dobry. Najpierw wizyta w kwaterze głównej NATO, potem narada szefów komitetów wojskowych, następnie spotkanie w Warszawie. Pojutrze do Polski przybędzie Dan Kane, jeden z ważniejszych amerykańskich generałów. Rozmowy w Warszawie z szefem MON-u mają dotyczyć między innymi obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Przypomnijmy, Pentagon wstrzymał rotację amerykańskich 4000 żołnierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał jednak, że nie ma decyzji o redukcji amerykańskiego kontyngentu w Polsce. Współpracę Polska-USA komentowali nasi goście. W studiu jest ze mną Roch Kowalski, autor porannych rozmów. Witaj i powiedz, jak politycy postrzegają tę kwestię.
2: W całym tym informacyjnym szumie jedno jest pewne. Decyzja Amerykanów zdziwiła całą polską klasę polityczną, od lewicy aż po prawicę. A po tym pierwszym szoku politycy, jak zawsze zresztą, zaczęli się nawzajem obwiniać o pogorszenie relacji z Waszyngtonem. Otoczenie prezydenta widzi w tym winę rządu. Koalicja z kolei widzi brak sprawczości prezydenta.
3: Pałac Prezydencki realizował swoją politykę taką bezpośrednią z Donaldem Trumpem, już nie mówiąc o tym, do jakiego poziomu próbował wynosić tę politykę w werbalnych opisach relacji przyjacielskich czy świetnych relacji Karola Nawrockiego.
2: Tak przekonywał w poranku Polskiego Radia 24 Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Nowa rzeczywistość wymaga od nas dostosowania źródeł dostaw uzbrojenia oraz gwarancji bezpieczeństwa, dodawał Marek Sawicki z PSL-u.
4: Dziś Polska zrozumiała to pierwsza w Europie, że musi postawić przede wszystkim na swoją armię. Liczenie na to, że 15, czy 14, czy 10, czy 20 tysięcy Amerykanów obroni Polskę przed inwazją rosyjską, może w jakiś sposób hamować Rosję przed atakiem armii amerykańskiej.
2: Na razie strona amerykańska nie udziela więcej informacji. Rotacja tych wojsk, jak twierdzą kraje bałtyckie, została wstrzymana bezterminowo.
1: Roch Kowalski, dziękuję. Przypomnijmy, pojutrze ważne spotkanie w Warszawie będzie dotyczyć między

0: innymi obecności amerykańskich wojsk w Polsce. O sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl. Oficjalnych wyjaśnień w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA chce od prezydenta poseł Lewicy Tomasz Trela. Wcześniej poseł wysłał publiczną prośbę o poruszenie tego tematu podczas rozmowy prezydentów Polski i USA. Teraz został wysłany także oficjalny wniosek. Liczę na szybką odpowiedź ze strony Pałacu Prezydenckiego, mówi Tomasz Trela.
1: Dla mnie byłoby czymś niedorzecznym, gdyby prezydent, urzędujący prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czy jego współpracownicy brali udział w pomocnictwie ucieczki przed polskim wymiarem sprawiedliwości byłego prokuratora generalnego pana Ziobry. Więc tutaj oczekiwanie ze strony opinii publicznej jest jasne.
0: Zbigniew Ziobro w ubiegłym tygodniu opuścił Budapeszt i udał się za ocean. Tam pracuje jako komentator polityczny telewizji Republika. Prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję byłego ministra w rządzie PiSu. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Choć pieniędzy jeszcze nie ma, to jest duży impuls dla rynku pracy. Za pieniądze z unijnej pożyczki Safe na zbrojenia w polskich firmach będą powstawały nowe linie produkcyjne. To przełoży się na rozwój istniejących zakładów, mówi minister aktywów państwowych. Więcej ofert pracy jest w obszarze bezpieczeństwa i obronności, a ten trend powinien się utrzymać, mówi Wojciech Balczun.
2: Przede wszystkim zasilamy te zakłady, które już istnieją, no bo przecież my nie mamy czasu, żeby budować kompetencje od zera w niektórych obszarach, bo żyjemy w czasach niepewnych, rozchwianych geopolitycznie pod realnym zagrożeniem rosyjską agresją. Ale co do tego, że będą w ramach tych spółek powstawały nowe zakłady, to jestem praktycznie pewien.
0: Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 kontraktów na sprzęt zbrojeniowy. Rosyjska propaganda tuszuje ukraińskie ataki na Moskwę. Wczoraj ukraińskie drony doleciały do stolicy Rosji. W wyniku eksplozji zginęły 3 osoby, a około 20 zostało rannych. Mimo zakazu wprowadzonego przez Moskiewski Komitet Antyterrorystyczny, mieszkańcy miasta filmowali atak za pomocą telefonów i opublikowali kadry w internecie.
3: Według mera Moskwy Siergieja Sobianina do stolicy Rosji doleciało ponad 120 dronów. Część z nich uderzyła w wielopiętrowe bloki i zakłady przemysłowe, wzniecając pożary. Zamknięto centra handlowe, lotniska i instytucje kulturalne. To najintensywniejszy i najskuteczniejszy atak Ukrainy na Moskwę, poinformowały rosyjskie niezależne media. Zwracają one także uwagę na brak komunikatów i syren alarmowych. Natomiast media państwowe zdawkowo informują o skutkach ukraińskiego uderzenia. Propagandowi dziennikarze podkreślają, że Rosja już przeprowadziła naloty odwetowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Stany Zjednoczone, Włochy czy kraje arabskie? Jakie są plany Roberta Lewandowskiego po opuszczeniu FC Barcelony? W rodzinnej miejscowości Lewego pod warszawskim Lesznie kibice liczą, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
4: Tata tam kiedyś jak mówił, że chciałby, jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modricza, takich dwóch, mówiąc emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak, no.
5: Sporo sukcesu ma, więc teraz albo jak Cristiano, emeryturka, no, albo jak Messi, też emeryturka.
6: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
0: KS Partyzant Leszno gra w lidze okręgowej. To w tym klubie nieoficjalnie Robert Lewandowski zaczynał grać w piłkę.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońca dziś niewiele. Od czasu do czasu będzie się pojawiać na wschodzie, zachodzie i na południowym zachodzie. Będzie za to sporo deszczu. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach burze. Lokalnie spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20-21 na południowym wschodzie.
8: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych.

0: Złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 8 minut po 10 Polskiej Radio 24. Oglądali Państwo wczoraj pożegnanie Roberta Lewandowskiego. O, było sporo łez, a łzy z męskich oczu. To nie jest objaw słabości. Wrażliwość nie jest objawem słabości. Nie, nie, nie w tę stronę chciałam iść. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Aż sobie zapisałam. Zobaczymy go na boisku albo w meczach Partyzan Leszno, w którym zaczynał. No nie wiem, nie sądzę. Lukas Podolski, Państwo pamiętają tego zawodnika grającego w reprezentacji Niemiec? On wrócił na przykład do Górnika Zabrze po zakończeniu niemieckiej kariery, bo to bardzo bliska drużyna jego sercu. Mamy na Polskie Radio 24.pl podsumowanie tego pożegnania i to, jak Hiszpanie piszą o Lewandowskim, oznacza, że pozostawił po sobie nie tylko piłkarski ślad, ale także osobisty. Cytujemy też hiszpańskie źródła. Wynika z nich, że wcale nie od razu po zakończeniu meczu Robert Lewandowski opuścił stadion. Podobno zrobił to 8 minut po północy. Spędził jeszcze kilka godzin na murawie, spacerował po niej razem z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, tak jakby chciał się pożegnać, ale bez dwóch zdań napisał przepiękną historię hiszpańskiego futbolu. A z nami Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry, panie Łukaszu.
6: Dzień dobry.
5: Rafał Chwedoruk w Polskim Radiu 24 w piątek powiedział tak. Był taki polityk jak Zbigniew Ziobro. Zgadza się pan z tym, że to, co się dzieje wokół niego, jego decyzje i droga, którą obrał, spowodowały, że nie ma dla niego i nie będzie miejsca w naszej polityce?
6: Znaczy miejsca, pamiętajmy, że mamy 460 posłów w polskim parlamencie i takimi posłami jest na przykład poseł Mejza, więc posłem być może Zbigniew Ziobro kiedyś zostanie, ale na pewno wypad z tej takiej głównej stawki kogoś, kto był taki traktowany jako szeryf, kogoś bardzo ważnego, to trudno sobie wyobrazić teraz, że Zbigniew Ziobro do takiej dużej polityki, poważnej polityki wraca.
5: No tak, bo skoro mamy sędziego Piebiaka w KRS-ie, to dlaczego Zbigniew Ziobro nie może być posłem?
6: No jakby głównie chyba chodzi o to też, że Zbigniew Ziobro budował przez lata taką swoją, taki swój wizerunek kogoś twardego, odważnego, idącego jakby na zwarcie, a ostatnie te miesiące pokazują, że dzieje się zupełnie coś innego. Więc tutaj moim zdaniem po prostu legenda Zbigniewa Ziobro się skończyła, ale jak mówię, jakby zostać posłem w Polsce to nie jest też wielkie osiągnięcie.
5: Jest cały czas wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Myśli pan, że długo to potrwa?
6: Dobrze, słyszałem takie zdanie o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, że prezes Kaczyński jest jak Marines. Marines nie zostawiają swoich. I wydaje mi się, że ta obrona też przez PiS Zbigniewa Ziobro jest też trochę takim pokazaniem, że jakby no, swoich nie zostawiamy na pastwę losu, więc nie wiem, czy tam symbolicznie dojdzie do jakichś zmian. Wydaje mi się, że nie, że widzi pani, gdyby pani mi powiedziała, że Zbigniew Ziobro jest wiceprzewodniczącą Prawa i Sprawiedliwości, to pewnie bym o tym nie wiedział i pewnie państwo też nie wiedzą. Więc to nie jest coś, co rzuca się w oczy i co trzeba natychmiast zmienić.
5: Jasne. Mówi pan, że prezes nie zostawia swoich, tylko czy Ziobro jest swoim, czy jest pewną opcją polityczną, bez której nie dałoby się swojego czasu osiągnąć zamierzonych celów, a dziś jest kukułczym jajem?
6: Znaczy, no, nie wiem, jak wyglądają relacje pomiędzy panami. Na pewno od tego zjednoczenia w 2015 roku, czyli Zbigniew Ziobro z jednej strony i Jarosław Gowin z drugiej, zaczął się ten marsz Prawa i Sprawiedliwości do sukcesu.

sukcesów. Najpierw wybory prezydenckie, potem parlamentarne, samodzielna większość i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tam ten ruch był opłacalny wtedy. To te dzisiejsze przygody, tak je nazwijmy, Zbigniewa Ziobry, raczej szkodzą jemu osobiście niż jakby całej formacji, bo wydaje mi się, że wszyscy się też przyzwyczaili do tego, że

0: ktoś, osoba albo grupa ludzi, którzy zyskują na zamieszaniu wokół Zbigniewa Ziobry? Jest w ogóle ktoś taki?
1: Znaczy, no, wskazałbym pewnie Donalda Tuska, dla którego jest to wygodna opcja. Jest
0: ale myślałam najpierw o otoczeniu na przykład Jarosława Kaczyńskiego i tej prawej stronie, bo do rządowej jeszcze przejdziemy. Myśli pan, że ktoś może coś na tym zbudować?
1: Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo jakiejś wewnętrznej polityce Prawa i Sprawiedliwości. Mogę patrzeć na to z punktu widzenia opinii publicznej. Z punktu widzenia opinii publicznej
0: ale też
1: najlepiej
0: o ten
1: wychodzi
0: aspekt
1: na tym
0: pytam.
1: Donald Tusk.
0: Ale też o ten aspekt pytam, nie o wewnętrzne rozgrywki w Prawie i Sprawiedliwości, ale czy to jest materiał do tego, żeby cokolwiek budować?
1: Ale nie do końca rozumiem pytania, w jaki sposób można by budować w oparciu o innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość po prostu jakby, tak ci wyborcy głosują na Jarosława Kaczyńskiego, na zewnątrz korzystają ci, którzy deklarowali, że będą rozliczać. Te rozliczenia idą tak sobie, więc ten uciekający Ziobro jest takim fajnym symbolem i fajnym przykładem, że patrzcie, kiedyś taki odważny szeryf, a teraz przed nami ucieka. Bo gdyby się okazało, że ten Zbigniew Ziobro jednak jest w Polsce i go się nie da zatrzymać, albo się go zatrzyma, ale teraz go trzeba wypuścić, to ten wydźwięk tych rozliczeń nie byłby taki silny. A tutaj wszyscy widzą, że Zbigniew Ziobro ucieka przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce, to znaczy, że coś ten wymiar sprawiedliwości jednak robi.
0: Kto jest dziś pana zdaniem najważniejszym politykiem w Prawie i Sprawiedliwości? Nie myślę o funkcjach. Nie myślę o funkcjach, tylko o wpływie.
1: Nie, ja tutaj bym nie ulegał jakimś myśleniu, że ta zmiana Warty w Prawie i Sprawiedliwości nastąpiła. Jarosław Kaczyński jest tym politykiem absolutnie najważniejszym na polskiej prawicy.
0: Ale sondaże sprzed kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, wskazywały na to, że nawet wyborcy prawicy uważają, że najważniejszym człowiekiem w PiS-ie jest dziś Mateusz Morawiecki.
1: Nie, to nie wierzę w takie sondaże. Jakby można różnie przeprowadzać te sondaże, z tego względu, że też to nie wyborcy decydują, kto na prawicy jest najważniejszy, tylko realna polityka, ten, kto konstruuje listy wyborcze, ten, który decyduje o tym, w którą stronę ta prawica idzie. Dzisiaj te narzędzia wszystkie ma Jarosław Kaczyński, więc tego typu sondaże, one się pojawiają, prawda, są takie jednodniowe, rzucone gdzieś pewne tezy, żeby się one klikały. Ja bym nie zwracał na to zbytnio uwagi. Realnie w polskiej polityce i do polskiej prawicy decyduje Jarosław Kaczyński.
0: No dobrze, to użyjmy przykładu Zbigniewa Ziobry, który zdaje się w 2012 roku zaczął wyrastać na indywiduum. Sondaże dawały mu duże poparcie potencjalnie, przynajmniej w wyborach prezydenckich. To się nie spodobało Jarosławowi Kaczyńskiemu, usunął go z partii. Wtedy Zbigniew Ziobro zbudował własne otoczenie. A dziś Mateusz Morawiecki, bo pan mówi o sprawczości, o decyzyjności, że to Jarosław Kaczyński cały czas trzyma w szachu swoją partię. A Mateusz Morawiecki właściwie robi co chce. Padają groźby różnych politycznych konsekwencji i nic takiego się nie dzieje. To w takim razie to jest jakaś przemyślana gra Kaczyńskiego, czy co innego?
1: Nie wiem, też nie specjalizuję się we wewnętrznym życiu Prawa i Sprawiedliwości. Mogę patrzeć od strony danych, sondaży i opinii publicznej. Więc w przypadku Zbigniewa Ziobra jest to taki przykład dla też innych polityków, w tym Mateusza Morawieckiego, że te rozwody z Prawem i Sprawiedliwością i próba budowania czegoś własnego zazwyczaj kończą się źle w Prawie i Sprawiedliwości. Był Zbigniew Ziobro, ale były też Polska jest jedna. Adam Bielan kiedyś był poza Prawem i Sprawiedliwością. Jacek Kurski. Więc jakby to są przykłady, które pokazują, że jednak poparcie dla tej największej partii prawicowej w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ono koncentruje się wokół Jarosława Kaczyńskiego. I to automatycznie też osłabia te szanse i nadzieje na przykład Mateusza Morawieckiego i jego ludzi do tego, żeby tworzyć własną partię. I my takie badanie zresztą przeprowadziliśmy. Potencjalna partia Morawieckiego miałaby dzisiaj około 6%, co jest bardzo mało jak start. Jakby doświadczenie też pokazuje, że te pierwsze sondaże zawsze są najwyższe, a potem przychodzi realność, przychodzą wyborcy, dla których na przykład ważna jest lojalność i oni oceniają, ten polityk nie jest lojalny w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, no to my głosujemy na PiS. Tak historia wyglądała przez ostatnie lata.
0: Mówi pan, że 6%, tak? Pomysłu partii Mateusza Morawieckiego?
1: Tak wyszło w naszym badaniu, które było kilka tygodni temu.
0: Jasne, tylko pytanie, kiedy to miałoby się stać? Czy przed wyborami, czy po? No bardzo...

0: mocno Mateusz Morawiecki deklaruje, nie raz, nie dwa powtarzał, że nie zamierza opuścić PiS-u z ludźmi, którzy stoją za nim. No to kiedy miałoby się to wydarzyć?
1: No, jeżeli tworzysz partię, to zawsze przed wyborami, po wyborach nie ma to zbyt wielkiego sensu. Problem dla wszystkich nowych ruchów politycznych teraz, gdyby chciały powstawać, jest to, że zazwyczaj, i tak pokazuje polska polityka, start takiego ruchu zawsze by najbardziej się opłacał w wyborach prezydenckich. To znaczy jest kandydat, on startuje na prezydenta, dostaje tam kilkanaście procent i można na tym budować. Tak zbudował się Paweł Kukiz, tak zbudował się Szymon Hołownia i jego Polska 2050. Teraz widzimy to na przykładzie Grzegorza Brauna i jego partii. Grzegorz Braun czwarte miejsce, 6%. Dzisiaj partia Grzegorza Brauna w naszym sondażu ma 11%. Takich wyborów pomiędzy wyborami, pomiędzy teraz wyborami parlamentarnymi już nie będzie. Więc bardzo trudno jest jakikolwiek nowy ruch polityczny uruchamiać, no ale jeżeli wychodzić i tworzyć własną partię, to oczywiście przed wyborami. Ale wydaje mi się, że ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, dlatego że wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki też czyta sondaże i też widzi, że tego potencjału na partię, która miałaby powiedzmy 10% i wprowadziło około 40 posłów, jest bardzo mało, bo to są, muszą być w 100% wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Nikt inny na Mateusza Morawieckiego nie zagłosuje.
0: No dobrze, to w takim razie po co te, nie wiem, pozory wyrwania się na samodzielność, jeżeli projekt przed wyborami jest skazany na porażkę?
1: To musi pani już pytać polityków, bo ja nie jestem politykiem. Może... Ja patrzę na politykę z zewnątrz, z punktu widzenia danych. Ja nie wiem, jak wyglądają wewnętrzne relacje partii. To jest może jakby politycznie mniej jakby interesujące. Politycy mają swoje ambicje, mają swoje specyficzne relacje. Uważam, że relacje w Koalicji Obywatelskiej są bardzo podobne. Znaczy, tam też nie ma miłości, jest wspólny interes. Zazwyczaj problem mają partie, i to jest już coś, na czym, co my możemy obserwować. Problem mają partie, które mają mniej w sondażach niż więcej. To znaczy rozpadają się zazwyczaj partie, które stracą poparcie i tych potencjalnych posłów też byłoby mniej. Bo dzisiaj uważam, że te tarcia w Prawie i Sprawiedliwości biorą się z tego, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma około 190 posłów, a według wszystkich sondaży miałoby dzisiaj 140-150. Czyli automatycznie z tych wszystkich posłów, którzy dzisiaj są w parlamencie, no do parlamentu nie weszłoby powiedzmy 30-40. No to już jest duży problem, prawda? Jakby, więc ci posłowie szukają sobie jakiejś drogi, właśnie zakładają jakieś stowarzyszenia, próbują jakieś alternatywy. Z tego się biorą te ruchy. Jak partii rośnie, jak Koalicji Obywatelskiej, i tych mandatów byłoby więcej dzisiaj niż jest obecnie, no to jest spokój, cisza, zgoda. Mimo że relacje pewnie są podobnie jak w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Ale przyglądacie się też, ja rozumiem, sondaż to jedno, Koalicja Obywatelska 36,9, PiS 26,6, więcej niż u innych sondażowni. Konfederacja 13,1, Konfederacja Korony Polskiej 11,2, 0,2, przepraszam, Lewica 6, Razem 2,5, PSL 2,1. No i jeszcze Polska 2050, 1,5%. Ale przyglądacie się też tendencjom. Jak sądzę. No to zapytam o efekt Czarnka. Czy on jest w ogóle? Widzicie go w tych sondażach?
1: Widzieliśmy ten efekt minimalnie w pierwszych dwóch miesiącach. Widzieliśmy to wśród wyborców prawicowych, widzieliśmy wśród starszych wyborców, ale ten efekt też nie był jakiś bardzo duży. W ostatnim sondażu faktycznie to podbieranie głosów przez partię Grzegorza Brauna jest widoczne. Więc my to oceniamy w ten sposób, że wyborcy trochę są zmęczeni Prawem i Sprawiedliwością i tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Te ciągłe dyskusje wewnętrzne i tak dalej. To jest kwestia pewnego zmęczenia. Zresztą to zmęczenie jest też po drugiej stronie, tylko że Koalicja Obywatelska na całe szczęście dla tej partii nie ma alternatywy. To znaczy nie ma jakiejś nowej partii, jakiejś alternatywnej, na którą mogliby zmęczeni wyborcy Koalicji Obywatelskiej zagłosować. Oni są zmęczeni i to widać też w badaniach. My pytamy się, czy jest potrzebna nowa partia. I oni by w takiej nowej partii chcieli, ale nie mają alternatywy. A tutaj na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości wpływa to, że jest partia Grzegorza Brauna, która jest taką partią sprzeciwu, to jest taka alternatywna prawica, bardzo bezkompromisowa, radykalna, która właśnie mówiła, no my nigdy nie rządziliśmy, a ci politycy to tam rządzili od wielu, wielu lat, to zagłosujcie na nas. Tak działają zawsze te ruchy alternatywne. Więc tutaj niestety Prawo i Sprawiedliwość ma pecha, że ta alternatywa jest.
0: Ale my zakładamy, Panie Łukaszu, że do wyboru

0: Nie będzie żadnego rozłamu ani w Konfederacji, ani w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem redaktor Stankiewicz w dzisiejszym Newsweeku pisze tak. Mentzen walczy z Bosakiem, bo chce zablokować jego koalicję z Kaczyńskim i wbrew pozorom nie są politycznym tandemem. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę poparcie Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena razem wzięte, no to byłoby znacznie powyżej 6%.
1: No tak, ale byśmy złączyli poparcie
0: ja
1: dla...
0: Ja wiem, że my teoretyzujemy teraz, jasne.
1: Jakbyśmy złączyli poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, to mogliby wspólnie zmieniać konstytucję, tylko no, nic to nie mówić o Polsce i o wyborcach. Tak samo jest z wyborcami Konfederacji i wyborcami potencjalnymi Mateusza Morawieckiego. Ci wyborcy się nie dokładają, jakby...
0: Nie sumują się w taki oczywisty sposób, tak?
1: Dużo wyborców Konfederacji jest wyborcami Konfederacji w kontrze do rządów Mateusza Morawieckiego, wprowadzonych zmian podatkowych i tak dalej, zachowania choćby podczas COVID-u. Więc tego się nie da po prostu w ten sposób dodawać, odejmować i tak dalej.
0: Jasne.
1: Co do tego, jak wygląda to w Konfederacji, to ja bym się nawet z redaktorem Stankiewiczem zgodził. To znaczy, to są dwa byty, które... działają wspólnie w myśl pewnego interesu, że wspólnie jest łatwiej niż trudniej, to znaczy łatwiej przekroczyć próg, mieć, dostać mandaty, ale faktycznie to są dwa różne środowiska. Zresztą my jesteśmy teraz w trakcie badania, gdzie pytamy wyborców Konfederacji, gdyby do tego przesilenia doszło i do rozpadu doszło, to czy więcej tam jest wyborców właśnie Bosaka czy Mentzena, więc czekamy na te dane, bo one będą bardzo ciekawe. I wydaje mi się, że to nie jest do końca przesądzone, że ta Konfederacja w takim układzie dotrwa do wyborów. To znaczy widać, że tam ten rozjazd pomiędzy tymi dwoma liderami, tymi dwoma środowiskami jest dosyć duży. Na tej prawicy generalnie się dużo dzieje. Jest dużo więcej takich ruchów, bo musimy pamiętać też o tym. Prawicy w Polsce jest więcej. Znaczy Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, ale dzisiaj te partie prawicowe, czyli PiS, Konfederacja i Grzegorz Braun, mają więcej, 51%, czyli teoretycznie te partie prawicowe by dzisiaj w Polsce rządziły. A jeżeli jest potencjał rządzenia, no to też te zmiany w układu sił się zmieniają. Mhm. Co więcej, nawet z partią Mateusza Morawieckiego, która wychodzi z Prawa i Sprawiedliwości, dostaje to powiedzmy 5-6%, dalej prawica, i to nawet bez partii Morawieckiego, ma większość w polskim parlamencie, czyli PiS, Konfederacja i Grzegorz Braun.
0: Tylko wtedy Mateusz Morawiecki może stawiać warunki.
1: No nie, właśnie wśród mandatów wyszło, że nawet bez Mateusza Morawieckiego ta prawica miałaby większość.
0: Okay.
1: Więc tu nie mógłby stawiać warunków, ale to pokazuje, że no jednak tej prawicy w Polsce jest więcej. Dzisiaj prawica wygrałaby wybory, mogłaby rządzić. To oczywiście byłaby bardzo skomplikowana koalicja z posłami Grzegorza Brauna, ale jednak jakby to prawica ma dzisiaj większość. Koalicja rządząca, która w wyborach parlamentarnych dostała prawie 54%, dzisiaj te partie dostają 49 i to jest jakby efekt rządzenia.
0: Mentzen podejrzewa, że Bosak dokona rozłamu w Konfederacji, jeśli Kaczyński rzuci na stół ministerialną ofertę, to dalej redaktor Stankiewicz. Nie od dziś wiadomo, że Sławomir Mentzen ma ochotę na udział we władzy, ale nie za wszelką cenę, nie na przykład za cenę sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością i chciałby wejść na przykład do rządu jako silny partner. Po wyborach prezydenckich, właściwie od tych wyborów rozmawiamy, że koalicję PO, część Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem wybaczyliby Koalicji Obywatelskiej, nawet jej wyborcy. Ale właściwie na koniec naszej rozmowy, bo nie o to chciałam pana zapytać, na koniec naszej rozmowy, to już jest czas. Gdyby miała się pojawić jakaś nowa siła, to już jest czas, czy jeszcze chwilę?
1: No, pewnie po wakacjach, bo wakacje są kiepskie dla polityki. To wracając do tego wątku Konfederacji, być może wyborcy Koalicji Obywatelskiej by wybaczyli, bo oni wybaczają Tuskowi wszystko. Wyborcy Konfederacji, nawet ta część, która chce głosować na Mentzena, takiej koalicji by Mentzenowi nie wybaczyła. Czy to są wyborcy prawicowi, konserwatywni, to są wyborcy, którzy w 91% zagłosowali w drugiej turze na Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego. Więc jakby taki sojusz teoretycznie możliwe oczywiście po wyborach posłowie mogą robić co chcą, ale by to by oznaczało tak naprawdę koniec partii Mentzena, więc zresztą widzimy z tymi dużymi partnerami, to nie jest tylko problem z Prawem i Sprawiedliwością. Proszę zobaczyć na partnerów Donalda Tuska, z których wszyscy praktycznie są poniżej progu wyborczego.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza z nami w Polskim Radiu 24. Do widzenia.

0: Reklama.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 10.30, Łukasz Pastor zapraszam. Wstrzymanie rotacji amerykańskich żołnierzy wywołało zamieszanie wśród republikańskich senatorów. Zwrócił na to uwagę poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Jak zauważył nasz gość, jest to korzystne dla naszego kraju.
6: Wywołało to niemałe zamieszanie wśród nawet samych senatorów republikańskich, co jest korzystne dla Polski, dlatego że w tych głosach senatorów amerykańskich pobrzmiewa bardzo twarde stanowisko wobec Putina, jednak ta staroamerykańska dobra szkoła dotycząca odpowiedniego definiowania Rosji wtedy sowieckiej, a dzisiaj Rosji Putina, dalej tkwi w głowach wielu republikańskich polityków, wbrew temu, co od czasu do czasu robi Donald Trump.
5: Na środę jest planowane spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kejnem. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie zmienia polskiego prawa ani konstytucji, mówi politolog dr Paweł Ramiączek. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do polskich ksiąg akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. W przestrzeni publicznej pojawia się dużo sprzecznych informacji, które stają się dezinformacją, tłumaczył na naszej antenie dr Paweł Ramiączek.
7: Transkrypcja sama w sobie nie jest zmianą prawa. Transkrypcja sama w sobie jest procesem, który polega na wpisaniu do odpowiednich ksiąg i rejestrów stanu prawnego, który może mieć swoje źródła między innymi w przepisach, które są stanowione poza granicami naszego państwa.
5: W marcu NSA wydał wyrok zobowiązujący do uznania w Polsce związku dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł wcześniej, że Polska musi uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych państwach Unii Europejskiej. Andrii Jermak, były szef biura prezydenta Ukrainy, wychodzi na wolność. Sąd antykorupcyjny Ukrainy potwierdził, że za polityka wpłacono kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli około 11,5 miliona złotych. Sąd nakazał mu także oddanie paszportów oraz zakazał Jermakowi kontaktu z innymi osobami zamieszanymi w sprawę. Andrii Jermak został tymczasowo aresztowany w czwartek. Według śledczych miał brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zalegalizowała 460 milionów hrywien przy elitarnym projekcie budowlanym pod Kijowem. Ma promować dietę roślinną i zdrowy styl życia. Rozpoczyna się 20. Ogólnopolski Tydzień Wege. Jak mówi Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva, akcja dla zwierząt to największe takie wydarzenie w Polsce.
8: Planujemy dużo takich wydarzeń bardziej problemowych. W południku zero o godzinie 19 będziemy mieć debatę o wegańskiej turystyce. Czy w ogóle wegańska turystyka jest możliwa? Jak podróżować bardziej etycznie? Co fajnego, roślinnego można zjeść w różnych dziwnych miejscach Polski i świata? Chcemy przekonać do diety roślinnej, że jest pełnowartościowa, etyczna, dobra dla klimatu, no i nie krzywdząca zwierząt.
5: Szczegółowy program jest dostępny na stronie tydzieńwege.pl.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Polskie Radio 24, tak wszystko się zgadza. Małgorzata Żochowska, jesteśmy z Państwem do południa w tym składzie. Przypominam o pogodowych alertach na polskieradio24.pl. Proszę tam zajrzeć, znaleźć się na mapach i zorientować się, czy coś Państwu grozi, ewentualnie jak się przygotować. polskieradio24.pl.
0: Stan dnia.
1: Na Camp Nou wczorajszego wieczora trudno było znaleźć wolne miejsce. Na pożegnalny mecz w barwach FC Barcelony przyszły tysiące kibiców z Hiszpanii i z Polski. FC Barcelona oczywiście. Robert Lewandowski zagrał niemal całe spotkanie. Z boiska zszedł przy owacjach na stojąco. Kilka minut przed końcem spotkania z Realem Betis Sevilla. A to wszystko z bliska obserwowała, och, jakże jej zazdroszczę, Agata Król. Dzień dobry, Agato.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Rozmawiałaś,
2: emocje są tak? Żywe.
1: Rozmawiałaś tak, z kibicami oczywiście. Po meczu, to opowiedz.
2: No właśnie tak, tak, o tych emocjach przede wszystkim, bo to chyba było słowo, które wczoraj najczęściej słyszałam tuż po meczu. No, w trakcie całego spotkania oczywiście również największe, kiedy zawodnik schodził już z boiska w tej 85. minucie, cały stadion dziękował owacjami. To oficjalne pożegnanie odbyło się po wygranym przez Barcelonę meczu, choć wygranym niestety nie za sprawą goli naszego napastnika. No, wtedy pojawiło się no, takie czyste wzruszenie, przemówienie Roberta Lewandowskiego po hiszpańsku i uściski z kolegami klubowymi, a na koniec Szpaler i znów wspaniała reakcja kibiców. Wśród nich był Konrad, który zdecydował się lecieć do Hiszpanii spontanicznie tuż po ogłoszeniu przez Lewego decyzji o zakończeniu przygody z Barsą.
3: No, historycznie. No, straciłem trochę głosu, ale było pięknie. No. Było warto. Szkoda, że nie wpadła ta bramka, która miała wpaść. Tam niewiele brakowało, ale super. Niesamowite. No, łezka poleciała i Robertowi, i mi tak samo, także no cóż.
4: Łeżka się wokół zakręciło.
5: A jednak.
4: Rzadko się kiedy spotyka, żeby Polak grał w Barcelonie i żeby być jeszcze na meczu, kiedy odchodzi.
6: Dla mnie pożegnanie godne króla bardziej niż mistrza. Różnie ludzie mówili i cieszyli się tym Robertem, ale było wspaniale dzisiaj.
7: Robert Lewandowski!
3: Język polski król!
7: Robert Lewandowski! Robert Lewandowski!
2: No, słyszeliśmy tam przed chwilą taki komentarz, że język polski króli, on faktycznie zdominował moment po meczu, kiedy kilkaset osób wywoływało nazwisko piłkarza przed stadionem, ale na samym stadionie, choć Polaków było naprawdę dużo, to jednak głośniej słychać było hiszpańskich kibiców, którzy naprawdę Lewandowskiego lubią i cenią, a za co? Proszę posłuchać.
8: Dziękuję mu za wszystko, co dla nas zrobił. Jest legendą. Przyszedł, kiedy Barcelona była słaba, a zostawia ją wielką. To jeden z najlepszych piłkarzy, jakich znam. Jestem wielkim fanem Barcelony. Pokochałem ją, kiedy miałem 5 lat. Dorastałem, obserwując ten klub. Lewandowski jest waszym bohaterem. Tak, jest wszystkim. Dla klubu zrobił wszystko, co mógł.
2: I kibice odpłacili mu się z nawiązką. Pożegnanie, które miał Robert Lewandowski, było godne mistrza lub króla, jak słyszeliśmy wcześniej.
1: Agata Król, bardzo ci dziękuję i cały czas zazdroszczę.
2: Dziękuję ci bardzo.
0: Komentarz.
1: A z nami profesor Robert Gwiazdowski, adwokat i komentator gospodarczy. Dzień dobry, panie profesorze, witamy w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry, witam.
1: Jak pan sądzi, pewnie wielu z nas cieszy się rządowym programem CPN i obniżaniem cen paliw. Jak długo nasza gospodarka może sobie na to pozwolić?
9: No tak jak to z tym CPN, bo młodzi pewnie nie pamiętają, ale CPN to bardzo ładny notabene skrót Centrala Produktów Naftowych.
1: A kto to jeszcze to pamięta?
9: Taka, no właśnie,
1: ja tak.
9: To za komuny.
1: Tak, tak.
9: To za komuny była nawet sieć stacji paliwowych pod takim właśnie logo. Tylko cały dowcip polegał na tym, że paliw nie było. Mimo, że było mało samochodów, to paliw ciągle brakowało. Stały kolejki tych, którzy mieli samochód. Więc jak ogłoszono program CPN, no to mi się od razu skojarzyło z tymi brakami. Bo generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z sytuacją niedoboru ropy naftowej na rynkach.

0: światowym. Niedobór ropy musi się przełożyć na niedobór paliw produkowanych z tej ropy. Więc wprowadzanie ceny maksymalnej po to, żeby zrobić przyjemność wyborcom z ekonomicznego punktu widzenia jest po prostu bzdurą w dłuższej perspektywie czasu.
1: No tak, ale
0: zobaczymy, jak to będzie.
1: No tak, ale gospodarka przegrywa z polityką. Nie pierwszy raz. Bo gdybyśmy mieli płacić realne
0: Włodzimierz
1: ceny.
0: Lenin mówił o prymacie, o prymacie polityki nad ekonomią. Cały czas tak jest.
1: Co to jest CPN? Co to za historia, skoro sięgamy do Lenina? Ale gdyby te ceny miały być realne, to ile dziś płacilibyśmy za paliwo?
0: A to trudno
1: pod
0: powiedzieć.
1: 10 zł na przykład?
0: Na tym właśnie polega cały niuans, że rynek to gra podaży i popytu, wielu różnych czynników. I nie ma takiego mózgu, nawet tej generatywnej i sztucznej inteligencji, która byłaby w stanie ustalić, jaka powinna być cena właściwa. To jest problem. Cenę kształtuje relacja między różnymi producentami i konsumentami. Konsumentami, którzy potrzebują bardziej jakiegoś towaru, w tym na przykład paliw, albo trochę mniej. W związku powyższym mogą swój popyt ograniczyć. Ci, którzy nie mogą go ograniczyć, są w stanie zapłacić większą cenę. No i jeżeli przychodzi urzędnik, który mówi, ja wiem, ile to ma kosztować, to można mu od razu powiedzieć, kłamiesz, nie wiesz.
1: No ale jeżeli przychodzi i mówi, wiem, ile to musi kosztować, nie może, tylko musi. I tu już wkracza polityka, pewnie się pan ze mną zgodzi. No bo to się musi kalkulować, tylko politycznie owszem. A jakie mogą być tego konsekwencje za chwilę? Myślę o inflacji, o wskaźnikach tych ekonomicznych, których nie lubimy bardzo. Zdaje się, że przestaliśmy się na chwilę słyszeć. Z pewnością za chwilę porozmawiamy jeszcze o pomyśle Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która wzywa do publicznej debaty na temat zrównania wieku emerytalnego, przepraszam, kobiet i mężczyzn. I to jest postulat, pod którym podpisuje się zdecydowana większość ekonomistów, a polityków, kto głosuje rękami w tej sprawie, a kto rozwagą, a kto sondażami. Mimo to skończyć z dyskryminacją kobiet w systemie emerytalnym będzie niezwykle trudno, tak, kobiet, choć ministra mówiła o mężczyznach. Do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jeszcze przejdziemy. Słyszymy się, panie profesorze?
0: Słyszymy. Zerwało połączenie.
1: No gdybyśmy oboje byli zwolennikami spiskowej teorii dziejów, to pewnie pomyślelibyśmy, że jakiś polityczny chochlik nam się wkradł. Wspomniałam o...
0: To tylko technologia.
1: Wspomniałam rzeczywistych konsekwencjach tego, co się teraz dzieje. Jak bardzo możemy to odczuć na przykład inflacyjnie i przez inne wskaźniki, których nie lubimy?
0: W tej chwili, z uwagi na to, że trzymamy tę cenę, to jakoś specjalnie na inflację nie powinny się te urzędowe ceny paliw przełożyć. Natomiast powstaje pytanie, jak długo przy niezmienionej sytuacji my będziemy mogli tę cenę urzędową utrzymywać na poziomie poniżej rynkowego. Ja nie wykluczam, że będziemy mogli, bo zdarzy się coś, co zmieni całą sytuację. Dojdzie do porozumienia Stanów Izraela z Iranem. Nie wiem, może się okaże, że trzeba będzie jednak wrócić do dostaw ropy ze wschodu, znaczy z naszego wschodu, czyli z Rosji. Przecież Węgry cały czas tę rosyjską ropę importują. I wtedy nie będzie złych, długoterminowych konsekwencji tej decyzji o trzymaniu ceny sztywnej. Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, no to w jakiejś perspektywie, mając na uwadze kurczące się zapasy, te strategiczne zapasy ropy, to nie będziemy w stanie tej ceny utrzymać. I wtedy ona skoczy bardziej, niż by skoczyła, gdyby tych administracyjnych rozwiązań w tej chwili nie stosowano.
1: A uda się utrzymać jej cenę do przyszłorocznych wyborów? pan wie, dlaczego się uśmiecham.
0: No, tak, no oczywiście, tak. Oczywiście, przecież to o to chodzi.

0: O to chodzi. Ja myślę, że będziemy grać, że rząd będzie robił wszystko, żeby utrzymać ją na tym poziomie, który jest do przyszłorocznych wyborów. Czy mu się uda? Trudno powiedzieć.
1: No tak, ale perspektywa jest wielomiesięczna, jeśli nie wieloletnia, bo jak przyjrzymy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o cieśninę Ormus, ale chodzi o przerwane łańcuchy dostaw, o zniszczenia na przykład w instalacjach. Ale Bliski Wschód to nie tylko ropa. Czytałam o tym, że oni na przykład są znaczącym producentem opakowań do żywności. To Katar albo Kuwait, zdaje się Katar. Produkują też nawozy dla rolnictwa i zaopatrują, nie wiem, pół świata. I te łańcuchy też są przerwane, więc... Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ceny ropy, ale o to, że zdrożeć może wszystko i przełożyć się na inflację. Jak?
0: Tak. Mhm. Bardzo, bardzo to jest dla mnie dobre, o czym my mówimy, bo coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że cała narracja, globalizacja była zła, bierze w tej chwili w łeb, dlatego że... Dzięki globalizacji taniały różne produkty, a teraz jak mamy nacjonalizację gospodarki, to znaczy zaczynają odgrywać rolę interesy narodowe, czyli polityczne, bo to bardziej jest interes polityczny polityków niż interes całego narodu, no to się okazuje, że jest gorzej niż było wówczas, gdy jednak mieliśmy tę globalną gospodarkę, globalny rynek. No bo to jest tak, że tam, gdzie nie wędrują kupcy, gdzie nie mogą się przemieszczać towary, tam wędrują wojska. No i to, co się dzieje ostatnio, jest świetnym potwierdzeniem tej właśnie tezy.
1: Jeszcze dodam tylko, że kwestia naprawy tych instalacji i przywrócenia łańcuchów dostaw to w niektórych miejscach tego rejonu to nawet lata.
0: No tak. Więc dlatego właśnie powiedziałem, że jakby się teraz pojawiły decyzje pokojowe, no to być może pewne rzeczy nie odbiją się bardzo negatywnie na stanie gospodarki, ale jeżeli tego się nie zrobi, to te zniszczenia będą powodowały akumulowanie się negatywnych efektów tych zniszczeń. One i tak nie dadzą się usunąć zbyt szybko, ale przynajmniej będziemy mieli jakąś perspektywę, a takiej nie mamy.
1: Mhm. A żeby utrzymać inflację na poziomie z teraz, jakie działania są potrzebne i czy w ogóle się da?
0: Nie wiem, czy się da. To jest bardzo łatwa odpowiedź. Nie wiem. Ale ona z drugiej strony jest bardzo trudna, bo większość analityków doskonale potrafi odpowiedzieć na pytanie, na które nie zna odpowiedzi. No bo co to za analityk, który mówi, że nie wie? To po co takiego zapraszać do strony, kiedy zadawać mu pytania?
1: Chyba rozsądny w tej sytuacji.
0: No właśnie, tylko że cały dowcip polega na tym, że jest takie powiedzenie, że najlepszy analityk to taki, który najlepiej potrafi wytłumaczyć, dlaczego tydzień wcześniej się pomylił. Więc żeby za tydzień
1: ja sobie to przetwarzam, ale już wiem, o co chodzi. Tak, no wie pan, w ogóle przyznanie się do błędu jest odwagą.
0: Żeby za tydzień nie tłumaczyć się pani, dlaczego się pomyliłem, to teraz wolę powiedzieć nie wiem. Ja bym chciał, żeby nie było inflacji, bo inflacja jest zła, tylko proszę pamiętać, że inflacja jest zjawiskiem bardziej monetarnym. Bo jeżeli nie pojawia się więcej pieniędzy, jeżeli ilość pieniądza w gospodarce jest konstant, to jak coś drożeje, to coś innego musi potanieć. W związku powyższym mamy różnego rodzaju zmiany cen, ale to nie jest inflacja, bo inflacja to jest wzrost globalny cen jako takich, a nie cen ropy naftowej i produktów, które z niej są wytwarzane lub które są wytwarzane z jej udziałem.
1: No tak, ale jeśli drożeje ropa, a sięgały ceny zenitu, no to drożeje wszystko.
0: No ja przypomnę, że zenitu to one nie sięgały za bardzo, bo zenit to był, proszę pani redaktor, w lipcu 2008 roku.
1: 120?
0: Baryłka ropy kosztowała 147.
1: 147. To tak, ja się zatrzymałam na poziomie 120.
0: O, proszę zobaczyć, jaka była inflacja od 2008 roku. W związku z tym dzisiejsze ceny ropy w stosunku do tamtych to w ogóle Nic, nic.

0: A wojny żadnej nie było, przypomnę. Mhm. Tak?
1: Ale część producentów, panie profesorze, wystąpiło z OPEC, czyli tej organizacji, która miała wpływ na to, ile produkujemy, jaką masą handlujemy i przez to miała bezpośredni wpływ na ceny. No to może oni teraz będą działać po swojemu.
0: No, każdy kartel, również OPEC, jest zły. OPEC był kartelem politycznym, pierwotnie politycznym, choć uzasadnienie było ekonomiczne. Trzeba było stworzyć organizację państw, żeby przeciwstawić się wyzyskowi krajów trzeciego świata, bo to wtedy były kraje trzeciego świata jeszcze, które są producentami ropy naftowej, przez państwa kolonialne, które kiedyś wykorzystywały kraje trzeciego świata i teraz powinny za to zapłacić droższymi cenami ropy naftowej. Cały problem polega na tym, że powstał pewien system naczyń połączonych między dolarem a ropą, który dla świata bynajmniej nie jest dobry. Rynek, jeszcze raz powtórzę, działa lepiej niż politycy i kartele.
1: No tak, ale czy pewnymi działaniami na styku polityki i finansów, myślę teraz o relacji na przykład NBP-rząd, możemy złagodzić ten okres na dłuższą metę?
0: Tak, dlatego że w epoce pieniądza fiducjarnego, ten, który emituje ten pieniądz fiducjarny, czyli banki centralne...
1: A co to jest pieniądz fiducjarny, panie profesorze?
0: A to jest taki od fides zaufanie, czyli pieniądz oparty na zaufaniu.
1: Rany.
0: Nie
1: jest
0: konkretna
1: taki?
0: Rzecz. No właśnie, państwa chcą, żeby było zaufanie do ich pieniądza, do dolara, do franka, a w Polsce do złotego. Bo kiedyś pieniądzem były kruszce, no i do nich było zaufanie. A teraz to zaufanie jest tylko i wyłącznie czysto teoretycznym zaufaniem do emitenta tego pieniądza. Emitentem jest państwo, więc to jest zaufanie do państwa. Państwo nigdy nie zbankrutuje, może wyemitować tych pieniędzy bardzo dużo. No i po 2008 roku okazało się, że interwencje banków centralnych na rynkach finansowych pomogły tym rynkom finansowym otrząsnąć się z kryzysu, w który to kryzys gospodarkę światową wprowadziły te rynki finansowe, spekulując różnymi rzeczami, między innymi i surowcami, między innymi ropą naftową, dlatego że ta cena z lipca 147 dolarów za baryłkę to był efekt spekulacji finansowych. No i rezultat był jednak taki, że te banki centralne trochę pomogły. Ale czy jest lepiej? Czy może zaczynają się kumulować w tej chwili zjawiska negatywne i w pewnym momencie wyrwie się to wszystko spod kontroli banków centralnych? Już nie da się wlać w rynek więcej pieniędzy, więcej instrumentów finansowych, żeby jakoś tę gospodarkę uratować?
1: No
0: ja
1: dobrze.
0: Się obawiam właśnie takiego scenariusza, że się nie da.
1: A możemy porozmawiać przez chwilę o sytuacji w NBP? Pan premier nie złożył kontrasygnaty pod nominacją bardzo bliskiej współpracowniczki pana prezesa Adama Glapińskiego. Jest coraz więcej wakatów, które właściwie ograniczają podejmowanie decyzji. No to mamy jeszcze bank centralny, czy nie?
0: Bank centralny jeszcze mamy. Zresztą ja na przykład uważam, że o wiele lepiej było wtedy, gdy nie było Rady Polityki Pieniężnej. Gdy za decyzję... Oczywiście, oczywiście. Panie redaktor, no mamy sytuację. 600% inflacji w 90 roku. Potem przez lata całe inflacja ponad 100%. No ale Hanka, przepraszam,
1: pani prezes
0: Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako prezes Narodowego Banku Polskiego wzięła sobie do współpracy kogoś, bo ona się akurat na tym nie znała, kto się znał i byli w stanie sami tym pokierować.
1: No jak to się nie znała? No, panie profesorze,
0: no... Nie, no ale Hania sam... Nie. No na stopach procentowych Hania się nie znała, sama to przecież powiedziała. Ale znała się na prawie bankowym, miała charyzmę, w związku powyższym, no i podejmowała dobre decyzje personalne, jak się okazało, tak? Wtedy. Rada Polityki Pieniężnej to tak naprawdę było rozmycie odpowiedzialności. Że my tu mamy zbiorowe

0: spokojność taką, znaczy mądrość zbiorową. No a ja nie jestem specjalnie zwolennikiem teorii mądrości zbiorowej. Była kiedyś taka teoria o mądrości klasy robotniczej, więc ona się
1: ma pan jakiś sentyment do tych dzieł. No. Do tych dzieł.
0: Pani redaktor, przecież ja wtedy przeżywałem młodość, żeby na studiach, żeby polemizować z marksistami, to ja przeczytałem całego Marksa, więc ja się znam.
1: No tak. No dobrze, to jeszcze Rada Polityki Pieniężnej, bo o Bitcoina chcę jeszcze na koniec pana zapytać, bo spadł do najniższego poziomu od ponad 2 tygodni, ale to za chwilę. To jeszcze a propos NBP.
0: No, słucham.
1: No tak, bo wspomniał pan o tym, że było dobrze, dopóki nie powstała Rada Polityki Pieniężnej. No to teraz, jakby pan spróbował podsumować to moje pytanie o współpracy rządu i NBP, która pozwoliłaby ewentualnie przejść nam łagodnie przez ten czas.
0: Nie będzie żadnej współpracy, dopóki w różnych instytucjach zasiadają przedstawiciele z jednej strony Platformy, teraz to się ona jakoś inaczej nazywa, a z drugiej strony PiSu. Niestety Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim wytworzyli system, w którym dominuje nienawiść, walka. Żadnego dobra wspólnego tutaj się przed nawias nie da wyciągnąć. Więc no, będziemy żyli w stanie wojny, dopóki Adam Glapiński będzie zostawał prezesem i dopóki swojego prezesa nie powoła Platforma Obywatelska.
1: Chyba nic więcej na ten temat, prawda? Bo sama prawda i podsumowanie prawdziwe i bolesne aż do bólu. Bitcoin, panie profesorze, spadł do najniższego poziomu od 2 tygodni. Na rynku kryptowalut wzrosła nerwowość związana z wojną USA z Iranem, a inwestorzy zaczęli ograniczać ryzykowne pozycje. W ciągu kilkunastu minut z rynku wyparowały setki milionów dolarów. To jest informacja Bloomberga. Mnie cały czas ciekawi, gdzie one były, zanim wyparowały na tym rynku kryptowalut.
0: Gdzie one? Tak, dobrze. No, bardzo trafne pytanie, predator. Skąd one wyparowały? Czy gdzie były? A po drugie, dokąd one wyparowały? Bo jak mówimy, coś paruje, to wiadomo, paruje woda, w powietrze paruje woda, tylko że ona potem się skrapla i wraca z powrotem. Więc pytanie, czy skroplą się te miliardy i wrócą, czy gdzie wrócą? Poza tym, pani powiedziała, od 2 tygodni. No, ja to jestem tak stary, że pamiętam, jak Bitcoin był po 20 centów. A potem, jak Bitcoin wystrzelił do kilkunastu tysięcy dolarów, no to były informacje, że to już koniec, że bańka, że pękła, że nie tam. No i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której tamte czasy, gdy Bitcoin był po kilkanaście tysięcy dolarów, wspominamy z rozrzewnieniem.
1: A kupił pan choć jednego wtedy, kiedy był tam po ile? Po pół dolara?
0: Kupiłem pięć. Kupiłem pięć.
1: 20 centów. Tak. Ma pan je do dzisiaj?
0: Zapłaciłem całego dolara. Nie, to jest cała historia. Okay. Wszyscy ją znają, dlatego że ja kupiłem tego Bitcoina w roku 2010 i o tym zapomniałem. Spalił mi się dysk w komputerze.
1: I już pan nie ma.
0: Komputer wyrzuciłem i potem jak się okazało, że Bitcoin tyle kosztuje, to mówię, zaraz, przecież ja miałem 5 Bitcoinów. No ale okazało się, że nie mogłem ich znaleźć. Przypomniałem sobie, gdzie były te wszystkie zapisy, gdzie były te klucze na dysku, który poszedł do śmieci. I muszę pani powiedzieć, że nie żałuję. Bo mniej żałuję tego, że straciłem 5 bitcoinów, bo jakby one w dalszym ciągu były, to bym żałował, że nie kupiłem wtedy 5 tysięcy.
1: Ale wie pan, już na koniec naszej rozmowy cały czas mnie dziwi, jak bardzo jesteśmy skłonni kupować w ten sposób marzenia i wyobrażenie o tym, jak możemy żyć.
0: Kochamy marzenia. To jest bardzo ludzkie zachowanie. Kochamy marzyć. Marzyć o wspaniałej miłości, o cudownym życiu, o bogactwie i tak dalej, i tak dalej.
1: A Don Cezarei kupił sobie tylko Przemysław Kral. To tak, przepraszam, to tak na koniec może, żeby nie wchodzi panu radykalnie w słowo. No. I ten dom trzeba jeszcze wyremontować, no więc kasa jest potrzebna. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Robert Gwiazdowski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, to do usłyszenia.
2: Reklama. Przeceny XXL w

0: Laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty kosące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie możemy liczyć wyłącznie na parasol ochronny USA. W informacjach komentarz do wstrzymania rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sekcja zwłok rozstrzygnie, czy będą zarzuty dla zatrzymanych. 13-latek zginął przedwczoraj nad jeziorem Arklickim. To jedno z najładniejszych zjawisk na nocnym niebie. Rusza sezon na obłoki srebrzyste. Minęła 11. Łukasz Pastor, zapraszam. Europa musi wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i budować własne siły zbrojne. Tak poseł PSL-u Marek Sawicki komentował na naszej antenie zamieszanie wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Pentagon podjął decyzję o wstrzymaniu rotacji wojsk USA do naszego kraju. Wobec zagrożenia rosyjskim imperializmem nie można liczyć wyłącznie na amerykański parasol ochronny, mówi Marek Sawicki.
2: Polska zrozumiała to pierwsza, że musi posadzić przede wszystkim na swoją armię. Liczenie na to, że 15, czy 14, czy 10, czy 20 tysięcy Amerykanów obroni Polskę przed inwazją rosyjską, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, żołnierze przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych tu na tereny wschodniej Europy w każdej chwili mogą być z tych ćwiczeń wycofani. I wtedy trzeba liczyć na własną siłę, na własną armię i na bliskie sojusze europejskie.
1: Pojutrze do Warszawy ma przybyć jeden z najważniejszych amerykańskich generałów, Dan Kane. O obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą będzie rozmawiał z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wcześniej o sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce rozmawiali prezydent Karol Nawrocki, szefostwo BBN-u, minister Kosiniak-Kamysz i szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Do współdziałania z rządem, jeśli chodzi o utrzymanie liczebności wojsk USA w Polsce, gotowość zgłasza Ośrodek Prezydencki. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok 13-latka, który przedwczoraj zginął nad jeziorem Arklickim w Warmińsko-Mazurskim. Po jej wynikach prokurator zdecyduje, czy czterem zatrzymanym mężczyznom zostaną postawione zarzuty, mówi Jolanta Rzepko, prokurator rejonowa w Kętrzynie.
3: Materiały postępowania są w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie. My oczekujemy na ich wpłynięcie i wówczas prokurator po zapoznaniu się z materiałami wszczynie śledztwo i dopiero na dzień dzisiejszy zaplanowana sekcja zwłok w godzinach popołudniowych i dopiero po sekcji zwłok podejmiemy decyzję, jakie zarzuty, jakim osobom i jakie środki zapobiegawcze zostaną stosowane.
1: Zatrzymanie mają od 30 do 43 lat. Naukowcy zbierają podpisy pod petycją o zwiększenie finansowania polskiej nauki. Zapowiadają też protest w Warszawie. Gdybym nie był w rządzie, sam podpisałbym się pod postulatami naukowców, mówi minister nauki Marcin Kulasek. W ostatnich latach udało się podnieść pensje wykładowców akademickich i zwiększyć nakłady na badania. Jednocześnie, jak dodaje minister, nakłady są wciąż zbyt niskie.
4: Po ludzku, gdybym nie był w rządzie, to sam bym się pod tymi petycjami podpisał, bo rzeczywiście

0: Oczywiście bezpieczeństwo Polek i Polaków, dalszy rozwój Polski gospodarczy jako 20. gospodarki na świecie, to nie odbędzie się właśnie bez zwiększonych finansów na naukę.
1: Protest naukowców zaplanowano na 27 maja. Ma się odbyć przed Sejmem. Kijów naprawia stosunki z Budapesztem po zmianie władzy na Węgrzech. Ukraińskie MSZ deklaruje, że chce otworzyć w nich nowy rozdział. Szef resortu rozmawiał ze swoją węgierską odpowiedniczką. Kolejnym etapem może być spotkanie nowego węgierskiego premiera z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrzej Sybicha po rozmowie telefonicznej z węgierską szefową dyplomacji Anitą Orban napisał, że Ukraina jest gotowa bez zwłoki otworzyć nowy, wzajemnie korzystny rozdział w stosunkach ukraińsko-węgierskich. Jak dodał, jeszcze w tym tygodniu odbędą się ukraińsko-węgierskie konsultacje w celu znalezienia praktycznych rozwiązań dla mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim. To właśnie sprawa węgierskiej mniejszości na Ukrainie, a zwłaszcza jej edukacji, za rządów Viktora Orbana była jedną z kości niezgody między Budapesztem i Kijowem. Ukraińskie Zakarpacie może stać się już niedługo także miejscem spotkania Petera Madziara z Wołodymyrem Zełenskim. Węgierski premier pod koniec kwietnia proponował takie spotkanie w mieście Berechowe. Miałoby do niego dojść na początku czerwca. Na razie jednak ukraińska strona tego nie potwierdziła. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Na koniec zachęta do tego, by spoglądać w niebo. Tylko o tej porze roku jest szansa wypatrzyć tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
3: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu Słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
1: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Oba te zjawiska można obserwować najdłużej na północy kraju, na Helu nawet do początku sierpnia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszczowo na przeważającym obszarze kraju. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach burze. Lokalnie spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może wystąpić grad. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam od 12 do 16 stopni. Jeszcze niższe temperatury na Podhalu i w Beskidzie Śląskim. Około 9.
5: Reklama. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 11.07, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Jeśli Państwo zastanawiali się, czy sytuacja wokół KRS-u może się jeszcze bardziej skomplikować niż do tej pory, no to mamy odpowiedź. Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam rezygnację z funkcji przewodniczącego. Pani Dagmara Pawełczyk-Woicka, dotychczas szefowa KRS, złożyła tę rezygnację 15 maja. Brak przewodniczącego rodzi obowiązek postanowienia.

0: Broni pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przypomnę, to pani profesor Małgorzata Manowska, zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru przewodniczącego. Czy pierwszy prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15 maja, w nawiasie z naruszeniem prawa, czy w składzie dotychczasowym, pozostawiam jego decyzji? Co to oznacza? Na pewno będziemy dziś jeszcze w Polskim Radiu 24 o tym rozmawiać. Komentarz. A z nami Paweł Bobołowicz, portal Czarne Niebo. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czarne Niebo, bo?
1: Czarne Niebo to komenda w ukraińskim wojsku oznaczająca niebezpieczeństwo z powietrza. Obserwowałem w 2022 roku taką sytuację, gdy nad pozycjami ukraińskimi było przepiękne, błękitne niebo, a żołnierze w pewnym momencie zaczęli sobie przekazywać szeptem informacje czarne niebo i to oznaczało, że pojawiły się drony bojowe. No i od tej pory w ten sposób patrzymy też na to, co się dzieje, starając się obserwować niebezpieczeństwa i ostrzegać o nich.
0: Tak czułam, że nie ma w tym przypadku, dlatego zapytałam. Jak pan odczytuje to, co dzieje się na niebie i nad Moskwą, i nad Ukrainą? Bo takich zmasowanych ataków, zdaje się, nie notowaliśmy do tej pory.
1: Zmasowane ataki ze strony Ukrainy i głębokie ataki ze strony Ukrainy i uderzenie w główny ośrodek administracyjny, czyli w Moskwę.
0: Nie dość, że głębokie, to jeszcze tak wiele dronów i innych pocisków, prawda, nad moskiewskimi obiektami, moskiewskimi, w ogóle rosyjskimi, nad Krymem obiektami.
1: Tak jest i to drony, nowe drony, które produkuje Ukraina, bardzo nowoczesne drony, które produkuje Ukraina. No, to jest kilka rzeczy oczywistych. Jedna sprawa to jest po prostu trwa wojna i Ukraina szuka sposobu ograniczenia rosyjskich możliwości działania. Stąd drony atakują przede wszystkim infrastrukturę rosyjską, infrastrukturę paliwową, ale teraz widzieliśmy w tych ostatnich dniach uderzenia, w których co prawda no, mówi się o tym, że to są przypadkowe uderzenia, ale jednak na pewno nie przypadkowe są miejsca, chociażby jakby to wcześniej wskazana Moskwa. I można powiedzieć, że Ukraina w ten sposób też demonstruje po prostu siłę. Chce pokazać, że się nie podda i że ma nowe możliwości działania. Dzisiaj też komunikat nowy prezydenta Ukrainy, który mówi o tym, że wchodzą do użycia kierowane bomby lotnicze ukraińskiej produkcji. To był koszmar ze strony rosyjskiej, te kierowane bomby lotnicze, które atakowały ukraińskie tereny przygraniczne, głęboko przygraniczne, no można tak by było to nazwać. Teraz Ukraina okazuje się, że też będzie dysponować tą bronią. Ukraina jednoznacznie chce pokazać, że w żaden sposób się nie poddaje, nie będzie przestawać na te propozycje, które pojawiają się w przestrzeni międzynarodowej, pokoju za wszelką cenę i zmuszenia Ukrainy do tego, żeby nie pozostawić Donbas, wyjść z terenu, który Ukraina uważa za swoje, albo w ogóle prawnie uznać tereny okupowane za tereny rosyjskie. I pokazuje, że po prostu ma takie możliwości w sytuacji, w której świat w dużym stopniu nie nadąża z produkcją broni. Ukraina staje się potentatem, a jednocześnie Stany Zjednoczone, które mogłyby wspierać Ukrainę, no wiemy, że z różnych powodów, chociaż akurat myślę, że kwestia samego konfliktu na Bliskim Wschodzie nie jest głównym powodem, tylko raczej decyzje polityczne Donalda Trumpa są głównym powodem tego zmniejszonego wsparcia, czy właściwie braku już teraz wsparcia dla Ukrainy. No i w to miejsce Ukraina musiała coś nowego wypracować i to im się udało.
0: No tak, bo od lat właściwie, bo minęły już 4 lata konfliktu, zastanawiamy się, dlaczego Ukraina nie atakowała tak głęboko. Mogły stać za tym polityczne decyzje, znaczy nawet na przykład brak amerykańskiej zgody. To co teraz takiego się wydarzyło? Mówi pan o braku wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, tak jakby Zełenski już nie musiał ich pytać o zgodę, a po drugie w końcu mają czym?
1: Najpierw zacznę od tej liczby lat. Wojna trwa 12 lat. To trzeba też o tym pamiętać, bo to pozwala na lepsze zrozumienie, na przykład na odpowiedź, zresztą bardzo dobre pani pytanie, bo można się zastanawiać, dlaczego na przykład Ukraina tak nie broniła Krymu. I tutaj mamy prostą odpowiedź. Faktycznie partnerzy zachodni, więc nie wróg, a partnerzy zachodni ograniczali możliwości Ukrainy i zabraniali podejmowania działań, które w jakiś sposób uważali, że mogą sprowokować bardziej Rosję. Później mamy cały festiwal w kwestii wykorzystania broni tej, która była przekazywana z Zachodu i która miała służyć do obrony a do obrony rozumiane jako wykorzystywana tylko na własnym terytorium. I to oczywiście przez lata powodowało, że Ukraina krwawiła i nie mogła uzyskać żadnego

celu militarnego, a teraz chyba w polityce światowej w ogóle widzimy trochę taką notabene wolną Amerykankę. No po prostu Donald Trump, który zmienia każdego dnia zdanie, przestał być realnym wyznacznikiem, co można robić, a czego nie można robić. Kraje europejskie poszły po rozum do głowy i wspierają Ukrainę w realnym przeciwstawianiu się

0: na to, żeby Rosja panoszyła się po całej Ukrainie. Bo miejmy świadomość, że my rozmawiamy o tych atakach ukraińskich, to brzmi trochę tak, jakby Ukraina nagle zaatakowała Rosję, a cały czas jest to przecież obrona przed niewyobrażalnym atakiem, który trwa od tylu lat, od 22 roku w natężeniu, które z perspektywy Polski, z perspektywy naszych spokojnych domów naprawdę jest nie do zaakceptowania, nawet nie jest do wymyślenia. I teraz jestem w Kijowie i przez ostatnią dobę to akurat jest spokojna doba, ale w czasie tej spokojnej doby to kilka godzin rozleka się na alarm przeciwlotniczy. Całe szczęście za tymi alarmami w tych ostatnich godzinach nie pojawiły się pociski, ale to absolutnie dezokręciły każdy wymiar życia, środki transportu, pracowanie na pracę urzędów, szkoły, poczucie bezpieczeństwa. I tak żyje Ukraina tyle lat. To jest nie do wytrzymania. Więc ta odpowiedź Ukrainy wydaje się nie tylko usprawiedliwiona, ale no na pewno Ukraińcy po prostu od dawna czekali, aż uda im się uderzyć głęboko w Rosji. No jeszcze do tego warto wspomnieć tą paradę 9 maja i ten taki trolling ze strony Zełenskiego, który powiedział, że pozwala na przeprowadzenie parady w Moskwie, a później uderzył dronami, pokazując, że faktycznie jakby chciał, to 9 maja mógłby uderzyć w Moskwę, więc w tym jego pozwoleniu był jakiś taki element faktu.
1: No tak, bo najpierw zaatakowała Rosja po 9 maja, prawda? I mówiliśmy o tym, że to może być na przykład zemsta Putina za to, jak uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej, czyli Dzień Zwycięstwa, ten rosyjski, zaszachował właściwie Wołodymyr Zełenski, że to mógł być odwet. No ale potem Ukraina też przystąpiła do działania na niespotykaną wcześniej skalę. I to będzie teraz tak wyglądać? 1400 na 1400 na przykład?
0: No, warto też jeszcze jedną rzecz może na jedną rzecz zwrócić uwagę. Rosja od samego początku uprawia terroryzm państwowy, więc nie ma żadnych problemów z tym, żeby atakować w cele cywilne. Ja powiedziałem o tej spokojnej nocy w Kijowie, ale to wcale nie oznacza, że to była spokojna noc na Ukrainie. Dzisiaj rosyjskie drony uderzyły w miasto Dnipro. Tam jest kilkanaście osób rannych. Zapadało, że kilka osób rannych. Codziennie są informacje o rannych, śmierci, dzieci, kobiet. Nie przypadkowo, bo po prostu Rosja uderza w budynki cywilne. To, co widzimy na filmach z Moskwy. Rzeczywiście w dużym stopniu można pomyśleć, że jest to jakiś tam pokaz siły, ale Ukraina nie ma tyle zasobów, żeby uderzać byle gdzie, więc będzie uderzać w strategiczne cele na pewno, a strategicznymi celami na pewno nie są budynki mieszkalne. Federacja Rosyjska inaczej do tego podchodzi. Ja myślę, że tak, że będziemy obserwowali, zresztą od dawna już obserwujemy ten taki festiwal odpowiedzi dronami i rosyjski atak przedwczoraj. To też był przecież potężny atak dronowy, nawet on zależy jak go liczyć, to można uznawać go nawet za najpotężniejszy atak dronowy. I będziemy ciągle słyszeli takie informacje, że teraz rakieta poleciała jeszcze dalej, dronów było jeszcze więcej i oczywiście niestety to powoduje, że ofiar też jest więcej.
1: No tak, piszemy na naszym portalu polskieradio24.pl za Pawłem Buszko, naszym korespondentem, że Rosja poluje dronami na cywilów. Coraz więcej rosyjskich ataków za pomocą dronów w miejscowościach znajdujących się w pobliżu linii frontu właśnie tak wygląda. I to jest dosłownie polowanie, bo operatorzy dronów FPV widzą cel w czasie rzeczywistym. Wyposażone w ładunki wybuchowe bezzałogowce uderzają bezpośrednio w człowieka lub pojazd. I takie drony są zmorą na linii frontu. Ukraińcy natomiast w podobny sposób atakują rosyjskich żołnierzy, nawet tych rannych, i to jest chyba najtragiczniejszy obraz tego konfliktu.
0: Faktycznie drony FPV, które na początku były wykorzystywane przeciwko, taki jest nieładny termin, to wojskowy, siła żywa przeciwnika, czyli mówiąc
1: żywych ludzi.
0: Tak,
1: ludzi,
0: ale
1: po prostu.
0: Teraz w tym momencie okazuje się, że Rosja bez żadnego problemu wykorzystuje przeciwko cywilom. Ja widziałam nawet w ubiegłym roku pod Czernichowem, widziałam na drodze cywilnej, gdzie absolutnie nie było żadnych wojsk. Też widziałam taki atak rosyjski i też zginęła rodzina, więc i też doskonale operator drona wiedział, w kogo uderzy. W ogóle nie ma żadnej wątpliwości. W Cherson jest takim miastem, które jest cały czas atakowane i atakowani są cywile, atakowane są cywilne samochody, więc wiedzą, że po prostu giną cywile i no bo oni po prostu, Rosja tym się nie przejmuje. No faktycznie z drugiej strony na pewno to nie jest tak, że tylko i wyłącznie będą ginąć żołnierze, że będą też ginąć żołnierze, którzy są ranni. No w takiej sytuacji, tak długiego konfliktu nie ma armii, która prędzej czy później nie popełniłaby błędu, nie popełniłaby też być może przestępstwa i to też trzeba mieć gdzieś tam.

0: bezgłowie. No wojna to nie jest absolutnie nic pięknego i szlachetne opisy wojny mamy z podręczników szkolnych, ale one chyba nigdy tak do końca szlachetna nie była, a na pewno w XX wieku te szlachetne wojny wcześniejsze po prostu w żaden sposób nie funkcjonują. No zobaczmy, co się dzieje z wymianą jeńców, z wymianą nawet ciał. Jeżeli Rosja przetrzymuje jeńców od 22 roku, po co trzyma tych jeńców? Po co trzyma szeregowych żołnierzy, którzy nie mogą mieć żadnej jakiejś istotnej wiedzy z punktu widzenia taktyki, chorych, chorowanych, rannych, po co oni ich trzymają? To jest po prostu absolutnie tylko i wyłącznie terroryzm. No ale to jeszcze można sobie wyobrażać właśnie, że mogą się zasłaniać tym, że jakaś wiedza, a może ten żołnierz później pójdzie walczyć, bo faktycznie tak jest wielka liczba tych żołnierzy później wraca do walki. Ale czemu trzymają ciała? No przecież to jest po prostu w ogóle niewyobrażalne. To jest, a tak się dzieje. Też jest mnóstwo ciał, które Rosja przetrzymuje latami po prostu, nie chcąc oddać, i rodziny nie mogą jednoznacznie ustalić, czy dany żołnierz zginął, że najczęściej wiedzą, że zginął, ale po prostu nie mają ciała. Więc to jest po prostu terroryzm na wszelkich możliwych poziomach i absolutnie inne podejście do rozumienia konfliktów na przestrzeni międzynarodowej, zastosowanie wojny jako zwykłego środka i to strasznej wojny, w której nie liczy się, i to też trzeba pamiętać, dla Rosji nie liczy się rosyjski żołnierz, nie liczy się rosyjski obywatel. Te ostatnie filmy, gdzie Rosjanie z przerażeniem krzyczą, widząc ukraińskie drony, nagle się zorientowali, że trwa wojna. Ale Putin na pewno nie będzie w jakiś szczególny sposób chronił cywilnych osób. Będzie chronił swoje siedziby, będzie bronił swoją tą grupę, która trzyma władzę.
1: No tak, a taka sytuacja z przechowywaniem ciał osób zabitych w takich atakach jest nam znana także z innego miejsca świata. Patrz, Izrael, Hamas na przykład, prawda? Ale Ukraińcy...
0: No tak, czyli metody terrorystyczne, to jest bardzo dobre porównanie. Tak. Ja myślę, że dawno powinniśmy wyjść sobie powiedzieć i o to apelowała Ukraina od 14 roku, a patrząc na to, co robiła wcześniej Rosja w Gruzji, co robiła w Czeczeniu, powinniśmy byli po prostu uznawać się za państwo terrorystyczne. I to jest olbrzymi problem i za każdym razem, gdy zbliżamy się do tego momentu, że jednak z Rosją należy rozmawiać i Putina traktować jak każdego innego lidera państwowego, to popełniamy błąd. Bo Rosja tego nie rozumie. To oczywiście rozumie jako słabość i w żaden sposób do tego stołu negocjacyjnego nas to nie przybliża. Pewnie, że wszyscy chcieliby, żeby ten konflikt w jakiś sposób przynajmniej się zatrzymał. I Ukraińcy też tego pragną, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Te sceny, które obserwuję w różnych miejscach Ukrainy, ale też nawet, czy tutaj w Kijowie, ale nawet na Zakarpaciu, na którym na co dzień mieszkam. Sceny pożegnania pod żołnierzy z rodziną, sceny, gdy żołnierz trafia ranny do szpitala, płacze rodziny, cierpienie i tak dalej. Nikt tego tam nie jest tak, że Ukraińcy tym żyją, że to jest takie fajne i przepiękne. Wszyscy chcieliby, żeby się to skończyło. Ale ten przycisk do tego, żeby się skończyło, to może przycisk coś źle zabrzmiało, ale to narzędzie do tego, żeby się to skończyło, ma oczywiście Władimir Putin. No w jakimś stopniu mógłby mieć Donald Trump, ale Donald Trump ma inne rzeczy w głowie.
1: No tak, bo pan jest teraz w Kijowie, tak?
0: Tak, jestem teraz w Kijowie. Właśnie spoglądam na Kijów, który kwitnął kasztany. To taki ważny moment dla Kijowa, bo kasztan jest takim wyróżnikiem Kijowa i ludzie zawsze postrzegali ten moment jako radosny. I w pewnym sensie dalej jest oczywiście dużo takiego radosnego życia i funkcjonowania. Spotykania się w kawiarniach, to co z perspektywy tych polskich troli, czy rosyjskich troli w Polsce jest niewyobrażalne, że w czasie wojny ludzie szukają normalnego życia, szukają normalnego życia i to jest naturalne i normalne, zawsze to tak wyglądało. Pora roku też jest temu oczywiście sprzyjające i w tym normalnym życiu nagle pojawia się charakterystyczny dźwięk drona i to życie zapiera.
1: Czy to już jest ten moment, w którym Rosjanom przestaje się ta układanka kleić? Bo Władimir Putin mami ich pewną ideologią, lękiem przed nacjonalistycznym Zachodem, ale też przewagą nad przeciwnikiem. Mijają lata, zwycięstwa nie ma, a on zaczyna się za siebie oglądać.
0: No właśnie nie wiem, na ile Rosjanie zaczynają rozumieć, że z tych mediów społecznościowych, z tych filmów, które się tam pojawiają, można by było odnieść takie wrażenie, że coś tam wychodzi do ich głów i że zaczynają rozumieć, że to nie jest tak pięknie, ale no, przez lata też miałem kontakt i obserwuję zresztą przestrzeń informacyjną rosyjską. Zwiężenie z tym przekonaniem o tym, że oni walczą za jedyny wspaniały kraj na świecie, za Rosję, że oni walczą z wielkim złem europejskim, z wielkim jakimś szatanem światowym, przez Putin teraz wręcz taki mistyczny, religijny wymiar to często sobie układa, wciera go w ten Dubin i jego ideolodzy. No i po prostu to wszystko powoduje, że nie są w stanie przeskoczyć tego, żeby zrozumieć.

0: zrobić zaraz. Przecież my byśmy mogli normalnie żyć. Moglibyśmy żyć tak jak oni. Oni znają po prostu życie w formie pasożytnictwa, kradzieży, rabunku, gwałtu. Tak widzą karierę życia. Te opowieści o tych żonach, matkach, które się cieszą, że giną ich mężowie, dzieci, bo dostają pieniądze, to nie jest fikcja. To niestety jest realność, ponieważ dostają olbrzymie pieniądze za takiego żołnierza, poprawia się ich stan majątkowy, zaczynają sobie inaczej żyć. Owszem, oni robią z niego takiego pośmiertnego bohatera, ale przecież to jest strasznego. Nie po to żyjemy, żeby nasze dzieci ginęły na wojnach. To jest jakiś absurd. No ale oni żyją w takiej psychice, która nie jest nawet czymś wstecznym w historii, tylko jest równoległym do tej historii. I historia się po prostu niestety rozwijała w jakimś przedziwnym, niezrozumiałym dla nas paradygmacie. I to po prostu powoduje, że też mamy problem właśnie w rozmowach z nimi. Dopóki tylko sobie nie uświadomimy, że nie ma takiego naciśnienia społecznego, że ten Putin jednak jest chwalony cały czas i że może liczyć na poparcie, no to będzie nam ciężko, że ta opozycja jest taka niemrawa, że to nie są miliony ludzi, którzy mogą znieść Putina, że tam właściwie nawet nie ma kogoś, kto mógłby dokonać jakiegoś pałacowego zamachu. No nie ma takiej siły. To już rewolucja bolszewicka potrafiła.
1: Nie no, świat wskazuje na Siergieja Szojgu. No, zobaczymy. Pewnie będzie niejedna okazja, żeby o tym rozmawiać, ale chcę pana jeszcze, skoro jest pan w Kijowie, chcę zapytać o to, jak Ukraińcy reagują na sytuację wokół Andrija Jermaka, do niedawna jednego z najbliższych współpracowników Wołodymyra Zełenskiego, który jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, chodzi oczywiście o korupcję, i wyszedł z aresztu. Wpłacił 140 milionów hrywien kaucji, to jest 11,5 miliona złotych. Jak oni na to reagują?
0: No przede wszystkim jedna rzecz, i to też warto na to zwrócić uwagę, że pomimo tego, że Jermak był uważany i określany jako wiceprezydent, no rzeczywiście to osoba potężna, czasami nawet nadprezydent, wskazywano, że to on prowadzi realnie politykę Zełenskiego. Jednak mimo wszystko zostały mu postawione zarzuty, a nawet został zatrzymany, faktycznie płacił kaucję i wyszedł na wolność. Ludzie to widzą, to znaczy mają świadomość, że są organy antykorupcyjne, które są stworzone i zbudowane w sposób taki, jak znamy z Zachodu, i że one funkcjonują w sposób prawidłowy, ale przestrzeń cała no, jest bardziej skomplikowana, więc oczywiście wypuszczenie Jermaka, zresztą tego też opinia publiczna się spodziewała, że on jednak uzbiera te pieniądze, on zastosował cały taki system socjotechniczny, żeby zbierać te pieniądze.
1: A jaki? A właśnie, no, czyli właśnie, ogłosił coś w rodzaju zbiórki.
0: Tak jest. I to były oczywiście osoby, które odegrały tutaj kluczową rolę, jacyś partnerzy, i wpłacili takie sumy, które spowodowały, że on wyszedł. Ale zbierał też po jednej hrywnie, żeby pokazać, że ma jakieś poparcie społeczne. To w pewien sposób może pokazywać cały czas jakieś ambicje jeszcze polityczne. Ale nie jest to postać, która cieszy się uznaniem. Wręcz przeciwnie. On na pewno obciąża od długiego czasu już, obciąża wizerunek prezydenta Zełenskiego. Prezydent Zełenski też, jego ocena tego prezydenta jest o wiele słabsza niż była w 2019 roku, i że to bardzo się zmieniło, ale wojna powoduje, że Ukraińcy nie chcą podejmować tego tematu i nawet w prywatnych rozmowach po prostu mówią: słuchaj, to jest wojna, ja teraz nie będę mówił źle o moim prezydencie, no, skończy się wojna, porozmawiamy. Ale Jermak nie jest chroniony takim stwierdzeniem i Jermak jest niewątpliwie postacią, nie jest dobrą postacią ukraińskiej polityki, jak popatrzymy na całe to otoczenie, bo to nie tylko on, i to po prostu sumy nieprawdopodobne prane w czasie wojny i nie stworzono jakieś osiedla ekskluzywne domów dla tej grupy osób, no to oczywiście to nie może budzić zadowolenia Ukraińców i nie budzi. To są rzeczy, przeciw którym Ukraińcy protestowali w czasie każdej rewolucji, a szczególnie ostatniej rewolucji godności. I nie po to obalili Janukowycza, żeby obecnie takie osoby znowu się pojawiały. No ale znów, wojna niestety nie sprzyja temu, żeby zrobić to w sposób demokratyczny, w procesie wyborczym dokonać politycznych zmian na Ukrainie.
1: Czyli mówi pan, że prezydent Wołodymyr Zełenski broni się przed, nie wiem, mocne słowo, ale w opinii publicznej przed jakąś współodpowiedzialnością za tę sytuację.
0: No, prezydent Zełenski stał się na niezłym politykiem przez te lata i rzeczywiście jego otoczenie na razie stara się tak, żeby ta sprawa bezpośrednio go nie uderzała. Przypomnę, że tam pojawiały się w przestrzeni publicznej informacje, że to prezydent też będzie miał postawione zarzuty, żona prezydenta. Dzisiaj takie informacje fejkowe się pojawiły. Instytucje, które zajmują się korupcją, zaprzeczają temu, że takich działań nie ma i że te działania nie dotyczą prezydenta. A więc on rzeczywiście trochę jest poza tym bezpośrednim uderzeniem w tych spraw korupcyjnych, no ale z drugiej strony Jermak przez lata naprawdę był jego najważniejszy.

0: najbliższą osobą, a jakbyście Państwo to zobaczyli też w przestrzeni polskiej, co też ja pisałem oczywiście. Paweł
1: musimy Bosko kończyć.
0: To myśmy diagnozowali po prostu w ten sposób właśnie Jermaka jako duże niebezpieczeństwo dla ukraińskiej demokracji.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Paweł Bobołowicz, portal Czarne Niebo z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Ogłoszenie społeczne. A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
3: O, jeszcze to.
4: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
2: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
5: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
4: Dajcie wszyscy święto.
2: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Zbliża się 11.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Przewodnicząca KRS podała się do dymisji. O swojej rezygnacji Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w mediach społecznościowych. Jak dodała, jej decyzja wynika z zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i bierności Sejmu wobec tego postanowienia. W swoim wpisie była szefowa KRS dołączyła list zaadresowany do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Poinformowała w nim o konieczności zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w celu wyboru nowego przewodniczącego. Kancelaria Prezydenta deklaruje współpracę z rządem na rzecz utrzymania obecnego poziomu zaangażowania amerykańskich wojsk w Polsce. Zapewnił o tym szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Polityk odniósł się w ten sposób do informacji, jakoby Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Przebywający we Włoszech minister zapewnił o skoordynowanych działaniach w tej sprawie prezydenta i rządu.
7: Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy. Jest też pan prezydent w kontakcie bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Narodowej. Widział się niedawno z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, z generałem Kukułą. Tutaj pełna koordynacja tych działań. Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta.
6: Na środę zaplanowano spotkanie wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA Dana Keina. W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Mają oni rozmawiać o kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, między innymi w Kongresie i Pentagonie. W informacjach Poznań i poszukiwania trzech osób, które nad ranem miały wejść do warty. Strażacy i nurkowie przeszukali fragment rzeki. Zgłoszenie o zaginionych wpłynęło do służb po godzinie 5. Kobieta, która zadzwoniła pod numer alarmowy, była pod wpływem alkoholu. W opisanym przez kobietę miejscu nie znaleziono ani ludzi, ani mogących do nich należeć rzeczy. Poszukiwania są kontynuowane. Do Krakowa z Warszawy pociągiem poniżej 2 godzin. Taka perspektywa już wkrótce stanie się rzeczywistością. Dobiegają końca testy na centralnej magistrali kolejowej, które pozwolą na jazdę składów Pendolino z maksymalną prędkością. Obecnie wynosi ona 200 km na godzinę. Po przystosowaniu torów wzrośnie do 250. Trwają prace nad potrzebnymi systemami radiowymi i cyfrowymi, wyjaśnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi do regularnej jazdy, od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, grudniu, 250 km na godzinę.
6: Trasę Kraków-Warszawa zgodnie z zapowiedziami ma pokonać pociągiem nowy premier Węgier. W dawnej stolicy Polski rozpocznie on swoją pierwszą zagraniczną wizytę.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 11.33 prawie, Polskie Radio 24. No to przyglądamy się temu, co dzieje się wokół KRS-u, bo jej przewodnicząca Dagmara Pawełczyk-Woicka, szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej. Brak przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie pierwszego prezesa zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru przewodniczącego. Czy pierwszy prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15 maja z naruszeniem prawa, czy w składzie dotychczasowym, pozostawiam jego decyzji. To jest wpis na X-ie byłej szefowej KRS-u, a z nami mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.

0: Senasie.
1: Dzień dobry.
0: To przypadek, że właśnie teraz, czy chodzi o to, żeby w jakiś sposób utrudnić działanie KRS-u, skomplikować sytuację jeszcze bardziej niż jest?
1: Oświadczenie nie mające żadnego znaczenia, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy. Zwracam uwagę na to, że zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa od soboty jest nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. To znaczy przepisy w sposób niebudzący żadnych wątpliwości mówią o tym, że 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa rozpoczyna swoją kadencję następnego dnia po dniu, w którym dokonano ich wyboru. Natomiast postanowienie zabezpieczające, pozostawiam z boku kwestie dotyczące składu Trybunału Konstytucyjnego, dopuszczalności wydania samego postanowienia, ale zwracam uwagę na literalne brzmienie tego postanowienia. Trybunał zabezpieczył wniosek grupy posłów i teraz uwaga, poprzez wezwanie Sejmu Rzeczypospolitej do powstrzymania się od wyboru. Trybunał nie zakazał wyboru, w związku z powyższym nie ma żadnych podstaw, ani normatywnych, ani jakichkolwiek innych, tym faktycznych, aby twierdzić, że nie doszło do skutecznego wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli innymi słowy, to postanowienie w żaden sposób nie powoduje, że wybór dokonany przez Sejm miałby być wyborem wadliwym. W związku z powyższym od soboty jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli chodzi o część Rady w odniesieniu do 15 sędziów wybieranych przez Sejm. W związku z powyższym powinno nastąpić zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie i powinno dojść do wyboru przewodniczącego i całego prezydium Rady, czyli tej części Rady, która tak naprawdę odpowiada za pracę Krajowej Rady Sądownictwa. Ja stoję na takim stanowisku, biorąc pod uwagę przepisy, które powołałem, zwłaszcza artykuł 9a ustęp 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, czy artykuł 20 ustęp 3 tej samej ustawy, że nie ma tutaj absolutnie żadnych problemów związanych z rozpoczęciem pracy przez nową Krajową Radę Sądownictwa, chyba że osoby, które dziś mogą podjąć czynności przewidziane w ustawie o KRS, postanowią złamać prawo i na przykład będą próbowały zwołać Krajową Radę Sądownictwa w składzie poprzedniej kadencji, która zakończyła się z piątku na sobotę.
0: No tak,
1: dokładnie wtedy, kiedy kończył się piątek.
0: Bo to już nie jest kwestia nowej rady, tylko starej, której kadencja skończyła się 12 maja. No a jeśli pierwsza prezes nie zwoła posiedzenia w składzie wybranym przez Sejm 15 maja, to co?
1: Jest procedura przewidziana w ustawie. W przypadku, kiedy pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie zwołuje posiedzenia w terminie, który przypada nie później niż 30 dni od dnia, od de facto soboty, tak to ujmijmy, to w takim wypadku, jeżeli nie doszło do zwołania posiedzenia, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje najstarszym wiekiem członek Rady będący sędzią albo sędzią w stanie spoczynku na dzień przypadający nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu tego 30-dniowego terminu, w którym pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie zwołał posiedzenia i tenże sędzia przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego. W związku z powyższym taka procedura w pewnym sensie awaryjna jest przewidziana w artykule 20 ustęp 4 i jeżeli z kolei ten etap również z jakiegoś powodu by nie nastąpił, to ustawa przewiduje, że jeżeli nie doszło do zwołania posiedzenia Rady w ten sposób, o którym powiedziałem przed chwilą, obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady przechodzi kolejno na najstarszych wiekiem członków Rady będących sędziami albo sędziami w stanie spoczynku. I przewidzianą w ustawie procedurę, którą przed chwilą opisałem, stosuje się wówczas odpowiednio. W pewnym momencie dojdzie do zwołania w sposób skuteczny posiedzenia nowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa,
0: panie mecenasie,
1: przewodniczącego tej rady.
0: Jeszcze jeden, jeśli można krótko, chcę pana poprosić, bo we wniosku Trybunału jest słowo powstrzymanie, a nie zakaz. Będziemy mieli taki sam problem z tym słowem, jak ze słowem wobec w sprawie ślubowania sędziów Trybunału? Przecież to jest prosta droga do tego, żeby uznać sędziów wybranych przez Sejm za wybranych wadliwie.
1: Panie redaktor, jeżeli ktoś chce znaleźć powód, aby uznać cokolwiek za wadliwe, nielegalne, kontralegent, czy jakkolwiek inaczej tego nie opisać.

0: owszem, ale oddając istotę zmierzającą do tego, żeby anarchizować, przepraszam, życie publiczne w Polsce, to oczywiście zawsze taki powód się znajdzie. Być może będzie tak, jak pani mówi, natomiast w odniesieniu do działań Krajowej Rady Sądownictwa w tej nowej kadencji i do skutków tych działań, myślę, że będziemy jeszcze pewnie w przyszłości musieli się odnosić w kontekście różnych zachowań, zwłaszcza na przykład postawy pana prezydenta, wtedy, kiedy pierwsze wnioski o nominacje sędziowskie trafią do pana prezydenta, i wtedy również mogą pojawić się problemy, które pewnie będą związane z tym, tak jak to sygnalizował Pałac Prezydencki, a mianowicie z tą preselekcją czy wyborami przeprowadzonymi przez sędziów. Ja myślę, że tych powodów,
1: musimy kończyć,
0: o których pani
1: mówi,
0: może być dużo.
1: Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Mecenas Przemysław Rosati z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Anna Gołębicka, ekspertka do spraw ochrony zdrowia Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry pani Anno.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
1: Chcę na początek zapytać, czy ma pani wrażenie, podobnie jak minister Sobierańska-Grenda, że w służbie zdrowia jest lepiej? Ma pani takie odczucia? Odczuła to pani na własnej skórze albo zna pani takie relacje?
2: Myślę, że to pytanie jest tendencyjne i bardzo dotyczy tego, co pani minister Sobierańska-Grenda powiedziała ostatnio w wywiadzie dla jednej telewizji, że widzi po Polsce, jeździ po Polsce i widzi, jak się ludzie cieszą. No ja jeżdżę po Polsce i widzę, jak się ludzie nie cieszą, więc tutaj nie jesteśmy tego samego zdania z panią minister, choć to, o czym mówiła, było związane stricte i ściśle z osobami, które są beneficjentami KPO dotyczącego zdrowia. No więc może jest jakaś część Polaków, która się cieszy.
1: No dobrze, to jaka jest sytuacja w rzeczywistości? Pani minister Sobierańska-Grenda dostała specjalną misję. Zapewniano nas, że człowiek spoza polityki na tym stanowisku zrobi porządek, da sobie radę, bo sama pani minister na Pomorzu restrukturyzowała szpitale z powodzeniem. No ale może ile? Ponad 3 lata? To co ja mówię? Nie, no tak, ponad prawie 3 lata, mniej więcej 3 lata, to za mało.
2: Ja muszę powiedzieć, że jeżeli byśmy spojrzeli w ogóle na różnego rodzaju resorty, jakie mamy, to resort zdrowia jest najtrudniejszym resortem, ale jest najtrudniejszym resortem trochę ze względu na specyfikę, a trochę ze względu na swoje jakby własne życzenie. Ponieważ on obrósł w różnego rodzaju ograniczenia, wytyczne, jedno prawo wyklucza drugie prawo, następne prawo się na to nakłada. I jakby w takim świecie to, co robi sprytny człowiek, a wiadomo, że Polacy są sprytnymi ludźmi, to próbuje znaleźć sposób na, czyli jak na to obejść, jak przejść obok, jak się gdzieś osadzić. I wyrósł nam taki potworek pod tytułem Polska Ochrona Zdrowia, która ma wiele miejsc, które są totalnie zabetonowane, z których jakby siedzą tam jacyś ludzie, którym jest nawet wygodnie, bo jakby nauczyli się w tej brudnej wodzie pływać i nawet ta brudna woda im odpowiada, bo przez tą brudną wodę różnych rzeczy nie widać i bardzo ciężko w ogóle taki beton skruszyć. Bardzo ciężko od czegoś zacząć, bo to jest system naczyń połączonych. Jak chcemy zmieniać jedne, no to jakieś lobby bardzo krzyczy. Jak zmienimy jedno, to ma to wpływ na drugie i znowu jakieś lobby krzyczy. Więc z całą odpowiedzialnością jakby i będąc w tej ochronie zdrowia, mogę powiedzieć, że to jest świat różnego rodzaju jakby interesów i postaw. Wcale nie interesów oczywiście jakichś złych i korupcyjnych, ale interesów. I teraz patrzę sobie z boku, jedna grupa zawodowa, na przykład psychiatria mówi, no w Polsce mamy w stosunku do wydatków mniej wydatków na psychiatrię niż w innych krajach, bo my wydajemy około 4%, a za granicą wydaje się minimum 5%. I tylko że każda specjalizacja dokładnie tak samo mówi. No bo komu mamy zabrać? Onkologii mamy zabrać, na którą też się niedużo wydaje. Profilaktyka mówi, za mało wydajemy na profilaktykę. I każdy szarpie tą kołderkę w swoją stronę i teraz odbijamy się dalej, bo poza tym, że zajmuję się ochroną zdrowia, to jestem jakby ekonomistką. I patrzę na stan finansów państwa i widzę, że te jakby nożyce między przychodami a wydatkami są absolutnie na granicy już bezpieczeństwa otwarte i my w tym momencie nie mamy pieniędzy, żeby jeszcze dosypywać

0: do zdrowia. I mówimy na przykład, niech wszyscy tak samo płacą. Niech płacą rolnicy tak samo. Niech płacą osoby, które są dopisane do osób pracujących tak samo. Niech nie będzie żadnych przywilejów. Może nie zrewolucjonizuje nam to od razu przychodów NFZ-u, ale będzie przynajmniej sprawiedliwy.
1: A takich grup zawodowych, którym jest łatwiej, bo albo płacą mniej, albo wcale, jest 20.
0: Jest 20, ale jakbyśmy spojrzeli na wielkość tych grup, tych zawodowych, to nie jest tak, że to nam zmieni w ogóle te przychody. Największe przestrzenie są w tym, jakby w tej przestrzeni związanej z KRUS-em i rolnikami, a druga jest właśnie z tym dopisywaniem osób do osób pracujących. Czyli jeżeli jest pani żoną kogoś, kto pracuje, a pani nie pracuje, można panią dopisać i obejmie panią jakby to ubezpieczenie zdrowotne. No więc zdrowie to jest sprawa solidarna i tu powinniśmy przestać cwaniaczyć, przestać omijać, przestać szukać sposobu na, tylko jakby uczciwie wziąć się za to zdrowie i to wszyscy, bo myśmy się nauczyli takiego jakby omijania wszelkich różnych rzeczy. Nawet Polacy pytanie o to, czy powinno się zlikwidować coś takiego, że mogę iść do lekarza, zapłacić 500 zł, ale będę szybciej w kolejce. Część Polaków mówi, a nie, mi to nawet pasuje, nie ruszajmy tego, bo ja wiem do kogo pójść. I tak zabrnęliśmy wszyscy wspólnie w taki jakby ślepy zakątek, gdzie tych pieniędzy, najlepiej to opowiedzieć społeczeństwu, że pieniędzy jest za mało i lekarzy jest za mało. To jest tak, że najpierw my musimy ze społeczeństwem i z obywatelami umówić się, co oni mają dostawać za te swoje pieniądze, bo dlaczego jak są przekonani i wiedzą, że są pogubieni w tym systemie, mają płacić więcej. Najpierw trzeba uszyć dobrą usługę publiczną, dogadać się ze społeczeństwem, żeby rozumiało, co dostanie, czego nie dostanie, a potem iść gdzieś dalej.
1: No tak, pani Anno, tylko rok przed wyborami żadna polityczna grupa nie podejmie takich radykalnych działań, bo one się prawdopodobnie będą albo muszą się wiązać z tym, że te osoby dopisywane na przykład zaczną płacić, albo w ogóle wszyscy zaczniemy płacić więcej i obietnice to mało, bo rok to mało, żeby je zrealizować. Więc co nas czeka?
0: Ja myślę, że jakby, że my już nie mamy innego wyjścia, bo musimy pokazać społeczeństwu jakiś plan, który wspólnie zaakceptujemy. Pokazać też dobre rzeczy, które się dzieją od zdrowia, ale one się w tej chwili w tym chaosie się nie przebijają, bo my mamy szpitale powiatowe, które są w dramatycznie złej sytuacji i one przestały się zastanawiać, jak one będą leczyć, tylko one się zastanawiają, jak przetrwają. Mamy szefów szpitali klinicznych, którzy w tej chwili mówią, no dobrze, ja rozumiem, że czasy są niepewne, ale jak mi ktoś zmienia zasady w trakcie gry, to ja w ogóle tak nie chcę. Mamy opiekę w jakby podstawowej opiece zdrowotnej, która się przestała rozwijać. Doszła do jakby połowy placówek, a potem z jakiegoś powodu stoi. Mamy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, z którą też trzeba coś zrobić, bo kolejka jest duża. Bardzo dużo wizyt się dubluje. Często wizyty są nadmiarowe, a z drugiej strony są pacjenci, którzy nie mogą się dostać do tych lekarzy. Mamy znowu sytuację w ochronie zdrowia, w której pierwsza wizyta, nie wiem, czy państwo o tym wiecie, u specjalisty jest lepiej płacona, a w tej chwili już wręcz są wprowadzone zasady, że jak za mało będzie tych pierwszorazowych pacjentów, to jakby taka placówka będzie miała potrącane środki.
1: Czyli chodzi o to, żeby otworzyć dostęp do specjalistów, jak rozumiem, tak?
0: Tak, tylko
1: żeby placówki były bardziej skłonne przyjmować pacjentów pierwszorazowych tak zwanych.
0: Tak, tylko znowu mamy tutaj jakby rozwiązanie takie typu siekiera, ponieważ jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wysyła pacjenta do specjalisty, to on powinien móc zlecić już mu takie badania, żeby do tego specjalisty pacjent szedł z całym pakietem badań i ten specjalista wie, o co chodzi. A tak, ktoś pierwszorazowo się za tą wizytę zapisze i załapie szybciej, ale potem ma zlecone badania i ma przyjść z tymi badaniami już na drugorazową wizytę, no ale już wtedy jest pacjentem drugorazowym i stoi w kolejce. Więc i teraz jako ekonomistka i jako jakby strateżka również mówię z całą odpowiedzialnością, że trzeba tą ochronę zdrowia leczyć przyczynowo, a nie objawowo, bo w tej chwili mówienie o pieniądzach, pieniądze są tylko objawem tej choroby i trzeba patrzeć na przykład, dlaczego my mamy nadmiarową ilość rezonansów albo nadmiarową ilość tomografii, dlaczego mamy tych tak dużo.
1: A mamy nadmiarową.

0: zerową,
1: bo dużo.
0: Zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo oczywiście gromy sypią się na rząd za ograniczenie dostępu do badań, o których pani wspomniała, a pani mówi, że mamy nadmiarową liczbę tych badań. Tak jest?
1: Wie pani co, to jest jakby, to jest bardzo jakby też trudne do opowiedzenia, bo znowu statystycznie jakby idziemy z psem na spacer, to każdy ma po trzy nogi, a tak nie istnieje. Na pewno jest tak, że w Polsce można robić te badania efektywniej, na przykład pacjent przychodzi i mówi, no mam gdzieś tą płytkę, ale zgubiłem. Mam tylko opis. A lekarz mówi, ojej, sam opis to mi w tym momencie nie wystarczy, chciałbym więcej.
0: Albo zrobię albo po przykład swojemu, zrobię po swojemu, tak?
1: Albo zrobię po swojemu. I teraz jak patrzymy na dane, jakby na dane ze świata, w niektórych obszarach faktycznie jest trochę więcej, w niektórych obszarach jest mniej. Ale to też zależy od tego, jak my leczymy i jak my myślimy o tych badaniach. Natomiast nie możemy zrobić tak, że mówimy, problem jest taki, że za dużo, nie zbadamy, gdzie jest faktycznie za dużo. Gdzie dzielimy pacjenta i trzy razy on idzie na te badania, bo raz taki fragment sobie zrobi zdjęcie, a raz inny fragment kręgosłupa, a raz jeszcze inny.
0: Ale pani Anno, pozwolę sobie pani wejść w słowo, bo my mówimy, ja panią absolutnie rozumiem, bo to wszystko jest uzasadnione, ale o pojedynczych aspektach, które, czy elementach, które składają się na taką, a nie inną sytuację. Mówi pani, że powinniśmy podjąć jakąś wspólną decyzję. Moim zdaniem to jest rodzaj fikcji, bo my takich decyzji nie podejmujemy wspólnie. My wspólnie decyzje podejmujemy przy urnach i głosujemy na tego, kto nam obieca skrócenie kolejek, a potem dzieje się cały czas to samo. To znaczy potrzebny jest ktoś odważny? Nie wiem.
1: Potrzebny jest ktoś bardzo odważny w ochronie zdrowia i to bardzo, bardzo odważny.
0: Ale jeszcze ktoś, ale kto miałby wpływ na przykład na premiera i na całe jego otoczenie i wręcz uderzył ręką w stół albo tupnął nogą.
1: Ale też ktoś, kto jakby będzie w stanie wytłumaczyć, bo dobre tłumaczenie to mówi dlaczego, co się wydarzy, co każdy z nas będzie z tego miał. A my żyjemy w ochronie zdrowia w świecie takiego trochę pospolitego ruszenia. Nikt nikomu nie ufa. Nawet lekarzowi przestajemy ufać, tylko idziemy do drugiego zamiast dopytać tego pierwszego lekarza. Jest naprawdę, poza kryzysem finansowym, mamy ogromny kryzys zaufania. Każdy szarpie swoje, bo jak nie szarpie, to jemu wyszarpią.
0: Ale sytuacja nas do tego zmusza. My nie jesteśmy temu winni. My, tak jak pani powiedziała, nauczyliśmy się na początku, jak pani wspomniała, nauczyliśmy się funkcjonować w chorym systemie. I nie można się dziwić pacjentowi, że wyszarpuje to, co mu się należy. I że nie ma zaufania.
1: I absolutnie ja się nie dziwię pacjentowi, bo ja absolutnie rozumiem pacjentów. Bardzo często rozmawiam nie z tymi, co się cieszą, tylko właśnie z pacjentami, którzy się nie cieszą. Wiem, jak pacjenci są pogubieni, jak pacjenci są przerażeni, jak są wypychani jakby i trochę jak piłka taka na inne boisko, ja już zbadałem. Natomiast zacznijmy w ogóle od początku, zacznijmy od paradygmatu. To, co powinno robić zdrowie, to powinno leczyć, a nie produkować procedury, czy robić wizyty, bo jeszcze wizytą nikt nikogo pojedynczą, może wyleczył, tak? Ale nie o tym się powinno mówić. Nie, że ja rozliczę wizytę, tylko to, że zobaczę, jak ten pacjent po wizycie się będzie czuł, czy leki, które zaleciłem, mu pomogą, czy on faktycznie po prostu wykupuje te leki, czy się leczy. Proszę zobaczyć, wielki problem tego poszarpanego systemu ochrony zdrowia to jest to, że lekarz nie ma feedbacku. Pacjent przychodzi i nigdy nie wraca, bo idzie do innego lekarza. A powinno
0: no
1: być
0: nie,
1: tak,
0: nie
1: że
0: każdy.
1: My mamy...
0: Tutaj też bym nie generalizowała, ale pewnie wielu takich jest.
1: I bardzo dobrze, że pani zwróciła na to uwagę, bo to jest tak, że ochrona zdrowia ma nie dwa imiona, tylko 1500 case'ów i różnych przypadków. I teraz najpierw trzeba to ustabilizować na poziomie przyczyn takiej sytuacji, na poziomie nowego pomysłu, być może na rozliczanie tych świadczeń, na inny paradygmat i inny cel, czyli że celem jest dojście do zdrowia, a nie wyprodukowanie procedury, opowiedzenie społeczeństwu rzeczywiście, że wszyscy musimy płacić, nie banie się tego, że się ktoś zbulwersuje, bo zawsze się ktoś obrazi, zawsze się ktoś będzie musiał przesunąć.
0: Ale ktoś się też ucieszy. Ale ktoś się też ucieszy i to jest ten bilans, prawda? Pani Anno, o nowych wycenach, o przeglądzie procedur rozmawiamy odkąd pamiętam.
1: Ja myślę, że właśnie...
0: analiz przyczyny tej sytuacji jest też bardzo wiele, ale czy jest pomysł i czy na to, jak tę sytuację zmienić, czy ma go pani minister Sobierańska-Grend,

0: I co dalej? Bo to jest zasadnicze pytanie. Co dalej?
1: To jest pomysł do pani minister. Na razie... Na razie
0: ale może pani wie więcej.
1: Na razie leczymy objawowo. No to, żeby nie mówić tylko o złych rzeczach, no to na pewno należy powiedzieć też o dobrych rzeczach, które się dzieją, bo się dzieją. Bo z Sejmu wyszła ustawa o e-zdrowiu, która pomoże nam szybciej scyfryzować i lepiej scyfryzować tą ochronę zdrowia. Czyli będzie e-konsylium, czyli IKP będzie szersze. W tej chwili mamy na bardzo zaawansowanym etapie już ten pilotaż taki tego IKP, czyli można się rejestrować w aplikacji swojej pacjenckiej. Można się rejestrować już do kardiologa, jak się ma skierowanie. Można się na mamografię, można na cytologię. Od 1 sierpnia będzie jeszcze tam pulmonologia, będzie endokrynologia, będą choroby zakaźne, będą nerki, będzie nefrologia. Rozwija nam się ta ochrona zdrowia, rozwijają się technologie, rozwijają się badania. Idzie to do przodu, ale idzie to ciągle w takiej atmosferze takiego właśnie szarpania, kolejki, cwaniaczenia. I teraz jakby czasy są bardzo trudne. Jak patrzę na cykl koniunkturalny, w którym jesteśmy, taki w ogóle świata i Polski, to nie są czasy na szarpanie, to nie są czasy na gadanie, to są czasy na odporność i nie tą tylko na grypę. To są czasy na dojrzałe społeczeństwo, a nie tylko siedzę i oceniam. Więc to jest najlepszy czas, jaki jest możliwy, żeby tą ochronę zdrowia wyciągnąć wszystko to, co nam nie działa, wyciągnąć to, co nam działa, spojrzeć na doświadczenia światowe, czyli na przykład Niemców, bo Niemcy też odeszli od tego takiego fee for service płacenia. Spojrzenia na to, co naprawdę się udało, czyli na przykład centra zdrowia psychicznego działają dosyć dobrze. I teraz wyciągając z tego wnioski, trzeba to poskładać po prostu od początku, mądrze i razem z obywatelami i opowiadając różne rzeczy z obywatelami.
0: Pani Anno, czy cokolwiek, ponieważ musimy kończyć, za chwilę została nam minuta, to na koniec jedno pytanie. Czy cokolwiek, czy ma pani jakiekolwiek sygnały z ministerstwa, od ludzi, którzy się tym zajmują, że to idzie w dobrą stronę, że jest jakiś pomysł?
1: No to jest tendencyjne pytanie. Myślę, że...
0: Nie jest tendencyjne.
1: Myślę, że to jest tak. Ja nie widzę mnóstwo planów operacyjnych, natomiast nie widzę planu strategicznego. A ponieważ jestem strategiem, to też ciągnę w swoją stronę i też uważam, że potrzebny jest do tego plan strategiczny, który będziemy robić w pełnej informacji do obywatela, tłumacząc i nawet jak na początku będzie trudno, to proszę spojrzeć jakby, co się dzieje z rzeczą, która była jeszcze przez chwilą mega dyskusją, że to jest niefajne i nie powinno być, czyli z KSeF-em. Im więcej osób wchodzi do KSeF-u, tym więcej osób mówi, o faktycznie, nie muszę tych papierów wysyłać.
0: Musimy kończyć, pani Anno. Tak, dokładnie, tak się zmienia świat, ale też rozmawiając z nami i przekonując nas. Tu się też z panią zgodzę. Anna Gołębicka, ekspertka do spraw ochrony zdrowia, Centrum imienia Adama Smitha z nami. Dziękuję pani bardzo i dziękuję państwu za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku kwadrans

0: przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cygielski.
1: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
3: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
3: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
3: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Pastor, dzień dobry. Szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka podała się do dymisji. W magazynie uzasadnienie decyzji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa i komentarz do jej rezygnacji. Amerykanie wstrzymują rotację 4000 swoich żołnierzy do Polski. W tej sprawie w Warszawie odbędzie się ważne spotkanie szefa MON-u z amerykańskim generałem. Co o tym mówią politycy, to w relacji naszego reportera. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Przedwczoraj Polak oznajmił, że rozstaje się z dumą Katalonii po tym sezonie. Na Camp Nou żegnano go owacjami na stojąco. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje z funkcji, jak poinformowała na portalu X, szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam w piątek rezygnację, przekazała Dagmara Pawełczyk-Woicka. Tego typu oświadczenie nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o obowiązujące przepisy, mówił na naszej antenie mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu.
2: Zwracam uwagę na to, że zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa od soboty jest nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. To znaczy przepisy w sposób niebudzący żadnych wątpliwości mówią o tym, że 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa rozpoczyna swoją kadencję następnego dnia po dniu, w którym dokonano ich wyboru. Natomiast postanowienie zabezpieczające, pozostawiam z boku kwestie dotyczące składu Trybunału Konstytucyjnego, dopuszczalności wydania samego postanowienia, ale zwracam uwagę na literalne brzmienie tego postanowienia. Trybunał zabezpieczył wniosek grupy posłów i teraz uwaga, poprzez wezwanie Sejmu Rzeczypospolitej do powstrzymania się od wyboru. Trybunał nie zakazał wyboru, w związku z powyższym nie ma żadnych podstaw ani normatywnych, ani jakichkolwiek innych, w tym faktycznych, aby twierdzić, że nie doszło do skutecznego wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Tak mówił Przemysław Rosati. Trybunał Konstytucyjny wydał we wtorek postanowienie zabezpieczające, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. To rozstrzygnięcie zapadło po wniosku złożonym w lutym przez posłów PiSu. Z kolei w piątek Sejm wybrał nowych członków KRS. Posłowie przegłosowali proponowaną listę w pierwszym głosowaniu większością 3/5 głosów. W głosowaniu nie uczestniczyli politycy PiSu. Do środy polski rząd ma czas na odpowiedź w sprawie działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Taki termin wyznaczył Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pomimo wyboru przez Sejm 6 nowych sędziów, tylko 2 z nich zostało przez prezesa instytucji dopuszczonych do orzekania. Sędzia Trybunału Maciej Taborowski podkreślił, że zgodnie z zabezpieczeniem Europejskiego Trybunału, Bogdan Święczkowski powinien jemu oraz pozostałym 3 sędziom umożliwić rozpoczęcie pracy.
3: Zabezpieczenie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu no jednoznacznie mówi, że Trybunał Konstytucyjny, jego prezes, jego wiceprezes, a także osoby, które zajmują kierownicze stanowiska w tym Trybunale. Tam jest wyraźnie napisane, że nie mogą stawiać przeszkód, żebyśmy ten urząd objęli. Także my domagamy się przyznania spraw i oni nie mogą nam w tym przeszkadzać. Natomiast jednoznacznie

0: jednoznacznie oświadczyli, że będą nam w tym przeszkadzać, w związku z czym naruszają także udzielone zabezpieczenie.
1: Odpowiedź rządu dotyczy czynności podjętych w celu realizacji zabezpieczeń Europejskiego Trybunału, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: My cały czas wybieramy te metody zgodne z prawem, które pozwolą na doprowadzenie do tej sytuacji. Oczywiście mamy prawnych barbarzyńców, którzy się okopali, natomiast no, pamiętacie państwo, jaka była historia jeszcze kilka tygodni temu, kiedy najpierw w ogóle nie było pomysłu, jak odbudować Trybunał. Później koalicja bardzo sprawnie wybrała 6 kandydatów, którzy zgodzili się pewnie na pełnienie bardzo trudnej misji. Później prezydent się poplątał, jego kancelaria. Najpierw kwestionowali wszystkich, później wybrał sobie 2, co już skompromitowało ich w oczach opinii publicznej.
1: Minister przypomniał, że na piątek w charakterze świadka został wezwany do prokuratury krajowej szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Sumę wydarzeń.
1: Co dalej z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? Od kilku dni zadajemy sobie to pytanie z powodu nieoficjalnych doniesień o rezygnacji Pentagonu z planów rotacyjnego wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Wcześniej prezydent USA zdecydował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec. Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego twierdzą, że zmiany dotyczące liczebności wojsk USA w Europie nie dotyczą Polski. Polityczne komentarze zbiera Michał Makowski. Witaj, Michale, i powiedz, co politycy mówią na ten temat.
4: Dzień dobry. Rządzący opierają się na oficjalnych zapewnieniach ze strony amerykańskiej i zamierzają zabiegać o zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce. Obecnie nad Wisłą stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, przekazał, że zmiany kontyngentów na starym kontynencie nie dotyczą Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk tłumaczy, z czego może wynikać zamieszanie związane z rotacją amerykańskich wojsk.
5: Prezydent Donald Trump podjął decyzję o tym, że część sił z Europy, a konkretnie z Niemiec, wróci do Stanów Zjednoczonych. Najprostszym ruchem z punktu widzenia Departamentu Obrony było zatrzymanie czy wstrzymanie rotacji żołnierzy, która dzieje się w tej chwili w Europie. Traktowałbym ten stan, który mamy, jako pewien stan przejściowy.
4: Polska delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej wybiera się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z przedstawicielami Departamentu Stanu, Departamentu Wojny oraz amerykańskimi kongresmenami. Za to w środę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Opozycja zarzuca za to rządzącym nieskuteczność w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom przypomina, że prezydent Karol Nawrocki zaproponował przyjęcie do Polski właśnie tych amerykańskich żołnierzy, którzy mają zostać wycofani z Niemiec.
6: To była bardzo rozsądna propozycja, od razu torpedowana przez premiera polskiego rządu, nie wiedzieć dlaczego, który zachowywał się tak, jakby był premierem niemieckiego rządu, no bo mówił, że on nie będzie, cytuję, wojsk podbierał Niemcom. Koniec cytatu. No przecież to jest żenujące. Myślę, że też jego bardzo negatywne wypowiedzi na temat możliwości oparcia jakby naszej obronności na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi kładą się cieniem na naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Z taką opinią nie zgadza się poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk. Zmniejszanie obecności amerykańskich wojsk w Europie wynika przede wszystkim z przyjętych założeń strategicznych, które zakładają skupienie amerykańskiej uwagi na Dalekim Wschodzie.
7: Gdzie wprost jest podkreślone, że Amerykanie będą zwiększać swoje zaangażowanie Indo-Pacyfiku, a zmniejszać w Europie. No, obwinianie za decyzje strategiczne Waszyngtonu do premiera Donalda Tuska to jest swoisty egzorcyzm geopolityczny graniczący z jakimś obłędem.
4: Za to poseł lewicy Andrzej Szejna oczekuje od amerykańskiej strony szczegółowych wyjaśnień dotyczących obecności wojsk USA nad Wisłą. Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między USA i Polską nadal obowiązuje, ale z decyzjami co do zmniejszenia europejskich kontyngentów trzeba się liczyć.
8: Przygotowujemy się logistycznie. Przygotowujemy się finansowo, również poprzez SAFE, poprzez budowę naszego bezpieczeństwa w oparciu o traktaty dwustronne i poprzez wzięcie na siebie większej odpowiedzialności finansowej, logistycznej za bezpieczeństwo Europy, za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
4: Czekamy zatem na rezultaty polsko-amerykańskich rozmów zarówno w Waszyngtonie, jak i w Warszawie.
1: Co z relokacją amerykańskich żołnierzy w Polsce? Polityczne komentarze do tej sprawy zebrał Michał Makowski. Sprawa wojskowych z USA to dla naszej klasy politycznej duże wyzwanie, mówił na naszej antenie Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. Jak tłumaczył, wpływa to na fakt, że systemowo nasze bezpieczeństwo zostało w jakiś sposób zagrożone.
9: I dlatego dzisiaj widać trochę, że po kilku dniach brakuje.

0: takiej jednoznacznej linii. Czy to ze strony rządu, na temat tego, co się stało i czemu tak się stało, czy ze strony opozycji. Widzieliśmy wczorajszy też wpis Jarosława Kaczyńskiego na jednym z serwisów społecznościowych, który oczywiście obarcza premiera Tuska winą za tę sytuację. Natomiast no, z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, to znaczy prezydent Nawrocki i obóz PiS-u sobie chwali się relacjami z prezydentem Trumpem i tym, że te relacje absolutnie będą wpływały i chroniły polskie bezpieczeństwo, a tu taki psikus. I nie wiadomo, co z tym zrobić, więc wydaje się, że każdy tutaj trochę jest w kropce i trzeba sobie znowu odpowiedzieć na pytanie bardziej, moim zdaniem, strategiczne. Co w związku z tym chcemy robić, by to bezpieczeństwo Polski jednak uchronić?
1: Tak mówił Bartosz Bartosik. Tego tematu nie zabrakło także we Włoszech. To za sprawą wizyty pary prezydenckiej w Rzymie. Poniedziałek podzielono na dwie części. Pierwsza, która właśnie dobiega końca, to polityczne konsultacje prezydenta Karola Nawrockiego zarówno z prezydentem Włoch, jak i szefową tutejszego rządu. Popołudnie zaś polska para prezydencka spędzi na Monte Cassino. Polskiej delegacji towarzyszy Agnieszka Drążkiewicz.
2: Pierwszym punktem aktywności prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty w Rzymie było oczywiście złożenie kwiatów i modlitwa przy grobie papieża Jana Pawła II w przypadającą 18 maja 106 rocznicę urodzin Karola Wojtyły. A potem te polityczne spotkania. Najpierw Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, a potem z Giorgio Meloni. Najważniejsze tematy to oczywiście bezpieczeństwo w regionie i współpraca militarna obu państw w dobie zagrożenia ze wschodu.
3: To co najważniejsze dzisiaj dla nas to tematyka bezpieczeństwa, ale także i współpraca polsko-włoska, chociażby w ramach Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Giorgia Meloni jako aktywna uczestniczka dyskusji na forum unijnym często ma zbieżne poglądy, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jej rozwój i przeciwstawianie się także i pewnej dominacji niektórych największych państw zachodnioeuropejskich, więc jest o czym rozmawiać.
2: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nie zabrakło też tematu amerykańskich żołnierzy. No a wszystko za sprawą doniesień z ubiegłego tygodnia, które sugerują, iż Pentagon zastanawia się, czy nie zmniejszyć obecności wojsk w Europie, a konsekwencją tego jest wstrzymanie rotacji żołnierzy do Polski. Pytałam o tę sprawę ministra Marcina Przydacza. Zapewnił, że sprawa amerykańskich żołnierzy nad Wisłą jest priorytetowa dla ośrodka prezydenckiego.
3: Słyszymy te głosy, które płyną z Pentagonu, ale nie są to głosy na poziomie politycznym. Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy. Jest też pan prezydent w kontakcie bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Narodowej. Widział się niedawno z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, z generałem Kukułą. Tutaj pełna koordynacja tych działań. Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta, bo to jest sprawa absolutnie priorytetowa, kwestia polskiego bezpieczeństwa.
2: A wracając do historycznego waloru pobytu prezydenta Karola Nawrockiego w Rzymie, to nie sposób nie powiedzieć o Monte Cassino. Na wzgórzu para prezydencka spędzi w sumie kilka godzin. Będzie uczestniczyć w uroczystości upamiętnienia 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Polacy odegrali w tej batalii znaczącą rolę, niszcząc niemieckie punkty oporu i przerywając linię Gustawa. Na Monte Cassino, jak co roku, odbędzie się trekking z harcerzami, społecznikami i z weteranami. No a punktem kulminacyjnym będzie oczywiście msza polowa na polskim cmentarzu wojennym.
1: O czym z Rzymu mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Będzie to trzeci na świecie oraz jedyny w Europie ośrodek tego typu. Dziś premier Donald Tusk i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w uroczystym podpisaniu umowy na utworzenie autoryzowanego centrum serwisowego silników do czołgów M1 Abrams. Umowa zostanie podpisana w Dęblinie pomiędzy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a firmą Honeywell. Szczegóły zna Krzysztof Kuczyński.
4: Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że centrum zostanie trzecim na świecie oraz jedynym w Europie ośrodkiem posiadającym uprawnienia do serwisowania tych silników. Będzie posiadać kompetencje do wykonywania szerokiego zakresu napraw silników AGT-1500. W ramach inwestycji dostosowana zostanie infrastruktura techniczna, zapewnione zostanie przeszkolenie personelu oraz zgromadzone zostaną zapasy części zamiennych do wykonywania napraw silników. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: Sumę wydarzeń.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka na informacje z Budapesztu dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Waszyngtonie i ma tam współpracować z telewizją Republika. Tymczasem prokuratura bada, czy przy organizacji wyjazdu mogło dojść do pomocnictwa w ukrywaniu polityka PiSu. W tym tygodniu śledczy mają przesłuchać redaktora naczelnego stacji.

0: redakcji Tomasza Sakiewicza. Więcej w relacji Jana Oleńskiego.
1: Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki mówił w polskim radiu, że odpowiedzi z Budapesztu mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wyjazdu byłego ministra.
2: Zakładamy, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące na przykład tego, jaki status na Węgrzech mieli obaj uciekinierzy, jakie dokumenty otrzymali itd.

0: 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: O sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do kraju pytaliśmy naszego gościa. Ekstradycja to trudny proces. Obrona w tym przypadku ma wiele możliwości blokowania, tłumaczył nam Roman Rewald, ekspert do spraw amerykańskich. Jak dodawał, ekstradycja jest tylko jedną z możliwości w tym przypadku.
2: Jest jeszcze druga metoda sprowadzenia pana Ziobry do Polski. To jest po prostu unieważnienie jego wizy. Ja rozumiem, że on jest na wizie tzw. I, czyli jako korespondent zagraniczny. I na paszporcie, który jest paszportem uchodźczym, jeżeli któryś z tych elementów zostanie naruszony, to w zasadzie amerykańskie prawo imigracyjne przewiduje możliwość nie tylko unieważnienia samej wizy, ale również dokonania deportacji osoby, która temu podlega. Jeżeli uzna, że obecność takiej osoby na terytorium Stanów Zjednoczonych jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa amerykańskiego, więc to jest kwestia polityczna i decyzja administracyjna może być znacznie szybsza niż cały proces ekstradycji.
1: Tłumaczył na naszej antenie Roman Rewald. Przy okazji sprawy Zbigniewa Ziobry pojawiają się pytania o miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości także przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Po zmianie władzy w Budapeszcie nie ma potwierdzenia, czy polityk uciekł do innego kraju.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wręczenie Europejskiego Orderu Zasługi Jerzemu Buzkowi i Lechowi Wałęsie to jeden z głównych punktów czterodniowej sesji Europarlamentu, która dziś rozpoczyna się w Strasburgu. Uroczystość uhonorowania nagrodzonych zaplanowano na jutro. Kandydatury zgłaszali przywódcy 27 krajów, przewodniczący parlamentów narodowych oraz szefowie unijnych instytucji. Uhonorowano w sumie 20 osób, między innymi także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego czy byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel. O szczegółach Beata Płomecka.
4: To nowa nagroda przyznawana szczególnie zasłużonym dla wspólnoty i europejskiej integracji. Były prezydent Lech Wałęsa otrzymał tytuł wybitnego laureata, a Jerzy Buzek honorowego. Nagrody zostaną wręczone jutro przed południem. Także jutro na marginesie sesji odbędą się negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie umowy celnej z USA. Została ona zawarta w lipcu ubiegłego roku, ale wymaga jeszcze zatwierdzenia po stronie Unii. Także jutro odbędzie się w Strasburgu wyjazdowe posiedzenie Komisji Europejskiej, która przejmie plan działań dotyczący nawozów i zaprezentuje go deputowanym. Tego samego dnia przed siedzibą parlamentu odbędzie się demonstracja europejskich rolników, którzy mają się domagać unijnego wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W magazynie Ukraina. Były szef biura ukraińskiego prezydenta wyszedł z aresztu. Andrii Jermak spędził tam weekend w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej piorącej pieniądze pochodzące z korupcji. Będzie odpowiadał z wolnej stopy, bo wpłacono za niego wielomilionową kaucję. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko.
5: O zatrzymaniu Andrija Jermaka ukraiński sąd zdecydował w zeszły czwartek. Areszt mógł być zamieniony na poręczenie majątkowe. Były szef biura ukraińskiego prezydenta oświadczył jednak, że nie posiada wymaganych 140 milionów hrywien, czyli równowartości około 11 milionów złotych. Pieniądze wpłacili znajomi polityka, m.in. były trener ukraińskiej reprezentacji Serhii Rebrow. Przed Andrijem Jermakiem jednak kolejne spotkania ze śledczymi, bo był on według nich członkiem grupy przestępczej zamieszanej w legalizację 460 milionów hrywien. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem. Andrii Jermak przez długi czas uważany był za szarą eminencję i nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to śledczy ujawnili potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Rosyjska propaganda tuszuje ukraińskie ataki na Moskwę. Wczoraj ukraińskie drony doleciały do stolicy Rosji. Wskutek eksplozji zginęły 3 osoby, a około 20 zostało rannych. Mimo zakazu wprowadzonego przez moskiewski komitet antyterrorystyczny, mieszkańcy miasta filmowali atak za pomocą telefonów i opublikowali kadry w internecie. Informacje na ten temat zbiera Maciej Jastrzębski.
6: Według mera Moskwy Siergieja Sobianina do stolicy Rosji doleciało ponad 120 dronów. Część z nich uderzyła w wielopiętrowe bloki i zakłady przemysłowe, wzniecając pożary. Zamknięto centra handlowe, lotniska i instytucje kulturalne. To najintensywniejszy i najskuteczniejszy atak Ukrainy na Moskwę, poinformowały rosyjskie niezależne media. Zwracają one także uwagę na brak komunikatów i syren alarmowych. Natomiast media państwowe zdawkowo informują o skutkach ukraińskiego uderzenia. Propagandowi dziennikarze podkreślają, że Rosja już przeprowadziła naloty odwetowe. Maciej Jastrzębski, Polska.

0: Radio.
1: Władimir Putin szykuje się do wizyty w Chinach. Rozmowy z Xi Jinpingiem mają dotyczyć relacji dwustronnych, ale oczekuje się, że przywódcy poruszą też temat amerykańskich sankcji związanych z wojną na Ukrainie i wspieraniem Iranu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
2: Chiny nie kryją, że Rosja to jeden z najważniejszych partnerów na arenie międzynarodowej. Podczas ubiegłorocznej parady z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej to Władimir Putin i Kim Jong-un byli gośćmi honorowymi Xi Jinpinga. Chińskie władze nigdy nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę, a wojnę w oficjalnej terminologii określają mianem konfliktu ukraińskiego. Już w trakcie wojny z Iranem amerykański Departament Skarbu objął 3 chińskie firmy sankcjami za dostarczanie Iranowi zdjęć satelitarnych. Te mogły być wykorzystywane do irańskich ataków rakietowych. Według relacji amerykańskich mediów Pekin wciąż wspiera produkcję dronów w Rosji i Iranie. Moskwa i Pekin nie sygnalizują chęci ograniczenia współpracy z Iranem. Podczas wizyty w Pekinie prezydent Trump zasugerował, że USA mogą znieść sankcje wobec chińskich podmiotów zajmujących się handlem irańską ropą. Sankcje i przebieg spotkań z Donaldem Trumpem mają być jednym z tematów rozmów. Choć chińskie media określają wizytę mianem rutynowej, to wykorzystują ją, aby podkreślić kluczową, ich zdaniem, rolę Chin w polityce międzynarodowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Przenosimy się na Bliski Wschód. W życie weszła ustawa o karze śmierci dla Palestyńczyków skazanych za śmiertelne ataki terrorystyczne. Dowódca izraelskiej armii na zachodnim brzegu podpisał właśnie rozkaz, który umożliwia wprowadzenie kary na tym terytorium. Z Bejrutu Milena Rashid-Szechab.
3: Generał Avi Blut, szef dowództwa centralnego dowodzący izraelską okupacją zachodniego brzegu, podpisał rozporządzenie, w myśl którego sąd wojskowy rozpatrujący sprawę o akty terroryzmu ze skutkiem śmiertelnym powinien stosować karę śmierci jako jedyny możliwy wymiar kary. Tylko jakieś nadzwyczajne okoliczności mogą zmienić ją na dożywocie. Prawo to wywołało kontrowersje i protesty na całym świecie, gdyż jest tak skonstruowane, że dotyczy tylko Palestyńczyków. Właściwie nie sposób zastosować go do Izraelczyków, bo zakłada, że oskarżony chciał zaprzeczyć istnieniu państwa Izrael lub władzy dowódcy wojskowego na tym obszarze. Podpisanie dekretu wywołało natomiast radość na izraelskiej skrajnej prawicy. Minister obrony Izrael Katz stwierdził, że terroryści, którzy mordują Żydów, nie będą siedzieć w więzieniu w przyjemnych warunkach, ale zapłacą najwyższą cenę. Izraelski rząd szacuje, że uchwalona pod koniec marca ustawa o domyślnym zasądzaniu kary śmierci obejmie setki Palestyńczyków. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab.
1: Tragiczny wypadek w Bułgarii. Doszło tam do ataku niedźwiedzia na człowieka. W górach Witosza pod Sofią znaleziono ciało około 30-letniego mężczyzny. Piotr Piętka.
4: Do śmierci turysty doszło po ataku niedźwiedzicy z młodym. Lekarz sądowy orzekł to po oględzinach śladów ataku, jakie znaleziono na ciele ofiary. Zwłoki mężczyzny odnaleziono w pobliżu szlaku łączącego dwa schroniska w północno-zachodniej części masywu. Góry Witosza są jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców Sofii i znajdują się zaledwie około 30 minut drogi od centrum stolicy Bułgarii. Żyją tam jelenie, wilki, dziki i według szacunków od 10 do 15 niedźwiedzi brunatnych. Sofia jest jedyną europejską stolicą, w pobliżu której stale występują dziko żyjące niedźwiedzie. Bułgarskie media podkreślają, że był to pierwszy od 16 lat przypadek śmiertelnego ataku tych zwierząt na człowieka. Poprzednia podobna tragedia wydarzyła się w 2010 roku w Rodopach na południu Bułgarii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Tę noc kibice piłki nożnej zapamiętają do końca życia. Na stadionie Camp Nou Robert Lewandowski pożegnał się ze swoim dotychczasowym klubem FC Barcelona. Ostatni mecz na obiekcie drużyny zagrał w pierwszym składzie i zszedł z boiska w 85. minucie. Fani zespołu żegnali go owacjami na stojąco. Na trybunach wśród kibiców była specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Agata Król. Witaj, Agato.
6: Witam, dzień dobry.
1: Kibice mówili, że było to pożegnanie godne nie mistrza, a króla. Powiedz, jak ono wyglądało.
6: Tak, moment zejścia Roberta Lewandowskiego z murawy to była kulminacja tego, co od początku meczu działo się na trybunach. Kibice regularnie wykrzykiwali imię i nazwisko Polaka, ale ta 85. minuta wywoływała ciarki i absolutną dumę, że Katalończycy tak bardzo cenią piłkarza, który podniósł ich drużynę z kolan. Ostatnie minuty już na ławce rezerwowych wcale nie były spokojne dla zawodnika, o czym opowiedziała mi fanka siedząca tuż za ławkami piłkarzy.
7: Na koniec meczu to już mecz odszedł na drugi plan, najważniejszy był lewy. Także on już nie miał spokoju na sam koniec, bo musiał co chwilę schodzić z tej ławki rezerwowych. Kłaniał się, bił brawo, cały czas tylko było lewy, lewy, lewy, no i wszyscy skandowali i bili brawo.
8: Everything you have done for us.
0: Dziękuję mu za wszystko, co dla nas zrobił. Jest legendą. Przyszedł, kiedy Barcelona była słaba, a zostawia ją wielką. To jest

0: Jeden z najlepszych piłkarzy, jakich znam. Jestem wielkim fanem Barcelony. Pokochałem ją, kiedy miałem 5 lat. Dorastałem, obserwując ten klub. Lewandowski jest waszym bohaterem. Tak, jest wszystkim dla klubu. Zrobił wszystko, co mógł.
1: Robert Lewandowski!
2: No, oficjalne pożegnanie odbyło się po wygranym przez Barcelonę meczu. Wtedy pojawiło się wzruszenie, przemówienie Roberta Lewandowskiego po hiszpańsku, uściski z rodziną, z kolegami klubowymi, a na koniec szpaler i znów wspaniała reakcja kibiców. Trybuny jakby jednym silnym głosem skandowały: Lewandowski. Proszę sobie wyobrazić tę moc. Na Camp Nou trudno było znaleźć puste miejsce. Na pożegnalny mecz przyszły tysiące kibiców z Hiszpanii, z Polski. Na trybunach dominowały oba te języki, choć z przewagą tego hiszpańskiego jednak. Ale po meczu wokół stadionu zdominowali Polacy. Rozmawiałam z nimi. Nie kryli wzruszenia, dumy i cieszyli się ogromnie, że mogli wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu. Dziękowali i czekali na swojego idola przed bramami.
1: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
3: Wielkie, wielkie emocje, wielkie wzruszenie, bo ja przynajmniej nie spodziewałem się, że aż tak fantastycznie, po pierwsze, kibice Barcy pożegnają Roberta. Feta piękna, uroczystość też świetna, znakomicie. Po prostu bardzo, bardzo nie żałuję, że przyjechałem. Warto było absolutnie to zrobić. No chyba do końca życia niezapomniane przeżycie.
4: Bardzo nam się podobało. Płakaliśmy na samym końcu.
5: Bardzo wzruszające w ogóle to krzyczenie, dziękujemy.
6: Piękne zwieńczenie tutaj Roberta w Barcelonie.
7: Dużo emocji. No koniec pewnej epoki.
8: Smutno będzie bez niego.
1: Lewy, chodź do nas! O lewy, lewy, chodź do nas! Lewy, chodź do nas! O lewy, lewy, chodź do nas!
2: Kibice mówili, że to pożegnanie godne króla. Po 4 latach gry w FC Barcelona Lewandowski zdobył w tym gronie 3 mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i 3 superpuchary. To potężny dorobek, stąd mówi się, że stał się on jedną z najważniejszych postaci drużyny i symbolem odbudowy katalońskiego klubu.
9: Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. O pożegnaniu godnym króla mówiła Agata Król. Dziękujemy. To jedno z najładniejszych zjawisk, jakie można obserwować na nocnym niebie. Tylko o tej porze roku jest szansa wypatrzyć tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
10: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu Słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu. I my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty. I to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
9: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. To nie tylko rzecz charakterystyczna dla regionów okołobiegunowych. Białe noce mamy też w Polsce, wyjaśnia Łukasz Drzewoszewski.
10: To wygląda w ten sposób, że od momentu zachodu słońca do ciemności, do momentu, kiedy słońce schowa się te 18 stopni pod horyzont, to jest zmierzch. Potem następuje właśnie okres nocy astronomicznej, a potem słońce znowu wychodzi i od momentu, kiedy jest 18 stopni pod horyzontem znowu, tym razem mamy świt, który trwa do momentu wschodu słońca. Natomiast w tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
9: Białe noce i obłoki srebrzyste można obserwować najdłużej na północy kraju, na Helu nawet do początku sierpnia. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
11: To była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
12: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
13: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
11: Ogłoszenie społeczne. autopromocja.

0: Informacja.
1: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
3: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
3: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
3: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: W ubiegłym tygodniu wybraliśmy się w magazynie Saldo na przejażdżkę elektrykiem, taka przejażdżka po rynku, a teraz czas na spojrzenie właśnie na cały rynek motoryzacyjny. Co się zmienia, jakie auta kupujemy i jak może wyglądać przyszłość czterech kółek? O tym już za chwilę w naszym programie. Marek Klapa, zapraszam. W niespełna 3 lata działania ustawy o Fundacji Rodzinnej założono niemal 6700 wniosków o rejestrację takich instytucji. Obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi przegląd funkcjonowania przepisów ustawy o Fundacji Rodzinnej. Chodzi o ich analizę, weryfikację w praktyce, jak też wypracowanie rekomendacji dotyczących potencjalnych zmian legislacyjnych. Ekspert prawa podatkowego i sukcesji, profesor Adam Mariański z Mariański Group, powiedział, że zmiany dotyczące nowelizacji ustawy zmierzają w kierunku jej usprawnienia oraz wprowadzenia sądu rejestrowego. Podkreślił, że w interesie Polski leży wzmocnienie fundacji rodzinnych tak, by rodzimy kapitał nie odpływał do zagranicznych podmiotów.
6: Fundacja rodzinna jest jedynym narzędziem budowania firmy na pokolenia. Nie da się tego zrobić ani testamentem, ani innym rozwiązaniem typu jakaś spółka kapitałowa.
5: Do połowy marca wpisano do rejestru mniej więcej połowę, 3400 fundacji rodzinnych. Profesor Mariański ma nadzieję, że wejdą w życie przepisy ułatwiające rejestrację fundacji rodzinnych.
6: No tutaj mamy problem z sądem rejestrowym, ponieważ jest więcej wniosków niż sąd jest w stanie przerobić. Dlatego trwają prace w Ministerstwie Rozwoju nad cyfryzacją sądu w Piotrkowie Trybunalskim, tak żeby przyspieszyć ten proces rejestracji.
5: A obecna ustawa została wprowadzona 3 lata temu, dokładnie 22 maja 2023 roku. Chciano ją zmienić, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o CIT, która dotyczyła zmian w opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała pismo, które do Komisji Europejskiej wysłał wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Stosuje bowiem hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększania populacji, co jest zabronione we wspólnocie. O tym, że Unia zdecydowała o wstrzymaniu importu od września brazylijskiego mięsa, jako pierwsza informowała nasza korespondentka Beata Płomecka. To było we wtorek, tydzień temu. A teraz patrzymy na to, co dzieje się na rynkach i dzisiaj tak niestandardowo rozpoczniemy od ropy naftowej, drodzy państwo, bo dzisiaj w zależności od tego, z jakiego serwisu albo z jakiej aplikacji korzystacie, no to może się okazać, że te notowania ropy naftowej są różne. I tak, w jednym serwisie ropa naftowa, uwaga, spada o prawie 3% w przypadku ropy WTI do 102 dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, no to tutaj mamy bardzo podobny spadek, ale oczywiście tutaj na nieco wyższym poziomie 103 dolarów, ale to mogą być mylne informacje, bowiem jak się okazuje, dzisiaj mamy połowę miesiąca i tutaj pojawiają się zmiany obserwowanych kontraktów i niektóre aplikacje pokazują stare kontrakty, a niektóre aplikacje pokazują nowe kontrakty. I niestety ta rzeczywistość jest dużo gorsza, bo jeżeli spojrzymy na odświeżone dane dotyczące ropy naftowej na międzynarodowych rynkach, no to ropa jednak drożeje o 1%, ale jednak ta ropa WTI zdrożała w tej chwili do 106 dolarów i 35 centów. Przypomnę, to jest właśnie to aktualne wskazanie.

0: zdanie, na które powinniśmy patrzeć analizując rynek. Natomiast ropa Brent również drożeje o ponad 1% i tutaj na liczniku już mamy, szanowni państwo, $110,31. A zatem nie wygląda to naprawdę dobrze i uczulam. Dzisiaj jest taki dzień i pod koniec miesiąca jest też taki dzień, kiedy faktycznie te kontrakty nam się zlepiają i różne wskazania na różnych serwisach się pojawiają. Dlatego też śpieszymy z informacją, jak należy czytać te notowania ropy. A teraz spójrzmy na to, co dzieje się na rynkach i zacznijmy może od europejskich rynków, bo w tej chwili większość parkietów traci. Na przykład giełda w Szwajcarii, tak samo giełda w Atenach. Najgłębsze spadki w tej chwili w Mediolanie, prawie 2%. A jak wygląda sytuacja na warszawskim parkiecie? No my jesteśmy akurat wśród tych nielicznych giełd, które zyskują dzisiaj na wartości. WIG jest na plusie 0,43%, WIG 20 dokładnie tyle samo, 0,43%, ale już te mniejsze indeksy, MWIG 40 traci 0,1% i SWIG 0,82% na minusie. Za 1 euro w tej chwili, zerknijmy na waluty, płacimy 4,25 zł, a 1 dolar amerykański wyceniany jest na 3,65 zł.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Wojciecha Drzewieckiego, prezesa Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy trochę o elektrykach z jednym z ekspertów i wtedy doszliśmy do takiego wniosku, że teraz żaden wstyd, nawet jeżeli twierdzimy, że trochę się na tej motoryzacji znamy, to żaden wstyd powiedzieć, że nie, no tego znaczka na masce samochodu, który właśnie mija na Znak Niepodległości, to nie rozpoznajemy. Jakaś nowość i kolejny. No jednak okazuje się, że tych marek samochodowych nam przybyło.
2: Tych nowości rzeczywiście jest. Jest ich coraz więcej. Co miesiąc dowiadujemy się, że nowa nowość pojawia się na rynku. Chociaż nie zawsze widać je w rejestracjach, to jednak widać je w przekazie medialnym. I można się spodziewać, że będzie nowości coraz więcej. Bo tylko na rynku chińskim, który interesuje się rynkiem europejskim, w tym także rynkiem polskim, tych marek jest około 130.
0: No dobrze, to zerknijmy teraz na rynek motoryzacyjny w Europie, ale także w Polsce, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście naszego kraju. Na naszej antenie mówiliśmy o różnych branżach, które w większym lub mniejszym stopniu odczuły to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że to, co dzieje się wokół Iranu, wpływa jakoś na rynek motoryzacyjny nad Wisłą?
2: Nie widać tego. Owszem, mamy spadki, ale po stronie samochodów używanych, czyli ten import, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia, wysoki, jest nieco niższy. Natomiast w przypadku rynku samochodów nowych notujemy wzrost niemal 8%, więc można powiedzieć, że polski rynek czuje się dobrze.
0: A jeżeli chodzi o marki, no tutaj niekoniecznie musimy wymieniać konkretne, ale czy widzimy, że do tej czołówki top 10 marek na rynku pierwotnym wchodzą nam chińscy konkurenci, czy jednak europejski, czy japoński rynek dominuje?
2: Dominuje rynek japońsko-koreańsko-europejski, bo to jest czołówka.
0: W ten sposób, oczywiście.
2: Tak, owszem, jeżeli patrzymy na top 10, to mamy jedną markę, która ma pewne koneksje chińskie poprzez właściciela, ale jest to wciąż marka europejska z długą, długą tradycją, marka dobrze znana. Marki chińskie pojawiają się dopiero w drugiej dziesiątce. Dwie z nich to pierwsza piętnastka, a więc wciąż jeszcze daleko, ale dynamika wzrostu marek chińskich jest niezwykle wysoka. O tym należy pamiętać. Jeszcze niedawno miały zaledwie 1-2%. Pod koniec ubiegłego roku to było już 8%, a teraz mówimy o wzroście na poziomie prawie 12%, a końcówka roku to może być poziom prawie 15%, jeżeli nic po drodze się nie wydarzy.
0: Tak, spoglądam na kwietniowy raport Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR i patrzę na wykres, który naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Chodzi mi o rejestrację nowych aut osobowych w Polsce. Tak na dobrą sprawę, mniej więcej od sierpnia ubiegłego roku mamy taki stabilny, jednostajny, ale jednak wzrost. To jest sytuacja no, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, bo pamiętamy, że na tym odcinku od lutego mniej więcej do czerwca, no tutaj widzieliśmy takie wahania.
2: Owszem, wahania były, zdarzają się. Te wahania związane były między innymi z końcem programu dofinansowania samochodów elektrycznych. Przed końcem tego programu widzieliśmy

0: mieliśmy zwyżkę w rejestracjach. Po zakończeniu programu obniżenie liczby sprzedawanych aut. To normalne zjawisko, ale z innej strony rynek wciąż się bardzo ładnie rozwija. Te wzrosty, które mamy, są wzrostami imponującymi i oby tak dalej. Zobaczymy, bo oczywiście tempo wzrostu jest dyktowane także przez rozwój gospodarczy, który powinien się przekładać na zawartość naszego portfela. I portfela firmowego, bo duża część klientów salonów samochodowych to są instytucje, przedsiębiorcy, to oni w znacznej mierze kupują samochody nowe.
1: A właśnie, i to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nie tak dawno mówiliśmy o modzie na SUV-y, na crossovery, na te wyższe samochody, ale jeżeli spojrzymy na top 10 modeli, czy to w ujęciu miesięcznym, czy rocznym, no to na pierwszym miejscu, na pierwszych dwóch miejscach właściwie samochody, które częściej widzimy w wersji sedan albo kombi. Natomiast dopiero na trzecim miejscu pojawia się i czwartym auta, które klasyfikujemy jako crossovery.
0: No tak, ale patrząc na statystykę, czyli na fakty, z którymi rzeczywiście mamy do czynienia, pierwsze miejsce to są SUV-y i tutaj udział SUV-ów na poziomie 64%, a w zasadzie ponad 64% jest udziałem bardzo wysokim, bo kolejne nadwozie w tym zestawieniu ma udział na poziomie 16%, a więc widać, że różnica jest bardzo duża. Zainteresowanie SUV-ami jest bardzo duże, ona wynika z uniwersalności tych nadwozi. SUV-y zastąpiły też tak zwane vany, które wcześniej się fajnie sprzedawały. Dzisiaj SUV dominuje, a producenci, dostosowując się do wymagań rynku, wypuszczają na rynek kolejne SUV-y. Coraz mniejsze, bo mówimy także o autach typu SUV crossover, bo tutaj mamy mieszankę troszkę nadwozi. Chodzi o to, że jest to sylwetka podwyższona, wyżej troszkę usadowiona, do której łatwiej jest wsiąść i w której wydaje się, że mamy więcej przestrzeni. Także to są takie zalety SUV-ów. Widzimy więcej, tak? Siedzimy wyżej.
1: Moda czy praktyczność decyduje o tym, że już od wielu lat te SUV-y i crossovery meldują się nam jako mocna część, jeżeli chodzi o typ nadwozi.
0: Jedno powiązane z drugim. Oczywiście w przypadku małych aut trudno tutaj mówić o praktyczności, chyba że o takiej praktyczności miejskiej w poruszaniu się po tej dżungli miejskiej. Natomiast generalnie ten SUV zapewnia troszkę więcej przestrzeni wewnątrz, troszkę więcej powietrza, światła i nasz sposób siedzenia i oglądu tego, co wokół, jest w przypadku SUV-ów zdecydowanie lepszy.
1: Benzyna czy diesel? To jest kolejny dylemat, który się pojawia. Ja myślę, że jeden i drugi napęd ma swoich stałych fanów, którzy za nic w świecie nie przesiądą się na inny napęd. No ale pewne zmiany również tutaj w proporcjach widzimy. Jak to wygląda dzisiaj, w 2026 roku?
0: Jeżeli patrzymy oczywiście z perspektywy paliwa, to benzyna dominuje bezwzględnie. Ale pamiętajmy, że w ramach tej tak zwanej benzyny mamy jeszcze hybrydy. Mhm. Oczywiście mamy także auta hybrydowe z silnikiem diesla, ale tu ta liczba jest zdecydowanie mniejsza. W przypadku czystych samochodów benzynowych, spalinowych, udział samochodów benzynowych wynosi mniej więcej 48%, więc jest to udział duży, ale trzeba podkreślić, udział malejący. Z roku na rok ten udział się zmniejsza na rzecz hybryd. I tutaj hybrydy klasyczne są tym napędem w ramach nowego rozwoju, czy tak zwanych aut NEV, New Vehicle, New Energy Vehicle. Ten udział hybryd jest na poziomie 25%, więc niższy, ale rosnący. Taką gwiazdą, można powiedzieć, pojawiającą się na naszym firmamencie, jest hybryda typu plug-in, a więc hybryda z baterią, która pozwala także na poruszanie się w trybie elektrycznym. To etap między przejściem między samochodami spalinowymi, hybrydowymi, a samochodami elektrycznymi. Widać, że na rynku polskim hybrydy pluginowe cieszą się większym zainteresowaniem niż auta elektryczne, chociaż jeszcze do niedawna, w momencie kiedy były dopłaty na rynku, obydwa rodzaje napędów toczyły walkę bardzo równomierną.
1: No i jeszcze jedna różnica. Te samochody elektryczne, w pełni elektryczne, mogą mieć zielone tablice, a te hybrydy doładowywane
0: niestety
1: już nie.
0: Nie.
1: I to jest też ważny element praktyczny, jeżeli wybieramy taki samochód w pełni elektryczny, bo wtedy bus pasy, miejsca parkingowe, co naprawdę jest.
0: No i amortyzacja na najwyższym poziomie. Jeżeli mówimy o autach firmowych, w przypadku hybryd pluginowych to już nie jest takie jednoznaczne. Hybryda musi spełniać konkretne wymagania, a więc poziom emisji musi być poniżej 50 gramów CO2 na każdy kilometr, przejechany kilometr. A to już nie każda hybryda

0: ten warunek spełni. Częściej spełniają je hybrydy chińskie niż hybrydy europejskie.
1: A to ciekawe i kolejna przewaga nam się pojawia po stronie państwa środka.
0: Chiny bardzo szybko reagują na zmiany w momencie, kiedy te przepisy się zmieniają. Ta oferta ich jest błyskawicznie dostosowywana do tych przepisów, stąd ich przewaga i tak szybkie tempo wzrostu.
1: To moja propozycja, abyśmy przesiedli się teraz z tych pachnących nowością aut prosto z salonu do tych aut, które częściej kupują Polacy albo wymieniają Polacy i tutaj mówimy o potężnym cały czas rynku samochodów z drugiej ręki albo samochodów używanych, również samochodów importowanych. Ja pamiętam, kiedy dyskutowaliśmy o tym, że średnia wieku samochodów w Polsce rośnie. A jak jest dzisiaj?
0: Ten wzrost wciąż obserwujemy. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy na bieżące rejestracje, czyli tak zwane pierwsze rejestracje samochodów nowych i samochodów importowanych, to średni wiek jest niższy niż średni wiek parku. Niemniej jednak my coraz więcej aut mamy, bo rośnie liczba samochodów rejestrowanych na 1000 mieszkańców. A więc ten wzrost jest w dużej części generowany poprzez pozostawiane auta, które wciąż w tym parku istnieją. Dokupujemy nowe, te stare wciąż są i one się nam szybciej starzeją, stąd rosnący wiek. Ale w pewnym momencie dojdziemy już do tej górnej granicy i te nowe dostawy spowodują nam odświeżenie tego parku i ten proces nastąpi stosunkowo szybko.
1: Jeżeli chodzi o średni wiek samochodów zarejestrowanych w Polsce, to cały czas mówimy jednak o kilkunastoletnich autach.
0: Mówimy o autach w wieku około 14 lat. Średni wiek w Europie jest nieco niższy, chociaż też auta już nie są tak młode jak kiedyś. Te wzrosty, jeżeli chodzi o średni wiek na rynkach największych, niemieckim, francuskim, włoskim, jest także widoczny. Także idziemy mniej więcej w tym samym kierunku.
1: Niemcy słyną z tego, że to jest też taki rynek, na którym najczęściej kupujemy używane samochody. Bardzo często to tak wyglądało, chociaż do czołówki dobijały się także dość mocno i dobijają się Stany Zjednoczone. Udział tutaj rośnie.
0: No, tutaj różnice są zbyt duże, żeby jedno źródło zrównało się z drugim.
1: Ale zacznijmy od niemieckiego może.
0: No, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, to wciąż ten rynek dominuje. Tutaj nie ma zmian. Można przypuszczać, że jeszcze długo, długo Niemcy będą dodatkowym źródłem, jeżeli chodzi o samochody napływające do Polski. Udział marek niemieckich, znaczy udział samochodów pochodzących z Niemiec przekracza poziom 50%, a więc widać, że jest to udział bardzo duży. Stany Zjednoczone znajdują się na trzeciej pozycji, a więc stosunkowo wysoko w porównaniu z tym importem, jaki mieliśmy do czynienia chociażby jeszcze 5 lat temu. Ale udział importu Stanów Zjednoczonych, czy samochodów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, to jest wciąż poniżej 10%, mniej więcej 8,8%. A więc 53 Niemcy, 8,8 Stany Zjednoczone. Różnica spora.
1: Ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na ten temat mniej więcej 4 lata temu, to mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o samochody importowane, chociażby z Niemiec czy z innych krajów europejskich, to najczęściej auta kombi i w dieslu. A jak jest dzisiaj, czy SUVy, również ta moda na SUVy pojawiła się na tym rynku aut z drugiej ręki, czy też kwestia napędu tutaj nam się zmieniła, czy częściej sięgamy po benzynę?
0: Oczywiście patrząc na import, musimy zdawać sobie sprawę, że sprowadzamy te samochody, które najczęściej są rejestrowane na tamtych rynkach. Bo tak wygląda ta struktura, więc benzyna dominuje w naszym imporcie. Jej udział w imporcie jest nawet większy niż ten, który obserwujemy na rynku polskim, bo wynosi 60%. Na drugiej pozycji natomiast znajduje się diesel. W przypadku rankingów samochodów nowych diesel to pozycja trzecia z dość dużą stratą, natomiast w imporcie to pozycja druga i udział na poziomie 36%, a więc bardzo wysoki.
1: No ja jestem też bardzo ciekawy, jak wygląda kwestia importu aut na przykład z Norwegii, bo coraz częściej się pojawiają nawet ogłoszenia. Przed chwilą, przed programem sobie spoglądałem, jak wygląda sytuacja w przypadku aut elektrycznych, które można kupić na rynku wtórnym. No i tu ciekawostka. Z Norwegii bardzo często samochody elektryczne sprowadzamy i nie boimy się tego, bo na początku była taka obawa, czy na pewno ten elektryk z drugiej ręki, z dużym przebiegiem sprawdzi się w Polsce. coraz odważniejsi konsumenci i kierowcy.
0: No, przede wszystkim Norwegia to pozycja 15 w rankingu, a więc około 1000 aut sprowadzonych do naszego

0: kraju, mówimy o okresie 4 miesięcy, więc wynik całkiem niezły. Rzeczywiście Norwegia to dzisiaj głównie samochody elektryczne i stamtąd tego typu auta możemy sprowadzić, ponieważ coraz częściej na polskich ulicach, polskich drogach widać elektryki. Myślę, że to zaufanie zaczyna powoli wzrastać. Wciąż wiele osób ma obawy o infrastrukturę, czyli dostęp do gniazdka, bo to jest ta podstawowa wada wskazywana przez większość użytkowników, że ja nie mam dostępu do gniazdka. W związku z tym nie kupuję elektryka. Co prawda w domu też nie mam dostępu do stacji benzynowej, ale dostępność stacji benzynowych jest zdecydowanie większa i mniejsze obawy. Myślę, że większość osób, które myśli o samochodzie elektrycznym, te obawy, które ma, wynikają z braku doświadczenia. Ja jeżdżę już samochodem elektrycznym ponad 5 lat. Troszkę inaczej patrzę na podróżowanie tego typu autem. Nawet ostatnio jechałem do Poznania samochodem z bardzo małą baterią. Wsiadłem do auta pierwszy raz od tego, którym się przejechałem. Nigdy wcześniej nie jeździłem, więc moje doświadczenie było żadne. Takie pewne ryzyko było, ale ponieważ na trasie jest bardzo dużo ładowarek, więc nie ma problemu z doładowaniem samochodu, spędzeniem 10 minut przy ładowarce, bo tyle w większości przypadków spędzamy pogadania z innymi użytkownikami samochodów elektrycznych i wymian doświadczeń. Także muszę przyznać, że ta obawa pierwsza, że nie dojadę albo zajmie mi to bardzo dużo czasu, okazała się płonna. Oczywiście elektrykiem jeżdżę wolniej. To jest moje doświadczenie. Nie muszę gnać na autostradzie 140. Okazuje się, że 120 też wystarczy. Ta jazda jest bardziej płynna i finalnie docieram do punktu docelowego niemalże w tym samym czasie. Także to nie jest tak, że wiele więcej czasu musimy spędzić, żeby dojechać, no bo po drodze trzeba się ładować. Dziś większość samochodów elektrycznych pozwala na swobodne przemieszczanie się i dotarcie bez konieczności doładowywania do Poznania, Wrocławia, Gdańska. A więc to już są dystanse, które pokonujemy i oczywiście wciąż zastanawiamy się, czy dostęp do gniazdka w miejscu docelowym będzie, ale z reguły nie ma żadnego problemu.
1: A to ciekawy wątek pan poruszył. Ja muszę o to zapytać. Jechał pan autostradą A2 do Poznania z Warszawy. Gdzie to pierwsze ładowanie było?
0: Pierwsze ładowanie doładowałem sobie na szybkiej ładowarce w Nowostawach, czyli jeszcze przed zjazdem na Łódź, przed tą drogą łódzką. Tylko dlatego, że tam zawsze na kawę chodzę.
1: Aha.
0: I to wystarczyło.
1: No i nowe,
0: i szybko ładowanie.
1: Nowe zwyczaje można sobie w trasie tutaj.
0: Jak najbardziej. Nowostawy dla mnie to jest ten punkt celowy, jak jeżdżę nawet jak do Wrocławia i nie potrzebuję się doładować, to i tak tam staję z reguły, żeby sobie kupić kawę.
1: A przy okazji można naładować samochód.
0: Jak najbardziej.
1: To jeszcze taki rynek, który cały czas mam takie wrażenie, brzmi egzotycznie w Polsce i nie wiem, czy warto nad nim się pochylić, ale bardzo pana proszę o ocenę. Rynek elektrycznych mikrokarów w Polsce. Mikrokary, czyli te malutkie samochody, kiedyś pamiętamy te mikrokary, no jeszcze na drodze możemy spotkać z silnikiem takim dość
0: głośnym. Tak, jak my skuter albo motocykl.
1: Zdecydowanie
0: jechał,
1: tak. Teraz są mikrokary elektryczne. Czy to jest jakaś perspektywa na rynku? Bo przypomnijmy, to są samochody, którymi można jeździć na tej niższej kategorii prawa jazdy B1, tak? Czyli tej takiej jeszcze w liceum.
0: Tych mikrokarów nie ma zbyt dużo, ale ich popularność myślę, że może wzrastać. Jeżeli patrzymy na inne rynki. Samochody klasy A, samochody właśnie te typu mikrokary są zdecydowanie częściej widziane na ulicach. Jeśli spojrzymy na Włochy, Francję. Tego typu autami łatwiej się poruszać, tego typu auta łatwiej parkować, więc to stanowi olbrzymią wygodę. Oczywiście Polska to nie Francja, to nie Włochy. Zarabiamy mniej, więc ta relacja naszych zarobków do ceny samochodu jest nieco gorsza. Stąd też, jeżeli już kupujemy auto, to takie, które pozwoli wyjechać za miasto i to jest nasz problem. Natomiast gdyby te samochody były tańsze albo my, gdybyśmy zarabiali więcej, to myślę, że ich udział w całości sprzedaży byłby zdecydowanie większy. A w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Kraków, może bardziej Kraków niż Warszawa, łatwiej by było się tego typu samochodami poruszać.
1: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, którym pan kieruje, od lat analizuje rynek motoryzacyjny właściwie z każdej strony, pod każdym względem, pod względem każdej marki w detalach. Jestem ciekawy, czy na bazie tych danych, które udaje się zbierać, możemy dzisiaj, w połowie maja,

0: rozrysować jakąś prognozę dla rynku motoryzacyjnego w dającej się przewidzieć perspektywie.
1: Patrząc na te wszystkie wyniki, które uzyskujemy dzisiaj, myślę, że przekroczymy wynik 600 tysięcy. Ten bieżący potencjał,
0: nowych jaki obserwuję,
1: tak, wskazuje na to, że zarejestrujemy w granicach 611-612 tysięcy samochodów, a kalkulowany przez nas potencjał na bazie wyników krótko, średnio i długoterminowych wskazuje nawet wynik zbliżony do 640 tysięcy samochodów. Myślę, że 640 nie osiągniemy, chociaż patrząc na rok ubiegły i ten kalkulowany właśnie potencjał, to błąd, jaki popełniliśmy, wyniósł 0,4%, więc no żaden.
0: Proszę.
1: Natomiast myślę, że ta sytuacja na rynku nie jest dzisiaj aż tak obiecująca. Jest wiele elementów, chociażby wzrost cen paliw, które może być takim negatywnym stymulantem, raczej odpowiadającym za spadek tego potencjału niż za jego wzrost. Niemniej jednak pozytywna informacja jest taka, że przebijamy poziom 600 tysięcy, idziemy do przodu i wierzę, że rok 2026 będzie zdecydowanie lepszy niż 99, który zapisał się w historii motoryzacji jako najlepszy
0: Ile wtedy?
1: Rok tak pod względem liczby rejestrowanych aut.
0: No właśnie, dobrze, to 600 tysięcy, nasi słuchacze mogą powiedzieć, no dużo. No to jak to wygląda, jeżeli tak historycznie sobie porównamy? Jak dobry to może być rok?
1: Bardzo dobry. Najlepszym rokiem z perspektywy sprzedaży samochodów w Polsce był rok 99. Z tym, że wtedy mówiliśmy o rejestracji na poziomie między 630 a 640 tysięcy aut. Ale to była sprzedaż, czyli deklaracje, które szły od producentów, a nie rzeczywisty wynik rejestracji. Te deklaracje mijały się czasami z prawdą. Walka o pozycję numer jeden między Fiatem i DU powodowała, że ja co chwilę odbierałem telefony mówiące o tym, że producent wprowadza korektę, bo dealerzy meldują kolejną sprzedaż. Tak? No, wiemy, jak ten efekt, jaki był efekt tej walki, czyli kolejny rok i duże spadki. Oczywiście Ministerstwo Finansów tu pomogło w tych spadkach, nakładając czy zmieniając sposób naliczania podatku akcyzowego. To był zjazd po równi pochyłej, który notowaliśmy przez parę lat. Dzisiaj niemniej jednak rynek wygląda zupełnie inaczej. Notujemy rzeczywiste rejestracje, chociaż te rzeczywiste rejestracje także mają lekkie zaburzenia związane chociażby z tak zwanym reeksportem. To zjawisko dzisiaj jest zjawiskiem niewielkim, no ale ono też istnieje. Jest to normalne zjawisko, dlatego że jeżeli mamy dobrą ofertę na jednym rynku europejskim, a działamy na wspólnym rynku Unii Europejskiej, to wszyscy to wykorzystują i wysyłają auta na inne rynki. My także, jeżeli znajdziemy dobrą ofertę na innych rynkach, kupujemy te samochody i sprowadzamy je do nas.
0: Rynek się zmienia, samochody się zmieniają, a my pewnie powrócimy niebawem po raz kolejny do tematów motoryzacyjnych. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był magazyn Saldo. Marek Klepa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana z

0: środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje ze stanowiska. Ma to związek z wyborem przez Sejm 15 nowych członków KRS. Pojutrze może paść odpowiedź na pytanie, co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce. W Warszawie z szefem MON-u spotka się jeden z najważniejszych amerykańskich generałów. Powiemy też o trudnych warunkach w Tatrach. W wysokich partiach gór obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Minęła 13. Łukasz Pastor, zapraszam. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa zrezygnowała ze stanowiska. O swojej decyzji Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w mediach społecznościowych. Powodem ma być, tu cytat, wyraz szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Rezygnacja szefowej KRS rodzi obowiązek po stronie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru nowego przewodniczącego, tłumaczył na naszej antenie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
6: Od soboty jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli chodzi o część Rady w odniesieniu do 15 sędziów wybieranych przez Sejm. W związku z powyższym powinno nastąpić zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie i powinno dojść do wyboru przewodniczącego i całego prezydium Rady, czyli tej części Rady, która tak naprawdę odpowiada za pracę Krajowej Rady Sądownictwa.
5: Zdaniem byłej przewodniczącej KRS, pierwsza prezes może zwołać posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15 maja z naruszeniem prawa, bądź w składzie dotychczasowym. Przypomnijmy, we wtorek Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm i tak w piątek wybrał 15 sędziów członków KRS. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy żołnierze amerykańscy przewidziani do rotacji pojawią się nad Wisłą. Nowe światło na sprawę może paść w połowie tygodnia. Pojutrze do Warszawy przylatuje generał Dan Kane, jeden z ważniejszych oficerów amerykańskiej armii.
7: Generał Kane dziś przylatuje do Brukseli, by jutro wziąć udział w Naradzie Szefów Komitetów Wojskowych w kwaterze głównej NATO. Na spotkaniu będzie również szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, który ma rozmawiać z generałem Kane'em na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce, która, jak mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Błażej Poboży, nie ulegnie zmianie.
8: Wojska w Polsce według deklaracji prezydenta Trumpa nie będą zmniejszane.
7: Również poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak jest przekonany, że mimo zamieszania związanego z kontyngentem wojsk amerykańskich w Europie, Polski ta sprawa nie dotyczy.
9: 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej. Natomiast stwierdzenie, że jest to zamieszanie, bardzo dobrze pasuje do tej sytuacji.
7: A to zamieszanie w środę będzie próbował w rozmowie z generałem Kane'em wyjaśnić wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Należy mieć nadzieję, że podczas środowych rozmów zostanie wyjaśniona kwestia obecności żołnierzy USA w Europie, w tym również w naszym kraju. Tak mówi Juliusz Sabak, redaktor prowadzący portal obronny.
10: Bo pojawia się sporo wątpliwości, jeśli chodzi o tą wstrzymaną rotację. To są 4 tysiące żołnierzy amerykańskich, którzy nie zastąpią być może tych żołnierzy, którzy Polskę opuszczają. I pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
5: O sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl. Mijają 82 lata od bitwy pod Monte Cassino. Z tej okazji po południu na polskim cmentarzu wojennym odbędą się oficjalne uroczystości. Kluczową rolę w bitwie odegrali żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich to właśnie żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa.

0: W walkach pod Monte Cassino zginęło ponad 1000 polskich żołnierzy. Na posadzce cmentarza, do którego wejścia strzegą dwa wielkie orły, jest napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
1: Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się.
0: Wspomina Polskiemu Radiu niemal 102-letni major Władysław Dąbrowski. Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 16.
2: W tym roku po raz pierwszy wysłuchamy wspomnień rodzin żołnierzy, którzy są na tym cmentarzu pochowani.
0: Zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Paryn. W uroczystościach weźmie udział prezydent z delegacją.
3: Relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Na koniec ostrzeżenie dla osób przebywających w Tatrach. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Z powodu intensywnych opadów śniegu tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów. Deszcz pada do wysokości 1400 metrów, a wyżej śnieg. Ponadto niski pułap chmur i mgła miejscami ograniczają widzialność. To może skutkować zabłądzeniem na szlaku. Tatrzański Park Narodowy odradza turystom wyjścia w wyższe partie gór. Ci, którzy się jednak na to zdecydują, powinni mieć ze sobą raki, czekan, kask oraz wyposażenie lawinowe.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Prawie w całym kraju pochmurno i deszczowo. Miejscami mogą wystąpić burze. Tak będzie na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach. Miejscami może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Najchłodniej w tej chwili na Podhalu, około 8 stopni. Najcieplej na wschodzie do 19.
4: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Większość energii, 72%, pochodzi z paliw kopalnych. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, małe lub średnie, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa.
4: Klimat. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
10: Prawie 9 minut po godzinie 13.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: A konkretnie poniedziałek, 18 dzień maja. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Dawid Twardziak i Jakub Kukla. Będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 16.
4: Stan dnia.
10: Rozpoczynamy od spraw politycznych.

0: konkretnie od relacji międzynarodowych. Węgierski premier Péter Modzior zaczyna oficjalne działania w polityce międzynarodowej od wizyty w Polsce. Podczas pierwszej zagranicznej podróży lider partii TISA odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, spotka się z premierem Tuskiem i z prezydentem Nawrockim. Rozmowy polsko-węgierskie mają dotyczyć odbudowy relacji Węgier z Unią Europejską, współpracy energetycznej oraz bezpieczeństwa regionu w związku z wojną na Ukrainie. Łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czego konkretnie po tej wizycie należy się spodziewać?
1: No cóż, ta wizyta oczywiście też odbywa się na własny użytek, polityczny użytek Pétera Modziora, który zamierza przedstawić swoim wyborcom Polskę jako przykład właściwego wykorzystania funduszy unijnych. I tutaj węgierski premier przejedzie pociągiem z Krakowa do Warszawy, aby pokazać relatywnie szybką kolej zbudowaną za pieniądze, tej złej Brukseli, o czym mówił w ostatnich nagraniach. Chociaż znając cięty humor Pétera Modziora, można się spodziewać, że podczas wizyty w Gdańsku mógłby nagrać taki filmik, na którym prezentuje Bałtyk, mówiąc, że tak mógłby wyglądać Balaton, gdyby właściwie wykorzystać unijne fundusze na Węgrzech. Ale wracając do tematu, to Węgry zabiegają o odblokowanie kilkunastu miliardów euro, zarówno z Funduszu Spójności, jak i z Funduszu Odbudowy, które zostały zamrożone z powodu konfliktu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o to, że w tak upolitycznionym systemie sądownictwa jak ten na Węgrzech nie sposób rozliczyć osób odpowiedzialnych za wydawanie unijnych funduszy. Ponadto Węgry pozostają dalej uzależnione od rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy, która odpowiada za ponad 90% krajowego zapotrzebowania na te surowce. No i europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ocenia, że polski rząd będzie rozmawiać z Węgrami na ten temat.
2: Premier ma pomysł, chce przedstawić Péterowi Modziorowi, co mogą Węgry zrobić, żeby się uniezależnić od Rosji. Wydaje mi się, że to jest w interesie całej Europy, żeby Węgry w tej dłuższej perspektywie, no nie z dnia na dzień, dlatego że jednak przez te ostatnie lata byli uzależnieni w pełni, można powiedzieć, energetycznie od elektrowni jądrowej przez gaz, ropę, ale czas najwyższy te Węgry ściągać do Europy, więc tak, na pewno to będzie też tematem rozmowy, czyli bezpieczeństwo energetyczne.
1: Rządzący chcą dowiedzieć się także, jakie dokumenty otrzymali azylanci polityczni na Węgrzech, czyli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, poszukiwani w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej rząd Orbana odmawiał polskim władzom jakichkolwiek informacji na ten temat. Według ustaleń Newsweeka Zbigniew Ziobro mógł przejechać z Węgier do Serbii rządowym samochodem i stamtąd polecieć do USA na bazie genewskiego paszportu, także w ogóle nie wyświetlał się w europejskich bazach paszportowych. Posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska van Heukelom nie ma żadnych oczekiwań po planowanej wizycie Pétera Modziora w Polsce, bo po wyborach różnica między polityką Modziora i polityką Orbana przestała być tak diametralna.
3: Orban był taki prorosyjski, a ten będzie taki antyrosyjski. Proszę bardzo, z wypowiedzi pana nowego premiera zupełnie co innego wynika. On raczej będzie chciał żyć dobrze z tą częścią świata. Na pewno będzie chciał w taki sam sposób jak Donald Tusk próbować umocnić się w Unii Europejskiej na zasadzie takiej, że ma wsparcie tej Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak mu to dobrze pójdzie.
1: Węgierski premier poza spotkaniem z Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim ma w planach także rozmowy z Lechem Wałęsą, a wizytę Pétera Modziora w Polsce będziemy oczywiście dla Państwa relacjonować na antenach Polskiego Radia.
0: Komentarze przed tą wizytą zebrał Michał Makowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Komentarz. Teraz jest z nami Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Wróćmy na moment jeszcze do planowanej wizyty nowego węgierskiego premiera w Polsce. Przypomnijmy, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z premierem Tuskiem i prezydentem Nawrockim, także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Myśli pani, że komuś uda się tę wizytę na polskiej scenie politycznej zdyskontować?
4: Na pewno będzie to próbował zrobić, rząd, czyli nie, zapewne obie strony będą próbowały, natomiast no tutaj rząd, rządząca większość ma w tej chwili zdecydowanie lepsze karty i mocniejsze karty w tej sprawie, no bo jakoś było oczywiste, że PiS bardziej kibicował Wiktorowi Orbanowi.

W każdym razie takie dawał poczucie swoim wyborcom. W związku z tym, no i oczywiście też znamy sytuację, dobrze sytuację uciekinierów, polskich uciekinierów, którzy schronili się pod skrzydłami Viktora Orbana na Węgrzech, uciekinierów PiS-owych.

0: nowego premiera Węgier, który wygrał te wybory sprzed miesiąca, no z ogromną jednak większością. To nie było wydarte zwycięstwo, tylko zdecydowane zwycięstwo.
1: To był nokaut właściwie.
0: To był nokaut, dokładnie. I w związku z czym no, Węgrzy powiedzieli, no, w sposób zdecydowany wyrazili swoje zdanie. I również to, że pierwsza taka wizyta odbywa się właśnie w Polsce, też jest znamienne. To, że premier Węgier jedzie do Gdańska, to znaczy nie tylko widzi się z politykami, z decydentami, ale również jakoś tak zahacza o takie historyczne korzenie polskiego systemu, czy polskiej transformacji, też jest bardzo znamienne. Ja rozumiem, że to ma trochę znaczyć właśnie, że taka odbudowa ma się też odbyć na Węgrzech. Zresztą Magyar o tym bardzo dużo mówi, premier Węgier. Więc tak, oczywiście dużo, dużo łatwiej będzie to wykorzystać większości rządzącej w tej chwili niż na przykład prezydentowi Nawrockiemu. Ja nie spodziewam się oczywiście żadnych afrontów z jego strony w kierunku węgierskiego premiera, ale bo to nie jest język dyplomacji, ale mimo wszystko jestem ciekawa sama, w jaki sposób tę wizytę opowie Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale nasz reporter mówił też, że ma pojawić się temat właśnie, jak to pani ujęła, dwóch polskich uciekinierów, których na Węgrzech już, no w każdym razie jednego z nich na pewno już nie ma. Gdzie jest drugi cały czas jeszcze do końca nie wiadomo. Myśli pani, że to może być jakiś trudniejszy moment w tej rozmowie, bo przecież nowy węgierski premier zapowiadał, że ani chwili po tym, jak on obejmie rządy, ci dwaj azylanci na Węgrzech nie pozostaną, no ale chyba nie przewidywał, że trafią do Stanów Zjednoczonych, chyba że w całej tej grze chodzi o to, żeby gonić króliczka.
0: Ja myślę w ogóle, że ta sytuacja jest trochę dla wszystkich wygodna, tych właśnie uciekinierów, dlatego że no, gdyby rzeczywiście się okazało, że ten, po pierwsze z punktu widzenia polskiego rządu Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski stają się coraz bardziej śmieszni i wyglądają coraz gorzej, uciekając z jednego kraju do drugiego. O jednym z nich wiemy, że jest w Stanach, o drugim nie wiemy, co robi, i to zaczyna być jakoś groteskowe i zaczyna rzeczywiście wyglądać, zaczynają oni wyglądać nie jak odważni politycy, którzy no, stawią czoła albo no ewentualnie uciekli przed strasznymi szykanami i strasznymi represjami politycznymi, tylko rzeczywiście wyglądają jakby po prostu jak tacy bardziej pospolicie, jak pospolici politycy, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Tak to wygląda zapewne dla wyborców coraz bardziej. No a rzeczywiście taki proces, gdyby ci politycy rzeczywiście się stawili w Polsce i stanęli przed wymiarem sprawiedliwości, ten proces byłby bardzo trudny, bo byłby to pierwszy proces taki polityczny w znaczeniu proces przeciwko politykom, to mam na myśli, rozegrany byłby przez PiS bardzo mocno politycznie. Wtedy PiS, w przeciwieństwie do tego, co teraz robi, stanąłby zapewne po stronie Zbigniewa Ziobry w sposób zdecydowany. Teraz tak powiedzmy staje troszkę, a troszkę nie. To znaczy nie ma zamiaru umierać za Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym myślę, że ta sytuacja jakoś by była trudna dla obydwu stron tego sporu politycznego. Mhm. Ja nie chcę mówić, że rząd nie chciałby doprowadzić Zbigniewa Ziobry przed oblicze sprawiedliwości, ale ta sytuacja dla niego również ma dobre strony,
1: czyli
0: wizerunkowo.
1: Być może lepiej po prostu gonić niż złapać.
0: Tak, dokładnie.
1: Jeśli chodzi o zagraniczne podróże, to jak wspomnieliśmy, nowy węgierski premier przyjeżdża do Polski. Z kolei polska delegacja rusza do Stanów Zjednoczonych, żeby rozmawiać o przyszłości wojsk amerykańskich w Europie, przede wszystkim na wschodniej flance NATO. Myśli pani, że te spotkania, czyli z jednej strony wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w Warszawie z amerykańskim generałem i te polskich polityków z amerykańskimi w Stanach Zjednoczonych, mogą coś przynieść? Czy jeśli w Stanach zapadły decyzje, to niestety trzeba będzie je przyjąć?
0: Warto na początek podkreślić, że jeżeli te decyzje rzeczywiście zapadły, bo gubimy się w gąszczu tych informacji, które do nas spływają, co dwie sekundy inna, media i słusznie coś ciągle ustalają, ale najczęściej nieoficjalnie, w związku z czym jest to bardzo trudne do weryfikacji. Myślę, że większość Polek

0: Polaków nie wie do końca, co się wydarzyło. Ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że te decyzje w sposób zdecydowany zapadły, żeby ta rotacja żołnierzy tak wyglądała, czy żeby ta rotacja się w ten sposób zakończyła, i rzeczywiście jest tak, że te informacje przyszły do Polski mailem, no to to jest no duży blamasz i duża porażka ze strony amerykańskiej. No bo takich informacji nie komunikuje się sojusznikowi, nie komunikuje się mu mailem, który na dokładkę gdzieś utyka w gąszczu innych maili. I w związku z tym jest to bardzo duża wpadka strony amerykańskiej. Z drugiej strony, ja myślę oczywiście, że te... Powiem tak, nie sądzę, że jeżeli taka decyzja zapadła w administracji Donalda Trumpa, ja nie sądzę, żebyśmy byli w stanie ją odwrócić, bo Donald Trump od dawna o tym mówi, od dawna grozi, też oczywiście bez przerwy zmienia zdanie, ale tak jest, więc jeżeli ta decyzja nie zostanie odwrócona, to co uważam, że jeżeli taka decyzja w sposób zdecydowany zapadła, to odwrócenie jej będzie trudne. Natomiast też wydaje mi się, że nie ma co płakać w tym momencie nad rozlanym mlekiem, tylko jeszcze bardziej uświadomić sobie, że sojusznik amerykański nie jest stabilnym sojusznikiem, na którego możemy liczyć, bo robi nam takie numery.
1: To już chyba wiemy. Na pewno w Europie Wschodniej to już
0: tak,
1: wiemy.
0: Ale
1: też...
0: nie jestem pewna, czy minister Kosiniak-Kamysz o tym wie na pewno. Więc powinniśmy sobie to uświadomić całkowicie, że tak właśnie jest, i przestać się oglądać na stronę amerykańską, nie płakać nad tym, co się wydarzyło. Oczywiście dbać o żołnierzy, którzy tutaj zostali, dbać o to, żeby tu byli cały czas żołnierze amerykańskich, ale budować swoją stabilność wojskową gdzie indziej.
1: Czyli być może w czasie tych zaplanowanych na najbliższe dni spotkań ze stroną amerykańską uda się wreszcie coś jednoznacznie ustalić, bo jak dotąd, tak jak pani wspomniała, plączą się fakty, częściowe fakty z domysłami, a to nie jest bardzo wygodna sytuacja. Zamykamy w tym miejscu kwestię relacji międzynarodowych. Skupmy się na kwestiach polsko-polskich. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa zrezygnowała ze stanowiska o swojej decyzji. Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w mediach społecznościowych. Ta rezygnacja powoduje, że teraz po stronie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego leży obowiązek zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru nowego przewodniczącego. Myśli pani, że to odbędzie się gładko, czy znów będzie pretekstem do politycznych przepychanek?
0: Nic tutaj nie odbywa się gładko i nic, co ma związek z czy to z KRS-em, czy to z Trybunałem Konstytucyjnym, nie odbywa się gładko. Niestety, jesteśmy, ja z jednej strony miałoby się ochotę jakby wyrzucić całą tą klasę polityczną, która nad tym siedzi i skrytykować, powiedzieć, że jest bałagan, bo jest bałagan. I Polki i Polacy znowuż w tej sytuacji już myślę, że większość absolutna z nich się zgubiła i nie rozumie, bo też część dziennikarzy i obserwatorów życia politycznego również się zgubiła w tych nowych KRS-ach i w Trybunale Konstytucyjnym. No ale niemniej pierwotny grzech był w czasach PiS-u i trzeba to jakoś rozwiązać. Ja tutaj przy tej okazji szczególnie ubolewam nad tym, co się wydarzyło z Trybunałem Konstytucyjnym. Prezeska KRS-u była, odwołuje się do wyroku czy do decyzji Trybunału Bogdana Święczkowskiego, który został wydany, ta decyzja została wydana 12 maja. Właśnie w tej, jakby no, to było to zabezpieczenie, żeby Sejm nie głosował nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to oczywiście... nie chcę używać słowa śmieszne, ale no, przychodzi mi do głowy. Wiadomym jest, że decyzje Trybunału Konstytucyjnego nie mają nic wspólnego wydawane przez i sędziów w składzie z sędziami dublerami i pod wodzą Bogdana Święczkowskiego. Nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek niezależnością sądu czy Trybunału w tym przypadku. Są one całkowicie upolitycznione i także dlatego polski rząd ich nie respektuje. W związku z tym no, mamy sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny nie działa. Dodajmy oczywiście, że ustawa, nad którą debatował, została uchwalona przez

0: PiS w 17 roku, więc dodatkowo jakby już w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. I zdobędę się na taką refleksję ogólną dotyczącą tego, że taka skandaliczna sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy nie możemy wierzyć żadnej decyzji czy żadnemu wyrokowi, który został przez ten Trybunał wydany, jest z ogromną szkodą dla obywateli i obywatelek, dlatego że właściwie nie mamy pojęcia, czy coś jest konstytucyjne, czy nie jest konstytucyjne. Z wielu stron padają zarzuty o brak konstytucyjności, i chciałoby się odwołać do sądu i powiedzieć, dobrze, to niech sąd nas rozsądzi w tej sprawie, sąd konstytucyjny. Nie możemy, nie mamy go w tej chwili, przez to ochrona chociażby obywateli i obywatelek jest osłabiona.
1: No tak, Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podejmował decyzje, które nie były w smak politykom aktualnie rządzącym, więc akurat taka sytuacja z partyjnego punktu widzenia może być paradoksalnie bardzo wygodna, a że obywatele mają, czy ewentualnie mogliby mieć kłopot, to już jest kwestia, wydaje mi się, niestety drugorzędna z punktu widzenia tych, którzy sprawami aktualnymi się zajmują. Pani wspomniała, że Prawo i Sprawiedliwość rozmontowało ten system. To prawda, chociaż trzech sędziów przedwcześnie wybrała Platforma. O tym
0: słusznie
1: też warto pamiętać. Więc
0: nie należy o tym zapominać.
1: Każdy swoje trzy grosze dorzucił, chociaż oczywiście pamiętajmy o proporcjach. To jest bardzo istotne. To jeszcze jedna kwestia. Udało się po raz trzeci uchwalić ustawę o kryptoaktywach. Teraz ta ustawa trafi do Senatu, a prędzej czy później na biurko prezydenta.
0: I zobaczymy, jaki będzie w danym momencie znowu interes polityczny prezydenta Nawrockiego. On się nieco zmienił, dlatego że zmieniła się sytuacja. On się zmienił od czasów, gdy prezydent wetował poprzednie dwie ustawy, bo wówczas stał na stanowisku, że one przeregulowują rynek. No a teraz PiS złożył swoją ustawę, która idzie jeszcze dalej przecież niż ustawy rządowe. W związku z czym to jest bardzo, bardzo ciekawe tak naprawdę dla mnie, co zrobi teraz prezydent Nawrocki. Należy pamiętać, że być może zawetuje ją znowu, żeby nie dać satysfakcji, ale natomiast będzie to oczywiście ze szkodą, dlatego że widzimy po... Ja nie jestem w stanie ocenić na podstawie mojej wiedzy, czy ta ustawa jest dobra, czy ona jest wystarczająca, może tak. To, że trzeba regulować, to trzeba. Czy jest wystarczająca, nie umiem tego powiedzieć. Natomiast trzeba wspomnieć o tym, że ten rynek musi być. Wszelkie nowego rodzaju narzędzia finansowe muszą być kontrolowane i te czerwone flagi, potocznie mówiąc, które się pojawiały w sprawie Zonda Krypto, a wcześniej BitBeja, są czerwonymi flagami, były czerwonymi flagami i należało się zabrać za ten rynek dużo, dużo wcześniej.
1: Jaki będzie los tego trzeciego podejścia, przekonamy się już niedługo i z pewnością do tej kwestii jeszcze wrócimy. A za dziś bardzo pani dziękuję. Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Jest 13:28.
2: Reklama. Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskiej.

0: Radiobilety24.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 13.30, Łukasz Pastor, zapraszam. To ruch bez większego znaczenia. Tak rezygnację Dagmary Pawełczyk-Woickiej z funkcji szefowej KRS komentuje Krzysztof Kwiatkowski. Senator Koalicji Obywatelskiej mówił w TVP Info, że wakat na czele Krajowej Rady Sądownictwa powstał już w chwili wyboru nowych sędziów przez Sejm.
3: Rezygnacja, zwróćmy uwagę, poinformowani zostaliśmy o niej 18, a ma datę 15. Dlaczego? Bo wtedy pani Dagmara Pawełczyk-Woicka przestała być przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, bo Sejm już wybrał swoich przedstawicieli. Mam nieodparte wrażenie, że na końcu chciała zaistnieć, powiedzieć, że to jej autonomiczna decyzja.
2: W uzasadnieniu decyzji o rezygnacji Dagmara Pawełczyk-Woicka powołała się na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz bierność Sejmu wobec tego postanowienia. To informacja, do której należy podchodzić spokojnie. Tak amerykanista Ronald Rewald komentuje doniesienia dotyczące rzekomych zakłóceń w rotacji części amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. W ocenie eksperta ta sytuacja jest potwierdzeniem konieczności dalszego inwestowania we własną obronność.
4: Nie widzę tej sprzeczności. NATO ciągle istnieje i jak przyjdzie do jakiegoś wielkiego konfliktu, to NATO się scali. Natomiast w międzyczasie jest to kwestia finansowa. Amerykanie uważają, że za dużo polega Europa na zdolności obronnej amerykańskiej.
2: Przedstawiciele resortu obrony będą w tym tygodniu zabiegać w USA o zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Za ocean polecą wiceministrowie Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. W środę na ten temat mają rozmawiać wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA generał Dan Kane. Prezydent Węgier nie zamierza podawać się do dymisji. Tamás Sulyok w wywiadzie dla portalu Index odniósł się do apelu nowego premiera Węgier, który domaga się jego rezygnacji. W ocenie głowy państwa nie ma w tej sprawie żadnej prawnej ani konstytucyjnej przesłanki. Peter Modior dał czas na rezygnację prezydentowi Węgier do 31 maja. W przeciwnym razie zapowiedział jego usunięcie z urzędu. Kadencja Sulyoka, który został wybrany na stanowisko głosami deputowanych Fideszu Viktora Orbana, trwa do marca 2029 roku. Nie maleje presja migracyjna na granicy z Białorusią. W weekend Straż Graniczna udaremniła ponad 20 prób nielegalnego wtargnięcia na terytorium Polski. Ponadto od piątku do niedzieli funkcjonariusze zatrzymali 16 osób na granicach z Litwą i Niemcami. 9 z nich w ramach readmisji skierowano na Litwę. 2 osoby zostały zatrzymane za pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy. To Rosjanin i Ukrainiec.
5: Trzydzieści trzy minuty po 13:00.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Za chwilę porozmawiamy o polityce Stanów Zjednoczonych. Wcześniej jednak przenosimy się do wojskowych zakładów lotniczych numer 1, gdzie premier Donald Tusk i wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz biorą udział w uroczystym podpisaniu umowy między wspomnianymi zakładami a firmą Honeywell dotyczącą autoryzowanego centrum serwisowego silników AGT-1500 do czołgów Abrams. O szczegółach tej umowy na konferencji prasowej mówił premier Donald Tusk.
6: Wieloletnia i bardzo głęboka przyjaźń i współpraca pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Obronność to rdzeń tej współpracy. Dzisiaj jesteśmy świadkami niezwykłej uroczystości. Uroczystość to może za duże słowo, ale fakty, które doprowadziły do tej uroczystości, wymagają dużych słów. Za moimi plecami stoją Abramsy, jedna z największych inwestycji, polskich inwestycji. Jeden z najlepszych przykładów i takich rzeczywiście bardzo masywnych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej. 366 czołgów typu Abrams. Inwestycja wielomiliardowa. Korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, korzystna z punktu widzenia przemysłu amerykańskiego. Mająca także wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu. To jest istota filozofii. Filozofii, która stała się powodem, dla którego narody i państwa zjednoczyły się we wspólnocie.

0: wysiłku na rzecz bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego. Pakt Północnoatlantycki to wzajemne zaufanie, wzajemny szacunek, wspólne działania, kiedy jest taka potrzeba, wspólne inwestycje. Dzisiaj tutaj w Dęblinie otwieramy autoryzowane centrum serwisowe, które będzie naprawiało, przeglądało silniki do czołgów Abrams. Tylko ta inwestycja to jest 300 milionów. Naprawiamy pewne niedoskonałości kontraktów z przeszłości. Wyobraźcie sobie Państwo, że gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych. Dzięki dobrej współpracy, bardzo intensywnych działań wielu ministrów i dobrego rozumienia siebie nawzajem ze strony i amerykańskiej, i polskiej, odnieśliśmy niespodziewany dla wielu sukces. Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że no, trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską. Jestem o tym przekonany, że nie ma takich turbulencji, nie ma takich sytuacji. Nawet jeśli żyjemy w bardzo niestabilnych czasach, niepewnych czasach, czasach zmiennych strategii, ale jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca. Długoterminowa praca i budowanie takiej wzajemnej lojalności, która to lojalność będzie potrafiła oprzeć się wszystkim turbulencjom i zmiennym, nawet wtedy, kiedy one są niepokojące.
1: Mówił premier Donald Tusk podczas uroczystego podpisania umowy między zakładami lotniczymi numer 1 SA a firmą Honeywell.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Doktor Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z UKSW. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Z jednej strony mamy moment uroczysty i ważny, podpisanie kontraktu militarnego. Z drugiej strony jednak w tle od dłuższego czasu już powtarzające się zapowiedzi strony amerykańskiej o tym, że część żołnierzy chciałaby wycofać, na przykład z Niemiec, a rotację innych w Polsce na przykład wstrzymać. Co wiemy na pewno, a na ile to jest cały czas jeszcze bardziej zgadywanie niż komentowanie faktów?
3: Panie redaktorze, no ze strategii narodowej bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z zeszłego roku wynika jasno, że Europa musi sama poradzić sobie z problemem rosyjskim. Nie teraz, ale w sytuacji, gdyby potencjał rosyjski się odbudował. Że my po prostu musimy wziąć na swoje barki odpowiedzialność za nasz kontynent. Dziwnie brzmi, bo to się wydaje oczywiste, ale tak to po prostu w tej strategii zostało zapisane. Jest teraz konsekwentnie realizowane. No, naturalną konsekwencją takiej deklaracji w tej strategii jest to, że trzeba zredukować obecność wojsk amerykańskich w Europie, żeby pokazać, że to nie jest gołosłowie, żeby to nie było tak jak w trakcie prezydentury Obamy, czy nawet pierwszej kadencji Trumpa, gdzie Europa jedno mówiła, że będziemy inwestować, będziemy ładować. No można zadać pytanie, dlaczego tego typu zakłady nie powstały 10 albo 15 lat temu w Polsce. Takie, jakie teraz po prostu premier otwiera. Bo to przecież jest nasze, panie redaktorze, bezpieczeństwo. Natomiast ja bym chciał też powiedzieć jasno, że sama koncepcja wycofania czy wycofywania ograniczania obecności wojsk amerykańskich w Europie, ona nie jest nowa. Przecież ona pamięta czasy Eisenhowera i lat 50., jak Eisenhower prezydentem jeszcze nie był, to powiedział, że jeżeli my nie wycofamy naszych wojsk z Europy w ciągu tam 10 lat, no to się stanie to, co się stało, czyli rozpieścimy Europę i będziemy fundować Europie bezpieczeństwo przez kolejne dekady, a ci będą udawać, że coś robią. Także tylko taka realna sytuacja, czyli wycofanie fizyczne wojsk, pokazuje, że Amerykanie nie żartują i że po prostu my musimy wziąć odpowiedzialność za nasz kontynent.
1: To prawda.

0: To jest dość oczywiste, że Europejczycy o własne bezpieczeństwo powinni troszczyć się w pierwszym rzędzie sami, a nie cedować to na Amerykanów, ale z drugiej strony chyba jednak coś w ostatnich latach się zmieniło. Jednak wydatki w takich krajach jak Polska na obronność zostały znacząco podniesione. Amerykanie uznali, że to za mało?
1: No, panie redaktorze, nie, absolutnie. Polska od samego początku była wyjątkiem, bo to my mówiliśmy jeszcze, prezydent Lech Kaczyński w trakcie spotkania z prezydentem Bushem w Juracie w 2008 roku bardzo mocno naciskał właśnie na to, żeby Amerykanie byli i on bardzo, znaczy wtedy była inna sytuacja gospodarcza Polski z pewnością, ale on wtedy już starał się podkreślać to, że my mocno jesteśmy zainteresowani tym, żeby jak najwięcej inwestować w rozwój naszej armii, bo my czuliśmy to zagrożenie. Natomiast te procesy, które widzimy w Europie, one zostały skatalizowane wojną na Ukrainie i no znowu, panie redaktorze, gdyby nie obecność Stanów Zjednoczonych, to ta wojna na Ukrainie skończyłaby się po 2 tygodniach. Taka jest prawda, ale to jest brutalna prawda. I teraz przez te 4 lata, no wojna trwa już ponad 4 lata, a my w Europie ciągle nie jesteśmy jakoś mocno zorganizowani. No mówi się o jakichś wspólnych siłach ekspedycyjnych państwa skandynawskie i państwa te Litwa, Łotwa, Estonia chcą stworzyć jakiś luźny, wspólne siły ekspedycyjne, tylko tam nie ma żadnego doświadczenia ekspedycyjnego i wspólne to też nie jest, bo każde państwo ma swoją własną armię, a siły to są, panie redaktorze, tak niedookreślone, że nawet nie wiadomo, ile poszczególne państwa mogą przeznaczyć żołnierzy, czy nie wiem, czołgów, jakichś samolotów, śmigłowców i tak dalej. Także to jest wszystko takie znowu palcem na wodzie pisane w nadziei, że Amerykanie i tak przyjdą i że i tak pomogą w sytuacji, gdyby Rosja znowu stanowiła zagrożenie dla nas.
0: I jak rozumiem, w pana odczuciu klamka już zapadła. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ten proces jak najbardziej opóźnić, jak najbardziej go wydłużyć, co byłoby w naszym Europejczyków interesie?
1: Tak, ale panie redaktorze, jak chodzi o nas tutaj, o Polskę, to zostały popełnione przez obecną polską administrację bardzo kardynalne błędy. Ja podam przykład jeden, chociaż tych przykładów jest wiele i minister Czaputowicz wczoraj chyba dość dużo na ten temat powiedział, to nie będę powielał, ale jeżeli strona amerykańska jakiś czas temu prosiła o to, o gotowość do przekazania jednej baterii Patriot gdzieś tam na Bliski Wschód, no na miłość boską, my mamy 2 zestawy i tak tym nie obronimy Polski, nawet Warszawy za dobrze. Także taki gest dobrej woli, że okej, my jesteśmy gotowi w razie czego, jakby naprawdę trzeba było, to nasz największy sojuszniku, my jesteśmy w stanie to wam przekazać. Myślę, że to by było idealne i Amerykanie by wiedzieli, że mogą na nas liczyć, bo tak jak mam być szczery, panie redaktorze, to im nie zależy na tym, że w Polsce będzie zakład za 300 milionów otwarty i że my go sfinansujemy, że my sfinansujemy budowę bazy amerykańskiej w Polsce i tak dalej. To jest zbyt duży kraj i dla nich takie wydatki to są właściwie żadne wydatki. Oni po prostu oczekują lojalności. Zwróćmy uwagę, co powiedział Trump po tym wydarzeniu, że ono pokazało takie rzeczywiste intencje partnerów europejskich i pokazało, na kogo Ameryka naprawdę może liczyć się w sytuacji kryzysowej. On to, można dzisiaj mówić, że celowo wywołał, żeby pokazać, jak my podchodzimy do Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdy to Ameryka nas o coś naprawdę prosi. A co się tyczy, panie redaktorze, już stricte tego, czy można to opóźnić? Myślę, że można, natomiast to są już wszystko decyzje, które jakiś czas temu zapadły. Oczywiście można w Kongresie bić się o to, żeby Kongres naciskał na prezydenta, nawet kongresmeni z jego partii, żeby naciskali na to, żeby on ograniczył wycofywanie wojsk amerykańskich, chociażby z Polski, to nam by na tym zależało. Tylko prawda jest taka, że on jest głównodowodzącym sił zbrojnych i to on decyduje o takim czasowym przenoszeniu. Może tutaj trochę zabierzemy, tutaj dodamy i tak dalej. I realnie Kongres nie może w tej sytuacji zrobić nic. Ja myślę, że my od samego początku, od zaprzysiężenia Trumpa powinniśmy brać pod uwagę to, że to jest człowiek bardzo specyficzny, mający bardzo specyficzne podejście do współpracy, do lojalności i tak dalej, i tak dalej. I niestety, ale powinniśmy troszeczkę grać tak jak on widziałby to wszystko. Mówiąc tak oględnie, trochę go popieścić, trochę mu podziękować nadmiarowo i tak dalej, ale no generalnie w taki sposób z nim, z tym konkretnym prezydentem należy rozmawiać. No i oczywiście nie oszukiwać go i w sytuacji takiej, kiedy Ameryka o coś prosi, pokazać, że my jesteśmy gotowi, bo tę próbę, którą on wywołał miesiąc czy dwa miesiące temu, to Amerykanie

0: Amerykanie już dawno temu chcieli przeprowadzić, no stało się jak się stało.
1: No tak, ale też ten dystans po stronie Europejczyków może wynikać z faktu, że i Amerykanie, a w szczególności amerykański prezydent, odnosi się nierzadko bez większego szacunku do liderów europejskich i do Unii Europejskiej jako takiej, więc akcja wywołuje reakcję. To jeszcze jedna kwestia i pójdziemy dalej. Jeśli chodzi o to wycofywanie wojsk, zmniejszanie zasobów amerykańskich na kontynencie europejskim, to jest fiksacja Donalda Trumpa, czy należy się spodziewać, że kiedy zmieni się administracja, a prędzej czy później się zmieni w Stanach Zjednoczonych, to ten kurs jednak będzie kontynuowany? Może w innym stylu, ale jednak.
0: Panie redaktorze, kurs będzie kontynuowany i powiem tak, demokraci po cichu, oni wspierają Trumpa w tym, co się w chwili obecnej dzieje, bo ta sama sytuacja była w czasach prezydentury Obamy, ta sama była w czasach prezydentury Bidena, natomiast oni grali bardzo miękko z Europą i jak Obama jechał na szczyt natowski gdzieś tam w Brukseli czy gdziekolwiek, no to oczywiście padały takie deklaracje, dobrze, to my tam będziemy od przyszłego roku te 2% PKB przeznaczać, po czym wszyscy go poklepali, wszyscy łącznie z samym Obamą wiedzieli, że i tak to będzie wszystko spoczywało na Ameryce i na Amerykanach. My musimy mieć świadomość, że to w jakiejś tam mierze obciąża budżet Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy prezydent jest z partii republikańskiej czy demokratycznej, no to ten budżet musi jakoś podzielić, a Ameryka ma w optyce dużo ważniejszą kwestię niż zapewnienie bezpieczeństwa swojemu starszemu bratu, czyli Europie. Mam tu na myśli Indo-Pacyfik i tam idzie gro środków, gro sił i czy to będzie ten prezydent, czy inny, no to ta strategia, myślę, ona się utrwali i oczywiście mogą być jakieś gesty pojedyncze, ale to będą tylko gesty i to nie będzie takie systemowe wracanie do Europy. W Europie zostanie tyle sił, żeby Amerykanie mogli sprawnie operować, ale zwróćmy uwagę właśnie na ten konflikt w cieśninie Ormus. Jak Amerykanie potrzebowali operować z baz w Hiszpanii i tak dalej, to te bazy zostały im zamknięte. I to jest kolejny taki przykład. No to w takim razie po co nam w ogóle obecność nasza w Europie, skoro my mieliśmy prośbę i zostaliśmy w pewnym sensie spławieni?
1: Skoro wspomniał pan o ciśnienie Ormus, jak w pana odczuciu potoczy się wojna na Bliskim Wschodzie? Prezydent Trump naciska na Iran, ostrzega, że czas ucieka, a ja się zastanawiam, w czyich zegarach czas płynie szybciej? Amerykańskich w związku z jesiennymi wyborami, czy irańskich, gdzie żadne wybory się nie zbliżają?
0: Panie redaktorze, no tutaj ten wątek można by ciągnąć w nieskończoność, ale ja uważam, że Ameryka ma teraz dużo lepszą pozycję niż wiele mediów mówi i wielu omawiających tę tematykę tutaj w Polsce mówi i wyjaśnia. Dlaczego? Ponieważ no teraz cały świat patrzy w kierunku węglowodorów ze Stanów Zjednoczonych i Ameryka po prostu bardzo dużo zarabia na tym, że zatkała cieśninę Ormus i zatkała największy eksporterów ropy na świecie. Kartel OPEC troszeczkę, znaczy on ulega degradacji. Myślę, że to będzie systemowe, że to po prostu pójdzie dalej. A przypomnę, że kartel OPEC był drugim oprócz Niemców krytykowanym w trakcie przemówienia Trumpa w siedzibie Narodów Zjednoczonych w 2018 roku. Jako państwa, które też się wykazały nielojalnością wobec Stanów Zjednoczonych. On wtedy chciał, żeby obniżono cenę ropy, bo to by wpłynęło na inflację w Stanach Zjednoczonych, a kartel OPEC nie zwiększył wydobycia i no siłą rzeczy ceny paliw się utrzymały wtedy bardzo wysoko. Także to jest to, co gra na rzecz Stanów Zjednoczonych. Myślę, że też te relacje z Chinami, ja przypomnę, że Chiny dziennie konsumują 16 milionów baryłek ropy. Mają swoje zapasy, ale te zapasy, panie redaktorze, nie są z gumy i te zapasy kiedyś się wyczerpią. Także oni muszą podpisać długoterminowe kontrakty na dostawę ropy, ale też innych węglowodorów. No i naturalnym kierunkiem tutaj jest kierunek amerykańsko-kanadyjski. To jest no po prostu coś, co gospodarka światowa widzi jako jedyną taką bezpieczną przystań. Natomiast sam Iran, panie redaktorze, wydobywa swoją ropę, natomiast nie ma jej powoli gdzie już magazynować. Ja o tym mówiłem jakiś czas temu, że wszystkie te silosy są zapełnione, wszystkie jakieś statki i co większe łajby też już są zapełnione irańską ropą i Iran stoi w takiej perspektywie, że będzie musiał wygasić wydobycie własnej ropy, a to polega tu się nie znam technicznie na tym, ale generalnie to polega na tym, że ta ropa za jakiś czas, jakby chcieli odkręcić ten kurek, to wcale nie musi płynąć albo nie musi płynąć tak czysta, jak płynie do tej pory. Także to Iran teraz patrzy na zegarek. Co się tyczy Stanów Zjednoczonych i tych wyborów,

0: wyborów, panie redaktorze, które nadchodzą. Tak, będzie gorącym okresem lato, bo to jest taki okres, gdzie jest najwięcej tych spotkań przyszłych kongresmenów czy kandydatów na kongresmenów, senatorów z wyborcami. Tylko że to się też wiąże z 250-leciem Stanów Zjednoczonych. Będzie mnóstwo eventów, mnóstwo rad i tak dalej. I to zostanie jakoś tam przygładzone. Myślę, że dla Trumpa bezpośrednio przed wyborami do kongresu, czyli gdzieś końcówka października, początek listopada, to jest okres, gdzie on chciałby ogłosić mega sukces, mega deal z Iranem i to by pokazało jego wyborcom, ale też tym niezdecydowanym grupom ludzi, że mają prezydenta, który naprawdę wie, o co chodzi i wie, w którą stronę pchać tą łajbę.
1: Jak na razie w sondażach Trump nie wypada najlepiej, ale być może to się zmieni. No. Ciekawa perspektywa. Bardzo dziękuję, panie doktorze. W tym miejscu już się musimy zatrzymać. Doktor Wojciech
0: dziękuję
1: Kwiatkowski,
0: bardzo.
1: Amerykanista z UKSW. Minut po godzinie 13, a my zmieniamy temat. Porozmawiamy o sporcie, a konkretnie o piłce nożnej, a jeszcze konkretniej o ostatnim meczu na Camp Nou polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego. W studiu Krzysztof Kuzak, redakcja sportowa Polskiego Radia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Były łzy. Było wzruszenie, były oklaski, były okrzyki.
2: Tak, to wszystko było wczoraj w meczu La Ligi. Barcelona grała z Realem Betisem Sevilla. No i rzeczywiście, ostatni mecz w barwach Barcelony przed swoją publicznością, bo na pewno za taką uważa publiczność hiszpańską, która zgromadziła się właśnie na Camp Nou. Robert Lewandowski, 4 lata w Barcelonie. Z jednej strony to długo, z drugiej no, zleciało bardzo szybko i w tym czasie z zespołem zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, strzelił 119 goli w 191 oficjalnych występach. No i rzeczywiście wczoraj żegnano go jak legendę klubu. Na pewno odmienił tę drużynę, bo przychodził, kiedy była w dużym kryzysie. No i wydaje się, że właśnie to jego doświadczenie, bo przecież przychodził z Bayernu Monachium, opromieniony naprawdę wspaniałymi sukcesami, zdobyciem między innymi też Ligi Mistrzów, dał impuls młodym piłkarzom takim jak Rafinha, Lamine Yamal. No i na pewno mógł być wzorem pracowitości, zaangażowania. No i te 4 sezony, 3 mistrzostwa Hiszpanii.
1: No właśnie, wspomniałeś o tym szczególnym momencie dla zespołu, kiedy trafił tam Robert Lewandowski. Barcelona nie była w najlepszym swoim momencie. Mówiło się, że być może on ma być tym człowiekiem, który trochę zespół rozrusza.
2: No i rozruszał.
1: Rozruszał. Udało się po 4 latach.
2: Tak, udało się to zrobić na pewno szybciej niż mówimy o tych 4 latach, bo w ciągu tych 4 lat te 3 tytuły mistrza Hiszpanii no zabrakło i to myślę, że wszystkich boli i kibiców i zarząd klubu i samych piłkarzy na pewno bardzo, że w tym czasie nie wywalczyli jednak Ligi Mistrzów, bo to jest to najważniejsze trofeum w Europie. No nie udało się, nie zawsze zdobywa się te najcenniejsze trofea, no ale myślę, że zarząd klubu właśnie z Joanem Laportą na czele wsłuchiwał się w to, co ma do powiedzenia Robert Lewandowski, dlatego też to pożegnanie było takie wyjątkowe, a przecież przypomnijmy, że to za sprawą Roberta Lewandowskiego do Barcelony też trafił Wojciech Szczęsny. Zrezygnował z emerytury, dołączył do Dumy Katalonii i naprawdę dobrze zastąpił w bramce kontuzjowanego Ter Stegena. Oczywiście później już był przede wszystkim bramkarzem rezerwowym i on tak naprawdę do takiej roli tutaj był zaangażowany, do roli takiego dobrego bramkarza rezerwowego, no i będzie przynajmniej jeszcze rok grał w Barcelonie.
1: Całkiem sympatyczna emerytura, trzeba przyznać. Wspomniałeś, że Robert Lewandowski grał w Barcelonie tylko i aż 4 lata, ale chyba biorąc pod uwagę jego wiek, to fakt, że utrzymywał się w Europie, w jednym z najlepszych europejskich klubów, to chyba nie jest byle co.
2: Oczywiście.
1: To nie jest młodzik.
2: Jest bardzo doświadczonym piłkarzem. Myślę, że wielu młodych zawodników powinno brać sobie przykład z tego, jak on pracuje, jak pracuje na treningach i jakim jest sportowcem. Chyba jednym z najlepiej po prostu takich wzorów do naśladowania. Jednym z najlepszych wzorów do naśladowania. I dlatego 38 lata, forma cały czas wspaniała. Oczywiście ten wiek, jednak wieku się jednak nie oszuka, no i też i wytrzymałość, prawda, z miesiąca na miesiąc pewnie coraz słabsza, dlatego też

0: często wchodził ostatnio w roli rezerwowego zawodnika. Nie chciał być takim nominalnym rezerwowym w jedenastce zespołu z Barcelony. No i dlatego podjęcie decyzji o tym, że zmieni klub. Nie wiemy jeszcze, jaki to będzie klub, no ale kierunki są wyznaczone. Albo czyli Stany Zjednoczone, ale bardziej chyba jednak Arabia Saudyjska.
1: Z czego może to bardziej wynikać, że nie Stany, a właśnie Arabia Saudyjska?
0: Bardzo ciekawą rzecz powiedział Andrzej Janisz na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Nawiązał do takich rodzinnych związków Roberta Lewandowskiego, bo jego rodzina zżyła się z Barceloną, bardzo lubi to miasto i prawdopodobnie chcieliby tam nadal jak najczęściej przebywać. Więc ten kierunek Arabia Saudyjska wydaje się łatwiejszy logistycznie do ogarnięcia.
1: Lepsze połączenia?
0: Tak. Więc to może z tego też wynikać. No i też druga sprawa, na którą zwrócił też Andrzej Janisz uwagę, to to, że Polska nie wystąpi na mundialu w Stanach Zjednoczonych, natomiast Arabia Saudyjska też będzie organizowała mundial w przyszłości, przecież za 4 lata, więc być może to też będzie taka promocja piłki nożnej właśnie w tamtym regionie, gdzie przecież to jest ten główny też kierunek tych gwiazd, które jeszcze do niedawna grały w Europie, między innymi Cristiano Ronaldo. Oczywiście Messi, Argentyńczyk Messi wybrał sobie Stany Zjednoczone po tym, jak zakończył karierę w Barcelonie. Teraz przecież gra w Interze Miami. Natomiast Cristiano Ronaldo jest zawodnikiem drużyny Al-Nassr, więc być może, jeżeli Robert Lewandowski trafi do Al-Hilala, o tym, że najczęściej mówi, że to ten kierunek właśnie, któremu nadaje agent kapitana reprezentacji Polski, czyli Fini Zahavi, to jeden z najbardziej wpływowych agentów w środowisku futbolowym, więc być może niedługo dojdzie do konfrontacji Roberta Lewandowskiego z Cristiano Ronaldo.
1: A gdyby tak wrócił do Znicza Pruszków, to by było coś.
0: No, kto wie, kto wie. Natomiast Znicz Pruszków opuszcza teraz drugą ligę, więc spada do niższych rozgrywek, więc
1: byłoby
0: chyba,
1: chyba
0: na razie nie.
1: Krzysztof Kuzak, dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowoczesne centrum serwisowe dla amerykańskich czołgów powstanie w Dęblinie. Inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo Polski, mówi premier. Termin przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież przesunięty. Powód: zwolnienie lekarskie pokrzywdzonego. Zajrzymy też do Janowa Podlaskiego, a tam przygotowania do tegorocznej aukcji koni pełnej krwi arabskiej. Minęła 14. Łukasz Pastor, zapraszam. To będzie jedyny taki ośrodek w Europie. Polska będzie serwisować silniki do amerykańskich czołgów. W Dęblinie podpisano umowę dotyczącą utworzenia autoryzowanego centrum serwisowego dla maszyn Abrams. Inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo Polski i współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, mówił w czasie uroczystości premier Donald Tusk.
2: Wyobraźcie sobie państwo, że gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych. Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie.
1: Inwestycja obejmuje dostosowanie infrastruktury, szkolenie personelu i stworzenie zaplecza części zamiennych do napraw silników Abramsów. Umowę podpisały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oraz firma Honeywell. Centrum ma zajmować się przeglądami i naprawami silników AGT-1500. Pozostajemy w temacie współpracy Polski z USA. Rośnie polityczny spór o losy obecności amerykańskiej armii nad Wisłą. Według nieoficjalnych doniesień Pentagon zrezygnował z planów rotacyjnego wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Wcześniej prezydent USA zdecydował o wycofaniu 5000 wojskowych z Niemiec. Rządzący opierają się na oficjalnych zapewnieniach ze strony amerykańskiej. Wynika z nich, że zmiany kontyngentów w Europie nie dotyczą Polski. Zmniejszanie obecności amerykańskich wojsk ma związek z przyjętymi założeniami strategicznymi, mówi poseł KO Paweł Bliźniuk.
3: To, że Amerykanie strategicznie odchodzą na Pacyfik i zmniejszają swoje zaangażowanie w Europie, a to wynika z dokumentów niedawno opublikowanych Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, gdzie wprost jest podkreślone, że Amerykanie będą zwiększać swoje zaangażowanie Indo-Pacyfiku, a zmniejszać w Europie.
1: Opozycja zarzuca rządzącym nieskuteczność w relacjach z USA. Prezydent zaproponował przyjęcie amerykańskich żołnierzy, którzy mają zostać wycofani z Niemiec, mówi posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i dodaje, że rząd Tuska próbował storpedować tę propozycję.
4: Proszę zobaczyć, co premier Tusk robi. Z jednej strony opowiada jakieś historie, że za parę tygodni, może miesięcy grozi nam agresja na Polskę. A z drugiej strony my nie chcemy więcej wojska. No to przepraszam, o co chodzi Donaldowi Tuskowi?
1: W środę dojdzie do spotkania ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, jednym z najważniejszych amerykańskich generałów. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w tak zwanej sprawie dwóch wież nie odbędzie się w planowanym terminie 20 maja. Stołeczna prokuratura otrzymała od pełnomocnika pokrzywdzonego zwolnienie lekarskie i wniosek o wyznaczenie nowej daty przesłuchania. Termin nie został jeszcze ustalony, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Nie odbędzie się przesłuchanie z uwagi na wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego poparty zwolnieniem lekarskim. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
1: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za projekt i poniósł straty finansowe. W sprawie pojawiają się również wątki dotyczące możliwych nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym. Mimo rosnącej presji ze strony nowego rządu, prezydent Węgier odmówił rezygnacji ze stanowiska. W wywiadzie dla węgierskich mediów polityk podkreślił, że nie istnieje żaden konstytucyjny powód, który uzasadniałby jego odejście z urzędu przed końcem kadencji. O szczegółach Piotr Piętka.
6: Prezydent Tomasz Szujok powiedział portalowi Index, że wybory parlamentarne nie wpływają na mandat prezydenta, który zgodnie z konstytucją jest niezależny od zmian rządu. Podkreślił również, że zamierza wykonywać swoje obowiązki do końca kadencji, a żądanie partii TISO nie jest atakiem na jego osobę, a na całą instytucję głowy państwa. Premier Péter Magyar odpowiedział na wywiad bardzo ostro. W mediach społecznościowych stwierdził, że wypowiedź prezydenta pokazuje, iż epoka Orbana wciąż broni swoich pozycji, a sam Szujok utracił zaufanie większości społeczeństwa. Magyar zarzucił głowie państwa, że pozostaje politycznie związana z dawnym obozem Fideszu i nie reprezentuje całego narodu. Szef rządu zapowiedział jednocześnie dalszą presję polityczną na pałac prezydencki. Według Modziora Węgry potrzebują nowego początku.

0: Także w instytucji prezydenta, a pozostawienie Szujoka na stanowisku utrudnia odbudowę zaufania do państwa po latach rządów Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Na koniec Janów Podlaski i przygotowania do tegorocznej aukcji koni pełnej krwi arabskiej Pride of Poland. Wybrano już konie aukcyjne. Wytypowaliśmy ich 5, mówi prezes stadniny Weronika Sosnowska.
2: To układanie tej listy trwa tak naprawdę wiele miesięcy i kierujemy się głównie tym, żeby ta oferta była i atrakcyjna z jednej strony dla potencjalnych klientów, a z drugiej strony pracujemy nad odbudowaniem rodzin żeńskich w Janowie Podlaskim, więc nie chcemy, żeby cała struktura hodowlana była w jakiś sposób zachwiana.
1: Jeszcze dziś zaplanowano w janowskiej stadninie sesję zdjęciową koni, które będą wystawione na aukcję. Pride of Poland odbędzie się w Janowie Podlaskim 9 sierpnia.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na przeważającym obszarze kraju deszczowo, tylko gdzieniegdzie przebija się słońce. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach możliwe burze. Lokalnie spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam od 12 do 16 stopni.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
9: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
10: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
9: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
10: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
8: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
9: Jacek Czarnecki
10: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.
11: Prawie 8 minut po 14.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Porozmawiamy za chwilę między innymi o kryzysie politycznym w Wielkiej Brytanii, ale na początek zaglądamy do naszych wschodnich sąsiadów. Andrii Jermak jest już na wolności. Były szef biura ukraińskiego prezydenta wyszedł z aresztu po tym, jak wpłacono za niego kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli w przeliczeniu około 11,5 miliona złotych. Polityk weekend spędził w areszcie w związku z podejrzeniami o udział w grupie przestępczej biorącej pieniądze pochodzące z korupcji. Łączymy się z naszym korespondentem Mateuszem Czmielem, który jest w Kijowie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Mateuszu, jak Jermak skomentował zaistniałą sytuację?
13: Nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, odparł jedynie, iż nie wie, kto wpłacił za niego kaucję. Natomiast, jak przekazała ukraińska prawda, wśród płatników znalazł się m.in. były trener reprezentacji Ukrainy i legenda Dynama Kijów Serhii Rebrow, który przekazał 30 milionów hrywien, a także znany ukraiński adwokat Ihor Fomin, reprezentujący w przyszłości wielu polityków i biznesmenów oskarżonych w głośnych sprawach karnych, który także teraz jest obrońcą Jermaka. Były szef kancelarii Zełenskiego został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące w czwartek. Według śledczych Jermak miał brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zalegalizowała 460 milionów hrywien przy elitarnym projekcie budowlanym pod Kijowem. W tę sprawę zamieszani są także były wicepremier Oleksij Czernyszow oraz biznesmen Tymur Mindicz, dawny partner biznesowy Wołodymyra Zełenskiego. On sam nie przyznaje się do winy, a śledztwo prowadzone jest w ramach wielkiej operacji Midas, która wywołała ogromny skandal polityczny w Ukrainie.
11: Jak to, te zarzuty, jak zatrzymanie bliskiego współpracownika Andrija Jermaka, Wołodymyra

0: Zełenskiego, czyli Andrija Jermaka, jest komentowane przez Ukraińców.
1: Jeśli chodzi o oficjalne stanowisko prezydenta Wołodymyra Zełenskiego czy jego sztabu, oni tego nie komentują. Rzecznik Zełenskiego kilka dni wcześniej, po tym jak Jermak usłyszał zarzuty, powiedział jedynie, że proces trwa i to był jedyny komunikat w tej sprawie. Sami Ukraińcy cieszą się, że państwo działa, bo na tym im zależało. Właśnie na tym, żeby rozprawić się z korupcją i żeby wszystkie tego typu sprawy były jasne i klarowne.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo Ukraińcy przeprowadzili atak odwetowy. W stronę Rosji wystrzelono setki dronów. Blisko 120 dotarło do samej stolicy Rosji, dotarło do Moskwy. Czy to jest uznawane przez stronę ukraińską za sukces?
1: Tak, bo to był największy atak od początku wojny i należy zaznaczyć, że wokół Moskwy znajduje się kilkadziesiąt systemów obrony powietrznej. To są tak zwane pierścienie obrony powietrznej, które zostały przebite przez ukraińskie drony, co wcale nie było łatwe. A celem tych dronów były głównie strategiczne obiekty, takie jak rafinerie wokół Moskwy. Zamknięto m.in. centra handlowe, lotniska i instytucje kulturalne. A ten atak skomentował również prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Nasza służba bezpieki Ukrainy, nasza Rosja.
3: Na bardzo dużą skalę zadziałały siły obrony Ukrainy, nasza służba bezpieczeństwa Ukrainy oraz nasz wywiad w regionie moskiewskim. Dobra fala naszych głębokich uderzeń zapewnia Ukrainie tę możliwość. Tym razem odległość do celu wynosiła ponad 500 kilometrów. To istotne także dlatego, że region moskiewski jest najbardziej chroniony rosyjskimi środkami obrony przeciwlotniczej. Oni najbardziej chronią swój region władzy, ale ukraińskie działania dalekiego zasięgu już to przełamują. Rosjanie powinni myśleć o swoich rafineriach, o swoich obiektach naftowych, o swoich przedsiębiorstwach, a nie o tym, jak niszczyć życie innych narodów w Ukrainie, Mołdawii czy jakimkolwiek innym sąsiednim kraju. I ta nasza dalekosiężność znacząco zmienia sytuację oraz ogólne postrzeganie rosyjskiej wojny na świecie. Wielu partnerów daje teraz sygnały, że widzą, co się dzieje i jak wszystko się zmieniło, zarówno w nastawieniu do tej wojny, jak i w możliwości dosięgnięcia rosyjskich celów na terytorium Rosji. Wojna całkowicie, przewidywalnie wraca do rodzinnego portu i to wyraźny sygnał, że nie warto zadzierać z Ukrainą i prowadzić niesprawiedliwej, grabieżczej wojny przeciwko innemu narodowi.
2: Zagarbniczkiej wojny proti innego narodu.
1: Kreml dziś rano kłamliwie stwierdził, że celem Ukrainy były obiekty cywilne. Tymczasem to Rosja w zeszłym tygodniu wystrzeliła na Ukrainę ponad 3100 dronów uderzeniowych, ponad 1300 bomb i 74 rakiety różnego typu, w tym w większości rakiet balistycznych. A w wyniku tych ataków zginęły 52 osoby, a 346 zostało rannych.
0: O tym wszystkim z Kijowa informował nasz reporter Mateusz Czmiel. Dziękuję bardzo.
4: Gość Polskiego Radia 24.
0: A my zgodnie z zapowiedzią przyjrzymy się sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Naszym gościem jest profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
0: Po ogłoszeniu wyników wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii rząd lejburzystów znalazł się na politycznym rozdrożu. Część komentatorów wskazuje na poważny kryzys, czy wręcz rozpad strukturalny Partii Pracy. Inni te nastroje nieco tonują. Pan jest w której grupie?
5: Zdecydowanie tej pierwszej. Jeszcze do niedawna można było uważać, że w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z kryzysem rządowym. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że to jest kryzys polityczny, a to znacznie szersze zjawisko. Być może jesteśmy świadkami tak poważnej zmiany, że w Wielkiej Brytanii rządzić zaczną zupełnie inne partie niż te, do których dotąd jesteśmy przyzwyczajeni. Mhm.
0: Jeden z komentatorów brytyjskich uznał, że Titanic idzie na dno. Jest aż tak źle?
5: Tak, jest aż tak źle, bo rzeczywiście Partia Pracy, która przecież odniosła spektakularny sukces 2 lata temu, dzisiaj znajduje się w stanie głębokiego kryzysu i to nie tylko wewnętrznego, bo ona nie tylko sypie się ze względu na to, że kwestionowane jest przywództwo Keira Starmera, ale przede wszystkim dlatego, że pojawiły się zagrożenia na jej lewym skrzydle, a więc wyrosła jej potężna konkurencja w postaci Partii Zielonych, jak wskazują wybory lokalne, ale także okazało się, że popularność Partii Pracy w Walii, w Szkocji co również wykazały wybory regionalne, które miały miejsce całkiem niedawno, ta popularność

leży praktycznie Partia Pracy tam, gdzie dotąd miała swoje bastiony, dzisiaj już nie istnieje. Może się za chwilę okazać, że rzeczywiście Brytyjczycy są tak dalece zniechęceni do lejburzystów, że będą wybierali zielonych w tych miejscach, w których dotąd przez lata, przez dziesiątki lat lejburzyści zawsze mogli być spokojni o swoje

0: Przypomnijmy sobie, że dość szybko, bo jeszcze w roku wyborczym okazało się, że popularność Keira Starmera, osobista popularność, zaczyna spadać, a co za tym idzie, zaczęła również spadać popularność Partii Pracy, ale gwoździem do trumny, a w zasadzie takim czynnikiem, który przeważył szale nastrojów społecznych, była niewątpliwie afera Epsteina, która spowodowała, że Brytyjczycy zaczęli się zastanawiać, czy warto było zamieniać konserwatystów, a zwłaszcza szalonego Borisa Johnsona, na równie niesolidnego Keira Starmera, który nawet jeżeli nie okłamuje swojego społeczeństwa, to w takim razie nie potrafi skutecznie zarządzać sprawami publicznymi.
1: Starmer w politykę wchodził z hasłem dotyczącym sprawiedliwszej i silniejszej Wielkiej Brytanii. To jest hasło bardzo piękne i z punktu widzenia Brytyjczyków zapewne słuszne. Co się stało, że to się zupełnie nie udało i że Keir Starmer okazał się tak niecharyzmatycznym politykiem?
0: Wielka Brytania od czasów Brexitu znajduje się w permanentnym kryzysie gospodarczym. Może nie jest to kryzys pogłębiający się, ale przynajmniej taka męcząca recesja, z której nie widać żadnej możliwości wyjścia. Już konserwatyści próbowali zastosować różne metody, których ofiarą tak naprawdę padł ostatni premier, czyli Rishi Sunak, bo zarówno radykalne posunięcia proponowane przez jego poprzedniczkę Liz Truss, jak i te łagodniejsze proponowane przez niego okazały się po prostu nieskuteczne. Lejburzyści nie znaleźli rozwiązania na te bolączki i Wielka Brytania dalej ponosi konsekwencje Brexitu. Na to wszystko nakłada się niezadowolenie chociażby z tego, jak funkcjonuje służba zdrowia, bo to jedno z ważniejszych haseł, z którymi lejburzyści szli do wyborów, że zmniejszą się kolejki do lekarzy, że powszechność służby zdrowia się zwiększy, to się po prostu nie udało. Ale oprócz tego wskazuje się, że w Wielkiej Brytanii sukcesywnie rośnie dług publiczny. Co z tego, że widzimy zaangażowanie Wielkiej Brytanii w sferze międzynarodowej, na przykład w sprawach dotyczących obronności Europy, kiedy na swoim własnym podwórku rządzący lejburzyści nie potrafią sobie po prostu poradzić. Nie zaproponowali żadnego rozwiązania, które spowodowałoby, że społeczeństwo doszłoby do wniosku, że to był słuszny wybór.
1: System opieki zdrowotnej, o tym pan wspomniał, to jest pięta Achillesowa wielu rządów, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Mówił pan też o skandalu, o aferze Epsteina. Jak mocno to wstrząsnęło wizerunkiem partii?
0: No, pamiętajmy, że to właśnie Keir Starmer wskazywał na Petera Mandelsona, a więc brytyjskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, jako tą osobę, która rzeczywiście powinna zająć to eksponowane stanowisko, powinna reprezentować brytyjskie interesy w Stanach Zjednoczonych. I później, kiedy dochodziły coraz bardziej niepokojące informacje dotyczące Mandelsona, premier bronił swojego starego przyjaciela, aż wreszcie okazało się, że Mandelson z premedytacją okłamywał i premiera, i całe społeczeństwo. No, Starmer wycofał się z tego, ale stało się to za późno. A później dowiedzieliśmy się jeszcze, że na wczesnym etapie weryfikacji tego kandydata urzędnicy MSZ zgłaszali zastrzeżenia, które albo do premiera nie dotarły, albo zostały przez niego zignorowane. To znaczy, że w jaki sposób funkcjonuje państwo brytyjskie, jeżeli premier nie kontroluje swojej własnej administracji? Chyba że kłamie.
1: Właśnie, chciałem dodać, chyba że informacje do niego dotarły, ale uznał, że nie chce się nimi dzielić i nie chce ich ujawniać. A więc mamy personalne problemy, skandal, kłopoty w systemie opieki zdrowotnej. Czy Brytyjczycy mają też wrażenie, że znacząco rosną koszty ich życia?
0: No, zdecydowanie tak, co jest oczywiście dalszą konsekwencją Brexitu, bo przecież Wielka Brytania od lat 70. sukcesywnie wiązała się z rynkiem europejskim, a kiedy nagle te więzy zostały poprzerywane, Brytyjczycy zostali zmuszeni do tego, aby szukać swoich rynków zbytu gdzie indziej. Te eksperymenty się nie powiodły, okazało się, że nadal najważniejszym rynkiem dla Brytyjczyków jest Europa, ale to jest już zupełnie inna Europa. To Europa, która nie daje Wielkiej Brytanii żadnej taryfy ulgowej, która stosuje twardą handlową politykę wobec dawnego, ale jak się okazało nielojalnego członka swojej rodziny. Powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, o czym gdzieś tam między wierszami mówiła Partia Pracy, dzisiaj wydaje się wysoce wątpliwy i to też powoduje niezadowolenie zwolenników właśnie tego powrotu, którzy głosowali na Partię Pracy wychodząc z założenia, że może kiedyś w dłuższej perspektywie to się uda. Również i na tym i w tej sferze Partia Pracy nie miała niczego ciekawego.

0: go do zaoferowania.
1: Kiedy toczyły się na Wyspach dyskusje dotyczące ewentualnego odłączenia się od Unii Europejskiej, argumentowali ci, którzy byli za Brexitem, że kiedy Wielka Brytania odseparuje się od Unii, będzie mogła złapać wiatr w żagle i szukać rynków zbytów w każdym zakątku świata. To przedstawiono takie sny o potędze, to się najwyraźniej nie udało, ale w tych dyskusjach wtedy pojawiał się też wątek kwestii imigracji. Czy ten problem udało się jakoś rozwiązać, czy on wciąż jest dla brytyjskiego systemu obciążeniem?
0: Do pewnego stopnia udało się. Zresztą pamiętajmy, bo to jest też kwestia, którą trzeba wyjaśnić. Owszem, Brytyjczycy głosowali w sprawie Brexitu za wyjściem z Unii Europejskiej również ze względu na problem imigrantów, ale nie był to element wiodący. O wiele bardziej irytujące było dla przeciętnego Brytyjczyka to, że decyzje dotyczące jego kraju podejmowane są w Brukseli. Nie tylko decyzje dotyczące migracji, również decyzje dotyczące kwestii rynkowych. Natomiast po wyjściu z Unii Europejskiej Wielka Brytania podjęła szereg prób związanych z powstrzymaniem tej napływającej fali imigrantów i to się częściowo udało. Co prawda ten problem nie został rozwiązany w 100%, ale jakieś mechanizmy zatrzymywania niechcianych migrantów weszły w życie i odnoszą skutek. Ale pamiętajmy o odwrotnym o drugiej stronie medalu, mianowicie o tym, że z Wielkiej Brytanii odpłynęło wielu pracowników z innych państw Unii Europejskiej i pojawiła się pustka, której nikt nie zapełnił. No bo jeżeli odpłynęli Polacy, jeżeli odpłynęli Czesi, Rumuni, to w to miejsce pojawili się niewykwalifikowani pracownicy z Bliskiego Wschodu albo z Afryki, którzy nie są w stanie wypełniać tych samych zadań.
1: I to jest trend, który myślę można było przewidzieć. Czy dziś którakolwiek z partii albo którykolwiek z ważnych pierwszoplanowych polityków, choćby nieśmiało, przebąkuje o ewentualnym powrocie w ramiona Unii Europejskiej?
0: Nie, oficjalnie nie. Zresztą widzimy, że w Wielkiej Brytanii w tej chwili triumfy święcą partie populistyczne, a zwłaszcza Reform UK, która tak naprawdę wyrosła na eurosceptycyzmie, jeśli wręcz nie antyeuropejskości.
1: To Nigel Farage, przypomnijmy.
0: Tak, to prawda. Najpierw jako UKIP, następnie jako Brexit Party, a obecnie już jako Reform UK, ale te różne odsłony nie zmieniają samej głównej postaci, czyli właśnie Nigela Farage'a, który wskazuje wyraźnie, że Wielka Brytania powinna szukać swojej przyszłości poza Europą. Co prawda z drugiej strony mamy zielonych, rosnących w siłę, którzy mówią wyraźnie, że Wielka Brytania powinna wrócić do Unii Europejskiej. Na razie zieloni odnieśli sukces, jeśli chodzi o wybory lokalne. Czy uda im się go powtórzyć przy wyborach do Parlamentu Brytyjskiego? To się dopiero okaże. I wtedy być może ten trend prounijny zwiększy się. Natomiast w samej Partii Pracy, a wydawać by się mogło, że to tam właśnie powinny takie tendencje się pojawiać, w samej Partii Pracy ta tendencja jest bardzo słaba.
1: Wielu polityków prywatnie albo i publicznie poprosiło premiera Starmera, żeby ustąpił z funkcji albo natychmiast, albo za jakiś czas. Myśli pan, że klamka zapadła, że ten ruch, ten krok to jest wyłącznie kwestia czasu?
0: No chyba najlepsze i najbardziej spektakularne było wystąpienie Wesa Streetinga, który wyraźnie stwierdził, że Partia Pracy nie odniesie sukcesu pod kierownictwem Keira Starmera. I sam fakt, że znaczna grupa posłów lejburzystowskich wyraziła coś na kształt wotum nieufności wobec premiera, na razie w sposób nieoficjalny, ale wskazując, że jest gotowa uczynić to również formalnie, dowodzi wyraźnie, że pozycja premiera dzisiaj w Partii Pracy praktycznie już zgasła. Jedyne, co mu pozostaje, to odejść z honorem, ale pamiętajmy, że sama dymisja nie może nastąpić do momentu, dopóki Starmer nie będzie miał swojego następcy. I tu pojawia się problem, bo dziś, co prawda, Partia Pracy ma potężną reprezentację w parlamencie, ale jej pozycja na rynku politycznym w Wielkiej Brytanii jest tak słaba, że być może będzie to no, użyję takiego dość dramatycznego sformułowania, ale reanimowanie partii, która jest już w stanie agonalnym.
1: Wes Streeting, jego wystąpienie było z pewnością malownicze, bo też to jeden z tych polityków,

0: którzy myślą o tym, żeby zastąpić aktualnego premiera Kira Starmera. Kto jeszcze o tym marzy i jakie ma szanse?
1: Myśli o tym Angela Reiner, czyli była zastępczyni premiera. Myśli o tym również przebojowy Andy Burnham, burmistrz Manchesteru. Wydaje się, że przede wszystkim to właśnie Burnham i Streeting mają największe szanse, jeżeli patrzymy na kandydatów, którzy już dziś są rozważani, ale nie wiemy, czy nie pojawią się jeszcze kolejne osoby.
0: Co mają do zaproponowania partii, a w dalszej kolejności także obywatelom Wielkiej Brytanii?
1: No cóż, czego można oczekiwać od byłego ministra zdrowia, który nie potrafił uleczyć służby zdrowia? Czego można oczekiwać od Angeli Reiner, która była zastępczynią Starmera? Jeżeli tak mielibyśmy na to patrzeć, to znaczy jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to w ten sposób, kto ma najwięcej do zaoferowania, byłby to niewątpliwie Andy Burnham. Ale w mojej ocenie największe szanse, biorąc pod uwagę frakcje funkcjonujące dzisiaj w parlamencie brytyjskim, frakcje wewnątrz Partii Pracy, ma Wes Streeting. I tu nie chodzi o to, co on obiecuje. Tu chodzi o to, że jest on alternatywą dla Keira Starmera. Kimś trzeba tego Starmera zastąpić, a Streeting ma już wypracowaną pozycję parlamentarną, solidną pozycję.
0: Czyli człowiek, który nie uporał się z opieką zdrowotną w Wielkiej Brytanii i chciałby uleczyć Partię Pracy.
1: No i zapewne to, że się nie uporał, będą mu zarzucali jego przeciwnicy, a przecież konserwatyści Reform UK tylko czekają na to, aby ocenić kandydata na nowego premiera, no bo do wyborów zostało jeszcze sporo czasu, formalnie powinny się one odbyć w 2029 roku, a więc jeżeli Starmer rzeczywiście odejdzie, no to zastąpi go ktoś, kto będzie starał się jakoś do tego 2029 roku Partię Pracy ratować.
0: Pan wspomniał na początku, że w zasadzie w Wielkiej Brytanii już niedługo może dojść do bardzo radykalnej zmiany politycznej. Jak ważne zatem są te ruchy w ramach Partii Pracy i fakt, czy następcą Starmera będzie Streeting, czy ktokolwiek inny, no, a na ile jednak ta tendencja, ta zmiana jest nie do powstrzymania?
1: Zarówno jeżeli chodzi o konserwatystów, jak i lejburzystów, w ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiły się takie tendencje, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Lejburzyści zagospodarowywali całą praktycznie lewą część sceny politycznej, konserwatyści na prawo od siebie nie mieli żadnego zagrożenia. Dzisiaj jedna i druga partia z tym problemem się boryka i jak widać sobie z tym nie radzi. Lejburzyści mają zielonych, konserwatyści mają Reform UK. Skrajne skrzydła tych wiodących, głównych partii zwolna przechodzą, przeciekają, można tak powiedzieć, do tych bardziej radykalnych, czyli do zielonych i do Reform UK. I to jest problem wewnętrzny, z którym żadna z tych partii sobie nie radzi, a jednocześnie stara się pozyskać wyborców umiarkowanych. Jeżeli to będzie rzeczywiście Wes Streeting, który wywodzi się z umiarkowanego skrzydła, pojawia się pytanie, czy wtedy radykalni wyborcy głosujący dotąd na Partię Pracy nie stwierdzą, że to już nie jest ich partia i nie oddadzą swoich głosów na zielonych. To jest źródłem, dla którego, to jest powodem, ze względu na który my mówimy dzisiaj o dużym kryzysie politycznym w Wielkiej Brytanii, bo za chwilę może się okazać, że te dwie partie, które tworzyły duopol praktycznie od już ponad 100 lat, one albo przestają istnieć, albo system polityczny w Wielkiej Brytanii zmienia się na system wielopartyjny, w którym szanse na wygraną będą bardzo zróżnicowane i trudne do oszacowania.
0: I to się chyba wpisuje w pewien szerszy trend, o którym mam nadzieję będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. Bardzo panu dziękuję. Profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 14.30. Łukasz Pastor, zapraszam. W Polsce powstanie pierwsze w Europie autoryzowane centrum serwisowe silników dla czołgów Abrams. Zakłada to podpisana umowa między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 w Dęblinie, a amerykańską firmą Honeywell. W uroczystości uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef polskiego rządu podkreślił, że lokalizacja centrum serwisowego w Polsce to zasługa starań jego gabinetu.
2: Tutaj w Dęblinie otwieramy autoryzowane centrum serwisowe, które będzie naprawiało, przeglądało silniki do czołgów Abrams. Tylko ta inwestycja to jest 300 milionów. Odnieśliśmy niespodziewany dla wielu sukces. Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
1: Inwestycja zakłada dostosowanie infrastruktury technicznej, zapewnienie przeszkolenia personelu i zgromadzenie zapasów części zamiennych potrzebnych do napraw silników. Docelowo Polska ma otrzymać 366 egzemplarzy czołgów Abrams. Teraz głos szefa MON-u w sprawie reorganizacji amerykańskich sił w Europie. Rotacja żołnierzy nie może odbywać się kosztem Polski, mówił w Dęblinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony podkreślał, że Polska oczekuje utrzymania silnej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
3: Rozumiemy, że dochodzi do reorganizacji pobytu wojsk amerykańskich w Europie. Ale ta reorganizacja nie może się odbywać kosztem największego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie.
1: Szef MON-u dodał, że Polska przeznacza na obronność blisko 5% PKB. Teraz ważny głos w debacie na temat sytuacji w ochronie zdrowia. Ponad 40% Polaków źle ocenia działanie publicznego systemu opieki zdrowotnej pod kierownictwem Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Tak wynika z sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Problemy resortu zdrowia wynikają m.in. z interesów różnych lobby, mówiła na naszej antenie ekspertka do spraw ochrony zdrowia Anna Gołębicka.
4: Bardzo ciężko w ogóle taki beton skruszyć, bardzo ciężko od czegoś zacząć, bo to jest system naczyń połączonych. Jak chcemy zmieniać jedne, no to jakieś lobby bardzo krzyczy.
1: Ekspertka dodała, że realne zmiany w systemie ochrony zdrowia wymagają radykalnych działań. Na koniec ostrzeżenie dla turystów przed trudnymi warunkami pogodowymi w Tatrach. Z powodu intensywnych opadów śniegu na wysokości powyżej 1800 metrów obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przestrzega przed samoczynnymi lawinami. Ponadto w wyższych partiach gór szlaki są śliskie, a widoczność z powodu niskiego pułapu chmur bardzo ograniczona. Ratownicy odradzają samodzielne wyjścia w góry, a dla tych, którzy się na to zdecydują, zalecają wykorzystanie zimowego sprzętu.
5: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 14.
0: Gość Polskiego Radia 24.
5: Jest z nami profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Panie profesorze, w piątek posłowie wybrali nowych członków, nowych przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa. Czy to oznacza, że został wykonany ważny krok w stronę uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości w Polsce?
6: W mojej ocenie dosyć istotny krok, nie wiem czy ważny, ale dosyć istotny krok mający na celu uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości i chciałabym tutaj podkreślić, że pomimo iż posłowie obecnej kadencji działali w myśl ustawy napisanej i przegłosowanej większością Zjednoczonej Prawicy w 2017 roku, która zakładała, że członków KRS wybiera Sejm, to większość parlamentarna uchwaliła uchwałę w lutym bodajże tego roku, że kandydaci muszą przejść weryfikację w zgromadzeniach ogólnych sędziów, czyli de facto nie jest to polityczne, czy tylko polityczne rozdanie, ale jest to rozdanie uwzględniające w szerokim zakresie opinię środowiska sędziowskiego. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której większość rządząca wybrała 13 członków KRS-u, a dwójka spośród nich została zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. I to są te najbardziej, powiedzmy, dyskusyjne nazwiska i niosące ze sobą taką

0: być może takie niezrozumienie, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że członków KRS-u wybierają wszystkie kluby parlamentarne i mają prawo do zgłoszenia swoich przedstawicieli. Komisja Sejmowa zdecydowała, że ta piętnastka zgłoszona przez kluby parlamentarne będzie brała udział w głosowaniu, przejdzie przez to głosowanie. I być może to może być kontrowersyjnie dla części opinii publicznej, ale ja tłumaczę ten ruch w taki sposób, aby nie dać możliwości panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu do braku akceptacji dla tak obsadzonej KRS.
1: Ale jeszcze wcześniej pierwsza prezes Sądu Najwyższego będzie musiała zwołać posiedzenie plenarne, żeby wybrać nowego przewodniczącego, bo dotychczasowa przewodnicząca KRS zrezygnowała ze stanowiska. O swojej decyzji Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała dziś. Czy to oznacza, że ten proces znów się wydłuży, bo nie wiadomo, która KRS zostanie zwołana na posiedzenie plenarne, czy nowo wybrana, czy dotychczasowa?
0: Oczywiście, że ten proces może się wydłużyć i jak gdyby to są pewnego rodzaju zabiegi wokół kruczków prawnych już w tej chwili i przedłużanie jak gdyby stanu obecnej KRS do tego, żeby ona jeszcze chwilę trwała. To ja bym powiedziała bardzo brzydko to porównując i może dość niestosownie, ale chyba wie pan, panie redaktorze, ja miałam dzisiaj takie wrażenie, że znaleźliśmy się znowu wszyscy w piaskownicy i nie wiadomo, komu tą łopatkę zabrać, a komu ją przekazać. To tak mniej więcej wygląda. Natomiast proszę zauważyć, że może nie tyle bój, ale sprawa dotyczy bardzo istotnej kwestii, jaką jest cały wymiar sprawiedliwości. I jest to sytuacja, w której nie powinniśmy się w ogóle znaleźć jako społeczeństwo.
1: Nie, pani bardzo zazdroszczę, że tylko dzisiaj miała pani takie wrażenie.
0: Znaczy nie, no, cały bój o wymiar sprawiedliwości, to wie pan, to jest kolejny odcinek serialu, tak? Natomiast ja już myślałam, że zakończymy w jakikolwiek sposób obserwację tego zjawiska, no ale tu się okazuje, że można jeszcze coś znaleźć i któreś drzwi próbować wyważyć, żeby przeszkodzić w naprawie tej władzy.
1: Tak, ta naprawa wymagałaby jakiegoś podstawowego konsensusu, ale najwyraźniej on się poszczególnym partiom politycznym po prostu nie opłaca, więc jest jak jest. Zmienimy temat, przyjrzyjmy się kryptoaktywom. Także w piątek posłowie przyjęli nową, trzecią już ustawę. Myśli pani, że do trzech razy sztuka i tym razem prezydent tę ustawę podpisze?
0: Znaczy, prezydent Karol Nawrocki jest dosyć w trudnej sytuacji. Tak samo w trudnej sytuacji jest Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Śmiem twierdzić, że te siły polityczne, parlamentarne, które wymieniłam, ale także, że pan prezydent Karol Nawrocki przyczynili się do sytuacji, w której znaleźli się inwestorzy w kryptowaluty w tej chwili. Przyczynili się do tego bałaganu związanego ze zjawiskiem. I znaczy, nie wiem, trudno mi w tej chwili wyrokować, czy pan prezydent podpisze, ale myślę, że w jego interesie odwrócenia jak gdyby tego trendu rzucania oskarżeń pod jego adresem, w jego interesie byłoby podpisanie tej ustawy.
1: No tak, a nie ma pani generalnie wrażenia, że umykają nam czasem z pola widzenia dość istotne, a na pewno istotniejsze kwestie niż choćby kryptowaluty, bo rozumiem, że wiele osób w to zainwestowało, że wielu też straciło sporo pieniędzy, ale myślę, że grupa tych, którzy codziennie idą albo próbują się dostać do lekarza, także do lekarza specjalisty, jest jednak większa niż ci, którzy inwestują o kryptowalutach, a o opiece zdrowotnej chyba dyskutujemy rzadziej.
0: Dyskutujemy o istotnych kwestiach. O opiece zdrowotnej, edukacji, nauce za rzadko, panie redaktorze. I to w ogóle nie ulega wątpliwości. Jeżeli zatrzymamy się tylko i wyłącznie przy ochronie zdrowia, no to jest to kryzys narastający od wielu, wielu lat. Bo proszę zwrócić uwagę, że

0: że my jako społeczeństwo zostaliśmy mocno wepchnięci w ten obszar prywatnej służby zdrowia. I to, co na przykład w tej chwili mnie chyba zaskakuje najbardziej, to ten język większości rządzącej, większości parlamentarnej, która tworzy rząd Donalda Tuska, ten język populistyczny, który nawiązuje do tego, co wybrzmiało w 2005 roku czy 2006 roku ustami Ludwika Dorna: pokaż lekarzu, co masz w garażu. Czyli odpowiedzialność za brak zmian systemowych, odpowiedzialnością za brak zmian systemowych są obarczani lekarze, którzy za dużo zarabiają. Są obarczane pielęgniarki, które za dużo zarabiają. A ja myślę, że jeżeli chodzi o te grupy zawodowe, to w końcu one zarabiają w sposób godny. Natomiast zwrócić trzeba uwagę zupełnie na inne rzeczy. Trzeba zwrócić uwagę na szpitale, które nie zawsze są rentowne, nie zawsze są dobrze zarządzane. Na lekarzy pierwszego kontaktu, na przychodnie, które są w tej chwili w rękach bardzo często prywatnych. Ale my korzystamy z tej opieki medycznej w tych przychodniach prywatnych, dlatego że płacimy składki zdrowotne. Czy te składki zdrowotne są sprawiedliwie rozłożone, czy one nie są sprawiedliwie rozłożone? Tutaj trzeba zacząć taką debatę od tego, w jaki sposób finansować ochronę zdrowia. Czy składki zdrowotne są sprawiedliwie rozłożone, ich ciężar rozłożony jest sprawiedliwie na całe społeczeństwo i co można z tym zrobić, a dopiero później uruchamiać taką nagonkę na jakąś grupę zawodową, no w tym konkretnym przypadku na lekarzy i pielęgniarki albo pielęgniarki i lekarzy.
1: Ale takie dyskusje są skomplikowane, trudne, złożone, wnioski nie zawsze optymistyczne, więc może lepiej unikać tego rodzaju rozmów, a skupiać się na tych wątkach, które wywołują dużo więcej emocji i przynoszą doraźny, ale jednak potrzebny partiom skutek. Być może przeszliśmy płynnie do jakiejś nowej formy demokracji, do demokracji clickbaitowej.
0: W tej demokracji to my już jesteśmy od jakiegoś czasu, natomiast jeżeli pan redaktor mówi o emocjach, to ja sobie pozwolę na taką uwagę. Politycy bardzo chętnie uruchamiają jedną emocję. Jest to lęk, czyli taka sytuacja, w której nie mamy wszystkich danych, ale pozwalamy na to, żeby politycy tę emocję wywołali. To dotyczy migrantów, to dotyczy chociażby rynku kryptowalut, prawda? I to dotyczy wielu, wielu aspektów naszego życia. Nie wiem, no chociażby przedmiotu dotyczącego naszego zdrowia, który ma być w szkołach obowiązkowy, a póki co jest przedmiotem do wyboru. Ale i to jest bardzo złe. Niewątpliwie jest to bardzo złe, dlatego że w związku z tym, że większość z Polaków, ale nie tylko Polaków, demokracja ma to do siebie, że większość w tej chwili korzysta z takich źródeł informacji, które często są dezinformacją, które znajdują się w sieci, w internecie, jako hasła w mediach społecznościowych różnego rodzaju, to ta emocja lęku jest bardzo silnie zakorzeniona. I teraz, gdyby politycy zamienili te negatywne emocje, które rozpraszają w społeczeństwach, na pozytywne emocje, czyli coś, co stanowiłoby podstawę jakichś wspólnych działań. Ja nie mówię o skomplikowanych nawet rzeczach, ale o fragmentach tych skomplikowanych rzeczy, żebyśmy się zechcieli nad nimi zatrzymać i zastanowić, to na pewno byłaby to sytuacja, w której jesteśmy w stanie zbudować coś dobrego w społeczeństwie. Ale niestety politycy mają to do siebie, że stali się reaktywni. Czyli podejmują tylko te działania, które są oczekiwane społecznie, a naturalnie społecznie są te działania oczekiwane, które dadzą bardzo szybką stopę zwrotu społeczeństwu. Czyli nie jest to reforma ochrony zdrowia w perspektywie 10 lat, nie jest to nakład na naukę w wysokości 3%, o co postulujemy w tej chwili jako naukowcy w perspektywie 5 lat, tylko to ma się stać tu i teraz, dlatego że za rok są wybory.
1: No tak, staliśmy się arcydoraźni.

0: arcydoraźni, a politycy stali się reaktywni. Bez pomysłu na wielką reformę, czy na wielkie reformy, a odpowiadające tylko i wyłącznie na doraźne potrzeby społeczne.
1: Takim obszarem, który miał być pozbawiony podziałów i kłótni, miało być bezpieczeństwo. Wiemy już od jakiegoś czasu, że to też się nie udało, a w tle pojawiają się różne niepokojące informacje zza oceanu, choćby te dotyczące reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie. Do tej kwestii odniósł się m.in. minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, stwierdzając, że ta reorganizacja nie może odbywać się kosztem Polski.
2: Rozumiemy, że dochodzi do reorganizacji pobytu wojsk amerykańskich w Europie. Ale ta reorganizacja nie może się odbywać kosztem największego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie. Polska jest największym sojusznikiem. Te przykłady zarówno inwestycji wspólnych, zakupów, budowy miejsca dla żołnierzy amerykańskich, za którego pobyt każdego z nich inwestujemy około 15 tysięcy dolarów rocznie. To nas odróżnia od innych państw europejskich. Polska jest modelowym sojusznikiem również w ujęciu sojuszniczych zobowiązań, bo dzisiaj wykonuje te, które niektóre państwa zdążą wykonać w 2035 roku. To zasługuje też na szczerą rozmowę, bo pomiędzy przyjaciółmi zawsze ta szczerość jest gwarantem dobrych relacji, umożliwiających zaplanowanie. Trudno być zaskakiwanym przez tych, którym się najwięcej ufa i najwięcej się powierzyło. Wierzę, że wszystkie niedomówienia, bardziej szum medialny, zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich, na kolejne inwestycje, na system naczyń połączonych, na budowę NATO najsilniejszego i Europy odpowiedzialnej za swoje bezpieczeństwo, z kluczową rolą oczywiście odstraszania nuklearnego, backstopu i wszystkich działań, które wiążą się z obecnością Stanów Zjednoczonych.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Reorganizacja nie może odbywać się kosztem Polski. Polska oczekuje utrzymania silnej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Panie profesor, czy tego rodzaju retoryka może przekonać stronę amerykańską?
0: No, ciśnie mi się pytanie na usta, a dlaczego nie może odbywać się kosztem Polski reorganizacja sił amerykańskich w Europie? Przecież prezydent Donald Trump, ja wiem, że my sobie tego nie życzymy, wolelibyśmy, żeby to się nie odbywało naszym kosztem, ale prezydent Donald Trump jest prezydentem nieprzewidywalnym i myślę, że Polska jest dla niego tylko małym krajem gdzieś w Europie. Proszę zauważyć, że pan prezydent Donald Trump nie docenił naszego uczestnictwa w misjach chociażby w Afganistanie czy Iraku. Pan prezydent Donald Trump nie był zadowolony z przyjęcia mechanizmu SAFE przez Polaków, bo to jak gdyby zamyka potrzebę takiego tylko i wyłącznie odniesienia się do zakupu zbrojeń w Stanach Zjednoczonych.
1: No może nie zamyka, ale zmniejsza znacząco.
0: Zdecydowanie, bo jeżeli mechanizm SAFE ma być wydany w Europie, a 90% jego środków w Polsce, no to musimy się najpierw na tym skupić, prawda? A dopiero potem poszukiwać finansowania na zakupy w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że zdaję sobie z tego sprawę i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, bo nie bez kozery zabiegał o wsparcie i u prezydenta, przede wszystkim prezydenta Karola Nawrockiego, ale zdaje sobie z tego sprawę także Donald Trump, a dla niego to jest porażka przede wszystkim na politycznym rynku wewnętrznym w Stanach Zjednoczonych, bo nie będzie miał kolejnego instrumentu mogącego spełnić jego ulubione hasło, by uczynić Amerykę znowu wielką.
1: W tym tygodniu.
0: Więc to jest ta kwestia. Ja rozumiem słowa pana ministra Kosiniaka-Kamysza i oczywiście wolałabym, aby Amerykanie nie zaczynali reorganizacji armii w Europie od Polski albo wstrzymywania wysyłania żołnierzy amerykańskich do baz w Polsce, ale proszę zauważyć, że

0: Donald Trump może tak działać. Oczywiście są różnego rodzaju zabezpieczenia, które jak gdyby być może przeszkodzą tym działaniom. Tu jest chociażby uwaga cała kongresu zwrócona, czy wielu kongresmenów zwrócona na tę kwestię i to, co czytać już można było dzisiaj w sieci, brak zgody na takie działania. I wolałabym, żeby do nich nie doszło, ale amerykański prezydent może podejmować takie decyzje i w tej chwili od polskiej dyplomacji zależy bardzo dużo i zależy to, czy faktycznie skończy się na wstrzymaniu tego kontyngentu.
1: W tym tygodniu mają spotkać się przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, zarówno w Warszawie, jak i w USA, i wtedy dowiemy się, czy te rozmowy przyniosły jakiś konkretny skutek. Chciałbym wrócić jeszcze do polityki krajowej. Chodzi mi o transkrypcję aktu małżeństwa zagranicznego. Takie transkrypcje się odbyły, jedna w Warszawie, druga także we Wrocławiu. Nie odnosi pani wrażenia, że rządząca koalicja z pewnym dystansem, a w każdym razie bez większego pośpiechu podchodzi do tej kwestii?
0: Nie odnoszę wrażenia, ale tak jest, panie redaktorze. A to przede wszystkim dlatego, że rządząca koalicja pod względem takich, powiedzmy, pod względem kulturowym nie jest jednością. Proszę zobaczyć, że największym hamulcowym zmian w kierunku chociażby zalegalizowania związków partnerskich, bo transkrypcja nie jest tym samym, prawda, ale zalegalizowania związków partnerskich jest Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo mocno konserwatywne, opierające swoje wartości przede wszystkim na chrześcijaństwie, zawężając katolicyzmie, ale także w Polsce 2050 występuje w tej kwestii podział i w samej koalicji wyborczej także mamy środowisko mocno konserwatywne. I to jest właśnie to, co stanowi hamulec dla wszystkich przemian w sferze kulturowej, zaczynając od transkrypcji aktów małżeństwa, małżeństw jednopłciowych, poprzez wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich, liberalizację aborcji i wiele, wiele, wiele jeszcze innych kwestii związanych właśnie z tą sferą kulturową.
1: Czyli jakiegoś wyraźnego przyspieszenia nie należy się spodziewać?
0: Nie, nie spodziewam się w tej kwestii przyspieszenia, natomiast spodziewam się, że jak już rozkręci się kampania wyborcza i przejdziemy z tego przedsionka prekampanii do kampanii wyborczej, to znowu stanie się nośnym tematem dla ugrupowań biorących w tej kampanii udział. Albo będą zwolennikami, albo będą przeciwnikami, ale na pewno będą grali tutaj na emocjach i na tym, żeby przyciągnąć do swoich postulatów jak najwięcej wyborców.
1: I wtedy właśnie Koalicja Obywatelska przypomni sobie o Rafale Trzaskowskim?
0: Myślę, że w tym zakresie Rafał Trzaskowski już w tej chwili jest, no, powiedziałabym, osobą niebezpieczną, dlatego że w kampanii wyborczej, prezydenckiej wyborczej, ten wątek również jak gdyby schował pod kamyk, nie starał się jak najpóźniej wrócić do tych, którzy byli jego największymi czy wielkimi zwolennikami, czyli do mniejszości seksualnych. Starał się nie poruszać praw kobiet, uznając je za dość oczywiste. I proszę zauważyć, że Rafał Trzaskowski w swojej kampanii prezydenckiej skręcił jednak w prawą stronę, co pewno mu zwolenników nie przysporzyło, a wręcz przeciwnie, odjęło mu głosów. I dlatego nie spodziewam się, że w kampanii parlamentarnej Koalicja Obywatelska sięgnie po Rafała Trzaskowskiego. Raczej będzie starała się, konkretnie Koalicja Obywatelska raczej będzie starała się tonować w tym zakresie przekaz. Tym bardziej, że chyba doszło do niepisanej umowy pomiędzy Tuskiem a Czarzastym, że Koalicja Obywatelska bardziej otwiera się na prawą stronę, pozostawiając stronę lewą Nowej Lewicy i Czarzastem.
1: Może to zadziała, może to realizowanie części programu Prawa i Sprawiedliwości, bez Prawa i Sprawiedliwości, się Koalicji Obywatelskiej opłaci, bo odbiera PiS-owi tlen.
0: Być może tak, tym bardziej, że tak jak widzimy w sondażach albo śledząc to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, widzimy, że to ugrupowanie jest słabe.

0: słabnie, a wojny frakcyjne nie pomagają mu w mówieniu jednym głosem. Słabnie również prezes Jarosław Kaczyński. No i w mojej ocenie tutaj jest brak pomysłu jednak na kampanię, której symbolem ma być Przemysław Czarnek.
1: Ma też być wiec. Wspólny wiec Morawiecki-Czarnek miałby się odbyć w najbliższych dniach. Takie wydarzenie zapowiadał Mariusz Błaszczak. Myśli pani, że nawet gdyby się ten wiec odbył, to on jakoś wpłynie na kondycję Prawa i Sprawiedliwości?
0: To, że się odbędzie wspólny wiec, na którym wystąpi Morawiecki i Czarnek, nie znaczy, że będą panowie mówić jednym głosem na tym wiecu. Ja mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że w Prawie i Sprawiedliwości podejmowane są coraz bardziej nerwowe ruchy. Przy czym nie do końca musi to sprzyjać na przykład PSL-owi czy Trzeciej Drodze. Nie do końca musi to sprzyjać Koalicji Obywatelskiej, bo może to sprzyjać Konfederacji i Grzegorzowi Braunowi i jego Konfederacji Korony Polskiej. W którą stronę się to rozwinie, no lada dzień zobaczymy.
1: No
0: ale
1: tak.
0: Na razie jeszcze trudno wyrokować.
1: Jeszcze trochę czasu do wyborów zostało. Wiele się może wydarzyć, bo też wydaje się, że odbywają się jakieś ruchy podskórne tu i ówdzie na polskiej scenie politycznej. To jeszcze na koniec jedna kwestia dotyczy wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głosowanie zostało w piątek usunięte z harmonogramu obrad Sejmu. Wcześniej grupa historyków i byłych pracowników IPN apelowała do posłów, żeby nie akceptowali kandydatury doktora Mateusza Szpytmy, zarzucali mu upolitycznienie Instytutu. Czy znów wraca dyskusja na temat znaczenia i rangi IPN-u?
0: Ja myślę, że ta dyskusja toczy się przez cały czas z mniejszą czy większą intensywnością. Natomiast proszę zobaczyć, że IPN został zabetonowany w zasadzie tak samo jak Trybunał Konstytucyjny i oczywiście z jednej strony to powinna być instytucja apolityczna, bezwzględnie apolityczna, ale proszę zwrócić uwagę na to, że po 2015 roku nie ma możliwości, czy nie miała możliwości, żeby być instytucją apolityczną, a proponowany kandydat na prezesa IPN-a był prawą ręką obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. I za czasów, kiedy Karol Nawrocki był prezesem IPN-u, nie najlepiej się działo w tej instytucji. I stąd na przykład utrata pracy przez wielu wybitnych historyków, którzy mieli rzetelny wpływ na badanie najnowszej historii Polski i tego wszystkiego, co z nią jest związane. Na pewno IPN stracił przez to taką swoją pierwotną misję, tak bym to określiła. Natomiast no, myślę, że to, że się zdejmuje głosowanie z porządku obrad Sejmu, niczemu nie służy, ale być może jest to też próba osiągnięcia kompromisu za kulisami.
1: Musimy kończyć, pani profesor. Dziękuję bardzo. Profesor Danuta Brzecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ważna umowa wojskowa podpisana w Dęblinie, będzie centrum serwisowe czołgów Abrams. Jest nowa KRS i będzie nowy jej szef lub szefowa. Poprzednia przewodnicząca podała się do dymisji. Uwaga na burzę, zagrzmi i mocno popada na wschodzie i w centrum.

0: kraju. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Przegląd i naprawa silników do czołgów Abrams będą się odbywały w autoryzowanym centrum serwisowym w Dęblinie na Podkarpaciu. Umowę podpisały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oraz firma Honeywell. W uroczystym otwarciu centrum wziął udział m.in. premier Donald Tusk. Szef rządu mówi o sukcesie.
1: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
0: W ubiegłym tygodniu szef Pentagonu zdecydował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do naszego kraju. Nie oznacza to zmniejszenia obecności Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, tak zapewnia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich. Uważamy, że proces planistyczny, który się odbywa teraz, reorganizacji obecności w Niemczech, szczególnie wojsk, wymaga czasu.
0: Koncepcja ograniczania obecności amerykańskich wojsk w Europie nie jest nowa, zauważa dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z UKSW. Jak przypomniał na naszej antenie, pamięta ona czasy Dwighta Eisenhowera i lat 50.
3: Eisenhower prezydentem jeszcze nie był, to powiedział, że jeżeli my nie wycofamy naszych wojsk z Europy w ciągu tam 10 lat, no to się stanie to, co się stało, czyli rozpieścimy Europę i będziemy fundować Europie bezpieczeństwo przez kolejne dekady, a ci będą udawać, że coś robią. Także tylko taka realna sytuacja, czyli wycofanie fizyczne wojsk pokazuje, że Amerykanie nie żartują i że po prostu my musimy wziąć odpowiedzialność za nasz kontynent.
0: W Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Powodem, jak podała, ma być, tu cytat, wyraz szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma teraz obowiązek zwołania posiedzenia w celu wyboru nowego przewodniczącego, mówił na naszej antenie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
4: Od soboty jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli chodzi o część Rady w odniesieniu do 15 sędziów wybieranych przez Sejm. W związku z powyższym powinno nastąpić zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie i powinno dojść do wyboru przewodniczącego i całego prezydium Rady, czyli tej części Rady, która tak naprawdę odpowiada za pracę Krajowej Rady Sądownictwa.
0: W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Mimo to Sejm większością głosów wybrał 15 sędziów członków KRS-u. Za godzinę na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino rozpoczną się główne uroczystości 82. rocznicy bitwy. Kluczową rolę odegrali w niej polscy żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich żołnierze II Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa.
5: W walkach pod Monte Cassino zginęło ponad 1000 polskich żołnierzy. Na posadzce cmentarza, do którego wejścia strzegą dwa wielkie orły, jest napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
6: Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się.
5: Wspomina Polskiemu Radiu niemal 102-letni major Władysław Dąbrowski.
7: W tym roku po raz pierwszy wysłuchamy wspomnień rodzin żołnierzy, którzy są na tym cmentarzu pochowani.
5: Zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel z miasta Cassino Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: W uroczystościach pod Monte Cassino weźmie udział prezydent Karol Nawrocki z delegacją.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: O pogodzie takiej jak dzisiaj mówimy, że jest przekropna, bo miejscami popada deszcz. W Wielkopolsce i na Kujawach opady jednostajne. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum kraju, a także w Bieszczadach. Spadnie tam intensywny deszcz, lokalnie możliwy grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do wieczora, informuje synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.
1: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
0: Jest przeważnie cieplej niż wczoraj na Podlasiu i zachodzie kraju, na termometrach około 17 stopni, na Mazowszu 19, na Podkarpaciu do 21. Chłodno od Małopolski przez Górny Śląsk po Wielkopolskę. Tam pada, a termometry pokazują od 12 do 16 stopni.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Lepsza jest na południu i wschodzie. 44% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca, 36%.
2: Klimat. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
10: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
11: 9 minut po godzinie 15.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: A my wracamy do relokacji, zapowiadanej relokacji amerykańskich wojsk w Europie. W ostatnią środę Polska została zaskoczona niespodziewaną decyzją USA o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk na terytorium kraju. Okazuje się jednak, że ostrzeżenie dotarło już kilka dni wcześniej. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Dzień dobry.
13: Kłaniam się. Portal Politico informuje, powołując się na trzy anonimowe osoby zaznajomione ze sprawą, wywodzące się z najbliższego otoczenia szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, że polskie wojsko zostało powiadomione o posunięciu Pentagonu już w miniony poniedziałek, tydzień temu. Ale co ciekawe, wiadomość ta utknęła jednak w systemie poczty niejawnej generała Kukuły. W rezultacie kierownictwo Ministerstwa Obrony oraz polscy wojskowi dowiedzieli się z mediów o zmianach planu najważniejszego sojusznika kraju, pisze na ten temat portal Politico. Wracając do samej

0: sprawy. To Pentagon broni tego posunięcia. Oczywiście mówimy tutaj o wstrzymaniu rotacji w Polsce, określając wszystko mianem elementu starannie przemyślanego procesu. I tutaj cytat: decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wieloetapowego procesu uwzględniającego perspektywy kluczowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych w Europie oraz całego łańcucha dowodzenia, oświadczył pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez. Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili, podkreślił Valdez w swoim komunikacie, a szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił. Poinformował z kolei generał Christopher Levy. On pełni obowiązki szefa sztabu armii USA, odpowiadając podczas przesłuchania w kongresie na pytanie o odwołanie rozmieszczenia żołnierzy amerykańskich w Polsce. Posłuchajmy.
1: Generał Grynkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcję, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań.
0: Przypominamy Państwu, że 2 tygodnie temu Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec, sojusznika w NATO, Stanów Zjednoczonych, częściowo też z powodu pogłębiającego się rozdźwięku między Donaldem Trumpem a Europą w kwestii konfliktu z Iranem. Jak przekazał agencji Reuters jeden z amerykańskich urzędników, nie było jasne, czy decyzja dotycząca Polski miała na celu realizację tego planu redukcji sił dokonywaną w ramach reorganizacji wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie. Wspomniany urzędnik, który rozmawiał z agencją Reuters pod warunkiem oczywiście zachowania anonimowości, oświadczył, że żołnierze mający trafić do Polski w ramach rotacji mogą zostać skierowani tam z innego miejsca.
2: O tym wszystkim ze Stanów Zjednoczonych informował Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję.
3: Komentarz.
2: Doktor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Panie doktorze, usłyszeliśmy, że to, co się właśnie odbywa, czy to, co za chwilę będzie się działo, to jest element kompleksowego, wieloetapowego procesu. Czy to oznacza, że Europa powoli żegna się z amerykańskimi żołnierzami?
4: Wszystko na to wskazuje, niestety. Wskazywały na to wcześniejsze wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który mówił o ograniczeniu sił zbrojnych. Przede wszystkim spodziewaliśmy się, że będzie to dotyczyło dużych sił, które znajdują się na terenie Niemiec. Wynika to również z myślenia o tym państwie przez Donalda Trumpa. Niemcy nie cieszą się dużą, myślę, estymą w jego serduszku, że tak powiem.
2: To już słyszeliśmy niejednokrotnie.
4: Tak, to trzeba potwierdzić. Natomiast dla nas jest raczej zadziwiające ze względu na to, że administracja Stanów Zjednoczonych, jak i sam Donald Trump nawet wskazywał, że może my jako sojusznicy, jako ten partner, który w Europie jest bardziej proamerykański, chociaż nastroje w Polsce też się zmieniają, może liczyć na obecność sił amerykańskich, a dla nas jest to szczególnie istotne i to też wielokrotnie słyszycie wszyscy Państwo ze względu na geostrategiczne położenie na wschodniej flance NATO.
2: I dlatego zastanawiam się, czy tutaj w pierwszym rzędzie istotne są sympatie i antypatie, czy może jednak na pierwszym planie jest zdecydowanie i nieodwoływalnie myślenie strategiczne. No bo wojska amerykańskie na wschodniej flance NATO, a wojska amerykańskie na przykład w Niemczech, czy jeszcze gdzieś głębiej na zachodzie, to są zupełnie różne kwestie.
4: Tak, znaczy to trzeba szybciutko wyjaśnić. To mamy od dawna właśnie myślenie o przesuwaniu się na wschód wojsk amerykańskich, to jest jeden aspekt. Natomiast zmieniły się priorytety w geopolityce Stanów Zjednoczonych. Mamy sytuację w Iranie, no mamy wizytę w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa, która chyba nie przyniosła, znaczy nie wiemy, jakie miała osiągnąć skutki, ale nie słyszymy o żadnych konkretach zabezpieczających na przykład Tajwan, więc oszczędności są poszukiwane, więc oszczędnościami miało być wycofanie części wojsk, ale liczyliśmy na to, że one będą przesunięte przynajmniej jakiś fragment właśnie do Polski. Jeżeli stąd zostaną wycofane, to wchodzi w realizację taki strategiczny plan B Stanów Zjednoczonych, mówiący o tym, że Europa w razie zagrożeń liczy przede wszystkim sama na siebie.

No i to jest, było to też zapowiadane, nie jest to zupełne zdziwienie, ale myśleliśmy raczej, że to jest takie trochę grożenie palcem, a przynajmniej Polska, a niektóre państwa starej Unii też zaczęły zmieniać swoją taktykę dotyczącą wojska, dotyczącą modernizacji, dotyczącą myślenia o samodzielnej obronie czy części.

0: jest też realne przekonanie o współpracy w ramach NATO. Myśli pan, że gdyby miał się dokonać to wycofanie amerykańskich wojsk z terytorium Unii Europejskiej, z terytorium krajów europejskich, to jakoś to wpłynie na funkcjonowanie samego paktu?
1: Już słyszymy o tym, znaczy znowu to jest dyplomacja Donalda Trumpa, że gdy jest zdenerwowany i nie idzie wszystko po jego myśli w polityce zagranicznej, to sam poddawał pod znak zapytania istnienie Paktu Północnoatlantyckiego w takiej formie, gdzie Stany Zjednoczone, i to trzeba przyznać, faktycznie są głównym graczem i głównym państwem, które ma największe siły zbrojne, największe możliwości logistyczne, rozpoznawcze, więc to już było stawiane pod znakiem zapytania. Oznaczałoby to dla nas niestety mrugnięcie okiem do Federacji Rosyjskiej, że Stany Zjednoczone tą część Europy pozostawiają trochę w gestii starych państw Unii Europejskiej, czyli państw na zachodzie oraz nas samych. Jest to dość niebezpieczne, chociażby ze względu na potencjał nuklearny, jaki posiadają Stany Zjednoczone, jaki Federacja Rosyjska, i to, co posiada Francja i Wielka Brytania, jest on znacznie mniejsze.
0: Jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, to jak dotąd dominują tony optymistyczne. Dziś szef polskiego rządu mówił, że przyjaźń polsko-amerykańska pozostaje niezachwiana. Tak mówił premier Tusk w centrum serwisowym Abramsów w Dęblinie.
2: Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, korzystając z tej okazji, że z polskiego punktu widzenia i jak daleko sięgam pamięcią, tak było, to się nie zmienia, tak jest i tak będzie. Jedność transatlantycka jest nie tylko gwarancją bezpieczeństwa i pokoju tu na polskiej ziemi, ale jest także gwarancją coraz bardziej narażanego na różne ryzyka ładu międzynarodowego, które chroni nasz glob przed konfliktem światowym. Dlatego zadaniem nas wszystkich tu w Polsce, w Europie, po drugiej stronie Atlantyku, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, zadaniem nas wszystkich bez wyjątku jest dbałość o to, aby współpraca transatlantycka, niezależnie od różnych politycznych zmiennych, przetrwała ten trudny okres. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, europejsko-amerykańskiej. O tym wiemy także z przeszłości. Polska jest tutaj najlepszym wzorem dla wszystkich innych państw.
0: Nie ma alternatywy, mówił premier Donald Tusk. Czy aby na pewno, panie doktorze, z perspektywy europejskiej być może nie, a z perspektywy Stanów Zjednoczonych?
1: Z perspektywy Donald Tusk powiedział to, co byśmy chcieli usłyszeć. Tak jest. Natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych sygnały wcześniejsze, o których już wspomniałem, a także jeżeli faktycznie dojdzie do wycofania, bo jeszcze trochę liczymy, że to będzie może właśnie tylko część państw, może Włochy, może Niemcy, natomiast może nie obejmie to Polski czy Rumunii. Jeżeli doszłoby do tego drastycznego przesilenia oznaczającego osłabienie jednostek wojskowych, a może w przyszłości wycofanie zupełnie Amerykanów z terytoriów środkowoeuropejskich, to powoduje, że jedynie zostaje deklaratywna chęć współpracy i być może oczekiwanie na zmiany w Białym Domu. Natomiast to one za kilka lat, więc to jest, no, tego oczekujemy. Tak naprawdę Europa dziś niestety, mimo tego, że wojna w Ukrainie toczy się już 4 lata, nie jest przygotowana do, mimo też deklaracji polityków europejskich o wzmożonych działaniach, nie jest przygotowana do samodzielnej, długotrwałej obrony. I to się będzie zmieniało, ale nie z dnia na dzień. To Stany Zjednoczone mają siły największe na świecie operacyjne, to one mają bazy wojskowe rozmieszczone na całym świecie, najlepszy wywiad albo jeden z najlepszych na świecie, więc to wszystko powoduje, że chciałoby się powiedzieć, zmieńcie politykę w Białym Domu.
0: A może po części ta umiarkowana mobilizacja po stronie europejskiej wynika z faktu, że gdzieś tam z tyłu głowy polityków kiełkuje taka myśl, że jeszcze 2,5 roku, potem w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu, w gabinecie owalnym zmieni się gospodarz i znów będzie jak dawniej.
1: Niewykluczone, natomiast ona może być złudna, ponieważ no to są takie, patrząc na geopolitykę Stanów Zjednoczonych, to co jakiś czas pojawia się myśl o izolacjonizmie, czyli wycofaniu się z tej hemisfery europejskiej, i ona niekoniecznie musi być zmieniona.

0: ze zmianą prezydenta. I to jeszcze w zależności od tego, czy wygrają republikanie, czy demokraci. Czyli to jest wiele czynników. Ja jednak bezpieczeństwo Europejczyków nie nastawiłbym na taki barometr zmian politycznych w Białym Domu, bo jest to niezwykle niebezpieczne, bo były przypadki wycofywania się Stanów Zjednoczonych już z polityki, powiedzmy, europejskiej.
1: Ale my Stanom jesteśmy tak całkowicie niepotrzebni?
0: Oczywiście, że jesteśmy potrzebni, ale dziś Stany Zjednoczone artykułują przede wszystkim, że jesteśmy potrzebni finansowo. Natomiast czyli kupowanie...
1: Jako klienci.
0: Tak jest, technologii. Natomiast siły zbrojne w Europie, oczywiście mają, nie wszystkie państwa są, mają różne potencjały. Natomiast co do zasady trzeba powiedzieć, że siły operacyjne, które miały powstać, które nadal nie powstają, nie są na takim poziomie, który jest partnerem Stanów Zjednoczonych na podobnym poziomie.
1: No dobrze, ale w Europie sytuacja jednak się zmienia. Myślenie, nawet jeśli powoli, nawet jeśli zdaniem niektórych zbyt wolno, to też ewoluuje. Pojawił się program SAFE. Niektóre kraje unijne już tę umowę podpisały. To jest znacząca zmiana?
0: Znaczy, za dużo by mówić. Znaczy, jest to zmiana tak następująca. Dostaniemy pożyczkę na 45 lat albo 30. Ja nie jestem szczególnym entuzjastą, ale już ona jest, więc to zakładamy. Zakładamy modernizację naszych sił zbrojnych. Ona przede wszystkim, ja widzę jeden plus, że w 5 lat, i też minus w tym wszystkim, że w 5 lat mamy te środki wykorzystać, co znaczy, że przyspieszymy naszą modernizację. Natomiast minus, że pytanie się pojawia, czy jesteśmy gotowi do tego, aby te środki wykorzystać, szczególnie w naszych zbrojeniówce, w polskiej.
1: Czy mamy możliwości, żeby je wykorzystać?
0: Czy mamy wykorzystać możliwości? Więc to jest pytanie główne. Czy nie będzie w ten sposób, że jednak to, co miało wzmocnić również nasz potencjał zbrojeniowy, który jest niezbędny do przyszłej potencjalnej walki, czy zdążymy zmodernizować się na tyle, żeby faktycznie produkować, czy jednak te pieniądze nie zostaną, i to jest to moja jedna z obaw, nie zostaną wydane po prostu gdzie indziej, ze względu na to, że my nie mamy, mówiąc brzydko, mocy przerobowych w tej chwili. I to jest takie główne, jedno z głównych pytań, nie jedyne związane z tym. Dwa, należy przypomnieć słuchaczom, że nasz budżet obronny to jest też 186 miliardów złotych wydawanych na MON. To są olbrzymie pieniądze. No i chciałoby się rzec, że oczywiście, że to są rzeczy tajne, niejawne, ale chciałbym wierzyć, że faktycznie ten potencjał jest zwiększany i nasza odporność jest zwiększana. Z tego, co słyszymy od ekspertów już stricte wojskowych, no nie chciałbym wpadać w defetyzm, ale mówi się o tym wszystkim różnie. Jeżeli chodzi o naszą marynarkę wojenną szczególnie, ale również chociażby z sytuacjami związanymi z dronami nadlatującymi nad terytorium Polski. A pamiętajmy, że już budżet jest zwiększony wielokrotnie, dwukrotnie, ponad dwukrotnie od tego, co było w tak zwanej kotwicy Komorowskiego, tu pana prezydenta Komorowskiego, więc to są duże środki wydawane. Ja jeszcze mam jedną niestety obawę. Czy nasi partnerzy z Zachodu nie stwierdzą, że skoro wzięliście kredyt, skoro wydajecie tak olbrzymie pieniądze, to trochę na was spada odpowiedzialność za obronę flanki NATO? Tego bym bardzo nie chciał.
1: O tak, to jest rzeczywiście niezbyt, to byłby niezbyt dobry obrót spraw, ale jak rozumiem, to pan trochę się obawia, że grozi nam, jeśli chodzi o finanse, klęska urodzaju.
0: Że grozi nam klęska urodzaju, bo jeszcze patrzę na takie wskaźniki, no jest to politologia, na takie wskaźniki jak na przykład chęć walki za ojczyznę. No i okazuje się, że wśród młodych, to są statystyki, spada zainteresowaniem obroną ojczyzny. Więc oczywiście, że w razie kryzysu granice zostaną zamknięte, pobór będzie dokonany. Natomiast czy my mamy wyszkolone osoby, które będą w tej chwili walczyły? Może być ten kryzys urodzaju, to znaczy będziemy mieli sprzęt, a nie będziemy miał kto go obsługiwać. I tego się też obawiam.
1: To wróćmy na chwilę jeszcze do prezydenta Trumpa i do jego podróży. Donald Trump dopiero co był w Chinach. Tam toczył rozmowy na temat relacji między Pekinem a Waszyngtonem. Oczywiście uznał, że były to rozmowy bardzo dobre, ale za chwilę w Chinach pojawi się też Władimir

0: Putin. Jak pan odczytuje tę koincydencję?
1: Koincydencja jest następująca. Chiny już są mocarstwem światowym, mogą odgrywać tak znaczącą rolę, że mogą żonglować sobie partnerami. Więc z jednej strony jest Trump, któremu zależało przede wszystkim w mojej ocenie na sprawach związanych z Iranem, tutaj wsparcia, którego chyba nie uzyskał. Z drugiej strony mamy prezydenta Putina, autokratę, zresztą w Chinach też nie mamy rządów demokratycznych, autokratę, który handluje z Chinami. Chinom to się opłaca, ponieważ Rosja jednak embarga odgrywają pewną rolę, szuka rynków zbytu, więc Chiny zyskują na tym. Chiny stają się więc rozgrywającym na tej wielkiej globalnej szachownicy, bo to o ich wsparcie zabiegają ci gracze, których uznajemy dziś za jednych z ważniejszych. Oczywiście Stany Zjednoczone w tej gradacji są najistotniejsze. Natomiast Federacja Rosyjska jest nadal ważnym graczem na arenie międzynarodowej.
0: To jeszcze krótko na koniec. Czy sytuacja wygląda dziś tak, w dużym uproszczeniu oczywiście, że na podium stoją Stany, Chiny i Rosja? Do pierwszej ligi chciałyby się jeszcze dopchać takie kraje jak Indie i na przykład Pakistan, a Unia Europejska, no, jak powoli budzi się z jakiegoś letargu?
1: Jeżeli chodzi, nie, no, trochę, żebyśmy trochę pocieszyli naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o wskaźniki ekonomiczne, nie jest tak źle. Natomiast faktycznie następuje też spowolnienie, ponieważ część produkcji przeniesiona jest do Chin. Spójrzcie państwo na swoje metki, na swoich ubraniach chociażby, prawda? Więc mamy albo elektronika, więc przeniesione do Chin. Natomiast nie jesteśmy tutaj zupełnie słabi. Natomiast jeżeli chodzi o grę militarną, to faktycznie przespaliśmy ostatni okres. Myślę, że po transformacji, zjednoczeniu Niemiec nastąpiło takie osłabienie, że jednak zmienia się system na świecie, że Rosja jest łagodniejsza i że możemy trochę więcej wydawać na przykład na sprawy socjalne, kulturę, a armia będzie w drugim czy trzecim szeregu.
0: Jeśli w ogóle, tak. A to było ponad 30 lat temu, to zjednoczenie. Tak. Doktor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję panu serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
10: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła godzina 15:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To wydarzenie o znaczeniu symbolicznym. Tak uruchomienie w Polsce Centrum Serwisowego dla Silników Czołgów Abrams komentuje minister obrony narodowej Władysław

0: Kosiniak-Kamysz. W Dęblinie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki zakład. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 i amerykańskiej firmy Honeywell. Polska pełni coraz ważniejszą rolę w utrzymaniu potencjału bojowego amerykańskiego sprzętu, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: Wschodnia Polska, województwo lubelskie, oprócz wspaniałej szkoły Orląt, która tutaj jest, ma niesamowite zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I dzisiaj stają się wysuniętą placówką, wysuniętym hubem serwisowym, który będzie służył nie tylko Polsce, ale wszystkim posiadaczom sprzętu amerykańskiego w Europie.
0: Jak dodał szef MON-u, pierwsze naprawy w centrum serwisowym w Dęblinie mają się rozpocząć w najbliższych dniach. Radosław Sikorski liczy na szybką interwencję prezydenta w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Szef dyplomacji komentuje w ten sposób wstrzymanie przez Pentagon rotacji do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. To Pałac Prezydencki zabiegał o wykorzystanie relacji między Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem, podkreśla minister Sikorski.
2: Pałac Prezydencki zabiegał o to, żeby szczególnie wykorzystywać tą bliskość ideologiczną i stosunki osobiste prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Liczymy na skuteczną interwencję pana prezydenta w tej sprawie.
0: O wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski informował w ubiegłym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth. W naszym kraju stacjonuje blisko 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Na koniec o wyjątkowej okazji dla miłośników astronomii. Asteroida przeleci dzisiaj w okolicach Ziemi. Odkryty 8 dni temu obiekt minie naszą planetę w odległości około 90 tysięcy kilometrów. To bliżej niż wynosi odległość do Księżyca. Przelot powinien być widoczny w Polsce, ale jego obserwacja może być utrudniona, mówi Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego.
3: Jasność tego obiektu pozwala teoretycznie dostrzec go przez amatorski teleskop astronomiczny albo dużą lornetkę. Jednakże dziś ten obiekt w najlepszej widoczności, w najlepszym położeniu będzie znajdował się około godziny 21:15 stopni nad horyzontem. Wtedy niebo jeszcze nie jest całkowicie ciemne.
0: Kilka obserwatoriów z całego świata będzie transmitowało przelot asteroidy. Relacje na żywo zapowiada m.in. NASA.
4: Trzydzieści cztery minuty po godzinie 15:00. Komentarz. Profesor Maciej Gutowski, prawnik, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Porozmawiamy dziś m.in. o sytuacji Krajowej Rady Sądownictwa. Sytuacja z punktu widzenia niespecjalistów, z punktu widzenia laików bardzo skomplikowana i bardzo zawiła. To na początek wyjaśnijmy, czy mamy już w Polsce nową Krajową Radę Sądownictwa, czy jest cały czas jeszcze nie?
5: Myślę, że... Znaczy, to, żeby sprawa była niekontestowana, to myślę, że do tego czasu mamy bardzo daleko. Znaczy, konstrukcja Krajowej Rady Sądownictwa w oparciu o aktualne, czyli dokonane w tym środowisku prawybory czy typowanie kandydatów, jest moim zdaniem na gruncie ustawowym dopuszczalna. Czyli ta ustawa, która była uchwalana za czasów PiS, moim zdaniem nie wyklucza opiniowania kandydatów przez środowisko sędziowskie. To jest pierwszy. Co do tych, którzy mówią, że te prawybory niszczą możliwość powołania Krajowej Rady Sądownictwa. Problem jest inny. Problem polega na tym, czy z konstytucji wynika konieczność wyboru przez sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Bo tak wielu tę sprawę próbowało przedstawić. Otóż jeśli przyjąć, że ta konieczność nie istnieje, a moim zdaniem nie istnieje, czyli że środowisko sędziowskie musi brać udział aktywny w wyłanianiu swojej reprezentacji, co nie oznacza, że musi ostatecznie decydować, no to wtedy ta Krajowa Rada Sądownictwa mogłaby być oceniona jako powołana w sposób właściwy. Dlaczego? Bo po pierwsze, nie kłóci się z konstytucją.

0: trzecią przyjmujemy tę interpretację, że spośród sędziów niekoniecznie musi oznaczać, że akt głosowania jest przez samych sędziów. Po drugie, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówiło, że brak reprezentatywności, brak wpływu środowiska sędziowskiego i nadmierny wpływ politycznych nominatów powoduje wadliwość konwencyjną i konstytucyjną i prawnounijną tej Krajowej Rady Sądownictwa, a co za tym idzie, zakaża wyłonionych w ten sposób sędziów. No i ostatnia sprawa. Ta Krajowa Rada Sądownictwa jest powołana, od tego zacząłem, zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli wybór nastąpił przez Sejm, ale w oparciu o prawybory w środowisku sędziowskim czy o opiniowanie środowiska sędziowskiego. Bo ja wiem, że to skomplikowane,
1: tak,
0: ale nie
1: tak.
0: Da się tego chyba łatwiej podać, bo tam są aż trzy elementy, które na to wpływają.
1: To prawda, czyli jak rozumiem, ta główna oś sporu przez lata dotyczyła wątpliwości, czy to politycy mogą wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa, czy jednak powinni robić to sędziowie. I jak rozumiem, to rozporządzenie, po tym jak prezydent zawetował propozycję nowej ustawy, jest jakimś rozwiązaniem, które zdaje się być zgodne z prawem. Natomiast we wtorek jeszcze Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę wyjaśnić, na czym to zabezpieczenie polega, z czego ono wynika?
0: Ale to już Trybunałowi się chyba wszystko pomyliło. Już nie wiem, z czego to wynika. No bo tak naprawdę Trybunał jako negatywny prawodawca ma prawo derogować z systemu prawnego niekonstytucyjne ustawy, a na pewno nie mówić Sejmowi, co sąd ma robić, co Sejm ma robić. Więc to zabezpieczenie to jest jakiś prawny potworek i przepraszam, ale ja już na ten dzisiejszy Trybunał Konstytucyjny nie potrafię patrzeć jako na instytucję prawną. Ja patrzę na to jako jakąś taką polityczną, znaczy jako żywy dowód, co powoduje przesadny wpływ polityków na instytucje. I ta poprzednia Krajowa Rada Sądownictwa była żywym dowodem tego samego. I ma oczywiście pan rację, że trochę pokutuje takie uproszczone podejście, że z konstytucji wynika, że to sędziowie się sami wybierają. Bo to bardzo wielu komentatorów mówiło. I ci stanęli w takim rozkroku. No bo jak pan prezydent Nawrocki zawetował ustawę, to wiadomo, że nie mogą już sędziowie się sami wybrać zgodnie z prawem. No musi to być zrobione zgodnie z ustawą. No i ta proteza działa pod warunkiem, że nie prezentowało się wcześniej stanowiska, że to sędziowie się muszą sami wybierać. Jeśli nie, a tylko ten samorząd ma być reprezentatywny i oddzielony od przesadnych wpływów politycznych, no to właśnie tak został wyłoniony, no bo politycy mieli w tym przypadku dość nieznaczący, choć nie żaden wpływ, bo reprezentanci klubów opozycyjnych zostali wybrani czy ci kandydaci, a wcześniej no, pozostali to jednak uwzględniono w bardzo, bardzo znaczącym stopniu wpływ opinii czy prawyborów środowiska sędziowskiego. Więc ta Krajowa Rada Sądownictwa jakoś się broni, moim zdaniem. Ona się broni.
1: Ale dziś do tej i tak już skomplikowanej i złożonej układanki doszedł jeszcze jeden element. O swojej decyzji poinformowała dotychczasowa przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. Powodem miał być wyraz szacunku, cytuję, wyraz szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Koniec cytatu. Teraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego może zwołać posiedzenie w składzie wybranym albo przez Sejm 15 maja, albo w składzie dotychczasowym, uważa była przewodnicząca. To rzeczywiście są dwie możliwości?
0: Przyznam, że nie bardzo to rozumiem. Wedle mojej wiedzy kadencja już upłynęła pani przewodniczącej wraz z kadencją Krajowej Rady Sądownictwa. Więc nie za bardzo wiem, jaką ona dymisję złożyła.
1: No,
0: no
1: tak.
0: Bo ja mógłbym zrezygnować dzisiaj.

0: z bycia papieżem. Tylko ja nie wiem, czy pan redaktor uznałby mój akt za znaczący wpływ na działalność Kościoła katolickiego.
1: No nie, raczej za interesujący gest, intrygujący może tak.
0: Ja też bym się zastanowił przede wszystkim nad stanem swojej własnej świadomości i dystansu do otaczającej mnie rzeczywistości. Więc chyba tylko tak mogę to skomentować.
1: Wracamy do Krajowej Rady Sądownictwa. Co teraz się wydarzy, co powinno się wydarzyć, jak potoczy się los tego gremium i jak wpłynie na kondycję wymiaru sprawiedliwości w Polsce?
0: Oj, to bardzo długa droga, bo to jest, wie pan, to jest tylko tak naprawdę taki warunek konieczny, żeby można było naprawiać sądownictwo, ale na pewno nie warunek wystarczający. Bo sądownictwo jest w stanie skrajnego, bym powiedział, już takiego niedowładu. No niech pan spojrzy na czas rozpoznawania spraw. Ostatnio ta znana sprawa aresztowa byłego ministra sprawiedliwości. Pół roku oświadcza sąd, że chce się tym zajmować. To jest jakiś w ogóle... To właściwie nie da się już powiedzieć, że to sądownictwo funkcjonuje. Jeszcze pojawiają się tam wątpliwości co do składów, no bo niemalże w każdej poważnej sprawie mamy debatę co do wniosków o wyłączenie lub testów bezstronności sędziego w związku z tym, że część składów mamy złożoną z tych sędziów prawidłowo powołanych, a część właśnie z udziałem tej neo-KRS, gdzie konsekwencje na gruncie prawa unijnego, prawa konwencji międzynarodowych, w szczególności Konwencji Praw Człowieka i Polskiej Konstytucji, są znaczące.
1: No dobrze, jeśli ta droga jest długa, to co zmieni wybór Krajowej Rady Sądownictwa? Co zmieni fakt, że od teraz, właściwie od piątku, czy za chwilę będziemy mieć już nową Krajową Radę?
0: Zmienia tyle, że jeśli kandydaci na sędziów będą opiniowani przez Krajową Radę Sądownictwa, co do której trybunały unijne przestaną mówić, że tak wyłonieni sędziowie nie odpowiadają kryteriom sędziego prawnounijnego, konwencyjnego i tak dalej, czyli krótko mówiąc, będzie można wreszcie powoływać sędziów, którzy nie będą wadliwi. I składy, które nie będą dotknięte tą wadliwością, którą do tej pory widzieliśmy wśród tych tak zwanych neosędziów. Czyli będziemy w stanie zacząć powoływać sędziów, którzy pozwolą kształtować prawidłowe składy. To jest już duża rzecz. Ale póki to nie zacznie działać, póki nie wprowadzi się sensownych reform sądownictwa, to nasza sytuacja tak znacząco się nie zmieni. Bo nawet jeśli będzie dobra Krajowa Rada Sądownictwa, to między dobrą Krajową Radą Sądownictwa a dobrymi sądami mamy jeszcze wielką przepaść.
1: A jak się ma do tego ten niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? On dotyczył wadliwie powołanych sędziów sądów powszechnych, czyli tych obiegowo nazywanych neosędziami. Unijny Trybunał orzekł, że sam fakt nieprawidłowości powołania sędziego nie może być podstawą stwierdzenia, że sędzia nie jest niezawisły.
0: To jest tak. Wcześniej wszelkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyły sędziów Sądu Najwyższego. I tutaj stanowisko było bardzo mocne. Zaczęło się od Izby Dyscyplinarnej, gdzie powiedziano, to nie są sędziowie w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, w rozumieniu konwencji. I potem Sąd Najwyższy w uchwale trzech izb dopowiedział w rozumieniu konstytucji. Później pojawiło się co do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych niemalże identyczne stwierdzenie i też co do sędziów powołanych przy udziale tej neo-KRS, ale z innych izb. I podobnie jak w uchwale trzech izb dzisiaj, trochę, to jest pewna analogia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, na poziomie sądownictwa powszechnego nie ma takiego automatyzmu. Nie możemy powiedzieć, że każdy powołany przy udziale neo-KRS sędzia jest automatycznie dotknięty.

0: objęty wadliwością. Trzeba zbadać okoliczności kolejnego konkretnego przypadku. Czyli powiedział, tu nie działa automat. To samo powiedziały trzy izby u nas. To nie znaczy, że żaden sędzia powołany przy udziale NeoKRS, jeśli jest sędzią sądu powszechnego, nie jest wadliwy. Oznacza to, że trzeba badać indywidualne przypadki. Tak to należy odczytać.
1: Czy to paradoksalnie nie jest wyrok zbawienny, bo jeśli nie zatrzymuje, to w każdym razie spowalnia te tendencje, żeby podważać wyroki, które zapadały z udziałem właśnie tak zwanych neosędziów?
0: W tej perspektywie tak. W perspektywie pewności obrotu to jest podejście racjonalne. Dlatego, że my mamy niemalże 1/3 składów tak zwanych neosędziowskich. Przy skali zaległości sądownictwa powszechnego, przy skali nierozpoznanych spraw frankowych, przy podziałach w środowisku sędziowskim, jeśli na to nałożymy możliwość kwestionowania każdego wyroku, taki, wie pan, był taki słynny wyrok w sprawie rozwodowej, zdaje się, w Giżycku, tak, gdzie sąd w podziale majątku powiedział, nie było rozwodu, bo sędzia neo rozpoznawał sprawę o rozwód, więc właściwie jesteście państwo małżeństwem. To, że ten wyrok był fatalny, niedobry i wyrządził bardzo dużo złego, to jedno, ale dważą jakby uświadomił ludziom, co może oznaczać brak woli polityków w znalezieniu jakiejś formuły wyjścia z tego impasu. Że to zaczęło, to przestały być opowieści, tak jak sobie mówiliśmy, o Trybunale Konstytucyjnym, który wydał jakieś zabezpieczenie, którym się Sejm nie przejmuje, albo NeoKRS, gdzie pani przewodnicząca składa dymisję z kadencji, która upłynęła. Innymi słowy, dla przeciętnego zwiadacza chleba to są jakieś historie, które go niespecjalnie interesują. Ale raz, kiedy on dowiaduje się, że choć sądził, że się rozwiódł, to może jednak pozostaje w związku z dawną żoną, no to się trochę przeraził. I wielu ludzi też wyobraziło sobie tę historię. No to właściwie dlaczego ja mam iść do więzienia, skoro kto inny nie musi, bo w mojej sprawie orzekał neosędzia. Albo dlaczego, skoro moja sprawa jest rozpoznawana w 72 godziny, to sprawa, no bo taki jest termin aresztów osób, które zatrzymano, no to sprawa byłego ministra sprawiedliwości ma być rozpoznawana w pół roku albo jeszcze więcej, prawda? I ludzie po prostu zaczynają dostrzegać, że być może ta sytuacja dla nich jest rujnująca, a kto inny na niej może skorzystać. Bo te podziały w niektórych sytuacjach są wręcz zbawienne dla osób, które wykorzystują wadliwość wymiaru sprawiedliwości dla swoich własnych potrzeb. Czyli na przykład składając takie wnioski o wyłączenie sędziów całkowicie w złej wierze po to, żeby opóźnić postępowanie, prawda?
1: Tak, to prawda i ta sytuacja, o której pan wspomina, czyli sytuacja rozwodu, którego podobno nie było, bo orzekał niewłaściwie wybrany sędzia, jest z jednej strony memiczna, może nawet trochę zabawna, z drugiej strony jednak ona też uświadamia większości obywateli, że te dyskusje, często bardzo zawiłe i teoretyczne, których większość nie rozumie, mają bardzo, czy mogą mieć bardzo bezpośrednie przełożenie także na ich życie i na ich codzienne problemy. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy w jakiejś najbliższej perspektywie jest szansa, że obywatele odzyskają Trybunał Konstytucyjny?
0: No małe na to są chyba dzisiaj szanse. Mam nadzieję, że ta historia jakoś się rozwinie w miarę sensownie, ale gdyby tak dzisiaj do tego na to spojrzeć z pewną racjonalnością, to trzeba powiedzieć tak. Jest jakieś zabezpieczenie unijne. Znów kolejne zabezpieczenie, które nie jest respektowane, przepraszam, źle powiedziałem, konwencyjne, bo to jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zakazał polskim władzom ingerować w wybranych 6 sędziów, właściwie w tą czwórkę, od której nie odebrano ślubowania. I teraz na tym pewnie kompromisu nie da się zbudować. Moim zdaniem politycy Zjednoczonej Prawicy szykują się, gdyby w przyszłych wyborach mieli odzyskać władzę do tego, aby stworzyć kolejnych, tym razem 4 dublerów, powołać w miejsce tej czwórki nowych sędziów. Z kolei bez wzruszenia prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który zajmuje pozycję nie, bo nie, prawdopodobnie będzie bardzo trudno rozpocząć orzekanie w tym Trybunale, no bo

0: zobaczymy, co będzie po wyborze kolejnych sędziów. Te historie tak naprawdę powodują, że moim zdaniem jedynie sensowny kompromis na poziomie najwyższych władz co do minimalnych kwestii prawnych, do których mogliby się zgodzić, daje nam szansę na uzyskanie jakiejś stabilności sądowej. Bo inaczej to z tego nic nie będzie, bo silniejsze władze, a każda władza jest silniejsza od władzy sądowniczej, bo ma pieniądze, instrumenty i możliwość oddziaływania, będzie blokować reformy sądownictwa, uznając, że woli, żeby było w sądownictwie źle, niż żeby przewagę miała uzyskać druga strona. I tak odczytuję dzisiejsze przepychanki z nieodebraniem ślubowania przez prezydenta Nawrockiego, który moim zdaniem nie odbiera tego ślubowania z tego powodu, żeby druga strona nie uzyskała, broń Boże, przewagi nad Trybunałem.
1: Użył pan, panie profesorze, bardzo brzydkiego słowa, a mianowicie kompromis, afe. To słowo wyszło, z mody i pewnie za chwilę wyjdzie z użycia. Ale o jeszcze
0: tak
1: jeden...
0: sądzę, ale...
1: Tak?
0: Ale jeśli... Ale wie pan, tak się orzeka. Jak pan spojrzy na składy wieloosobowe i zobaczy, w ilu składach orzeka się w większości głosów, to dojdzie pan do wniosku, że w tych wielu innych sprawach rozstrzygniętych jednomyślnie doszli sędziowie do jakiegoś kompromisu. Bo prawo polega na sztuce docierania do właściwego rozwiązania w dyskursie i kompromisie. To znaczy, ja tu trochę ustąpię, ty tu trochę ustąpisz i dochodzimy do jakiegoś rozwiązania, które może nie wydaje się optymalne, ale satysfakcjonuje. Najlepsza ugoda to jest taka ugoda, gdzie obie strony wychodzą niezadowolone. Dlatego, że każdy musiał poczynić pewne ustępstwa. I gdyby każda ze stron dzisiejszego stronu politycznego poczyniła pewne ustępstwa, to być może osiągnęlibyśmy jakiś stan, w którym to sądownictwo mogłoby wreszcie zacząć funkcjonować. Ono może jeszcze byłoby ciągle dalekie od doskonałości, ale przynajmniej by funkcjonowało. Chciał pan poruszyć jeszcze jeden wątek.
1: Tak, jeszcze jedna kwestia blisko życia, to już na zakończenie, bo mamy niespełna 2 minuty. Chodzi mi o transkrypcję aktu zagranicznego, aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Takie transkrypcje się dokonały, pierwsza w Warszawie, potem kolejna we Wrocławiu. Czy transkrypcja równa się legalizacja małżeństw par jednopłciowych?
0: Nie, broń Boże. Transkrypcja to jest poszanowanie praw w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli mamy prawo danego kraju Unii Europejskiej, w którym małżeństwa jednopłciowe mogą być zawierane, to transkrypcja polega na odzwierciedleniu tego stanu w każdym innym państwie Unii Europejskiej. I o tym mówił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie Troja. O tym, że z prawa unijnego, z traktatu wynika obowiązek jednakowego traktowania ludzi. I teraz jeśli ci ludzie są małżeństwem, bo prawo na przykład holenderskie przewiduje taką możliwość, to mają prawo domagać się, aby ten związek był odnotowany i aby ich traktować jak małżeństwo w każdym innym kraju Unii Europejskiej, w tym w Polsce. I to nie ma nic wspólnego z legalizacją, to nie ma nic wspólnego z adopcją dzieci, to nie ma nic innego z tworzeniem nowej instytucji małżeństwa. To jest poszanowanie systemów prawnych innych państw i praw ludzi, którzy na podstawie tych innych praw w Unii Europejskiej nabyli określone prawa, wstąpili w związek, więc musimy to w Polsce odnotować w aktach stanu cywilnego. To nie zmienia instytucji małżeństwa w świetle prawa polskiego.
1: Profesor Maciej Gutowski, prawnik z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.
1: Jest 15:55. To znaczy, że my za chwilę będziemy się z państwem żegnać, a stereo obejmie Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry.
2: Czyli my, dzień dobry.
1: Czyli my, Krzysztof i Grzybowski.
2: Dokładnie tak.
1: Co u was słychać?
2: U nas słychać mniej więcej tak, że po godzinie 16:30, wcześniej oczywiście podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, po nich Kamil Szewczyk, pierwsza z rozmów politycznych. Tradycyjnie takie rozmowy będą dwie w tym programie popołudniowym.

0: Do tego Ernest Zozuń w Światopoglądzie spojrzy na sprawy międzynarodowe. Będzie m.in. o Ukraińcach, którzy atakują Moskwę, czyli sytuacja, która wydawałaby się jeszcze całkiem niedawno kompletną abstrakcją i niemożliwą.
1: Tak, i niemożliwą. 120 dronów.
0: Okazuje się, że ta rosyjska obrona jest coraz bardziej dziurawa i Ukraińcy mają coraz mniejsze problemy z tym, żeby przez tę rosyjską obronę przelatywały ich pociski i ich drony. Będzie również o Donaldzie Trumpie, który mówi, że zegar tyka, jeżeli chodzi o Iran. Co to oznacza i co będzie na końcu tego tykania, to o tym postaramy się porozmawiać. Spojrzymy również na to, co dzieje się ciekawego w Polsce. Między innymi zajrzymy do Karkonoskiego Parku Narodowego, który będzie większy.
1: A po 18:00 debata z udziałem profesora Bartłomieja Biskupa i Jana Ordyńskiego.
0: Najważniejsze tematy polityczne.
1: To wszystko już za moment. Krzysztof Grzybowski z Państwem zostaje, a my już serdecznie dziękujemy. Pięknego dnia. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22:00. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Polskie władze oczekują od USA dalszych informacji. Chodzi o wstrzymanie rotacji amerykańskiej brygady pancernej do naszego kraju. Opinie polityków w relacji naszej reporterki. Przewodnicząca KRS-u rezygnuje ze stanowiska. Konieczne będzie wybranie nowego szefa lub szefowej. Więcej na ten temat powie nasz reporter. 82. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym, między innymi z udziałem prezydenta Nawrockiego. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.

0: To najlepszy dowód trwałości i rzetelności relacji polsko-amerykańskich. Tak premier Donald Tusk mówi o centrum serwisowym Abramsów w Dęblinie na Podkarpaciu. Uroczyście podpisano tam umowę w sprawie jego budowy. Stronę rządową reprezentowali premier i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiele razy nawiązywali w tym kontekście do relacji polsko-amerykańskich. W tle pojawiają się pytania o relokację amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Z nami jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
1: Dzień dobry.
0: Co usłyszałaś od rządzących?
1: Te komunikaty są takie uspokajające, powiedziałabym, bo zarówno zdaniem premiera, jak i wicepremiera ta przyjaźń polsko-amerykańska pozostaje niezachwiana. A jak podkreślał Donald Tusk, dzisiaj podpisana umowa jest najlepszym dowodem na te dobre relacje polsko-amerykańskie.
2: Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca. I budowanie takiej wzajemnej lojalności, która to lojalność będzie potrafiła oprzeć się wszystkim turbulencjom i zmiennym, nawet wtedy, kiedy one są niepokojące.
1: Dzisiejsze podpisanie umowy, dzisiejsze wystąpienia wydają się nieprzypadkowe, no bo właśnie w ubiegłym tygodniu szef Pentagonu zdecydował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. I tutaj wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że będzie ta reorganizacja. Ona prawdopodobnie potrwa dłuższy czas. Nie może jednak jego zdaniem odbywać się kosztem Polski. I tutaj dopytywany o to, co właśnie się stanie z amerykańskimi żołnierzami, powiedział, że nie obawia się zmniejszenia liczby liczebności amerykańskiej armii w naszym kraju.
3: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich.
1: Z drugiej strony takiej stuprocentowej pewności dotyczącej tego, że ta redukcja amerykańskiej armii w Polsce nas nie dotknie, chyba jednak nie ma, bo gdy rozmawialiśmy z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem, to on powiedział, że tę stuprocentową pewność tak naprawdę może dać tylko prezydent Donald Trump. Dlatego on podchodzi dość ostrożnie do tej kwestii obecności żołnierzy. Stwierdził, że z jednej strony z komunikatów amerykańskiej administracji wynika, że Polska nie jest zagrożona tą redukcją, ale z drugiej strony dodał, że rząd woli dmuchać na zimne.
4: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski. I tego się trzymamy, natomiast w oczywisty sposób dmuchamy na zimne i każdy musi tutaj wykonać swoją robotę.
1: Stąd też w tym tygodniu mamy, można powiedzieć, swoistą dyplomatyczną ofensywę. No bo tak, rząd ma szereg rozmów w tym tygodniu dotyczących obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. I tu już do Waszyngtonu wiemy, że wylecieli wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Oni będą rozmawiać z amerykańską administracją, między innymi w Departamencie Wojen, o obecności ich żołnierzy w naszym kraju. Jednak kluczowa z perspektywy Polski może się wydawać środa, bo wtedy dojdzie do spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em. Jest to pierwszy żołnierz amerykańskiej armii, najwyższy rangą oficer, który właśnie odpowiada za współtworzenie globalnej strategii wojskowej USA. Dlatego wydaje się, że konkluzje z tego spotkania mogą być w tym tygodniu najważniejsze.
0: Zapewnienia o dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi można usłyszeć od przedstawicieli naszych władz w kontekście informacji o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy, w tym z Polski. Głosy polityków na ten temat zebrała dla nas Dagmara Kędzior. Dziękujemy. U nas jeszcze głos eksperta. Rezygnacja z relokacji amerykańskich żołnierzy wynika ze strategii bezpieczeństwa USA, mówił na naszej antenie dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z UKSW.
5: Naturalną konsekwencją takiej deklaracji w tej strategii jest to, że trzeba zredukować obecność wojsk amerykańskich w Europie, żeby pokazać, że to nie jest gołosłowie, żeby to nie było tak jak w trakcie prezydentury Obamy, czy nawet w pierwszej kadencji Trumpa, gdzie Europa jedno mówiła, że będziemy inwestować, będziemy ładować. No można zadać pytanie, dlaczego tego typu zakłady nie powstały 10 albo 15 lat temu w Polsce, takie jakie teraz po prostu premier otwiera, bo to przecież jest nasze bezpieczeństwo.
0: Więcej na ten temat na portalu.

0: portalu polskieradio24.pl. Spór o praworządność i odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości wchodzi w kolejny etap. Po wyborze 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej zgromadzenia. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny nakazał Sejmowi wstrzymać się z wyborem sędziów do KRS-u, bo na wniosek grupy posłów PiS-u bada zgodność mechanizmu wyboru sędziów do Krajowej Rady z Konstytucją. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Co teraz się stanie z Krajową Radą Sądownictwa?
1: Po rezygnacji przewodniczącej KRS-u posiedzenie Rady musi zwołać pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska. Jednak tutaj zaczynają się turbulencje, bo w ocenie właśnie odchodzącej przewodniczącej KRS wybór sędziów do Krajowej Rady został przeprowadzony w sposób nieprawidłowy. Dagmara Pawełczyk-Woicka sugeruje, że na posiedzenie KRS-u należy zaprosić członków wybranych za poprzedniej kadencji, a nie tych najnowszych, no bo przecież wcześniej Trybunał Konstytucyjny wezwał Sejm, aby wstrzymać się z wyborem sędziów do KRS-u. Koalicja rządząca nie zamierza respektować postanowienia TK z dwóch powodów. Pierwszy, Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do wydania takiego postanowienia. Oraz drugi, że to postanowienie zostało wydane w nieprawidłowym składzie, ponieważ orzekał tak zwany sędzia dubler. Posłuchajmy ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
2: Oczywiście widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy. Po orzeczeniach Xeroflor przeciwko Polsce oraz ubiegłorocznym TSUE z grudnia widzimy już, że nie ma składu sądzącego, więc my nie uznajemy tego orzeczenia.
1: Przepisy dotyczące wyboru sędziów do KRS-u przez Sejm obowiązują od 2017 roku i zostały uchwalone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy o KRS, która miała oddać sędziom prawo do decydowania o swoich przedstawicielach w KRS-ie, dwukrotnie została zawetowana. To znaczy raz została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, wcześniej prezydent Andrzej Duda w trybie kontroli wyprzedzającej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i ta ustawa nie weszła w życie. Koalicja rządząca postanowiła zrealizować plan B i wybrać sędziów do KRS-u zgodnie z opinią zgromadzeń sędziowskich wyrażoną w wiosennych prawyborach. I to właśnie ten pomysł stał się solą w oku polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbowali zablokować zmiany w KRS-ie. Tutaj swoje stanowisko uzasadnia poseł PiS-u Marcin Warchoł.
3: Nikt nigdy nie wiązał Sejmowi rąk, nie zasłaniał oczu i kazał klepać tego, co wybiorą bezprawnie zgromadzenia sędziowskie. A to się właśnie dokonało. Zostały dokonane wybory, na które nie ma zupełnie podstawy prawnej. Zgromadzenia ogólne sędziów nie są do tego, żeby wybierać sędziów do KRS-u. Od tego jest Sejm. Sejm wybiera, nie Sejm zaklepuje wybór dokonany gdziekolwiek indziej.
1: Nie ma jeszcze decyzji, czy posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zostanie zwołane przez Małgorzatę Manowską, czy na przykład zdecyduje o tym jej następca, bo wkrótce kończy się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Takie informacje uzyskała Polska Agencja Prasowa. Tymczasem prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati zwraca uwagę, że na pierwszym posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa no, należy, nie ma innego wyjścia, jak tylko wybrać nowego przewodniczącego.
4: Od soboty jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli chodzi o część Rady w odniesieniu do 15 sędziów wybieranych przez Sejm. W związku z powyższym powinno nastąpić zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie i powinno dojść do wyboru przewodniczącego i całego prezydium Rady, czyli tej części Rady, która tak naprawdę odpowiada za pracę Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Wygląda też na to, że postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego nie zadziała także z powodu postawy polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo posłowie PiS-u zbojkotowali głosowanie i wyjęli swoje karty do głosowania z urządzeń na sali plenarnej. No i dzięki temu PiS wybrał sędziów do KRS-u zgodnie z artykułem 11 ustęp 5, czyli większością 3/5 głosów, a przecież Trybunał Konstytucyjny wezwał Sejm do powstrzymania się od głosowania w trybie określonym w ustępie 6, a ustępu 5 przecież zabezpieczenie nie dotyczy. Więc tutaj mamy

0: Kolejny przykład prawniczych szachów. Tymczasem w środę nowo wybrani sędziowie do KRS-u mają opowiedzieć o swoich planach na najbliższą kadencję. No i wtedy zobaczymy, co dalej.
1: Szefowa KRS-u rezygnuje ze stanowiska. O tych prawniczych szachach mówił Michał Makowski. Dziękujemy. Pojutrze nie dojdzie do przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież. Stołeczna prokuratura otrzymała od pełnomocnika pokrzywdzonego zwolnienie lekarskie i wniosek o wyznaczenie kolejnej daty przesłuchania. Nowy termin nie został jeszcze ustalony, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
2: Nie odbędzie się przesłuchanie z uwagi na wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego poparty zwolnieniem lekarskim, a nowy termin nie został jeszcze ustalony.
1: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna Inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za pracę związane z projektem i poniósł straty finansowe. W sprawie pojawiają się też wątki dotyczące możliwych nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym.
3: Suma wydarzeń.
1: Służby badają fałszywe alarmy dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych. W ubiegłym tygodniu policja w Warszawie otrzymała 12 takich zgłoszeń. Sprawcy podszywali się pod kilka osób. Wykorzystywali m.in. pocztę elektroniczną. Z roku na rok tego typu incydentów jest coraz więcej, przyznaje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Ja przytoczę chociażby dane. W 2020 roku policja prowadziła około 850 takich spraw. W 2021 roku ponad 930 spraw. W 2023 roku już ponad 2380 spraw. A w 2025 roku dla porównania takich spraw było ponad 2600.
1: Jak dodaje rzeczniczka MSWiA, w tym miesiącu policjanci przeprowadzili w całym kraju ponad 170 interwencji po zgłoszeniu zagrożenia życia lub zdrowia,
4: w których skutecznie ustalili miejsce pobytu około 165 osób. I w tej grupie ponad 80 osób wymagało hospitalizacji, w tym było to 45 małoletnich, a 55 osób zostało przekazanych pod opiekę najbliższych.
1: Postępowanie w sprawie serii fałszywych alarmów, do jakich dochodziło w ubiegłym tygodniu, nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Według policji materiały wskazują na to, że chodzi o działania na szeroką skalę, które wymagały szczegółowych przygotowań.
3: Suma wydarzeń.
1: Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino rozpoczęły się uroczystości w 82. rocznicę bitwy. Kluczową rolę odegrali w niej żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich to właśnie żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa. Na obchodach polskiej delegacji towarzyszy jeden z ostatnich żyjących uczestników tych walk, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
5: Jest z nami pan major Władysław Dąbrowski. To już jest jeden naprawdę z ostatnich. Nie zupełnie ostatni, ale jeden z ostatnich. Ma 102 lata, nieomal. Wciąż jasny umysł, wciąż silny, wciąż chce tutaj być. To pokazuje, jak ważna była ta bitwa dla tych, którzy walczyli i dla naszej pamięci.
1: Major Władysław Dąbrowski przeszedł cały szlak armii generała Andersa, od zesłania do Kazachstanu przez Bliski Wschód, po walki o Monte Cassino, Anconę i Bolonię. Pytany przez polskie radio o bitwę pod Monte Cassino zwraca uwagę na dobrych dowódców i wysokie morale żołnierzy.
6: Wszyscy byliśmy młodzi i poza tym to wszyscy byliśmy zapaleńcami. Mówimy, zawsze musimy bronić honoru Polski. Polska jest dla nas najważniejsza. Także my byliśmy, no wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się, musiało się udać. Przysięgaliśmy sobie, że przejdziemy.
1: W uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym bierze udział prezydent Karol Nawrocki. Są tam również weterani, członkowie rodzin żołnierzy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych, a także harcerze.
3: Suma wydarzeń. magazyn i

0: informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Drony i pociski wysyłali Rosjanie w nocy nad Ukrainę. Głównym celem ataków było miasto Dniepr. Rosyjskie drony wycelowano także w 3 statki handlowe na Morzu Czarnym. Jeden z nich to jednostka chińska. Do zdarzenia doszło w pobliżu portów w Odessie. Wszystko to ma miejsce przed wizytą Władimira Putina w Chinach. Rosyjski dyktator spotka się z Xi Jinpingiem. Rozmowy w Pekinie mają dotyczyć rozszerzenia

0: Chmiel. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy Ukraina będzie uważnie śledziła tę wizytę? Jeśli tak, to dlaczego?
1: Bo Chiny nigdy jednoznacznie nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od początku wojny utrzymują formalne, neutralne stanowisko, ale unikają krytyki Rosji i często powtarzają narrację korzystną dla Kremla. Putin przyleci do Pekinu wieczorem 19 maja. Na lotnisku powita go minister spraw zagranicznych. Następnego dnia rozpocznie się oficjalna wizyta. Ceremonia powitalna przez chińskiego przywódcę odbędzie się na centralnym placu Pekinu Tiananmen. Putin i Xi mają podpisać deklarację dotyczącą budowy wielobiegunowego świata i nowego typu relacji międzynarodowych. Rosja i Chiny podpisać około 40 dokumentów, a delegacja towarzysząca Putinowi będzie obejmować 5 wiceprzewodniczących, 8 ministrów, szefów regionów oraz przedstawicieli dużego biznesu. Putin i Xi mają także na zakończenie wizyty nieformalnie omówić przy herbacie najważniejsze kwestie. Te wszystkie informacje przekazał niedawno. A co o tej wizycie sądzą mieszkańcy Kijowa? Posłuchajmy.
2: My nie boimy się.
3: Nie boimy się. Już się przyzwyczailiśmy. Mój mąż zginął, więc co mam robić? Niech rosyjskie wojska opuszczą nasze terytorium, nasze ziemię. Urodziliśmy się na tej ziemi, żyjemy na niej całe życie i mamy ją tak po prostu oddać?
2: Nie wyjdźcie z Ukrainy.
3: Na pewno nie powinniśmy oddawać naszych ziemi. To ziemia obmyta krwią naszych chłopców, wojskowych i to ma być ukraińska ziemia. Będziemy się bronić do końca. Dzisiaj Putin będzie chciał Donbasu, jutro będzie chciał Kijowa. On się nie zatrzyma. To jego trzeba zatrzymać.
2: Він не зупиниться. Його треба зупинити.
4: Я вже не знаю, куди гірше.
3: Już nie wiem, co mogłoby być gorsze. Przeżyliśmy już wszystko, co najstraszniejsze. Moja rodzina jest teraz w Charkowie. W jeden dzień osiwiał mi kosmyk włosów, kiedy mama się ze mną żegnała. Nie wiem, czy może być coś gorszego. Jestem gotowa na wszystko.
4: Absolutnie, ja gotowa do tego.
1: A Putin przyjeżdża do Chin kilka dni po wizycie rosyjskiego, po wizycie prezydenta USA. Donald Trump i Xi Jinping rozmawiali głównie o handlu, Tajwanie, sztucznej inteligencji i wojnie Iranem.
0: Putin wybiera się do Chin. Nie ustają wzajemne ataki z Ukrainy i Rosji. Informacje na ten temat zbiera dla nas w Kijowie Mateusz Czmiel. Dziękujemy. Odbudowa powojennej Ukrainy i bezpieczeństwo Europy. Te tematy pojawiły się podczas rozmów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Bratysławie. Polityk spotkał się tam z przewodniczącym słowackiego parlamentu, ale nie rozmawiał z premierem Robertem Ficą, bo ten niedawno gościł na Kremlu. Pytany przez Polskie Radio o powody swojej decyzji, marszałek Sejmu podkreślił, że chciał wysłać jasny sygnał w sprawie relacji z Rosją.
5: Ja uważam, że polityk strony demokratycznej, jak nie musi, to nie powinien się spotykać z ludźmi, którzy spotykają się z Putinem. Prezentowałem ocenę jednoznacznie negatywną spotkania pana prezydenta Nawrockiego z Orbanem. W związku z tym też chciałem pokazać tą dzisiejszą wizytą, że można inaczej, ale również skutecznie, bo to jest skuteczne. Natomiast my powinniśmy współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
0: Marszałek Sejmu dodał, że po wyborczej porażce Viktora Orbana na Węgrzech między państwami Grupy Wyszehradzkiej jest więcej wspólnych interesów niż różnic. Potwierdzeniem tego ma być planowany szczyt V4, w którym prawdopodobnie weźmie udział również Ukraina. Na Węgrzech trwa sprzątanie po kilkunastoletnich rządach Orbana. Mimo to prezydent tego kraju nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Na jego decyzję nie ma wpływu rosnąca presja ze strony nowego rządu partii TISA. W wywiadzie dla węgierskich mediów polityk podkreślił, że nie istnieje żaden konstytucyjny powód, który uzasadniałby jego odejście z urzędu przed końcem kadencji. Więcej o tym z Budapesztu, Piotr Piętka.
6: Prezydent Tomasz Szujok powiedział portalowi Indeks, że wybory parlamentarne nie wpływają na mandat prezydenta, który zgodnie z konstytucją jest niezależny od zmian rządu. Podkreślił również, że zamierza wykonywać swoje obowiązki do końca kadencji, a żądanie partii TISO nie jest atakiem na jego osobę, a na całą instytucję głowy państwa. Premier Péter Modior odpowiedział na wywiad bardzo ostro. W mediach społecznościowych stwierdził, że wypowiedź prezydenta pokazuje, iż epoka Orbana wciąż broni swoich pozycji, a sam Szujok utracił zaufanie większości społeczeństwa. Modior zarzucił głowie państwa, że pozostaje politycznie związana z dawnym obozem Fideszu i nie reprezentuje całego narodu. Szef rządu zapowiedział jednocześnie dalszą presję polityczną na Pałac Prezydencki. Według Modiora Węgry potrzebują nowego początku także w instytucji prezydenta, a pozostawienie Szujoka na stanowisku utrudnia odbudowę zaufania do państwa po latach rządów Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.

0: Budapeszt.
1: Za tydzień w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV. Będzie zatytułowana Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość. Dokument będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Więcej wie Urszula Rzepczak.
2: Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat wcześniej. Dokument ten był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą nauki społecznej Kościoła. Encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV to odpowiedź na zjawisko sztucznej inteligencji i pytania o zastępczość i odpowiedzialność. Jest też dowodem na kontynuację społecznej nauki Kościoła w nowych okolicznościach. Stawia na godność człowieka, prymat dobra wspólnego i moralne ograniczenia władzy. Magnifica Humanitas zaprezentowana będzie w auli synodalnej przez papieża. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan.
1: Ważne polskie miejsce wróciło na mapę Paryża. We francuskiej stolicy otwarto odnowioną zabytkową siedzibę Instytutu Polskiego. Po latach niepewności wokół jej dalszego losu i trzyletnim gruntownym remoncie. Budynek oficjalnie udostępnili szefowie dyplomacji Polski i Francji.
3: Nareszcie, powiedział francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot podczas inauguracji. Zamknięta od wielu lat siedziba Instytutu ma teraz stać się kluczowym elementem przyszłorocznego polsko-francuskiego sezonu kulturalnego. Ten wspólny sezon, który zostanie zainaugurowany w marcu 2027 roku w Paryżu, pozwoli wzmocnić dialog między francuskim i polskim społeczeństwem, podkreślił Jean-Noël Barrot.
4: Będzie to pierwszy w historii sezon realizowany równolegle w obu krajach. Na tak szeroką skalę.
3: Zaznaczył wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odnowiona siedziba Instytutu znajduje się w 8. dzielnicy Paryża. Prestiżowa lokalizacja i nowe zagospodarowanie przestrzeni mają stworzyć nowe możliwości dla promocji polskiej kultury we Francji.
5: Przede wszystkim mamy wspaniałą salę kinową. To jednak luksus w centrum Paryża. Mamy wielkie foyer, w którym możemy organizować koktajle, ale również warsztaty, spotkania z artystami. Mamy salę koncertową, taka przestrzeń wielofunkcyjna.
3: Powiedziała dyrektorka Instytutu Małgorzata Gromczewska. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony. Pod koniec meczu Dumy Katalonii z Realem Betis kapitan reprezentacji Polski zszedł z boiska. Wtedy cały Camp Nou na stojąco żegnało Polaka. Dla Lewandowskiego było to ostatnie spotkanie na stadionie Barsy. W sobotę polski napastnik ogłosił, że żegna się z Dumą Katalonii po tym sezonie. Murawę opuszczał ze łzami w oczach. Po meczu nie zabrakło też specjalnej ceremonii z udziałem rodziny Roberta Lewandowskiego. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
7: To było wzruszające pożegnanie w 85. minucie meczu na Camp Nou z Realem Betis Sevilla. Polak ustąpił miejsca Markowi Casado. Były uściski z kolegami, łzy w oczach polskiego napastnika, mini szpaler i serdeczne gesty Daniego Olmo, Markusa Rashforda czy trenera Hansiego Flicka. Po końcowym gwizdku już podrzucanie na środku boiska i duży szpaler. Buziaki od rodziny, żony Anny i córek Klary oraz Laury, a od prezydenta FC Barcelona Joana Laporty dostał pamiątkowy herb Barcelony z flagą Katalonii, a potem krótka przemowa. Kiedy przyszedłem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu, mówił Robert Lewandowski. Barsa wygrała ostatecznie 3-1 po dwóch trafieniach Rafini, jednym golu Cancelo i bramce Isco na otarcie Wesla Betisu. Licznik kapitana reprezentacji Polski pokazuje w tym momencie 119 goli w 192 meczach dla Dumy Katalonii. A ostatnie spotkanie w sezonie w najbliższą sobotę na Estadio Mestalla w Walencji. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
1: Fani futbolu głowią się teraz, co po Barcelonie. Wśród możliwych opcji pojawiają się Stany Zjednoczone, Włochy i kraje arabskie. W rodzinnej miejscowości Lewego pod warszawskim Lesznie kibice liczą na to, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
8: Tata tam kiedyś jak mówił, że chciałby, jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modricza, takich dwóch, mówiąc emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak, no.
9: Teraz opuszcza Barcelonę.
10: No, bo, no właśnie, co teraz z nim może
9: no
10: być?
9: No bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
10: Jak myśli pan?
9: No, oczywiście.
10: Nie do Milanu na przykład?
9: Wie pan, włoska...

0: Żyna też jest inna. Jest bardziej dynamiczna, nie? A on już ma swoje lata, tak? Także to też nie jest tak, że będzie występował. To praktycznie to wszystko zależy, jak drużyna będzie grała. Czy będzie grała na niego, czy będzie mu pomagać, czy raczej no, będzie tylko tym tak zwanym do strzelania bramek.
1: Ale sporo sukcesu ma, więc teraz albo jak Cristiano, emeryturka, no, albo jak Messi, też emeryturka. Tak,
2: tak. Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
3: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero byłoby.
2: Tak.
3: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
2: Na bank.
4: KS Partyzant Leszno gra w lidze okręgowej. W tym klubie nieoficjalnie Robert Lewandowski zaczynał grać w piłkę. Z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności. W rankingu Air Advisor stołeczny port zajął drugie miejsce. Dobrym notowaniom nie przeszkadza stale rosnąca liczba pasażerów, którzy korzystają z tego lotniska. O wynikach rankingu Aleksander Przoniak.
5: Na pierwszym miejscu uplasowało się natomiast lotnisko w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo. Rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki powiedział, że taki wynik jest efektem dobrej współpracy wielu podmiotów.
6: Lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
5: Na warszawskim lotnisku trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Zasadnicze prace związane z rozbudową terminala mają się rozpocząć na początku przyszłego roku. W tej chwili trwa rozbudowa jednej z płyt postojowych.
6: Na początku maja rozpoczęła się też wymiana skanerów kontroli bezpieczeństwa, które znacznie przyspieszą odprawę pasażerską.
5: Po rozbudowie lotnisko będzie mogło obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja jest konieczna ze względu na kończącą się przepustowość warszawskiego portu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: Na koniec atrakcja dla miłośników astronomii. Wieczorem jedna z ostatnich odkrytych asteroid przeleci wyjątkowo blisko Ziemi. Więcej o tym w relacji Martyny Szymczakowskiej.
7: Planetoida 2026 JH2 została odkryta 8 dni temu, wyjaśnia Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego.
8: To planetoida, która ma od 16 do 35 metrów średnicy, została dostrzeżona całkiem niedawno przez obserwatorium w Tucson w Arizonie.
7: Dzisiaj planetoida minie Ziemię w odległości około 90 tysięcy kilometrów, co jak zaznacza Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, jest wyjątkowe.
9: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię.
7: Obiekt minie Ziemię około 21 czasu polskiego, ale zdaniem astronomów nie będzie zbyt dobrze widoczny w naszym kraju. Można za to oglądać transmisję na żywo, między innymi na stronie NASA. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Z kolejną porcją najważniejszych informacji wrócę do Państwa punktualnie o 17. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
10: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
14: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam do

0: Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Znikam na dwa dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji. I sprawdź, jak to jest być offline.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Za 26 minut, godzina 17.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 19, a zaczniemy tradycyjnie od krajowej polityki. W studiu jest już Kamil Szewczyk. Zdradzę, że nie jest sam.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Witamy serdecznie. Kamil Szewczyk jest ze mną w studiu, wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka. Witamy, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Pani minister, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda jakiś czas temu mówiła w Polsat News, że jeździ po Polsce i widzi, jak ludzie się cieszą. Czy pani również ma takie spostrzeżenia, że ludzie się cieszą, czy wręcz przeciwnie, są wkurzeni na służbę zdrowia?
11: Pani minister miała na myśli to, że i personel, i pacjenci są zadowoleni z tego, w jakim stopniu i jak szeroko odbywa się modernizacja szpitali. Chodzi o zakup nowego sprzętu, chodzi o modernizację budynków, o bazę lokalową. I to jest coś, co faktycznie cieszy.
10: Ale przyzna pani, że te słowa odbiły się bardzo szerokim echem. Przejdą chyba do annałów retoryki politycznej, do języka polityki.
11: Natomiast
10: i były tak, chyba niefortunne, prawda? Bo jak ludzie usłyszeli, że Polacy się cieszą, że się cieszymy, a ci, którzy w kolejkach prawda, stoją, siedzą i tak dalej, no to mają ciężko.
11: Ale one odnosiły się do tego, w jaki sposób wydatkowane są środki z KPO.
10: Tylko wydźwięk był no taki, jaki był. No dobrze, pani minister, to przejdźmy do problemów w służbie zdrowia. Kiedy Polakom będzie lepiej, jeśli chodzi o służbę zdrowia? Czy w ogóle będzie?
11: Polakom powinno być lepiej w momencie, kiedy zrozumiemy, że wszyscy mamy pewne obowiązki, poza tym, że mamy też pewne oczekiwania w stosunku do systemu ochrony zdrowia. My ze swojej strony, tak jak zapowiadaliśmy, do końca czerwca chcemy przedstawić narzędzie, interaktywne narzędzie, które wspomoże proces przekształceń w podmiotach medycznych, bo to będzie nic innego jak interaktywna mapa potrzeb zdrowotnych, która wskaże nam w oparciu o mapy

0: potrzeb zdrowotnych, czyli o dane epidemiologiczne, o dane z migracji pacjentów, ale też o dane sprzętowe i lokalowe, które wskaże nam to, w jaki sposób możemy zaprojektować system ochrony zdrowia, tak aby był on racjonalny i aby on był, no myślę, że zaprojektowany na miarę. Co to znaczy? To znaczy, że oprę się teraz o demografię, ale trochę inaczej, bo oprę się o oddziały pediatryczne. Wiemy o tym dobrze, że w szpitalach powiatowych zdarzają nam się takie tygodnie, kiedy mamy dwoje dzieci w oddziale w ciągu tygodnia. I cały personel medyczny jest w gotowości, ponieważ jest to świadczenie całodobowe. Natomiast my w tej chwili chcemy tak to zaprojektować, ten system, aby on był faktycznie dostosowany do potrzeb. Czyli na przykład zamiast całodobowego oddziału pediatrycznego, być może pediatryczna pomoc doraźna. I na tym chcemy się skupić i chcemy pokazać, że można to faktycznie trochę inaczej zaprojektować.
1: No dobrze, a te cięcia w NFZ-cie, no bo tutaj ludzie narzekają, że są potężne cięcia na badania diagnostyczne, że są przekładane kolonoskopie. Ludzie mają terminy przekładane nawet na za rok, za pół roku. Co z tym fantem zrobić?
0: Jeśli chodzi o kolonoskopię, to wczoraj ukazał się taki bardzo fajny materiał z Narodowego Instytutu Onkologii, w którym wprost było powiedziane, że korzystanie z kolonoskopii w Polsce, i mówimy tutaj o badaniach profilaktycznych, to niestety jest 33% Polaków. I fajnie byłoby zachęcać Polaków, żeby zaczęli korzystać z badań profilaktycznych, zwłaszcza, że te badania są płacone pozalimitowo.
1: A ci, którzy mają przekładane te kolonoskopie, mają na przykład badanie na CITO, prawda, a pacjent dostaje termin za pół roku czy za rok?
0: Mamy też takie sytuacje, bo myśmy sprawdzali te kolejki, gdzie pacjent może dostać się na kolonoskopię w innym ośrodku, dwa ośrodki dalej, w ciągu 2-3 miesięcy.
1: Ale to zawsze musi, prawda, dojechać, a może nie może dojechać. Może nie ma czym dojechać. Albo musi płacić prywatnie, tak? I co wtedy?
0: Ale to są te możliwości, że pacjent może się przemieścić i do tego też służą właśnie możliwości rejestracyjne.
1: No dobrze, a słyszała pani Adriana Zandberga w Sejmie ostatnio, który narzekał, krytykował mocno służbę zdrowia?
0: Ja powiem tak, problem, czy nie problem, czy obszar systemu ochrony zdrowia jest to zawsze obszar, który wzbudza bardzo dużo emocji. Dlatego też myślę, jest takim obszarem, który będzie krytykowany przez wszystkie ugrupowania polityczne. Bo to jest, ja powiem tak, zazwyczaj jest problem z tym, żeby obsadzić ministerstwo, bo mówi się, że jest to gorący kartofel. Natomiast jest to bardzo fajny obszar, żeby go krytykować.
1: Naczelna Rada Lekarska i jej prezes Łukasz Jankowski mówi, że te zmiany, które przeprowadza resort zdrowia, te cięcia w NFZ-cie, ale nie tylko, to jest taka cicha, powolna prywatyzacja. Czy to prawda?
0: Ja mam wrażenie, że pan prezes Jankowski myśli w tej chwili o wyborach w Naczelnej Radzie Lekarskiej, które odbędą się w tym tygodniu.
1: Czy nie myśli o dobru pacjenta?
0: Nie wiem, ale pan prezes Jankowski na pewno myśli o tym, w jaki sposób zabezpieczyć dobro pacjenta. Natomiast pan prezes Jankowski ma też wybory.
1: To krótki cytat, wracając do Adriana Zandberga. Czy lepiej jest ludziom, którzy dowiadują się, że ich badania i zabiegi są odwoływane? Pani minister.
0: Ja myślę, że pan poseł Zandberg powinien sprawdzić, jak faktycznie wygląda dostępność i kolejki.
1: Czy lepiej jest kobietom z tych miejscowości, gdzie są zamykane porodówki? To dalej Adrian Zandberg pytał rząd w Sejmie.
0: To ja mogę odpowiedzieć ze swojego podwórka. Kobiety, które rodzą, najczęściej oddziały położnicze wybierają nogami. Takim przykładem jest chociażby oddział, którym zarządzałam, gdzie kobiety do porodu przyjeżdżały nawet spoza województwa. W tej chwili kobiety wybierają oddziały nogami.
1: Kolejne pytanie. Czy lepiej jest ludziom, którzy tej jesieni znowu, jak w zeszłym roku, dowiedzą się o odwołanych zabiegach, o odwołanych operacjach, bo znowu nie przewidzieliście środków na ostatnie miesiące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia? To pytał Adrian Zandberg.
0: Panie redaktorze, zarządzając podmiotem medycznym, ja miałam z góry założony plan finansowy i musiałam tak zorganizować opiekę nad pacjentem, aby móc przestrzegać dyscypliny.
1: No dobrze, było to głosowanie nad Jolantą Sobierańską-Grędą. Ona jest ministrą dalej, ale mówi się nieoficjalnie, że jednak będzie musiała się pożegnać za jakiś czas, że ta funkcja apolityczna, pani menadżer, tak, nie sprawdza się. Musi tutaj wejść polityk jednak i zarządzać tym jakoś też politycznie. Czy pani się zgadza z tym?
0: Znaczy, na pewno ważne jest to, o czym mówiła pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda w czasie swojego wystąpienia w Sejmie.

0: Dlaczego do tej pory żadne reformy w systemie ochrony zdrowia nam się nie udawały? Dlatego, że faktycznie nie ma tej woli politycznej, nie ma odwagi politycznej. I ja myślę, że wszystkie kluby poselskie muszą też zrozumieć pewną nieuchronność zmian.
1: No dobrze, to jaka jest recepta koalicji rządzącej na to, żeby poprawić ochronę zdrowia?
0: Proszę pozwolić nam opublikować mapy potrzeb zdrowotnych do końca czerwca i wtedy będziemy...
1: To jest recepta na to, tak? Te mapy?
0: To jest jedno z narzędzi wspomagających, bo dzięki temu będziemy mogli chociażby wyjść na przykład z elastyczną organizacją pracy. Polega to na tym, że pewnego rodzaju świadczenia zdrowotne, chociażby na przykład zespoły cieśni nadgarstka, będą mogły być realizowane w takim systemie ambulatoryjnym. To znaczy, że nie trzeba będzie utrzymywać oddziałów, co całodobowych. To pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania takiego oddziału przy jednoczesnym utrzymaniu ryczałtu, ale też pozwoli uwolnić personel na zewnątrz, czyli nie będzie potrzebna tak duża liczba personelu. I to jest jedna z projektowanych zmian.
1: A czy będzie tak, że pacjenci Polacy w praktyce realnie odczują poprawę zmian w tym systemie?
0: No na tym to ma polegać.
1: Że nie będą musieli, nie wiem, mieć przekładanych tych właśnie badań, kolonoskopii, gastroskopii, no bo te cięcia, ja nawiążę tutaj do tego, bo eksperci, lekarze krytykują te cięcia NFZ-owskie. W diagnostyce.
0: Panie redaktorze, ja sama też rozmawiam ze swoimi bliskimi, rozmawiam z pacjentami, chociażby wtedy, kiedy były strajki szpitali powiatowych. Ja powiem tak, moi znajomi byli zdziwieni, że szpitale nie strajkowały, że mają nieprzekładane zabiegi, wręcz odwrotnie, że z przychodni się dzwoni, że mają ustalane wszystko tak, jak należy. Więc my chyba mamy tutaj dwie strony tego samego medalu.
1: No dobrze, a czuje się pani jak na gorącym krześle trochę w resorcie zdrowia?
0: Znaczy, mam świadomość tego, że ta praca jest szalenie trudna i wiem, że to może być krótka przygoda w ministerstwie. Natomiast każdy mój dzień, codziennie ja oddaję 100% siebie, żeby jak najwięcej zaprojektować zmian, które będziemy za chwilę wdrażać. Bo tych zmian już jest dużo zaprojektowanych.
1: No tak, tylko że jak widzimy sondaże, pani pewnie też obserwuje bacznie sondaże, ostatni dla Wirtualnej Polski chociażby, tam prawie połowa badanych jest niezadowolona ze służby zdrowia.
0: Panie redaktorze,
1: że się pogarsza sytuacja.
0: Proszę też wziąć pod uwagę, że my w ciągu 10 miesięcy nie naprawimy 30-letnich zaniedbań, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak te zaniedbania są, to są już prawie 30-letnie zaniedbania i naprawić taką sytuację jest szalenie trudno. Musimy też wziąć pod uwagę proces legislacyjny, który do najkrótszych też nie należy. Natomiast myślę, że pierwsze zmiany będzie widać już niedługo.
1: A czy podniesienie składki zdrowotnej jest konieczne i będzie? Na przykład, nie wiem, klasy, grupy uprzywilejowane powinny płacić wyższą składkę zdrowotną?
0: Znaczy ja powiem tak, na pewno ten system składkowy w tej chwili się nie sprawdza, bo w tej chwili przeszliśmy już na system składkowo-budżetowy, o czym mówimy od 2 lat, więc sama wysokość składki nie wystarcza. No, ja powiem tak, i tutaj jest ten taki obszar, gdzie albo powinniśmy się zastanowić nad likwidacją tak dużej liczby grup uprzywilejowanych, albo nad podniesieniem składki zdrowotnej, ale ta decyzja
1: czyli
0: już
1: dla
0: jest...
1: kogo? Na przykład kto musiałby płacić wyższą składkę zdrowotną? Rolnicy na przykład?
0: Myślę, że tak. Natomiast tutaj już, ja powiem tak, to... Trwają prace i trwają rozmowy międzyresortowe w tym zakresie, bo nawet pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda prowadzi rozmowy a propos chociażby ustawy zaprojektowanej przez PSL.
1: To na koniec, no, tak jak czytamy komentarze, wiele ich jest Polaków, no, którzy narzekają na służbę zdrowia i mówią, tam się przewija cały czas takie zdania się przewijają, że płacimy te składki zdrowotne, prawda, całe życie i nie możemy się dostać na badanie takie. Co by pani odpowiedziała takim ludziom?
0: Znaczy, panie redaktorze, to co już wiemy w tej chwili, że system składkowy nam się nie sprawdza. Ja też w którymś z wywiadów powiedziałam, że mamy bardzo duży koszyk świadczeń gwarantowanych, finansowany ze środków publicznych. Co to znaczy? To znaczy, że wbrew temu, co się sądzi, ze środków publicznych pacjent ma dostęp do bardzo wielu świadczeń zdrowotnych, czego nie ma na świecie. Bo proszę zobaczyć systemy ochrony zdrowia na świecie. Albo mamy bardzo wysokie współpłacenie, albo ograniczone zasoby koszyka świadczeń gwarantowanych. A my w Polsce mamy i oparcie przede wszystkim o system składkowy, ale też bardzo szeroki koszyk świadczeń gwarantowanych.
1: Katarzyna Kęcka, wiceministra zdrowia. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 14 minut, godzina 17.

0: Światopogląd. I Ernest Zozuń, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: I bardzo ciekawe doniesienia dotyczące spraw międzynarodowych. Pierwsza z nich to informacja, w którą jeszcze całkiem niedawno, mam takie wrażenie, trudno byłoby uwierzyć. W tej chwili staje się to chyba normą. To znaczy Ukraińcy już bez większych problemów są w stanie ostrzeliwać Moskwę, są w stanie atakować Moskwę dronami.
1: Tak, to prawda. No chociaż no, gdzieś tam z tego, co pamiętam, w drugim roku wojny przecieraliśmy oczy no i zastanawialiśmy się, czy to nie jest rosyjska propaganda, kiedy jakiś dron eksplodował nad samym Kremlem. No ale wówczas rzeczywiście sporo było wątpliwości. W tej chwili wątpliwości nie ma. To ukraińskie drony docierają do Moskwy. Wczoraj dotarły do takiej dużej dzielnicy. W tej dzielnicy zamieszkuje około 350 tysięcy ludzi. To są mieszkańcy Moskwy, bo to jest wielka taka sypialnia, tam są bloki po 30 pięter mieszkalne. I tam, no, pół Moskwy to może nie, ale tak mniej więcej 1/5 Moskwy rzeczywiście śpi. I uszkodzony został jeden blok, ale przede wszystkim atak był skoncentrowany na rafinerii i zakładzie przetwórstwa produktów naftowych i rzeczywiście skutecznie one zostały zaatakowane. Tam jeszcze jeden z dronów spadł na zakład magazyny materiałów różnego rodzaju. Te bloki, które zostały uszkodzone w dzielnicy Chimki, bo to właśnie był cel ataku ukraińskich dronów. Głównie uszkodzone zostały odłamkami, ponieważ obrona przeciwlotnicza tak nieszczęśliwie strącała te drony, że to, co z nich zostawało, spadało właśnie na te drony. Mer Moskwy mówi, że 3 osoby zginęły, 20 zostało rannych. Widowisko było rzeczywiście przejmujące i oczywiście, jak sam się domyślam, rosły z serca Ukraińców, bo pokazywali, że dosięgają Moskwę i dosięgają dosyć mocno Moskwę. Z tym, że oni dosięgnęli już tę Moskwę tuż przed paradą 9 maja, bo to były największe obawy rosyjskie, czy aby Ukraińcy nie zaatakują tej parady, dlatego ona się odbyła tak szybko, bez zbędnego anturażu, bez prezentacji różnych rodzajów uzbrojenia. Ale okazało się, że wtedy, kiedy wojska obrony przeciwpowietrznej w Moskwie skoncentrowane były 9 maja, by nie przepuścić nic, no to później troszkę się rozluźniły i nagle do Moskwy przeleciały właśnie drony. Mówi się, że to było około 500 dronów, 150, tak przynajmniej podają Rosjanie, udało się strącić, ale rzeczywiście sytuacja jest taka, że Ukraińcy rozwinęli swoją produkcję dronów, rozwinęli także technologię, jeśli chodzi o drony. No i w tej chwili te drony przelatują właściwie, myślę, no może nie aż na daleki wschód rosyjski, ale tutaj w centralnej europejskiej części Rosji dosięgają prawie wszystkich celów. Zresztą też świadczyć o tym może fakt taki, że co jakiś czas słyszymy, że również w okolicach państw bałtyckich, zresztą kilka dni temu mieliśmy z Łotwy takie doniesienia. Spadł tam ukraiński dron. Nie było zbyt wielu szkód, no ale ten dron po prostu zboczył z trasy. Najprawdopodobniej skierowany był na porty bałtyckie rosyjskie i okolice Petersburga. W związku z czym, no jak się okazuje, Ukraińcy bardzo dobrze sobie radzą. No i jest to mocny argument w ich rękach, bo nie tylko władze odczuwają tę wojnę, ale również rosyjscy obywatele. Co istotne w tym momencie, bo rosyjskie władze utrzymywały społeczeństwo w takim przekonaniu, że władze walczą z faszystowskim reżimem w Ukrainie, ale wy sobie możecie żyć tak, jak żyliście do tej pory. Okazuje się, że żyć jak do tej pory nie mogą, no bo ataki ukraińskie utrudniają im dosyć mocno życie.
0: No to w takim razie kolejny temat, czyli Donald Trump i Iran. Donald Trump, który mówi o tym, że czas Iranowi ucieka. No jeżeli Iran nie zgodzi się na amerykańskie warunki, nic z nich nie zostanie, czy też nic z niego nie zostanie. No i teraz pytanie, czego się możemy spodziewać? Czy też po raz kolejny jesteśmy świadkami no, takich bardzo radykalnych wypowiedzi Donalda Trumpa, no, które są po prostu wypowiedziami czysto publicystycznymi i tylko w takich kategoriach należy je traktować?
1: Jesteśmy świadkami właśnie takich wypowiedzi, bo można też się zastanowić, komu ten czas ucieka. Na pewno ucieka też Donaldowi Trumpowi i to w sferze politycznej, ponieważ z każdym dniem prowadzenia i braku konkretnego rozwiązania na sytuację w Iranie,

0: spadają mu słupki poparcia. Amerykanie coraz bardziej są zdezorientowani w sytuacji politycznej i postać Donalda Trumpa zagraża nie tylko samemu sobie, bo on jest troszkę takim politycznym outsiderem. Co prawda reprezentuje partię republikańską, ale republikanie myślę, że w dużej części troszkę zostali przez niego steroryzowani i partia została przez niego zawłaszczona, w związku z czym duża część polityków republikańskich by się go chętnie pozbyła. Była. Natomiast on jest niestety wizytówką tej partii i dużą kulą u nogi. I jeśli nie znajdzie szybko rozwiązania, to tak. Po pierwsze, będzie musiał wydawać pieniądze na tę wojnę. To nie podoba się Amerykanom. Po drugie, cały czas zablokowana będzie cieśnina Ormus. Co za tym idzie, ceny paliw są wysokie, co także nie podoba się Amerykanom. No i nie podoba im się również to, że sytuacja gospodarcza wewnątrz Stanów Zjednoczonych jest nie najlepsza, bo inflacja jest wysoka, ceny idą w górę dosyć szybko, no i to wszystko może spowodować, że nie podobała się będzie partia republikańska Amerykanom, a przecież na jesieni są wybory częściowe do kongresu. No i jeśli republikanie poniosą klęskę, a wygląda na to, że mogą ponieść dużą klęskę, ponieważ w różnego rodzaju sondażach nawet Stany bardzo republikańskie do tej pory wahają się nad tym, czy właśnie na republikanów głosować, no to Donald Trump tak, po pierwsze będzie miał mocno utrudnione rządzenie, a po drugie myślę, że ten kongres co tydzień będzie organizował głosowanie nad impeachmentem dla amerykańskiego prezydenta. No i właściwie należy się zacząć zastanawiać, czy dotrwa on do końca kadencji. W związku z czym ten zegar to bardziej tyka Donaldowi Trumpowi. Irańczycy rzeczywiście zbierają się po tych uderzeniach amerykańskich. W tej chwili, przypomnijmy, trwa cały czas zawieszenie broni. Amerykanie nie atakują Iranu. Irańczycy zbierają się po tych uderzeniach, zbierają z powrotem szeregi, no i są coraz bardziej twardsi w tych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, no bo w ciemię bici nie są i zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji Donalda Trumpa, a co za tym idzie, rozglądają się za swoimi sojusznikami, czyli Rosja i Chiny, no i u tych sojuszników mają poparcie. Donald Trump co prawda był teraz w Chinach. Przywódca Xi zapewnił go, że nie będzie wspierał Iranu i że będzie się starał doprowadzić do zawarcia jak najszybszego pokoju na Bliskim Wschodzie. No ale przywódca Xi też nie jest za bardzo zainteresowany, by amerykańskiemu prezydentowi pomagać. No chyba, że amerykański prezydent zgodzi się na to, by przywódca Xi dostał Tajwan. No i tutaj ta polityka zaczyna nam się bardzo ciężko rozgrywać, bo jeśli Donald Trump zgodzi się na to, by Chiny zrobiły z Tajwanem co chcą, no to też będzie we własnym kraju przegrany. No a jego partia również będzie we własnym kraju przegrana i to nie będzie się podobało Amerykanom. No i tutaj dochodzimy do Europy, ponieważ ta trudna sytuacja Donalda Trumpa niestety przekłada się również na nas, dlatego że wydane pieniądze na wojnę na Bliskim Wschodzie to są pieniądze, których nie wydaje się na żołnierzy na przykład na wschodniej flance czy w Europie. I te decyzje związane z redukcją sił zbrojnych w Europie czy niewysyłaniem rotacyjnych brygad do Europy, no to jest poważny problem również dla nas. Z drugiej zaś strony jest też tak, że skoro wojsko nie ma pieniędzy, bo musi je wydawać na Bliskim Wschodzie, to nie ma także pieniędzy na dużą operację wycofywania na przykład 5000 żołnierzy z Niemiec, bo to też kosztuje. W związku z czym tutaj będzie takie status quo, ale będziemy mieli z tym dużo kłopotów i będzie wokół tego, myślę, sporo emocji. Zatem wszelkie różnego rodzaju decyzje podejmowane w krajach europejskich związane z tym, że zbrójmy się i starajmy się być jak najbardziej niezależni od Stanów Zjednoczonych, bądźmy siłą, są myślę decyzjami trafionymi, ponieważ no, Stany Zjednoczone w tej chwili mają dużo kłopotów własnych, jeśli chodzi o sprawy obronne. No a i priorytety w doktrynie obronnej są też z Europą mocno niezwiązane, w związku z czym jak przyjdzie do oszczędzania, to Europa będzie pierwszym kontynentem, kosztem którego będą przeprowadzane cięcia.
1: No to w takim razie na sam koniec jeszcze jedna informacja.

0: Narendra Modi w Europie. Jakie znaczenie ma ta wizyta, zarówno od strony politycznej, jak i, no, to być może jest też bardzo ważny wątek, od strony gospodarczej?
1: No, Narendra Modi po pierwsze odwiedza państwa skandynawskie, z którymi ma już handlowe umowy podpisane, no ale odwiedza też państwa europejskie. Był w Holandii, będzie jeszcze we Włoszech. Na początku tego roku podpisana została między Unią Europejską a Indiami umowa gospodarcza, która otwiera wolny rynek między obu państwami, w związku z czym robi się obszar bardzo duży szerokiego handlu. Dla Europy jest to o tyle ważne, że te drzwi, które nam się przymknęły w Ameryce, spowodowały dosyć duże straty. Jeśli otwierają nam się drugie drzwi, no to mamy tutaj pole do popisu. Indie są w podobnej sytuacji jak my, dlatego że Amerykanie też od nich wymagają różnych rzeczy i też przymknęli troszkę drzwi, bo przecież obłożyli ich najpierw 25% sankcjami, potem je troszkę obniżyli do 18%, ale te drzwi są przymknięte. W związku z czym też muszą dywersyfikować swoje zależności międzynarodowe w gospodarce, tak aby być bezpiecznym. Jesteśmy tego elementem, a Indie są z kolei elementem naszego bezpieczeństwa gospodarczego w tej chwili.
0: No i w takim razie tymi słowami niestety musimy zakończyć. Ernest Zozuń i Światopogląd, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zwiększanie samodzielnej obrony Europy jest konieczne. Potwierdza to zapowiedź wstrzymania rotacji amerykańskiej brygady do Polski. Ostatni żyjący weteran bitwy pod Monte Cassino bierze udział w rocznicowych obchodach. Jest tam również prezydent Nawrocki. Załoga statku, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, przejdzie kwarantannę. Jednostka jest w porcie w Rotterdamie. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Europa nie jest gotowa do samodzielnej obrony, ostrzega ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Patryk Tomaszewski. W ten sposób odnosi się do doniesień o zmianach w rozmieszczaniu amerykańskich żołnierzy w Europie. Bardzo prawdopodobne jest to, że obecność amerykańskich wojsk w regionie będzie zmniejszana, bo priorytety Stanów Zjednoczonych się zmieniły, mówił na naszej antenie dr Tomaszewski.
2: Jeżeli doszłoby do tego drastycznego przesilenia oznaczającego osłabienie jednostek wojskowych, a może w przyszłości wycofanie zupełnie Amerykanów z terytoriów środkowoeuropejskich, to powoduje, że jedynie zostaje deklaratywna chęć współpracy i być może oczekiwanie na zmiany w Białym Domu. Tak naprawdę Europa dziś niestety, mimo tego, że wojna w Ukrainie toczy się już 4 lata, nie jest przygotowana do samodzielnej długotrwałej.

0: trwałej obrony.
1: Według nieoficjalnych doniesień agencji Reutera, Pentagon zrezygnował z planów rotacyjnego wysłania około 4000 żołnierzy do Polski. Wcześniej prezydent Donald Trump zdecydował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec. W naszym kraju stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich wojskowych. 82 lata temu żołnierze II Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli Monte Cassino. Po trwających blisko 5 miesięcy walkach aliantów zwycięskie natarcie polskiej piechoty przełamało niemiecką linię obrony, otwierając aliantom drogę na Rzym. Wśród tych, którzy zdobywali klasztor na Monte Cassino, był 101-letni major Władysław Dąbrowski.
2: Ja jestem szczęśliwy, że mogę być. Było nas pod Monte Cassino 50 tysięcy. Zostałem tylko jeden. Ja odczuwam, że oni są koło mnie. Czuję czasami. Byliśmy tak życi, na śmierci życie. Dużo nas poległo niepotrzebnie, bo się pchaliśmy do tej Polski. Rękoma, nogami.
1: Bitwę o wzgórze uznaje się za najbardziej krwawą podczas II wojny światowej na Zachodzie. U stóp klasztoru pod Monte Cassino trwają rocznicowe uroczystości. Bierze w nich udział m.in. prezydent Karol Nawrocki. Luksusowy statek wycieczkowy Hondius, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, jest w porcie w Rotterdamie. Załoga statku zostanie poddana kwarantannie, a jednostka dezynfekcji.
3: Wpłynięcie statku do portu obserwowało ponad 100 dziennikarzy z całego świata. Zaraz po zacumowaniu od 25 członków załogi oraz dwóch lekarzy, którzy z nimi płynęli z Teneryfy, pobrano krew. Wszyscy muszą przejść 42-dniową kwarantannę. Czterech Holendrów będzie mogło to zrobić w domu, reszta załogi zostanie zakwaterowana w kontenerach mieszkalnych na terenie portu. Osoby te będą miały zapewniony dostęp do internetu, ogródek na wypadek ładnej pogody oraz pomoc psychologiczną. Ciało osoby, która zmarła z powodu hantawirusa, a której jest na pokładzie, zostanie usunięte przez wyspecjalizowaną firmę pogrzebową i przewiezione na lotnisko Schiphol do pobliskiego krematorium, gdzie zostanie skremowane. Prochy zostaną przekazane rodzinie. Nie wiadomo, czy członkowie rodziny będą mogli być obecni przy kremacji. Sprzątanie statku rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Zakażenie hantawirusem to dla świata test i ostrzeżenie, że musimy być przygotowani na walkę z pandemiami. Tak pisze dziennik Times. Jego redakcja przestrzega przed cięciem funduszy na tworzenie szczepionek. Do 5 czerwca można zgłaszać się do alternatywy konkursowej. To wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Szósty raz organizuje go Polskie Radio Chopin. W tym konkursie nie ma przegranych, zapewnia dziennikarka radiowej Dwójki i jedna z jurorek konkursu, Róża Świadczyńska.
4: U nas każdy ma szansę, aby jego nagranie, aby jego interpretacja znalazła się w audycji, a to jest dla takiego młodego człowieka, wydaje mi się, ogromna promocja, kiedy jego interpretacja może być zaprezentowana na antenie Polskiego Radia w internecie, kiedy ma rzeczywiście ogromny zasięg, bo staramy się także, zwłaszcza od tego roku, bardzo zintensyfikować media społecznościowe i obecność naszego konkursu, zarówno na YouTubie, jak i na pozostałych mediach Polskiego Radia Chopin. Będziemy także w programie drugim Polskiego Radia.
1: Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać w wersji audiowizualnej swoje wykonanie jednego z dzieł Fryderyka Chopina z dowolnie wybranej kategorii repertuarowej. Jeden uczestnik może wziąć udział najwyżej w dwóch kategoriach repertuarowych. Nagrań można dokonać wyłącznie na instrumencie akustycznym, czyli fortepianie lub pianinie. Utrwalone interpretacje oceni jury składające się z doświadczonych pianistów i krytyków muzycznych. Szczegóły i regulamin konkursu są na stronie Polskiego Radia Chopin.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wieczorem na wschodzie kraju możliwe są jeszcze burze, ale będą one stopniowo zanikały. W nocy bez opadów na zachodzie i południu kraju mogą się tam tworzyć silne zamglenia. W innych regionach miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura przeważnie od 8 do 10 stopni. Chłodniej w Wielkopolsce i w Lubuskiem, tam będzie 5 stopni Celsjusza.
6: Sześć minut po godzinie 17.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.

0: I trwa popołudnie z Polskim Radiem 24. Krzysztof Grzybowski. Teraz czas sprawdzić, czym żyją regiony. Najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych w Podgórzynie ma nowego właściciela. Z pomocą Fundacji Drzewo i Jutro wykupi je Karkonoski Park Narodowy. O tym, dlaczego park zdecydował się objąć ochroną ten obszar, opowie już teraz Jakub Tauer z Radia Wrocław.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No, odpowiedź jest prosta. Wszystko po to, by ochronić ten cenny przyrodniczo obszar. Według zapowiedzi ma być tam nadal prowadzona hodowla ryb, a teren będzie otwarty dla turystów i dla mieszkańców. Chcemy udostępniać te stawy ludziom, chronić ich wyjątkową przyrodę i prowadzić tam edukację przyrodniczą. Tak o planach dotyczących najstarszego w Sudetach pocysterskiego kompleksu stawów rybnych mówią przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego. Tak jak już powiedzieliśmy, organizacja kupiła stawy dzięki Fundacji Drzewo i Jutro. To 113 hektarów stawów podgórzyńskich, a o planach dotyczących kompleksu mówi dyrektor KPN-u Andrzej Raj.
2: Naszym głównym celem jest ekstensywna gospodarka rybacka, która miała miejsce przez ostatnie ponad 500 lat, bo to tylko gwarantuje utrzymanie dużego bogactwa gatunkowego. Jest naszym celem po szczegółowej analizie wyznaczyć miejsca i zasady udostępniania stawów podgórzyńskich, no i oczywiście również wykorzystać istniejącą infrastrukturę.
1: Park za zakup stawów zapłacił prawie 30 milionów złotych, a było to możliwe dzięki darowiźnie przekazanej przez proekologiczną Fundację Drzewo i Jutro. Kompleks to niewątpliwie cenne siedliska ptaków lęgowych i tych przelotnych, a także wodno-błotnych. To także kluczowe miejsca dla retencji w całym regionie, o czym mówi wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
3: Stawy podgórzyńskie są elementem bezpieczeństwa i dla gminy, i dla miasta Jelenia Góra. To jest element retencji, który z tym historycznym aspektem, dzisiaj wkomponowany w całą koncepcję ochrony środowiska pod nadzorem Parku Narodowego, będzie służył lokalnym społecznościom, będzie służył ludziom i będzie służył przyrodzie.
1: A ochrona przyrody to jedno, ale przejęcie stawów przez KPN to także gwarancja tego, że kompleks nie zostanie zabudowany przez apartamentowce. A było takie zagrożenie, o czym mówi wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
4: To też gwarantuje, że zwierzęta, ptactwo będzie mogło tutaj nadal funkcjonować. Cieszę się również z tego względu, że trafiała do nas petycja mieszkańców zaniepokojonych możliwością trafienia tego obszaru w ręce, które mogłyby spowodować, że niestety tych stawów mogłoby już nie być.
5: Park Narodowy zadba o tę perełkę, którą tutaj mamy, a istniała groźba, że te tereny zostaną sprzedane i przeznaczone pod zabudowę. Tereny do spacerowania, do odpoczywania, do jeżdżenia rowerem, do pieszego zwiedzania są rewelacyjne. Myślę, że będą przyciągały turystów na nasz teren.
1: Dodaje jeden z mieszkańców pobliskich Cieplic, Justyn Bilski. To pierwszy w kraju taki projekt Fundacji Drzewo i Jutro. Jak piszą przedstawiciele organizacji, ma to stać się inspiracją dla innych prywatnych darczyńców, którzy pokazując, że ochrona przyrody i powiększanie parków narodowych mogą być realizowane właśnie przy wsparciu sektora prywatnego. Choć tak jak powiedzieliśmy na początku, park stał się już właścicielem kompleksu, to wcale nie oznacza, że teren został już automatycznie objęty ścisłą ochroną. Na poszerzenie parku narodowego musi wyrazić zgodę Rada Gminy Podgórzyn, Rada Powiatu Karkonoskiego, a także Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Na razie też nie wiadomo, kiedy będą mogli wejść na ten teren pierwsi turyści.
0: No, o przyszłości sudeckiego kompleksu stawów hodowlanych w Podgórzynie opowiadał Jakub Tauer z Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. No i teraz przenosimy się do Lublina, gdzie zaobrączkowane zostały cztery młode sokoły wędrowne mieszkające na kominie elektrociepłowni Wrotków. Ptaki zostały też zważone i pobrano od nich krew do badań. Jest z nami Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam ciebie. Dzień dobry państwu.
0: To Tomku, powiedz, jak po tych, no, wydawałoby się chyba mało sympatycznych badaniach mają się lubelskie sokoły?
6: No, jak twierdzą sami eksperci, powiem, że bardzo dobrze, choć też było trochę stresująco. Ptaki to trzy dziewczyny i jeden, powiem szczerze, bardzo zadziorny chłopak.
7: No to chyba nawet kobieta jest, tak?
8: Tak, to jest samica. Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są. Samice są zdecydowanie większe od samic. Samice tu ważyły w granicach 900-950 gram, samce jakieś 600-700 kg.
6: No i sokoły dostały dwie obrączki. Jedna, można powiedzieć, to taki dowód osobisty dla sokoła, a druga to

0: tak zwana obrączka obserwacyjna, o czym mówi obrączkarz Andrzej Pałgan.
1: Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. Jest ona, w tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. I to w ten sposób można poznać za pomocą jakiejś lornetki, lunety czasami. Można odczytać, skąd jest ptak. No i właśnie stąd wiemy, że czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest to ptak, którego ja obrączkowałem akurat, więc bardzo mi miło, że mogę jego dzieci obrączkować również.
0: Czajnik to oczywiście jeden z sokołów wędrownych zamieszkujących właśnie kominy elektrociepłowni, natomiast Wanda to jego partnerka, którą zaobrączkowano, jak dobrze pamiętam, w Niemczech ponad 1000 kilometrów od Lublina. No i powiem szczerze, to taka sokola saga już trwa od jakiegoś czasu. To już kolejne pokolenie tych sokołów, które można obserwować w Lublinie. I wokół ptaków stworzyła się taka ogromna rzesza fanów, o czym mówi administratorka jednej z takich fanpage'owskich grup, Katarzyna Czarnecka.
2: Mamy w tej chwili ponad już 51 tysięcy obserwujących. W momencie, kiedy powstały te podglądy, dla mnie to była niepowtarzalna okazja, żeby bliska oglądać, tym bardziej, że jeżdżę tam również z aparatem pod komin, już jak młode wylecą szczególnie, żeby robić zdjęcia. Natomiast dla mnie to jest niepowtarzalna okazja, żeby po prostu poznać te ptaki lepiej. Jest dużo podglądów, no w sumie na całym świecie z gniazd, ale to jedno mam praktycznie pod domem, więc to takie jakby trochę moje.
0: Po sąsiedzku, można powiedzieć. A budka węgowa na kominie została zainstalowana, jak dobrze pamiętam, w 2016 roku. No a tak jeszcze tych ciekawskich odeślę na stronę peregrinus.pl. To tam można obserwować lubelskie sokoły, ale nie tylko. No a strona, jak dobrze pamiętam, to ma po kilkanaście milionów wyświetleń rocznie.
3: No to można powiedzieć, że prawdziwi celebryci, skoro tyle wyświetleń.
0: Tak można powiedzieć. Dużo jest także tych wejść i szczególnie takiego ruchu na tych stronach fanpage'owskich i chociażby wymienionej przeze mnie stronie. Jest tak w okresie właśnie lęgu albo wtedy, kiedy jest ogłaszany konkurs na imiona, co teraz właśnie stowarzyszenie zamierza prawdopodobnie zrobić. No w najbliższym czasie, być może w przyszłym tygodniu już.
3: No to w takim razie tym sokołom, celebrytom będziemy się przyglądać, a o ich obrączkowaniu opowiadał Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Bardzo dziękuję.

0: i być może niejednemu słuchaczowi i słuchaczce teraz łezka wokół się zakręciła. Lata 80., dekada bardzo, ale to bardzo rockowa. No i oczywiście pewne zdziwienie może budzić to, że ta ballada w wykonaniu zespołu Metallica zabrzmiała na antenie Polskiego Radia 24. My przecież nie puszczamy muzyki, ale to nie jest absolutnie przypadek, bo już jutro na 100% ten utwór będzie można usłyszeć ponownie w Chorzowie na żywo w czasie koncertu zespołu Metallica. Zespół po 18 latach powraca do tak zwanego kotła czarownic. Tej nazwy już rozjaśniać czy też wyjaśniać nie będę. Myślę, że to jest kwestia jak najbardziej oczywista. Niektórzy mówią, że Metallica od lat tak naprawdę odcina kupony od tej wielkiej sławy właśnie od lat 90. O to się teraz spierać nie będziemy. Nawet jeśli tak jest, to zespół wciąż gra, wciąż koncertuje i wciąż skutecznie przyciąga tysiące wiernych, a także zupełnie nowych fanów. No i zapewne ci wszyscy i starzy i nowi fani jutro tłumnie zjadą do Chorzowa, bo właśnie tam odbędzie się koncert Metaliki w ramach światowej trasy koncertowej. No to już teraz, dzień przed koncertem, przenosimy się do województwa śląskiego. Na naszych radiowych łączach jest Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Dzień dobry, czy wszystko jest już gotowe? No i oczywiście drugie pytanie, na co się muszą przygotować zarówno uczestnicy wydarzenia, jak i mieszkańcy regionu?
1: Dzień dobry. Zacznę od odpowiedzi na pierwsze twoje pytanie. No, wydaje się, że tak, że wszystko niemal gotowe przed koncertem Metaliki. Zespół ten odwiedzi Górny Śląsk po raz kolejny. Pierwszy raz ekipa pojawiła się w 1987 roku, gdzie w katowickim Spodku zagrali razem z grupą Kat. To było historyczne wydarzenie, opowiada mi

0: Zastępca dyrektora programowego do spraw muzyki w Polskim Radiu Katowice, Bartek Gruchlik.
1: Pamiętamy ten koncert ze względu na to, że imprezowali dosyć intensywnie z fanami po koncercie. Do legendy przeszło zaproszenie członków Metaliki na spożywanie wspólne napojów wyskokowych bardzo popularnych. Wtedy w 1987 roku. To

0: muzyka, wizerunek, oprawa sceniczna, no i kilka pokoleń Polaków, które przytulało się na szkolnych dyskotekach do Nothing Else Matters,
1: którego, jak się domyślam, nie zabraknie. Zanim jednak koncert się odbędzie, trzeba liczyć się z utrudnieniami w rejonie Parku Śląskiego, gdzie spodziewane są jutro tłumy, mówi podkomisarz Magdalena Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
2: Na terenie miasta wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
1: Tu warto przypomnieć, że estakada w Chorzowie w dalszym ciągu jest zamknięta i dojazd od strony autostrady A1 może być utrudniony. Co ważne, o czym przypominają mundurowi, w razie podjęcia ręcznej regulacji ruchem przez policjantów należy bezwzględnie stosować się do poleceń kierującego ruchem. Dlatego warto na superauto.pl Stadion Śląski wybrać się po prostu komunikacją miejską. Jak mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego, przygotowano sporo udogodnień, aby ułatwić fanom Metaliki dojazd na koncert i umożliwić im bezpieczny powrót. Pierwszy przykład. Osoby wybierające się do Kotła Czarownic będą mogły jutro korzystać z komunikacji miejskiej z logo ZTM Katowice bezpłatnie.
3: Podstawą do darmowego przejazdu jest ważny bilet na wydarzenie. Darmowe przejazdy ruszają we wtorek o 13 i potrwają do pierwszej w nocy w środę. Zdecydowanie rekomendujemy wybór tramwajów, które będą stanowić filar obsługi transportowej tego dnia. Linia tramwajowa numer 23 będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością nawet co 3 minuty na trasie między Zawodziem a Pętlą przy Stadionie Śląskim. Ponadto wydłużyliśmy godziny kursowania oraz wprowadziliśmy specjalne rozkłady jazdy dla linii 7, 11, 19, 20, 36 oraz 43. W godzinach popołudniowych i wieczornych ze względu na ograniczenia w ruchu drogowym w rejonie Parku Śląskiego część linii autobusowych będzie kursować trasami objazdowymi. Niektóre przystanki zostaną czasowo wyłączone, a w ich miejsce pojawią się przystanki zastępcze.
1: A wszystkie szczegóły w tym temacie można znaleźć na stronie internetowej www.transportgzm.pl.
4: A z Katowic relacjonował Marcin Kazek-Wielgus. Bardzo dziękujemy. I to były wiadomości z regionów. Teraz już czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Będzie Robert Lewandowski, czy nie?
5: Będzie. Pytanie, gdzie będzie?
4: Na pewno nie w Barcelonie. A znam odpowiedź na to pytanie?
5: Też chciałbym ją poznać, ale to zdaje się jeszcze długa droga. Opcji jest kilka. Bo Robert Lewandowski, to już wiemy na pewno, nie spędzi swojej najbliższej przyszłości w Barcelonie.
4: Choć, przepraszam, jest jeszcze jeden mecz do końca kolejki. Pytanie, czy pojawi się,
5: tak,
4: czy nie?
5: Tak, myślę, że może się pojawić, ale to już nikogo właściwie nie obchodzi, bo pojawił się na Camp Nou po raz ostatni.
4: Dobrze, no było uroczyste pożegnanie.
5: Tak, podrzucany Robert Lewandowski, wszyscy mu dziękowali, bo mieli za co dziękować. Fantastyczne 4 sezony, 3 tytuły mistrza Hiszpanii, no Ligi Mistrzów brakowało, no ale i tak trzeba mieć to na uwadze, do jakiej Barcelony przychodził Robert Lewandowski, czyli drewnianej, a odchodzi z murowanej, można powiedzieć, po 4 latach. W każdym razie Lewandowskiego już w Barcelonie nie będzie. Oczywiście zastanawiamy się nad kierunkami. Potencjalne kierunki są 2, czyli Stany Zjednoczone i tutaj zespół Chicago Fire, albo Arabia Saudyjska i klub Al-Hilal. No, z Arabią Saudyjską jest ten problem, że podobno pieniądze nie śmierdzą, ale jednak umówmy się, że niektóre śmierdzą i myślę, że poważne rozterki moralne może mieć kapitan reprezentacji Polski przed przejściem do Ligi Saudyjskiej i legitymizowaniem tego reżimu, który jednak oskarżany jest często o łamanie praw człowieka. Wielu piłkarzom to nie przeszkadza.
4: I to tym największym.
5: I to tym największym, bo chociażby jeśli przeszedłby do Al-Hilal, to jego kolegą w ataku byłby Karim Benzema, czyli była gwiazda Realu Madryt. W związku z tym pokusa jest spora, no ale to już wewnętrznie, we własnym serduszku musi sobie kapitan
4: narzucić. Dobrze, to ja zapytam wprost. Czyli jak rozumiem, ten kierunek nie jest wcale przesądzony, choć wiele artykułów, komentarzy no, mówi o tym, że właściwie to albo Arabia Saudyjska, albo nic.
5: Albo te Stany Zjednoczone.
4: Jednak.
5: Z tego, co kiedyś słyszałem, to jest...
4: Nie?
5: No niestety nie. No, ja bym sobie bardzo życzył, bo ja bym widział Roberta jeszcze w takiej piłce
4: prawdziwej,
5: dostępnej dla polskiego kibica, bo umówmy się, że jednak Arabia Saudyjska czy Stany Zjednoczone to jest wypisanie się z wielkiego futbolu i choć, nie będziemy się oszukiwać.
4: Tak, choć Roman Kosecki w wywiadzie dotyczącym Roberta Lewandowskiego i tej decyzji, no bardzo tak kategorycznie

0: Kategorycznie mówił o tym, że mówienie o słabości Ligi Arabskiej, Arabii Saudyjskiej, deprecjonowanie jej świadczy o nieznajomości tego, co się tam dzieje, ponieważ ta liga w ostatnich latach wykonała gigantyczną pracę. Oczywiście dzięki gigantycznym pieniądzom, ale efekty podobno widać i piłkarze saudyjscy to już nie są chłopcy do bicia.
1: Ja myślę, że znaczy zastanawiam się, ile meczów w Lidze Arabii Saudyjskiej pan Roman Kosecki obejrzał, ale obawiam się, że tyle co ja, czyli żadnego. I z tego, co jednak słyszałem, a słyszałem dużo od osób, które oglądają tę ligę, to jednak jest liga, w której jest kilka gwiazd, a poza tym poziom jest naprawdę marny. Więc to nie jest futbol, który mógłby sprawić, że Robert Lewandowski będzie miał niesamowitą radość grania w piłkę nożną. Tam raczej nie ma, myślę, odpowiednich warunków dla takiego piłkarza.
0: Fajna emerytura?
1: No tak, tylko że pamiętajmy, że jeśli ktoś ma małe dzieci i chce je wychować jednak w kraju, który jest w bliskim kręgu kulturowym, no to raczej nie wybiera Arabii Saudyjskiej. Ja myślę, że jednak u pana Roberta i jego małżonki Ani, która ma dużo do powiedzenia, nawet bardzo dużo, no to jednak może być decydująca kwestia.
0: No dobrze, Chicago?
1: Chicago, myślę, że jak najbardziej. To jest jednak miejsce, w którym, no może nie jak w domu, ale już czuliby się znacznie lepiej państwo lewandowscy. No i to jest też, to są też pieniądze, które no, mniej ociekałyby krwią na przykład, tak jak te petrodolary w Arabii Saudyjskiej. Ale tak jak mówię, wielu piłkarzom to nie przeszkadza. Jaki będzie wybór Roberta Lewandowskiego? Czas pokaże. Na szczęście to wszystko zależy od niego. On nic nie musi, więc co sobie wybierze, tak będzie miał. Miejmy tylko nadzieję, że w kadrze jak najdłużej jednak będzie grał, no żeby ta przygoda się jednak nie kończyła tak przykro, bo to jest przegrany baraż ze Szwecją, przegrane kwalifikacje do Mistrzostw Świata, ale są Mistrzostwa Europy za 2 lata, jest Liga Narodów jesienią, więc jeszcze sporo do zrobienia ma Robert Lewandowski, który pewnie marzyłby o tym, żeby zdobyć 100 bramek dla reprezentacji Polski, co wcale nie jest aż takie niewykonalne, a w dobrym zdrowiu cały czas jest.
0: No więc pytanie brzmi, na ile ten dylemat dotyczący reprezentacji, albo ten wybór dotyczący reprezentacji, no, przełoży się też na decyzję dotyczącą tego, gdzie dalej będzie grać. No i pytanie, czy Arabia Saudyjska może mu to utrudnić, czy też nie?
1: Myślę, że Arabia Saudyjska może mu to utrudnić, natomiast Robert jest w takiej sytuacji, że dopóki będzie chciał grać, myślę, że będzie miał miejsce w reprezentacji Polski, szczególnie, że na pozycji napastnika no niestety wielkiej konkurencji nie ma, w związku z tym może naprawdę obniżyć swoje loty o połowę, a i tak będzie jeszcze daleko, daleko lepszy od innych napastników. No ale wróćmy do tego, co wydarzyło się wczoraj w Barcelonie. Piękne pożegnanie Roberta Lewandowskiego, no i między innymi o tym mówi legendarny sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Jańsz.
2: Przez tyle lat, będąc obserwatorem piłki nożnej, nie spodziewałem się, że to Polak, że reprezentant Polski zostanie w taki sposób ufetowany po tym ostatnim meczu na jednym z najbardziej legendarnych stadionów na świecie, grając dla drużyny, której sława i dla której uwielbienie rozlewa się daleko poza Katalonię, Hiszpanię i Europę. On przyszedł do klubu, który był poniewierany różnego rodzaju problemami. Tam trenerzy zmieniali się co roku, a niektórzy to nawet co miesiąc. Ta Barcelona w ciągu 4 lat zdobyła tylko jedno mistrzostwo Hiszpanii. Wszyscy mieli dość tego, co tam się dzieje. Barcelona miała w obowiązku nie tylko wygrywać mecze i zdobywać trofea, ale miała za swój podstawowy obowiązek cieszyć grą, porywać, wyznaczać nowe trendy. I tak się fenomenalnie złożyło, że Robert Lewandowski, który z Bayernem Monachium pożegnał się no, w sposób taki bardzo chłodny. On wymógł ten transfer do Barcelony. Pojawił się Xavi, przyszedł Lewandowski, kupiono Rafinię, wybuch, eksplodował talent Lamine Yamala i to wszystko doprowadziło do tego, że w ciągu tych 4 lat pobytu Roberta Lewandowskiego na Camp Nou, nie tylko na Camp Nou, bo oni grali na Montjuic, jeszcze grali na tym rezerwowym stadionie, oni 3 razy wygrali hiszpańską La Liga. No, brakuje do tego tylko najbardziej, i to myślę każdemu, i kibicowi, i trenerom, i samemu Robertowi Lewandowskiego, tylko wygrania Ligi Mistrzów.
1: No i wkrótce okaże się, czy Robert Lewandowski gdzie spędzi właściwie dalszą część kariery, bo że ta kariera jeszcze trochę potrwa, no to chyba o to możemy być spokojni. W piłkarskiej ekstraklasie przed nami zakończenie przedostatniej, czyli 33. kolejki i znów ważny mecz w kontekście walki o ligowy byt. Walcząca o utrzymanie się w lidze Arka Gdynia zagra ze zdegradowanym już Brukbetem Termaliką Nieciecza. Trener drużyny z Niecieczy Marcin Brosz podkreślił, że Arka jest niezwykle mocna na własnym stadionie.
3: Ilość punktów zdobytych na swoim stadionie jest imponująca, bo to

0: To jest 30 punktów na 36. To naprawdę jest wynik rewelacyjny i to tylko pokazuje, jak trudne spotkanie jest przed nami, jak musimy być do niego dobrze przygotowani. Będziemy się starali wygrywać pojedynki jeden na jeden, być skoncentrowani na tym, co jest najważniejsze, jak również bardziej skuteczni z przodu. To na pewno damy sobie szansę, żeby ten mecz do końca był bardzo interesujący i ciekawy. Natomiast chcemy zrobić wszystko, żeby przywieźć z Trójmiasta punkty do naszej Niecieczy.
1: Początek tego spotkania o 19:00. I jeszcze tenis i ostatnie sprawdziany przed wielkoszlemowym French Open. W Strasburgu Magdalena Fręcha awansowała do drugiej rundy po zwycięstwie nad Australiką Talią Gibson 7-6, 6-3. Ale w Hamburgu w pierwszej rundzie już odpadł Kamil Majchrzak, który przegrał z Argentyńczykiem Camilo Hugo Caberlim 6-1, 2-6 i 3-6. French Open rozpocznie się w niedzielę.
2: O czym informował Filip Jastrzębski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
0: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polak zatrzymany przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy. To Łukasz Kozak, aktywista z Akcji Socjalistycznej, potwierdza rzecznik Global Sumut Polska Rafał Piotrowski. Jak przekazał, pozostałych dwoje polskich obywateli, Agata Wisłocka i Karem Awad, wciąż są na pokładach jednostek, które płyną w stronę Gazy. Celem flotyli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego. Wcześniej rzecznik polskiego MSZ-u informował, że wśród jej uczestników mogą być Polacy. Maciej Wewiór zapewnił, że służby konsularne są w kontakcie z innymi krajami Unii Europejskiej. Pozostają też w gotowości wsparcia polskich obywateli. Służby badają sprawę fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych. W ubiegłym tygodniu policja w Warszawie otrzymała 12 takich zgłoszeń. Sprawcy podszyli się pod kilka osób. Wykorzystali m.in. ich pocztę elektroniczną. Z roku na rok tego typu incydentów jest coraz więcej, ubolewa rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
10: Ja przytoczę chociażby dane. W 2020 roku policja prowadziła około 850 takich spraw. W 2021 roku ponad 930 spraw. W 2023 roku już ponad 2380 spraw. A w 2025 roku dla porównania takich spraw było ponad 2600.
9: Postępowanie w sprawie serii fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Według policji materiały wskazują na to, że chodzi o działania na szeroką skalę. Wymagały one odpowiedniego zaplanowania i koordynacji czasowej. Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca, który uległ poważnemu wypadkowi na torze w Gnieźnie. Patryk Budniak jest po kilku operacjach został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej.

0: mówi Radosław Majewski z klubu Start Gniezno.
1: Faktycznie ten stan Patryka po wybudzeniu poprawia się każdego dnia. Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze. Także no faktycznie progres jest widoczny i tutaj z radością w głosie każdego dnia dostaję informację od taty, że jest lepiej niż było wczoraj i oby te kolejne wiadomości też pozytywne napływały. Choć wiadomo, że przed zawodnikiem długi proces leczenia i rehabilitacji.
0: 10 maja podczas zawodów w Gnieźnie młody zawodnik z Wielkopolski zderzył się z innym uczestnikiem wyścigu. Później uderzył w dmuchaną bandę i betonową trybunę. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie. W sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację sportowca. Udało się zgromadzić ponad 450 tysięcy złotych.
2: Za 27 minut godzina 18.
3: Południe w Polskim Radiu 24.
2: Rozmawialiśmy o najciekawszych doniesieniach z regionów. Była również polityka międzynarodowa. Był także sport i Robert Lewandowski, który te informacje sportowe zdominował. Właściwie zdominowała kwestia jego przyszłości sportowej i to, gdzie będzie grał. Czas w takim razie powrócić do polskiej polityki.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Jest z nami na łączeniu Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu, panu, dzień dobry państwu.
5: Panie pośle, agencja Reutera podała, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przerzutu 4000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych do Polski. Czy Stany pod wodzą Trumpa się od nas odwracają?
6: No ja bym tego tak nie określił. No niestety muszę z ubolewaniem stwierdzić, że Europa zaczyna się odwracać od Trumpa i to jest pewien problem. To jest też jakiś tam rykoszet tej polityki europejskiej, no którą niestety wpisuje się też nasz rząd, no bo premier chwali się, że większego entuzjasty czy proamerykańskiego polityka w Polsce nie ma. No, Polacy przecież no mają pamięć, pamiętają co premier Tusk mówił o kandydacie Trumpie, potem też i o samym prezydencie. Więc to niewątpliwie nie buduje dobrych relacji między Europą i Polską, a Stanami Zjednoczonymi, a przecież no, im większa obecność Amerykanów, szczególnie w tej naszej części Europy, no tym powinniśmy czuć się bezpieczniej. I tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby Amerykanie zostali. Ciągle mamy ten problem, że to jest obecność rotacyjna, a nie taka jak w Niemczech. Moim zdaniem w ogóle Amerykanie powinni zrezygnować z tego Rammstein, tak i w Polsce zbudować nowe Rammstein, czyli po prostu ten Fort Trump, o którym od wielu lat mówiliśmy, bo już nie ma żadnego uzasadnienia, żeby Amerykanie byli w Europie Zachodniej, kiedy kiedyś Niemcy no, graniczyli z Rosją, tak, czy z systemem sowieckim, no to rozumiem, że wtedy Amerykanie musieli tam być. Teraz no to my graniczymy z systemem sowieckim, postsowieckim z Rosją. I to u nas Amerykanie powinny być w takiej ilości, jak w Niemczech, przepraszam.
5: A może to jest po prostu strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, którą ogłosili w końcu zeszłego roku? Chodzi o to, że przekierowują Stany Zjednoczone pod wodzą Trumpa uwagę i siły amerykańskie na inne rejony zapalne świata, tak? I wycofują się powoli z Europy. Może to jest konsekwencja tego?
6: No, coś w tym jest, rzeczywiście, no taka amerykańska polityka jest i rzeczywiście, jak spojrzymy na świat, no to rzeczywiście Europa w tej chwili dla Amerykanów nie jest największym problemem, dla nich jest Azja, tak, no przede wszystkim Chiny, to jest Tajwan, to jest Korea Północna, a teraz Iran, tak, no to nie ulega wątpliwości, że Amerykanie tam mają większe i interesy gospodarcze i ewentualne zagrożenie, nie tylko gospodarcze, ale także militarne. Natomiast no nie ma tam tak, żeby oni, według mojej wiedzy przynajmniej, z tej strategii nie wynika, że Amerykanie się mają w ogóle wycofać z Europy. To jest kwestia zmniejszenia tej ilości i przekierowania, powiedzmy, tej odpowiedzialności na inny kraj. No, wydawało się, że Niemcy mogą być takim krajem i tutaj dziwię się Donaldowi Tuskowi, że

0: On tak wspiera Niemcy, a Niemcy przecież za wszelką cenę chcą budować dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Merz różne rzeczy opowiada, ale de facto chce się dogadać z Amerykanami. Ostatnio, że tak powiem, no palnął trochę za dużo, więc Amerykanie się zdenerwowali. Ja jestem przekonany, że Niemcy będą bardzo dbali o to, że jeżeli Amerykanie się będą wycofywali, żeby oni przyjęli tą pałeczkę, że tak powiem, no to takiego nadzoru nad Europą, w imieniu Stanów Zjednoczonych.
1: Do Stanów Zjednoczonych lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk. W środę z kolei spotyka się wicepremier Kosiniak-Kamysz, szef MON, z najwyższym dowódcą amerykańskim, amerykańskim generałem. Sądzi pan, że to jest jeszcze do uratowania, ta kwestia 4000 żołnierzy amerykańskich w Polsce?
0: Myślę, że tak. Dobrze, że jadą przedstawiciele rządu. Kosiniak-Kamysz jednak no, tam nie ma tych złych relacji. Nigdy się tam źle nie wypowiadał o Amerykanach, więc to jest też ważne. No, myślę, że prezydent będzie robił wszystko, żeby jednak Amerykanie w tej dotychczasowej ilości w Polsce pozostali. Myślę, że dopóki będzie rządził Donald Tusk, Amerykanie nie zwiększą tej ilości. Po zmianie władzy myślę, że to jest zdecydowanie większe szanse na to.
1: Zdziwiło pana, że zdziwiły pana słowa wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który powiedział dzisiaj, że strona rządowa na żadnym etapie całej sprawy nie została poinformowana o zmniejszeniu wojsk amerykańskich w Polsce?
0: No mnie to dziwi, tak, że rząd o tym nie wiedział.
1: Z czego to może,
0: tak,
1: no, z czego to może wynikać, panie pośle?
0: No mimo wszystko myślę, że jednak z tej otoczki i naszej wewnętrznej sprawy, czyli tych wypowiedzi liderów polskich, czyli wcześniej...
1: Ale naprawdę pan sądzi, że jedna wypowiedź jest w stanie przekreślić, nie wiem, relacje polsko-amerykańskie i to, że odwoływani są żołnierze amerykańscy?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie była jedna wypowiedź. To były też wypowiedzi Sikorskiego, jego żony. To jest właśnie ta relacja polsko-niemiecka i Amerykanie dokładnie wiedzą, że my tutaj mamy, że tak powiem, no, takie relacje dosyć serwilistyczne z Niemcami. Myślę, że to nie buduje dobrego obrazu Polski w Stanach Zjednoczonych.
1: A może prezydent Nawrocki powinien coś tutaj zdziałać?
0: Myślę, że na pewno prezydent Nawrocki będzie robił wszystko, no, żeby...
1: Ma ponoć dobre kontakty z Trumpem.
0: No tak, no tak, tak mi się wydaje, że ma dobre kontakty, no ale jednak prezydent Nawrocki w tym układzie politycznym, który mamy, nie rządzi w Polsce, tak? On jest prezydentem, ma silny mandat, natomiast no, rządzi rząd, który powstał 13 grudnia i tego się nie da zastąpić.
1: No dobrze, przejdźmy na polskie podwórko i do sprawy Zbigniewa Ziobry. Co musiałby zrobić polski rząd, żeby Ziobro wrócił do Polski?
0: No, przegrać wybory. To mogę krótko powiedzieć. No
1: bo Przemysław Czarnek dzisiaj, odpowiadając na to pytanie, powiedział, że musi ustąpić między innymi pan Żurek, pan Korneluk.
0: No, myślę, że to będzie za mało. Dla Amerykanów, jak znam trochę, a no nie jestem tutaj specjalistą czy amerykanistą, że tak powiem, no ale jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem i też trochę kontaktów międzynarodowych, no to mogę powiedzieć, że to, co robił rząd, czyli i minister Żurek, tak, i premier rządu, i ministrowie, którzy opowiadali o tym, że to jest były minister sprawiedliwości, który jest przestępcą, który powinien być przywieziony w bagażniku, tak i tak dalej. No takie wypowiedzi na pewno nie budują dobrego obrazu Polski w oczach ewentualnego sądu amerykańskiego, czy na przykład informacja, że prokurator generalny jest odwoływany czy powoływany bez zgody prezydenta. No takie rzeczy dla Amerykanów to jak pachta na byka. I myślę, że na pewno prawnicy Zbigniewa Ziobry to wykorzystają i na pewno to będzie miało wpływ na decyzję, jeżeli do takiej dojdzie, bo nie wiem, czy polski rząd wystąpił ekstradycję. Skoro przez tyle miesięcy nie potrafił, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, załatwić ENA, czyli polskiego nakazu aresztowania, no to wątpię, czy szybko wystąpi o ekstradycję.
1: A nie zadaje sobie pan sobie takiego pytania a propos Ziobry, no, gdzie jest ten szeryf nasz? No bo Zbigniew Ziobro przez wiele lat kreował się na szeryfa, tymczasem no, uciekł najpierw na Węgry, później z Budapesztu do Waszyngtonu.

0: zadaje pan sobie takie pytania? I w ogóle, czy cała sprawa wam szkodzi? Bo sondaże są, jakie są dla PiS-u. No nie są dobre.
1: No, no, oczywiście też nie jestem zadowolony z tych sondaży, to chyba nic dziwnego. Natomiast ta ucieczka, no nie ma ucieczki z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
0: No to nie jest przez Serbię, przez Serbię uciekł.
1: Nikt go nie ścigał. No panie redaktorze, szanowni państwo, nikt Zbigniewa Ziobry nie ścigał, ponieważ nie było europejskiego nakazu aresztowania.
0: To dlaczego ucieka, panie pośle?
1: No ale wyjechał, legalnie wyjechał.
0: To dlaczego ucieka Ziobro?
1: No ale to powiedziałem, nie ucieka. Jeżeli wyjechał z Polski, to można nazwać ucieczką. Dalej już nie jest ucieczka. No, pojechał legalnie do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli rząd polski będzie go ścigał i wystąpił ekstradycję, no to wtedy dopiero będzie ucieczka. Tak? Na dzisiaj rząd polski nie wystąpił z żadnym formalnym dokumentem, że można powiedzieć, że Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych.
0: No to może Zbigniew Ziobro powinien po prostu przylecieć do Polski i tak jak na przykład Mateusz Morawiecki no, i czy Mariusz Błaszczak, którzy też mają zarzuty w różnych sprawach, no nie uciekają z Polski, tylko są gotowi stanąć przed wymiarem. Może Ziobro też powinien wrócić i tutaj odpowiadać, a nie uciekać.
1: Jest różnica. Przede wszystkim no, pozostali nie byli ministrami sprawiedliwości czy prokuratorami generalnymi. Tyle gróźb, pozbawienie życia, ile miał Zbigniew Ziobro, no żaden polityk polski nie miał. I jeżeli weźmiemy pod uwagę no, wyniki w zakładach karnych, gdzie obecna koalicja zawsze wygrywa zdecydowanie, no to tam ta sympatia do obecnej koalicji jest duża, a do nas jest często nienawiść, a do samego Zbigniewa Ziobry jest nienawiść. I myślę, że to też jest jeden z elementów, oprócz stanu zdrowia, bo dopóki Zbigniew Ziobro był zdrowy.
0: No dobrze, panie pośle, czas nas goni. Czy za wszelką cenę posłowie PiS-u muszą bronić Zbigniewa Ziobry? Tak ponoć prezes Kaczyński zażądał na wyjazdowym posiedzeniu w Sękocinie.
1: Ja nie będę mówił o tym, co prezes mówił na wyjazdowym posiedzeniu. Mnie nikt nie musi nakazywać, czy ja mam bronić, czy
0: nie. No bo nie wszyscy posłowie PiS-u bronili Zbigniewa Ziobry w wystarczający sposób, więc ponoć prezes zażąda, żeby wszyscy jak jeden mąż posłowie PiS-u bronili Ziobry. Czy to prawda,
1: panie
0: pośle?
1: Jako adwokat mogę powiedzieć, że uzasadnione argumenty podnosi Zbigniew Ziobro, że nie chce odpowiadać przed polskim sądem, bo z jego punktu widzenia słusznie obawia się niesprawiedliwego wyroku, biorąc pod uwagę jeszcze właśnie te groźby i kwestie zagrożenia życia, no bo on ciągle przecież jest chory na raka, no ja rozumiem jego postępowanie.
0: Na początku czerwca dojdzie do wspólnego wiecu Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. To jest chwilowe zawieszenie broni, pokój na siłę, czy coś innego jeszcze?
1: Nie, żadnego pokoju na siłę nie ma. My wszyscy, i Mateusz Morawiecki, i Przemysław Czarnek, mówimy o jedności. Nikt nie ma zamiaru rozbijać...
0: No ale tej jedności nie ma, panie pośle, u was za wiele.
1: No to kwestia za wiele. No to ile mamy jedności w obecnej koalicji? Tam to dopiero się dzieją rzeczy i walka, że tak powiem, już nie tylko pod dywanem i na wierzchu. No i o tym jakoś
0: no, ale u was też się
1: media
0: dzieje.
1: Nie bardzo chcą mówić, a o różnicach, tak, w poglądach, no bo one w każdej formacji są. Ja też nie podgrzewam tego, co się dzieje w koalicji, bo to jest duża formacja polityczna i tam zawsze występują różnice zdań. U nas w Prawie i Sprawiedliwości też występują różnice zdań. No one może trochę przez niektórych zostały za bardzo podkręcone, bo tutaj trzeba przyznać, że w koalicji zdecydowanie mniej tych rzeczy wychodzi na zewnątrz, które wychodzą od nas, a nie powinny wychodzić. My mamy prawo się różnić, ale nie powinniśmy o tym mówić publicznie i co do tego nie mam wątpliwości, że ta jedność do wyborów będzie, a jak wygramy wybory, to wtedy będziemy się zastanawiali, w jakiej formule dalej rządzić.
0: I na koniec króciutko, czy dostrzega pan pozytywny efekt Czarnka?
1: No to zależy z jakiego punktu widzenia spojrzymy, tak? No część naszego elektoratu, ta bardziej taka twarda, no niewątpliwie jest zadowolona, że PiS ma taki jednoznaczny i bardzo no, konserwatywny, prawicowy, anty, powiedzmy tam braunowy, no bo tak to trzeba nazwać, przekaz. Część jest, powiedzmy, no nie do końca zadowolona z tego właśnie, że to jest za bardzo takie no, skrajne podejście.

0: No ja jeszcze liczę, że ten efekt wystąpi.
1: Czyli powinna być wymiana? Powinna być wymiana, panie pośle?
0: Nie, nie, to nie jest dobre rozwiązanie, absolutnie nie. Jak będziemy grali, że tak powiem, na kilku fortepianach, tak jak gra koalicja, tak jak gra konfederacja, my też powinniśmy mieć dwa, trzy płuca, którymi funkcjonujemy na scenie politycznej.
1: Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dobrego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 12 minut godzina 18.
2: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: To już wiemy, że saldo, to ja dodam jeszcze, że w studiu jest Marek Klapa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i na początek temat, który rozgrzewał i chyba dalej rozgrzewa sporą część opinii publicznej, czyli zonda krypto. Tym razem informacje prosto z Estonii, czyli z kraju, w którym giełda kryptowalut posiadała licencję na działanie. No to jakie nowe fakty się pojawiły?
4: To jest informacja sprzed kilkunastu minut dosłownie. Estońska jednostka wywiadu finansowego, czyli taki estoński KNF, częściowo zawiesiła licencję operacyjną spółki BB Trade Estonia OU, a spółka ta jest operatorem giełdy kryptowalut Zonda Krypto. I kilka konkretów w tej sprawie. Estońska jednostka wywiadu finansowego poinformowała, że spółka nie może przyjmować od obecnych klientów dodatkowych aktywów. Dotyczy to zarówno środków pieniężnych, jak i samych kryptowalut. Firma nie może także nawiązywać relacji biznesowych z nowymi klientami. Ograniczenia nie dotyczą jednak wypłat i zwrotu środków należących do obecnych klientów, ale jak wiemy, z tym jest różnie. Jednocześnie urząd zobowiązał spółkę do dostosowania działalności do warunków wymaganych do utrzymania licencji. I teraz kalendarz. To jest częściowe zawieszenie i ono pozostanie w mocy do czasu potwierdzenia przez urząd, że firma spełnia wszystkie wymagania. A spółka ma 30 dni na dostosowanie działalności do tych wymogów prawnych, jakie obowiązują w Estonii. I jeśli tego nie zrobi, to wtedy przepisy zobowiązują urząd do zupełnego cofnięcia licencji. A zatem ten czas już biegnie i na początku drugiej połowy czerwca wszystko może okazać się jasne. Co dalej ze spółką Zonda Krypto?
3: No to w takim razie teraz szybkie przenosiny z Tallina do Warszawy. Samolotem, tak jak wyliczyłeś, lecimy około godziny 40 minut.
4: Tak jest.
3: Wiadomo, że szczególnie jeżeli chodzi o biznes, czas to pieniądz, no to teraz lądujemy na lotnisku Chopina. No i pytanie, jak z tym czasem, jak z tymi pieniędzmi w przypadku lotniska Chopina jest?
4: Otóż warszawskie lotnisko Chopina znalazło się w europejskiej czołówce, uwaga, punktualności. W rankingu Air Advisor stołeczny port zajął drugie miejsce. Na pierwszym miejscu plasowało się lotnisko po drugiej stronie Bałtyku, czyli w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, czyli nie tylko ze stoperem w ręku ktoś mierzył czas startu i lądowania, ale także bezpieczeństwo. Rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki powiedział, że dobry wynik jest efektem dobrej współpracy wielu podmiotów.
5: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów. Lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
4: No dobrze, i tutaj wszystko jest jasne, ale dodajmy też, że warszawskie lotnisko po części stało się placem budowy. Trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Zasadnicze prace związane z rozbudową terminala mają się rozpocząć na początku przyszłego roku, a w tej chwili robotnicy nie próżnują. Trwa rozbudowa jednej z płyt postojowych.
5: Ku końcowi zbliża się konstrukcja nowej płyty postojowej PPS-15. Na początku maja rozpoczęła się też wymiana skanerów kontroli bezpieczeństwa, które znacznie przyspieszą odprawę pasażerską. Jeśli chodzi o wykonawców głównej części modernizacji, czyli przebudowy terminalu, to wybranych zostało 5 firm do dialogu konkurencyjnego. Teraz czekamy na uprawomocnienie się decyzji.
4: I powiem ci, Krzysztofie, że lubię bardzo te statystyki dotyczące w ogóle wszelkich inwestycji w portach lotniczych, nie tylko w Warszawie, bo tutaj wyraźnie widzimy, jak te pieniądze, nakłady finansowe mają przełożyć się na komfort pasażerów i na ruch lotniczy. I okazuje się, że po rozbudowie lotnisko Chopina będzie mogło obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie.

0: A zatem przygotowuje się lotnisko Chopina do pobicia kolejnych rekordów, a inwestycja jest konieczna ze względu na kończącą się przepustowość warszawskiego portu. Zakończenie prac jest planowane na rok 2029.
1: To teraz bardzo szybko wracamy na ziemię, bo co by nie mówić o ruchu lotniczym, to jednak większość Polaków podróżuje samochodami. No i pytanie, jaką cenę dziś zobaczą, czy też już zobaczyli na stacjach benzynowych?
0: Zobaczmy i porównajmy tę cenę do tego, co jutro zobaczą kierowcy, bo od jutra kierowcy zapłacą na stacjach maksymalnie 6 zł i 42 grosze za litr benzyny 95, a to oznacza, że będzie drożej o 5 groszy niż obecnie. Minister energii ogłosił nowe limity cen paliw, które będą obowiązywać 19 maja, a stacje w całym kraju nie mogą sprzedawać paliwa drożej niż wyznaczone stawki. To przypomnijmy. Z kolei 98 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 97 groszy, to o 4 grosze więcej, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 85 groszy za litr. W tym przypadku mamy drożej o 3 grosze. Ministerstwo podkreśla, że limity cen są częścią rządowego pakietu CPN, ceny paliw niżej, o którym często mówimy na naszej antenie, a pakiet obejmuje obniżkę VAT-u z 23 do 8% oraz zmniejszenie akcyzy na paliwa. Decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia tego programu będą podejmowane co 2 tygodnie i ta najbliższa decyzja na koniec maja jest wyznaczona, a zatem w maju jeszcze na pewno tankujemy według stawek CPN. A co będzie później? Wszystko w rękach rządu.
1: No to skoro jesteśmy przy cenach paliw, to teraz jeszcze jedna dosyć ciekawa informacja, właściwie informacje, bo przed raportem z rynków bardzo bym cię prosił o to, byś wyjaśnił, o co chodzi z cenami ropy naftowej. W południe jedne serwisy podawały, że tak zwana ropa Brent kosztuje 103 dolary za baryłkę, inne z kolei podawały wartość 110 dolarów. No i można się zapytać, jak to jest możliwe, że ta sama ropa kosztuje w zależności od serwisu 103 albo 110 dolarów, no chyba, że w świecie biznesu to nie jest nic nadzwyczajnego.
0: Nic nadzwyczajnego, ale takie nadzwyczajne, czy takie niezwykłe rozbieżności zdarzają się właściwie ostatnio 2 razy w miesiącu. W połowie miesiąca, głównie w ten pierwszy poniedziałek w drugiej połowie danego miesiąca, czyli dzisiaj, i na koniec miesiąca. Dlaczego? Wyjaśnię. Kończą się kontrakty na ropę. Są stare kontrakty i nowe kontrakty. Jedne serwisy podają stare ceny, a inne podają nowe. Więc jeżeli mamy być...
1: Czyli, przepraszam, czyli w tej sytuacji możemy śmiało powiedzieć, że to samo może kosztować zarówno 110, jak i 103 dolary.
0: No mniej więcej tak to wygląda. Makaron też w jednym sklepie kosztuje na przykład...
1: No ale błagam ci, ileż jest rodzajów tego makaronu? A tu mówimy o ropie Brent.
0: A tutaj mówimy o ropie Brent, proszę bardzo. Zdarza się i tak, ale spokojnie. Już się te ceny normują. Widzę w serwisach, że tutaj mamy pewne wyrównanie. W południe rzeczywiście było jakieś szaleństwo. Dwie różne wartości. Kolejny taki rollercoaster i taka rozbieżność spodziewana jest na koniec maja. Akurat 30 maja wypada w sobotę, 31 w niedzielę, czyli podejrzewam, że 29 maja będziemy znowu mieli taką historię. Aktualnie ropa Brent kosztuje 110 dolarów za baryłkę i tutaj w obu serwisach już w tym momencie widzę, że te ceny się gdzieś tam nam normują. Tak, 110 dolarów, 111 dolarów, 1 dolar różnicy, jeżeli chodzi o serwisy, a zatem no, wygląda to już lepiej. A ropa WTI 102 dolary aktualnie.
1: No to w takim razie tradycyjnie na koniec jeszcze raport z rynków.
0: No i spoglądam sobie na europejską mapę indeksów giełdowych, no i widzimy tutaj pewne rozbieżności. Na całe szczęście Warszawa znalazła się po tej pozytywnej stronie rynku, ale zmierzając do puenty, Belgia, Mediolan i Kopenhaga. To są te trzy rynki, które dzisiaj zakończyły dzień na stratach. Na pozostałych rynkach pojawiły się wzrosty. Jeżeli chodzi o Europę, najlepiej radziła sobie giełda w Londynie. FTSE 1,26% do góry. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę, uwaga, uwaga. No Warszawa przebiła FTSE, czyli nie licząc Warszawy, FTSE radziło sobie najlepiej, bowiem WIG zyskał 1,51%, a WIG 21,83%, a zatem indeks warszawski pokazał dzisiaj swoją siłę. MWIG 40, który jeszcze w południe tracił, zakończył dzień 0,83% na plusie. Jedynie SWIG 80 gdzieś tutaj się nie udało przebić bariery zamknięcia z piątku, 0,02% pod kreską, niedużo, ale jednak ten czerwony Kolor również się

0: pojawił. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł i 24 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest na 3 zł i 64 grosze. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, tutaj musimy zapłacić 4 zł i 64 grosze, a funt brytyjski wyceniany jest aktualnie na 4 zł i 89 groszy. Dużych zmian nie ma, jeżeli chodzi o ten dzień, ale jednak widać, że złoty delikatnie umacniał się, przynajmniej wobec euro i dolara.
1: No i w takim razie tymi notowaniami kończymy. Marek Klapa, magazyn Saldo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: dalej masz. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiceszef MON-u leci do Waszyngtonu. Będzie rozmawiał o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pierwsze w Europie i trzecie na świecie. Centrum serwisowe czołgów Abrams powstanie w Dęblinie. Skrajna prawica w Niemczech rośnie w siłę. AfD ma dużą przewagę nad HDK-ami. Tak wynika z sondażu. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wolimy dmuchać na zimne, tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk komentuje zapowiedzi zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy w Europie. O dalszych krokach USA w tej sprawie wiceszef MON-u ma rozmawiać jutro z przedstawicielami amerykańskiej administracji w Waszyngtonie. W tej sprawie rząd opiera się na dwóch amerykańskich komunikatach, mówi wiceminister Tomczyk, pytany, czy Stany Zjednoczone pozostawią swoje wojska w Polsce.
2: Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich. A drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski. I tego się trzymamy.
1: W ubiegłym tygodniu szef Pentagonu zdecydował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. W naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Czołgi Abrams będą serwisowane w Dęblinie na Podkarpaciu. Dzisiaj podpisano umowę w tej sprawie. Ten ośrodek wyróżni wojskowe zakłady lotnicze na tle Europy, podkreśla szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników, w zakresie właśnie silników AGT 1500, specjalne silniki o trochę takim lotniczym charakterze. W związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
1: Centrum serwisowe Abramsów ma być

0: otwarte w 2028 roku. Polska Grupa Zbrojeniowa liczy na to, że w tym miesiącu będą też remontowane czołgi z innych krajów. Premier Węgier będzie jutro w Krakowie. Peter Modzior złoży wizytę na Wawelu. Zwiedzi katedrę, będzie też rozmawiał z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Przekazuje biuro prasowe archidiecezji krakowskiej. Wizyta będzie miała charakter prywatny. Nowy szef węgierskiego rządu odwiedzi też Warszawę i Gdańsk. W stolicy spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W Gdańsku zaplanowano spotkanie z pierwszym przewodniczącym Solidarności, byłym prezydentem Lechem Wałęsą. 7 punktów procentowych przewagi ma AfD w najnowszym sondażu poparcia dla niemieckich partii. Ugrupowanie skrajnej prawicy nie miało do tej pory tak dużej przewagi nad chadekami kanclerza Friedricha Merca.
1: Poparcie Alternatywy dla Niemiec od kilku tygodni rośnie. 29% w sondażu Instytutu INSA z ostatniego weekendu to więcej niż w opublikowanych kilka dni wcześniej badaniach dwóch innych agencji, a już one wykazały rekordową przewagę nad drugimi chadekami. CDU-CSU we wszystkich trzech sondażach ma 22% poparcia. Szef INSA, przedstawiając efekty pracy Instytutu, skomentował, że partie Friedricha Merca czekają zdecydowane kroki, jeśli nie chce na stałe stracić roli lidera niemieckiej prawicy. Gideon Bocz, ekspert od ekstremizmu, wskazał w telewizji Die Welt, że AfD pomaga to, że konkurenci odpuszczają tereny wiejskie i oddalone od dużych miast. Dlatego 10 maja burmistrzem leżącego 100 km od polskiej granicy Cedenik został, i to już w pierwszej turze, kandydat Alternatywy dla Niemiec. Rywala dla niego nie delegowała żadna z partii obecnych w Bundestagu. Gideon Bocz ocenia też, że przyznawanie się do poparcia dla AfD przestało być dla Niemców powodem do wstydu. Adam Gruczewski i Polskie Radio.
0: Na koniec o przesłuchaniu 17-latka poszkodowanego w głośnym wypadku kolejowym. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w połowie lutego na peronie w Bierwieckiej Woli. Dominik wpadł pod ruszający pociąg po tym, jak pomógł pasażerce wynieść wózek i chciał wrócić do wagonu. Zatrzasnęły się drzwi, chłopak został wciągnięty pod koła, stracił obie nogi i dłoń. Złożył szczegółowe zeznania dotyczące tego, jak wyglądał wypadek. Najdalej za 2 tygodnie prokurator dokona analizy zebranych dowodów w śledztwie i zdecyduje o jego kierunku, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
2: Na pewno w najbliższych dniach, tym albo tygodniach, będą podejmowane decyzje co do tego, czy śledztwo zostanie przekształcone w fazę przeciwko, czy też nie. Czy te zarzuty pojawią się teraz, czy też ewentualnie w biegu będzie. Ten materiał dowodowy jest kompletny.
0: Przyczynę tragicznego wypadku badała Komisja Kolejowa, potwierdza rzeczniczka radomskiej prokuratury.
2: Komisja Kolejowa dostrzega także jak gdyby takie przyczynowe zachowanie się po stronie pokrzywdzonego. No, tak jak pan prokurator, ja to już cytuję w tej chwili jego słowa, które pojawiły się w przestrzeni publicznej i pan prokurator się z tym nie zgadza. Musi i dokona swojej własnej analizy tych wszelkich ustaleń.
0: Ustalenia te dotyczą zachowania kierownika pociągu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro na wschodzie i północnym wschodzie kraju przelotny deszcz i burze z intensywnymi opadami oraz porywistym wiatrem. W ciągu dnia będzie przebywało chmur na zachodzie i południowym zachodzie. Popada tam przelotny deszcz. Miejscami możliwe będą burze. Temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni, chłodniej nad morzem od 12 do 14.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w Zabierzowie w Małopolsce. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Nieco ponad 34% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W lasach na północy, zachodzie i w centrum kraju występuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.
4: Południe w Polskim Radiu 24.
5: 7 minut po godzinie 18.
3: Debata dnia.
5: A w debacie dnia nasi goście, pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. i pan Jan.

0: Ordeński publicysta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To sprawdzimy, czy pan profesor jednak z nami już jest. To panie profesorze, drugie podejście, profesor Bartłomiej Biskup, dzień dobry.
2: Ja jestem cały czas, czy nie słychać?
0: Tak,
2: nie?
0: Słuchać
1: witamy
0: pana, więc...
1: pana profesora.
2: O, dobrze.
0: Możemy już spokojnie rozmawiać, a jest o czym. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą i czy to jest rzeczywiście temat na pierwsze pytanie i na pierwszy komentarz, ale chciałbym zacząć od wymiaru sprawiedliwości i od dzisiejszej informacji przewodnicząca KRS rezygnuje z funkcji. Jako powód podała zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz brak należytej reakcji Sejmu na to postanowienie Trybunału. Co to oznacza dla KRS-u i co to oznacza dla polskiego wymiaru sprawiedliwości? To może zacznijmy od pana profesora.
2: Oj, to są ciężkie pytania, panie rektorze. Na początek myślałem, że coś lżejszego, czy przyjemne porozmawiamy. Moim zdaniem nic to nie oznacza, no, kompletnie, dlatego że no, cały czas ja nie widzę, czy ta decyzja w ogóle będzie miała jakieś przełożenie, nie wydaje mi się, na ten konflikt wokół wymiaru sprawiedliwości. A czy można powiedzieć, że tutaj ci, którzy jakby bronili tego porządku wprowadzonego wcześniej zarządów Prawa i Sprawiedliwości, no to trochę składają broń, tak? No bo pani przewodnicząca, no, była kojarzona z tamtym, można powiedzieć, z tamtą też grupą. Była też przewodniczącą wiele lat Krajowej Rady Sądownictwa, czyli rozumiem, że no, może to jest jakiś wynik, no, pewnej takiej, nie wiem, bezsilności lub rezygnacji, no, z dalszej walki. Natomiast szerzej to prawdopodobnie, no właśnie jak mówię, niewiele więcej oznacza, dlatego że tutaj prawdopodobnie ten KRS zostanie ukształtowany i nowy, ta Krajowa Rada Sądownictwa, i się zbierze, będzie dalej tutaj procedował. Natomiast no, cały czas zostają różne wątpliwości co do tamtego składu, do tego składu. Są wyroki Trybunału Konstytucyjnego, no, też część respektuje, część nie respektuje. No więc ten galimatias prawny cały czas moim zdaniem się nie kończy, nie ma takiego jasnego rozwiązania na dzisiaj w tej sprawie, ale można powiedzieć, że politycznie no to nastąpiło jakieś, nastąpi za moment przejęcie tego organu przez koalicję rządzącą.
0: Ale jest jeden konkret albo jeden konkretny wymóg, który się pojawia w związku z tą rezygnacją, bo odchodząc pani Pawełczyk-Woicka podkreśliła, że brak przewodniczącego KRS oznacza obowiązek zwołania posiedzenia plenarnego przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w celu wyboru nowego szefa Rady.
1: To kto?
0: Pan profesor jeszcze, czy przekazujemy głos?
2: No ja jeszcze, ja tylko może dwoma zdaniami. No tak, tylko że rozumiem, że tam to ma być skład rady obecny, tak? Czy już przyszły. No nie wiem, tutaj mamy... Ja nie mam tutaj takiej wiedzy, czy to będzie obecny, czy przyszły właśnie skład rady. No i jeżeli był to obecny skład, no to rozumiem, że to jest jakiś taki wybieg, może fortel. Natomiast no, to i tak niczego nie daje, no dlatego, że chyba że ktoś będzie stosował jakąś obstrukcję później, no bo później ten nowy skład KRS, no rozumiem, że będzie i tak procedował, prawda, i będzie podejmował własne decyzje i pewnie tego przewodniczącego będzie mógł zmienić.
0: No to w takim razie pan Jan Ordyński, jest pan w stanie rozwikłać, tak, rozsupłać ten problem?
1: Po pierwsze, jeśli chodzi o panią Pawełczyk-Woicką, to, że ona odchodzi, to jest wielki sukces. To jest jedna z osób, która dokonywała i firmowała przez ostatnie 10 lat demolkę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią. To jest bardzo ważne, że po prostu zdawała sobie absolutnie sprawę, bo ona nie jest amatorką, która nie wiedziała, co robi, tylko dokładnie wiedziała, co robi i w czym uczestniczy. Teraz, jeśli chodzi o drugą sprawę, czyli nową Krajową Radę Sądownictwa, to zgodnie z przepisami ma zwołać posiedzenie pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jeżeli tego nie zrobi, to w określonych terminach tam, które są przepisane, które

0: przepisy reguły, to regulują. Najstarszy stażem sędzia, najstarszy wiekiem sędzia, członek nowej tej Krajowej Rady Sądownictwa zwołuje. Jeżeli on tego nie zwoła, to po kolei jest tam w pewnych odstępach czasowych, zwołuje to kolejny wiekiem sędzia, członek nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Także tu mamy akurat to
1: zabezpieczenie Trybunału?
0: To zostało wydane, zabezpieczenie Trybunału zostało wydane wbrew temu, co ETPC, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzekł. I na dodatek w tym składzie orzekało dwóch neosędziów. I na dodatek w tym składzie były dwa zdania odrębne, które się sprzeciwiały temu werdyktowi. Także to wszystko jest... No bo właśnie między innymi dzięki pani Woickiej w jakimś sensie częściowo mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, o której w tej chwili mówimy, że nic nie jest pewne, nie wiadomo jak to będzie i tak dalej, kto co kogo będzie uznawał. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko sytuacja zmierza, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, zmierza do rozsądnego rozstrzygnięcia. Nawet z pewnym opóźnieniem, może to się nie stanie natychmiast, natomiast nawet PiS na to przystał, żeby, bo wysyłając Piebiaka...
1: No, desygnował własnego kandydata.
0: Tak, i zaakceptował to. To znaczy, że uznał wybór tej grupy, która została przez Sejm powołana do członkostwa Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Panie redaktorze, to w takim razie jedno pytanie. Zakładając, że oczywiście będą jeszcze jakieś wstrząsy, perturbacje i tak dalej, ale ta sprawa, przynajmniej jeżeli chodzi o KRS, ona zostanie doprowadzona do jakiegoś w miarę klarownego momentu. Na ile to może w ogóle zmienić tą ogólną sytuację w wymiarze sprawiedliwości?
0: Znaczy ogólnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, bo to do wymiaru sprawiedliwości zaliczamy sądy, prokuraturę, Sąd Najwyższy. I w dużej części te instytucje zostały bardzo mocno okaleczone, są bardzo mocno okaleczone. No, jakaś sanacja właśnie tej Krajowej Rady Sądownictwa, która potem może właśnie w dalszym ciągu sanować wymiar sprawiedliwości, powołując sędziów zgodnie z przepisami, tak jak to lege artis wszystko powinno wyglądać, to być może tutaj się sytuacja zmieni. Pamiętajmy, że mamy jeszcze do czynienia akurat i z prezydentem, który może czynić przeszkody w normalnym funkcjonowaniu, na przykład powoływaniu sędziów, bo jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa powoła na przykład i Ksińskiego i tak dalej, to na przykład Nawrocki może powiedzieć, że akurat nie, bo mu się nie podoba i on nie wręczy mu powołania. No możemy mieć z takimi sytuacjami, które wydawały się zupełnie niemożliwe, możemy mieć do czynienia.
1: No to panie redaktorze, jeszcze jedna kwestia. Na ile pewien cień na całą sytuację związaną z KRS-em rzuca fakt, iż tego wyboru, o którym teraz mówimy, dokonano na podstawie przepisów, które jeszcze do niedawna były przez obecną koalicję rządową kwestionowane.
0: One były kwestionowane, ponieważ wyłączono z tego powoływania sędziów. W tym teraz skorzystano z pewnego fortelu, że sędziowie wybrali swoich reprezentantów, piętnastkę, z którą mamy do czynienia, i ona została zatwierdzona przez Sejm. To jest pewien fortel oczywiście.
1: No ale w tej 15 pojawił się pan Piebiak, który akurat w tym głosowaniu nie zdobył zbyt wielu głosów.
0: Pan Piebiak jest osobą bardzo mocno zamieszaną w tą aferę hejterską. Zdaje się, że tam sytuacja jest również, zarzuty ciążą na nim, o ile ja pamiętam. No ale to PiS zgłosił tego kandydata i przez to, że go zgłosił tego kandydata, to teraz głupio by było, chociaż nie wykluczam, żeby zanegował istnienie tej Krajowej Rady Sądownictwa, bo jednak i PiS, i Konfederacja delegowały swoich reprezentantów.
1: Panie profesorze, rzeczywiście przynajmniej w tym drobnym wycinku, jakim jest, no może nie drobnym, w tym wycinku, jakim jest KRS, jest szansa na to, że przynajmniej tu ta sytuacja się jakoś ustabilizuje, no stanie się bardziej przewidywalna, bardziej normalna?
2: No, to oczywiście mam nadzieję, natomiast...
1: A jakoś tak bez przekonania pan brzmi.
2: Zupełnie bez przekonania, dlatego że Wie pan, no jeżeli mówimy

tym, że ktoś coś uznaje, a ktoś czegoś nie uznaje i to są wszystko decyzje polityczne, to ten stan będzie taki sam dalej zamieszany i taki sam beznadziejny, ze szkodą dla obywateli naszego państwa. Akurat jeżeli chodzi o KRS, to ja tutaj mam odrębne, inne trochę zdanie, też niż część komentatorów, dlatego że

0: ani na zapas i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o KRS, no to moim zdaniem no, została zmieniona ustawa, ale zgodnie z konstytucją, dlatego że konstytucja deleguje wybór, sposób wyboru do ustawy w KRS-ie, a proszę nie zapominać o zasadzie trójpodziału władzy, że władza ustawodawcza również ma mieć wpływ na władzę sądowniczą. Więc nie ma tam niczego niezgodnego z konstytucją moim zdaniem w tych rozwiązaniach, które zostały przyjęte jeszcze za Prawa i Sprawiedliwości. Teraz są kwestionowane. Też Trybunał wydaje też wyroki. Posłowie też są, raz są za, raz są za. Te posłowie PiSu, którzy już kompletnie się zapędzili i gonią własny ogon, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo go po prostu zepsuli. Ale tutaj pozwolę sobie mieć trochę inne zdanie, że tutaj to, dla mnie to nie ma żadnego tutaj strasznego lamentu, że akurat nie sędziowie wybierali kandydatów do KRS-u, dlatego że na to pozwalała konstytucja i pozwalała ustawa. Ustawę tworzy ustawodawca, który ma mieć wpływ na władzę sądowniczą. To są właśnie te delikatne właśnie narzędzia wpływu poszczególnych władz na siebie, które muszą być zachowane też, prawda? I można się oczywiście zgadzać, nie zgadzać, że PiS zmienił ustawę o wyborze KRS-u, ale ta zmiana moim zdaniem była zgodna akurat z konstytucją. To jest Trybunał Konstytucyjny, inna sprawa, tam to po prostu było zrobione po uważaniu kompletnie, bez jakichkolwiek przepisów. Więc jakby no, to jest jeszcze dodatkowa sprawa, prawda? Nie możemy teraz, ja cały czas dążę do tego, że nie możemy teraz cofać się 10 lat wstecz i patrzeć kto, kogo, kiedy powołał, dlaczego i jakby cofać tego stanu rzeczy, bo wiadomo było, że wiele z tych decyzji było niezgodnych z przepisami, tylko po prostu dla obywatela jest ważna sprawność działania wymiaru sprawiedliwości. Czego nie ma. Cały czas ocena wymiaru sprawiedliwości jest fatalna. Na to tego nikt nie wiem, nikt nie podnosi w ogóle, tak? Tylko politycy oczywiście mówią, że jest fatalna, ale to im daje mandat według nich do jeszcze większego psucia tego wymiaru sprawiedliwości, a nie do jego naprawy. I dzisiaj niestety, przepraszam za lekkie emocje, ale moim zdaniem jedynie ustawa sanacyjna, czyli tak zwany reset tutaj w tym obszarze, by coś zmienił. Dlatego,
1: a wierzy
0: że
1: pan w taką ustawę? W to, że taka
0: nie,
1: ustawa...
0: Nie ma takiej możliwości dzisiaj, niestety, bo nie ma możliwości politycznej. Nikt się na to nie zgodzi. Ale panie redaktorze, ostatnie zdanie. Dlaczego tego będzie zamieszanie? Bo znowu pojawią się następni, którzy będą kwestionować ten z kolei wybór. Będą kwestionować decyzje. Tutaj pani przewodnicząca też próbuje jakby też jeszcze jakieś forteli, prawda, fortele zastosować po to, żeby być może też to utrudnić i bardziej zagmatwać. Także niestety no, nie mam tutaj dobrych widoków i nie mamy, myślę, na sanację tego obszaru.
1: Panie Nordyński. Znaczy,
2: chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o ten obszar, czy sędziowie powinni być, czy politycy, to do czasu, do 2015 roku, kiedy PiS zmienił przepisy, to jednoznacznie wszyscy mieli świadomość, że te miejsca obsadzają sędziowie. I to do sędziów należało. I tak również interpretowano...
0: Ale nie było to zapisane w przepisach. To
2: interpretowano konstytucję i to interpretowali ludzie, znawcy tego. No, nic się nie da zrobić tak, że po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał wytrychem czy młotem rozwalać, to każdy zapis konstytucji czy ustawy można zmienić. Ja zresztą uważam w ogóle, że akurat to powinni odpolitycznić w ogóle tę sytuację i powinni to robić sędziowie, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa. Tak było do 2016 chyba roku. To wtedy właśnie Wojcka została Pawełczyk przewodniczącą i był ten skład, który bardzo dziwny. Jeszcze jedna rzecz. Ostatnią osobą, która jest do recenzowania tego, czy to jest praworządnie, czy niepraworządnie, jest właśnie ta pani, bo ona należy do tej dość licznej grupy, która rozwalała wymiar sprawiedliwości, która doprowadziła do tego, co pan profesor też w tej chwili powiedział, że te pseudoreformy ziobrowskie spowodowały tak gigantyczne również wydłużenie postępowań w sądach.
1: No to panowie, to jeżeli ten temat był tematem trudnym i skomplikowanym, to jestem ciekaw reakcji na kolejny, bo chciałbym teraz zapytać o to, co tak naprawdę

0: dzieje się z amerykańskimi żołnierzami, dzieje się z amerykańską polityką względem wschodniej flanki. Co oznaczają te informacje o wycofaniu rotacji, czy też cofnięciu decyzji o rotacji amerykańskiej brygady, która stacjonuje na terytorium Polski? Na ile wyjazd polskich wiceministrów do Stanów Zjednoczonych może tu cokolwiek zmienić? No i na ile tak naprawdę ten temat, mimo tych słów mówiących o tym, że kwestie obronności są wyłączone ze sporu politycznego, no jednak będą doskonałym paliwem do tego sporu, co już, zresztą widać we wzajemnych wycieczkach słownych, choćby między ministrem Sikorskim a przedstawicielami kancelarii prezydenta. To teraz, żeby było sprawiedliwie, pan redaktor Ordyński. Proszę bardzo.
1: Podobnie jak w poprzedniej sprawie, ja też nie bardzo wiem, jak będzie, ponieważ słyszymy z jednej strony zapewnienia, że nic się nie zmieni, że ta liczba żołnierzy, która jest w Polsce, będzie, a nawet się zwiększy.
0: Że my jesteśmy z tych redukcji wyłączeni.
1: Tak, że jesteśmy z tych redukcji wyłączeni, a nawet, że może tych żołnierzy być więcej.
0: Bo przyjadą do nas z Niemiec,
1: Bo przyjadą do nas z Niemiec. Wczoraj oglądałem posiedzenie Senackiej Komisji Senatu USA, gdzie senatorowie nie wiedzieli, jak to będzie. Republikańscy i demokratyczni w ogóle nie zostali poinformowani. Też nie został poinformowany o tych zamiarach w ogóle rząd polski. Nikt nie wiedział. Ani ten, ani ośrodek prezydencki, który utrzymuje, że ma nadzwyczajne kontakty z Białym Domem, ani rząd też nie został poinformowany. A pamiętajmy, że jesteśmy z Ameryką sojusznikami w NATO i powinniśmy wiedzieć, co się będzie działo na naszym terytorium, jakie wojsko będzie, w jakiej ilości, jakie wojsko będzie stacjonowało. Ja dzisiaj nie wiem, jak osoba, która interesuje się tym, to nie wiem, jak będzie.
0: Panie profesorze, a co możemy przewidywać pana zdaniem?
2: No ja myślę, że, po to są te wizyty różnego typu, żeby czegoś się dowiedzieć. Ja myślę, że troszkę w polityce często te różne wydarzenia są dziełem przypadku. Mniej jest tych planów, to te plany się zdarzają w różnych filmach, o polityce bardziej niż w życiu. I prawdopodobnie ze strony Stanów Zjednoczonych doszło do jakiegoś takiego, jakiejś takiej konfuzji tamtej strony, to znaczy ktoś pewnie kogoś gdzieś nie poinformował,
0: przepraszam,
2: a może wykonano jakąś decyzję polityczną po prostu i teraz trudno się z tego będzie wytłumaczyć, jak dlatego mamy takie...
1: To jest decyzja sekretarza wojny, które słyszę, że akurat w tych sprawach podejmuje sekretarz wojny, on przekazuje dowódcom wojskowym i ale do dzisiaj w Polsce nikt nie da ręki, że będzie czarne albo białe.
0: No zresztą Pentagon tak naprawdę też nic konkretnego nie powiedział, nie wyjaśnił tym swoim komunikacie. Oprócz tego, że odpowiedział na zarzuty, że to wszystko jest dziełem przypadku, chaosu i decyzji podejmowanych w ostatniej chwili. Bardzo mocny nacisk położono na to, żeby wyjaśnić dziennikarzom, że to są wszystko działania planowe. No tylko tyle, że nie wyjaśniono, na czym te działania tak naprawdę do końca polegają.
1: Jaki to jest plan?
0: Tak, jaki to jest plan?
2: No właśnie o to chodzi. Co to jest za plan? Więc jakby wydaje mi się, że tutaj to już musi być to współdziałanie, o którym mówiliśmy, że go nie ma w wymiarze sprawiedliwości na pewno. Natomiast tu już powinno być w wymiarze obrony, dlatego że te wszystkie siły polityczne, które mają te kontakty, no rząd ze swojej strony, bo ma mandat do tego, tak, do tych kontaktów na poziomie roboczym, minister obrony i tak dalej. Bo to też ma te rozmowy, żeby i wiceministrowie jadą, zdaje się, do Stanów Zjednoczonych, żeby to wszystko umawiać. Z drugiej strony prezydent, który właśnie też ma kontakty z głową państwa, który w systemie amerykańskim jest szefem rządu, można tak powiedzieć, jednocześnie. No więc po prostu powinniśmy wyjaśnić to z partnerami amerykańskimi. Ale tu też ja bym za dużo nie... Znaczy politycy oczywiście będą dzisiaj w Polsce się nawzajem oskarżać, wydaje się, i zwalać na siebie winę. Natomiast też moim zdaniem tu troszeczkę trzeba więcej zastosować dyplomacji, też mniej trochę mówić o tych sprawach, mniej Ponieważ mamy takie czasy turbulentne, no powinniśmy jednak uważać trochę na wypowiedzi w przestrzeni publicznej w ogóle. No i też, no niestety, ale trochę w stosunku do Stanów Zjednoczonych, dlatego że no,

0: Mamy tam administrację taką, jaką mamy. No my jej nie zmienimy, więc w związku z tym oczywiście można sobie to krytykować, można mieć różne opinie o tej administracji, ale jednak naszym największym interesem jest nie to, żeby się gdzieś obrażać na kogoś, czy tam wytykać sobie jakieś błędy, tylko to, żeby wojska amerykańskie stacjonowały tutaj i żeby w ramach NATO one mogły nas obronić, a przede wszystkim odstraszyć, bo to już nie chodzi o broń, tylko na razie, dzięki Bogu, tylko o odstraszanie, bo to jest ta funkcja główna sił amerykańskich w Europie. W ogóle, no częściowo to jest funkcja obronna, ale na pewno to jest funkcja odstraszająca w stosunku do Rosji. No więc no tutaj trzeba bardzo to dobrze koordynować moim zdaniem między Pałacem Prezydenckim a rządem, unikać, jak mówiłem, niepotrzebnych kontrowersji, niepotrzebnych wypowiedzi, no i zachowywać się z tą dyplomacją wojenną bardzo, bardzo, tak powiedziałbym, powściągliwie umiarkowanie.
1: To panie profesorze, to tak powinno być, a jak jest i o to, jakie mogą być tego konsekwencje, to o tym będziemy rozmawiać, o to zapytam już za kilka minut. Teraz czas na informacje na antenie Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pojutrze do Warszawy przyleci amerykański generał Dan Kane. To przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Do Waszyngtonu lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Te spotkania to skutek zapowiedzi Pentagonu o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Czy kwestia 4000 amerykańskich żołnierzy jest do uratowania? Pytaliśmy o to naszego gościa Kazimierza Smolińskiego z PiSu.
9: Myślę, że tak. Dobrze, że jadą przedstawiciele rządu. Kosiniak-Kamysz, no tam nie ma tych złych relacji. Nigdy się tam źle nie wypowiadał o Amerykanach, więc to jest też ważne. No myślę, że prezydent będzie robił wszystko, żeby jednak Amerykanie w tej dotychczasowej ilości w Polsce pozostali.
8: O reakcji, jaką w Stanach Zjednoczonych wywołało wstrzymanie rotacji amerykańskich żołnierzy, mówił na naszej antenie poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
10: Wywołało to niemałe zamieszanie wśród nawet samych senatorów republikańskich, co jest korzystne dla Polski, dlatego że w tych głosach senatorów amerykańskich pobrzmiewa bardzo twarde stanowisko wobec Putina.
8: Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Teraz o utrudnieniach na drodze w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Po zderzeniu z samochodem osobowym na jezdnię spadły stalowe rury, relacjonuje Anita Radgowska z miejscowej policji.
11: z pojazdu marki Scania, którym kierował 59-latek i przewoził stalowe rury. Spadły dwie rury na przeciwległy pas ruchu, na które najechała 40-letnia kierująca Mercedesem, w wyniku czego doznała obrażeń. Pani pojechała do szpitala. Obydwoje kierowcy trzeźwi. Na razie cały ślimak na zawiercie jest zablokowany.
8: Utrudnienia w Jędrzejowie mogą potrwać

0: jeszcze 2 godziny. Najbliższej nocy czeka nas wyjątkowo bliskie spotkanie z niedawno odkrytą asteroidą. Choć będzie to odległość około 90 tysięcy kilometrów, to w kosmicznej skali niemal otrze się ona o Ziemię, wyjaśnia Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
1: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię. Więc no, monitoring takich obiektów jest też istotkiem bezpieczeństwa nawet niektórych satelitów. No, oczywiście wiemy, że znaczna część satelitów krąży na niskich orbitach, ale są satelity jakieś telekomunikacyjne na przykład, które są na dalszych orbitach.
0: Astronomowie uspokajają, nie ma powodów do paniki. Trajektoria lotu została dokładnie przeanalizowana i praktycznie nie ma ryzyka zderzenia z Ziemią.
2: Za 26 minut, godzina 19.
3: Debata dnia.
2: A w debacie dnia przypomnę pan profesor Bartłomiej Biskup i pan Jan Ordyński, publicysta. I panowie, wracamy w takim razie do kwestii amerykańskich żołnierzy w Polsce. Gigantyczne zamieszanie, sporo znaków zapytania, odpowiedzi, no takich pewnych, klarownych odpowiedzi jak na razie nie mamy. Wolimy dmuchać na zimne. Tak całą sprawę komentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, komentując przy okazji kwestię delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej, która udaje się z wizytą do Waszyngtonu. Już jutro ma rozmawiać m.in. z przedstawicielami amerykańskiej administracji o dalszych krokach Amerykanów w tej sprawie. Dopytywany, czy Stany Zjednoczone pozostawią swoje wojska w Polsce, Cezary Tomczyk mówił, że rząd w tej sprawie opiera się na 2 amerykańskich komunikatach.
4: Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich. A drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski. I tego się trzymamy, natomiast w oczywisty sposób dmuchamy na zimne i każdy musi tutaj wykonać swoją robotę.
2: Wiceminister Tomczyk dodał, że stuprocentową pewność co do braku redukcji amerykańskich wojsk w Polsce może dać tylko jedna osoba, czyli prezydent Donald Trump. Wiceminister przy okazji nie wykluczył również, że istnieje pewna szansa na to, iż część amerykańskiej armii trafi do naszego kraju z Niemiec w ramach zapowiadanych reorganizacji.
4: Taki scenariusz też jest możliwy. Z naszego punktu widzenia stała obecność, utrzymanie obecności amerykańskiej, a przede wszystkim potencjału bojowego i produkcja przemysłowa, to są te 4 elementy, które dla nas mają podstawowe znaczenie. Jak to będzie wyglądało w szczegółach, zależy w oczywisty sposób od administracji amerykańskiej.
2: No i przy tylu wątpliwościach, przy tylu znakach zapytania, no wydawałoby się, że z ocenami, z pewnymi takimi politycznymi komentarzami powinniśmy zaczekać, aż cokolwiek się wyjaśni. No ale wiadomo, że w polskiej polityce takie rzeczy są niemożliwe. No i w tej sytuacji szef Biura Polityki Międzynarodowej, pan Marcin Przydacz, mowa oczywiście o kancelarii prezydenta, stwierdził, że oczekuje, iż MON wyjaśni zamieszanie związane z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce. Dodał, że jeśli to nie przyniesie skutku, to zarówno prezydent, jak i jego zaplecze zaangażują się w sprawę bardziej i intensywniej. Druga strona, no nie kryjąc chyba też pewnej złośliwości, stwierdziła z kolei, że skoro prezydent Nawrocki ma tak doskonałe relacje z prezydentem Trumpem, to proszę bardzo, ma teraz pole do działania. No i moje pytanie brzmi, czy tak ta dyskusja o tym temacie powinna panów zdaniem wyglądać? To pan redaktor Ordyński.
5: Ja, jak usłyszałem to, co pan powiedział o tym, że dopiero jest rozważane mocne zaangażowanie strony prezydenckiej w tę sprawę, to się bardzo zdziwiłem tutaj, bo myślałem, że maksymalnie zaangażowani są wszyscy w to, żeby przynajmniej utrzymać ten stan posiadania, który jest posiadania wojsk amerykańskich, z którym mamy do czynienia w tej chwili. Ja zresztą pamiętam, że jeszcze niedawno minister Kosiniak mówił, że liczy dość poważnie na zwiększenie tego, tej liczebności. No a teraz naprawdę nie wiadomo i przy tym rozedrganiu administracji amerykańskiej, samego, że tak powiem, tego wszystkiego, co mówi nawet prezydent Trump, który potrafi zmieniać zdanie nawet w ciągu dnia jednego, więc ja dzisiaj do niczego bym nie dał, bo nie wiem ani czy będzie więcej, czy będzie mniej, czy będzie tak samo, nie wiem.
2: Tak. No ale te słowa, które padły z obu stron, to już nie jest taki trochę początek wyścigu o ewentualne wskazanie winnego?

0: Na pewno, no bo już słyszymy ze strony pana Przydacza, że żąda wyjaśnień od Ministerstwa Obrony, dlaczego tak się dzieje, dlaczego do takiej sytuacji doprowadzono. Nie, będzie oczywiście typowo polska bitwa, która się, że tak powiem, staje się fatalną normalnością, a szczególnie w zakresie tych spraw, o których w tej chwili mówimy.
1: Panie profesorze, to jest rzeczywiście jedyny możliwy scenariusz, czyli ten wyścig, który z jednej strony ma wskazać winnego, z drugiej strony, jeżeli się okaże, że jednak te zapowiedzi to nie jest tak, jak wszyscy się obawiali, że rzeczywiście Polska jest bezpieczna, ba, być może do Polski trafią też żołnierze z garnizonów niemieckich, no to wtedy z kolei zacznie się poszukiwanie ojca tego sukcesu.
2: No właśnie, polityka ma to do siebie, że jest tym wyścigiem, prawda? Dlatego, że nie zapominajmy, że mamy niedługo wybory parlamentarne. No, w związku z tym też wszyscy moim zdaniem już troszeczkę się orientują na te wybory, bo to już po wakacjach właściwie wejdziemy w taki gorący okres już tej kampanii wyborczej, czy niektórzy używają błędnie słowa prekampania, to jest po prostu kampania permanentna, czyli no będzie tego jeszcze więcej właśnie takich różnych gestów. No ale chodzi o to, kto de facto, rozumiem, kto to załatwi, tak mówiąc w uproszczeniu trochę, kto załatwi.
1: Albo to, że kto weźmie na siebie winę. Dostaną,
2: albo kto weźmie na siebie, no, na siebie nikt nie weźmie, ale kto da się obwinić. O tak, może powiedzieć o to, czy w ogóle w oczach opinii publicznej, czy ktoś tutaj, czy Polacy stwierdzą, że ktoś tutaj zawinił, albo właśnie nie zawinił, albo ktoś coś odwrócił, czy załatwił te wojska. No i o to chyba toczy się taka gra teraz. No i rząd wysyła swoich wiceministrów no właśnie po to, żeby prawdopodobnie za dwa dni dać taki komunikat, prawda, że rozmawialiśmy i coś tam ustaliliśmy, prawda, i wszystko jest okej. Natomiast z drugiej strony no, prezydent wyczekuje, czy jego kancelaria wyczekuje, tak to rozumiem, i mówi, a jak oni sobie nie poradzą, no to my wkroczymy i być może nam wykona prezydent telefon do prezydenta Trumpa i być może z tego znowu będzie jakiś komunikat, da się na tym trochę ugrać politycznie, niezależnie od tego, jak wyglądają fakty właśnie, o których mówiliśmy tutaj, i może być tak, jak tutaj panowie mówili, że może w ogóle nic tam się nie stać takiego, tak? Może ta rotacja mieć jakiś po prostu inny przebieg i de facto ten potencjał wojskowy Stanów Zjednoczonych w Polsce będzie taki sam albo bardzo podobny. No ale oczywiście no, to jest taka okazja do tego, żeby jakoś to wykorzystać politycznie, znaczy to też rozegrać to jakoś, te relacje. No ale tutaj też to jest ryzykowne oczywiście dla obu stron, wydaje mi się. To nie jest tak, że no, prezydent ma dobre relacje, no ale też właśnie rząd słusznie pyta, no skoro ma takie dobre relacje, to niech coś załatwi. A z drugiej strony, no wiadomo, że rząd rządzi, w związku z tym też będzie obwiniany, jeżeli coś by się złego stało z tą obecnością wojskową. Także to nie jest taka gra, moim zdaniem, o której się da wynik przewidzieć dzisiaj, że ktoś za to poniesie odpowiedzialność, znaczy pewnie ktoś poniesie, tylko na dzisiaj ja bym nie widzę na razie, kto by miał tutaj ponieść te odpowiedzialność. Rzeczywiście pewnie bardziej trochę rząd, bo rządzi, tak jak mówiłem, ale też no, prezydent wiele zainwestował w relacje z Donaldem Trumpem, jeszcze w kampanii wyborczej swojej, prawda, w 2025 roku. No i też to jest cały czas pamiętany, też mówi o tych dobrych relacjach. No właśnie to też ta odpowiedzialność może być równie dobrze przerzucona na niego.
1: Po prostu Stany Zjednoczone nie widzą swojego interesu w obronie Polski czy we wspieraniu Polski. Tak całą sprawę komentował Jacek Czaputowicz, bądź co bądź jeszcze niedawno minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Były szef MSZ-u odniósł się w ten sposób właśnie do tego całego zamieszania z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce i dodał jeszcze jedną dosyć ciekawą rzecz, że jego zdaniem administracja Donalda Trumpa tymi decyzjami powiedziała wobec naszego kraju dość. Gdyby przyjąć, że to rzeczywiście jest no, ten jedyny możliwy scenariusz, że jesteśmy świadkami redukcji, wycofywania się, być może częściowego wycofywania się Amerykanów z tej części Europy, również z Polski.

0: I to mimo tego, co mówił pan profesor, ja bym chciał zapytać, jakie to może mieć polityczne konsekwencje dla obu stron? Bo być może jest tak, że tu nikt nie wygra, ale pytanie, kto w takim razie może bardziej przegrać albo może bardziej stracić? Panie redaktorze.
1: Jeżeli ja bym rozumiał dosłownie to, co powiedział profesor Czaputowicz, to moim zdaniem konkluzja powinna być taka, że Stany Zjednoczone w gruncie rzeczy wycofują się z NATO. No bo jeżeli nie bronią wschodniej flanki NATO, no to w ogóle po co są w tym, po co są w NATO? No, NATO w gruncie rzeczy powstało. Najpierw, żeby bronić swoich interesów do granicy z Niemcami, Polski z Niemcami wtedy, a teraz granicy wschodniej. Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych nie rozumie, znaczy rozumie, że można się wycofać i zrobić to, o czym słyszymy, no to w ogóle lepiej, to rzeczywiście NATO się okaże zupełnie martwym sojuszem. Mam nadzieję, że tak nie będzie, chociaż przy obecnej administracji amerykańskiej, a przede wszystkim przy nieprzewidywalności prezydenta Stanów Zjednoczonych, no nie wiem, naprawdę dzisiaj jeszcze raz powtórzę, nie dałbym na żadne rozstrzygnięcie bym nie postawił pieniędzy. Na żadne rozstrzygnięcie. Uważam, że to wszystko pojadą ci ministrowie, ja nie wiem, czy jak wiceministrowie obrony narodowej pojadą, będą rozmawiali w Pentagonie. Słyszałem, że to jest decyzja Petera Hegseta, czyli sekretarza wojny, właśnie tego ustawienia.
0: Trudno, żeby ta decyzja została podjęta bez akceptacji prezydenta Trumpa z drugiej strony.
1: No właśnie, chciałem to powiedzieć, że i tak ostatnie zdanie będzie należało do Trumpa. Trump mówił przecież jeszcze niedawno, że w Polsce będzie więcej żołnierzy amerykańskich niż dotąd. Potem się okazuje, że walczymy już tylko o to, żeby było tak, jak jest. A teraz jeszcze dochodzi kolejny wariant, że może być ta liczba Amerykanów w Polsce zredukowana.
0: To panie profesorze, rzeczywiście może być tak, że gdyby ten czarny scenariusz się ziścił, to konsekwencje polityczne będą równie bolesne dla jednej i drugiej strony, choć zastanawiam się, czy to jest dobry podział, bo być może są
1: dla
0: w Polsce...
1: Europy też.
0: Tak, ale bardziej myślę już o tej polityce wewnętrznej, polskiej polityce, bo być może są partie, które na tym całym zamieszaniu byłyby w stanie również jednak coś zyskać i ugrać.
2: To znaczy, no jeżeli pan redaktor zaczął od wypowiedzi pana profesora Czaputowicza, no to tu tam jest chyba moim zdaniem taka sugestia wyraźna, że no dość właśnie czego, tak? Czyli rozumiem, że to jest jakiś, nie wiem, przeciwko polityce rządu, czyli oznaczałoby to, że według tutaj analizy pana profesora, no to rząd może więcej stracić, tak? Czyli dzisiaj partie rządzące na tym niż partie opozycyjne dzisiaj, czy prezydent, jak mówiliśmy o prezydencie. No bo rozumiem, że tutaj według pana profesora to chodziło o to, że właśnie pewne wypowiedzi członków rządu i tak dalej wobec administracji amerykańskiej, no one mogły czy nawet decyzje polityczne mogły na to wpłynąć, prawda? Więc no właśnie, zobaczymy, znaczy jeżeli by byłoby takie zmniejszenie tego kontyngentu, no to właśnie no mogłoby się tak stać. Mhm. Tylko, że oczywiście mamy też trochę jakby przyspieszenie działań Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się, w tym, co oni sygnalizowali już od dawna, to już omawialiśmy to też pewnie wielokrotnie i pewnie u państwa również, to znaczy to, że oni przenoszą swoje zainteresowanie trochę i chcą przenieść trochę odpowiedzialności właśnie te militarne na ten region powiedzmy bardziej Indo-Pacyfiku, czy no zgodnie z tak zwaną doktryną Monroe, także oni się stąd będą tak czy siak wycofywać, tylko trochę nas to zaskoczyło, to tempo wydaje mi się dzisiaj. No a dlatego, że oczywiście to jest wszystko do zrobienia pod warunkiem, że się Europa przygotuje, tak? A my musimy mieć czas na to przygotowanie, to ja nie mówię tylko o Polsce, ale też o krajach innych Europy, tej takiej starej tak zwanej Europy, tak? Która miała na to więcej czasu, bo więcej miała systemu demokratycznego niż Polska. I w związku z tym no, ten termin jest dla nas moim zdaniem

0: zaskoczeniem, to, że jeżeli to by w ogóle miało, to podkreślam, bo na razie my tutaj
1: spekulujemy,
0: jeżeli to by miał być początek jakiegoś wycofywania tych wojsk i jeszcze do tego ta Polska, prawda, która jest podkreślana, tak jak tu pan redaktor też mówił, pan redaktor Rordyński, że wielokrotnie wymieniana przez Donalda Trumpa jako ten modelowy sojusznik, jako ten przyjaciel, prawda, i tak dalej, że te deklaracje, rzeczywiście one takie były, tu zresztą minister Tomczyk również o nich mówił, że opieramy się na komunikacie prezydenta Trumpa, który mówi, że ta obecność nie będzie zwiększona, a wręcz zwiększona, nie będzie zmniejszona. Więc jakby, no, wydaje mi się, że tu jest taka konfuzja dla nas wszystkich, bo nie wiadomo, co się zaczęło, no te komunikaty nie są po prostu dla nas dobre. Trzeba to wszystko wyjaśnić. No, jeżeli by była taka interpretacja tego, jak profesor Czeputowicz tutaj mówił w wywiadzie, no to wtedy, jak pan profesor pyta konsekwencje, no oczywiście gorzej będzie dla rządu dzisiejszego niż dzisiejszej opozycji.
2: No, profesor Czeputowicz powiedział, że takim pierwszym ostrzeżeniem dla rządu, właśnie dla rządu, no, była decyzja dotycząca Zbigniewa Ziobry i jego przenosin do Stanów Zjednoczonych.
0: No oczywiście, no, wydaje mi się, że to wszystko, to przecież to są ostatnie dni, prawda? Czyli to było nie tak dawno temu. To też wydaje mi się jakiś sygnał, dlatego że oczywiście Stany Zjednoczone nie są państwem, szczególnie teraz, które by wpuszczały, no, na swój teren, że tak powiem, niezweryfikowane osoby, tak? Czyli generalnie chcę powiedzieć, że na pewno wiedzą, kto tam u nich jest, prawda? I jaką drogą się dostał i tam na jakiej podstawie, czy wizy, czy paszportu tak zwanego genewskiego, czy jeszcze czegoś innego. Więc wydaje mi się, że no ten komunikat ze strony Departamentu Stanów w sprawie Zbigniewa Ziobro, no był takim trochę, powiedziałbym, no niedobrym dla rządu, dlatego że no jakby tutaj położono gdzieś tam tę naszą współpracę, powiedziałbym, wieloletnią i powiedziano, no właśnie tutaj akurat my zrobimy, będziemy się inaczej zachowywać, puściliśmy tego człowieka i będziemy, no, może tutaj przebywać u nas, prawda, jeśli nie wypowiadamy w tej sprawie. Więc jeżeli to tak interpretować w tych relacjach międzynarodowych, no to jako ciąg zdarzeń, może też tak być, no to nie jest to dobry, tak jak mówiłem, też dla rządu sygnał.
2: To panie redaktorze, rzeczywiście te wątki należy czytać razem?
3: Ja w ogóle, tak, nie wiem, czy sprawę Ziobry można mieszać do sprawy wojska, raczej bym tego nie robił, no ale też mamy do czynienia...
2: Jako pewien sygnał.
3: Ale też mamy z niestabilnością decyzji, ponieważ i zarówno Marco Rubio, czyli sekretarz stanu, i obecny ambasador amerykański w Polsce zapewniali, że do takiej sytuacji nie dojdzie. I nagle się okazuje, że co słyszę, że sprawa była załatwiana przez szefową gabinetu Białego Domu, osobę bardzo bliską prezydentowi Trumpowi, i dlatego Ziobro w ogóle wylądował w Stanach.
2: No, Mark Rubio mógł o tym nie wiedzieć? No bo ambasador jestem w stanie przyjąć, że mógł nie wiedzieć, ale Mark Rubio?
3: Ja już nie wiem, jak to jest, bo to też jest dziwaczna sprawa. W ogóle jeśli chodzi, bo przecież komunikaty były sprzeczne. Nie sądzę, żeby sam Donald Trump w ogóle wiedział, kto to jest Ziobro i żeby podejmował te decyzje on osobiście, ale wpływowe osoby w Białym Domu, w administracji Białego Domu, właśnie szefowa, bardzo prawa ręka w gruncie rzeczy, mogła naciskać na czynniki wykonawcze, żeby tak ta sprawa została rozstrzygnięta. Ale jeżeli pan pozwoli, to jeszcze jedna historia. Ja uważam, że w tej sytuacji takiej niepewności Polska przede wszystkim powinna zabiegać o umocnienie swojej pozycji w Unii Europejskiej i w ogóle o to, żeby Unia Europejska stawała się coraz bardziej ściśle współpracującą organizacją, żebyśmy coraz mocniej byli w Unii Europejskiej, dać sobie spokój z tymi wrzaskami antyniemieckimi i tak dalej, bo to po prostu absurdalne jest. To wszystko, co na przykład o Niemczech słyszymy. Jak AfD dojdzie do władzy, to wtedy możemy się zacząć zastanawiać.
2: A to akurat wydaje się właśnie coraz bardziej prawdopodobne.
3: Także to jest historia tego typu i też, moim zdaniem, no, ten europejski trzon NATO jednak starać się jakieś takie bardzo mocno pracować nad tym, żeby te kraje europejskie, które są w NATO, żeby zaciśniały między sobą.

0: To już.
1: To panowie, to w takim razie zostawmy już te kwestie międzynarodowe, mimo tego, że one bardzo mocno dotyczą też Polski. Ale teraz już chciałbym zapytać o taką czystą polską politykę.
0: O Boże.
1: Dlaczego? Panie redaktorze, dlaczego ona jest czysta? Dobrze, to dotyczącą w 100% tylko naszego rynku politycznego, może to jest lepsze określenie. Informacja, iż panowie Czarnek i Morawiecki mają się pojawić obaj, obok siebie, na jednym wiecu, w jednym miejscu, tego samego dnia, prawdopodobnie 5 lub 6 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim. Chodzi o to, żeby pokazać, że nie ma żadnego sporu, nie ma żadnej licytacji, nie ma żadnego konfliktu. Są dwa płuca, które pracują na ten sam jeden organizm.
0: To kto?
1: No to w takim razie chyba teraz pan profesor.
0: Bardzo proszę.
2: No to zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast oczywiście to jest pokłosie całej tej historii z tymi różnymi frakcjami, prawda, tej walki frakcyjnej Prawie i Sprawiedliwości. No i rozumiem, że to jest chęć pokazania jedności partii.
1: Ale można powiedzieć, kolejna próba.
2: Kolejna próba, tak, dlatego że no, oczywiście jest tak, że partie w polskim systemie właśnie tą jednością wygrywają, bo wygrywają mandaty, bo to chodzi o przeliczanie tych głosów na mandaty i im większe grupowanie, tym większą premię dostaje, prawda? Im większe poparcie, tym większa jest ta premia mandatowa już dla poszczególnych ugrupowań politycznych. No i też nie ukrywam, pewnie tak sobie myślę, chodzi o przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, tak? Do tego jeszcze, dlatego że tutaj zawsze Jarosław Kaczyński grał frakcjami, jak to się mówi ładnie albo brzydko, i te frakcje gdzieś tam one ze sobą walczyły, ale no, zawsze był ten główny szef. No tutaj troszeczkę widać, że nie ma tej koordynacji, tak, jeżeli chodzi o szefa partii. No nie wiem, nie chcę tutaj zinterpretować tego w różny sposób, bo możemy się też bawić spekulacje, czy to oznacza już gdzieś tam schyłek tego przywództwa, czy po prostu to jest jakiś chwilowy kryzys w Prawie i Sprawiedliwości, czy Jarosława Kaczyńskiego w ogóle samego. Więc to też dla samego Jarosława Kaczyńskiego, wydaje mi się, takie wydarzenie jest dobre, znaczy dla jego wizerunku, jego pozycji w ogóle w partii
1: politycznej. Panie profesorze, to przepraszam, że przerwę, ale praktycznie już nie mamy czasu, a chciałbym, żeby jeszcze ten fakt jednak skomentował pan redaktor.
0: Ale słyszę, że Jarosław Kaczyński nie stawił się dzisiaj w prokuraturze, ponieważ jest chory i zostało odroczone to. No więc nie wiem, czy to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby obaj były premier i kandydat na kandydata na premiera pojechali razem do Gorzowa. Jeżeli mogę, tak powiem, spekulować, to musi to być ogromny wysiłek psychiczny ze strony Morawieckiego, który chociaż jest oportunistą to i na wiele bardzo się godził, to myślę, że ma tyle wspólnego z Czarnkiem, że po prostu no będzie to dla niego bardzo bolesne. To są zupełnie inne typy.
1: No to zobaczymy w takim razie, jak to sklejanie pęknięcia będzie przebiegać i na ile będzie skuteczne. Pan Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, pan Jan Ordyński, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję.
1: Zbliża się godzina 19, to znaczy, że pomału kończymy już popołudnie na antenie Polskiego Radia 24, a po godzinie 19 na tym miejscu pojawi się Jarema Jamrożek, który na razie pojawił się na trochę innym miejscu, ale zapowiadając już to, co będzie po 19.
3: Dobry wieczór, to ja państwu wytłumaczę jeszcze geografię naszego studia, to znaczy ty siedzisz na razie po środku, ja siedzę po twojej lewej stronie, tak. A już za chwilę to ja usiądę po środku, a ty już usiądziesz w swoim aucie i pojedziesz do domu.
1: Nie mam auta.
3: Co się stało? W sensie ukradli, czy?
1: Nie, nie mam. Tak fizycznie po prostu nie mam.
3: No to jesteś bardzo eko. Bardzo ci z tego tytułu współczuję. Wciskanie kitu między innymi się pojawi. Czy wyborca łyka teksty wygłaszane przez polityków? O tym Paweł Wojewódka będzie mówił po godzinie 21. Specjaliści, właśnie, ty powiedz mi, bo jak ty jesteś taki eko, to jak u ciebie z podciąganiem na drążku? Zrobisz?
1: Ale że drążek, że zawieszę? Tak, to bez problemu.
3: A że się
1: sam zawieszę?
3: Tak.
1: To już trochę gorzej.
3: Ale przewrót w tył? Kiedy robisz ostatni raz przewrót?
1: Nie, zaczynałem się czuć co nieco skrępowany tymi pytaniami, bo nie wiem, co odpowiadać. Czy mam oszukiwać, czy mówić prawdę, bolesną prawdę?
3: Nie, no mów zawsze prawdę, tylko
1: to
3: prawdę.
1: To nie, to wolę nie mówić.
3: Dobrze, no to może dlatego właśnie specjaliści alarmują, że młode pokolenie jest coraz mniej sprawne fizycznie.
1: Boże, no, jakie szczęście, że ja się do tego pokolenia już nie zaliczam.
3: No i na koniec oczywiście po 21:30 będziemy mówić o

0: tym, co dzieje się w kontekście amerykańskiej armii w Polsce i również bardzo ważna umowa na serwisowanie Abramsów. Co prawda na pytanie, co zrobić, kiedy czołg się zepsuje, żołnierz powinien usłyszeć, dostaniesz nowy czołg. No ale ten punkt serwisowania też jest bardzo ważny.
1: O tym wszystkim. I oczywiście tych tematów będzie o wiele więcej, więc to wszystko po godzinie 19.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Konieczne, precyzyjne wyjaśnienia. Chodzi o zapowiedź zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jaka dymisja? Kadencja szefowej KRS-u już upłynęła. Tak mówi nam jeden z ekspertów. Ograniczenia działalności spółki operatora giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Tak jest w Estonii. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na razie nie ma jednoznacznej decyzji dotyczącej zmniejszenia liczby amerykańskich wojsk w Europie i w Polsce. Podkreślają to eksperci do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, z którymi rozmawiało Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu kilka amerykańskich portali, w tym agencja Reutera, podały, że rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wstrzymana. Chodzi o 4000 żołnierzy. Sprawa ewentualnego zmniejszenia liczebności wojsk amerykańskich w naszym kraju musi być precyzyjnie wyjaśniona, podkreśla generał Paweł Pruszyński.
2: Nikt jednoznacznie nie wypowiedział się, że jakiekolwiek będzie zmniejszenie. Co do tempa rotacji, no zostawmy to Amerykanom, no bo oni są gospodarzami i oni wiedzą, jak będą wykonywali rotację. Natomiast nie mówi się nic o zmniejszeniu ilości wojska amerykańskiego, kontyngentu amerykańskiego na terenie Polski. Rzeczywiście mówi się o tym, że w Niemczech będzie zmniejszenie.
1: Na szybką interwencję prezydenta w tej sprawie liczy szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: Pałac Prezydencki zabiegał o to, żeby szczególnie wykorzystywać tą bliskość ideologiczną i stosunki osobiste prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Liczymy na skuteczną interwencję pana prezydenta w tej sprawie.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje o wspólne stanowisko w tej sprawie rządu, prezydenta i parlamentu.
4: Musimy prezentować wspólne stanowisko w tej sprawie, nawet jak w niektórych rzeczach się nie lubimy, bo to jest interes naszego kraju. I nie ma co szukać winnego, tylko trzeba szukać raczej radości w skutku, a tym skutkiem pozytywnym powinno być bezpieczeństwo Polski.
1: Rozmowy o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie będą się toczyły jutro w Brukseli. Z szefami komitetów wojskowych NATO spotka się generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Stanów Zjednoczonych. Nasz kraj będzie reprezentował szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Pojutrze generał Kane przyleci do Warszawy. Dagmara Paweł

0: Kołczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Swoją decyzję uzasadnia m.in., tu cytat, szacunkiem do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i brakiem reakcji Sejmu na to zabezpieczenie. Kadencja Pawełczyk-Woickiej wygasła już wcześniej, tak uważa adwokat profesor prawa cywilnego Maciej Gutowski. Prawnik zauważył w rozmowie z Polskim Radiem 24, że przestała ona pełnić funkcję przewodniczącej po tym, jak Sejm wybrał nowych sędziów członków KRS-u.
1: Przyznam, że nie bardzo to rozumiem. Wedle mojej wiedzy kadencja już upłynęła pani przewodniczącej wraz z kadencją Krajowej Rady Sądownictwa, więc nie za bardzo wiem, jaką ona dymisję złożyła.
0: W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS-u. Mimo to Sejm większością głosów wybrał 15 sędziów członków Rady. Estońska jednostka wywiadu finansowego częściowo zawiesiła licencję operacyjną spółki BB Trade Estonia. Jest ona operatorem giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
2: Estońska jednostka wywiadu finansowego poinformowała, że spółka nie może przyjmować od obecnych klientów dodatkowych aktywów. Dotyczy to zarówno środków pieniężnych, jak i kryptowalut. Firma nie może też nawiązywać relacji biznesowych z nowymi klientami. Ograniczenia nie dotyczą jednak wypłat i zwrotu środków należących do obecnych klientów. Jednocześnie urząd zobowiązał spółkę do dostosowania działalności do warunków wymaganych do utrzymania licencji. Częściowe zawieszenie pozostanie w mocy do czasu potwierdzenia, że firma spełnia wszystkie wymagania. Spółka ma 30 dni na dostosowanie działalności do obowiązujących wymogów prawnych. Jeśli tego nie zrobi, przepisy zobowiązują urząd do cofnięcia licencji. W komunikacie przekazano również, że jeżeli klienci firmy nie będą mogli odzyskać swoich aktywów, mają prawo zgłosić sprawę organom ścigania w kraju swojego zamieszkania. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Andrzej Poczobut, zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia, w przyszłym miesiącu wystąpi podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Poinformowała o tym przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. Ze Strasburga relacja Beaty Płomeckiej.
3: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego nawiązała do zwolnienia z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta przed kilkoma tygodniami. Nazwała go nieustraszonym, wyraziła zadowolenie, że Andrzej Poczobut jest na wolności i poinformowała, że wystąpi w przyszłym miesiącu na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Andrzej Poczobut jest dobrze znany w Parlamencie Europejskim, a to za sprawą polskich europosłów, którzy przy każdej okazji ponad podziałami mówili o jego przetrzymywaniu przez białoruski reżim i domagali się zwolnienia z więzienia. Także dzięki Polakom Andrzej Poczobut został laureatem ubiegłorocznej Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację.
0: Z informacji naszej korespondentki wynika, że wystąpienie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi zaplanowano na 17 czerwca.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze są możliwe wieczorem na wschodzie kraju, ale będą stopniowo zanikały. Silne zamglenia możliwe na zachodzie i południu. W pozostałych regionach miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura przeważnie od 8 do 10 stopni.
5: Sześć minut po godzinie 19.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzisiejszy program przygotowali Andrzej Jabgarowicz i Rafał Roślik, a realizuje Adam Brzeziński. Idą burze, proszę Państwa. We wtorek największe ryzyko wystąpienia burz dotyczą północnej części Mazowsza, południowej Warmii, wschodnich krańców Kujaw oraz niewielkich części Pomorza i Podlasia. I choć to niebezpieczne zjawisko, to deszczu w Polsce brakuje, a lato dopiero przed nami. Jak w ogóle powstaje deszcz i dlaczego kiedyś padało go więcej, a teraz pada go mniej? Proszę posłuchać.
7: Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, zapraszam. Za nami kilkudniowy, mokry czas i w wielu miejscach spadł upragniony od tygodni deszcz. Ale nie trzeba nikogo przekonywać, że tej wiosny, tego deszczu i tak jest bardzo mało. Dlaczego tak się dzieje, skoro wiosna zazwyczaj była porą roku, gdy pada często, gdzie zniknęła woda, która w naszym środowisku była jeszcze kilka lat temu? I dlaczego, choć w tabelach deszczu jest coraz więcej, to mamy suszę? Rozmowa na ten temat już teraz, a w studiu dr Kinga Kulesza, klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Pani doktor, jak w ogóle powstaje deszcz?

0: Bo pewnie uczyliśmy się tego w szkole, ale wiele osób może zapomniało i nie ma tej świadomości.
1: Deszcz oczywiście powstaje z chmur, a chmury powstają z wody, która paruje z powierzchni Ziemi. W związku z tym, jeżeli wody na powierzchni Ziemi jest mało, to i mało paruje, i mało powstaje chmur, i mało jest deszczu.
0: Ale ja pamiętam z lekcji przyrody, że obieg wody w przyrodzie jest zamknięty. No to ta woda, którą mamy na Ziemi, powinna parować, tworzyć tam chmury, skraplać się i spadać w postaci deszczu na Ziemię. To dlaczego
1: Oczywiście tak jest, ale jak zwykle w naukach przyrodniczych nie jest to takie proste. Jest wiele efektów, które modyfikują ten wspomniany przez pana cykl i w efekcie deszcz spada na Ziemię zupełnie innym, można powiedzieć, schemacie niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory.
0: To co wpływa na to, że ten schemat się zmienił?
1: No oczywiście generalnie takie już można powiedzieć słowo wytrych zmiany klimatu, a w szczególności wzrost średniej globalnej temperatury wpływa również na to, że ten reżim opadów się nieco zmienia. Mówi się generalnie o tym, że chociaż nie ma raczej takich istotnych trendów zmian ilości opadu w ciągu roku spadającego w danym miejscu w wieloleciu, to jednak zupełnie zmienia się rozkład. Raz nie pada długo i mamy okresy suszy czy okresy posuszne, tak jak teraz na przykład, a innym razem spada w jednym miejscu ogromna masa wody, która powoduje natychmiastowe powodzie, których niestety doświadczamy ostatnio coraz częściej.
0: No ale tak sobie myślę, skoro globalna temperatura wzrasta, wzrasta parowanie, no to wody w atmosferze powinno być więcej i ona powinna spadać w postaci deszczu znów na Ziemię. To dlaczego tak nie jest?
1: Zasadniczo po pierwsze, żeby woda wyparowała i powstały z niej chmury, to musi być ta woda na powierzchni. A tej wody rzeczywiście na powierzchni mamy coraz mniej. Mamy jej coraz mniej dlatego, że masowe odwadnianie gruntów rolnych, obszarów leśnych, melioracje doprowadzają do tego, że mamy silny spływ powierzchniowy. Mało wsiąka, mało stosunkowo mało zostaje w ekosystemie. W miastach nagminnie uszczelniamy powierzchnię, te tak zwana betonoza. To wszystko powoduje, że faktycznie wilgoci na powierzchni ziemi jest mniej. Deszcz generalnie w dużej części powstaje z wody, która paruje tu, lokalnie czy regionalnie.
0: Czyli jak sobie wyobrażam, że no 2/3 naszej planety to jest woda i przecież ta woda paruje z mórz, z oceanów, to jednak nie wpływa tak bardzo na tę sytuację tutaj u nas w Polsce, że tych opadów no nie mamy dużo.
1: Wpływa też i to jest kolejny efekt zmian w klimacie, które obserwujemy aktualnie. To się wiąże z takimi szerszymi procesami. W tym roku na przełomie grudnia i stycznia mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, rozpadł nam się wir polarny. Wiele się o tym mówiło właśnie w zimie z okazji tych bardzo silnych opadów śniegu, które mieliśmy, wyjątkowej mroźnej, śnieżnej zimy. Dlaczego tak było? Skąd to się wzięło? No właśnie nagłe ocieplenie stratosferyczne doprowadziło do rozpadu wiru polarnego, a co za tym idzie, jet stream, czyli ten prąd strumieniowy, który trzyma ten wir nad Arktyką, zaczął mocno meandrować. Tak jak rzeka w dolnym biegu meandruje i te takie silne zakola jet streamu z jednej strony zaciągały bardzo ciepłe powietrze daleko na północ. Gdzieś tam mieliśmy ocieplenia wyższe niż zwykle temperatury na przykład na Grenlandii w zimie tego roku, a z drugiej strony spływy bardzo chłodnego powietrza w wielu miejscach właśnie nad Polską. Ale też w Stanach Zjednoczonych, Kanada też doświadczyła fal mrozów. Nawet w Chinach były fale mrozów daleko na południe sięgające w tym roku. I to wszystko ma swoje konsekwencje aż do tej pory. Takie rozfalowanie jet streamu powoduje zwiększenie częstotliwości występowania tak zwanych sytuacji blokadowych. Czyli mówiąc prościej, utrwala nam się jeden typ pogody i bardzo trudno jest go zmienić. Taka sytuacja, taka cyrkulacja południkowa, czyli właśnie napływy albo z południa daleko na północ, albo z północy daleko na południe, wiąże się z utrwalaniem jednego typu pogody i taką sytuację mamy teraz właśnie, czy mieliśmy do tej pory w ciągu tych, do tej pory wiosennych miesięcy.
0: Tak,
1: długotrwały wyż, który powoduje, że blokuje nam napływ wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku. To właśnie to, o czym przed chwilą wspomnieliśmy. Czyli zwykle napływające nad Polskę przez przeważającą część roku, w tym również na wiosnę, powietrze wilgotne znad północnego Atlantyku teraz

0: było blokowane. I ten, mimo że parowanie nad Atlantykiem jest oczywiście duże i napływ mas powietrza stamtąd nad Polską zwykle występuje i opady z tego wilgotnego powietrza również nad Polską jak najbardziej są czymś zupełnie normalnym, to w tym roku mamy to ograniczone, przyblokowane.
1: Tak, bo przypomnę sobie, w ostatnich tygodniach mieliśmy albo spływ arktycznego powietrza i przymrozki jeszcze w kwietniu, a wręcz mrozy, które niestety spowodowały też duże szkody na przykład w sadach, a z drugiej strony powietrze zwrotnikowe i na majówkę mieliśmy już 30 stopni.
0: No to się oczywiście zawsze zdarzało i zawsze zdarzać się będzie, tylko te zmiany, które w tej chwili obserwujemy, można je sprowadzić do tego, że stosunkowo częściej będziemy mieli do czynienia z sytuacjami skrajnymi, czyli właśnie takimi blokadowymi, z cyrkulacją południkową zamiast równoleżnikowej, która w Polsce zwykle dominuje.
1: No i to w takim razie jest po części też odpowiedź na pytanie, jak się zmienia w takim razie ten schemat opadów, o którym też pani wspomniała kilka minut temu.
0: Tak, to wszystko powoduje, że tej wilgoci w tym roku na wiosnę jest mniej. Mniej jest tu na miejscu, mniej jest, bo jest zablokowany napływ wilgoci nad oceanu z północnego Atlantyku. Wobec tego i mniej mamy chmur, które mogą dać opady. Do tego jeszcze dochodzą inne efekty, które wraz ze zmieniającym się klimatem wpływają na możliwość tworzenia się chmur i opadów. Na przykład aerozole dają coś, co określamy w nauce mianem pośredniego efektu aerozolowego. Aerozole to są drobne cząsteczki cieczy bądź ciał stałych zawieszone w swobodnej atmosferze. Pyłki, sadza, różne tego typu substancje. Gdybyśmy mieli powietrze całkowicie czyste, przejrzyste, to nawet jeżeli byłoby całości wysycone parą wodną, chmury się nie pojawią. Żeby para wodna skondensowała, potrzebuje mieć tak zwane jądra kondensacji. Czyli no właśnie jakieś drobinki, na których może zacząć się osadzać. Jeżeli mamy więcej aerozolu, który działa jak jądra kondensacji, więcej jądra kondensacji w atmosferze, no to więcej jądra kondensacji będzie oznaczało, że chmury będą się tworzyły. Ale uwaga, niby chmury w porządku, bo myślimy, że będzie opad. Natomiast chmury takie przy mocno zanieczyszczonym aerozolami powietrzu składają się z mniejszych kropli, bo jest więcej jądra kondensacji. Ta sama objętość czy ilość pary wodnej osadza się na większej liczbie drobinek, w związku z tym chmury składają się z mniejszych kropelek, a co za tym idzie, są gęstsze, bardziej białe, też więcej promieniowania w związku z tym odbijają, mają wyższe albedo, ale też mają dłuższy czas życia i rzadziej pada z nich deszcz, bo kropelki, żeby spadały na ziemię, to muszą się zrobić odpowiednio duże. Więc utrudnione jest zapoczątkowanie koalescencji w takich chmurach. No i tworzą się chmury. Myślimy, że jest chmury nad nami, coś
1: że
0: będzie padało.
1: Wisi w powietrzu,
0: ale często z takich chmur po prostu nie pada, a też ta chmura dłużej żyje, więc dłużej też z takiej chmury nic. Mało tego,
1: jakbyśmy się zatrzymali, to jest paradoksalnie znów skutek coraz większych emisji gazów cieplarnianych.
0: No bo nie, gazy cieplarniane to są gazy.
1: Nie, okay.
0: Aerozole to są cząsteczki cieczy lub ciał stałych, a więc różnego rodzaju pyły antropogeniczne, ale też aerozol morski, pyłki roślin, sadza na przykład ze spalania, owszem, paliw kopalnych sadza, czyli ten tak zwany black carbon. Tutaj właśnie chciałam dodać, że sadza lub inne aerozole silnie absorbujące jeszcze dodatkowo pogłębiają ten efekt, ponieważ silnie się nagrzewają. Jeżeli taka chmura kondensuje na cząsteczkach właśnie sadzy, to ta sadza silnie się ogrzewając od promieniowania słonecznego może spowodować, że chmura po prostu odparuje. I znów będziemy mieli więcej wilgoci w postaci pary wodnej w atmosferze. I tak jest, bo coraz więcej wilgoci w atmosferze się obserwuje z roku na rok. Ta średnia ilość jest coraz większa. A przypomnę, że para wodna jest również jednym z gazów cieplarnianych. Natomiast no, jest para wodna, ale nie ma wody w stanie ciekłym, czy też jest jej nieco zmniejszona ilość i w związku z tym mamy zmniejszoną ilość opadów.
1: No i mamy suszę, mówiąc wprost, tylko że susza suszy też nierówna. Jakie stany suszy w ogóle wyróżniamy też w nauce o klimacie?
0: W meteorologii to raczej mówimy o suszy, czyli okresie, kilkunastu, kilkudziesięciodniowym pozbawionym opadów. Natomiast później wchodzą następne stadia, które już zahaczają o inne dziedziny nauki. Tutaj mamy do czynienia później z suszą hydrologiczną, czyli z brakiem wody dostępnej dla roślin. Później nawet z suszą hydrogeologiczną. Mówi się o tym, że od 2 lat mniej więcej

0: więcej. Panuje susza hydrogeologiczna w północno-wschodniej Polsce, czyli już lustro wód podziemnych jest znacznie obniżone ze względu na tą utrzymującą się trwale suszę czy warunki posuszne.
1: A ta woda pod ziemią, ona odbudowuje się tylko z tego, co spadnie na ziemię w postaci deszczu?
0: No niekoniecznie, ale to też jest na pewno

0: I mamy długą, utrzymującą się, tak jak w ostatnich, powiedzmy, 2 latach, silną dosyć suszę, no to i później to odbudowywanie zasobów wód podziemnych pewnie będzie musiało też potrwać.
1: Tylko że jak spojrzymy w statystyki, które publikuje chociażby Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no to wychodzi, że w ostatnich latach tego deszczu nie ma jednak za mała. Wręcz przeciwnie, czasami nawet ta norma albo jest w granicach normy właśnie, albo nawet trochę powyżej, a mimo wszystko rozmawiamy o suszy. Dlaczego?
0: Oczywiście zależy, jaką statystykę weźmiemy i o jakiej będziemy dyskutować, bo jeśli chodzi o sumę roczną opadów w Polsce, która w zależności od lokalizacji wynosi mniej więcej około 600 mm czy 700 mm w różnych miejscach Polski, no to w ujęciu takim rocznym te sumy są dość podobne. Zresztą wspomniałam na początku, że raczej nie obserwuje się takich wieloletnich trendów zmian, jeśli chodzi o ilość opadów w ciągu roku. Natomiast oczywiście kluczowe jest tutaj to, kiedy te opady występują i w jakiej objętości naraz, czyli jaka jest ich intensywność. No i niestety w tym roku skumulowana suma opadów za styczeń, luty i marzec utrzymuje się poniżej percentyla 5%. Czyli no powiedzmy, że w ciągu ostatniego 30-lecia poniżej 5% było takich przypadków jak w tej chwili. Czyli... A z drugiej strony mamy do czynienia z takimi nawalnymi opadami, gdzie spada jednorazowo 80, 120, 170 mm deszczu.
1: Tak, i na przykład ta norma miesięczna od razu się wypełnia przez tę jedną dobę. No ale ten deszcz absolutnie nie poprawia sytuacji, bo w większości spływa kanalizacją czy rowami melioracyjnymi do rzek i dalej do morza.
0: I na dodatek wysuszona ziemia niekoniecznie jest w stanie taką dużą objętość wody przyjąć, nawet jeżeli nie mamy silnego odpływu powierzchniowego, tylko pola uprawne, czy lasy, czy innego rodzaju łąki nieużytki, to spękana, sucha ziemia, prawda, nie przyjmie takiej ilości, więc spływ powierzchniowy dużo łatwiej też generuje przez to powódź.
1: A propos tej powodzi i tego, o czym pani też mówiła, jak sytuacja na morzach, oceanach wpływa na pogodę u nas, jak wpływa na to też temperatura, rosnąca temperatura morza. Bo jak sobie przypomnę wrzesień 2024, kiedy mówiło się o powodzi, kiedy mieliśmy powódź na Dolnym Śląsku i niż genueński, który ją wywołał, no to mówiło się, że to przez ocieplające się Morze Śródziemne.
0: Zasadniczo jedyną stałą i pewną rzeczą, którą wiemy na temat klimatu, jest to, że klimat się zmienia. Wobec tego wszystkie zmiany, które zachodzą, nawet w skali globalnej, w jakiś tam sposób wpływają na sytuację synoptyczną, cyrkulacyjną nad Europą. Zasadniczo klimat jest takim systemem naczyń połączonych. Wobec tego mówi się również o tym, że atlantycka cyrkulacja południkowa słabnie, Golfstrom słabnie, a co za tym idzie, też w przyszłości częstsze będą sytuacje blokadowe, o których już wspomniałam, czyli to częstsze występowanie cyrkulacji południkowej, wyżów, które utrwalają dany typ pogody w jednym miejscu. No i co za tym idzie, również okresów silnej suszy.
1: Ale ktoś sobie znów pomyśli, no dlaczego ta sytuacja tej wiosny jest tak poważna, skoro za nami taka mroźna i śnieżna zima. Czy ona rzeczywiście też w ogóle była taka śnieżna?
0: Wyjątkowo była mroźna. Rzeczywiście styczeń, luty zostały sklasyfikowane jako miesiące anomalnie albo ekstremalnie chłodne. W tej chwili nie pamiętam dokładnie. Czy była bardzo śnieżna? No, wydawało nam się, że była, ponieważ spadł śnieg i leżał.
1: Tak.
0: Nie była bardzo zasobna w wodę, o tak bym powiedziała, no bo śnieżna była, no bo śnieg leżał. Wszyscy mieliśmy z tego dużo przyjemności, bo już dawno takiej zimy nie było w Polsce. Natomiast, no, mieliśmy takie nadzieje, że ten śnieg, który spadł w styczniu i utrzymywał się później przez 2 miesiące, dawał nam taką nadzieję na brak suszy wiosennej. Hydrolodzy już zacierali ręce, że będzie w tym roku lepiej zupełnie niż w ostatnich latach, niż w poprzednim roku szczególnie, ale pod warunkiem co najmniej średnich opadów na początku okresu wegetacyjnego. No a do tego niestety nie doszło. Takie opady nie nastąpiły. No tak jak wspomniałam, jesteśmy skumulowana suma za 3 miesiące. Jesteśmy poniżej percentyla 5%, a więc warunki skrajnie suche.
1: Tak, spojrzałem sobie w statystyki dotyczące Warszawy. No to w marcu to było tylko 2,3 litra na metr kwadratowy, kiedy norma wynosi 29 litrów. No to jest w zasadzie nic. Tak jakby nic nie spadło w tym marcu.
0: Tak, w marcu rzeczywiście na większości obszaru Polski suma opadów była poniżej 10 mm, czyli poniżej 30% normy.
1: I to w tym okresie, kiedy no właśnie zaczyna się wegetacja roślin, kiedy ta woda jest jak najbardziej, jeszcze bardziej potrzebna.

0: No, śnieg tutaj właśnie zawsze dodawał. Mhm. Ta skumulowana woda, która dopiero gdzieś tam z roztopami do ekosystemu czy do gleby trafia. No ale niestety też takich śnieżnych zim jest ostatnio coraz mniej. Wobec tego też i ten efekt dodatkowej wilgoci z roztapiającego się śniegu jest coraz mniejszy. Możemy liczyć tylko na opady właściwie.
1: Widziałem też taką mapę hydrologiczną Europy przed tą naszą rozmową, na której to mapie Polska była taką brunatną plamą, jeśli chodzi właśnie o sytuację hydrologiczną, czyli że u nas jest wyjątkowo sucho. Czy inne regiony Europy też zmagają się z suszą?
0: Zasadniczo myślę, że duża część Europy, szczególnie no tej powiedzmy zachodniej, takiej wysoko rozwiniętej, ma podobne problemy do nas, jeśli chodzi o uszczelnienie powierzchni, jeśli chodzi o zmeliorowanie pól i lasów. Jest taki trend, żeby odwracać te skutki, żeby no właśnie rozbetonowywać, żeby zasypywać rowy, żeby przede wszystkim małą retencję żeby stosować. Bardzo duży teraz jest nacisk przecież na retencjonowanie wody opadowej. I to są bardzo słuszne kierunki. Natomiast no, duża część, myślę, szczególnie środkowej Europy, my mamy małe zasoby wodne w porównaniu do takiej na przykład Norwegii, więc musimy o nie szczególnie dbać.
1: A w Polsce które regiony są najbardziej narażone na suszę, które odczuwają najbardziej jej skutki?
0: Jeśli chodzi o meteorologię i o dopływ opadów czy wilgoci z opadami do powierzchni ziemi, to taki obszar Polski, który nazywamy cieniem opadowym, to jest środkowa Polska, okolice Łodzi mniej więcej, taki pas środkowej Polski. Tam rzeczywiście średnia suma opadów w ciągu roku jest zwykle najmniejsza.
1: Czy w kolejnych latach będzie możliwe, że ten region będzie stawał się takim stepem?
0: No niektórzy tak mówią, trudno powiedzieć. Jeżeli będziemy faktycznie prowadzić taką odpowiedzialną, mądrą politykę w kierunku gromadzenia wody, gospodarki wody pochodzącej z opadów, to myślę, że możemy jakoś sobie z tym poradzić.
1: Mhm. Tylko, że to są właśnie inwestycje pewnie rozciągnięte i bardzo długotrwałe, a skutki niestety odczuwamy tu i teraz, prawda?
0: Trochę tak jest.
1: To jest właśnie ten ból. Pani doktor, a jak pani zaczynała swoją pracę, studia, później pracę naukową, to czy te prognozy, o których wtedy się mówiło, dotyczące tego, jak klimat się zmienił, jak będzie wpływał na sytuację związaną z suszą w Polsce, czy to się sprawdziło, czy jest no wręcz gorzej?
0: Trudno powiedzieć. Zasadniczo, jeśli chodzi o temperaturę, ale temperatura, oczywiście wzrost temperatury wpływa w sposób oczywisty na też ilość pary, to już mówiliśmy i co za tym idzie w konsekwencji opady. Na pewno wzrost temperatury przyspiesza. Kiedyś prognozowaliśmy ten wzrost, że będzie nieco wolniejszy. Teraz widzimy, że te nasze prognozy być może były nieco zbyt optymistyczne. Tutaj statystyki wskazują, że do końca 2025 roku Ziemia ogrzała się o 1,4 stopnia powyżej jej wartości sprzed rewolucji przemysłowej. Natomiast już w tym momencie mówi się o tym, że jeżeli ocieplenie będzie postępowało w tym samym tempie, jak w ciągu ostatnich 15 lat, to te 1,5 stopnia ponad wartości sprzed rewolucji przemysłowej, 1,5 stopnia, o którym myśleliśmy, że osiągniemy je do końca 2100 roku, kiedyś. Teraz myślimy, że możemy już osiągnąć do końca tej dekady.
1: No to nie jest dobra perspektywa. Na szczęście za nami kilka deszczowych dni, które choć na chwilę poprawiły sytuację i miejmy nadzieję, że teraz nie czeka nas kilka kolejnych tygodni bez deszczu, choć akurat w tym tygodniu ma się i ocieplić i ma być sporo słońca. Ja bardzo dziękuję za rozmowę dr Kinga Kulesza, klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego.
0: Również dziękuję.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym

0: tym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Punktualnie 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polski aktywista Łukasz Kozak zatrzymany przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi z flotylli pomocowej dla Strefy Gazy. Według organizatorów służby izraelskie przeprowadziły akcję na wodach międzynarodowych w odległości około 130 km od Cypru. Na pozostałych łodziach są jeszcze dwie osoby z Polski. Polskie służby konsularne współpracują w tej sprawie z innymi państwami Unii Europejskiej, przekazuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
5: Organizatorzy flotylli deklarują, że zamierzają dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i przełamać izraelską blokadę enklawy. Dorosły mieszkaniec hrabstwa Douglas w stanie Colorado zmarł z powodu infekcji hantawirusem. Ten przypadek nie ma związku z ogniskiem na holenderskim statku wycieczkowym i dotyczy innej odmiany wirusa. Według wstępnych ustaleń do zakażenia doszło na skutek kontaktu z lokalnymi gryzoniami. W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie. We współpracy z lokalnymi władzami sanitarnymi nie ujawniono bliższych informacji o ofierze. Od 1993 do 2023 roku w Colorado odnotowano ponad 120 przypadków hantawirusa. 76 osób zmarło. Ponad 500 połączeń znajdzie się w rozkładzie jazdy PKP Intercity podczas długiego weekendu czerwcowego. Rozpocznie się on w czwartek, który będzie dniem wolnym od pracy. Wtedy wypada Boże Ciało. Przewoźnik wzmocni najbardziej popularne połączenia nad morze i w góry, zapowiada rzecznik spółki Michał Wrzosek. Na torach pojawią się m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino.
7: W takim podwójnym zestawieniu pojadą m.in. pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacji Gdynia-Zakopane. Będą to dwa zestawione ze sobą pociągi Pendolino. Każdy pociąg Pendolino w podwójnym zestawieniu zabierze około 700 pasażerów. Na czerwiec PKP Intercity ma sprawnych i do dyspozycji 1600 wagonów. To jest najwięcej w historii firmy.
5: 14 czerwca wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. Pojawią się w nim m.in. dodatkowe połączenia nad Bałtyk. Będzie też więcej miejsc w pociągach. Następne informacje o godzinie 20 przedstawi je Państwu.
8: O tym będziemy rozmawiać w stanie dnia po 21.30. Wcześniej jednak przyjrzymy się młodym ludziom, a ci nie podciągną się na drążku, nie zrobią przewrotu w tył, a czasem nie dotkną nawet palcami podłogi. Co wcale mnie nie dziwi. Specjaliści alarmują, że młode pokolenie jest coraz mniej sprawne fizycznie. Nawet regularne zajęcia dodatkowe czy modne treningi nie zawsze są odpowiednie dla rozwijających się organizmów. Do fizjoterapeutów trafiają już nawet małe dzieci, które mają kontuzje związane z brakiem zajęć ogólnorozwojowych. I o tym już teraz.

0: Samozdrowie.
1: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowana Agnieszka Stępień, fizjoterapeutka z Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i prezeska Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
1: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o kondycji. O kondycji naszych dzieci. Bo całkiem niedawno rozmawiałam z panią profesor o tym, że przykry widok to jest takie podwórko, które my pamiętamy z czasów dzieciństwa, gdzie był harmider, zwisające do góry nogami dzieciaki z trzepaka, dzieci skaczące w gumę, chłopcy kopiący piłkę. Tego właściwie na osiedlach już się nie spotyka. Przykre, prawda?
2: Tak, w pełni zgadzam się z tą opinią. Rzeczywiście też z dzieciństwa pamiętam właśnie taki obrazek na trzepaku. Pamiętam gry w gumę. Do tej pory pamiętam układy, a w tej chwili gdzieś to rzeczywiście zniknęło i nastała nowa rzeczywistość.
1: Nowa rzeczywistość, w której funkcjonują nasze dzieci, taka bardziej wirtualna, bardziej stacjonarna, bardziej za biurkiem, gdzieś za monitorem komputera. Nasze dzieci w jakiej są formie fizycznej w tej chwili?
2: Muszę to z przykrością powiedzieć, ale nie jest to forma dobra. I wskazują na to badania naukowe na świecie, ale mamy także bardzo ciekawe projekty w Polsce, które prowadzone są przez Akademię Wychowania Fizycznego w poszczególnych miastach. I te raporty, takie, które corocznie są prowadzone, wykazują rzeczywiście, że nasze dzieci prezentują znacznie niższy poziom od ich rówieśników sprzed wielu lat.
1: Ja pamiętam takie standardy. Na WF-ie robiło się takie testy i trzeba się było zmieścić w różnych przedziałach, rzucić piłką lekarską na ileś tam metrów, ileś razy podciągnąć się, nie wiem, na drabince, zrobić przewrót w przód, przewrót w tył. Tego już się nie robi? Czy dzieci nie potrafią tego zrobić?
2: Trudno mi powiedzieć, co w tej chwili, jak wygląda dokładnie lekcja WF-u. I wydaje mi się, że rzeczywiście te wymagania są w tej chwili niższe i są mniej urozmaicone, te lekcje WF-u. Ale w tej chwili ten nowy program podejmuje takie działania, żeby wrócić jednak do przeszłości. Ja mogę powiedzieć z mojej praktyki takiej fizjoterapeutycznej, ponieważ pracuję w gabinecie i zajmuję się dziećmi. I mogę powiedzieć, że takie badanie podstawowe wykazuje, że na przykład w tej chwili dzieci są mniej gibkie, czyli są mniej rozciągnięte i fizjoterapeuci wykonują różne pomiary zakresów ruchomości. To może być zwykły skłon, kiedy na przykład pamiętam ja w przyszłości, że należało położyć całe dłonie na podłożu, żeby zaliczyć pewien test. W tej chwili na tyle zmieniły się normy, że położenie całych rąk uważa się za hipermobilność w tej chwili i to pewnie jest związane z tym, że większość dzieci tak naprawdę w ogóle nie jest w stanie dotknąć rękami do podłogi. I my uczymy naszych studentów, bo też pracuję jako wykładowca w Wydziale Rehabilitacji AWF-u Warszawskiego. Uczymy się jeszcze, my się też uczyliśmy z takich podręczników, gdzie są określone pewne normy zakresów ruchu. I niektóre te zakresy obecnie u dzieci to stanowią 60-70% tych pomiarów, które były publikowane w 2000 roku. Także widać, że przez te 25 lat zmieniło się bardzo dużo, ale to także dotyczy pewnych sprawności, czyli takich sprawności jak na przykład skakanie przez skakankę.
1: A właśnie, też dawno tak, widziałam dziecka, które by skakało na skakance.
2: To jest prawda. Teraz chyba bardziej manualne, powiedzmy, sporty uprawiają obecnie dzieci. I badania właśnie prowadzone przez AWF wykazały, że i z tego co dobrze pamiętam, 97% dzieci ma problem z właśnie ze skakaniem. Ze skakanką, czy przez skakankę.
1: Właśnie chciałam zapytać, od kiedy prowadzić jakąś profilaktykę, ale przyszło mi nagle do głowy, że właściwie profilaktykę taką fizjoterapeutyczną, czy ruchową powinna się prowadzić niemalże od narodzin.
2: Ja powiem, że to dokładnie pani redaktor trafiła w punkt, czyli tak naprawdę troska o dziecko zaczyna się w chwili narodzin i jeżeli sporo dzieci w tej chwili ma rzeczywiście zaburzenia w pierwszym roku życia i bardzo istotne jest to, żeby te dzieci regularnie obserwować i tym zajmują się.

0: na pewno fizjoterapeuci. Na samym początku takie wizyty patronażowe prowadzą pielęgniarki i położne w pierwszym okresie życia. Dzisiaj nawet była taka bardzo ciekawa konferencja, w której uczestniczyła Izba Pielęgniarek i Położnych i Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I one mówiły właśnie o tym, że przekazują dzieci, które widzą, że jest jakiś problem z rozwojem tego dziecka, przekazują w ręce fizjoterapeutów, którzy od samego początku zaczynają już terapię. I tak naprawdę to też my jako środowisko fizjoterapeutyczne dążymy do tego, żeby każde dziecko w Polsce mogło w pierwszych miesiącach życia być obserwowane przez fizjoterapeutę, żeby właśnie w przypadku najmniejszych zaburzeń wprowadzić bardzo wczesne oddziaływanie, nawet w postaci takiej edukacji dla rodziców, którzy powinni wiedzieć, w jakich pozycjach dziecko układać, jak nosić dziecko, w jakich pozycjach, które mięśnie są wzmacniane, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważne przy ogólnym rozwoju dziecka.
1: Jako mama skrajnego wcześniaka powiem, że przed laty taką opieką objęte były właściwie dzieci, które urodziły się z jakimiś problemami. Natomiast na pewno nie dotyczyło to wszystkich. Jakby z perspektywy tych wszystkich tak zwanych zdrowych dzieci, to czasami uważało się, że jeżeli ktoś zastanawia się, czy tak ułożyć dziecko, czy inaczej, uważano to za przesadę.
0: Trudno mi się tak do końca do tego ustosunkować, bo pewnie w naszej praktyce my widzimy więcej dzieci jednak z problemami, które trafiają z nieprawidłowym ustawieniem głowy, mają nierówno ustawione łopatki, na przykład w wieku 3 czy 4 lat. I tak naprawdę jak sięgnie się w takim wywiadzie do wspomnień mamy i pytamy o tym, czy coś specjalnego działo się w pierwszym okresie życia, to często słyszymy, moje dziecko układało się asymetrycznie. Często głowa była skręcona w jedną stronę, tak? I to pokazuje, że jeżeli mama pamięta z tego pierwszego okresu takie nieprawidłowe ustawienie, to być może na tym etapie można byłoby wprowadzić już pewne oddziaływania, żeby to dziecko w wieku 3 czy 4 lat nie trafiało z pewnym zaburzeniem postawy.
1: Już utrwalonym trochę, prawda? Czyli to żadna przesada, tylko czujność, która powinna towarzyszyć każdemu i rodzicowi, i lekarzowi, i położnej już na bardzo wczesnym etapie.
0: Tak, tak, oczywiście. I chcę jeszcze wspomnieć o tym, że w tych pierwszych miesiącach życia, czy pierwszym roku życia, tak naprawdę wtedy, kiedy dzieci znajdują się w takich niższych pozycjach, kiedy uczą się utrzymywać głowę na brzuchu, kiedy łapią się za nogi, kiedy zaczynają zmieniać pozycję, stają na czworaka, to tak naprawdę każda pozycja wiąże się z treningiem określonych mięśni w naszym ciele. I teraz, żeby być sprawnym piłkarzem, teraz jest na przykład sporo takich szkół piłki nożnej dla młodych, takich 4-5-latków, to tak naprawdę, żeby sprawnie grać w piłkę nożną, to trzeba mieć wyćwiczone wszystkie grupy mięśniowe. I jeżeli na przykład dziecko w takim rozwoju w pierwszym roku życia potrafi złapać się za stopy i włożyć te stopy do buzi, ale ma problem z tym, żeby w pozycji leżącej na brzuchu utrzymywać głowę, a są takie dzieci, to wtedy rozwój tych mięśni, tułowia i kończyn dolnych, on będzie niesymetrycznie następował i to ma na pewno później przełożenie na taką właśnie motorykę. My to mówimy duża motoryka, wtedy kiedy dzieci przemieszczają się, biegają, kopią piłkę, ma wtedy wpływ na takie aktywności. I często widzimy takie dzieci, o których mówimy, to są dzieci niezgrabne ruchowo, nie potrafią utrzymać równowagi.
1: Nieskoordynowane,
0: tak? I one muszą nadrabiać ten trening w wieku kilku lat. Natomiast można byłoby pewne pomysły przekazać rodzicom znacznie wcześniej.
1: Mówiła pani, że widzi na przykład krzywe łopatki, czy jakąś skoliozę już u kilkulatka, czyli w tym wieku przedszkolnym już. Ja pamiętam, że kiedyś funkcjonowało coś takiego jak gimnastyka korekcyjna, która traktowana była jako straszliwa kara, ale rozumiem, że dzisiaj taka gimnastyka korekcyjna przydałaby się już przedszkolakom i nie ma przed czym uciekać.
0: I tak i nie, bo kiedyś też przed laty, pamiętam jako młoda fizjoterapeutka, prowadziłam takie zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i ogólnie trafiały do tych grup już dzieci takie, które miały pewne zaburzenia posturalne. I teraz chodzi o to, że ta gimnastyka korekcyjna powinna być dokładnie dostosowana do problemu, który występuje u dziecka. Czyli na przykład dzieci, które mają zaokrąglone plecy, siedzą zgarbione, powinny mieć inne ćwiczenia niż takie dzieci, które często widzimy, które mają takie charakterystyczne wygięcie kręgosłupa do przodu, takie wiotkiem mówimy, obniżone napięcie mięśni brzucha. W związku z tym wszystkie oddziaływania korekcyjne powinny być dokładnie dostosowane do stanu dziecka.

0: Więc ma to na pewno sens wtedy, kiedy wiemy dokładnie, które ćwiczenia pomagają dzieciom.
1: A co zaobserwować? Na co zwrócić uwagę u takiego kilkulatka?
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo zrobię takie krótkie wprowadzenie do tego, że właśnie w zeszłym roku zakończyliśmy projekt, który był realizowany przez 7 Akademii Wychowania Fizycznego. To było badanie przedszkolaków w całej Polsce. Tych przedszkolaków zbadaliśmy około 500. I analizowaliśmy sobie tak naprawdę ustawienie kręgosłupa u tych dzieci. Mieliśmy takie proste urządzenia. To są takie urządzenia, które pokazują ustawienie kątowe kręgosłupa, czy on jest ustawiony bliżej pionu, czy widać u dziecka bardziej zaokrąglone plecy, ale też wykonywaliśmy taki test w skłonie z takim specjalnym urządzeniem, które nazywa się skoliometr. To jest urządzenie, które w badaniach przesiewowych na świecie jest używane do tego, żeby wykryć wcześnie skoliozę. I teraz wyniki pomiarów tymi dwoma urządzeniami wykazały nam, że łącznie ponad 60% przedszkolaków, które zbadaliśmy, ma jakieś odchylenie od takiej szerokiej normy. Natomiast blisko 14% dzieciaków zostało odesłanych do lekarzy ze względu na to, że było takie podejrzenie, w zasadzie to była pewność, że występują u nich już poważne zaburzenia takie strukturalne. I teraz co powinno nas zaniepokoić? Powinno nas zaniepokoić plecy, które są zaokrąglone nadmiernie. Warto popatrzeć u dzieci na ustawienie głowy. To jest też taki charakterystyczny objaw, że jeżeli gdzieś na nierówno jest ustawione ciało na dole, to często dziecko na przykład trzyma pochyloną głowę w jedną stronę. Powinno nas zaniepokoić odstające łopatki albo nierówno ustawione łopatki. Z takich jeszcze czynności ruchowych, to na co warto zwrócić uwagę, to u przedszkolaka można poprosić o to, żeby spróbował stanąć, utrzymać równowagę na jednej nodze i na drugiej nodze.
1: Na przykład, to przecież takie proste.
0: No tak, może, znaczy dla trzylatka to może jeszcze nie jest takie proste, ale dla powiedzmy 5-6-latka to powinno być zadanie rzeczywiście proste. I na przykład okazuje się, że na lewej nodze dziecko stoi 10 sekund, a na prawej nodze nie potrafi utrzymać równowagi. Czyli to też mogą być takie czynności charakterystyczne, które mogą pokazywać, wskazywać na pewną asymetrię w ustawieniu naszego ciała. A teraz, jeżeli już chodzi o występowanie skoliozy, czyli kiedyś to się mówiło, że to jest boczne skrzywienie kręgosłupa, ale tak naprawdę to najnowsze badania pokazują, że jest to skrzywienie, które zachodzi w trzech płaszczyznach. I często rodzice trafiają do gabinetów, dlatego że mówią, moje dziecko się schyliło, spojrzałem na plecy i zobaczyłem wygarbienie z jednej strony, że żebra po jednej stronie wystają bardziej niż po drugiej stronie. I najczęściej wtedy to już świadczy o tym, że jak zrobimy zdjęcie rentgenowskie, to się okazuje, że jest skrzywienie kręgosłupa, że jest skolioza.
1: Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego nie wyłapiemy szybko, to rozumiem, że problemy będą się pogłębiać. A potem dziecko wchodzi w ten okres edukacyjny, kiedy ma już ten WF w szkole. Nie poradzi sobie albo będzie sobie radziło gorzej?
0: Pierwsze trzy klasy to jest taki okres przejściowy i teraz nawet trwają dyskusje takie ogólno, takie systemowe, czy nie zmienić czegoś w tym początkowym nauczaniu, kiedy dzieci nie mają jeszcze takiego profesjonalnego kontaktu z nauczycielami wychowania fizycznego. Czyli tak naprawdę to są takie dzieci, które powinny mieć dobrze ukierunkowaną aktywność właśnie w tych pierwszych trzech latach, w tym nauczaniu początkowym, tak? I chcę powiedzieć o tym, że w ogóle wiek szkolny, czyli tak naprawdę to w przypadku dzieci problem zaczyna się już w okresie przedszkolnym, wtedy kiedy dzieci zaczynają zerówkę. Dlatego, że to wymaga większej ilości czasu, które dzieci spędzają przy biurku, ucząc się na przykład literek. I to bardzo dokładnie widać u dzieci z ograniczoną sprawnością. Czyli jeżeli są dzieci, które mają jakąś diagnozę, tak? Jakiejś choroby określonej, czy mają mózgowe porażenie dziecięce, czy mają jakieś choroby nerwowo-mięśniowe, to bardzo często zdarza się, że wtedy, kiedy idą do szkoły i więcej czasu spędzają w pozycji siedzącej, to nagle się okazuje, że mamy większe zaburzenie aktywności tego dziecka. I to wiąże się z tym, że mniej czasu są aktywne te dzieci i więcej czasu spędzają w wymuszonej pozycji. Czyli w przypadku zdrowych dzieci myślę, że te zaburzenia są troszkę mniej widoczne, ale naprawdę trzeba im zapewnić odpowiednią dawkę ruchu. Czyli te trzy pierwsze

0: pierwsze klasy szkoły podstawowej to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny czas i rodzice powinni zapewniać dzieciom dużo aktywności.
1: Wydaje mi się, że rodzice zapewniają, bo teraz jest taki pęd do tego, żeby dziecko wozić na dodatkowe zajęcia, żeby był basen, żeby była piłka nożna, żeby było, nie wiem, karate. No nie ma tych dzieci na podwórkach, ale gdzieś to nieustanne wożenie dzieci w różnych kierunkach się odbywa. Tego ruchu jest cały czas za mało, to jest niewystarczające?
0: Na pewno do pewnego wieku powinniśmy mieć dużo aktywności takiej ogólnorozwojowej. Myślę, że problem jest taki, że rzeczywiście mamy w tej chwili sporo takich zajęć, które ukierunkowują, są to zajęcia na przykład z określonej dyscypliny. Ja mam pod opieką na przykład kilka małych baletnic. Albo na przykład robiliśmy takie badania w grupie gimnastyczek artystycznych. To były dzieci, które były w wieku od 6 tam do kilkunastu lat, powiedzmy. I teraz w moim odczuciu my w Polsce za szybko wprowadzamy specjalizację. No bo teraz jest tak, że w przypadku na przykład baletnic czy gimnastyczek artystycznych, to wiadomo, że dziewczynki powinny robić szpagaty, że powinny robić takie wygięcia do tyłu, mostki. I teraz, jeżeli nie mamy dobrze przygotowanego ciała, tułowia, nie mamy dobrze wytrenowanych mięśni, to jeżeli za szybko wchodzimy z takim ruchem bardzo obciążającym nasze,
1: to robimy krzywdę.
0: To możemy zrobić krzywdę. I wiele z tych dziewczynek, to bardzo dokładnie pamiętam te badania, dziewczynki żaliły się, wiele z nich żaliło się na ból jednego biodra. I to jest na przykład coś, co nie występuje w takiej, powiedzmy, populacji dzieci, które nie mają ukierunkowanego sportu. Czyli pierwsza sprawa to jest zapewnić dużo ruchu, popracować nad takim ogólnym przygotowaniem tych dzieci. I dopiero na pewnym etapie, jak to dziecko jest gotowe motorycznie, przygotowane motorycznie, wtedy dopiero wchodzimy w specjalizację taką jakąś kierunkową. I o to na pewno trzeba dbać i wydaje mi się też, że bardzo potrzebujemy w Polsce odpowiedniego przygotowania trenerów. Dlatego, że wiem też z doświadczenia, bo też zajmuję się sportowcami, którzy na przykład mówią, no tak, ale my na treningach nie robimy żadnych ćwiczeń rozciągających, na przykład. I wydaje mi się, że tu powinna być też taka współpraca, edukacja zdrowotna, żeby jednak ten trening też był ukierunkowany, ogólnorozwojowy dla dzieci.
1: A kto ma to wszystko wyłapać? Kto ma to zauważyć? Bo jeżeli rodzic nie wyłapie, czy fizjoterapeuci w jakikolwiek sposób są obecni, nie wiem, w życiu szkolnym czy na jakimś szkolnym etapie dziecka?
0: No, z ubolewaniem powiem, że nie. Systemowo nie jesteśmy tam obecni, chyba że są to takie indywidualne rozwiązania zaproponowane przez dyrekcję szkół. Bo znam kolegów, którzy, czy koleżanki, którzy pracują w szkołach. Natomiast takie badania postawy ciała wykonują w tej chwili pielęgniarki, które też oceniają postawy ciała. Natomiast myślę, że fizjoterapeuci, my jako w takim procesie w tej chwili kształcenia pięcioletniego, czyli mamy studia pięcioletnie, jest to jeden z najwyższych poziomów w tej chwili w Europie kształcenia fizjoterapeutów. Mamy także ogólne takie zajęcia dotyczące teorii związanej z nauczaniem ruchu, że mamy taką anatomię funkcjonalną czy kinezjologię, która dotyczy funkcji określonych grup mięśniowych. Potrafimy zbadać zakresy ruchu, potrafimy wspomóc dzieci, które na przykład mają nadmierną masę ciała, bo to też zaczyna
1: być ogromnym problemem
0: w tej chwili. W związku z tym, oprócz tego, że badamy postawę ciała, tak naprawdę potrafimy zaproponować coś temu dziecku czy rodzicom, co należy zrobić w przypadku jakiejś określonej dysfunkcji, czy nadmiernej masy ciała, czy braku umiejętności ruchowych. Więc ja mam takie marzenie w tej chwili jako prezes izby, żeby chociaż każde polskie dziecko w okresie szkolnym raz przynajmniej w roku miało możliwość bycia sprawdzonym przez fizjoterapeutę. I tak naprawdę to myślę, że ograniczylibyśmy bardzo tą liczbę dzieci, które jednak mają, zwłaszcza w okresie dojrzewania, zgłaszają się z problemami bólowymi, z deformacjami kręgosłupa, po urazach stawów kolanowych związanych z nadmiernym jakimś obciążeniem. i wiele z tych problemów po prostu moglibyśmy wyeliminować znacznie wcześniej.
1: Z jednej strony narzekamy na to, że ta kondycja fizyczna naszych dzieci jest gorsza niż jeszcze kilkanaście lat temu, od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Z drugiej strony ma pani też przykłady tego, że trening, który przecież

0: ma być dla zdrowia, dla kultury fizycznej. Czasami prowadzony jest w nieodpowiedni i obciążający sposób. No ale okazuje się, że nie ma tego najważniejszego chyba elementu, czyli tego właśnie kontaktu z fizjoterapeutą. Do kogo można zaapelować, żeby to się zmieniło?
1: Ja apeluję i proszę o to Ministerstwo Zdrowia, żeby gdzieś fizjoterapeuci pojawili się w opiece systemowej. Ostatnio też miałam taką możliwość uczestniczenia w komisji, gdzie byli też przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki. I tak naprawdę myślę, że badanie młodych sportowców to też mogło być uzupełnione o konsultację fizjoterapeutyczną, dlatego że my te dzieci widzimy w momencie, kiedy już są po złamaniu, po operacji, kiedy mają ból, a tak naprawdę jesteśmy w stanie, analizując przeciążenia w danej dyscyplinie i mając doświadczenia ze starszymi sportowcami, zaproponować coś, co odciąży te przeciążone stawy czy mięśnie w określonych dyscyplinach sportowych. I to jest taki niewykorzystany potencjał po prostu w naszym kraju.
0: No właśnie, chciałam zwrócić uwagę, że niewykorzystany potencjał, bo macie ogromne możliwości i ogromną wiedzę, tylko nie ma kontaktu tak naprawdę z wami.
1: Tak, a poza tym to tak chciałabym się pochwalić, że my w ogóle jesteśmy fajnymi ludźmi. I to znaczy w sensie takim, że my dużo czasu spędzamy z naszymi pacjentami, w związku z tym mamy taką przestrzeń, żeby porozmawiać, wniknąć troszkę w życie, wniknąć troszkę w problemy ludzi i tak naprawdę to wtedy można dopiero tak się zagłębić, gdzie leży przyczyna pewnych zaburzeń czy problemów. A w tej chwili też, tak wracając do dzieci i młodzieży, to tak naprawdę mnóstwo dzieci ma w tej chwili też problemy takie psychologiczne czy psychiczne. Myślę, że to musi mieć jakiś związek z mediami, bo tak naprawdę wszyscy słyszymy w tej chwili tylko zły przekaz, złe informacje. Jest też dużo badań, które mówi o tym, ile szkody robi taka praca w wymuszonej pozycji z ustawieniem głowy. Myślę, że ten wzrost takiego liczby dzieci, które mają dolegliwości bólowe, też wynika właśnie z tego nieprawidłowego ustawienia ciała. I tak naprawdę w takiej praktyce fizjoterapeutycznej to też obserwujemy coraz więcej dzieci, które mają problem z komunikacją. Mamy coraz więcej rozpoznań dzieci z autyzmem albo ze spektrum. I to są dzieci, które unikają kontaktu wzrokowego, gdzieś żyją troszkę zamknięte w takim swoim świecie. Ma to przełożenie na przykład na funkcje językowe. Jest dużo trudniej z takim dzieckiem się porozumieć. I teraz to myślę, że to wszystko jest bardzo niepokojące, ale też wśród nastolatków mamy coraz więcej dzieci z depresją albo z takim brakiem wiary w siebie. I też wiemy o tym z badań naukowych, że przy zaburzeniach depresyjnych jednym z lekarstw, z leków jest ruch.
0: Szanowni Państwo, przyjrzyjmy się naszym dzieciom. Jak funkcjonują? Jakie mają możliwości ruchowe? Jak wykorzystują szanse, które mają? I doceńmy też fizjoterapeutów. Doceńmy ich również systemowo, bo mogą mieć kluczową rolę, odegrać kluczową rolę chociażby i w tej komunikacji z dziećmi, w wyjściu naprzeciw rozmaitym problemom, z którymi te dzieciaki się borykają. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była doktor habilitowana Agnieszka Stępień, fizjoterapeutka z Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i prezeska Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, to była przyjemność. Bardzo dziękuję.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić.

0: zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro narada w kwaterze głównej NATO i debata na sesji Europarlamentu w sprawie relokacji wojsk amerykańskich w Europie. Adwokat od trumny na kółkach nie uniknie pobytu w zakładzie karnym. Prokuratura Krajowa chce przesłuchać prezesa Telewizji Republika w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Wizyta w Europie generała Dana Keina powinna wyjaśnić zamieszanie z relokacją wojsk amerykańskich w Europie, w tym w Polsce, uważają eksperci. Jutro narada w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Polskę będzie reprezentować szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła.
2: Kwestia zamieszania związanego z relokacją wojsk amerykańskich w Europie musi być precyzyjnie wyjaśniona, uważa Juliusz Sabak z portalu obronnego.
3: Pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
2: Również generał Bogusław Pacek podkreśla potrzebę precyzyjnego wyjaśnienia kwestii relokacji wojsk amerykańskich, ponieważ w jego opinii wytworzył się wokół tego tematu chaos informacyjny.
4: Gdyby ta komunikacja była właściwa, gdyby nasz minister obrony był o tym uprzedzony, gdyby była jakaś rozmowa, to inaczej by wyglądało.
2: Sprawa relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce będzie też kluczowym tematem środowego spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Keinem. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie pojawi się także jutro na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Wraca sprawa łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku będzie mógł wyjść warunkowo z więzienia. Dopiero po odbyciu 3/4 kary, tak zdecydował olsztyński sąd. O szczegółach Katarzyna Piasecka.
5: Przypomnijmy, adwokat w marcu został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, wydano za nim list gończy, a kilka dni później Paweł K. został zatrzymany przez policjantów w pobliżu Hrubieszowa i przewieziony do tamtejszego zakładu karnego. Sąd zdecydował, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary. Postanowienie w tej sprawie nie jest jednak prawomocne i przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli się uprawomocni, skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po ponad roku.
1: Komisja penitencjarna w czwartek zdecyduje, do którego zakładu karnego trafi mecenas. Minister energii ogłosił nowe limity cen paliw. Od jutra kierowcy zapłacą na stacjach maksymalnie 6 zł i 42 grosze za litr benzyny 95. Za litr benzyny 98-oktanowej zapłacą maksymalnie 6 zł i 97 groszy. Cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 85 groszy za litr. Limity cen są częścią rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzonego po blokadzie cieśniny Ormus. Prokuratura Krajowa wzywa na przesłuchanie prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Śledczy chcą wyjaśnić okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Pomaganie osobom poszukiwanym jest nielegalne, komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
6: Zgodnie z kodeksem karnym jest to działanie zagrożone karą, że jest to przestępstwo. Więc jeżeli padła taka deklaracja ze strony pana redaktora Sakiewicza, że otóż jego telewizja, mając pełną świadomość, że Zbigniew Ziobro jest osobą poszukiwaną w Polsce, wspiera go

0: umożliwia poprzez różnego rodzaju triki formalno-prawne ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no to ta sprawa musi przede wszystkim być wyjaśniona.
1: Posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska van Heukelom twierdzi, że nagonka na Zbigniewa Ziobrę ma charakter polityczny.
2: Faktem jest, że on nie uciekł, tylko wyjechał. Wyjechał legalnie, bo posiadał legalne dokumenty tej podróży. A to, że w tej chwili rzucają się na Telewizję Republika, mówię rzucają się, bo trudno dookreślić, kto to robi, bo mamy do czynienia też z szeregiem prowokacji związanych z Telewizją Republika, z wejściami do mieszkań, czy tam do miejsc, gdzie są zarejestrowane biura. To wszystko jest bardzo istotne, ale to jest element pewnej całości.
1: Według Newsweeka w pomoc w wyjeździe Ziobry do USA byli zaangażowani Jacek Kurski i Adam Bielan, który ma kontakty w środowisku Donalda Trumpa. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Tymczasem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki chce wiedzieć, jakie działania podjęła policja w sprawie serii zdarzeń wymierzonych w dziennikarzy i redakcję Telewizji Republika. Chodzi o serię interwencji po fałszywych zgłoszeniach.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum Polski, a także w Bieszczadach, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Miejscami spodziewane są opady deszczu. W Wielkopolsce i na Kujawach będą to opady o charakterze jednostajnym. Natomiast na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach prognozowane są dzisiaj burze. Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
1: W nocy na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 10-11 na wschodzie. We wtorek od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 stopni na zachodzie i na wschodzie kraju. W Tatrach trudne warunki. Po intensywnych opadach śniegu TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów.
5: W Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 20.
7: Sport.
6: I czas na magazyn sportowy. Grzegorz Nowaczyk razem ze mną. 31 maja Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu. Czy wiadomo, czy w tym meczu wystąpi Robert Lewandowski?
8: Myślę, że będą duże naciski na to, żeby przyjechał. Zobaczymy, czy będzie wtedy już znał klub, z którego będzie na tą kadrę kierowany.
6: Wciąż nie wiadomo, gdzie pójdzie Robert Lewandowski.
8: No na razie więcej mamy tych doniesień medialnych z różnych stron niż jakichś pewnych informacji. O tym też dzisiaj między innymi w magazynie.
6: Gdyby trafił do Lecha, byłoby to piękne takie zatoczenie koła w jego karierze, ale to raczej się nie wydarzy.
8: No raczej nie teraz. Raczej nie teraz, o ile kiedykolwiek.
6: Grzegorz, to zapraszam na twój program.
8: A dzisiejszy program zaczynamy właśnie też od piłki nożnej. Zakończył się już jeden dzisiejszy mecz. W pierwszej lidze było rozgrywane spotkanie Puszczy Niepołomice z łódzkim klubem sportowym. Już po wszystkim Puszcza wygrała z ŁKS-em 1-0, a w Gdyni Arka rywalizuje z Brukbet Termaliką Nieciecza. To już ekstraklasa, chociaż te dolne rejony ekstraklasy. Brukbet już pewny tego, że w tym sezonie spadnie z ekstraklasy do pierwszej ligi. Arka o to, żeby zostać w ekstraklasie, jeszcze walczy, chociaż zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, więc no, o tę walkę będzie jeszcze bardzo, bardzo trudno, żeby się utrzymać. Na razie do przerwy wynik 1-1. Teraz tenis i dzisiejsze notowania światowego rankingu zawodniczek WTA. Iga Świątek jest nadal trzecia w tym zestawieniu. Prowadzi niezmiernie Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazachską Jeleną Rybakiną. Hubert Hurkacz spadł natomiast o 25 pozycji z 53 miejsca na 78 w światowym rankingu tenisistów.

0: ATP. No i Hurkacz nie jest już najlepszym z Polaków w tym zestawieniu. Tuż przed nim sklasyfikowany jest Kamil Majchrzak. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner. Maja Chwaińska pokonała francuskę Alice Ramé 6-3 i 6-0 i awansowała do drugiej rundy trzystopniowych kwalifikacji do wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. Następną rywalką Polki będzie inna reprezentantka gospodarzy, Caroline Monet. W pierwszej rundzie z kwalifikacjami pożegnała się już Linda Klimowiczowa. Reprezentantka Polski przegrała z Serbką Lolą Radojewicz 3-6 i 4-6. A teraz zmieniamy już temat. Proszę Państwa, teraz w naszym programie zmieniamy temat i przechodzimy do siatkówki, bo w ten weekend bardzo ważne wydarzenie już za nami. Finał Ligi Mistrzów, siatkarskiej Ligi Mistrzów, w której brały udział dwa polskie zespoły. A o tym wszystkim porozmawiam z Edytą Kowalczyk z Przeglądu Sportowego Onet. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No właśnie, za nami te mecze rozgrywane w Turynie. Zdradzimy Państwu jeszcze, że Edyta jeszcze do Polski nie wróciła, jeszcze jest na lotnisku w Bergamo, tak? Zgadza się? Wszystko dobrze pamiętam?
1: Tak, to prawda, ale już ostatnia prosta i niedługo już będę w samolocie.
0: No to dobrze, to od razu szczęśliwej podróży do Polski z powrotem. No ale skupmy się już na tych spotkaniach polskich zespołów. PGE Projekt Warszawa grał o brązowy medal z Iratem Ankara, a Aluron CMC Warta Zawiercie mierzył się o złoto z Perugią. No i chyba mogło się to wszystko dla nas trochę lepiej potoczyć, bo zarówno Projekt, jak i Aluron swoje mecze przegrały te zespoły. Zacznijmy od tego ważniejszego dla nas spotkania o złoty medal. Aluron zmierzył się z Perugią po raz kolejny, już po raz drugi z rzędu w tych rozgrywkach w finale, no i po raz drugi z rzędu przegrał. Pierwszy set wyrównany, dwa kolejne to już właściwie Aluronu nie było na boisku, można powiedzieć. Porażka 0-3. Ktoś odciął prąd siatkarzom z Zawiercia? Jak to wyglądało tam na miejscu?
1: W tamtym roku wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji był Aluron. Bardzo takim dużym cieniem na ich formie położyły się wszystkie problemy zdrowotne, na czele z problemami zdrowotnymi Arona Russella, który z kolei teraz no, zdecydowanie taki można powiedzieć lider. Lider Zawiercia i chyba nawet musimy go wskazać jako MVP sezonu. Natomiast myślę, że koniec końców to bardziej Perugia też pokazała, że zasłużenie jest klubowym mistrzem Europy dziś po raz drugi z rzędu i klubowym mistrzem świata, bo naprawdę jest to zespół bardzo kompletny na wszystkich pozycjach. Oczywiście porównując tutaj gdzieś tam siłę rażenia obydwu polskich zespołów i Projektu Warszawy i Aluronu CMC Warte Zawiercie, to też na korzyść Zawiercian była taka właśnie równowaga na wszystkich pozycjach, na skrzydłach, tych różnych opcjach, z których mogą korzystać, żeby wygrywać. Natomiast no, Perugia była niesamowicie, naprawdę niesamowicie napędzona. Rewelacyjny Wasim Bentara, który jak odchodził z Plus Ligi z Nysy do Perugii, to się wydawało, czy to jest na pewno taki brawurowy ruch Perugii i czy to będzie transfer, który i czy to będzie też zawodnik, który gdzieś tam swoim formatem dorówna tej drużynie, a on po prostu tak jak się rozwinął, tak jak urósł, no, stał się dzisiaj, jest jednym z najlepszych atakujących na świecie. To naprawdę pokazuje, że trzeba mieć naprawdę świetnych zawodników na każdej pozycji. Świetnie prowadził tę grę no, Simone Gianelli, Kamil Semeniuk oczywiście. No i też Kamil Semeniuk, przede wszystkim pamiętajmy, że on się w tym momencie zrównał zwycięstwami Lidze Mistrzów z samym Wilfredo Leonem, który jak tę Ligę Mistrzów wygrywał w barwach Zenitu Kazań, to Zenit Kazań był takim hegemonem w Europie, a dzisiaj to Perugia naprawdę te trendy, można powiedzieć, wyznacza.
0: Po tym spotkaniu na pewno i kibice, i też siatkarze Aluronu no, w niezbyt dobrych humorach, ale tak z perspektywy już tego jednego dnia, nie wiem czy to nie za szybko, ale można tu mówić i tak o sporym sukcesie polskiego zespołu, to drugie miejsce w Lidze Mistrzów?
1: Ja myślę, że

0: tak, no jednak drugi raz z rzędu dotrzeć do finału Ligi Mistrzów to jest duża rzecz, tym bardziej, że ta droga Aluronu do tego Final Four była jednak trudniejsza niż w tamtym sezonie, mam na myśli rywali, na jakich trafiali po drodze, więc tu na pewno też zmienił się ten skład Final Four w połowie, bo i TG Projekt Warszawa i Zirat Bankart Ankara no po raz pierwszy w turnieju finałowym grały, a też wiemy, że Zirat to była taka drużyna, ten skład był budowany za no, kilkanaście milionów euro. To jest sporo więcej niż ma najbogatszy, niż liczy budżet najbogatszego klubu w Plus Lidze, więc to był skład budowany z myślą właśnie o tym triumfie w Lidze Mistrzów, a to się Turkom nie udało, więc ja myślę, że no powoli dla nas to był chyba szósty raz z rzędu, kiedy polskie drużyny walczyły o medal w Lidze Mistrzów i powoli to dla nas się staje taką rutyną, więc łatwo zapomnieć o tym, że to wciąż jest naprawdę coś dużego, ważnego i wyjątkowego.
1: Dobrze, to przejdźmy teraz do tego drugiego meczu naszego zespołu. Projekt Warszawa grał o właśnie brązowy medal z Ziratem Ankara, no i przegrał 2-3. Powiem ci szczerze, że były w tym meczu takie momenty, kiedy byłem już pewien, że projekt po ten złoty medal sięgnie. Były też takie momenty, kiedy byłem pewien, że im się nie uda. No ale ostatecznie ta huśtawka na korzyść Ziratu. Z tego, co słyszałem, to nawet jakieś łzy się tam pojawiły wśród niektórych członków sztabu projektu po meczu.
0: Tak, no Kamil Nalepka, trener projektu, jak przyszedł do nas do strefy mieszanej po spotkaniu, to rzeczywiście miał łzy w oczach, bo myślę, że dla niego to też było duże wydarzenie, chociaż z reprezentacją Polski jest już od lat i na tych najważniejszych imprezach był i przy tych najważniejszych medalach, włącznie z olimpijskim, to jednak dla niego tak personalnie ten sezon też jest, myślę, dużym wyzwaniem i ważnym takim nowym wyzwaniem w jego karierskiej trenerze, ponieważ przejął te stery w zespole po rezygnacji trenera Tili Kainena i też ten zespół musiał tak sobie trochę na nowo układać, bo gdzieś tam powprowadzał takich zawodników, którzy też w pewnym momencie się odkryli, można powiedzieć. Mam na myśli Bartka Firszta i Bartka Gomułkę na ataku, więc trzeba było to jakoś tam poukładać. Ja też w pewnym momencie myślałam, że projekt już to ma i nie wypuści, tym bardziej, że miałam trochę wrażenie przez chwilę, że po stronie Ziratu no jednak ta chęć zbyt duża wygrania i ta presja może być dla nich przeszkodą, żeby to dopiąć. Tym bardziej też no, jestem ciekawa, czy właśnie władze klubu z Turcji postrzegają tak w 100% brązowy medal Ligi Mistrzów jako sukces, czy myśl, z jaką budowali ten zespół, tylko w przypadku złota pozwoliłabym by im uznawać wynik Final Four za sukces. Ale nie chcę oczywiście wszystkiego tutaj zrzucać na kark decyzji sędziowskich, bo wiadomo, że w takich przypadkach, w takich sytuacjach też trzeba umieć zachować chłodną głowę. Natomiast no gdzieś tam, jak sędzia, jak się po meczu mówi o pracy sędziego, to nigdy nie jest dobrze, bo on powinien pozostać w cieniu, a tutaj dwa razy sędzina gdzieś tam za szybko użyła gwizdka, przerwała akcję i no i to też było w takim momencie, kiedy Warszawa zaczynała się napędzać i to ją trochę zatrzymało, podcięło jej skrzydła, a z kolei napędziło Nimira Abdelaziza, który tego tiebreaka praktycznie Ziratowi sam wygrał, więc myślę, że tak dużo, taka kumulacja emocji też była poza tymi sportowymi aspektami i to się gdzieś tam przełożyło na ten ostateczny wynik, więc jeśli ktoś ma czegoś bardziej żałować, to myślę, że projekt Warszawa, bo byli zdecydowanie tak na wyciągnięcie ręki jednego seta praktycznie od tego brązowego medalu.
1: No właśnie, w siatkówce niestety tak czasami jest, że, a właściwie często jest, że ci sędziowie wyznaczani do tak ważnych spotkań nieraz nie sędziują u siebie w ligach, w kraju takim zawodnikom i przy takiej też presji mają tego mało. No i później to wychodzi tak, jak wychodzi w tych rozmowach.

0: Nena, to nie będzie walczył nawet o medale w Polsce, nie mówiąc już o medale w Lidze Mistrzów.
1: No tak, chociaż do trenera Tilly Kainena jednak ta gra wyglądała tak, że była bardzo chaotyczna i trochę... I brakowało tego, co sprawdza się i co przynosi efekty w lidze, w tak fizycznej lidze jak Polska, więc tych kombinacji było za dużo i właśnie taki ten chaos w grze. Trenerzy Nalepka i Kaczmarek musieli po przejęciu sterów w zespole posprzątać i poukładać na nowo. Więc to było gdzieś tam kluczowe, ale no tak jak powiedziałeś też, no ta droga właśnie do samego Final Four projektu nie była łatwa, no bo wiemy, że rywalizowali tam z Trentino. Oczywiście Trentino też nie było w takich 100% swoich sił, bo bez praktycznie takich w 100% w dyspozycji swoich liderów, czyli Daniele Lavia, który grał, ale wracał po ciężkiej, bardzo ciężkiej kontuzji, która kiedy się wydarzyła ta kontuzja dłoni, to ja się obawiałam, że może mu to nawet skończyć karierę. No i Alessandro Micheletto, który nie grał, bo ma problemy z plecami, miał wtedy problemy z plecami. Więc ta droga nie była łatwa, ale to mimo to oni się przeciwstawili temu utytułowanemu zespołowi i no też ten mecz, który odwracali w rewanżu, ćwierćfinale z Trentino, to był taki, mam wrażenie, mecz założycielski dla nich, bo to było takie przełamanie po tych momentach takiej dużej sinusoidy w ich grze i gdzieś tam braku tych wyników takich, jakby chcieli, a przede wszystkim takiej gry, jakby chcieli. Więc myślę, że dla klubu, który w tamtym sezonie też musiał bardzo gorzką pigułkę przełknąć, związaną z brakiem awansu do Final Four, bo tak naprawdę w złotym secie się wtedy wszystko rozstrzygało, to z perspektywy czasu myślę, że będą to mogli uznać za sukces, że byli teraz w Turynie.
0: No i tak to się, proszę Państwa, ułożyło w tym roku w Final Four Ligi Mistrzów. Projekt Warszawa na czwartym miejscu po porażce z Ziratem Ankara, a Aluron CMC Warta Zawiercie na drugim miejscu. Też porażka w tym spotkaniu o złoto z Perugią. No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Liczymy oczywiście, jak zawsze, na więcej w przypadku siatkówki. Moim i Państwa gościem prosto z lotniska w Bergamo była Edyta Kowalczyk z przeglądu sportowego Onet. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I na koniec w naszym magazynie wracamy do piłki nożnej. Na początek jeszcze ten wynik ekstraklasy. Arka Gdynia rywalizuje z Brugbet Termaliką Nieciecza. 58. minuta tego spotkania i zmienił się wynik. Arka prowadzi 2-1. A w studiu witam już Filipa Jastrzębskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No, porozmawiamy o, wiadomo o kim, o Robercie Lewandowskim, który w ten weekend zakończył swoją przygodę z Barceloną. Zakończył, no właśnie, jako legenda, zawsze my to tak postrzegamy, że Robert Lewandowski jest tak fenomenalnym piłkarzem i tak zmienia wszystkie zespoły, w których gra, ale tu mieliśmy też potwierdzenie chyba ze strony Barcelony, bo rzeczywiście Polak żegnany z największymi honorami.
2: Tak, to było bardzo miłe i w ogóle wyjątkowa chwila zobaczyć Roberta Lewandowskiego na Camp Nou i sam fakt, że on jeszcze doczekał tego zakończenia remontu Camp Nou i rzeczywiście mógł tam wystąpić, a nie na Montjuïc, czyli stadionie olimpijskim po raz ostatni, no to było coś niesamowitego, szczególnie, że Barcelona jest wielkim klubem i oczywiście można się spierać, czy Lewandowski jest legendą, czy będzie wspominany za 10-20 lat przez kibiców Barcelony. Myślę, że jest na pewno fantastycznym napastnikiem, o którym nikt w Barcelonie nie zapomni. To na pewno, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, w których on przychodził do Barcelony. To były czasy, kiedy naprawdę w klubie z Katalonii nie działo się najlepiej. 4 lata temu to Real Madryt wygrywał wszystko, co się da. Barcelona była w cieniu. Do tego problemy finansowe. I nagle Robert Lewandowski w Miami ogłoszony jako nowy piłkarz Barcelony. No i później to było istne szaleństwo, bo Barca grała fantastycznie. Z nim w składzie on wszedł w taką rolę do tej pory nam nieznaną. W Bayernie był innym jednak człowiekiem i piłkarzem. Tam stał się bardziej mentorem, pedagogiem dla tej niesamowicie utalentowanej katalońskiej młodzieży. No i okazało się, że to mieszanka wybuchowa. Fantastyczne wyniki Barcelony, tylko jednak na krajowym podwórku, bo Liga Mistrzów to jest wciąż niedość marzenie Barcelony w ostatnich latach. Robert Lewandowski ją zdobył, ale z Bayernem w 2020 roku, z Barceloną niestety nie. No ale zakończyła się piękna, 4-letnia przygoda naszego napastnika.
0: No właśnie, wspominałeś o tych problemach Barcelony, kiedy Robert przychodzi.

0: chodził jeszcze do klubu z Katalonii. No i rzeczywiście tam mogło się to różnie potoczyć, bo Robert przychodził do Barcy w takim bardzo niepewnym momencie. Znamy przykłady chociażby z innych lig, jak Milan, który też miał swojego czasu problemy różne i nie radził sobie aż tak dobrze, a Barcelona stała nad przepaścią, ale nie zrobiła tego kroku w przód, tylko odeszła od tej przepaści. No, między innymi przyczynił się do tego Robert Lewandowski. 192 mecze, w których strzelił 119 goli. No, to chyba mówi samo za siebie.
1: Tak, jest jednym z najskuteczniejszych strzelców w historii tego klubu, mimo że tylko 4 lata tam spędził. Obawiałem się, przyznam, 4 lata temu, kiedy Lewandowski podpisywał kontrakt z Barceloną, że to będzie może podobny przypadek jak Krzysztof Piątek w Milanie. Wówczas też żałowałem, że Piątek nie gra w tym wielkim Milanie, no ale może właśnie dlatego grał w Milanie, bo ten w tej chwili nie był wielki. I bałem się, że tutaj może być podobnie, że zawsze będziemy czuć jednak niedosyt, że Lewandowski jest w Barcelonie, ale nie w wielkiej Barcelonie. Oczywiście minął się z Messim, z Iniestą, z Xavim, choć Xavi był jego trenerem, ale to nie była do końca udana przygoda. Minął się z tymi największymi gwiazdami, ale zawsze będzie mógł wspominać, że wprowadzał do wielkiego futbolu Gaviego czy Lamine Yamala. To są piłkarze, którzy w przyszłości mogą zdobywać złotą piłkę. Dlatego to była naprawdę wyjątkowa przygoda. No i zespół z Wojciechem Szczęsnym pamiętamy. No to też jest coś pięknego, że mieliśmy dwóch Polaków i Wojciech Szczęsny zagrał tam dużo więcej niż mogliśmy się spodziewać, bo spodziewaliśmy się, że Lewandowski będzie jednym z najważniejszych, kluczowych piłkarzy Blaugrany. Natomiast Wojciech Szczęsny akurat trafił na kontuzję Ter Stegena, później jeszcze na kontuzję Joana Garcia, w związku z tym miał dużo, dużo szans. No i zobaczenie dwóch Polaków w El Clasico i to kilka razy, no to było coś wielkiego. No i bardzo miłe obrazki. Pytanie, co teraz, bo można wypominać wiek Lewandowskiemu, 38 lat, ale on zawsze powtarza, że jednak tak biologicznie to on ma parę latek mniej. W związku z tym myślę, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
0: Oj, na pewno nie powiedział ostatniego słowa. No dobrze, skoro już zacząłeś ten temat, to ten temat teraz na niego pora. Co dalej? Co dalej z Robertem Lewandowskim? Dużo słyszy się o takich egzotycznych kierunkach, ale no, nie wiem, ja szczerze mówiąc nie widzę Roberta Lewandowskiego w jakimś all-inclusive FC, gdzieś w Arabii Saudyjskiej czy innych Emiratach, więc no nie wiem.
1: Van Hilal jest Karim Benzema, no to się wyklucza. No, te dwie dziewiątki nie mogą ze sobą razem żyć, a Benzema ma jeszcze rok ważny kontrakt, więc może dla tego nie trafi do Arabii Saudyjskiej. No ja bym nie chciał. Ja bym bardzo nie chciał,
0: tak,
1: żeby tam trafił.
0: Większość.
1: Z różnych względów, również takich nazwijmy to moralnych. Jeśli już musi wybierać jakiś kierunek pozaeuropejski, no to przynajmniej te Stany Zjednoczone. Skoro nie leci z kadrą na Mundial, no to może przynajmniej polecieć do Chicago i podpisać kontrakt z Chicago Fire. No nie będzie to wielki futbol. Natomiast no pamiętajmy, że takie wielkie postacie jak Robert Lewandowski też mogą dać tej lidze amerykańskiej MLS spore zainteresowanie w Europie. Bo ja podejrzewam, że oglądalność w Polsce byłaby gigantyczna i to nawet nocami ludzie by oglądali Roberta Lewandowskiego i ta liga naprawdę by w Europie zyskała rozgłos. Próbowano z wieloma piłkarzami, nadal to MLS jednak cały czas tak w cieniu, w tyle, a być może to będzie jakiś krok. No ale pamiętajmy, że jak Ania Lewandowska wstawiła na jednej z relacji na Instagramie, za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta, tak nieskromnie sobie, prawda, dodając co nieco, no to pamiętajmy, że ona jednak ma tam bardzo dużo do powiedzenia. Pamiętajmy, że Robert ma dwie małe córeczki, które i myślę, że będzie się mocno kierował również dobrem i rozwojem ich i rodziny i myślę, że tutaj małżonka też może mieć sporo do powiedzenia.
0: Tak, wspominałeś o tym, że zwiększyłaby się oglądalność MLS w Polsce, ale też ważne w tych Stanach jest to, że tam mieszka dużo Polaków i na pewno ta liga też chciałaby z nich trochę poczerpać, no a Robert Lewandowski to gwarantuje im, że niektóre stadiony wypełnią się do ostatnich
1: miejsc.
0: Myślę,
1: że jak najbardziej. To jest zawodnik, który gra w Lidze Mistrzów, regularnie od wielu lat zdobywa trofea. To nie jest żaden piłkarski emeryt, więc jak najbardziej to zainteresowanie może być spore, a pieniądze mogą wcale nie być decydujące w jego sytuacji.
0: Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. To był Filip Jastrzębski, któremu już dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I na koniec jeszcze aktualizacja wyniku. Piłkarska Ekstraklasa. Arka Gdynia mierzy się z Brukbet Termaliką Nieciecza i w 65. minucie prowadzi 2-1. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.

0: Laptop Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Jutro po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Punkt ten został dodany do agendy na wniosek Michała Kobosky, europosła z grupy Odrodzić Europę. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował o rezygnacji z wysyłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Dla naszego kraju i dla Europy ta sytuacja jest potwierdzeniem konieczności dalszego inwestowania we własną obronność, mówił na naszej antenie amerykanista Roman Rewald.
7: Część sprzętu, nawet większość, już została przeniesiona do Polski, a żołnierze są wstrzymani na zawsze, czy tylko tymczasowo, tego nie wiemy. Ja bym nie robił z tego wielkiej tragedii. Pozostaje ciągle duży kontyngent żołnierzy amerykańskich w Polsce, więc nasze obawy, że Amerykanie się wycofają, są chyba płonne.
6: Rozmowy o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie będą toczyć się także jutro w Brukseli. Z szefami komitetów wojskowych NATO spotka się generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Amerykańskiego Wojska. Pojutrze generał Kane przyleci do Warszawy. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Dzięki przesunięciu przez rząd środków w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych pieniądze mają trafić do służb podległych MSWiA. Andrzej Szary z NSZZ Policjantów powiedział Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze czekają szczególnie na kamizelki taktyczne. Są obecnie testowane. Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem, podkreśla związkowiec.
8: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
6: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest też zakup broni, amunicji, hełmów i sprzętu noktowizyjnego. Cztery młode sokoły z lubelskiej elektrociepłowni zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Wandy i Czajnika to trzy samice i jeden samiec.
9: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Towarzyszeń na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są.
6: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów.

0: 33 minuty po godzinie 20.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: A razem ze mną w studiu już Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Już za chwilę program Świat w powiększeniu. Będziemy przyglądać się polityce Donalda Trumpa, ale rozumiem nie w kontekście polskim i amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Nie, to raczej nie w kontekście tego, czy on zabierze stamtąd żołnierzy, tylko czy wyśle więcej żołnierzy, bo mowa oczywiście o Bliskim Wschodzie. Gdzie w ostatnim czasie sporo ciekawych rzeczy się dzieje, znaczy tam chyba nigdy nie jest nudno, ale tych ostatnich kilkadziesiąt godzin też przyniosło trochę wydarzeń. Zegar tyka, tak powiedział Trump. No i zagroził, że jeśli Irańczycy nie przystaną na różne propozycje pokojowe, to być może znowu zaczną tam eksplodować bomby. Pytanie tylko, czy to czcze pogróżki, element dyplomacji.
0: Bardzo chciałbym cię dopytać, czy ostatnia wizyta w Chinach

0: Chinach nie miała wpływu albo miała jakiś wpływ na rozwój tej sytuacji, ale podejrzewam, że więcej na ten temat już u Ciebie w programie, więc już teraz zapraszam.
1: Świat w powiększeniu.
2: Jeszcze raz dobry wieczór Państwu, a moim Państwa gościem jest Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Czy jak pan się przygląda temu, co w ostatnim czasie mówił o Iranie Donald Trump, to to brzmi jak coś zapowiadającego intensyfikację działań? Czy to już jest taki etap, w którym obie strony przerzucają się różnego rodzaju pogróżkami, ewentualnie wykonują różnego rodzaju działania, które mają wywołać taki bardziej efekt właśnie propagandowy niż realny wojskowy, bo żadna ze stron nie ma ochoty już wznowić wojny, tylko po prostu się będą takimi groźbami przerzucać, no bo Trump robił to werbalnie, i Irańczycy na przykład odpalali pociski w niektóre miejsca w okolicy elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no ale tam nie doszło do żadnych zniszczeń, po prostu bardziej właśnie taki chyba sygnał, że możemy na przykład trafić takie właśnie miejsce.
3: Panie redaktorze, mamy pewien krajobraz na tym Bliskim Wschodzie i on się znacząco nam w ciągu ostatnich tygodni nie zmienił, bo o co chodzi? Donald Trump dalej jest w sytuacji takiej, w której ma wybór pomiędzy niebezpieczną eskalacją, która może doprowadzić do tego, że Amerykanie ugrzęzną w Iranie i będą prowadzili konflikt, które są w stanie wygrać na poziomie militarnym, ale na poziomie strategicznym nie są i w zasadzie pomogą wtedy Chińczykom, Rosjanom, ale nie sobie. I to jest pierwsza możliwość, a druga możliwość to jest taka, że zawrzeć porozumienie z Iranem, ale obecnie na stole są tylko takie porozumienia, które są mało korzystne dla Ameryki, żeby nie powiedzieć, że są upokarzające. I Donald Trump, mając do wyboru jedną z tych dwóch opcji, nie może się decydować, stara się wymusić porozumienie na lepszych warunkach, bo alternatywą dla złego porozumienia jest dobre porozumienie. Tylko że z kolei na to nie chce zgodnie, są zgodzić Irańczycy, którzy uważają, że mają bardzo silne karty. A to, co robi Trump, jeżeli chodzi o jego oświadczenia w mediach społecznościowych dla mediów, Trump po prostu prowadzi negocjacje z Iranem i próbuje wywierać nacisk. Jaki jest jego problem? Taki, że za każdym razem, gdy mówi, że zegar tyka, że ten deadline jest już ostateczny, że teraz to już na pewno pokona Iran, że Irańczycy nie mają żadnych kart do gry, że Iran przegrał tę wojnę i musi się z tym pogodzić. I za każdym razem to powtarza, że jak coś się nie wydarzy, co jest jemu na rękę, jeżeli nie zrobią tego Irańczycy, to już naprawdę będzie koniec. Po co nadchodzi ten moment, on mówi, na prośbę na przykład premiera Pakistanu przełożyłem ten termin na kolejne, o kolejny tydzień. To Trump, jego słowo traci na wartości w kontekście tego sporu. Bo powiedzmy sobie szczerze, tak jak z jednej strony Trumpowi i prezydentowi Trumpowi i Amerykanom nie zależy na tym, żeby ten spór eskalować militarnie, ponieważ to jest droga donikąd, o tyle Irańczycy są troszeczkę w podobnym położeniu, ponieważ dla nich również eskalacja militarna może oznaczać, że Amerykanie ugrzęzną i będą mieli na swoim poziomie strategicznym olbrzymie problemy i na poziomie rywalizacji z Chinami olbrzymie problemy, ale z drugiej strony dla Irańczyków oznacza to po prostu degradację ich gospodarczą i militarną i jak gdyby ich znaczenia strategicznego na czas trwania tego konfliktu. Irańczycy są bardzo cierpliwi. Wszyscy pewnie pamiętamy wojnę iracko-irańską z lat 1980-88, gdzie Irańczycy poświęcili swoją gospodarkę i jak gdyby bardzo, bardzo dużą determinacją walczyli przeciwko Irakijczykom, w tym posyłając po prostu młodych ludzi na śmierć, więc oni mają determinację. Tylko co im z tego? Im też to nie przyniesie sukcesu długoterminowo. Także obie strony są trochę jak tacy bokserzy, którzy no, nie chcieliby zadać tego ciosu. Może jak będą musieli, to go zadadzą. No ale jeszcze do tego nie doszło.
2: Czyli nie wierzy pan w takie domysły, że to jest przerwa taktyczna, że obie strony się trochę dozbroją, uzupełnią zapasy i tak naprawdę gdzieś tam w tyle głowy mają wkalkulowane to, że konflikt może się wznowić?
3: Wierzę w to, że konflikt się może wznowić, ponieważ tylko że uważam, że jeżeli się wznowi, to dlatego, że uderzenie wykonają Amerykanie albo Izraelczycy. Dlaczego? Dlatego, że Trump nie może w nieskończoność mówić, że jeżeli się coś nie wydarzy, to on uderzy. Jeżeli coś się nie wydarzy, to on uderzy, bo za którymś razem uzna, że już musi uderzyć, a w dodatku będzie do

0: do tego przez premiera Benjamina Netanyahu z Izraela, który ma trochę inną optykę. Jego optyka to jest na zasadzie im gorzej, tym lepiej. To znaczy im większa eskalacja konfliktu, tym większe zyski strategiczne dla Izraela. Więc prawdopodobne jest, że on akurat będzie ciągnął w stronę tego konfliktu i tak gdyby i prezydent Trump i premier Netanyahu komunikowali rozmowy w tej sprawie, a z kolei przeciwny interes mają państwa Zatoki Perskiej, które chciałyby, jeżeli to się da, uspokoić sytuację, ponieważ każdy dzień tego konfliktu to są dla nich straty. Więc tutaj bardziej bym uważał, że jeżeli ktoś dokona tego ataku, to będą Amerykanie. No i to znowu też dlatego, że tak jak rozmawialiśmy na poziomie strategicznym, Amerykanie ugrzęzną w takiej sytuacji, jeżeli postawią na jakąś interwencję lądową na przykład. Ale no mimo wszystko w takiej bezpośredniej konfrontacji symetrycznej, no to rzeczywiście Amerykanie zniszczą i wojska irańskie, i flotę, i samoloty, i tak dalej. Co się nie przełoży oczywiście na sukces na tym ważniejszym polu politycznym, gdzie Amerykanie mają konkretnie postawione cele. W tym przypadku no już ten pierwszy cel pokazuje, że ta operacja nie powiodła się, jak gdyby na poziomie strategii jest nieudana, ponieważ jeżeli mówimy o tym, że celem amerykańskim jest blokowanie ciśniny Ormus, no to wszyscy pamiętamy, że ta ciśnina przed konfliktem była otwarta i po prostu statki mogły sobie swobodnie przez nią przepływać, a teraz jest to elementem targów. A z drugiej strony no, mamy irański program atomowy i tutaj wydaje mi się, że w tym miejscu strony są teraz zakopane. I to, co jest ciekawe, my bardzo dużo widzimy takich post politycznych i irańskich, że Iran nie będzie ustępował, że jest suwerenny, że czasy amerykańskiej dominacji się skończyły z jednej strony. I są na Amerykanów, którzy mówią, że nie mogą pozwolić, żeby Iran miał broń atomową, że Iran nie będzie rządził w ciśnieniu Ormus i tak dalej. A bardzo mało mamy takich bardzo konkretnych przecieków, które by nam mogły mówić, o co chodzi, ale możemy między wierszami przeczytać między innymi, że Irańczycy konsultują z Rosjanami kwestię wywiezienia uranu, wzbogaconego irańskiego uranu do Rosji, tak jak to miało miejsce no około 10 lat temu przy okazji zawierania poprzedniego porozumienia atomowego. A z drugiej strony mieliśmy przecieki z amerykańskiej prasy od Amerykanów, że Amerykanie chcieliby, żeby ten uran trafił do Stanów Zjednoczonych. Więc jak widzimy, gdzieś te rozmowy na tym poziomie technicznym dotyczącym programu atomowego toczą się. One siłą rzeczy mogą się toczyć tygodniami, bo to jest bardzo wiele szczegółów do uzgodnienia. A z drugiej strony, pomimo tego, że się toczą, nie możemy wykluczyć tego, że w którymś momencie, tak jak powiedziałem, Donald Trump uzna, że już no musi wykonać jakiś ruch ofensywny, ponieważ dalsze pokazywanie słabości nie jest w jego interesie.
1: Co Iran musiałby dostać, żeby całkowicie zrezygnować z programu nuklearnego?
0: O jakim programie mówimy? Pyta pan redaktor o program wojskowy czy o cywilny?
1: No, to jest oczywiście trudne pytanie, bo Iran prowadzi wyłącznie program cywilny, jak twierdzi, i Amerykanie, jak rozumiem, obawiają się tego, że jeśli się zostawi jakikolwiek program nuklearny, no to on zawsze może po jakimś czasie stać się wojskowym. No to oczywiście wymaga działań, czasu, pieniędzy, ale no, jakaś możliwość zostaje, jakaś furtka.
0: Inaczej. Moim zdaniem to, co powoduje, że w ogóle jesteś teraz przy stole negocjacyjnym, to jest fakt, że w tej strefie wymian, tak powiem językiem negocjacyjnym, mamy z jednej strony ciśnienie Ormus i program atomowy, a Amerykanie by chcieli, żeby bo w tej strefie był też program balistyczny i sieć sojuszników irańskich, ale no nie są oni jak gdyby na stole i nie ma dyskusji na ten temat. A z drugiej strony mamy potężne sankcje gospodarcze, które doprowadziły do izolacji Iranu na arenie międzynarodowej. I to jest ta karta, którą Iran musi wymienić za program atomowy, wojskowy. Bo co do cywilnego nie mam wątpliwości, że tutaj Iran nie pozwoli na to, żeby Amerykanie doprowadzili do zamknięcia tego programu. Nie tylko dlatego, że to jest kwestia dumy narodowej, ale też kwestia jest po prostu traktatów międzynarodowych, które pozwalają państwom do prowadzenia cywilnego programu nuklearnego, atomowego, przepraszam. A jeżeli chodzi o program wojskowy irański, to oczywiście oficjalna narracja irańska jest taka, że religia muzułmańska zabrania posiadania broni atomowej. Tu była nawet fatwa, która wskazywała na to, że Iran nie ma prawa posiadać tej broni atomowej, a w porozumieniu atomowym tym z 2015 roku ograno to w taki sposób, że napisano, że Iran potwierdza, że nie chce mieć żadnej broni atomowej, chociażby ze względów religijnych. Ale dalej już te kwestie przemilczano. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać,

0: że o faktach, jakie mają miejsce, czyli o tym, że Iran wzbogacił uran do poziomu 60%, a ten poziom 60% to jest poziom, który jest zupełnie zbyteczny dla celów pokojowych, ponieważ dla celów pokojowych, badawczych 20% jest zupełnie wystarczające, a 60% jest jak gdyby takim poziomem pomiędzy tym programem cywilnym a wojskowym. Wzbogacony uran, który może być wykorzystany do produkcji takiego ładunku nuklearnego, to jest uran wzbogacony do poziomu 90%. Czyli nie ma żadnego sensownego powodu, dla którego dla celów niewojskowych ktokolwiek wzbogaciłby uran do poziomu 60%. No moja teoria na ten temat jest taka, że Iran po prostu chce być państwem progowym, państwem, które jeżeli zapadnie decyzja, żeby posiadać broń atomową, po prostu ją sobie wyprodukuje. Więc przypuszczam, że to jest ten sposób, to jest tego typu gra, a z drugiej strony w interesie Amerykanów i ich sojuszników jest to, żeby oczywiście Iran cofnąć na tym etapie pozyskiwania, na tym rozwoju, jak gdyby tą progowość zmienić, jak najbardziej zwiększyć, żeby Iran potrzebował jak najdłuższego okresu czasu na to, żeby, jeżeli będzie chciał, żeby móc tą broń nuklearną wyprodukować. Zresztą też powiedzmy sobie szczerze, jest to w interesie całego regionu, bo gdyby Iran pozyskał taką broń, no to oczywiście sojusznicy amerykańscy, Arabia Saudyjska, Turcja też niewątpliwie chciały pójść tą ścieżką, bo po prostu poczułyby się zagrożone.
1: Donald Trump z rekordowo niskim poparciem. To jest dziś opublikowany sondaż przeprowadzony przez uczelnię Siena na zlecenie dziennika New York Times. Tylko 37% Amerykanów dobrze ocenia pracę prezydenta. No i z tego sondażu też wynika, bo dopytywali o to ankietowani, że na odwracanie się od Trumpa wpływ ma przede wszystkim właśnie wojna w Iranie i to, jakie niesie ze sobą skutki. No przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, no bo w mniejszym pewnie stopniu dla świata. Ja rozumiem, że dla Trumpa to jest jakiś problem, który może go popchnąć do tego, że lepiej tę wojnę skończyć szybciej niż później.
0: Przede wszystkim dla Trumpa problemem jest trwanie tego konfliktu, ponieważ po pierwsze pokazuje to słabość amerykańską w zaprowadzeniu porządku. On obiecywał, że to zrobi szybko i sprawnie, a widać, że nie radzi sobie, a sytuacja jest gorsza niż przed konfliktem. Po drugie widać, że tak jak mieliśmy do czynienia z wizytą Donalda Trumpa w Chinach, gdzie po prostu Trump występował niejako w charakterze petenta i widać było, że chciał poruszyć pewne rzeczy. Była zresztą mowa też o Iranie i tutaj, żeby było jasne, Amerykanie i Chińczycy mają pewien zbieżny interes, ponieważ i w interesie Waszyngtonu i Pekinu jest to, żeby Cieśnina Ormus była żeglowna, to znaczy, żeby można było przepływać, bo to zwłaszcza państwa azjatyckie przecież importowały surowce z tamtego regionu. I jestem przekonany, że to jest, że ten toczący się problem jest olbrzymim problemem dla, toczący się konflikt jest problemem dla Trumpa, też dlatego, że on zapowiadał inną amerykańską politykę, która będzie oparta o pivot właśnie na Pacyfik, czyli raczej, żeby z tego Bliskiego Wschodu nie angażować nowych sił. Stąd przecież krytyka i Obamy, który angażował i innych amerykańskich prezydentów, którzy angażowali amerykańskie wojska na Bliskim Wschodzie, to miało być inaczej, a widzimy, że inaczej nie jest. A w dodatku okazuje się, że Amerykanie nie są w stanie jednym szybkim uderzeniem doprowadzić do sukcesu politycznego i do podporządkowania Iranu wobec Ameryki. I jednocześnie też trzeba zwrócić uwagę na to, że jest inna jest, nazwę to umiejętność przyjmowania ciosów. To znaczy Iran oczywiście jest krajem znacznie biedniejszym niż Stany Zjednoczone. Zresztą te sankcje gospodarcze są po prostu skuteczne pod kątem niszczenia irańskiej gospodarki i pod tym kątem politycznie to oceniając, to jest sukces i to jest karta szargowa amerykańska. Ale po prostu Irańczycy są w stanie więcej ciosów przyjąć niż Amerykanie. Znaczy mniej ich bolą te ciosy, o tak powiem. I teraz tak, myślę, że Trump jest wrażliwy na to, co się dzieje z gospodarką amerykańską i światową i to jest jego problem i on z tego powodu musi się liczyć ze swoimi reakcjami, z tego powodu nie wie, że to rozwiązanie z eskalacją jest bardzo ryzykowne i jeżeli będzie mógł, to go uniknie.
1: A to, co się działo na linii Iran-Kraje Arabskie Zatoki Perskiej w ostatnim czasie, na przykład to uderzenie w elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli w jej okolice, jakie to ma znaczenie? Bo mówimy

0: Mówimy o tym poziomie irańsko-amerykańskim, no ale jest też pewien poziom arabsko-irański w Zatoce.
1: Oczywiście, że jest, ponieważ państwa arabskie z natury rzeczy mają przeciwstawne interesy wobec Iranu. I tutaj ta rywalizacja trwa od lat. Zresztą słynna jest taka depesza WikiLeaks, która wyciekła. Mówi o tym, że to było jeszcze 12 lat temu, może 13, że to Saudyjczycy namawiali Amerykanów, żeby zaatakowali Iranowi, nazywając bardzo ładnie Iran wężem, któremu należy odciąć głowę. Oczywiście po tym, jak to wszystko wyciekło, to Saudyjczycy zaprzeczyli. Irańczycy powiedzieli, że wierzą, że Saudyjczycy tak nigdy przecież byli, powiedzieli o swoich braciach muzułmanach. Więc ta rywalizacja jest spora i prawda jest taka, że Irańczycy mają tutaj też swoją strategię, która polega na tym, że jeżeli zostaną uderzeni przez Amerykanów albo przez Izraelczyków, to z ich punktu widzenia lepsza dla realizacji ich interesów jest właśnie uderzenie w państwa Zatoki Perskiej, no zwłaszcza Zjednoczone Emiraty Arabskie, w Bahrajn, czy no wcześniej też w Katar, ponieważ znowu mówiłem o tej umiejętności przyjmowania ciosów. Te państwa nie mają umiejętności przyjmowania ciosów, je to bardzo boli. Państwa też żyją z eksportu surowców, z turystyki i to wszystko po prostu i bardzo będzie bolało, dlatego Iran te ciosy podejmuje, oczekując, że państwa te doprowadzą do jednocześnie do tego, że nie będzie tam amerykańskiej infrastruktury wojskowej. No ale to oczywiście jest bardzo trudny do realizacji cel z punktu widzenia Iranu i nie należy się spodziewać tego, że te państwa zmuszą do tego Amerykę, żeby stamtąd wyprowadziła swoją infrastrukturę wojskową. Jednocześnie widać to, że ta irańska strategia jest w miarę skuteczna, ponieważ na przykład doprowadziła do zmiany polityki Kataru w pewnym fragmencie. Z drugiej strony widać, że to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli jeżeli chodzi o ten atak dronem na element elektrowni atomowej, to było coś, co to pokazuje też tutaj Emiratczykom, że Iran ma potencjał, żeby uderzyć jeszcze mocniej i dlatego dobrze by było, żeby jeżeli może, to się nie wtrącał w ten konflikt, a jeżeli może odegrać jakąś konstruktywną rolę w realizacji interesów irańskich, to może, żeby ich wspomógł, a jednocześnie Emiratczycy nie mają teraz wyjścia i oni muszą grać na Amerykanów. Więc tutaj Irańczycy, jeżeli będą uważali za stosowne, to po prostu będą dalej eskalowali. No ale tak jak wspomnieliśmy, to dużo zależy po prostu od tego, jaką decyzję podejmie Donald Trump, czy uzna, że znowu musi ryzykować eskalacją, co nas może doprowadzić w różne niebezpieczne miejsca, czy w końcu zaakceptuje porozumienie, które pewnie nie będzie dla niego satysfakcjonujące i świat odetchnie. No ale Amerykanie będą musieli przyznać się do porażki. Tego on nie chce zrobić, więc trzeba cierpliwie czekać. Zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: A jeśli chodzi o Izrael, mieliśmy też rozmowę Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu w weekend telefoniczny. To po tej rozmowie Trump nowe groźby pod adresem Iranu wystosował. Dla Benjamina Netanyahu ważne jest to, że jesienią, i dobrze pamiętam, we wrześniu lub październiku będą wybory w Izraelu. To jest pewnie istotny też czynnik.
1: Na pewno jest to super istotny czynnik dla premiera Netanyahu, który nie wybiera sobie utraty władzy, bo to dla niego będzie oznaczało być może nie tylko zmianę pracy, ale też i otoczenia, w którym będzie się znajdował.
0: Adresu po prostu, mówiąc tak metaforycznie.
1: Tak jest, adresu. Jednocześnie widać, że mamy też w Ameryce pewne przecięcie, bo po raz pierwszy liczba osób, która w konflikcie palestyńskich, obywateli amerykańskich, którzy w konflikcie palestyńsko-izraelskim popierają więcej, po raz pierwszy okazało się, że więcej Amerykanów popiera Palestyńczyków niż Izraelczyków, tak? Jakby to jest zmiana historyczna i jest to jak gdyby w cudzysłowie zasługa polityki premiera Netanyahu właśnie, zwłaszcza to, co się dzieje w Strefie Gazy. Jednak nie zmienia to faktu podstawowego, że Izraelczycy, bodajże to jest 80% Izraelczyków, popiera atak na Iran i cały ten konflikt. Myślę, że to działa według zasady oblężonej twierdzy i gromadzenia się wokół flagi. Im słabszy Iran,

0: tym bardziej bezpieczny Izrael. To jest myślenie ich kategoriami. No jest kwestia też Libanu i dalszego atakowania Hezbollahu, czyli sojusznika irańskiego, i ustawienia tam tych stref bezpieczeństwa buforowych i tak dalej, żeby bronić się nie na swoim terytorium, jeżeli się da. I tutaj premier Netanyahu konsekwentnie będzie prowadził swoją politykę. On zawsze stawiał na bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo w kontekście wyborów do Knesetu też będzie jego konikiem. Zobaczymy, czy będzie w stanie pokonać przeznaczenie, ponieważ wszystko wskazuje, znaczy dużo wskazuje na to, że tym razem może przegrać, tylko że jakby to powiedzieć, premierowi Netanyahu już wielokrotnie wróżono, że przegra, a on jak Feniks z popiołów potrafi się odrodzić. Więc myślę, że jesień w Izraelu będzie fascynująca, ale z drugiej strony sam fakt, że premier Netanyahu nie może przecież teraz zamienić się gołębia pokoju przez najbliższe 4 miesiące, może oznaczać, że wiele podmiotów może sobie planować swoje dalsze działania. Amerykanie mogą planować, Irańczycy, państwa Zatoki Perskiej, a premier Netanyahu może ich jeszcze zaskoczyć paroma niespodziankami, które wpłyną na bieg wydarzeń.
1: A nie stracił jednak w Waszyngtonie pewnych relacji, bo jednak no, to wszystko koniec końców nie jest dla Amerykanów korzystne, co się wydarzyło. A na pewno przekonywał do tego, to sam o tym mówił.
0: Tak, no zresztą był taki film, kiedy go zapytano, czy to on namawiał, czy to on namówił prezydenta Trumpa do ataku, po czym premier Netanyahu się roześmiał i po 3 sekundach powiedział, że absolutnie nie, że prezydent Trump sam podejmuje przecież decyzję, jest samodzielny. I wzbudziło to sporo śmiechu wśród komentatorów. Ja uważam, że ma olbrzymie wpływy rząd izraelski i jak gdyby państwo Izrael w Ameryce. I jak gdyby no tutaj to nie jest taka czysta kalkulacja, co mówią sondaże, tylko mówimy też o wpływach osobistych, o relacjach politycznych, relacjach biznesowych, które powodują, że po prostu Amerykanie liczą się ze zdaniem izraelskim. I tutaj prawdopodobnie tu się nic nie zmieni w tej kwestii w ciągu najbliższego pół roku.
1: Mamy oczywiście jeszcze temat rozejmu w Libanie, który przedłużono, a potem doszło do wymiany ciosów. No to jest oczywiście temat skomplikowany, nam została dokładnie minuta, ale no widać, że długo spokojnie na Bliskim Wschodzie chyba nie będzie.
0: Panie redaktorze, mam nadzieję, że kiedyś będzie spokojniej troszeczkę na Bliskim Wschodzie. Nie zanosi się na to, aby sytuacja się uspokoiła na stałe, dlatego że nie znosi się na to, żeby ani zbudowała się jakaś równowaga, która spowoduje, że będzie porządek, ani żeby któraś ze stron tak zdecydowanie wygrała i zdominowała drugą, żeby ta nie mogła jej zagrozić. Więc będzie rywalizacja, będą konflikty, a my pewnie będziemy o tym rozmawiać, to śledzić.
1: To prawda, takie już nasze zadanie obserwatorów, analityków, ekspertów i dziennikarzy, którzy zadają pytania o opinię i ocenę tej sytuacji. Na razie możemy powiedzieć mniej więcej tyle, co powiedzieliśmy, także bardzo dziękuję za ten komentarz i za tę analizę. Patryk Gorgol, ekspert do spraw wschodnich, dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję, dobrego wieczoru.
1: I dobrego wieczoru również Państwu. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Głośno mówimy jedno, ale po kryjomu działamy zupełnie na odwrót. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o hipokryzji, o

0: tym, jak często stosujemy podwójne standardy, dlaczego to robimy, ale też dlaczego lubimy wytykać hipokryzję innym. O to będę pytać psychoterapeutkę Marzenę Mawricz w najbliższą środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników czołgów Abrams. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa zrezygnowała ze stanowiska. Policja i prokuratura wyjaśniają serię fałszywych alarmów bombowych w Warszawie. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. To najlepszy dowód trwałości i rzetelności relacji polsko-amerykańskich, tak premier Donald Tusk mówi o centrum serwisowym silników od czołgów Abrams, które ma powstać w Dęblinie. Dziś uroczyście podpisano umowę w tej sprawie.
2: Zarówno zdaniem premiera, jak i wicepremiera dzisiejsza umowa jest dowodem na utrzymywanie dobrych relacji polsko-amerykańskich. Donald Tusk podkreślał, że ta przyjaźń pozostaje niezachwiana.
3: Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca.
2: Odnosząc się do reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie może się ona odbywać kosztem Polski. Dodał też, że nie obawia się zmniejszenia liczebności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
4: W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich.
2: Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 000 amerykańskich żołnierzy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska. To jedna z osób, które przyczyniły się do niszczenia wymiaru sprawiedliwości. Tak to komentował w Polskim Radiu 24 publicysta Jan Ordyński.
5: To jest jedna z osób, która dokonywała i firmowała przez ostatnie 10 lat demolkę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią. To jest bardzo ważne, że po prostu zdawała sobie absolutnie sprawę, bo ona nie jest amatorką, która nie wiedziała, co robi, tylko dokładnie wiedziała, co robi i w czym uczestniczy.
1: Trybunał Konstytucyjny wydał we wtorek zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyborów sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów, członków Rady większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ambasador Węgier w Warszawie odwołany. Relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową erę. W najbliższych dniach pojedziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, a naszym wspólnym celem jest budowanie współpracy w nowych dziedzinach, napisała w mediach społecznościowych szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Jutro z wizytą do Polski przyjeżdża nowy premier Węgier Peter Madziar.
6: Ja przytoczę chociażby dane. W 2020 roku policja prowadziła...
1: Służby badają sprawę fałszywych alarmów dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych. W ubiegłym tygodniu policja w Warszawie otrzymała 12 takich zgłoszeń. Sprawcy podszyli się pod kilka osób, wykorzystując m.in. ich pocztę elektroniczną, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Ja przytoczę chociażby dane. W 2020 roku policja prowadziła około 850 takich spraw, w 2021 roku ponad 930 spraw, w 2023 roku już ponad 2380 spraw, a w 2025 roku dla porównania takich spraw było ponad 2600.
1: Według policji działania były prowadzone na szeroką skalę i wymagały odpowiedniej koordynacji. Stany Zjednoczone po raz trzeci przedłużają o 30 dni zwolnienie z sankcji na zakup rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Sekretarz Skarbu uzasadnia to potrzebą pomocy krajom najbardziej narażonym na niedobory energii.
7: Scott Bessent ogłosił wystawienie kolejnej tymczasowej licencji generalnej.

0: No i na sprzedaż rosyjskiej ropy po tym, jak poprzednia wygasła w sobotę. Według niego decyzja ma ustabilizować rynek ropy i zapewnić dostawy do krajów odciętych od ropy z Zatoki Perskiej, a także ograniczyć możliwość gromadzenia przez Chiny tanich rosyjskich zapasów. Decyzja administracji Trumpa oznacza, że rosyjska ropa, która stanowi główne źródło zasilania machiny wojennej Putina, nie jest objęta sankcjami już trzeci miesiąc. Prawdopodobne są kolejne zwolnienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Robert Lewandowski po 4 latach żegna się z barcelońskim klubem, ale nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. W grę wchodzi teraz m.in. gra w klubie z Arabii Saudyjskiej. Lewandowski to marka sama w sobie, mówi ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski.
2: No, Arabia Saudyjska zyska pewnego rodzaju ikonę światowego futbolu, którą może dodać do swojego portfolio. Czy Lewandowski coś zyska? Lewandowski zyska pieniądze na pewno. I umówmy się, na tym etapie to wcale nie jest mała rzecz z punktu widzenia sportowca, który już jest troszeczkę gwiazdą schodzącą. Więc zaczyna już być może myśleć nie w kategoriach, jak się jeszcze bardziej wypromować, tylko jak tu jak najbardziej skapitalizować swoją aktualną pozycję.
1: Oprócz Arabii Saudyjskiej na stole leży też oferta ze Stanów Zjednoczonych. Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata, w tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Wczorajszy mecz był 192. występem w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 goli.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie. We wtorek od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju. W Tatrach trudne warunki. Po intensywnych opadach śniegu ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 16% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach na północy, zachodzie i w centrum Polski występuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe. W zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Górnej Warty, Lizwarty, Kanału Mosińskiego, Jeziorki, Radomki i Sanu utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: 7 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A wieczorem w Polskim Radiu 24 pojawił się Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: No, powiem ci taką krótką historię. Pojechałem kiedyś naprawić auto, po czym okazało się kilka dni później, że nie przeszedłem przeglądu i dowiedziałem się od swojego mechanika, no kto tam zagląda, bo się okazało, że jakaś belka była wygięta i stwierdził, że nie będzie jej prostował, bo to za drogie jest. Kiedy ktoś ostatnio ci wciskał kit?
6: Pomidor.
4: No nie, no nie możesz mówić pomidor.
6: Pomidor.
4: Ale dlaczego tak?
6: Jestem politykiem. Pomidor.
4: To musiałbyś być ministrem rolnictwa, żeby cały czas tak o pomidorach tylko rozmawiać.
6: Pomidor.
4: Więcej na ten temat już teraz. Pomówmy o tym.
3: Pomówmy o tym.
6: No, skończył się, proszę państwa, pomidor. Pomówię dziś z panem profesorem Rafałem Klepką z Zakładu Komunikowania Politycznego i Mediów Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Błagam, niech pan mi nie odpowiada pomidor.
7: Nie odpowiem pomidor. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
6: Panie profesorze, no właśnie, o tym pomidorze tak nieco bardziej i głębiej. No właśnie. Wciskanie kitu, odwracanie kota ogonem, permanentna ściema. Czy to jest sposób na uprawianie w dzisiejszych czasach polityki? Bo jak się wsłuchujemy to, co mówią politycy, no ostatnie dwa tygodnie chociażby, najróżniejsze tematy, kryptowaluty, rozwody uproszczone, program SAFE, można dojść do wniosku, że ktoś nas robi w konia.
7: Myślę, że tak. Myślę, że tak jest, że rzeczywiście polityka kojarzy nam się z manipulacją, odwracaniem uwagi od rzeczywistego problemu i pokazywaniem czegoś innego.

0: mieleniem przyczyn, skutków i pokazywaniem winnych lub pokazywaniem mniej ważnych rzeczy w miejsce tych kluczowych. Ale trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze to nie jest tak od dzisiaj, tylko wydaje się, że w ogóle polityka jest sztuką nie tylko rządzenia państwem, ale także sztuką komunikacyjnego wykorzystania słabości przeciwnika. I to jest pierwsza refleksja, że to jest nie tylko takie współczesne i nie tylko tak dzisiaj, jak nam się wydaje. A po drugie, polityka nie jest jedyną domeną wciskania kitu, bo w biznesie, w naszych miejscach pracy, w zasadzie w każdym miejscu, gdzie mamy do czynienia z władzą i z możliwością, w której ktoś może mieć nad kimś przewagę, wykorzystując jakieś zasoby i wykorzystuje zasoby komunikacyjne. No bo wciskanie kitu czy odwracanie kota ogonem nie jest niczym innym jak właśnie wykorzystaniem swojej przewagi komunikacyjnej nad kimś innym. Oczywiście to wykorzystanie przewagi, jeśli ktoś ją ma dużo, może być permanentne, jeśli ktoś ma tę przewagę chwilowo, bo na przykład w danej chwili pełni jakąś funkcję, jest u sterów władzy państwa, może trwać dłużej. Niemniej jednak to posiadanie władzy wydaje mi się być tym czynnikiem, który w dużej mierze sprzyja temu, żeby tę przewagę komunikacyjną wykorzystywać.
1: No ale tak, panie profesorze, to nasi szanowni politycy uważają, że wyborca, że elektorat, że słuchacz no nie myśli, nie stosuje metody bardzo prostej. Konfrontacja z innym, z inną wypowiedzią, albo sięgnięcie do innego źródła. Czy zawsze są przekonani o tym, że jak powiedzą, to jest słowo objawione i ono obowiązuje?
0: Myślę, że tutaj wchodzimy rzeczywiście w obszar współczesności mocniej niż przy poprzednim pytaniu, dlatego że myślę, że z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną, nawet miesiącem bym powiedział, mamy do czynienia z coraz większą otaczającą nas ilością informacji. Nas rozmaite informacje zalewają. Ich jest taka ilość, że my mamy coraz większą trudność z ich przetwarzaniem i z ich konfrontacją z rzeczywistością, poszukiwaniem, sprawdzaniem. Bardzo często też jest tak, że my wręcz opędzamy się od tej ilości informacji, która jest wokół nas i często pewne informacje, które wydają nam się prawdopodobne, gdzieś tam już traktujemy jako te, które zapewne są prawdziwe. Myślę też, że politycy bardzo zręcznie wykorzystują ten nadmiar informacji, potrafią w perfekcyjny sposób sprawić, że to, co jest drobiazgiem, zostaje uwypuklone i zostaje pokazane jako rzecz kluczowa, a te rzeczy, które są naprawdę ważne, są przykryte czymś. Myślę, że politycy perfekcyjnie potrafią też wykorzystywać dosyć nowe zjawisko, które w jakimś stopniu zawsze istniało, ale teraz ze względu na media społecznościowe, ze względu na sposób, w jaki się komunikujemy, jest ono szczególnie obecne, czyli wszelkiego rodzaju bańki informacyjne, czyli świadomość ze strony polityków, że my jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, żeby poszukiwać potwierdzenia tego, co sądzimy, potwierdzenia tego, co nam się wydaje. I dlatego polityk, jadąc w jedno miejsce i wiedząc, co tam myślą ludzie, może mówić zupełnie coś innego niż jadąc w drugie miejsce i opowiadając o rzeczach, które wcale nie są zgodne z tym, co mówił w tym pierwszym miejscu. Myślę, że bardzo ciekawe jest, kiedy oglądamy niektórych polityków, którzy podróżują po Polsce, czy to w czasie kampanii wyborczych, czy tak po prostu jeżdżą po Polsce w ramach jakichś spotkań. Jest takich kilku, którzy teraz jeżdżą, jest kilku, którzy jeździli ostatnio w czasie kampanii wyborczych i były bardzo głośne takie sytuacje, w których oni w różnych miastach, w różnych regionach mówili różne rzeczy i jakby się te rzeczy złożyło ze sobą, to okazywało się, że one są zupełnie niespójne. Także no, w jednym miejscu najważniejsze dla Polski było to, żeby rozwijała się nauka, w drugim najważniejsze było to, żeby kobiety miały więcej dzieci, a w jeszcze innym miejscu, żeby nie piły, a w jeszcze, jakbyśmy to tak zestawili, co jakiś polityk...
1: A jeszcze, żeby na przykład nie robiły kariery, o...
0: Tak jest. Jakbyśmy to wszystko zestawili, to by się nagle okazało, że w wielu tych miastach to było zupełnie przeciwne, ale ktoś przygotował tego polityka, czy sztabowców, że w tych miejscach jest taka, a nie inna struktura tych, którzy przyjdą tego posłuchać, więc warto się do nich dostosować. I to jest jedna z takich typowych sztuczek bardzo mocno użytecznych i funkcjonalnych w dobie mediów społecznościowych, w dobie algorytmizacji, że bardzo łatwo jest dotrzeć do tego naszego zmysłu konfirmacyjnego, tego, że my szukamy potwierdzenia tego, co nam się wydawało i politycznie.

0: fantastycznie potrafią to wykorzystać, czyli mówić to, czego, co ludzie chcą usłyszeć.
1: Panie profesorze,
0: w tym kontekście. No,
1: spójrzmy wobec tego na taki przykład. To jest przykład z ostatnich wręcz tygodni. Sprawa kryptowalut, słynna ustawa. Obecna opozycja była przeciwko ustawie przegłosowanej przez obecnie rządzącą koalicję, dlatego że była zbyt szczegółowa, że naruszała prawa osób, które, prawda, chciały się bawić w kryptowaluty, czy oszczędzać w kryptowalutach, czy grać na tej giełdzie. No, takie było tłumaczenie i dlatego prezydent ową ustawę zawetował. Za drugim razem ta sama ustawa trafiła z niewielkimi zmianami. Ta argumentacja była taka sama. No, zmieniła się sytuacja prawna przede wszystkim. Okazało się, że firma zajmująca się tymi kryptowalutami, no, upadła i są osoby poszkodowane. To już nastąpiła zmiana. Teraz już nie lubimy kryptowalut i proponujemy ustawę, która w ogóle zakazuje kryptowalut, i to proponuje opozycja. No, gdzie tu logika i gdzie tu myślenie, że przeciętny wyborca nie myśli krytycznie, że nie rozumie, że nie dociera, że znowu ta prawda objawiona spłynęła z ust polityków.
0: Ja mam takie wrażenie, że nie tylko w Polsce, ale generalnie rzecz biorąc w polityce mamy do czynienia z takimi dwoma dosyć ważnymi wątkami, które ja tutaj widzę, że są obecne. To znaczy, po pierwsze, chodzi o kwestię sprawczości. Myślę, że dla polityków bardzo ważne jest to, żeby wyborcy, odbiorcy, elektorat mieli poczucie, że oto ten polityk coś zrobił. Dlatego, że później ktoś, kto zawetował, komu się udało wprowadzić, kto zreformował, jest tym, który gdzieś tam z oddali jest człowiekiem sukcesu. Ja podam przykład. Bardzo często dzisiaj wspominamy, że były słynne cztery reformy Jerzego Buzka na przykład. I my wspominamy te reformy. Bardziej to nazwisko kojarzy nam się z reformami, już nie zastanawiamy się nad tym, czy wszystkie miały same plusy, czy były jakieś minusy. Po prostu mamy poczucie, że to nazwisko kojarzy nam się z reformami, kojarzy nam się z reformatorem i zasadniczo rzecz biorąc, to nazwisko kojarzy się ze sprawczością. W związku z tym każdy polityk chciałby być sprawczy, chciałby, żeby gdzieś zapamiętać, żeby... To jest to poczucie tego, że jest tak, jak ja chciałem. Ono jest w gruncie rzeczy obecne w ogóle od dzieciństwa, tak? To małe dziecko, które wkłada rękę tam, gdzie nie powinno, bo rodzice mu tam nie pozwalają. No, ono też chce być sprawcze, chce zrobić tak, żeby zwrócić na siebie uwagę i żeby zostać zapamiętanym, że zrobiło coś wyjątkowego, może niedozwolonego, coś, co sprawiło, że zostało zapamiętane. I politycy kochają właśnie tę sprawczość. A z drugiej strony myślę, że i w Polsce, i w ogóle zwłaszcza w takich spolaryzowanych rzeczywistościach czy systemach społecznych czy politycznych, ale także w Polsce mamy do czynienia niewątpliwie z taką sytuacją, w której decyzje podejmowane są, działania są bardzo podejmowane często bez jakiejkolwiek refleksji albo z niewielką refleksją dotyczącą meritum sprawy. Kluczowe jest to, że jeżeli w ramach tematyki jakiejś agendy pojawia się jakiś temat i okazuje się, że rządzący są zwolennikami pójścia w jedną stronę, to opozycja niezależnie niemal od tego, jakie są argumenty, no chce być w przeciwną stronę. Do pewnego stopnia te dwie strony medalu, one się gdzieś tam składają ze sobą, ale każde z tych zjawisk jest na swój sposób fascynujące, dlatego że w zasadzie trudno jest mi sobie wyobrazić, co by się mogło stać, gdyby w Polsce premier Tusk zaproponował jakiekolwiek rozwiązanie dotyczące niemal jakiejkolwiek sfery rzeczywistości, nawet gdyby ono było wycięte z programu Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku miesięcy czy tygodni, żeby PiS powiedział, no wreszcie wspaniały projekt, poprzemy, będzie w parlamencie większość, 400 posłów zagłosuje za taką ustawą. Myślę, że nie ma takiej możliwości, dlatego że jeżeli ktoś jest za, albo jeżeli ktoś proponuje, albo ktoś występuje, to jakby automatycznie ta druga strona musi być po przeciwnej stronie. Wydaje się, że statystycznie rzecz biorąc, jeśli byśmy powiedzieli, że połowa rozwiązań politycznych podoba się jednym, podoba się jakaś czy innej, no powinniśmy mieć chociaż te 20-30%, które podobają się wszystkim, które są nieproblematyczne.

A jednak takich praktycznie w ogóle nie ma. Zawsze mamy do czynienia z sytuacją, w której jeśli rząd chciałby, to prezydent, jeśli już podpisze, to z wielkim ubolewaniem nie jest zadowolony, no a coraz częściej też nie podpisuje i zawsze każdą ustawę, którą proponuje rząd, niezależnie od tego, czego dotyczy, opozycja krytykuje.

0: dotyczących tego.
1: Ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy politycy myślą, że cały elektorat, to znaczy my wszyscy, nie myślimy krytycznie, ja celowo mówię, bo to myślenie krytyczne tutaj jest bardzo istotne, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że bardzo wielu polityków zajmujących się edukacją bardzo broni się przed tym, żeby w polskiej szkole uczyć myślenia krytycznego. Bo to myślenie krytyczne może wywołać to, że ludzie zaczną mówić, nie, nie, zaraz, tu jest ten pomidor, ja to już wyczułem, ja się na to nie zgadzam. No właśnie, a na ile my jesteśmy czuli na tego pomidora i na ile my potrafimy zrozumieć, że polityk, który opowiada jakieś tam rzeczy, no delikatnie mówiąc, mija się z prawdą.
0: Myślę, że większość osób niestety w Polsce nie interesuje się polityką w ogóle. Myślę, że jakaś część tych, którzy się nie interesują w ogóle, aktywizuje się tylko na czas wyborów i w związku z tym u nich to myślenie krytyczne nie występuje zbyt intensywnie, dlatego że żeby móc myśleć krytycznie o polityce, trzeba mieć stosunkowo dużą wiedzę i tej wiedzy nie da się zdobyć w ten sposób, że no, w październiku są wybory, w związku z tym tak po wakacjach to zacznę jakieś wiadomości oglądać, gazety, czytać może jakieś radia, posłucham, żeby coś wiedzieć na ten temat. Jeśli ktoś nie studiuje, nie interesuje się w miarę regularnie polityką, to możliwość takiego nadrobienia nagle zaległości i bycia biegłym w zakresie zrozumienia tych niuansów, tego, gdzie ktoś ewidentnie mija się z prawdą, nie jest wcale taka łatwa, ponieważ naprawdę to, co dla tych osób, które są na bieżąco z informacjami, wiadomościami, które się interesują, które stale są gdzieś tam w centrum życia społecznego czy politycznego i tych faktów gdzieś obecne, to nie jest duża grupa osób, to jest naprawdę wąska część społeczeństwa. Oprócz tego w zasadzie nawet już w bardzo wielu badaniach dotyczących mediów i bardzo wielu badaniach politologicznych od co najmniej kilkunastu lat pojawia się taka kategoria analityczna jak celowe unikanie polityki. Czyli mamy ludzi, którzy korzystają z mediów i którzy deklarują, że dla nich w korzystaniu z mediów jedną z najważniejszych rzeczy jest unikanie polityki. Interesuje ich rozrywka, zabawa, cały szereg rzeczy w mediach, ale nie chcą. Mają poczucie, że w polityce jest coś złego, brudnego, nieciekawego, to trzeba byłoby zrozumieć. I w stosunku do tych osób, które się nie zainteresują nigdy, czyli proszę zwrócić uwagę, że nawet w tych najgorętszych czasach, powiedzmy w Polsce, zawsze mamy przynajmniej 30-40% elektoratu, który po prostu nie był na wyborach i on nie jest zainteresowany, czy w ogóle nie jest zainteresowany. Ale nawet z tych 60-70%, którzy idą, wydaje mi się, że co najmniej połowa po prostu poszła na kogoś zagłosować i przygotowywała się do tego aktu wyborczego tydzień, miesiąc, dwa tygodnie. Natomiast ja myślę, że ta skala osób, które są rzeczywiście przygotowane do myślenia krytycznego, ona jest stosunkowo niewielka. No i z drugiej strony oczywiście, że politykom zależy na tym, żeby zaktywizować ludzi na krótko, żeby tych ludzi, którzy mają taką bardzo głęboką, krytyczną, analityczną wiedzę, nie było zbyt dużo, no bo to nie jest w ich interesie. To znaczy te osoby, które pójdą do wyborów z tego powiedzmy środkowego kręgu, tak? Czyli są tacy, którzy w ogóle nie pójdą, są tacy, którzy stale się interesują polityką, ale tak naprawdę ten środkowy krąg tych, którzy aktywizują się przed samymi wyborami i może pójdą, jak coś ich zainteresuje, no to oni nie będą mieli tej wiedzy krytycznej. Oni będą mieli pewną wiedzę afektywną, poddadzą się chwilowym emocjom, poddadzą się temu, że ktoś miał ciekawe wystąpienie, ładny krawat, był uśmiechnięty, ładnie opalony, no coś im się spodoba. Ja na przykład znam bardzo wielu młodych ludzi, którzy są zafascynowani postacią Sławomira Mentzena i jednym z jego TikToków, w których opowiadał w bardzo zręczny komunikacyjnie sposób, że na jednym z polskich lotnisk w ogóle nie latają samoloty, że jest tam bardzo wesoło, bardzo dużo obsługi, bardzo ładnie to wszystko wygląda, miejsca parkingowe i mnóstwo młodych ludzi, których miałem okazję pytać, czemu interesuje ich postać Mentzena, pokazywali mi tego TikToka, że proszę zobaczyć, jak on zręcznie i wspaniale potrafił coś pokazać być. I myślę, że proszę zwrócić uwagę, że to jest jakby właśnie taki afekt. Jakiś jeden mały, partykularny przykład, który niewiele mówi o polityku, o partii, o potencjalnym wpływie tego. Sprawił, że ilu

0: część młodych ludzi się tym zafascynowało. No niewątpliwie nie było w tym myślenia krytycznego, tylko raczej właśnie rodzaj takiej chwilowej emocji, fascynacji tym politykiem. Natomiast myślę, że wśród tych osób, które są rzeczywiście realnie zainteresowane polityką, to krytyczne myślenie jest i myślę, że oni wyczuwają to, że w dużej mierze wyczuwają to, że polityka że politycy kłamią, że politycy mijają się z prawdą, że politycy naginają prawdę i wydaje mi się, że to krytyczne myślenie wśród w tej części jest, natomiast w tej drugiej części, wśród tej pozostałej części osób będzie bardzo trudno wykształcić to krytyczne myślenie właśnie z tego, że ono wymagałoby takiej właśnie bardzo ważnej cechy, a mianowicie systematyczności w układaniu sobie w głowie tych puzli dotyczących wiedzy o możliwościach, obietnicach, bez pokrycia, o tym, kiedy na przykład w czasie wyborów samorządowych politycy obiecują rzeczy, które na przykład w ogóle nie znajdują się w kompetencjach władz lokalnych. Bardzo wielu ludzi tego słucha i po prostu nie mają wiedzy. To nie jest nawet kwestia myślenia krytycznego czy nie, ale po prostu oni nie mają wiedzy, że to leży całkowicie poza kompetencjami władz lokalnych. I takie przypadki pokazują, że to myślenie krytyczne, jego się nie da wyrobić w przypadku, w którym po prostu idziemy na spotkanie wyborcze 2 tygodnie przed wyborami, ale nie jesteśmy bardzo gruntownie przygotowani na to, żeby w odbieraniu tej polityki uczestniczyć. Czy politykom na tym zależy, żeby większa część społeczeństwa była myślała krytycznie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak jak w dużych przedsiębiorstwach, tak jak w ogóle w organizacjach, na ogół większość szefów albo bardzo wielu liderów chciałoby po prostu, żeby ludzie raczej kierowali się emocjami, a nie kierowali się...
1: No tak, bo żyjemy w czasach emocji, bo żyjemy w czasach emocji.
0: Trochę tak. Na pewno emocje są czymś, co łatwiej i taniej i szybciej jest hodować lub generować od rzetelnej wiedzy i krytycznego myślenia.
1: No o emocjach, panie profesorze, mam nadzieję, że też porozmawiamy, bo emocje naprawdę potrafią albo doprowadzić do zwycięstwa, albo doprowadzić do przegranej, co widać chociażby na polskiej scenie politycznej, ile razy emocje elektoratu spowodowały jedną albo drugą sytuację, ile razy nawet polityk, który wydawać by się mogło, miał wszystkie tak zwane plusy dodatnie, przegrywał te wybory, dlatego że komuś udało się wywołać emocje negatywne. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję, ale myślę, że myślenie krytyczne powinno być przedmiotem w każdej szkole. I w podstawowej, i w liceum, i na studiach.
0: Profesor... Obyśmy kiedyś mieli takie czasy, w którym politycy, zwłaszcza ci zajmujący się edukacją, szkolnictwem, pozwolą na to.
1: Profesor Rafał Klepka, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Również serdecznie dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys.

0: IOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 21.30, Ewa Worobiec zapraszam. Jutro rozmowy w Brukseli, w środę w Warszawie. Do Europy przybywa najważniejszy amerykański wojskowy generał Dan Kane. To przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Ta wizyta powinna wyjaśnić zamieszanie z relokacją wojsk amerykańskich w Europie, w tym w Polsce, uważa Juliusz Sabak z Portalu Obronnego.
3: Pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
2: W ubiegłym tygodniu Pentagon przekazał informację o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do Polski. Jak podają amerykańskie media, 4000 żołnierzy było już spakowanych i miało lada dzień pojawić się nad Wisłą. Ambasador Węgier w Warszawie odwołany. Relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową erę, dlatego postanowiłam odesłać do domu ambasadora, napisała w mediach społecznościowych szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Jutro z wizytą do Polski przyjeżdża nowy premier Węgier Peter Madziar, który rozpocznie ją od pobytu w Krakowie. Odwiedzi też Warszawę, gdzie ma rozmawiać z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Będzie także w Gdańsku, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt o ustawie regulującej te zawody. Zmiany dotyczą m.in. egzaminowania oraz kształcenia pielęgniarek i położnych z naciskiem na umiejętności praktyczne, mówi wiceminister Katarzyna Kęcka.
4: Zmiana dotyczy specjalizacji, ponieważ chcemy też wzorem innych zawodów medycznych ujednolicić zasady odbywania specjalizacji. Specjalizacja będzie trwała 4 lata, będzie kończyła się egzaminem praktycznym.
2: Nowa ustawa nadaje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą mogły kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne, przepisywać leki, stwierdzać zgon w opiece paliatywnej oraz orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni. Zamiast wyrazów piktogramy pod znakami drogowymi, z taką inicjatywą wyszła Fundacja Można Lepiej. Dziś drogowe komunikaty potrafią być długie i zawiłe, a tak to, jak podkreśla prezes Fundacji Krzysztof Kwarciak, prosta droga do wypadku.
5: Sytuacja, w której tabliczka pod znakiem ma objętość sporego artykułu, jest zupełnie absurdalna i to jest część takiego szerszego problemu, jakim jest w Polsce znakomanie. Te znaki są bardzo skomplikowane i to powoduje, że w gąszczu tych różnych informacji i oznaczeń często giną bardzo ważne komunikaty.
2: Zdaniem fundacji wprowadzenie obrazkowych piktogramów ułatwi też jazdę obcokrajowcom, dla których długie polskie instrukcje tekstowe są obecnie całkowicie niezrozumiałe.
0: -33 po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk jutro lecą do Stanów Zjednoczonych. Dzień później, w środę, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z dowódcą sił USA w Europie. Tematem rozmów będzie kwestia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. I od tego zaczniemy stan dnia.
1: Stan dnia.
0: A gościem stanu dnia w Polskim Radiu 24 jest Artur Bartkiewicz z dziennika Rzeczpospolita. Dobry wieczór, panie redaktorze.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Panie redaktorze, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się m.in. do planów reorganizacji obecności amerykańskich wojsk w Europie, zaznaczył, że nie może się ona odbywać kosztem największego sojusznika USA, czyli Polski. Czy w Pentagonie pańskim zdaniem to wiedzą?
6: No, pozostaje mieć nadzieję, że to wiedzą. Natomiast w całej tej sprawie najbardziej niepokojące jest to, że Amerykanie w tej ważnej dla nas, ważnej dla Europy sprawie związanej z bezpieczeństwem starego kontynentu podejmują decyzje, jak się wydaje, dość arbitralnie, przede wszystkim nie konsultując ich z sojusznikami, bo informacja o tym, że druga brygadowa grupa bojowa z pierwszej dywizji kawalerii nie przyjedzie do do Polski w ramach rotacji. Poznaliśmy nie z komunikatu Pentagonu.

0: Pentagonu, nie z informacji polskiego MON-u, tylko z doniesień medialnych amerykańskich mediów. I to nie tylko my ją poznaliśmy w ten sposób, ale jak pokazało wysłuchanie w kongresie przedstawicieli amerykańskiej armii, również kongresmeni, nawet partii republikańskiej, dowiadywali się dopiero po fakcie, co planuje amerykańska administracja. Na razie w tej sprawie jest cały czas bardzo dużo niejasności. To, co jest pewne, to to, że ci 4 tysiące żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii, czyli ta brygadowa grupa bojowa, czy taka brygada pancerna, do Polski w ramach rotacji nie przyjedzie. Natomiast pytanie jest, czy jest to element szerszego planu redukowania obecności amerykańskiej wojskowej na szeroko rozumianej flance wschodniej i docelowo Polska na tym nie ucierpi, bo na przykład analogiczna grupa żołnierzy zostanie do Polski przerzucona z Niemiec, czy ta redukcja sił na flance wschodniej obejmie jednak nasz kraj, bo na razie to cały czas jest nietransparentne. Ja słuchałem dzisiaj wypowiedzi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i on oczywiście mówi, że Amerykanie zapewniają nas, że Polska na tym nie ucierpi, ale pytany o gwarancje, jakie uzyskaliśmy na to, że liczba amerykańskich żołnierzy się w Polsce nie zmniejszy, powołuje się na słowa Donalda Trumpa wypowiadane w rozmowach z Karolem Nawrockim i Donald Trump rzeczywiście deklarował, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy, ale niestety wiemy, że prezydent USA potrafi bardzo często zmieniać zdanie, chociażby dzisiaj odwołał planowany na jutro atak na Iran, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Więc tutaj no, ta komunikacja z Amerykanami przy obecnej administracji jest naprawdę bardzo, bardzo trudna.
1: To proszę razem ze mną i z naszymi słuchaczami posłuchać, co mówił Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u, który zresztą jutro razem z Pawłem Zalewskim lecą do Stanów Zjednoczonych.
2: Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski. I tego się trzymamy, natomiast w oczywisty sposób dmuchamy na zimne i każdy musi tutaj wykonać swoją robotę.
1: I stąd rozumiem, panie redaktorze, ta jutrzejsza wizyta Zalewskiego i Tomczyka w Stanach Zjednoczonych. Ufaj i sprawdzaj.
0: No tak, przede wszystkim strona polska chciałaby uzyskać takie jednak twardsze zapewnienie, kto tych żołnierzy, którzy mieli do Polski przyjechać, zastąpi. Bo mamy deklarację, cytowaliście państwo przed chwilą ministra Tomczyka, mówiłem o słowach wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy zgodnie deklarują, że Polska na tym nie ucierpi, ale takiego twardego zapewnienia ze strony Amerykanów, że rzeczywiście zostaną tutaj zrotowane inne jednostki, nie mamy. Po drugie, warto na kwestię redukcji obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie spojrzeć szerzej, bo nawet jeżeli docelowo rzeczywiście ta liczba żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy, to fakt, że zmniejszyć ma się, a taką deklarację składał prezydent Donald Trump, liczba żołnierzy w Niemczech również zmniejsza nasze bezpieczeństwo, bo to nie jest tak, że nasze bezpieczeństwo gwarantują tylko amerykańscy żołnierze w Polsce. Nasze bezpieczeństwo gwarantują ogólnie amerykańscy żołnierze na flance wschodniej, bo gdyby odpukać oczywiście w każde niemalowane drewno, które mamy pod ręką, doszło do jakiejś eskalacji, gdyby doszło do jakiejś konflikty, próby sił z Rosją, to każdy amerykański żołnierz w pobliżu Polski zwiększa nasze bezpieczeństwo, bo łatwiej przerzucić amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski, niż ściągać ich ze Stanów Zjednoczonych do Polski w przypadku kryzysu.
1: No tak, ale z drugiej strony przykład wojny w Iranie pokazuje, że Amerykanie nie potrzebują bardzo dużo czasu, żeby przenieść się na drugą stronę świata i w ten sposób zareagować. Czy się mylę?
0: No jednak ten przerzut sił amerykańskich trochę czasu zajmował i zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o Iran, tam sytuacja wyglądała inaczej. Tam to Amerykanie byli stroną atakującą, nie musieli reagować na działania irańskie. To oni jakby dyktowali warunki. My, jeżeli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce czy szerzej na flance wschodniej w Europie, mówimy o sytuacji takiej, w której to jednak nie my, ani Amerykanie bylibyśmy stroną atakującą, tylko bylibyśmy stroną broniącą, a wtedy to potrzebujemy tych żołnierzy naprawdę bardzo szybko. I nieprzypadkowo jest tak, że od czasu zimnej wojny, w czasie zimnej wojny w Europie stacjonowało tak dużo amerykańskich żołnierzy, bo warto przypomnieć, że dzisiaj w Niemczech jest to około 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale w czasach zimnej wojny w szczytowym okresie było to nawet 250 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I oni tam stacjonowali właśnie dlatego, że gdyby doszło do kryzysu, konfliktu, takiej gorącej fazy konfliktu, byliby na miejscu, nie trzeba by było ich przerzucać. Jakby ta obrona Europy mogłaby się odbywać szybciej, bo w przypadku takiej agresji czas będzie odgrywał ogromną rolę, bo widzimy, jak to wygląda na Ukrainie. Ukraina bardzo dzielnie się broni, powstrzymuje napaść rosyjską, ale tych terenów, które Rosjanie zdołali zająć, no odbić nie jest obecnie.

0: nie w stanie i w sytuacji konfliktu w Europie Wschodniej, który nie musi dotyczyć Polski, może dotyczyć na przykład państw bałtyckich, również ważne będzie to, żeby Rosjanie terenu nie zajmowali, a do tego potrzebni są po prostu amerykańscy żołnierze.
1: Panie redaktorze, to będę trochę adwokatem diabła i zapytam tak. No jeżeli Amerykanie operują w Iranie i uzyskali negatywną odpowiedź ze strony Hiszpanii w celu wsparcia i udostępnienia przestrzeni powietrznej i innego wsparcia, kiedy słyszą, że Europa nie będzie pomagać Amerykanom w wojnie na Bliskim Wschodzie. Nawet taka decyzja Polski, która posiada dwie baterie rakiet Patriot i Amerykanie szukali przecież baterii Patriot, pytali sojuszników, kto ewentualnie mógłby udostępnić, no to przecież wiadomo, że dwie baterie Patriotów nie obronią ani Polski, ani nawet chyba Warszawy. To mimo to nie zdecydowaliśmy się, żeby takiego uzbrojenia pożyczyć, udostępnić. Czy może popełniliśmy błąd i wtedy po prostu trochę Europa płaci za to, co wydarzyło się kilka tygodni temu właśnie na Bliskim Wschodzie.
0: No tak, ale zwróćmy uwagę, że wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela, bo nie jest to tylko wojna Stanów Zjednoczonych, ale też Izraela z Iranem, to jest jednak wojna, która toczy się poza obszarem, który jest obszarem działania NATO. Traktat Północnoatlantycki jasno wskazuje, gdzie działa NATO. Po pierwsze, NATO jest sojuszem obronnym, więc w działaniach ofensywnych, a jednak działania USA i Izraela przeciwko Iranowi miały charakter ofensywny. Nie mieliśmy wiarygodnych informacji o tym, że jest wiarygodne zagrożenie jakimś atakiem irańskim. To nie był
1: To jest jasne, ale przyjaciół poznaje się w biedzie.
0: No tak, ale jednak, tak jak mówię, funkcjonujemy w sojuszu obronnym. Umawialiśmy się na to, że będziemy się bronić, a nie wspólnie założyliśmy ten sojusz po to, żeby inne kraje atakować. To po pierwsze. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie, podejmując interwencję w Iranie czy na Bliskim Wschodzie, nie konsultowali się w ogóle z sojusznikami. Trudno też oczekiwać od krajów europejskich, które akurat w tym obszarze swoich interesów nie mają, żeby ochoczo włączali się do wojny, o której nikt ich nie pytał, która toczy się poza obszarem, który jest obszarem odpowiedzialności NATO i która jest wojną ofensywną. No to nie taki jest cel sojuszu. Jakby działanie sojuszu w wojnach ofensywnych, działanie NATO w wojnach ofensywnych mogłoby być wodą na młyn Rosji, która powiedziałaby: o, widzicie, po to jest NATO. NATO wcale nie jest po to, żeby bronić, tylko NATO jest po to, żeby realizować jakieś tutaj imperialne interesy. Więc wydaje mi się, że tutaj postawa europejska jest dość zrozumiała, a to, co niepokoi w postawie amerykańskiej i wtedy, jeżeli chodzi o redukcję żołnierzy na flance wschodniej, to właśnie to nieliczenie się z sojusznikami, bo co innego byłoby, nawet jeżeli chodzi o tę brygadę, która do Polski nie trafi, gdyby taki komunikat poszedł z Pentagonu, gdyby wcześniej były konsultacje z polskimi sojusznikami, ale wiemy, że tutaj tak nie było. Wszystko wskazuje na to, że po prostu po tym, jak Donald Trump powiedział, żołnierzy w Europie ma być mniej o 5 tysięcy, w Pentagonie usiadł Pete Hegseth i spojrzał, jak najszybciej można wycofać żołnierzy z flanki wschodniej. Cóż, mamy tam wysłać 4 tysiące żołnierzy, to po prostu ich nie wyślemy i osiągniemy tę redukcję. A że dotknie to Polski i Niemiec, no cóż, takie są warunki.
1: Panie redaktorze, a propos tej komunikacji, powołuję się teraz na doniesienia medialne, bo według portalu Politico generał Wiesław Kukuła otrzymał w poniedziałek lub wtorek z Pentagonu krótką wiadomość dotyczącą anulowania planów amerykańskich. Z kolei polskie władze zostały zaskoczone tą informacją w środę. Tak twierdzą trzy osoby zaznajomione ze sprawą, które rozmawiały z portalem Politico. Podobno ta informacja utknęła na linii właśnie generał Kukuła, a przedstawiciele rządu. To możliwe?
0: No, są takie, o tych samych doniesieniach pisał w Polsce Onet. Wydaje się to, gdyby tak było, to byłoby to kompromitujące dla sztabu generalnego, kompromitujące dla polskiej armii, ale no, trudno mi tutaj skomentować, trudno mi tutaj jakby przesądzać, czy tak było, zwłaszcza, że nie wiadomo, jaki charakter miała ta nota, co w niej było powiedziane. Widzimy, że zaskoczenie jest duże też po drugiej stronie oceanu, więc wydaje mi się, że ta treść tego komunikatu nie była tak alarmująca, no albo doszło faktycznie do jakiejś tutaj do jakiegoś problemu komunikacyjnego. Na pewno Sztab Generalny Wojska Polskiego powinien to wyjaśnić.
1: To jeszcze a propos tego, co dzieje się w polskiej polityce w związku z tą sprawą, to jeszcze jeden cytat. Rząd zachęcamy przede wszystkim do przykrócenia tej antyamerykańskiej narracji, bo ona nie pomaga sprawie, nie pomaga bezpieczeństwu państwa polskiego, jest po prostu działaniem nieodpowiedzialnym. To Marcin Przydacz podczas briefingu w Rzymie odnosił się w ten sposób m.in. do niedawnego wywiadu premiera do

0: Donalda Tuska dla Financial Times. Tam premier ostrzegał m.in., że Rosja może zaatakować państwo NATO i to jest kwestia może tygodni, może miesięcy. Ten wywiad zresztą odbił się dosyć szerokim echem również w Europie. To mogło mieć jakikolwiek wpływ, czy to tylko jest, nazwijmy to, polskie polityczne piekiełko?
1: No szkoda, że w tej sprawie, która jest jednak ważną sprawą dla bezpieczeństwa Polski, obie strony politycznego sporu zaczynają wchodzić w taką spór, kto jest winien całej sytuacji, a nie starać się ją naprawić, bo chociaż te działania naprawcze, jak widzimy, są podejmowane, mówiliśmy o tej wizycie wiceministrów w Stanach Zjednoczonych, będzie tutaj wizyta generała Keina, to jednocześnie trwa przerzucanie się właśnie argumentami, kto jest winien, bo strona rządowa mówi, że to Karol Nawrocki powoływał się na swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, a nie potrafił załatwić tego, żeby ci żołnierze do Polski przyjechali. Z drugiej strony jest mowa o tej antyamerykańskiej narracji. Jeżeli chodzi o tamten wywiad dla Financial Times Donalda Tuska, to tam rzeczywiście pojawiły się wątpliwości premiera, jeżeli chodzi o to, czy Stany Zjednoczone są wiarygodnym sojusznikiem, to znaczy, czy jeżeli dojdzie do agresji rosyjskiej w Europie, to one na pewno wywiążą się ze swoich zobowiązań. Mhm. Ale warto wrócić do tej głównej myśli tego wywiadu. Główna myśl tego wywiadu była taka, że Europa powinna być gotowa bronić się sama. I proszę zwrócić uwagę, że ta myśl jest zgodna z tym, czego oczekują od nas Amerykanie, bo to nie jest tak, że Amerykanie chcą nas bronić tak, jak bronili nas dotychczas, bo przecież komunikaty Donalda Trumpa, komunikaty administracji amerykańskiej są takie. Długo jeździliście na gapę, teraz weźcie odpowiedzialność w swoje ręce. My zapewnimy wam parasol atomowy, ale jeżeli chodzi o konwencjonalną obronę, to wy musicie bronić się przed Rosją. I taka jest cała koncepcja NATO 3.0, którą promują Amerykanie, więc tak naprawdę Donald Tusk w tym wywiadzie, oprócz tego, że właśnie podważył wiarygodność sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i to być może było niepotrzebne, to cała reszta tego wywodu, czyli podkreślanie, że Europa musi być do jakiegoś stopnia autonomiczna, jeżeli chodzi o obronność, jest zgodna z narracją Waszyngtonu, więc wątpię, żeby miało to wpływ na decyzję. Amerykanie zapowiadali rzeczywiście redukcję sił na flance wschodniej. Szkoda tylko, że odbywa się ona tak nietransparentnie i szkoda, że obecnie, tak jak w tym kształcie, który dzisiaj widzimy, w jakiejś mierze dotyka Polski, bo powtórzę, cały czas nie wiemy, jakie siły trafią do nas zamiast tych 4000 żołnierzy.
0: No, pamiętajmy również, że i Polska wybrała się na dosyć solidne zakupy w Stanach Zjednoczonych. W sumie 50 miliardów dolarów zostawionych w amerykańskim budżecie. Abramsy, Apache, F-35, które lada moment dotrą do Polski, uzbrojenie, baterie Patriot. Jeżeli Amerykanie tak cenią sobie biznes, no to pod tym względem chyba Polska wywiązuje się całkiem nieźle, a ta dzisiejsza umowa dotycząca centrum serwisowego silników do czołgów Abrams wpisuje się chyba w tę narrację, że jeżeli chodzi o te rozmowy biznesowe, no to całkiem nieźle chyba to idzie.
1: Dokładnie. Poza tym proszę zauważyć, że Polska jest prymusem w NATO, jeżeli chodzi o postulowane przez Amerykanów zresztą wydatki na obronność, bo jako jedyny kraj zbliżamy się tak bardzo do 5% PKB. W tym roku być może przekroczymy ten poziom wydatków na obronność. Tak, no tutaj pod tym względem trudno coś zarzucić Polsce. Zresztą mamy też bazę antyrakietową w Redzikowie. Mamy wysunięte dowództwo amerykańskiego 5. Korpusu w Polsce. Są te wydatki. Kupimy przecież ponad 300 Abramsów amerykańskich. Kupujemy HIMARSy amerykańskie. Mówił pan o F-35 przy Apaczach. Dodajmy do tego Patrioty, których też zamawiamy kolejne baterie. No Polska, jeżeli chodzi o takie biznesowe podejście, to też polscy politycy podkreślają, że pod tym względem no po prostu sojusz z Polską opłaca się Stanom Zjednoczonym nie tylko dlatego, że jesteśmy dla nich wiarygodnym sojusznikiem, bo wydaje się, że jesteśmy, ale również dlatego, że to się po prostu opłaca finansowo. Polska kupuje amerykańską broń, a że nie tylko amerykańską, bo wiemy, że w ramach programu SAFE będziemy kupować również broń europejską, to też powinno Amerykanów cieszyć, no bo tak jak mówię, Amerykanie chcą, żeby Europa była autonomiczna, jeżeli chodzi o obronność, no a nie będzie autonomiczna, jeżeli nie będzie miała swoich zakładów zbrojeniowych, jeżeli nie będzie produkowała swojej amunicji, jeżeli nie będzie w stanie też sama sobie zagwarantować zaopatrzenia armii.
0: Panie redaktorze, to chyba nie jest dobry moment, żeby rozmawiać o ewentualnym wydaniu stronie polskiej Zbigniewa Ziobry.
1: No pewnie nie. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że nawet minister sprawiedliwości ma wątpliwości, czy na obecnym etapie można złożyć wniosek o ekstradycję. On niby jest gotowy, ale wiemy, że ta procedura sądowa dotycząca wniosku o tymczasowe aresztowanie jest w takiej fazie, że czekamy na rozpatrzenie zażalenia obrońców. Wprawdzie umowa ta ekstradycyjna ze Stanami Zjednoczonymi nie mówi o tym, że decyzja sądu w sprawie tymczasowego aresztu musi być prawomocna, ale praktyka działania amerykańskich sądów jest taka, że jeżeli ona nie jest prawomocna, to amerykański sąd o to spyta i może na tej podstawie podważyć ten wniosek.

0: ekstradycję. Wydaje się, że szansa na to, że Zbigniew Ziobro zostanie w Polsce wydany, jest no, obecnie niewielka. Na pewno nie warto tej sprawy stawiać teraz na ostrzu noża w relacjach z Amerykanami, no bo są, tak jak pan zauważył, ważniejsze sprawy. No, kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze. Teraz z perspektywy Polski najważniejsze jest, żeby jak najszybciej wyjaśnić tę sytuację z żołnierzami amerykańskimi, bo to ważne nie tylko dla nas, ale to też będzie ważny sygnał dla naszych przeciwników, bo Rosja na pewno bardzo uważnie obserwuje to, co dzieje się na flance wschodniej.
1: To jeżeli pan pozwoli, bo zapewne i pan, i wielu słuchaczy, i ja również zastanawiają się, dlaczego Zbigniew Ziobro nie do końca chce wrócić do Polski, to dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 w dosyć nietypowy sposób wyjaśnił to Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę posłuchać.
2: Tyle gruźb, pozbawienie życia, ile miał Zbigniew Ziobro, no żaden polityk Polski nie miał. I jeżeli weźmiemy pod uwagę no, wyniki w zakładach karnych, gdzie obecna koalicja zawsze wygrywa zdecydowanie, no to tam ta sympatia do obecnej koalicji jest duża, a do nas jest często nienawiść, a do samego Zbigniewa Ziobro jest nienawiść. I myślę, że to też jest jeden z elementów, oprócz stanu zdrowia.
1: Przyznam szczerze, że słuchałem wielu wyjaśnień, ale jeszcze nigdy nie słyszałem wyjaśnienia dotyczącego elektoratu w zakładach karnych. I jak pan to ocenia?
0: No to jest retoryka, która pojawia się czasami w retoryce PiS-u, który zwraca uwagę, że wskazując na wyniki wyborów w więzieniach, bo takie wyniki są po wyborach parlamentarnych, że tam raczej PiS nie wygrywa. Natomiast no, to jest żenujący sposób tłumaczenia tego, że Zbigniew Ziobro po prostu ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To jest też obraźliwe wobec wszystkich tych opozycjonistów w krajach niedemokratycznych, którzy, tak jak na przykład Andrzej Poczobut, nie uciekają nie tylko przed wymiarem sprawiedliwości, ale jeszcze spędzają długie lata naprawdę w totalitarnych więzieniach. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro nawet nie wiadomo, czy trafiłby na dłużej do aresztu, bo decyzji o tymczasowym areszcie nie ma. On de facto uciekł z Polski, zanim trafił do aresztu. Nie skorzystał z możliwości wyjaśnienia sprawy przed sądem, a na końcu tej całej procedury pamiętajmy, że prezydentem Polski jest Karol Nawrocki, który prawdopodobnie by Zbigniewa Ziobrę ułaskawił, więc ta jego ucieczka, to strojenie się w barwy jakiegoś takiego no, uciekiniera przed reżimem jakimś autorytarnym jest po prostu groteskowe w jego wypadku. Minister Sprawiedliwości Kraju Demokratycznego nie powinien uciekać przed wymiarem sprawiedliwości tego kraju.
1: No, a historia uczy też, że można uzyskać ułaskawienie nawet przed prawomocnym wyrokiem.
0: Panie... Dokładnie. I nawet dwa razy to można uzyskać.
1: Panie redaktorze, to jeszcze tak całkiem serio a propos tego, co jutro będzie się działo w Polsce, to znaczy premier Węgier Peter Madziar po południu będzie przebywał z wizytą na Wawelu w Krakowie. Czego pan się spodziewa po tej wizycie? Tak ogólnie zapytam.
0: No myślę, że będzie to okazja do poprawy relacji polsko-węgierskich. Wiemy, że one były napięte w czasach rządu Viktora Orbana, który zaczął oddalać się od Unii Europejskiej, od takiego europejskiego mainstreamu. Wiemy, że to był raczej sojusznik poprzedniego polskiego rządu. No, stosunki Donalda Tuska i Viktora Orbana były co najmniej chłodne. Wiemy, że często były ich wymiany zdań takie dość ostre w serwisie X. Myślę, że Peter Madziar, który mówi otwarcie, że wzoruje się trochę na Donaldzie Tusku i chce przede wszystkim pójść jego drogą, jeżeli chodzi o poprawę stosunków z Unią Europejską, będzie chciał pokazać taką swoją europejską twarz lidera takiej no, nowej węgierskiej prawicy, bo to cały czas jest prawica, która jest ustawiona w stronę zachodnią, a nie wschodnią i że tutaj będzie wykonanych wiele przyjaznych gestów, no to będzie na pewno początek dużo lepszych polsko-węgierskich relacji niż były dotychczas.
1: Dużo lepsze polsko-węgierskie relacje, a myśli pan, że można tutaj mówić już wręcz o jakimś próbie stworzenia sojuszu, jakimś naprawdę takim zbliżeniu również gospodarczym, również militarnym, że Polska i Węgry teraz na przykład w Parlamencie Europejskim będą mówić jednym głosem?
0: No myślę, że tak, że teraz w Grupie Wyszehradzkiej to do Węgier będzie Polsce najbliżej, no bo wiemy, że w Czechach i Słowacji rządzą jednak politycy bliżsi Orbanowi. Teraz to w Grupie Wyszehradzkiej tą proeuropejską częścią będą Polska i Węgry. Jeżeli chodzi o sojusz militarny, to tutaj może być różnie, dlatego że Peter Madziar również dość ostrożnie podchodzi na przykład do kwestii wspierania wojskowego Ukrainy. Tutaj Węgry są w tym bardzo ostrożni, ale na pewno relacje gospodarcze będą się rozwijać. Na pewno będziemy sojusznikami w polityce proeuropejskiej, bo Peter Madziar jest bardzo proeuropejskim politykiem, dużo bardziej niż Viktor Orban i pod tym względem wydaje się, że ta linia polityki zagranicznej Warszawy i Budapesztu będzie teraz zbieżna.
1: A myśli pan właśnie a propos, bo tak zahaczył pan również o Ukrainę. Czy kwestia Ukrainy może jakby rozbić też tę jedność? No bo

0: Patrzymy też na to, jakie są relacje Słowacji z Rosją. Jak właśnie Węgry postrzegają tę pomoc ze strony Europy Ukrainie. No a jednocześnie, kiedy Wołodymyr Zełenski coraz niechętniej wypowiada się na temat relacji ze Stanami Zjednoczonymi, wręcz no, te ostatnie wypowiedzi, że amerykańskie firmy miały pomóc w eksporcie zboża z okupowanego Krymu, no to nie wpływa również dobrze na relacje z Zachodem. Jak pan to ocenia?
1: No, na pewno stosunek Polski do Ukrainy będzie inny niż Węgier. Wiemy, że dla Polski ta wojna obronna Ukrainy przeciwko Rosji, no to jest ważna tak egzystencjalnie dla naszego kraju, ponieważ my czujemy się bardzo mocno również zagrożeni przez Rosję i uważamy, że Ukraina to prowadzi wręcz taką wojnę trochę zastępczą w naszym imieniu, oddala zagrożenie od naszych granic i daje nam więcej czasu na uzbrajanie się. Węgry, wydaje się, czy to był Peter Madziar, czy Viktor Orban, aż tak bardzo zagrożone ze strony Rosji się nie czują. Również przez związki gospodarcze, jakie wiążą je Węgry z Rosją, podobnie jest zresztą ze Słowacją, bo wiemy, że te kraje są uzależnione dalej od rosyjskich surowców energetycznych, ale wydaje się, że w relacjach z rządem Madziara to akurat nie będzie taki problem. No on po prostu będzie mniej pewnie ukraino-entuzjastyczny niż Polska. Być może ostrożniej będzie podchodził do kwestii Ukrainy w Unii Europejskiej, ale to już nie jest tak fundamentalna różnica jak między nami a Viktorem Orbanem. A jeżeli chodzi o stosunek w większości krajów Unii Europejskiej do Ukrainy, no to jest jednak stosunek bardzo proukraiński. No, większość krajów Europy Zachodniej rozumie, że tutaj toczy się pewna wojna między dwoma światami wartości, że Ukraina jest taką forpocztą tej naszej jednak części cywilizacji, że zatrzymuje Rosję przed agresją na wschód, więc wydaje się, że oprócz takich no, pojedynczych głosów, jak wspomniał pan Słowację, być może Czechy, to jednak większość Europy będzie cały czas trzymała tą stronę ukraińską.
0: No i tak trochę zataczając koło, czy kiedy amerykański resort finansów ogłosił wydanie kolejnej licencji zawieszającej sankcje na zakup rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na statki, to można odnieść takie wrażenie, że powoli Europa zostaje osamotniona w tej obronie Ukrainy na świecie? To już tak na koniec.
1: Na pewno musi odgrywać wiodącą rolę. Na pewno musi odgrywać wiodącą rolę, dlatego że widzimy, że Stany Zjednoczone mają wiele innych frontów, na których prowadzą konflikty, bo to zawieszenie sankcji na rosyjską ropę ma oczywiście związek z wojną z Iranem, z zablokowaniem ciśnienia Ormuz i z chęcią powstrzymania wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Zresztą pamiętajmy, że od pewnego czasu Amerykanie już nie udzielają takiej bezgotówkowej pomocy wojskowej Ukrainie, przekazują broń Ukrainie, ale za tą broń płaci Europa. I tak chyba będzie. No ciężar, i to znowu wrócimy do tej koncepcji NATO 3.0 i tego, czego chcą od nas Amerykanie. Ciężar obrony Europy, a więc również Ukrainy, ma w większej mierze spocząć na Europie i tak już chyba będzie. Stany patrzą na Bliski Wschód, Stany patrzą na Chiny. Na trzech frontach równie zaangażowane Stany Zjednoczone być nie mogą.
0: Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, za tę opinię. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro europarlamentarzyści zajmą się sprawą relokacji amerykańskich wojsk w Europie. Donald Trump wstrzymuje planowany na jutro atak na Iran. Po śmiertelnym wypadku utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Zakopane-Warszawa Wschodnia. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie jutro na sesji Europarlamentu w Strasburgu. To reakcja na informacje o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje m.in. o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Wniosek złożył deputowany Michał Kobosko.
2: To są bardzo niepokojące informacje, bo one nakładają się na pewien ciąg wydarzeń wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski i uważamy, że dla całej Europy i dla Parlamentu Europejskiego to jest jeden z kluczowych tematów, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
1: W Polsce obecnie stacjonuje prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że do kraju trafi część żołnierzy z Niemiec w ramach reorganizacji. W tej sprawie przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami. Prezydent Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na jutro atakiem na Iran. Jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Trump napisał w mediach społecznościowych, że trwają poważne negocjacje. Jak dodał, polecił siłom USA, by wstrzymały się z atakiem, ale też były gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Pieniądze mają trafić też do służb podległych MSWiA.
3: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
3: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
5: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
3: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
5: I praktycznie są na ostatnim etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
3: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
5: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo poprzez jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
3: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: W ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji. Śmiertelne potrącenie we Włoszczowie przez pociąg relacji Zakopane-Warszawa Wschodnia. Do wypadku doszło około 20. Ruch pociągów jest wstrzymany, mówi młodsza aspirant Weronika Grot.
6: Na miejscu pracują policjanci, którzy dokładnie ustalają okoliczności przyczyny tego zdarzenia. Maszynista był trzeźwy. Są też utrudnienia, więc prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Policja ustala tożsamość ofiary wypadku. Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca, który uległ poważnemu wypadkowi na torze w Gnieźnie. Patryk jest po kilku operacjach i został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, mówi Radosław Majewski z klubu Start Gniezno.
7: Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze, także no faktycznie progres jest widoczny i tutaj z radością w głosie każdego dnia dostaję informację od taty, że jest lepiej niż było wczoraj i oby te kolejne wiadomości też pozytywne napływały, choć wiadomo, że przed zawodnikiem długi proces leczenia i rehabilitacji.
1: Młody zawodnik z Wielkopolski podczas zawodów w Gnieźnie 10 maja najpierw zderzył się z innym uczestnikiem wyścigu, a potem uderzył w dmuchaną bandę i betonową trybunę. Prezydent Gniezna Michał Powałowski, który był na stadionie w dniu wypadku, wskazuje, że w pomocy zjednoczyli się mieszkańcy miasta i kibice z całej Polski.
8: Akcja, która była zapoczątkowana na 50 tysięcy, praktycznie osiągnięta w 50 minut, więc można powiedzieć, że każdy tysiąc w ciągu minuty wpływał. To niezwykle ważne, bo ten proces

0: do pełnej sprawności powrotu rehabilitacji. To żmudny proces i myślę, że te pieniądze będą niezwykle ważne.
1: Po wypadku rozpoczęła się szeroka dyskusja o poprawie bezpieczeństwa na stadionach żużlowych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie. Jutro od 16 na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 na zachodzie i wschodzie. W Tatrach trudne warunki, tam intensywnie padał śnieg, a Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów.
3: Pięć minut po godzinie 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Co to była za noc, proszę Państwa? Trochę trzeba powspominać, bo w czasie Nocy Muzeów Polskie Radio cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie zostało odwiedzone przez niemal 1000 osób. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć m.in. studia emisyjne jedynki, dwójki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24, oczywiście Radia Kierowców, Polskiego Radia Dzieciom oraz Archiwum. Archiwum robiło m.in. furorę, bo można było tam znaleźć nagrania naprawdę sprzed wielu, wielu lat. To, co z kolei niepokoiło, to część osób, które się pojawiły w naszych progach, zadeklarowało, że widzi swoją przyszłość przed mikrofonem. No i gdyby się okazało, że mogą być na przykład lepsi od nas, to są to dla nas, jako prowadzących, trochę niepokojące informacje, ale oczywiście tak pół żartem, pół serio. Zwiedzający poznali tajniki tworzenia programów radiowych. Chętni mogli wziąć udział w interaktywnej grze w wirtualnej rzeczywistości, czyli Audionauci, która w nowoczesny sposób przybliża niepowtarzalne, archiwalne zasoby Polskiego Radia. Uczestnicy w specjalnych goglach i z joystickami w rękach wcielali się w rolę kosmonautów poszukujących ukrytych dźwięków i historycznych nagrań. O tym zresztą wszystkim piszemy na polskieradio24.pl. Może gdzieś Państwo tutaj wśród tych zdjęć również odnajdą się, jeżeli gościli Państwo w naszych progach w trakcie właśnie Nocy Muzeów w Polskim Radiu 24. Ale przypomnę również, że mogą Państwo tworzyć naszą antenę, niekoniecznie pojawiając się tutaj osobiście, jeżeli ktoś nie był na Nocy Muzeów, ale po prostu zostawiając wiadomość pod numerem 22 645 2400. Mogą Państwo skomentować absolutnie dowolną rzecz i jest pewna szansa, że po godzinie 23 Państwo usłyszą się na naszej antenie, na antenie Polskiego Radia 24. A już teraz czas na program Przestrzeń, Design, Architektura.
4: Przestrzeń, Design, Architektura.
5: Bożej Prośniewski, dobry wieczór, a dziś w audycji Przestrzeń, Design, Architektura zabierzemy Państwa w podróż na Daleki Wschód, a mówiąc precyzyjniej do Japonii, porozmawiamy o tamtejszym designie. Wybierzemy się oczywiście niedosłownie i nie bezpośrednio z Warszawy, a przez Kraków, bowiem w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga otwarta została właśnie wystawa Japanese Design Today 100, a więcej o niej opowie nam jej kuratorka Anna Zabdyrska. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Ponoć nie jest to kolejna wystawa o designie, tak ją Państwo przynajmniej reklamujecie. Zapytam więc przewrotnie. Jeśli nie o designie, to o czym?
6: Właściwie się zastanawiam, bo zawiesiłem się na chwilę na haśle kolejna. Nie jest kolejna, bo wystaw o designie nie jest aż tak dużo. Natomiast tutaj każdy z tych obiektów, które są na wystawie, to jest tak naprawdę pewnym przyczynkiem do opowieści. On jest pretekstem do tego, żeby szerzej opowiedzieć o kulturze, tradycji Japonii, o rzemiośle Japonii, o historii Japonii.
5: Na wystawie, jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy 100 obiektów. To są obiekty wybrane przez japońskich kuratorów i projektantów, którzy uznali je za takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnego japońskiego designu. Zatem jakie obiekty na wystawie możemy zobaczyć?
6: Na wystawie możemy zobaczyć nawet więcej niż 100, bo aż 110 obiektów. Podzielone są na 13 kategorii, z czego pierwsza z tych kategorii to

0: jest kategoria, która wprowadza nas w temat. Ma tytuł po polsku Początki, po angielsku Origins. I tam mamy 18 przykładów różnych pierwszych projektów. Pierwszy ryżowar, buteleczka na sos sojowy. Chciałam powiedzieć pierwsza, ale ona jest w zasadzie pierwsza i jedyna, taka jak ją obecnie znamy, odkąd powstała, niezmiennie jest w użyciu, niezmiennie do kupienia. Jest to w zasadzie jeden z niewielu przykładów designu japońskiego, którego możemy mieć z dużą łatwością na co dzień w naszych domach. Mamy tam pierwszy pociąg, pierwszy Shinkansen. To są bardzo dawne lata, bo to są jeszcze lata 60. Tak naprawdę dużo wcześniej się ten pociąg pojawia niż te pozostałe pociągi, które pojawiają się w innej części świata. Później kierujemy się w stronę różnych takich przestrzeni tematycznych. Jest przestrzeń związana z meblami, gdzie pokazane są ciekawe przypadki, jeśli chodzi o meble japońskie i takie bardziej wyposażenie domu. Elektronika, mamy rzeczy związane z jedzeniem, posilaniem się, przygotowywaniem posiłków, modą. Mamy produkty piśmiennicze, mamy też takie, które trochę nie mieszczą się w tych takich łatwo nazywalnych kategoriach, ale tak naprawdę służą nam w życiu codziennym. Mamy te związane z medycyną, z ochroną zdrowia i też, co ciekawe, akurat w przypadku Japonii są to też produkty związane z, na przykład, z ochroną sejsmiczną, czyli przed trzęsieniami ziemi, które tam występują. Mamy przestrzeń związaną z mobilnością, z architekturą. I już idąc w stronę końca, ponieważ to w zamyśle kuratorów jest tak poprowadzone, w zasadzie te kategorie, jak teraz je mówię, to tak je można przejść na wystawie. Jest jeszcze część związana z komunikacją wizualną i na końcu jest też takie podsumowanie, rodzaj syntezy, czyli taki moment, w którym kuratorzy pozostawiają nas z myślą, w którą stronę ten japoński design zmierza.
1: O tę przyszłość będę jeszcze pytał, a skoro już prześledziliśmy na razie tak nieco wirtualnie całą tę wystawę, to chciałbym zapytać, co osoba, która odwiedzi Państwa wystawę, pomyśli sobie, czy też z jaką refleksją wyjdzie z tej wystawy dotyczącą japońskiego designu, innymi słowy, co na podstawie tych 110 przedmiotów będzie można powiedzieć o japońskim designie jako takim?
0: To wszystko trochę zależy, z czym taka osoba do nas przyjdzie. To jest zawsze jest to... Ten proces jakby zwiedzania wystawy tak naprawdę polega trochę na tym, że przychodzimy z jakąś własną historią, ponieważ znajdzie tam coś, co może odpowiadać, różni widzowie znajdą tam, co może odpowiadać różnym myślom o tym, czego się możemy spodziewać, myśląc o designie japońskim. Wybór jest naprawdę zróżnicowany. Sam ten design, jakby go tak scharakteryzować, osobiście ja, jak na to patrzę, na ten wybór, to wyłaniają się trzy takie ścieżki i każda z tych ścieżek jest tam dobrze reprezentowana. Jest taki moment, kiedy jest taka grupa ludzi też, to jest ciekawe, bo to jest w miarę pokoleniowe, dla których japoński design będzie się kojarzył ze świetnie zaprojektowaną i zrealizowaną, wysokiej jakości elektroniką. To nie jest przypadek, bo sama Japonia bardzo długo pracowała na tą opinię, jakby wypracowując bardzo precyzyjne i bardzo, bym powiedziała, wygórowane standardy jakości i też jakby procesy, które tej jakości produkcji pilnowały i ją kontrolowały. Czyli wszystko tutaj myślimy o tym, co jest związane z obrazem, z jego nagrywaniem, z jego odtwarzaniem, z dźwiękiem, tak samo nagrywanie, odtwarzanie. Aparaty fotograficzne oczywiście, różne techniki rejestracji. Więc wszystko to przez długie lata powstawało w Japonii. To też, jak się prześledzi, taką jedną z nagród, w zasadzie jedyną japońską nagrodę designu, o której też jest mowa na wystawie, Good Design, to tam bardzo dobrze widać, jak to wyglądało, jak obfity to był proces. I z taką myślą gdzieś dochodzimy nawet do lat, powiedzmy, 90., 2000. 80. to jest apogeum absolutnie tego typu myślenia. I później następuje zmiana tego myślenia w stronę rzemiosła. Więc zaczynają się pojawiać projekty, oczywiście też są reprezentowane na wystawie, które korzystają z tradycyjnego japońskiego rzemiosła. To rzemiosło nie znaczy, że go nie było. Ono w Japonii jest, natomiast nie jest

0: tak łatwe i takie oczywiste, że te ścieżki rzemiosła i designu w Japonii się łączą. Tutaj rzemiosło jest bardzo mocnym tematem, ale ono niekiedy bywa tematem osobnym. Natomiast później się to zmienia i rzeczywiście te i technologie zaczynają się przenikać, i materiały, i techniki, i współcześni projektanci korzystają z tego całego rzemieślniczego dorobku. No i trzecią kategorią, która jest w Japonii bardzo mocno obecna i też wynika trochę z ich podejścia do świata, to są po prostu produkty codzienne, które są bardzo dobrze i ciekawie zaprojektowane. Tu trzeba pamiętać o tym, że projektowanie to nie tylko jest kształt produktów, ale to jest też funkcja, materiał. I to wszystko w tych codziennych produktach widać dbałość o tego typu detale, tego typu szczegóły. Jest to myślenie o produktach od samego początku, czyli od etapu produkcji do etapu recyklingu.
1: No właśnie, a na ile dobrze zaprojektowane przedmioty są ważne dla Japończyków? Jaką rolę, innymi słowy, pełni design w japońskiej kulturze?
0: Ponieważ ten design się w tej Japonii już od jakiegoś czasu rozwija, więc myślę, że są tam absolutnie kluczowe, są ich codziennością. Nie wiem, bo nie mogłam zapytać. Sama zajmuję się projektowaniem, a projektanci pracują w oparciu o badania, więc ja jeszcze nie mogłam przeprowadzić tych badań. Ale on po prostu jest. Dobrego designu też się tak mówi, że jego się nie zauważa. On nie wymaga wysiłku, on po prostu działa.
1: No właśnie, jeśli chodzi o ten działający dobry design, to pewnie takim ważnym przedmiotem w kulturze japońskiej i w domu każdego Japończyka jest ryżowar. To jest rzecz, no, którą pewnie moglibyśmy porównać z kuchnią czy też piekarnikiem w domach w Europie. Czy to właśnie podejście do designu też widać w takich przedmiotach codziennego użytku jak ryżowar i na czym ten specyficzny design ryżowaru polega?
0: Tutaj, żeby nie budować jakichś zbędnych obrazów, dodam, że te ryżowary japońskie to są takie same, jakie możemy kupić w Polsce już w tym momencie. Natomiast zdecydowanie różna jest jego rola. Dlatego, że w Polsce ten sprzęt może się wydawać zbędny. No, radzimy sobie używając garnka. Zresztą tak jest na każdym opakowaniu ryżu w instrukcji obsługi. Mamy garnek, wodę zagotować, wrzucić. Natomiast w Japonii ryżowary pojawiają się bardzo wcześnie. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą trzeba zaprojektować, dlatego że to umożliwia zupełnie inne kształtowanie przestrzeni mieszkalnej. Przed ryżowarem korzysta się z ogniska, z paleniska na przykład, więc trzeba po prostu odejść od paleniska w stronę jakiejś alternatywy i w Japonii przechodzi się na elektryczne ryżowary. To są jeszcze lata 50., kiedy ten proces następuje. I to pozwala po pierwsze na zupełnie inny rodzaj budowania, czyli wyjście wzwyż z tym budowaniem. Po drugie na zupełnie inne ukształtowanie kuchni, która jest bardziej kompaktowa. Rzeczywiście duża kuchnia, taka jak znamy, taka jak w Polsce jest jakby podstawowym sposobem myślenia o przestrzeni, że zawsze jest kuchnia, jest blat, są szafki. Taka kuchnia w Japonii czasami po prostu nawet w ogóle nie występuje. I ryżowar zastępuje, który jest elektryczny, można go przypiąć absolutnie wszędzie. On zastępuje w dużej mierze proces przygotowywania posiłków. No i jakby kluczowa rola też tego ryżowaru polega na tym, że sam ryż jest produktem, który w Japonii jest spożywany codziennie, nawet czasami na każdy z posiłków, rano, na śniadanie, na jakiś lunch, na wieczorny posiłek. Sam ryżowar też może służyć do tego, żeby tam dołożyć kilka innych produktów, więc on może posłużyć jako kompletne naczynie do przygotowywania kolacji. W ogóle fakt, że ten ryż zawsze w tym domu musi być trochę jak chleb w Polsce, że zawsze mamy te węglowodany po prostu, które nas nasycają, przygotowane. Więc do tego służą w Japonii ryżowary. W zasadzie statystyki mówią o tym, że nie wiem, 96% Japończyków ma ryżowar i to są zupełnie inne statystyki niż w Polsce. W Polsce, tak jak mówiłam, to raczej jest dodatek, rzadkość, a nie podstawowy sprzęt kuchenny.
1: Jeśli jest, to jest pewnie używany tylko

0: czasu do czasu, a nie na co dzień. No to jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym pani powiedziała, bo pokazuje, jak w sumie niewielki przedmiot jest w stanie kształtować całą przestrzeń domu, a właściwie nawet całego budynku składającego się z wielu mieszkań.
1: Tak. No,

0: ale te obiekty są częścią tej wystawy. Mamy na przykład egzoszkielet, który jest absolutnie rewolucyjnym podejściem dla osób, które mają na przykład niepełnosprawność kończyn dolnych, ponieważ ideą tego egzoszkieletu jest to, żeby tą ruchomość kończyn dolnych zastąpić, czyli umożliwić normalne funkcjonowanie w pionie bez przeszkód architektonicznych osobom z niepełnosprawnością. Mamy tam igły. Igła insulinowa to nie jest coś, o czym myślimy na co dzień, ale jeśli ktoś przyjmuje tą insulinę regularnie, to absolutnie myśl o tym, że Japończykom udało się wyprodukować. Projekt jest z 2012 roku, już zaraz powiem dlaczego, ale już w 2012 roku jedną z najcieńszych igieł na świecie. No to już daje do myślenia. Dlatego jest 2012, dlatego że na wystawie, to też jeśli państwo się wybierają, to polecam przyjrzeć się temu. Te informacje są, z którego roku są obiekty, są w podpisach. Dlatego że na wystawie są zaznaczone rok, kiedy pierwszy raz się pojawia dany produkt. Więc jeśli pojawia nam się ta igła insulinowa w 2012 roku jako najcieńsza wtedy na świecie i teraz z tego, co udało mi się ustalić, 14 lat później udało się zejść tylko o jakiś jeden punkt, to jest taki rodzaj skali, której ja nie do końca rozumiem, ale tam było 34, doszli do 32,5 i rozumiem, że już gdzieś tam cieniej się nie da, to daje do myślenia, jak wcześniej to było tak naprawdę i jak rewolucyjna była to zmiana.
1: A na czym polega główna różnica w podejściu do projektowania w Japonii i w Europie?
0: Po II wojnie światowej myślenie o designie na całym świecie jakby poszło w podobny sposób. Za żelazną kurtyną tutaj było trochę inaczej, ponieważ tutaj był inny model produkcji. Natomiast jeśli mówimy o reszcie świata, to on był podobny do Japonii. Natomiast Japonia wyróżniła się tym, że bardzo szybko postawiła na kontrolę jakości, to o czym wspomniałam wcześniej, czyli na to, aby produkować produkty najwyższej jakości i rzeczywiście osiągnęli w tym maestrię. I ta maestria z kolei wynika z ich podejścia do świata, kiedy Japończycy są bardzo precyzyjni i pracują nad danymi rzeczami, aż osiągną rzeczywiście produkt idealny. Więc dlatego akurat elektronika, która jest precyzyjna i jak o niej myślimy, o jej produkowaniu, o tworzeniu, to właśnie ta precyzja i tego typu podejście tutaj byłoby kluczowe. Drugim elementem, jeśli chodzi o Japonię, to też jest ich rodzaj estetyki japońskiej, myślenie o estetyce japońskiej. Tamte kategorie bywają różne niż w Europie. To widać zwłaszcza po jednej z takich kluczowych kategorii, czyli na przykład estetyka pustki, która w Japonii jest bardzo ważna. Ona wynika też z wartości, z jakby z systemu religijnego, dlatego że w religii shintoistycznej pustkę może wypełnić bóstwo, które jest obecne w różnych przestrzeniach. Dlatego ta pustka jest tak ważna w Japonii. W Europie pustka była okazją do tego, żeby ją zapchać. Tutaj gdzieś tam w historycznych niuansach historii sztuki mówimy choćby na przykład o czymś takim jak horror wakui, czyli przerażenie pustką, którą się zapychało ozdobami, dekoracjami. W Japonii ta pustka przekłada się na to, że produkt może być absolutnie, teraz współcześnie mówimy o tym, minimalistyczny. Więc żeby zaprojektować dobry, minimalistyczny projekt, nie jest to w ogóle łatwe, dlatego że tam jest bardzo mało elementów, więc one muszą być bardzo precyzyjnie zaprojektowane, ukształtowane, uformowane. Jak mamy dużo różnych elementów, tak, jak mamy dużo różnych elementów, jak mamy jakieś zdobienia, to się da ukryć. To tam można na wiele sposobów w tą formą w jakiś sposób manewrować, ale jeśli tego wszystkiego nie mamy, jeśli zostajemy z czystym, idealnym kształtem, bez żadnych dodatków, bez żadnych, nawet czasami bywały takie projekty, które absolutnie są jakimiś zupełnie prawie że anonimowymi bryłami bardzo szlachetnych materiałów, to wtedy wszystko musi być naprawdę na najwyższym poziomie decyzji, przemyślenia, wykonania.
1: Porozmawiamy teraz o czymś, o czym pani już wspomniała właściwie na samym początku naszej rozmowy, a do czego obiecałem, że wrócimy. Myślę tutaj oczywiście o przyszłości. W którą stronę zmierza japoński design? Czy uda mu się Czy jest on odporny, może tak zapytam,

0: na różnego rodzaju trendy globalizacyjne i udaje mu się zachowywać tę swoją japońską tożsamość?
1: Już kilka lat temu pojawiła się książka, która ma tytuł Wa i która mówi o istocie japońskiego designu. Dokładnie tak to jest sformułowane. Natomiast w środku już widzimy zwrot w dużej mierze w stronę takich technik rzemieślniczych, łącznie z tym, że jest tam kilka przykładów tradycyjnego rzemiosła. Więc jeśli można spekulować, to myślę, że jeśli chodzi o formę, to gdzieś to połączenie wszystkiego tego, tej historii związanej z rozwojem przemysłu i projektowania, powiedzmy, przemysłowego w Japonii będzie szło w stronę scalenia z tradycyjnymi technikami. Mam nadzieję, że nie odejdzie za daleko od tego trendu, który na świecie panuje i który jest bardzo mocny, a mianowicie redukcji produkcji i też zainteresowania się materiałami, które da się recyklingować do zera. Bo trzeba pamiętać o tym, że to, że zbieramy odpady, to jest początek drogi. Idea jest taka, żeby nie zużywać zasobów, a niwelować te śmieci, które wyprodukujemy do zera. Więc nie wiem, plastik, który zbieramy i oddajemy do skupu, to nie jest żadne rozwiązanie. Rozwiązanie są tych materiały, nie wiem, które się rozłożą w przydomowym kompoście. Ważnym takim trendem jest też redukcja produkcji. Tutaj też nie byłoby najgorzej, gdyby Japonia gdzieś tym trendem też z nim pracowała. Bo akurat jest taki dosyć mocny trend i to też widać, jeśli się pojedzie do Japonii, a zwłaszcza jeśli się gdzieś uda w stronę zakupową, że tam jest dużo produktów. Więc myślę, że te dwa trendy, no ich się nie da nie zauważyć, więc ja myślę, że one na pewno wcześniej czy później nie będzie wyboru po prostu. Będziemy musieli je bardzo silnie wdrożyć. Natomiast ta praca z rzemiosłem, praca z własną historią, praca z własną kulturą, to wszystko, myślę, będzie się jak najbardziej rozwijało i to jest o tyle bezpieczne, że ta kultura rzeczywiście jest wyjątkowa, jest unikatowa.
0: A czego pani zdaniem możemy się nauczyć z przykładu designu japońskiego? Jakie elementy tego japońskiego designu pani zdaniem moglibyśmy, powinniśmy zaimplementować chociażby do polskiego wzornictwa?
1: Polskie wzornictwo akurat tutaj jest w takim ciekawym miejscu, dlatego że to jest też taka różnica, której nie widać, ale chodzi o skalę produkcji. W Polsce moje pokolenie zostało spadkobiercami produkcji masowej. W Japonii ta produkcja jest w dużo mniejszej skali, jest w skali manufaktury.
0: I jak rozumiem, taka skala manufaktury pozwala chociażby na to, aby kontrolować jakość produktu, który jest sprzedawany, no bo jeżeli mamy produkcję masową, to często trudno jest zadbać, aby każdy przedmiot, który trafia do sprzedaży, spełniał te restrykcyjne kryteria.
1: Co do przedmiotu, to nie wiem, ale mam tutaj na myśli na przykład meble. I w Polsce jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o meble. I ja nie mam wątpliwości, że duże fabryki, które produkują w Polsce meble, produkują meble dobrej jakości. Są na to sposoby, rzeczywiście one nie są wykończane ręcznie, tak jak krzesło, które mamy na wystawie, które jest absolutnie niesamowite, jeśli chodzi o jakość wykończenia. Ale są bardzo dobrej jakości. Problemem jest to, że trzeba mieć bardzo dużych klientów. Przy mniejszej skali jest to być może po prostu prostsze. Natomiast nie zmienia to faktu, że coś, co ja nazywam manufakturą, co będzie mniejszą fabryką, nie ma problemu z tym, żeby zatrudnić na przykład jednego z najbardziej znanych japońskich projektantów do tego, żeby stworzyła krzesło. Z drugiej strony na przykład współpracuje z takim gigantem mody rozpoznawalnym na całym świecie, jak Issey Miyake.
0: I tutaj musimy stawiać kropkę, zapraszając Państwa oczywiście na wystawę Japanese Design Today 100 w krakowskim Muzeum Manga. Anna Zabdyrska, kuratorka krakowskiej odsłony tej wystawy, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń, design, architektura.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Na początek o gigantycznych utrudnieniach w ruchu pociągów na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych w kraju, czyli Centralnej Magistrali Kolejowej. We Włoszczowie pociąg pasażerski relacji Zakopane-Warszawa Wschodnia śmiertelnie potrącił mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Chcą ustalić, w jaki sposób mężczyzna znalazł się w miejscu niedozwolonym, zwłaszcza na tak ruchliwej linii jak Centralna Magistrala Kolejowa. Wiele pociągów zostało skierowanych na objazdy, inne zatrzymano na stacjach, czekając na wznowienie ruchu. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Amerykańskie czołgi Abrams będą serwisowane w Polsce w wojskowych zakładach lotniczych w Dęblinie. Będziemy pierwszym w Europie i trzecim na świecie takim ośrodkiem, podkreśla szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
2: Powstanie nowa hamownia, powstaną magazyny buforowe, zmodernizowana zostanie infrastruktura. Mamy na to przeznaczyć około 300 milionów złotych. Połowa pochodzi z dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Część, prawie 40 milionów, zapewnimy my, a pozostała część będzie z kredytu komercyjnego.
1: Centrum serwisowe Abramsów w Dęblinie ma zostać otwarte za 2 lata. PGZ liczy na to, że będą tam również remontowane czołgi z innych krajów. Donald Trump wstrzymał planowany na jutro atak na Iran. Jak poinformował, zrobiono to na prośbę przywódców 3 krajów arabskich: Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Amerykański przywódca jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Rozmowy prowadzone są przy mediacji Pakistanu. Strony jednak są dalekie od porozumienia. Młodzi artyści i uznane gwiazdy muzyki folkowej i muzyki źródeł. W najbliższy czwartek rozpocznie się festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Na konkursowej scenie wystąpi 11 wykonawców, mówi redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek.
3: Soliści, ale też i duże zespoły. Jak zawsze sporo ciekawych eksperymentów. Nowa Tradycja, jeśli chodzi o konkurs, robi się coraz odważniejsza. Zresztą chyba jak cały festiwal, bo ta rozpiętość stylistyczna w tym roku jest chyba jeszcze większa niż zwykle.
1: Transmisje koncertów na antenach Polskiego Radia i w internecie. Koncert finałowy w niedzielę o 19.30.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Adres zamieszkania.
4: Audycja Adres zamieszkania, Agata Kowalska z Państwem. Audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj o mieście XIX-wiecznych pałaców i zabytkowych fabryk, mieście bogato zdobionych kamienic i modernistycznych skarbów architektury, mieście postindustrialnych loftów i artystowskich kawiarenek, mieście, w którym ludzie umierają z zimna w mieszkaniach komunalnych, mieście najgorzej ocenianym w rankingach szczęśliwości i wygody, mieście skazanym na prowincjonalizm? To ostatnie zdanie nie jest moje, ono jest z książki. Czy już zgadli Państwo, o które miasto chodzi? Autorka książki i mieszkanka tego miasta jest z nami. Pani Marta Madejska, mieszkanka Łodzi, kulturoznawczyni, pisarka, archiwistka społeczna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja może dodam, że to nie jest moje zdanie. To jest zdanie Pawła Smoleńskiego, który oceniał książkę.
4: No właśnie, no właśnie. Ale ono się powtarza w niemal chyba wszystkich wywiadach, których pani udziela wokół oczywiście Alei Włókniarek, głośnego reportażu pani autorstwa. Łódź jest też jedną z bohaterek najnowszej pani książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. To jest Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji. I do tych książek i do tych opowieści za chwilę zajrzymy. Ale może zacznijmy od pani doświadczenia, bo pani jest mieszkanką Łodzi, ale nie z urodzenia, tylko z wyboru. Pani została tam po studiach i wielu zapyta, w tym ja, dlaczego?
5: Ale tak pyta pani z takim tonem zdziwienia.
4: Tak, ja jestem z Warszawy, z Łodzi do Warszawy rzut kamieniem, stąd...
5: Ale nie bywa.

0: przyjeżdżacie, tutaj nie przyjeżdżacie.
1: No właśnie, no, no tak, bo typowy warszawiak powie, po co?
0: No to jest, ja tak zawsze mówię, problem typowego warszawiaka. Ja na przykład jak całe dziesiątki łodzian nieustannie siedzę w Warszawie w pracy, jeżdżę tam rano i wracam wieczorem i nie ma to dla mnie żadnego znaczenia ani jakiegoś takiego ciśnienia wokół tego. Godzina 15 w jedną stronę, bez wielkiego zamieszania i po prostu robimy to stale. Hmm. Dlaczego ta droga w drugą stronę jest tak długa i nieprawdopodobna? No to jest super ciekawy temat, który sięga w sumie aż XIX wieku. Ja przyznam, żeby może jeszcze dodać tutaj smaczku do tego obrazu. Ja jestem z urodzenia warszawianką.
1: No właśnie, no właśnie. Co za paradoks.
0: Natomiast ja jestem z Grochowa, czyli to wiadomo też jest ta pogardzana część Warszawy, na której przypominam wiele osób z Warszawy centralnej nie dociera, nigdy w życiu niemalże. Więc może przyzwyczajona jestem do tego, że zamieszkuję obszary, które mnie są bliskie, a przez innych pogardzany. Ja do dzisiaj się czuję na Grochowie najlepiej, dużo lepiej niż w okolicach Śródmieścia. I wylądowałam w Łodzi przez przypadek na studia, tak po prostu jakieś rankingi zdecydowały i już na studiach tutaj się za mocno zaczepiłam w społeczności, w środowisku. I w sumie to prawdopodobnie właśnie z jednej strony to, że zajęłam się historią tego miasta na pewno, ale z drugiej strony to, że mocno się zakorzeniłam w środowisku, mnie tutaj zatrzymało, to ludzie jakoś może zdecydowali, a poznałam tutaj naprawdę fenomenalnych ludzi. I muszę przyznać, że ta opcja, kiedy ja mam blisko tą Warszawę i w niej bywam, ale nie muszę tam mieszkać, jest dla mnie bardzo przyjemna, bo Warszawa jest dla mnie zbyt trudna, zbyt duża, zbyt tłoczna i też moje doświadczenia z mieszkania tam, opiekowania się starszą, chorą osobą nie są jakieś przyjemne, więc zdystansowałam się biograficznie, chociaż pozostaje blisko. Natomiast Łódź sobie zaadoptowałam w pełni, mieszkam tu już 20 lat, z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, na dobre i na złe.
1: A co pani najbardziej lubi w Łodzi? Pomijając pani pracę zawodową, bo Łódź jest, jak rozumiem i wiem to też z wywiadów, których pani udzielała, nieustannym źródłem inspiracji do kolejnych poszukiwań, ale tak osobiście, jako mieszkanka Łodzi, co pani szczególnie ceni w tym mieście, poza tym, że nie jest Warszawą?
0: No jednak Łódź architektonicznie, urbanistycznie teraz niestety, dla mnie niestety bardzo mocno się zmieniająca, ale ogólnie rzecz biorąc sam układ tego miasta jest unikatowy, to znaczy to jak ona powstała, jak została zaplanowana, jaką ma siatkę ulic, jaką ma architekturę, to samo w sobie stwarza z niej bardzo unikatowe miasto, takie, którego nie sposób właściwie znaleźć w innym miejscu Polski. I ja jakoś pokochałam, muszę przyznać, tą wyjątkowość. I są takie momenty, że jestem zmęczona miejskością, nie samą Łodzią, tylko po prostu miejskością, tym wszystkim, co się z dużym miastem wiąże. I mam takie momenty kryzysu. I myślę czasem, żeby może wyemigrować na jakąś naprawdę prowincję, gdyż takie miejsca też są mi bliskie. Natomiast jak odwiedzam duże miasta, też służbowo czasem w nich dłużej bywam, to zwracam do Łodzi zawsze z pewnym takim oddechem, że kurczę, to miasto jest naprawdę wyjątkowe.
1: Z ulgą.
0: Znaczy, ulga, nie ulga, ale chodzi też o to właśnie, że ono jest specyficzne i wiadomo, że w tej specyfice są też negatywne rozmaite elementy, natomiast jest też ta specyfika pozytywna właśnie, architektoniczno-historyczna, kulturowa, która powoduje, że no takich trochę szaleńców, którzy są w tym mieście na dobre i na zło zakochani, jest trochę więcej. Mhm.
1: Mówiła pani o tym, że te kamienice, ten układ urbanistyczny Łodzi powoduje, że Łódź jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju i że to też to wpływa na to, jak tam się żyje. Ale zastanawiam się, co jeszcze z tej XIX-wiecznej czy z przełomu wieków historii Łodzi jest teraz dla tego miasta ważne, bo może już nic poza turystycznymi wycieczkami albo takimi pięknymi pocztówkami, które można kupić na miejscu.
0: No to zależy, jak postrzegamy

0: my w ogóle, co dla kogo jest ważne. Tutaj jest ten, zawsze umownie to nazywam ciężar XIX-wiecznego, przede wszystkim fabrycznego dziedzictwa. I znowu, to jest z jednej strony w tym momencie unikatowe i też bardzo wiele osób przez kilka dekad walczyło o to, żeby zachować to, bo to, o ile te kamienice, to jeszcze można podciągnąć pod jakieś mieszczaństwo, które znane jest też w Krakowie czy Warszawie, o tyle te XIX-wieczne zabudowania fabryczne, no w ogóle nie były szanowane. One były masowo wyburzane, nie były wciągane na listy konserwatora zabytków w latach 90. Deindustrializacja wiązała się nie tylko z upadkiem przemysłu, ale też z rozpoczęciem takiego masowego wyniszczania tego, co też stanowiło bazę tego miasta. I mnie wtedy tutaj jeszcze nie było, ale poznałam szereg osób, które właśnie o to walczyły, co najlepiej pokazuje, że dla nich to jakoś było ważne, że dla nich to było właśnie lokalne dziedzictwo, kiedyś przemysłowe, teraz poprzemysłowe, które stanowi o charakterze tego miasta, ale też dla nich tożsamościowo po prostu było jakoś ważne.
1: To ciekawe.
0: No, tak jest właściwie w wielu, i teraz widzimy taki boom tych rozmaitych archiwów lokalnych, społecznych, i widzimy, że ludzie budują swoje takie przynależności lokalne, tak zwane lokalne patriotyzmy wokół tego typu rozmaitych elementów.
1: Wokół budynków, ale też wokół historii w tych budynkach
0: Tak,
1: się dziejących. To zresztą
0: no
1: pani
0: właśnie,
1: właśnie
0: tak.
1: odtwarza też w swoich książkach.
0: Tak, no bo to oczywiście dla nas, czy dla młodszych pokoleń już są wyłącznie skorupy i budynki, niektóre z nich naprawdę trzeba będzie pożegnać. Natomiast to są też miejsca, w których pracowały pokolenia łodzianek przede wszystkim, i też łodzian, czyli dziadkowie i ciocie i prababcie moich kolegów i koleżanek. I dla nich to też w takim wymiarze było ważne, albo zaczyna być ważne, bo niektórzy dopiero odkrywają tę historię, która została być może trochę tam też zapomniana. Więc ja bym tutaj, to jest wyjątkowe miasto, ale pewne mechanizmy, które się dzieją, nie różnią się tak bardzo od różnych innych miast.
1: Ale oczywiście po Grochowie też są wycieczki organizowane przez mieszkańców Grochowa i jeden przez drugiego opowiadają swoją lokalną historię. I to jest nurt, który się dzieje w różnych miastach w Polsce, jest wspaniały i myślę, że jest nam niezwykle potrzebny, żebyśmy lepiej żyli ze sobą, z miastami i ze swoimi sąsiadami. A proszę powiedzieć, czy zwykłym ludziom, nie przemysłowcom, nie dyrektorom fabryk, nie partyjnym dygnitarzom, tylko zwykłym ludziom, kiedykolwiek żyło się w Łodzi dobrze? Czy była taka epoka?
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że z jednej strony, no, to było miasto, które wyrosło w tym XIX wieku bardzo szybko. W takim naprawdę tempie 2000% przyrostu ludności, więc ono było bardzo też rozwarstwione, że były te nędzne zabudowania, w których mieszkała ludność robotnicza czy bezdomni, i były te wielkie pałace. I to zmaganie się z tym rozwarstwieniem ludzkim właściwie chyba nigdy się nie skończyło. Natomiast z drugiej strony, mimo że praca w fabrykach od XIX wieku była bardzo trudna fizycznie, była wymagająca, wyniszczająca i środowisko, i zdrowie, to ludzie ściągali tutaj, bo też z jakichś powodów wiele z nich uważało, że to jest na przykład lepsze niż praca na roli dla nich. Więc co rozumiemy przez dostatnio też, nie?
1: Tak.
0: I to wszystko jeszcze zależy też, czy była koniunktura, czy nie było koniunktury, bo to jest, my teraz tak mocno patrzymy na te takie podziały historyczne, to jest PRL, to jest post-PRL. Natomiast każde miasto przemysłowe, każdy ośrodek przemysłowy na całym świecie najbardziej jest uzależniony od tych kwestii związanych z koniunkturą, popytem, globalnymi prądami, przecież przemysł włókienniczy jest bardzo mocno w tej sieci, więc to było tak, że potrafiły być dekady, w które były naprawdę dostatnie i zasobne, a zaraz za nimi przychodziły lata
1: Kryzysy.
0: naprawdę kryzysu. kiedy mówimy o latach 80., mówimy, że to był bardzo duży kryzys, ale jeśli uzmysłowimy sobie, jaki był na przykład międzywojenny wielki kryzys, to były realne lata głodu i bezdomności. Więc nawet w obrębie jednego pokolenia to się potrafiło
1: ale
0: zmienić.
1: Ale to też ciekawe, pani akurat wymieniła lata 80., one oczywiście obiektywnie

0: były czasami ciężkiego kryzysu, braku produktów, biedy, kolejek. Natomiast jednocześnie z pani książki, tej ostatniej, Ostatni gasi światło, wynika, że jeśli spojrzeć na to, co nastąpiło później, choćby w Łodzi, czyli przełom 80-tych, 90-tych, transformacja ustrojowa, upadanie zakładów, czy zamykanie zakładów, wykupywanie zakładów, to zarazem wielka zapaść usług, które nazwalibyśmy publicznymi, usług przyzakładowych. I wtedy można by powiedzieć paradoksalnie, że te lata 80. były dla wielu lepsze niż 90.
1: Tak, i akurat na to mamy coraz więcej danych, to znaczy wtedy bardzo mocno się rozwarstwiło to, ale jeśli spojrzymy na te osoby, które pracowały wcześniej w fabrykach i przy tych fabrykach w PRL-u funkcjonowały te usługi społeczne, właśnie publiczne, czyli i żłobki, przedszkole, jakieś przychodnie, no to to wszystko było najpierw okrawane, potem też znikało razem ze znikaniem przemysłu, więc z jednej strony mamy olbrzymie bezrobocie w latach 90. w Łodzi, olbrzymie, naprawdę. To były setki tysięcy ludzi w całym regionie pozbawionych pracy, ale też pozbawionych właśnie coraz częściej tych takich usług publicznych, które wcześniej jednak nawet w kryzysie, mimo całego niedomagania, jakoś funkcjonowały. No i też to od razu się odbija, jak patrzy się na statystyki ludności, to ona w Łodzi wzrasta aż do 89, a potem od 90 już jest tylko i wyłącznie w dół. To jest najszybciej kurczące się miasto z dużych miast Polski, jeśli chodzi o ludność.
0: A no właśnie, to zwykle tak nie robimy w audycjach, że zdradzamy zakończenie, ale chciałabym akurat w tym przypadku o to poprosić, oczywiście trochę z przymrużeniem oka, o zakończenie książki Ostatni gasi światło, czyli przypowieści o transformacji. Czy transformacja ustrojowa w Łodzi przeszła boleśnie, ale przeszła? Czy też tak naprawdę to miasto wciąż odchorowuje tamte koszmarne lata 90? Jak pani myśli?
1: Myślę, że w bardzo dużym wymiarze wciąż odchorowuje. Mhm. To znaczy to miasto zawsze było niedofinansowane. Przemysł włókienniczy zawsze dostawał mniej pieniędzy niż na przykład ciężkie przemysły i ludzie w tym przemyśle zawsze byli gorzej opłacani w tych lekkich w ogóle sektorach. A potem jeszcze uderzyła ta sytuacja, w której nie było żadnego wsparcia centralnego dla takich ośrodków, bo przecież Łódź nie jest jedynym takim ośrodkiem w Polsce. I to się bardzo mocno odbiło i to są takie sytuacje, no to jest to trochę tak, że jak komuś wybito zęba stałego w młodości, no to on już nie odrośnie, nie? Trzeba uzbierać środki, żeby wstawić jakiś implant, przepraszam za taką niezręczną metaforę, ale tak trochę jest, chociaż z drugiej strony jednak wszystko, bardzo się narzeka na socjalizm, ale to socjalizm, to w tym okresie w Łodzi powstały wszystkie istniejące tutaj uniwersytety, jak i również olbrzymia część infrastruktury mieszkalnej. I gdyby nie to, to w sumie to miasto by się całkowicie zapadło. A tak to można powiedzieć, że przeżyło coś w rodzaju katarzis. Ono wciąż się zmaga i wciąż jest właśnie kurczącym się miastem. I wciąż ma problemy z elitami władzy też, które bardzo często myślą w ten neoliberalny sposób, niemalże wyciągnięty z lat 90., który jest kiepskim lekarstwem, a właściwie żadnym. Natomiast jak jeździłam, zbierając materiały do ostatniej książki, do tego Ostatni gasi światło, po takich malutkich miejscowościach, w których była jedna lub dwie, trzy fabryki, to zobaczyłam, jak jednak jak bardzo dużo w losach Łodzi zmieniło na przykład właśnie to, że tutaj są te uniwersytety i to nie jeden, a sporo ich jest i jest to jednak duże miasto wojewódzkie, które jakoś ocalało, bo czasem jak się zwiedza te maleńkie miejscowości rozsiane po Polsce, to ma się wrażenie, że one naprawdę zamieniły się w widma i trudno powiedzieć, czy one mają jakiekolwiek szanse na przetrwanie.
0: No to też jest los byłych miast wojewódzkich, prawda, które przeżywają do tej pory właściwie tąpnięcie, z którego trudno się wydobyć. Ale powiedziała pani o tym, że

0: Łodzi dokucza neoliberalne podejście władz, taki neoliberalny pomysł na rozwiązywanie jej problemów, który no po prostu nie działa i niczym dobrym się nie kończy. Ja wciąż pamiętam audycję Adres Zamieszkania poświęconą Łodzi w lutym, kiedy dowiedzieliśmy się, że w dwóch kamienicach należących do miasta zamarzły w sumie cztery osoby. To była trudna audycja, dlatego że próbowałam zrozumieć, co się wydarzyło i okazało się, że zależnie od tego, kogo spytać, to wersja jest inna. Miasto twierdziło, że w praktyce, że ci ludzie byli sobie sami winni, bo zmagali się z alkoholizmem, bo nie dbali o włączone grzejniki i tak dalej. Organizacje społeczne mówiły, to nie oni są sobie winni, tylko system, który sprawia, że nie stać ich na ogrzewanie, że wyłączają grzejniki, bo nie zapłacą rachunków. I to jest historia z XXI wieku, z teraz. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, że nawet nie możemy się zgodzić co do wydarzeń, co do odpowiedzialności za to, że w Łodzi, w miejskich lokalach jest minusowa temperatura.
1: Dlatego, że wychodzimy z zupełnie innych założeń i perspektyw, bo jeśli ktoś wychodzi z założenia i perspektywy, że wszystkiego trzeba właśnie się doszarpać samodzielnie w życiu, no to też wszystko, co się przydarza, jest wtedy winą danej osoby i ogólnie w to, co mocno widać w latach 90. w tych różnych opowieściach o tej zmianie, to jest właśnie taka prywatyzacja wszystkiego. No, pani prezydent powiedziała w jednym z wywiadów, które zresztą poprzedzały te niedługo te wydarzenia tragiczne z zimy, że jej jest to często zarzucone i ona zdaje sobie sprawę, że jest jej to zarzucane, że wciąż są kamienice komunalne w dosyć złym stanie, bo to też chodzi po prostu o stan infrastruktury, o to w jakim stanie są te budynki.
0: Tak jest, tutaj przypomnijmy, tam nie było oczywiście izolacji termicznej, ale też nie było podłączenia do centralnego ogrzewania. Tam osoby się dogrzewały grzejnikami na prąd, najdroższym sposobem ogrzewania.
1: Więc pani prezydent powiedziała, że ona postrzega to jako trudny wybór, żeby wybudować stadion zamiast zająć się tego typu kwestiami, spełniając jednocześnie rzeczywiste potrzeby jakiejś tam części społeczności Łodzi. No, tylko że takie organizacje społeczne, które wypowiadały się, podejrzewam, w tym ostatnim odcinku, jednak wychodzą z takiego założenia, że najpierw trzeba zadbać o bazę, a potem dopiero o takie rzeczy jak stadiony. Mimo że ja bardzo szanuję kulturotwórczą rolę sportu, to wydaje mi się, że są różne bazowe potrzeby. Natomiast wydaje mi się też, że te władze Łodzi w ostatnich latach i Rada Miasta i Urząd bardzo mocno chcą wyprzedawać te zasoby, więc oczywiście nie masz sensu inwestować w te środki, jeśli to wszystko miałoby iść na sprzedaż. Ten nacisk na sprzedaż i działek, i budynków jest bardzo duży. I też to skutkuje rosnącymi wszędzie zabudowami deweloperskimi. Czyli przechodzimy taki schemat, jaki wiele polskich miast tak naprawdę już przeszło lub też wciąż przechodzi. Tylko jest to być może jeszcze bardziej bolesne ze względu na te trudne doświadczenia, które i to przeszłość miasta. Nie wiem, troszkę w tym momencie spekuluję. Na pewno jest tak, że w tych głosach społeczności na rozmaitych spotkaniach z władzami pojawia się coraz częściej kwestia bazowych potrzeb, jak na przykład stworzenie sieci toalet publicznych, podczas kiedy rządzący w Łodzią bardzo mocno stawiają na sprowadzenie olbrzymich festiwali, właśnie inwestowanie w turystykę, czyli takie rzeczy, które przynoszą finanse, ale też jakiś splendor.
0: Splendor i prestiż, oczywiście. Ja pamiętam, że w tamtej audycji przedstawicielka organizacji społecznej mówiła, bo pytałam o to, mówię, no może to trzeba budować te stadiony, żeby ci ludzie się nie wyprowadzali z Łodzi, żeby czuli, że to miasto się rozwija. A ona powiedziała, chcę mieszkać w mieście, w którym ludzie nie zamarzają, a niekoniecznie w mieście, w którym jest stadion. I to było jakoś uderzające, że jednak ważniejsze jest to, czy naszemu sąsiadowi jest ciepło, prawda?
1: Ze mną kiedyś rozmawiała dziennikarka z Krakowa i podzieliła się taką refleksją, że ma wrażenie, że Łódź w ostatnich latach jest przygotowywana bardziej na potrzeby

0: turystów niż mieszkańców i mieszkanek. Ja się musiałam z nim zgodzić, bo chociaż uwielbiam tutaj mieszkać, to ostatnie lata są dla mnie trudne, kiedy śledzę kolejne rozmaite decyzje dotyczące budowania parków rozrywki, podczas kiedy nam naprawdę bardzo często zależy na po prostu zwykłym, dobrym mieście, w którym się wygodnie mieszka, i Łódź ma potencjał do bycia takim miastem, jeśli ktoś by o nią dobrze zadbał. Hmm.
1: Jedną z osób, która o to miasto dba, jest Marta Madejska, nasz gość, pisarka, autorka książki Aleja Włókniarek, autorka niedawno wydanej przez Czarne książki Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji, w których Łódź jest jedną z bohaterek. Bardzo serdecznie pani dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my słyszymy się w kolejną sobotę. Adres zamieszkania jak zwykle po 14. Agata Kowalska. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: To jest wieczór w Polskim Radiu 24, za 3,5 minuty godzina 23. Dzwoniąc pod numer 22 645 2400 można wziąć udział w naszym programie, można tworzyć ten program, można zostawić wiadomość i po jakimś czasie tę wiadomość usłyszeć na naszej antenie. Szczególnie sporo telefonów odebraliśmy m.in. w trakcie niedzielnego poranka. Proszę posłuchać. Halo?
4: Dzień dobry, Łodzianka dzwoni i jestem osobą już w pewnym wieku, więc chodzę wcześniej spać i dzisiaj bardzo dobrze się czuję o poranku niedzielnym i od razu wchodząc do kuchni włączam radio. Słucham Polskiego Radio 24 i dzisiaj jestem zachwycona tym podcastem językowym. Boże, jak to mnie wprowadziło w jakiś taki dobry nastrój poranny i dobrze, że tak wcześnie rano wstałam. Dziękuję.
3: Czyli dobrze rozumiem, że Polskie Radio 24 pobudza do działania. Swoją drogą przed chwilą jeszcze mówiliśmy o Łodzi i tak się złożyło, że pani z Łodzi do nas zadzwoniła. Mam nadzieję, że każdy poranek z Polskim Radiem 24 będzie równie owocny. Halo?
5: No, Lewandowski Barcelony rozruszał. Barcelona mu miała za co dziękować. No, tylko jakoś dziwnym trafem nie mógł rozruszać na naszej reprezentacji. Naszej nie mógł rozruszać.
3: No, jak państwo słyszą, w każdej sprawie można do nas zadzwonić, również w tej, że Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Swoją drogą zastanawiam się, jak się do tego odnieść, no bo z jednej strony nie jestem rzecznikiem Roberta Lewandowskiego, z drugiej strony tak sobie myślę, no w tej Barcelonie to jednak jeszcze ma 10 innych, którzy grają na podobnym poziomie, w związku z tym tam nie bardzo jest co rozruszać. Tam bardziej Robert Lewandowski był też nie tylko tym rozruszającym, ale rozruszanym przez pozostałych zawodników. Swoją drogą pod koniec maja, 31 maja, gramy towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu, więc jest pewna szansa, że również samego Roberta Lewandowskiego będzie można tam zobaczyć. Trzymamy oczywiście za niego kciuki. 22 645 2400 przez cały czas. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Mamy taką specjalną, wirtualną sekretarkę Wel, sekretarza, który czeka na państwa telefony. Można się nagrać, a potem za jakiś czas tę wiadomość odsłuchać. I będziemy kontynuować ten nasz telefoniczny projekt po godzinie 23.20.
2: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Panorama Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek 8.

0: 14 maja, a oto co dziś w magazynie. Powoli rozwiewają się niejasności, w jaki sposób Zbigniew Ziobro dostał się do USA. Miał w tym pomóc zastępca sekretarza, amerykańskiego sekretarza stanu. Polska delegacja wyruszyła do Stanów Zjednoczonych na rozmowę o wzmocnieniu obecności wojsk nad Wisłą. Jutro wizyta Petera Madziara w Polsce. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau polecił swoim urzędnikom, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze. Poinformowała o tym agencja Reutera. Według niej Landau nakazał urzędnikom Biura Spraw Konsularnych, aby ambasada amerykańska w Budapeszcie wydała politykowi PiS wizę dziennikarską. Taki krok miał być podyktowany kwestią bezpieczeństwa narodowego. Nie ma natomiast potwierdzenia pojawiających się wcześniej informacji o tym, że w sprawę był zaangażowany prezydent Donald Trump oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Polska będzie serwisować silniki do czołgów Abrams w Dęblinie. Podpisano umowę dotyczącą utworzenia autoryzowanego centrum serwisowego dla amerykańskich czołgów M1 Abrams. Podczas uroczystości premier Donald Tusk podkreślił, że będzie to jedyny taki ośrodek w Europie. Szef rządu dodał, że inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo Polski i współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Wyobraźcie sobie państwo, że gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych. Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie.
0: Trudno szukać na świecie drugiego takiego państwa, które tak mocno zainwestowało w zakup amerykańskiego sprzętu na swoje potrzeby, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot. To wszystko wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i budowy bezpieczeństwa.
0: Serwis silników do czołgów Abrams ma rozpocząć się w 2028 roku. Przez najbliższe 2 lata za 300 milionów złotych będzie w Dęblinie tworzona odpowiednia infrastruktura. Powstaną m.in. nowa hamownia oraz magazyny buforowe. Tymczasem polska delegacja wyruszyła do USA na rozmowy o wzmocnieniu obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. W ubiegłym tygodniu szef Pentagonu zdecydował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Pomimo amerykańskich planów wycofania części żołnierzy z sąsiednich Niemiec, rządzących zapewniają, że wstrzymanie rotacji wojsk nie oznacza zmniejszenia obecności wojsk USA w Polsce. O szczegółach Michał Makowski.
4: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Na wojskową obecność składa się m.in. stała baza, czyli Camp Kościuszko pod Poznaniem, Centrum Logistyczne w Powidzu oraz amerykańskie myśliwce w Łasku i Malborku. Teraz jednak USA wstrzymują rotację blisko 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli trafić do Polski w ramach pancernej brygadowej grupy bojowej stacjonującej w zachodniej części kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nie widzi w tej decyzji powodów do niepokoju.
5: To oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich. Uważamy, że proces planistyczny, który się odbywa teraz, reorganizacja obecności w Niemczech szczególnie wojsk, wymaga czasu.
4: Na początku maja prezydent USA Donald Trump polecił Pentagonowi wycofać część sił ze stałych amerykańskich baz w Niemczech. Łącznie 5 tysięcy żołnierzy. Najszybszą metodą uszczuplenia sił było właśnie wstrzymanie rotacji żołnierzy w kilku państwach. Co do dalszej przyszłości amerykańskiej obecności nad Wisłą, polski rząd opiera się na 2 amerykańskich komunikatach, stwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
6: Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski. I tego się trzymamy, natomiast w oczywisty sposób dmuchamy na zimne i każdy musi tutaj wykonać swoją robotę.
4: Polska delegacja z MON-u wyruszyła w drogę do Waszyngtonu na rozmowy z przedstawicielami Departamentu Stanu i Departamentu Wojny, aby zabiegać

0: zabiegać o zwiększenie liczebności amerykańskich wojsk w Polsce. Przebywający we Włoszech szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapewnił o skoordynowanych działaniach prezydenta i rządu w kwestii utrzymania Amerykanów w Polsce.
1: Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy. Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta, bo to jest sprawa absolutnie priorytetowa, kwestia polskiego bezpieczeństwa.
2: Udało się w Polsce przez tych już kilkadziesiąt lat wyjąć te najważniejsze kwestie, a więc bezpieczeństwo, polskie wojsko, polska granica, sojusz polsko-amerykański z tych politycznych utarczek i politycznych sporów. Niech tak będzie dalej.
0: A tak mówił premier Donald Tusk podczas podpisania umowy na budowę centrum serwisowego silników do amerykańskich czołgów Abrams w Dęblinie. Natomiast w środę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Czekamy zatem na rezultaty polsko-amerykańskich rozmów zarówno w Waszyngtonie, jak i w Warszawie.
3: Informacje w tej sprawie zebrał Michał Makowski. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymuje planowany na jutro atak na Iran. Na prośbę przywódców Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A powodem są toczące się negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Trump napisał na Truth Social, że emir Kataru, saudyjski książę koronny i prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich poprosili go o wstrzymanie uderzenia, zapewniając, że negocjacje zmierzają ku porozumieniu akceptowalnemu dla Stanów Zjednoczonych. Kluczowym warunkiem ma być rezygnacja Iranu z programu produkcji broni jądrowej. Trump oświadczył, że poinformował sekretarza obrony Pita Hegseta o wstrzymaniu operacji, zastrzegając jednak, że wojsko ma być gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku w każdej chwili. Nie jest jednak jasne, czy odwołany przez Trumpa atak rzeczywiście był planowany. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
3: Rozpoczyna się wizyta Władimira Putina w Chinach. Spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Jak informuje Kreml, rozmowy w Pekinie mają dotyczyć rozszerzenia strategicznego partnerstwa rosyjsko-chińskiego oraz współpracy gospodarczej. Czy Ukraińcy obawiają się tego spotkania? O to w Kijowie pytał nasz reporter Mateusz Czmiel.
5: Nie boimy się. Już się przyzwyczailiśmy. Mój mąż zginął, więc co mam robić? Niech rosyjskie wojska opuszczą nasze terytorium, nasze ziemię. Urodziliśmy się na tej ziemi, żyjemy na niej całe życie i mamy ją tak po prostu oddać? Na pewno nie powinniśmy oddawać naszych ziemi. To ziemia obmyta krwią naszych chłopców, wojskowych i to ma być ukraińska ziemia. Będziemy się bronić do końca. Dzisiaj Putin będzie chciał Donbasu, jutro będzie chciał Kijowa. On się nie zatrzyma. To jego trzeba zatrzymać.
6: Ja już nie znam, kiedy gorsze.
5: Już nie wiem, co mogłoby być gorsze. Przeżyliśmy już wszystko, co najstraszniejsze. Moja rodzina jest teraz w Charkowie. W jeden dzień osiwiał mi kosmyk włosów, kiedy mama się ze mną żegnała. Nie wiem, czy może być coś gorszego. Jestem gotowa na wszystko.
6: Absolutnie, gotowa do tego.
3: Chiny nigdy jednoznacznie nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od początku wojny utrzymują formalnie neutralne stanowisko, ale unikają krytyki Rosji i często powtarzają narrację korzystną dla Kremla. Tymczasem rosyjskie drony atakowały 3 statki handlowe na Morzu Czarnym. Jeden z nich to jednostka chińska. Do zdarzenia doszło w pobliżu portów w Odessie. Według ukraińskich władz atak na chiński statek nie był przypadkowy. Rosjanie zaatakowali za pomocą uderzeniowych bezzałogowców typu szachet. Statki zmierzały w stronę portów tak zwanej Wielkiej Odessy. Jeden ze statków to, jak przekazały ukraińskie siły morskie, płynący pod banderą wysp Marszala chiński Dejang. Jego załoga składa się z obywateli Chin. Do zdarzenia odniósł się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak napisał, Rosjanie uderzając dronem w będący własnością Chin statek handlowy wiedzieli dokładnie, jaka jednostka znajduje się na morzu. I jeszcze jedna wiadomość, tym razem dotycząca wewnętrznej polityki Ukrainy. Były szef biura ukraińskiego prezydenta wyszedł z aresztu. Andrii Jermak spędził tam weekend w związku z podejrzeniem o udział w grupie przestępczej piorącej pieniądze pochodzące z korupcji. Będzie odpowiadał z wolnej stopy, bo wpłacono za niego wielomilionową kaucję. O szczegółach Paweł Buszko.
7: O zatrzymaniu Andrija Jermaka ukraiński sąd zdecydował w zeszły czwartek. Aresztu mógł być zamieniony na poręczenie majątkowe. Były szef biura ukraińskiego prezydenta oświadczył jednak, że nie posiada wymaganych 140 milionów hrywien, czyli równowartości około 11 milionów złotych. Pieniądze wpłacili znajomi polityka, m.in. były trener ukraiński.

0: ukraińskiej reprezentacji Serhii Rebrow. Przed Andrijem Jermakiem jednak kolejne spotkania ze śledczymi, bo był on według nich członkiem grupy przestępczej zamieszanej w legalizację 460 milionów hrywien. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem. Andrij Jermak przez długi czas uważany był za szarą eminencję i nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to śledczy ujawnili potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Jutro po południu rozpocznie się wizyta Petera Madziara w Polsce. Nowy premier Węgier będzie w Krakowie, zwiedzi tam katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Gość przyjedzie do Krakowa o 14:30. Delegacja węgierska planuje złożyć wieńce w trzech miejscach. Przy pomniku świętego Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego. Wizyta ma mieć charakter prywatny. Przy pomniku świętego Jana Pawła II po zakończeniu wizyty i spotkania planowany jest briefing z udziałem premiera Madziara. Następnie szef węgierskiego rządu pojedzie z Krakowa do Warszawy pociągiem. W środę zaplanowano spotkanie z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Po południu gość poleci do Gdańska i tam spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Z Gdańska Madziar uda się do Wiednia. Tymczasem prezydent Węgier odmówił rezygnacji ze stanowiska mimo rosnącej presji ze strony nowego rządu partii TISA. W wywiadzie dla węgierskich mediów polityk podkreślił, że nie istnieje żaden konstytucyjny powód, który uzasadniałby jego odejście z urzędu przed końcem kadencji. Piotr Piętka.
2: Prezydent Tomasz Szujok powiedział portalowi Index, że wybory parlamentarne nie wpływają na mandat prezydenta, który zgodnie z konstytucją jest niezależny od zmian rządu. Podkreślił również, że zamierza wykonywać swoje obowiązki do końca kadencji, a żądanie partii TISO nie jest atakiem na jego osobę, a na całą instytucję głowy państwa. Premier Péter Modior odpowiedział na wywiad bardzo ostro. W mediach społecznościowych stwierdził, że wypowiedź prezydenta pokazuje, iż epoka Orbana wciąż broni swoich pozycji, a sam Szujok utracił zaufanie większości społeczeństwa. Modior zarzucił głowie państwa, że pozostaje politycznie związana z dawnym obozem Fideszu i nie reprezentuje całego narodu. Szef rządu zapowiedział jednocześnie dalszą presję polityczną na pałac prezydencki. Według Modiora Węgry potrzebują nowego początku także w instytucji prezydenta, a pozostawienie Szujoka na stanowisku utrudnia odbudowę zaufania do państwa po latach rządów Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Estońska jednostka wywiadu finansowego częściowo zawiesiła licencję operacyjną spółki, która jest operatorem giełdy kryptowalut Zonda Krypto. O szczegółach Kamil Zalewski.
3: Estońska jednostka wywiadu finansowego poinformowała, że spółka nie może przyjmować od obecnych klientów dodatkowych aktywów. Dotyczy to zarówno środków pieniężnych, jak i kryptowalut. Firma nie może też nawiązywać relacji biznesowych z nowymi klientami. Ograniczenia nie dotyczą jednak wypłat i zwrotu środków należących do obecnych klientów. Jednocześnie urząd zobowiązał spółkę do dostosowania działalności do warunków wymaganych do utrzymania licencji. Częściowe zawieszenie pozostanie w mocy do czasu potwierdzenia, że firma spełnia wszystkie wymagania. Spółka ma 30 dni na dostosowanie działalności do obowiązujących wymogów prawnych. Jeśli tego nie zrobi, przepisy zobowiązują urząd do cofnięcia licencji. W komunikacie przekazano również, że jeżeli klienci firmy nie będą mogli odzyskać swoich aktywów, mają prawo zgłosić sprawę organom ścigania w kraju swojego zamieszkania. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Estoński urząd przekazał też, że decyzję wydano m.in. na podstawie przepisów estońskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kodeksu regulującego działalność gospodarczą. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Uzasadniła ją m.in. szacunkiem do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i brakiem reakcji Sejmu na to zabezpieczenie. Zdaniem adwokata i profesora prawa cywilnego Macieja Gutowskiego kadencja Pawełczyk-Woickiej wygasła wcześniej.
4: Przyznam, że nie bardzo to rozumiem. Wedle mojej wiedzy kadencja już upłynęła pani przewodniczącej wraz z kadencją Krajowej Rady Sądownictwa, więc nie za bardzo wiem, jaką ona dymisję złożyła.
1: Zdaniem byłej przewodniczącej KRS, pierwsza prezes Sądu Najwyższego może teraz zwołać posiedzenie Rady albo w nowym składzie wybranym przez Sejm 15 maja, co według niej oznaczałoby naruszenie prawa albo w dotychczasowym składzie. Trybunał Konstytucyjny wydał w zeszły wtorek zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyborów sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów członków Rady większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
5: Suma wydarzeń.

0: Największy w Polsce magazyn energii powstał w Starym Grodkowie w gminie Skoroszyce na Opolszczyźnie. Instalacja o mocy 50 MW ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, bilansowanie systemu i niższe ceny energii elektrycznej dla mieszkańców. Dziś robimy przełomowy krok i Stary Grodków zapisuje się na kartach całej historii polskiej energetyki, mówi Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes firmy EDF Power Solutions Polska.
1: Gwarant tego, że sieć będzie pracowała elastycznie. Gdy mamy słoneczny dzień lub wieczną noc, energia wytworzona z tych źródeł nie musi być zmarnowana. To jest magazyn dwugodzinny i ten magazyn byłby w stanie zasilić dużą okolicę na kilka godzin. To jest technologia litowo-jonowa, dosyć dobrze znana, zbadana i wykorzystywana już na całym świecie.
0: Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, mówi o porządkowaniu legislacji i strategii rządu.
2: Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu ma w swoim założeniu ogromną wartość dla magazynów energii właśnie i dla wszystkich źródeł odnawialnych, których w systemie jest coraz więcej, a które w przyszłości obok energii jądrowej będą stanowić o sile polskiej energetyki.
0: Leszek Kosiorek, prezes Tauron Dystrybucja, zwraca uwagę na idealne otoczenie w postaci farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.
3: Przede wszystkim widzimy tutaj wiatrowe elektrownie, które produkują prąd nie zawsze wtedy, kiedy jest największe zapotrzebowanie na ten prąd. W związku z tym wtedy, kiedy produkują, będzie on magazynowany, ta energia elektryczna, i oddawana wtedy, kiedy będzie na to zapotrzebowanie i kiedy będzie mniej energii w sieci.
0: Gmina Skoroszyce zyska duży zastrzyk finansowy dzięki wpływom z podatku, ale kwota jest jeszcze nieznana. Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin we Włoszech uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym odprawiono mszę świętą. Odbył się również apel poległych połączony z ceremonią złożenia wieńców i wiązanek. To tam spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 roku po ciężkich walkach zdobyli niemieckie pozycje na wzgórzach i przełamali linię Gustawa. Tomasz Zielenkiewicz.
4: Prezydent Karol Nawrocki mówił o wielkim wyzwaniu, któremu podołali Polacy.
5: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia.
4: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podkreślał, że my dziś musimy wyciągnąć lekcje z postawy bohaterów sprzed 82 lat.
6: 4 lekcje Monte Cassino. Nadzieja, dyscyplina, sojusz i pojednanie.
4: Chwilę zwycięstwa wspominał 101-letni weteran 2. Korpusu Polskiego, major Władysław Dąbrowski.
7: To my zdobyliśmy, nie Amerykanie, nie Francuzi, my.
4: Po apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Z Monte Cassino, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Zdobycie przez polskich żołnierzy pod dowództwem generała Władysława Andersa, bronionego zaciekle przez Niemców masywu, było finałem prawie półrocznej kampanii.
8: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: To nie jest jeszcze sportowa emerytura, tak pożegnanie z Barceloną Roberta Lewandowskiego komentują eksperci. Po 4 latach gry w katalońskim klubie polski napastnik po raz ostatni wczoraj wyszedł na Camp Nou w barwach Barcelony. Kolejny etap to prawdopodobnie Arabia Saudyjska, chociaż w grę wchodzą też Stany Zjednoczone. Robert Lewandowski zamierza bowiem za 2 lata zagrać na Mistrzostwach Europy. Sylwia Białek.
9: Dziennikarz Wirtualnej Polskiej Jarosław Koliński powiedział, że wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski karierę klubową i reprezentacyjną zakończy za 2 lata po Mistrzostwach Europy. Dlatego najbliższe plany piłkarza to jeszcze nie emerytura, a ambitne sportowe wyzwania.
10: To jest jego cel. Myślę, że bez tego celu to przedłużanie sobie kariery, szukanie kolejnego klubu nie miałoby aż takiego wielkiego sensu, jak jest teraz.
9: Zdaniem dziennikarza najbardziej prawdopodobny scenariusz to Arabia Saudyjska.
10: Na pewno pójdzie do jednego z czołowych klubów, które stać na zdobycie Mistrzostwa Arabii, i to będzie kolejny cel, bo proszę zauważyć, że Robert w każdym klubie, w którym grał, w każdym zdobywał mistrzostwo.
9: Ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski uważa z kolei, że polski napastnik już nic nikomu nie musi udowadniać, a może zająć się po prostu swoją finansową przyszłością.
11: W Polsce jest to absolutnie top of the top i niezależnie od tego, gdzie Lewandowski będzie grał jutro, pojutrze i czy będzie w ogóle grał.
9: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii.

0: Hiszpanii. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Dla wielu był to spontaniczny wyjazd do Hiszpanii. Polacy licznie uczestniczyli w meczu pożegnalnym Lewandowskiego w FC Barcelona.

0: Bo wszystkich.
1: W sklepie, nie? Jak było drukowane koszulki, to głównie Lewandowski. Nasza duma narodowa.
2: Myślę, że Robertowi też jest miło, że tutaj tak się zgromadziliśmy wszyscy.
3: Po ostatnim meczu Lewandowskiego było przemówienie piłkarza po hiszpańsku, uściski z rodziną i kolegami klubowymi, a na koniec szpaler i podziękowanie kibiców na trybunach.
4: Sumę wydarzeń.
3: Luksusowy statek wycieczkowy Hondius, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, jest w porcie w Rotterdamie. Załoga statku zostanie poddana kwarantannie, a jednostka dezynfekcji. Katarzyna Van Rooyen.
5: Wpłynięcie statku do portu obserwowało ponad 100 dziennikarzy z całego świata. Zaraz po zacumowaniu od 25 członków załogi oraz dwóch lekarzy, którzy z nimi płynęli z Teneryfy, pobrano krew. Wszyscy muszą przejść 42-dniową kwarantannę. Czterech Holendrów będzie mogło to zrobić w domu, reszta załogi zostanie zakwaterowana w kontenerach mieszkalnych na terenie portu. Osoby te będą miały zapewniony dostęp do internetu, ogródek na wypadek ładnej pogody oraz pomoc psychologiczną. Ciało osoby, która zmarła z powodu hantawirusa, a której jest na pokładzie, zostanie usunięte przez wyspecjalizowaną firmę pogrzebową i przewiezione na lotnisko z Schiphol do pobliskiego krematorium, gdzie zostanie skremowane. Prochy zostaną przekazane rodzinie. Nie wiadomo, czy członkowie rodziny będą mogli być obecni przy kremacji. Sprzątanie statku rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Tą informacją kończymy magazyn, który przygotował Andrzej Abgarowicz. Kolejne informacje o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
9: Jest 23 minuty po godzinie 23.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Państwo pewnie doskonale wiedzą, że dzwoniąc pod numer 22 645 24 00 można o dowolnej porze dnia i godziny zostawić u nas wiadomość, a potem po jakimś czasie tę wiadomość usłyszeć na antenie Polskiego Radia. I tak jak teraz są 23 minuty po godzinie 23, tak można usłyszeć na przykład telefon o takiej treści.
11: Witam, wprawdzie mówiłem, że już więcej nie będę do Państwa dzwonił, ale cieszy mnie rozmowa o Lex Szarlatan. Choruję na cukrzycę już 72 lata, a mam 76.
9: Oj tak, ta dyskusja się przewinęła w ostatnim czasie i na antenie Polskiego Radia, no przede wszystkim w parlamencie, więc to jedna z tych kwestii, która wywołała duże emocje. Chodziło między innymi o to, żeby już nie można było udzielać porad lekarskich przez osoby, które nie mają odpowiedniego wykształcenia. No dobrze, czekamy na Państwa kolejne telefony. W jakiej tej sprawie? Halo?
12: Otóż wczoraj zapowiedziałam, że już w niedzielę nie będę się zgłaszać, no ale jednak nie udało mi się to osiągnąć. Nie mogłam się powstrzymać, żeby się nie zgłosić i dlatego się zgłaszam po to, żeby powiedzieć, że mnóstwo tematów mi się nasuwa do głowy, którymi chciałabym się podzielić i nie wiem od czego zacząć. Dlatego powiem tylko ogólnie, że to, co robię, to chodzi o to, żeby udowodnić, że utopia jest błędem ludzkości.
9: No, na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć. Halo?
13: Dzień dobry. Słucham dzisiaj panu. Szczególnie pozdrawiam pana Rocha.
9: O, no to na pewno się ucieszy. Ja mu oczywiście, jak tylko będę miał możliwość i gdzieś się tutaj z nim spotkam na korytarzach radiowych, to też mu te serdeczne pozdrowienia przekażę. Na pewno będzie bardzo zadowolony. 22 645 24 00 to jest numer telefonu, pod którym można dzwonić w każdym dowolnym momencie. Zostawić u nas wiadomość, podzielić się jakimś tematem, który Państwa żywo zainteresował i chcą Państwo się do niego odnieść, a potem po jakimś czasie usłyszeć to na antenie Polskiej Radia 24.

0: obsługujemy wszystkie telefony, więc proszę się nie bać. Również te, które gdzieś naruszają normy języka polskiego, tak to nazwijmy, nawet po godzinie 23. Ale jesteśmy już na to odporni. Nie ma najmniejszego problemu. Czekamy na Państwa głosy. Wieczór w Polskim Radiu powoli dobiega końca i właśnie Państwa telefonami powoli kończymy ten wieczór. Tylko przypomnę, że dzisiejszy program przygotowali Andrzej Abgarowicz i Rafał Roślik. Ja nazywam się Jeremiah Mrożek i życząc Państwu spokojnego wieczoru, zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Twoje pieniądze.
2: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W audycji Twoje pieniądze zajmiemy się dziś zdjęciem z księgi wieczystej hipoteki, czyli wpisu potwierdzającego na przykład kredyt bankowy. A to bardzo istotne przy sprzedaży czy zakupie mieszkania. Moim gościem jest mecenas Dominika Helios. Dzień dobry Panie.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Gdy kupiliśmy mieszkanie na kredyt, to zostało to wpisane do księgi wieczystej właśnie jako hipoteka. Czy możemy to mieszkanie sprzedać, jeśli jeszcze kredyt nie został spłacony? I czy to wszystko zostanie zapisane w akcie notarialnym, rozumiem, że z potrąceniem kwoty kredytu od ceny sprzedaży?
3: Tak, oczywiście. Hipoteka nie blokuje sprzedaży nieruchomości. Tak naprawdę to bardzo częsta sytuacja na rynku. Tutaj koniecznym będzie, aby sprzedawca uzyskał tak zwaną promesę od banku. Promesa jest to taki dokument, w którym bank wskazuje konkretną kwotę zadłużenia sprzedającego, podając również numer rachunku do spłaty i zobowiązanie, że jeżeli ta kwota wpłynie na rachunek banku, to bank zwolni hipotekę. I to również ma odzwierciedlenie właśnie w akcie notarialnym. Czyli kupujący bezpośrednio spłaca kredyt sprzedającego i dodatkowo tą nadwyżkę, która wynika z umówionej ceny, uiszcza bezpośrednio właśnie temu.
2: Na konto sprzedającego. Mhm. Jasne. Ja rozumiem, że te pieniądze są przelewane do banku.
3: Tak.
2: Mhm. Jasne, jeśli chodzi oczywiście o tą hipotekę. Dobrze. A jeżeli kredyt został spłacony już, ale hipoteka nie została zdjęta, to jest może ciekawsza sytuacja. Czy wówczas sprzedaż takiego mieszkania jest możliwa, jeśli mamy takie potwierdzenie z banku, że kredyt został spłacony? No bo zakładam, że każdy o to zadba, że bank to przyśle. Jakie informacje powinny się w takim zaświadczeniu znaleźć? Jak to się formalnie nazywa? Wyjaśnijmy.
3: Tak. Taki dokument to tak zwany list mazalny. Ten list mazalny właśnie poświadcza fakt spłaty całości zadłużenia i oświadczenie banku, w którym potwierdza, że wyraża zgodę na właśnie zwolnienie hipoteki. I ten dokument pozwala notariuszowi na złożenie wniosku do ksiąg wieczystoksięgowych właśnie o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych.
2: Tylko, że my jesteśmy w takim momencie, że nie złożyliśmy tego wniosku, a chcemy sprzedać mieszkanie, mając ten dokument w ręku.
3: Tak, i na podstawie tego dokumentu właśnie notariusz złoży taki wniosek i gdyby zrobi to
2: czy
3: już...
2: Czy możemy sprzedać mieszkanie? Czy to jest, bo to nie jest takie oczywiste. Czy możemy sprzedać mieszkanie, mając wpisany w księdze wieczystej ten kredyt bankowy, tak, mając ten list mazalny w ręku, ale bez złożonego wniosku o wykreślenie tak, hipoteki. Tak, ten moment.
3: Tak, jak najbardziej. Nie jest konieczne tak naprawdę, no, można powiedzieć, że w Warszawie na wykreślenie hipoteki czeka się ponad rok.
2: No właśnie.
3: Więc ten czas oczekiwania jest bardzo, bardzo długi, więc albo musimy przedstawić, że taki wniosek został już złożony, albo właśnie robi to za nas notariusz na podstawie tego listu mazalnego. Jest to taki gwarant.
2: W momencie, kiedy już dokonujemy sprzedaży. Tak. Czy to też jest zapisane w tym samym akcie notarialnym
3: tak,
2: sprzedaży?
3: Tak.
2: Wszystko jest
3: ten
2: tam
3: ten dokument
2: ujęte.
3: Musimy również przedłożyć. On jest załączony do aktu notarialnego.
2: Czyli to nam nie zablokuje transakcji? Nie. Bo to jest takie niebezpieczeństwo, które się u wielu osób pojawia i stąd to jest dobrze. Czy takie zaświadczenie o tej spłacie kredytu musi być, mówię to w cudzysłowie, świeże? To znaczy, czy może być ona na przykład sprzed 2-3 lat? No bo przecież może być tak, że ktoś uzyskał takie zaświadczenie, ale wcale wtedy nie sprzedawał tego swojego mieszkania i dopiero po kilku latach się zdecydował. No i okazuje się, że takie zaświadczenie ma kilka lat już.
3: Tak.

0: Rzeczywiście musimy o tym pamiętać, że przy spłacie kredytu ten wniosek do ksiąg wieczystych nie składa bank, tylko kredytobiorca. Więc właśnie, jeżeli tego nie zrobiliśmy od razu i przypomniało nam się właśnie przy momencie
1: sprzedaży,
0: to jak można powiedzieć, że ten dokument nie traci swojej ważności.
1: No bo kredyt został spłacony, on
0: dokładnie
1: to potwierdza.
0: Tak, więc jak gdyby to nie jest tak, że ten dokument ma jakiś termin przydatności, więc on jest jak najbardziej dokumentem właściwym. Niemniej jednak w praktyce rzeczywiście notariusze często wymagają tego, aby ten dokument był aktualny ze względu na kwestie pełnomocnictw. No, notariusze lubią, jak wszystko jest
1: tego
0: po prostu aktualnie.
1: Tego wymagają banki w praktyce również. Bank, drugi bank, który udziela kredytu osobie, która na przykład kupuje również mieszkanie na kredyt, też oczekuję, że to zaświadczenie będzie świeże.
0: Tak, może tak być rzeczywiście.
1: Jak tylko mówiąc, jestem bardzo zdziwiona, dlatego że no, jeżeli 5 lat temu kredyt był spłacony i to ten list mazalny całkowicie potwierdza, plus rzeczenie się wszelkich roszczeń tego banku wobec tego klienta, to mimo wszystko drugi bank uznaje, że jednak spłacony nie został, albo nie jest tego pewien.
0: Tak, wynika to również z pełnomocnictw, które są dołączone do takiego listu mazalnego, ale to nie jest żaden problem. Tak naprawdę bank ma obowiązek wydać nowe. Tak, więc to nie jest tak, że jak już nie pobraliśmy i nam ten czas minął, to już koniec. Tak, tylko bank, jeżeli zwrócimy się z ponownym wnioskiem, ma obowiązek wydania nowego listu.
1: Jest to pewnie prostsze, ale to nie oznacza, że szybsze, bo jak to w procedurach bankowych trwa do około 30 dni, więc no to tak natychmiast nie nastąpi.
0: Tak.
1: A ile kosztuje zdjęcie hipoteki przez sąd wieczystoksięgowy? Ja myślę, że raczej powinniśmy powiedzieć, od czego to zależy bardziej.
0: Jest to opłata stała, więc nie zależy ona od wysokości hipoteki, więc czy była ona na 100 tysięcy, czy na 1 000 000 złotych, to ta opłata jest stała i wynosi 100 zł. Warto jednak pamiętać, że przy starszych kredytach te hipoteki były dwie. Czyli bank to rozdzielał na hipotekę zwykłą i hipotekę kaucyjną.
1: Tak jest. I dużo wyższą, tak?
0: Tak, i w takim przypadku musimy takie wnioski złożyć dwa. Czyli opłaty też będą dwie, czyli będzie to wynosiło 200 zł, ale to również nie ma znaczenia wysokość samej hipoteki, opłata jest stała.
1: Dobrze, to jeszcze wyjaśnimy, jakie dokumenty trzeba przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania. No, jest to ważne, bo też na to powinien zwrócić uwagę kupujący, gdy mieszkanie zostało kupione, obdziedziczone, oddarowane. No różne.
0: Tak, tutaj gdyby przede wszystkim zaczynamy od numeru księgi wieczystej, bo tam mamy największe informacje, które możemy o tej nieruchomości uzyskać. Konieczne jest właśnie przedstawienie sposobu nabycia tej nieruchomości.
1: Czyli aktu notarialnego, aktu darowizny albo rozumiem
0: poświadczenia
1: dziedziczenia. I to są dokumenty wystarczające. Plus jeszcze jakieś zaświadczenia ze spółdzielni, zaświadczenie z urzędu gminy, tak?
0: Tak. Również z urzędu skarbowego, jeżeli było to mieszkanie odziedziczone lub właśnie darowane, konieczne jest, aby przedstawić zaświadczenie o tym, że sprzedający uregulował całość podatku lub z tego podatku był zwolniony. Jeżeli chodzi o te dokumenty, to ich
1: Co to jest za zaświadczenie?
0: Zaświadczenie o tym, że sprzedający właśnie uiścił całość podatku, bo jeżeli było właśnie...
1: Specjalny druk na pewno oczywiście
0: tak, jest
1: tego
0: to zaświadczenie,
1: służy.
0: Opłatę, którą również musi w Urzędzie Skarbowym uiścić.
1: I też się pewnie na to czeka.
0: Tak, na wszystkie dokumenty się czeka, więc tutaj warto, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o komplet dokumentów, to on będzie zależał od konkretnej nieruchomości. Czy ona będzie związana z jakimś gruntem, więc tutaj warto wcześniej udać się albo do adwokata, albo do notariusza.
1: I uzyskać informacje. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Mecenas Dominika Helios była naszym gościem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Twoje pieniądze. Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Sugerować się Zbigniewem Wodeckim i wracać do tych miejsc, które już znamy i które lubimy, czy może jednak eksplorować świat, bo dziś możliwości są, wydawałoby się, nieograniczone. Między innymi o tym dziś porozmawiamy.

0: zbliżenie.
1: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu. Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta, stały felietonista tygodnika

0: Powszechnego, podcaster. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Porozmawiamy dziś między innymi o czynniku alchemicznym, o pana nowej książce, tym razem proza. Zostanie pan prozaikiem?
1: No, jakoś tak, nie jestem bardzo przywiązany do różnych etykiet, ale...
0: Prozaik, to brzmi dumnie.
1: To brzmi dumnie. No rzeczywiście to poniekąd jest mój debiut książkowy prozatorski, bo do tej pory publikowałem książki eseistyczne. Mam też na koncie wprawdzie dwa tomiki wierszy, ale szczęśliwie nie można ich już nigdzie kupić. One dawno temu się ukazały. Natomiast książkowo to rzeczywiście czynnik alchemiczny to jest taki mój prozatorski debiut. Ja wcześniej pisywałem opowiadania w różnych miejscach, były publikowane. Nawet za jedno jakieś wyróżnienie otrzymałem na konkursie we Wrocławiu, ale książkowo tak. I powiem tyle, że mam też jeszcze w planach książki prozatorskie, więc coś tam może się szykuje, ale to nie będę zapeszał.
0: Zaczęliśmy wesoło, chociaż ja przyznaję, że z pewnym niepokojem śledzę pana ekscesy intelektualne, których pan się publicznie dopuszcza, bo z jednej strony rzeczywistość mówi, możesz być kim chcesz, możesz podróżować dokąd chcesz. A pan nagle się pojawia i mówi, nie, nie, wracamy do tych samych miejsc, żeby spotykać tych samych ludzi i żeby wykonywać dokładnie te same czynności. Co to ma znaczyć?
1: Rzeczywiście to trochę jest w poprzek takiej popularnej dzisiaj filozofii podróżowania, myślę, czy przemieszczania się z miejsca na miejsce, która mówi, że trzeba koniecznie nieustannie eksplorować nowe miejsca, nowe przestrzenie, odhaczać je i ruszać dalej.
0: Zaliczać,
1: kolekcjonować wrażenia, doświadczenia. Ja jestem przywiązany bardzo do takiej praktyki pogłębiania raczej związku z miejscem, które jest dla mnie istotne i mam kilka takich miejsc, do których regularnie wracam i Wyspa Korfu, która jest miejscem akcji czynnika alchemicznego, rzeczywiście też jest takim miejscem, do którego jeżdżę od wielu, wielu lat. Pierwszy raz pojechałem 20 lat temu tam. I właśnie coś takiego dziwnego się wydarzyło. I myślę, że i nasi słuchacze, i pan może też na pewno znają takie doświadczenie, że gdzieś się pojawiamy, trafiamy do jakiegoś miejsca i nagle czujemy, że wszystkie elementy są tam, gdzie być powinny, że jest jakiś rodzaj takiego powinowactwa, czegoś, co nam bardzo odpowiada i to się nie daje tylko sprowadzić do tego, że nie wiem, jest ładnie i trafia to w nasze gusta estetyczne, tylko cały nasz organizm jakoś jest lepiej dostrojony do tego miejsca. Jest to tajemnicze, nie wiem dlaczego tak się dzieje. W książce snuję pewne hipotezy czy takie rozważania na temat właśnie tego, skąd to się może brać, ale nic nie rozstrzygam i nie daję żadnych jakby na to gotowych odpowiedzi. Ale też z takiego doświadczenia właśnie czegoś niezwykle bliskiego w kontakcie z tą Wyspą Korfu, z ludźmi, z miejscem, z jego historią. Z tego się ta książka narodziła.
0: My mówimy o podróżach i o miejscach, ale wydaje mi się, że to samo podejście może dotyczyć na przykład muzyki, na przykład literatury, czy szerzej sztuki, ubrań. Ktoś woli co sezon najnowsze, najmodniejsze ciuchy, a kto inny chodzi 20 lat w tej samej kurtce, bo już się z nią zżył. Jest mu z nią po prostu dobrze. To jest ten mechanizm?
1: Moim zdaniem tak. I to rzeczywiście w moim przypadku akurat jest tak, że ja w ogóle cenię sobie właśnie pogłębianie i pewną powtarzalność i stabilność i w kontakcie ze sztuką, i w muzyce, i w podróżach. Może to jest cecha osobowości, może to jest, ja wolę o tym w ten sposób myśleć, nie psychologizując nadmiernie, wyraz właśnie pewnej postawy wobec świata, takiej, która się opiera na założeniu i w sumie realistycznej obserwacji, że i tak nie uda mi się wszystkiego poznać i wszystkiego dogłębnie zwiedzić, obejrzeć, zapoznać się z tym, więc wolę chyba lepiej i głębiej poznać jedno, dwa, trzy miejsca, ale mieć takie poczucie, że naprawdę w nie wrosłem, że naprawdę stałem się częścią ich historii, a one mojej, niż właśnie tak się przemieszczać nieustannie, chociaż też absolutnie nie chcę, żeby to wartościująco zabrzmiało. Nie twierdzę, że to jest lepszy sposób bycia czy życia niż ten właśnie opierający się na tym, żeby eksplorować i poszukiwać wciąż nowych wrażeń i doświadczeń. No i książka też, choć wyrasta jakoś z tego przywiązania do miejsca, oczywiście też nie jest przeznaczona dla tych, którzy lubią to samo co ja, tylko myślę, że każdy może

0: ją przeczytać i z tymi historiami jakoś wejść w rezonans, które tam są opowiedziane.
1: Uprzedził pan poniekąd moje kolejne pytanie, bo zastanawiam się właśnie, czy to powracanie, czy to regularne eksplorowanie, posuwanie się raczej w głąb niż zaliczanie kolejnych kierunków i kolejnych miejsc przyszło z czasem? Czyli nie wprost pytam, czy pan się aby nie starzeje, czy może zawsze panu towarzyszyło?
0: Raczej zawsze lubiłem wracać w miejsca, które znałem i zawsze mnie intrygowało to obserwowanie upływającego czasu od obu stron, to znaczy zarówno jeśli chodzi o miejsce, jak i o mnie samego. O to, jak zmienia się w czasie rzeczywistość, którą znałem, którą pamiętam, która była dla mnie jakimś ważnym punktem odniesienia. No i jak ja też się zmieniam i z jakiej przychodzę na nowo wciąż perspektywy w te właśnie dobrze rozpoznane, wydawałoby się, przestrzenie. Ja lubię, wie pan, na przykład regularnie, jak odwiedzam moją mamę na Chomiczówce, gdzie spędziłem lata pierwsze swoje życia, młodości.
1: Jak Sydney Pollack.
0: Tak, tak. No oczywiście Sydney Pollack tam na Marii Dąbrowskiej mieszkał, akurat po drugiej stronie Konrada, ale moi koledzy tam właśnie byli bezpośrednimi sąsiadami Sydneya Pollacka, ale potwierdzam wszystko, co w tej piosence jest, to prawda. Te historie tam przez niego przytoczone, to jest wszystko tak, jak było.
1: A wracając do mamy?
0: Tak, to jak odwiedzam mamę, to lubię sobie tak pochodzić po okolicy i wrócić właśnie do tych miejsc, które były dla mnie ważne i stanowiły jakieś przestrzenie różnych doświadczeń, które się miało po raz pierwszy, jak miałem lat kilkanaście. I jak tam chodziłem wraz z moimi przyjaciółmi, z których dwóch już nie żyje, takich moich bardzo bliskich przyjaciół, więc tam chadzam czasami, gdzie mieszkali, w te miejsca, odwiedzam jednego z nich na cmentarzu, który jest w pobliżu na Wawrzyszewie. To są właśnie takie doświadczenia, które w jakiś szczególny sposób przeżywam i myślę, że to jakoś też rzeczywiście różnie bywa, bo są ludzie, którzy tak nie przeżywają tego wszystkiego, nie mają tego odruchu, nie potrzebują takich powrotów, a u mnie to tak wygląda właśnie.
1: Przyznaję, że to, co pan mówi i to, co pan napisał, podziałało na mnie uspokajająco.
0: Cieszę się.
1: Bo przez długi czas wydawało mi się, że ta moja skłonność, żeby nawet w dużych, pięknych miastach ograniczać się w kółko do kilku ulic czy tych samych kwartałów, to jest wyraz głębokiego dziwactwa, ale nawet jeśli, to widocznie jest więcej ludzi, którzy mają...
0: No pewnie.
1: Tak samo.
0: Witamy w klubie.
1: Jak się pan broni przed taką myślą, że być może jednak coś umyka, jeśli człowiek koncentruje się cały czas na kilku dobrze znanych, czy coraz lepiej znanych adresach, bo ktoś czuje się na niejednej gęstej azjatyckiej ulicy jak u siebie w domu, ktoś zwiedził 20 kilka afrykańskich krajów i tak dalej, i tak dalej. Może oni widzieli więcej, zakosztowali czegoś więcej.
0: No, być może. Jak powiadam, nie neguję tego, ani tego nie oceniam, ale wie pan, już chyba kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, że są ludzie, którzy mają poczucie losu i tacy, którzy go nie mają. Ja się zaliczam do tych, którzy mają i jakoś takie mam wrażenie, że dobrze, no to znaczy, że być może jest tak, że akurat moja historia, mój los, moje życie, to jest historia, los, życie człowieka, który raczej właśnie w tym trybie funkcjonuje. Tych życiorysów, tych losów jest zatrzęsienie. One są od siebie bardzo różne. Nie jestem w stanie przeżyć życia tak jak wszyscy, no bo każdy je w jakimś sensie przeżywa inaczej. Mam to swoje, mam tą swoją perspektywę. To, co jest dla mnie istotne, to, żeby nie wpadać w taką kompulsję, to znaczy w jakąś taką sztywność, żeby się nie trzymać za wszelką cenę tego właśnie jednego modelu. Ja miewam też czasem potrzeby, żeby gdzieś indziej zajrzeć. Nie jeżdżę wyłącznie na wyspę Korfu na urlop, chociaż staram się bywać na niej regularnie, ale mam czasami też potrzebę, żeby gdzieś pojawić się tam, gdzie mnie jeszcze nie było i też z nią nie walczę wtedy naturalnie. ale zazwyczaj jest tak, że nawet jak mam takie pokusy, żeby gdzieś tam bardzo intensywnie coś poeksplorować, to jak tylko trochę poeksploruję, zaraz mi przechodzi i natychmiast wracam tam, gdzie już byłem i gdzie lubię, gdzie znam, gdzie się czuję jak u siebie i najlepiej. I tak, to mam tak i w literaturze, i w muzyce też często.
1: A zdarza się panu tak, jak bohaterce

0: jednego z opowiadań, że kiedy znika albo zmienia się jeden ze stałych elementów, wydawałoby się, rzeczywistości. W przypadku tego opowiadania to jest stolik, przy którym leciwa już Włoszka zwykła była przesiadywać, plażować. To czuje pan jakiegoś rodzaju zaskoczenie, niepokój?
1: Tak, zdecydowanie. To są historie wymyślone, ale mają pewne swoje odpowiedniki w rzeczywistości. Jakieś takie momenty, kiedy ta wyobraźnia zaczynała pracować na kanwie jakiegoś spotkania, jakiejś sytuacji i tak dalej. To, o którym pan mówi, opowieść o Włoszce, ono ma dużo z, powiedziałbym, rzeczywistości, bo taką Włoszkę naprawdę spotkaliśmy i to mniej więcej tak wszystko wyglądało, jak ja opisuję. Przez pryzmat oczywiście literacki przetworzyłem to wszystko, ale rzeczywiście razem z moją żoną bywaliśmy przez wiele lat z rzędu w takim miejscu, w którym i pewna pani o tej samej porze roku pojawiała się z dużą regularnością i ona rzeczywiście zawsze wszystko robiła tak samo, to znaczy to było jak w rytuale, jak w zegarku. Wszystkie te elementy co roku wyglądały dokładnie tak samo. Wkraczanie do stołówki bardzo punktualne, jej dania, które zjadała wedle określonego porządku, jej mała buteleczka czerwonego wina, która zawsze towarzyszyła jej na kolację, jej plażowy stolik, jej regularne czynności plażowe, które też wykonywała w odpowiednim porządku. I właśnie w pewnym momencie coś tam zostało zakłócone, ktoś jej w pewnym momencie ten jeden z tych elementów usunął z tego całego układu i pamiętam, choć to było zdarzenie w sumie banalne, że jak to zobaczyłem sam i widziałem tą jej rozpacz realną z powodu tego, że coś tutaj się posypało, to jakiś rodzaj mnie zdjął takiego dziwnego, metafizycznego niepokoju, że właśnie coś tu się zakłóciło. No i z tego trochę poczucia potem się ta opowieść urodziła. Natomiast rzeczywiście dla mnie, muszę powiedzieć, taki rodzaj struktury, stabilności, powtarzalności jest czymś, co mnie zdecydowanie kotwiczy w świecie. To znaczy, co mi daje jakieś poczucie pewnego bezpieczeństwa, właśnie pewnej formy, w obrębie której mogę funkcjonować. Mam jednak silne poczucie, że życie jest bardzo niepewne i bardzo trudne i niestabilne i okrutne bywa i chaotyczne, a że jak popatrzymy na historię kultury, historię cywilizacji, to ona właściwie w ogóle polega na tym, żeby wytwarzać pewne formy w miarę przewidywalne, stabilne, powtarzalne i tak dalej. W tym się jakoś realizujemy. I mi się wydaje, że to jest dzisiaj bardzo potrzebne i bardzo nam tego w ogóle brakuje, nawet coraz bardziej. W takim świecie jednorazowości, wszystkich takich elementów, które są wymienne, jednorazowe i taka potrzeba jakby powtarzalności i struktury, ona może się też wyrodzić w jakieś fundamentalizmy i wyradza się w różne radykalne ruchy polityczne, które właśnie obiecują z kolei, że to się dostanie w stopniu stuprocentowym i całkowitym, że można dostać taką przewidywalność, stabilność i powtarzalność, która będzie w nieskończoność taka. No tak nigdy nie ma.
0: No ale tak, ale te ruchy chyba żerują właśnie na tej potrzebie, żeby jednak w jakimś sensie mieć stałe punkty odniesienia.
1: Tak.
0: To już trochę pachnie chęcią, czy wręcz potrzebą jakiegoś zakorzenienia, afe. Współczesność mówi coś zupełnie innego. Rób co chcesz, bądź kim chcesz.
1: Tak, no nie masz właściwie korzeni, one się nie liczą. To, co było, a nie jest, to się nie pisze w rejestr i nic cię nie warunkuje. Jesteś wolny w stopniu absolutnym, możesz się właściwie stworzyć od zera, jakby nic nie ma znaczenia, ani twój wiek, ani twoja płeć, ani nic innego. Wszystko możesz dzisiaj wciąż na nowo wymyślać i stwarzać. I to jednak wydaje się być iluzja. To znaczy, nie chodzi o to z kolei, żeby w drugą popaść skrajność właśnie, że mianowicie wszystko jest na twardo zdefiniowane i od już tych wyroków nie ma żadnych odwołań. Natomiast, że
0: ten rozwój... środek chyba, nie?
1: Też mi się tak wydaje. Tak.
0: Dodajmy, że po zajściu ze stolikiem przyszła pandemia, więc może zaistniał efekt w tym wypadku nie motyla, a stolika.
1: Postacie w dużym stopniu, przeważającej mierze, są dziełem wyobraźni. Jak to bywa w takiej konwencji, one czasami się właśnie biorą z jakichś rzeczywistych postaci, które dostają w wiele cech dodatkowych i są w sytuacjach, w których już tylko wyobraźnia je umieszcza. Właściwie jest jedna postać, jedna tawerna.

0: na której historia opowiedziana jest bardzo dokładnie. To jest restauracja Klimataria i Kostas Bellos, obecny jej szef, właściciel, który przejął interes od ojca Nikosa Bellosa, który tę restaurację zakładał w latach 90. To jest miejsce absolutnie niezwykłe. No i jakby pan zobaczył tę knajpę, to pewnie by pan tak w ogóle nie pomyślał, że tam takie cuda mogą być. A rzeczywiście jedzenie jest no zupełnie niezwykłe, oparte na takich bardzo, bardzo klasycznych, prostych przepisach. Karta jest nieduża. Są tam najklasyczniejsze dania kuchni Korfu, czyli między innymi bianco i burdetto, takie dwa rybne dania, które są flagowymi, można powiedzieć, potrawami wyspy i one są bardzo proste w zasadzie. Wydaje się, że proste do wykonania, ale oczywiście jak się człowiek spróbuje za to zabrać, to się okazuje, że wcale nie wychodzi, co też jakoś jest przedmiotem jednego z opowiadań, jednej z opowieści. Kostas Bellos mi opowiedział o historii tej restauracji, o całej filozofii gotowania, którą mają, na czym to polega, jaka jest tajemnica tej jakości tych potraw, które tam robią. I ja to wplotłem w tę historię. Jest to jakiś rodzaj hołdu również dla tej rodziny, która tę małą, a niezwykłą zupełnie tawernę prowadzi.
1: I to też chyba jest poniekąd hołd dla lokalności, bo można tak oczywiście rzeczonego Kostasa przymusić, żeby podzielił się takim albo innym przepisem. Można w odpowiednim sklepie kupić produkty z danego rejonu, czy to Europy, czy świata, i spróbować coś podobnego samemu ugotować, a potem się okazuje, że to nie jest to.
0: Właśnie tu działa ów czynnik tajemniczy, no. To znaczy jest coś takiego, że potrawy, które je się w miejscu, w którym one są najbardziej charakterystyczne, w którym się narodziły, podobnie z winem, w miejscu, w którym jest wytwarzane, w którym rośnie, jakoś to wszystko inaczej smakuje, inaczej działa na duszę i na ciało. I to jest jakaś tajemnica tego związku, relacji pomiędzy człowiekiem a miejscem, pomiędzy jedzeniem a miejscem również, kuchnią a miejscem. W ogóle uważam, że kuchnia i taka regionalna, lokalna kuchnia jest doskonałym sposobem na to, żeby poznawać dane miejsce, jakoś właśnie w nie wrastać. Ja mam zresztą sam taką zasadę, że jak gdzieś jestem, to w podróży, to jem wyłącznie potrawy regionalne. Znaczy jak nie ma, no to oczywiście coś tam zjem innego, ale zasadniczo tak sobie postanawiam zawsze, żeby kosztować rzeczy, które tam rosną, które tam są najbardziej charakterystyczne, robić to najlepiej w miejscach, w których sami lokalni mieszkańcy się stołują. I powiem szczerze, że dla mnie na przykład, ja pierwotnie przyjechałem na Korfu 20 lat temu śladami Lorenza Durella, który tam mieszkał przez kilka lat, i jakoś tak zapałałem do tej wyspy wielką miłością. Później wracałem regularnie, właściwie rok w rok, z niewielką przerwą po tym pierwszym chyba czy drugim pobycie. I powiem szczerze, że odkrycie tej kuchni regionalnej, tej też historii, która za tymi potrawami stoi, bo to są takie potrawy rybaków zazwyczaj, z bardzo prostych składników, nie wymagające, nie wiem, jakiegoś właśnie wyrafinowania. Zresztą w ogóle taka kuchnia jest zawsze najlepsza wszędzie. Taka kuchnia ludzi prostych, biednych, którzy nie mają jakichś frykasów do wyboru. Może z wyjątkiem kuchni francuskiej, bo ona jest jednak wybitna, a tutaj warstwy wyższe się mocno tutaj zasłużyły również, ale tam rzeczywiście poprzez ten kontakt z tymi potrawami, historią tych potraw, jakoś zupełnie inaczej, powiem szczerze, zacząłem przeżywać obecność na Korfu.
1: Pan mówi o kulinariach, ale wydaje mi się, że podobny mechanizm działa też w przypadku choćby literatury. Pamiętam, że pierwsze powieści, pierwsze kryminały Marka Krajewskiego czytałem w przedwojennym domu w Wrocławiu, w kamienicy z lat 30., a Złego Tynmanda na Marymoncie w Warszawie. I oczywiście nie mam żadnych dowodów. To nie jest sprawdzone, policzone, zmierzone, ale miałem wrażenie, że to jednak działa trochę inaczej.
0: Tak.
1: Genius
0: tak.
1: Loci.
0: Absolutnie. Absolutnie. Potwierdzam. Ja też mam te doświadczenia. Wprawdzie Krajewskiego nie czytałem tam, gdzie trzeba, tylko w Warszawie, ale Tynmanda właśnie
1: wybaczam
0: też podobnie. Dziękuję.
1: A jeśli chodzi o to uznanie czy przyznanie przed samym sobą, że wszystkich książek świata się nie przeczyta, że całej muzyki, która została

0: została i zostanie jeszcze nagrana, się nie posłucha, że nie odwiedzi się wszystkich miejsc wartych i niewartych odwiedzenia, to jest w pana odczuciu wyraz kapitulacji czy dojrzałości?
1: Powiem szczerze, że to jest wyraz wolności moim zdaniem. Dla mnie to był moment, bo oczywiście przypuszczam, że tak jak każdy, znaczy może nie wszyscy mają takie podejście, ale ja w pewnym momencie jakoś to uznałem i pogodziłem się ze swoją właśnie skłonnością do powracania do pewnych wątków, lektur, artystów, miejsc. I to było dla mnie wyzwalające, to znaczy właśnie doświadczyłem takiego poczucia, no tak, no przecież ja naprawdę nie muszę wszystkiego przeczytać, nie muszę wszędzie pojechać, nie muszę wysłuchać wszystkiego, wszystkiego obejrzeć, mam swoje jakieś obszary, które zgłębiam, które jakoś są dla mnie ważne i mogę właśnie tym się cieszyć i tak naprawdę ta wolność, żeby w tym być i to tylko lepiej i lepiej jeszcze poznawać, wydaje mi się być czymś naprawdę takim niezwykłym. Jest jakieś kontinuum. Bardzo to jest ciekawe.
0: A czy ta wierność nie grozi w jakimś momencie zamknięciem się, zastygnięciem?
1: Pewnie może grozić. Powiem jeszcze tylko, że w sumie i tak zastygniemy wszyscy na końcu.
0: Ostatecznie, definitywnie.
1: Zmierzamy do zastygnięcia. Więc jeśli to, tak jak to Carl Gustav Jung często mawiał, no, że jeśli człowiek wie, co robi, to jest w porządku. Jeśli to jest świadome i jeśli ja pewną stałość i powtarzalność wybieram jako coś, co po prostu mi odpowiada, a nie jest to przymus, nie jest to rodzaj właśnie takiego zastygnięcia w resentymencie, w złości, w żalu, w zawiści, bo to wszystko tak może też oczywiście wyglądać, to wydaje mi się, że to może być ciekawe i takie konstruktywne, ale oczywiście to zawsze jest ryzyko, że się w jedną albo w drugą stronę odpłynie za bardzo.
0: Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta, felietonista Tygodnika Powszechnego i podcaster był moim gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Spokojnego wieczoru panu i państwu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: zbliżenie. Powtórka programu. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zastępca sekretarza stanu miał ułatwiać Zbigniewowi Ziobrze wyjazd do USA, podaje agencja Reutera. W Dęblinie powstanie pierwsze w Europie centrum serwisowe czołgów Abrams. Z najwyższymi honorami Andrzej Poczobut zostanie w czerwcu przyjęty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informacje podają.

0: Reuters, powołując się na 3 źródła.
1: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Prokuratura podejrzewa byłego ministra sprawiedliwości o 26 przestępstw w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Wizyta w Europie generała Dana Kane'a powinna wyjaśnić zamieszanie z relokacją wojsk amerykańskich w Europie, w tym w Polsce, uważają eksperci do spraw bezpieczeństwa i wojskowości. Do Brukseli ma przybyć jeden z ważniejszych amerykańskich generałów, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Kwestia zamieszania związanego z relokacją wojsk amerykańskich w Europie musi być precyzyjnie wyjaśniona, uważa Juliusz Sabak z portalu obronnego.
3: Pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
2: Również generał Bogusław Pacek podkreśla potrzebę precyzyjnego wyjaśnienia kwestii relokacji wojsk amerykańskich, ponieważ w jego opinii wytworzył się wokół tego tematu chaos informacyjny.
4: Gdyby ta komunikacja była właściwa, gdyby nasz minister obrony był o tym uprzedzony, gdyby była jakaś rozmowa, to inaczej by wyglądało.
2: Sprawa relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce będzie też kluczowym tematem środowego spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Kane'em. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim na świecie takim ośrodkiem, tak o Centrum Serwisowym Czołgów Abrams w Dęblinie, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Adam Leszkiewicz powiedział, że ta budowa wyróżni wojskowe zakłady lotnicze na tle Europy.
5: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym, licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników, w zakresie właśnie silników AGT 1500, specjalne silniki, o trochę takim lotniczym charakterze, w związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
0: Centrum Serwisowe Abramsów ma zostać otworzone w 2028 roku. PGZ liczy na to, że w tym miejscu będą też remontowane czołgi innych krajów. Andrzej Poczobut zostanie przyjęty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z najwyższymi honorami, poinformował europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, zwolnionego niedawno z więzienia, zaplanowano na 17 czerwca. To jest środa, czyli dzień zarezerwowany na najważniejsze wystąpienia i debaty.
6: Tak naprawdę będzie uhonorowany tak jak głowy państw czy premierzy rządów, czyli bardzo, bardzo prestiżowo. Andrzej Poczobut jako ten niezłomny i twardy bojownik o podstawowe prawa, to nazwisko znają i Hiszpanie, i Portugalczycy. Jest tym, który dziś rozpoznawany jest w całym parlamencie.
0: Andrzej Poczobut jest ubiegłorocznym laureatem Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski, za walkę o wolność i demokrację. Jest wyrok w sprawie 32-latki, która w Łodzi groziła nożem taksówkarzowi. Kobieta została skazana na 3,5 roku więzienia. Pod koniec stycznia Ewelina R. wyciągnęła nóż po tym, jak kierowca odmówił wykonania przewozu za 20 zł, wyceniając usługę na 100 zł. Kobieta przyznała się do winy, choć twierdziła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, mówi prokurator Maciej Ziółek.
7: Tutaj tak naprawdę było to na niekorzyść jej działało, bowiem to był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawieniem życia drugiej osoby.
0: Oskarżona przeprosiła i wyraziła skruchę, a pokrzywdzony przyjął przeprosiny. Za zarzucany czyn groziło jej od 3 lat do 20 lat więzienia.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie. W dzień od 16 miejscami na północy i w obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju. W Tatrach trudne warunki. Po intensywnych opadach śniegu Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów.

0: 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowana Agnieszka Stępień, fizjoterapeutka z Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i prezeska Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
3: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o kondycji. O kondycji naszych dzieci. Bo całkiem niedawno rozmawiałam z panią profesor o tym, że przykry widok to jest takie podwórko, które my pamiętamy z czasów dzieciństwa, gdzie był harmider, zwisające do góry nogami dzieciaki z trzepaka, dzieci skaczące w gumę, chłopcy kopiący piłkę. Tego właściwie na osiedlach już się nie spotyka. Przykre, prawda?
4: Tak, w pełni zgadzam się z tą opinią. Rzeczywiście też z dzieciństwa pamiętam właśnie taki obrazek na trzepaku. Pamiętam gry w gumę. Do tej pory pamiętam układy, a w tej chwili gdzieś to rzeczywiście zniknęło i nastała nowa rzeczywistość.
3: Nowa rzeczywistość, w której funkcjonują nasze dzieci, taka bardziej wirtualna, bardziej stacjonarna, bardziej za biurkiem, gdzieś za monitorem komputera. Nasze dzieci w jakiej są formie fizycznej w tej chwili?
4: Muszę to z przykrością powiedzieć, ale nie jest to forma dobra. I wskazują na to badania naukowe na świecie, ale mamy także bardzo ciekawe projekty w Polsce, które prowadzone są przez Akademię Wychowania Fizycznego w poszczególnych miastach. I te raporty takie, które corocznie są prowadzone, wykazują rzeczywiście, że nasze dzieci prezentują znacznie niższy poziom od rówieśników sprzed wielu lat.
3: Ja pamiętam takie standardy. Na WF-ie robiło się takie testy i trzeba się było zmieścić w różnych przedziałach, rzucić piłką lekarską na ileś tam metrów, ileś razy podciągnąć się, nie wiem, na drabince, zrobić przewrót w przód, przewrót w tył. Tego już się nie robi? Czy dzieci nie potrafią tego zrobić?
4: Trudno mi powiedzieć, co w tej chwili, jak wygląda dokładnie lekcja WF-u. I wydaje mi się, że rzeczywiście te wymagania są w tej chwili niższe i są mniej urozmaicone, te lekcje WF-u. Ale w tej chwili ten nowy program podejmuje takie działania, żeby wrócić jednak do przeszłości. Ja mogę powiedzieć z mojej praktyki takiej fizjoterapeutycznej, ponieważ pracuję w gabinecie i zajmuję się dziećmi. I mogę powiedzieć, że takie badanie podstawowe wykazuje, że na przykład w tej chwili dzieci są mniej gibkie, czyli są mniej rozciągnięte i fizjoterapeuci wykonują różne pomiary zakresów ruchomości. To może być zwykły skłon, kiedy na przykład pamiętam ja w przyszłości, że należało położyć całe dłonie na podłożu, żeby zaliczyć pewien test. W tej chwili na tyle zmieniły się normy, że położenie całych rąk uważa się za hipermobilność w tej chwili i to pewnie jest związane z tym, że większość dzieci tak naprawdę w ogóle nie jest w stanie dotknąć rękami do podłogi. I my uczymy naszych studentów, bo też pracuję jako wykładowca w Wydziale Rehabilitacji AWF-u Warszawskiego. Uczymy się jeszcze, my się też uczyliśmy z takich podręczników, gdzie są określone pewne normy zakresów ruchu. I niektóre te zakresy obecnie u dzieci to stanowią 60-70% tych pomiarów, które były publikowane w 2000 roku. Także widać, że przez te 25 lat zmieniło się bardzo dużo, ale to także dotyczy pewnych sprawności, czyli takich sprawności jak na przykład skakanie przez skakankę.
3: A właśnie, też dawno tak, nie widziałam dziecka, które by skakało na skakance.
4: To jest prawda. Teraz chyba bardziej manualne, powiedzmy, sporty uprawiają obecnie dzieci. I badania właśnie prowadzone przez AWF wykazały, że i z tego co dobrze pamiętam, 97% dzieci ma problem z właśnie ze skakaniem, ze skakanką, czy przez skakankę.
3: Właśnie chciałam zapytać, od kiedy prowadzić jakąś profilaktykę, ale przyszło mi nagle do głowy, że właściwie profilaktykę taką fizjoterapeutyczną

0: erotyczną czy ruchową powinna się prowadzić niemalże od narodzin.
1: Ja powiem, że to dokładnie pani redaktor trafiła w punkt, czyli tak naprawdę troska o dziecko zaczyna się w chwili narodzin i jeżeli sporo dzieci w tej chwili ma rzeczywiście zaburzenia w pierwszym roku życia i bardzo istotne jest to, żeby te dzieci regularnie obserwować i tym zajmują się na pewno fizjoterapeuci. Na samym początku takie wizyty patronażowe prowadzą pielęgniarki i położne w pierwszym okresie życia. Dzisiaj nawet była taka bardzo ciekawa konferencja, w której uczestniczyła Izba Pielęgniarek i Położnych i Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I one mówiły właśnie o tym, że przekazują dzieci, które widzą, że jest jakiś problem z rozwojem tego dziecka, przekazują w ręce fizjoterapeutów, którzy od samego początku zaczynają już terapię. I tak naprawdę to też my jako środowisko fizjoterapeutyczne dążymy do tego, żeby każde dziecko w Polsce mogło w pierwszych miesiącach życia być obserwowane przez fizjoterapeutę, żeby właśnie w przypadku najmniejszych zaburzeń wprowadzić bardzo wczesne oddziaływanie, nawet w postaci takiej edukacji dla rodziców, którzy powinni wiedzieć, w jakich pozycjach dziecko układać, jak nosić dziecko, w jakich pozycjach, które mięśnie są wzmacniane, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważne przy ogólnym rozwoju dziecka.
0: Jako mama skrajnego wcześniaka powiem, że przed laty taką opieką objęte były właściwie dzieci, które urodziły się z jakimiś problemami. Natomiast na pewno nie dotyczyło to wszystkich. Jakby z perspektywy tych wszystkich tak zwanych zdrowych dzieci, to czasami uważało się, że jeżeli ktoś zastanawia się, czy tak ułożyć dziecko, czy inaczej, uważano to za przesadę.
1: Trudno mi się tak do końca do tego ustosunkować, bo pewnie w naszej praktyce my widzimy więcej dzieci jednak z problemami, które trafiają z nieprawidłowym ustawieniem głowy, mają nierówno ustawione łopatki, na przykład w wieku 3 czy 4 lat. I tak naprawdę jak sięgnie się w takim wywiadzie do wspomnień mamy i pytamy o tym, czy coś specjalnego działo się w pierwszym okresie życia, to często słyszymy, moje dziecko układało się asymetrycznie. Często głowa była skręcona w jedną stronę, tak? I to pokazuje, że jeżeli mama pamięta z tego pierwszego okresu takie nieprawidłowe ustawienie, to być może na tym etapie można byłoby wprowadzić już pewne oddziaływania, żeby to dziecko w wieku 3 czy 4 lat nie trafiało z pewnym zaburzeniem postawy.
0: Już utrwalonym trochę, prawda? Czyli to żadna przesada, tylko czujność, która powinna towarzyszyć każdemu rodzicowi, lekarzowi i położnej już na bardzo wczesnym etapie.
1: Tak, tak, oczywiście. I chcę jeszcze wspomnieć o tym, że w tych pierwszych miesiącach życia, czy pierwszym roku życia, tak naprawdę wtedy, kiedy dzieci znajdują się w takich niższych pozycjach, kiedy uczą się utrzymywać głowę na brzuchu, kiedy łapią się za nogi, kiedy zaczynają zmieniać pozycję, stają na czworaka, to tak naprawdę każda pozycja wiąże się z treningiem określonych mięśni w naszym ciele. I teraz, żeby być sprawnym piłkarzem, teraz jest na przykład sporo takich szkół piłki nożnej dla młodych, takich 4-5-latków, to tak naprawdę, żeby sprawnie grać w piłkę nożną, to trzeba mieć wyćwiczone wszystkie grupy mięśniowe. I jeżeli na przykład dziecko w takim rozwoju w pierwszym roku życia potrafi złapać się za stopy i włożyć te stopy do buzi, ale ma problem z tym, żeby w pozycji leżącej na brzuchu utrzymywać głowę, a są takie dzieci, to wtedy rozwój tych mięśni, tułowia i kończyn dolnych, on będzie niesymetrycznie następował i to ma na pewno później przełożenie na taką właśnie motorykę. My to mówimy duża motoryka, wtedy kiedy dzieci przemieszczają się, biegają, kopią piłkę, ma wtedy wpływ na takie aktywności. I często widzimy takie dzieci, o których mówimy, to są dzieci niezgrabne ruchowo, nie potrafią utrzymać równowagi.
0: Nieskoordynowane,
1: tak? I one muszą nadrabiać ten trening w wieku kilku lat. Natomiast można byłoby pewne pomysły przekazać rodzicom znacznie wcześniej.
0: Mówiła pani, że widzi na przykład krzywe łopatki czy jakąś skoliozę już u kilkulatka, czyli w tym wieku przedszkolnym już. Ja pamiętam, że kiedyś funkcjonowało coś takiego jak gimnastyka korekcyjna, która traktowana była jako straszliwa kara, ale rozumiem, że dzisiaj taka gimnastyka korekcyjna przydałaby się już przedszkolakom i nie ma przed czym uciekać.
1: I tak i nie, bo kiedyś też przed laty, pamiętam jako młoda fizjoterapeutka, prowadziłam takie zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i ogólnie trafiały do tych grup już dzieci takie, które miały pewne zaburzenia posturalne. I teraz chodzi o to, że ta gimnastyka korekcyjna powinna być dokładnie

0: dostosowana do problemu, który występuje u dziecka. Czyli na przykład dzieci, które mają zaokrąglone plecy, siedzą zgarbione, powinny mieć inne ćwiczenia niż takie dzieci, które często widzimy, które mają takie charakterystyczne wygięcie kręgosłupa do przodu, takie wiotkie, mówimy, obniżone napięcie mięśni brzucha. W związku z tym wszystkie oddziaływania korekcyjne powinny być dokładnie dostosowane do stanu dziecka. Więc ma to na pewno sens wtedy, kiedy wiemy dokładnie, które ćwiczenia pomagają dzieciom.
1: A co zaobserwować? Na co zwrócić uwagę u takiego kilkulatka?
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo zrobię takie krótkie wprowadzenie do tego, że właśnie w zeszłym roku zakończyliśmy projekt, który był realizowany przez 7 Akademii Wychowania Fizycznego. To było badanie przedszkolaków w całej Polsce. Tych przedszkolaków zbadaliśmy około 500. I analizowaliśmy sobie tak naprawdę ustawienie kręgosłupa u tych dzieci. Mieliśmy takie proste urządzenia, to są takie urządzenia, które pokazują ustawienie kątowe kręgosłupa. Czy on jest ustawiony bliżej pionu, czy widać u dziecka bardziej zaokrąglone plecy. Ale też wykonywaliśmy taki test w skłonie z takim specjalnym urządzeniem, które nazywa się skoliometr. To jest urządzenie, które w badaniach przesiewowych na świecie jest używane do tego, żeby wykryć wcześnie skoliozę. I teraz wyniki pomiarów tymi dwoma urządzeniami wykazały nam, że łącznie ponad 60% przedszkolaków, które zbadaliśmy, ma jakieś odchylenie od takiej szerokiej normy. Natomiast blisko 14% dzieciaków zostało odesłanych do lekarzy ze względu na to, że było takie podejrzenie, w zasadzie to była pewność, że występują u nich już poważne zaburzenia takie strukturalne. I teraz co powinno nas zaniepokoić? Powinno nas zaniepokoić plecy, które są zaokrąglone nadmiernie. Warto popatrzeć u dzieci na ustawienie głowy. To jest też taki charakterystyczny objaw, że jeżeli gdzieś na nierówno jest ustawione ciało na dole, to często dziecko na przykład trzyma pochyloną głowę w jedną stronę. Powinno nas zaniepokoić odstające łopatki albo nierówno ustawione łopatki. Z takich jeszcze czynności ruchowych, to na co warto zwrócić uwagę, to u przedszkolaka można poprosić o to, żeby spróbował stanąć, utrzymać równowagę na jednej nodze i na drugiej nodze.
1: Na przykład, to przecież takie proste.
0: No tak, może, znaczy dla trzylatka to może jeszcze nie jest takie proste, ale dla powiedzmy 5-6-latka to powinno być zadanie rzeczywiście proste. I na przykład okazuje się, że na lewej nodze dziecko stoi 10 sekund, a na prawej nodze nie potrafi utrzymać równowagi. Czyli to też mogą być takie czynności charakterystyczne, które mogą pokazywać, wskazywać na pewną asymetrię w ustawieniu naszego ciała. A teraz, jeżeli już chodzi o występowanie skoliozy, czyli kiedyś to się mówiło, że to jest boczne skrzywienie kręgosłupa, ale tak naprawdę to najnowsze badania pokazują, że jest to skrzywienie, które zachodzi w trzech płaszczyznach. I często rodzice trafiają do gabinetów, dlatego że mówią, moje dziecko się schyliło, spojrzałem na plecy i zobaczyłem wygarbienie z jednej strony, że żebra po jednej stronie wystają bardziej niż po drugiej stronie. I najczęściej wtedy to już świadczy o tym, że jak zrobimy zdjęcie rentgenowskie, to się okazuje, że jest skrzywienie kręgosłupa, że jest skolioza.
1: Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego nie wyłapiemy szybko, to rozumiem, że problemy będą się pogłębiać. A potem dziecko wchodzi w ten okres edukacyjny, kiedy ma już ten WF w szkole. Nie poradzi sobie albo będzie sobie radziło gorzej?
0: Pierwsze trzy klasy to jest taki okres przejściowy i teraz nawet trwają dyskusje takie ogólno, takie systemowe, czy nie zmienić czegoś w tym początkowym nauczaniu, kiedy dzieci nie mają jeszcze takiego profesjonalnego kontaktu z nauczycielami wychowania fizycznego. Czyli tak naprawdę to są takie dzieci, które powinny mieć dobrze ukierunkowaną aktywność właśnie w tych pierwszych trzech latach, w nauczaniu początkowym, tak? I chcę powiedzieć o tym, że w ogóle wiek szkolny, czyli tak naprawdę to w przypadku dzieci problem zaczyna się już w okresie przedszkolnym, wtedy kiedy dzieci zaczynają zerówkę. Dlatego, że to wymaga większej ilości czasu, które dzieci spędzają przy biurku, ucząc się na przykład literek. I to bardzo dokładnie widać u dzieci z ograniczoną sprawnością. Czyli jeżeli są dzieci, które mają jakąś diagnozę, tak? Jakieś choroby określone.

No i czy mają mózgowe porażenie dziecięce, czy mają jakieś choroby nerwowo-mięśniowe, to bardzo często zdarza się, że wtedy, kiedy idą do szkoły i więcej czasu spędzają w pozycji siedzącej, to nagle się okazuje, że mamy większe zaburzenie aktywności tego dziecka. I to wiąże się z tym, że mniej czasu są aktywne te dzieci i więcej czasu spędzają w wymuszonej pozycji.

0: pęd do tego, żeby dziecko wozić na dodatkowe zajęcia, żeby był basen, żeby była piłka nożna, żeby było, nie wiem, karate. No nie ma tych dzieci na podwórkach, ale gdzieś to nieustanne wożenie dzieci w różnych kierunkach się odbywa. Tego ruchu jest cały czas za mało, to jest niewystarczające?
1: Na pewno do pewnego wieku powinniśmy mieć dużo aktywności takiej ogólnorozwojowej. Myślę, że problem jest taki, że rzeczywiście mamy w tej chwili sporo takich zajęć, które ukierunkowują, są to zajęcia na przykład z określonej dyscypliny. Ja mam pod opieką na przykład kilka małych baletnic. Albo na przykład robiliśmy takie badania w grupie gimnastyczek artystycznych. To były dzieci, które były w wieku od 6 tam do kilkunastu lat, powiedzmy. I teraz w moim odczuciu my w Polsce za szybko wprowadzamy specjalizację. No bo teraz jest tak, że w przypadku na przykład baletnic czy gimnastyczek artystycznych, to wiadomo, że dziewczynki powinny robić szpagaty, że powinny robić takie wygięcia do tyłu, mostki. I teraz, jeżeli nie mamy dobrze przygotowanego ciała, tułowia, nie mamy dobrze wytrenowanych mięśni, to jeżeli za szybko wchodzimy z takim ruchem bardzo obciążającym nasze,
0: to robimy krzywdę.
1: To możemy zrobić krzywdę. I wiele z tych dziewczynek, to bardzo dokładnie pamiętam te badania, dziewczynki żaliły się, wiele z nich żaliło się na ból jednego biodra. I to jest na przykład coś, co nie występuje w takiej, powiedzmy, populacji dzieci, które nie mają ukierunkowanego sportu. Czyli pierwsza sprawa to jest zapewnić dużo ruchu, popracować nad takim ogólnym przygotowaniem tych dzieci. I dopiero na pewnym etapie, jak to dziecko jest gotowe motorycznie, przygotowane motorycznie, wtedy dopiero wchodzimy w specjalizację taką jakąś kierunkową. I o to na pewno trzeba dbać. I wydaje mi się też, że bardzo potrzebujemy w Polsce odpowiedniego przygotowania trenerów. Dlatego, że wiem też z doświadczenia, bo też zajmuję się sportowcami, którzy na przykład mówią, no tak, ale my na treningach nie robimy żadnych ćwiczeń rozciągających, na przykład. I wydaje mi się, że tu powinna być też taka współpraca, edukacja zdrowotna, żeby jednak ten trening też był ukierunkowany, ogólnorozwojowy dla dzieci.
0: A kto ma to wszystko wyłapać? Kto ma to zauważyć? Bo jeżeli rodzic nie wyłapie, czy fizjoterapeuci w jakikolwiek sposób są obecni, nie wiem, w życiu szkolnym czy na jakimś szkolnym etapie dziecka?
1: No, z ubolewaniem powiem, że nie. Systemowo nie jesteśmy tam obecni, chyba że są to takie indywidualne rozwiązania zaproponowane przez dyrekcję szkół. Bo znam kolegów, którzy, czy koleżanki, którzy pracują w szkołach. Natomiast takie badania postawy ciała wykonują w tej chwili pielęgniarki, które też no, oceniają postawę ciała. Natomiast myślę, że fizjoterapeuci, my jako w takim procesie w tej chwili kształcenia pięcioletniego, czyli mamy studia pięcioletnie, jest to jeden z najwyższych poziomów w tej chwili w Europie kształcenia fizjoterapeutów. Mamy także ogólne takie zajęcia dotyczące teorii związanej z nauczaniem ruchu, że mamy taką anatomię funkcjonalną czy kinezjologię, która dotyczy funkcji określonych grup mięśniowych. Potrafimy zbadać zakres ruchu, potrafimy wspomóc dzieci, które na przykład mają nadmierną masę ciała, bo to też zaczyna
0: być ogromnym problemem
1: w tej chwili. W związku z tym, oprócz tego, że badamy postawę ciała, tak naprawdę potrafimy zaproponować coś temu dziecku czy rodzicom, co należy zrobić w przypadku jakiejś określonej dysfunkcji czy nadmiernej masy ciała, czy braku umiejętności ruchowych. Więc ja mam takie marzenie w tej chwili jako prezes izby, żeby chociaż każde polskie dziecko w okresie szkolnym raz przynajmniej w roku miało możliwość bycia sprawdzonym przez fizjoterapeutę. I tak naprawdę to myślę, że ograniczylibyśmy bardzo tą liczbę dzieci, które jednak mają, zwłaszcza w okresie dojrzewania, zgłaszają się z problemami bólowymi, z deformacjami kręgosłupa, po urazach stawów kolanowych, związanych z nadmiernym jakimś obciążeniem. I wiele z tych problemów po prostu moglibyśmy wyeliminować znacznie wcześniej.
0: Z jednej strony narzekamy na to, że ta kondycja fizyczna naszych dzieci jest gorsza niż jeszcze kilkanaście lat temu. Od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Z drugiej strony ma pani też przykłady tego, że trening, który przecież ma być dla zdrowia, dla kultury fizycznej, czasami prowadzony jest w nieodpowiedni, obciążający sposób. No ale okazuje się, że nie ma tego

0: do najważniejszego chyba elementu, czyli tego właśnie kontaktu z fizjoterapeutą, do kogo można zaapelować, żeby to się zmieniło.
1: Ja apeluję i proszę o to Ministerstwo Zdrowia, żeby gdzieś fizjoterapeuci pojawili się w opiece systemowej. Ostatnio też miałam taką możliwość uczestniczenia w komisji, gdzie byli też przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki. I tak naprawdę myślę, że badanie młodych sportowców to też mogło być uzupełnione o konsultację fizjoterapeutyczną, dlatego że my te dzieci widzimy w momencie, kiedy już są po złamaniu, po operacji, kiedy mają ból, a tak naprawdę jesteśmy w stanie, analizując przeciążenia w danej dyscyplinie i mając doświadczenia ze starszymi sportowcami, zaproponować coś, co odciąży te przeciążone stawy czy mięśnie w określonych dyscyplinach sportowych. I to jest taki niewykorzystany potencjał po prostu w naszym kraju.
0: No właśnie, chciałam zwrócić uwagę, że niewykorzystany potencjał, bo macie ogromne możliwości i ogromną wiedzę, tylko nie ma kontaktu tak naprawdę z wami.
1: Tak, a poza tym to tak chciałabym się pochwalić, że my w ogóle jesteśmy fajnymi ludźmi. I to znaczy w sensie takim, że my dużo czasu spędzamy z naszymi pacjentami, w związku z tym mamy taką przestrzeń, żeby porozmawiać, wniknąć troszkę w życie, wniknąć troszkę w problemy ludzi i tak naprawdę to wtedy można dopiero tak się zagłębić, gdzie leży przyczyna pewnych zaburzeń czy problemów. A w tej chwili też, tak wracając do dzieci i młodzieży, to tak naprawdę mnóstwo dzieci ma w tej chwili też problemy takie psychologiczne czy psychiczne. Myślę, że to musi mieć jakiś związek z mediami, bo tak naprawdę wszyscy słyszymy w tej chwili tylko zły przekaz, złe informacje. Jest też dużo badań, które mówi o tym, ile szkody robi taka praca w wymuszonej pozycji z ustawieniem głowy. Myślę, że ten wzrost takiego liczby dzieci, które mają dolegliwości bólowe, też wynika właśnie z tego nieprawidłowego ustawienia ciała. I tak naprawdę w takiej praktyce fizjoterapeutycznej to też obserwujemy coraz więcej dzieci, które mają problem z komunikacją. Mamy coraz więcej rozpoznań dzieci z autyzmem albo ze spektrum. I to są dzieci, które unikają kontaktu wzrokowego, gdzieś żyją troszkę zamknięte w takim swoim świecie. Ma to przełożenie na przykład na funkcje językowe. Jest dużo trudniej z takim dzieckiem się porozumieć. I teraz to myślę, że to wszystko jest bardzo niepokojące, ale też wśród nastolatków mamy coraz więcej dzieci z depresją albo z takim brakiem wiary w siebie. I też wiemy o tym z badań naukowych, że przy zaburzeniach depresyjnych jednym z lekarstw, z leków jest ruch.
0: Szanowni Państwo, przyjrzyjmy się naszym dzieciom. Jak funkcjonują? Jakie mają możliwości ruchowe? Jak wykorzystują szanse, które mają? I doceńmy też fizjoterapeutów, doceńmy ich również systemowo, bo mogą mieć kluczową rolę, odegrać kluczową rolę chociażby i w tej komunikacji z dziećmi, w wyjściu naprzeciw rozmaitym problemom, z którymi te dzieciaki się borykają. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była doktor habilitowana Agnieszka Stępień, fizjoterapeutka z Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i prezeska Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, to była przyjemność. Bardzo dziękuję.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Za nami kilkudniowy, mokry czas i w wielu miejscach spadł upragniony od tygodni deszcz. Ale nie trzeba nikogo przekonywać, że tej wiosny, tego deszczu i tak jest bardzo mało. Dlaczego tak się dzieje, skoro wiosna zazwyczaj była porą roku, gdy pada często, gdzie zniknęła woda, która w naszym środowisku była jeszcze kilka lat temu? I dlaczego, choć w tabelach deszczu jest coraz więcej, to mamy suszę? Rozmowa na ten temat już teraz, a w studiu dr Kinga Kulesza, klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pani doktor, jak w ogóle powstaje deszcz? Bo pewnie uczyliśmy się tego w szkole, ale wiele osób może zapomniało i nie ma tej świadomości.
5: Deszcz oczywiście powstaje z chmur, a chmury powstają z wody, która paruje z powierzchni.

0: powierzchni Ziemi. W związku z tym, jeżeli wody na powierzchni Ziemi jest mało, to i mało paruje, i mało powstaje chmur, i mało jest deszczu.
1: Ale ja pamiętam z lekcji przyrody, że obieg wody w przyrodzie jest zamknięty. No to ta woda, którą mamy na Ziemi, powinna parować, tworzyć tam chmury, skraplać się i spadać w postaci deszczu na Ziemię. To dlaczego tak
0: się nie dzieje? Oczywiście tak jest, ale jak zwykle w naukach przyrodniczych nie jest to takie proste. Jest wiele efektów, które modyfikują ten wspomniany przez pana cykl i w efekcie deszcz spada na Ziemię zupełnie innym, można powiedzieć, schemacie niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory.
1: To co wpływa na to, że ten schemat się zmienił?
0: No oczywiście generalnie takie już można powiedzieć słowo wytrych zmian klimatu, a w szczególności wzrost średniej globalnej temperatury wpływa również na to, że ten reżim opadów się nieco zmienia. Mówi się generalnie o tym, że chociaż nie ma raczej takich istotnych trendów zmian ilości opadu w ciągu roku spadającego w danym miejscu w wieloleciu, to jednak zupełnie zmienia się rozkład. Raz nie pada długo i mamy okresy suszy czy okresy posuszne, tak jak teraz na przykład, a innym razem spada w jednym miejscu ogromna masa wody, która powoduje natychmiastowe powodzie, których niestety doświadczamy ostatnio coraz częściej. Mhm.
1: No ale tak sobie myślę, skoro globalna temperatura wzrasta, wzrasta parowanie, no to wody w atmosferze powinno być więcej i ona powinna spadać w postaci deszczu znów na Ziemię. To dlaczego tak nie jest?
0: Zasadniczo po pierwsze, żeby woda wyparowała i powstały z niej chmury, to musi być ta woda na powierzchni. A tej wody rzeczywiście na powierzchni mamy coraz mniej. Mamy jej coraz mniej dlatego, że masowe odwadnianie gruntów rolnych, obszarów leśnych, melioracje doprowadzają do tego, że mamy silny spływ powierzchniowy. Mało wsiąka, mało, stosunkowo mało zostaje w ekosystemie. W miastach nagminnie uszczelniamy powierzchnię, te tak zwana betonoza. To wszystko powoduje, że faktycznie wilgoci na powierzchni Ziemi jest mniej. Deszcz generalnie w dużej części powstaje z wody, która paruje tu, lokalnie czy regionalnie.
1: Czyli jak sobie wyobrażam, że no 2/3 naszej planety to jest woda i przecież ta woda paruje z mórz, z oceanów, to jednak nie wpływa tak bardzo na tę sytuację tutaj u nas w Polsce, że tych opadów no nie mamy dużo.
0: Wpływa też i to jest kolejny efekt zmian w klimacie, które obserwujemy aktualnie. To się wiąże z takimi szerszymi procesami. W tym roku na przełomie grudnia i stycznia mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, rozpadł nam się wir polarny. Wiele się o tym mówiło właśnie w zimie z okazji tych bardzo silnych opadów śniegu, które mieliśmy, wyjątkowej mroźnej, śnieżnej zimy. Dlaczego tak było? Skąd to się wzięło? No właśnie nagłe ocieplenie stratosferyczne doprowadziło do rozpadu wiru polarnego, a co za tym idzie, jet stream, czyli ten prąd strumieniowy, który trzyma ten wir nad Arktyką, zaczął mocno meandrować. Tak jak rzeka w dolnym biegu meandruje i te takie silne zakola jet streamu z jednej strony zaciągały bardzo ciepłe powietrze daleko na północ. Gdzieś tam mieliśmy ocieplenia wyższe niż zwykle temperatury na przykład na Grenlandii w zimie tego roku, a z drugiej strony spływy bardzo chłodnego powietrza w wielu miejscach właśnie nad Polską. Ale też w Stanach Zjednoczonych, Kanada też doświadczyła fal mrozów. Nawet w Chinach były fale mrozów daleko na południe sięgające w tym roku. I to wszystko ma swoje konsekwencje aż do tej pory. Takie rozfalowanie jet streamu powoduje zwiększenie częstotliwości występowania tak zwanych sytuacji blokadowych. Czyli mówiąc prościej, utrwala nam się jeden typ pogody i bardzo trudno jest go zmienić. Taka sytuacja, taka cyrkulacja południkowa, czyli właśnie napływy albo z południa daleko na północ, albo z północy daleko na południe, wiąże się z utrwalaniem jednego typu pogody i taką sytuację mamy teraz właśnie, czy mieliśmy do tej pory w ciągu tych, do tej pory wiosennych miesięcy.
1: Tak,
0: długotrwały wyż, który powoduje, że blokuje nam napływ wilgotnych mas powietrza z nad Atlantyku. To właśnie to, o czym przed chwilą wspomnieliśmy. Czyli zwykle napływające nad Polskę przez przeważającą część roku, w tym również na wiosnę, powietrze wilgotne z nad północnego Atlantyku teraz było blokowane. I ten, mimo że parowanie nad Atlantykiem jest oczywiście duże i napływ mas powietrza stamtąd nad Polską zwykle występuje i opady z tego wilgotnego powietrza również nad Polską jak najbardziej są czymś zupełnie normalnym, to w tym roku mamy to ograniczone, przyblokowane.
1: Tak, bo przypomnę sobie, w ostatnich tygodniach mieliśmy albo spływ arktycznego powietrza,

0: wietrze i przymrozki jeszcze w kwietniu, a wręcz mrozy, które niestety spowodowały też duże szkody na przykład w sadach, a z drugiej strony powietrze zwrotnikowe i na majówkę mieliśmy już 30 stopni.
1: No to się oczywiście zawsze zdarzało i zawsze zdarzać się będzie, tylko te zmiany, które w tej chwili obserwujemy, można je sprowadzić do tego, że stosunkowo częściej będziemy mieli do czynienia z sytuacjami skrajnymi, czyli właśnie takimi blokadowymi, z cyrkulacją południkową zamiast równoleżnikowej, która w Polsce zwykle dominuje.
0: No i to w takim razie jest po części też odpowiedź na pytanie, jak się zmienia w takim razie ten schemat opadów, o którym też pani wspomniała kilka minut temu.
1: Tak, to wszystko powoduje, że tej wilgoci w tym roku na wiosnę jest mniej. Mniej jest tu na miejscu, mniej jest, bo jest zablokowany napływ wilgoci z nad Oceanu Północnego Atlantyku. Wobec tego i mniej mamy chmur, które mogą dać opady. Do tego jeszcze dochodzą inne efekty, które wraz ze zmieniającym się klimatem wpływają na możliwość tworzenia się chmur i opadów. Na przykład aerozole dają coś, co określamy w nauce mianem pośredniego efektu aerozolowego. Aerozole to są drobne cząsteczki cieczy bądź ciał stałych zawieszone w swobodnej atmosferze. Pyłki, sadza, różne tego typu substancje. Gdybyśmy mieli powietrze całkowicie czyste, przejrzyste, to nawet jeżeli byłoby całości wysycone parą wodną, chmury się nie pojawią.
0: Dlaczego?
1: Żeby para wodna skondensowała, potrzebuje mieć tak zwane jądra kondensacji. Czyli no właśnie jakieś drobinki, na których może zacząć się osadzać. Jeżeli mamy więcej aerozolu, który działa jak jądra kondensacji, więcej jąder kondensacji w atmosferze, no to więcej jąder kondensacji będzie oznaczało, że chmury będą się tworzyły. Ale uwaga, niby chmury w porządku, bo myślimy, że będzie opad. Natomiast chmury takie przy mocno zanieczyszczonym aerozolami powietrzu składają się z mniejszych kropli, bo jest więcej jąder kondensacji. Ta sama objętość czy ilość pary wodnej osadza się na większej liczbie drobinek, w związku z tym chmury składają się z mniejszych kropelek, a co za tym idzie, są gęstsze, bardziej białe, też więcej promieniowania w związku z tym odbijają, mają wyższe albedo, ale też mają dłuższy czas życia i rzadziej pada z nich deszcz, bo kropelki, żeby spadały na ziemię, to muszą się zrobić odpowiednio duże. Więc utrudnione jest zapoczątkowanie koalescencji w takich chmurach. No i tworzą się chmury. Myślimy, że jest chmury nad nami, coś
0: że
1: będzie padało.
0: Wisi w powietrzu, mówi.
1: Ale często z takich chmur po prostu nie pada, a też ta chmura dłużej żyje, więc dłużej też z takiej chmury nic. Mało tego,
0: jakbyśmy się zatrzymali, to jest paradoksalnie znów skutek coraz większych emisji gazów cieplarnianych. No
1: nie, gazy cieplarniane to są gazy.
0: Nie, okay.
1: Aerozole to są cząsteczki cieczy lub ciał stałych, a więc różnego rodzaju pyły antropogeniczne, ale też aerozol morski, pyłki roślin, sadza na przykład ze spalania, owszem, paliw kopalnych sadza, czyli ten tak zwany black carbon. Tutaj właśnie chciałam dodać, że sadza lub inne aerozole silnie absorbujące jeszcze dodatkowo pogłębiają ten efekt, ponieważ silnie się nagrzewają. Jeżeli taka chmura kondensuje na cząsteczkach właśnie sadzy, to ta sadza silnie się ogrzewając od promieniowania słonecznego może spowodować, że chmura po prostu odparuje. I znów będziemy mieli więcej wilgoci w postaci pary wodnej w atmosferze. I tak jest, bo coraz więcej wilgoci w atmosferze się obserwuje z roku na rok. Ta średnia ilość jest coraz większa. A przypomnę, że para wodna jest również jednym z gazów cieplarnianych. Natomiast no, jest para wodna, ale nie ma wody w stanie ciekłym, czy też jest jej nieco zmniejszona ilość i w związku z tym mamy zmniejszoną ilość opadów.
0: No i mamy suszę, mówiąc wprost, tylko że susza suszy też nierówna. Jakie stany suszy w ogóle wyróżniamy też w nauce o klimacie?
1: W meteorologii to raczej mówimy o suszy, czyli okresie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciodniowym pozbawionym opadów. Natomiast później wchodzą następne stadia, które już zahaczają o inne dziedziny nauki. Tutaj mamy do czynienia później z suszą hydrologiczną, czyli z brakiem wody dostępnej dla roślin. Później nawet z suszą hydrogeologiczną. Mówi się o tym, że od 2 lat mniej więcej panuje susza hydrogeologiczna w północno-wschodniej Polsce, czyli już lustro wód podziemnych jest znacznie obniżone ze względu na tą utrzymującą się trwale suszę czy warunki posuszne.
0: A ta woda pod ziemią, ona odbudowuje się tylko z tego, co spadnie na ziemię w postaci deszczu?
1: No niekoniecznie, ale to też jest na pewno ważna część. Na pewno to odbudowywanie się zasobów wód podziemnych jest procesem bardzo długotrwałym. Też jest, żeby

0: nie było wątpliwości, długotrwałym jest ubytek tej, czy obniżanie się lustra wody, zwierciadła wód podziemnych. Natomiast jeden i drugi proces jest długotrwały, więc jeżeli mamy długą, utrzymującą się, tak jak w ostatnich, powiedzmy, 2 latach, silną dosyć suszę, no to i później to odbudowywanie zasobów wód podziemnych pewnie będzie musiało też potrwać.
1: Tylko że jak spojrzymy w statystyki, które publikuje chociażby Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no to wychodzi, że w ostatnich latach tego deszczu nie ma jednak za mała. Wręcz przeciwnie, czasami nawet ta norma albo jest w granicach normy właśnie, albo nawet trochę powyżej, a mimo wszystko rozmawiamy o suszy. Dlaczego?
0: Oczywiście zależy, jaką statystykę weźmiemy i o jakiej będziemy dyskutować, bo jeśli chodzi o sumę roczną opadów w Polsce, która w zależności od lokalizacji wynosi mniej więcej około 600 mm czy 700 mm w różnych miejscach Polski, no to w ujęciu takim rocznym te sumy są dość podobne. Zresztą wspomniałam na początku, że raczej nie obserwuje się takich wieloletnich trendów zmian, jeśli chodzi o ilość opadów w ciągu roku. Natomiast oczywiście kluczowe jest tutaj to, kiedy te opady występują i w jakiej objętości naraz, czyli jaka jest ich intensywność. No i niestety w tym roku skumulowana suma opadów za styczeń, luty i marzec utrzymuje się poniżej percentyla 5%. Czyli no powiedzmy, że w ciągu ostatniego 30-lecia poniżej 5% było takich przypadków jak w tej chwili. Czyli... A z drugiej strony mamy do czynienia z takimi nawalnymi opadami, gdzie spada jednorazowo 80, 120, 170 mm deszczu.
1: Tak, i na przykład ta norma miesięczna od razu się wypełnia przez tę jedną dobę. No ale ten deszcz absolutnie nie poprawia sytuacji, bo w większości spływa kanalizacją czy rowami melioracyjnymi do rzeki, dalej do morza.
0: I na dodatek wysuszona ziemia niekoniecznie jest w stanie taką dużą objętość wody przyjąć, nawet jeżeli nie mamy silnego odpływu powierzchniowego, tylko pola uprawne, czy lasy, czy innego rodzaju łąki, nieużytki, to spękana sucha ziemia, prawda, nie przyjmie takiej ilości, więc spływ powierzchniowy dużo łatwiej też generuje przez to powódź.
1: Widziałem też taką mapę hydrologiczną Europy przed tą naszą rozmową, na której to mapie Polska była taką brunatną plamą, jeśli chodzi właśnie o sytuację hydrologiczną, czyli że u nas jest wyjątkowo sucho. Czy inne regiony Europy też zmagają się z suszą?
0: Zasadniczo myślę, że duża część Europy, szczególnie no tej powiedzmy zachodniej, takiej wysoko rozwiniętej, ma podobne problemy do nas, jeśli chodzi o uszczelnienie powierzchni, jeśli chodzi o zmeliorowanie pól i lasów. Jest taki trend, żeby odwracać te skutki, żeby no właśnie rozbetonowywać, żeby zasypywać rowy, żeby przede wszystkim małą retencję, żeby stosować. Bardzo duży teraz jest nacisk przecież na retencjonowanie wody opadowej. I to są bardzo słuszne kierunki. Natomiast no, duża część, myślę, szczególnie środkowej Europy, my mamy małe zasoby wodne w porównaniu do takiej na przykład Norwegii, więc musimy o nie szczególnie dbać.
1: A w Polsce które regiony są najbardziej narażone na suszę, które odczuwają najbardziej jej skutki?
0: Jeśli chodzi o meteorologię i o dopływ opadów, czy wilgoci z opadami do powierzchni ziemi, to taki obszar Polski, który nazywamy cieniem opadowym, to jest środkowa Polska, okolice Łodzi mniej więcej, taki pas środkowej Polski. Tam rzeczywiście średnia suma opadów w ciągu roku jest zwykle najmniejsza.
1: Czy w kolejnych latach będzie możliwe, że ten region będzie stawał się takim stepem?
0: No niektórzy tak mówią, trudno powiedzieć. Jeżeli będziemy faktycznie prowadzić taką odpowiedzialną, mądrą politykę w kierunku gromadzenia wody, gospodarki wody pochodzącej z opadów, to myślę, że możemy jakoś sobie z tym poradzić.
1: Mhm. Tylko, że to są właśnie inwestycje pewnie rozciągnięte i bardzo długotrwałe. A skutki niestety odczuwamy tu i teraz, prawda?
0: Trochę tak jest.
1: To jest właśnie ten ból. Pani doktor, a jak pani zaczynała swoją pracę, studia, później pracę naukową, to czy te prognozy, o których wtedy się mówiło, dotyczące tego, jak klimat się zmienił, jak będzie wpływał na sytuację związaną z suszą w Polsce, czy to się sprawdziło, czy jest no wręcz gorzej?
0: Trudno powiedzieć. Zasadniczo, jeśli chodzi o temperaturę, ale temperatura, oczywiście wzrost temperatury wpływa w sposób oczywisty na też ilość pary, to już mówiliśmy, i co za tym idzie w konsekwencji opady. Na pewno wzrost temperatury przyspiesza. Kiedyś prognozowaliśmy ten wzrost, że będzie nieco wolniejszy. Teraz widzimy, że te nasze prognozy być może były nieco zbyt optymistyczne.

0: Tutaj statystyki wskazują, że do końca 2025 roku Ziemia ogrzała się o 1,4 stopnia powyżej jej wartości sprzed rewolucji przemysłowej. Natomiast już w tym momencie mówi się o tym, że jeżeli ocieplenie będzie postępowało w tym samym tempie, jak w ciągu ostatnich 15 lat, to te 1,5 stopnia ponad wartości sprzed rewolucji przemysłowej, 1,5 stopnia, o którym myśleliśmy, że osiągniemy je do końca 2100 roku kiedyś, teraz myślimy, że możemy już osiągnąć do końca tej dekady.
1: No to nie jest dobra perspektywa. Na szczęście za nami kilka deszczowych dni, które choć na chwilę poprawiły sytuację i miejmy nadzieję, że teraz nie czeka nas kilka kolejnych tygodni bez deszczu, choć akurat w tym tygodniu ma się i ocieplić i ma być sporo słońca. Ja bardzo dziękuję za rozmowę dr Kinga Kulesza, klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego.
0: Również dziękuję.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: No, skończył się, proszę Państwa, pomidor. Pomówię dziś z panem profesorem Rafałem Klepką z Zakładu Komunikowania Politycznego i Mediów Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Błagam, niech pan mi nie odpowiada pomidor.
4: Nie odpowiem pomidor. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
3: Panie profesorze, no właśnie, o tym pomidorze tak nieco bardziej i głębiej. No właśnie. Wciskanie kitu, odwracanie kota ogonem, permanentna ściema. Czy to jest sposób na uprawnianie w dzisiejszych czasach polityki? Bo jak się wsłuchujemy to, co mówią politycy, no ostatnie dwa tygodnie chociażby, najróżniejsze tematy, kryptowaluty, rozwody uproszczone, program SAFE, można dojść do wniosku, że ktoś nas robi w konia.
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak jest, że rzeczywiście polityka kojarzy nam się z manipulacją, odwracaniem uwagi od rzeczywistego problemu i pokazywaniem czegoś innego, mieleniem przyczyn, skutków i pokazywaniem winnych lub pokazywaniem mniej ważnych rzeczy w miejsce tych kluczowych. Ale trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze, to nie jest tak od dzisiaj, tylko wydaje się, że w ogóle polityka jest sztuką nie tylko rządzenia państwem, ale także sztuką komunikacyjnego wykorzystania słabości przeciwnika. I to jest pierwsza refleksja, że to jest nie tylko takie współczesne i nie tylko tak dzisiaj, jak nam się wydaje. A po drugie, polityka nie jest jedyną domeną wciskania kitu, bo w biznesie, w naszych miejscach pracy, w zasadzie w każdym miejscu, gdzie mamy do czynienia z władzą i z możliwością, w której ktoś może mieć nad kimś przewagę, wykorzystując jakieś zasoby i wykorzystuje zasoby komunikacyjne. No bo wciskanie kitu czy odwracanie kota ogonem nie jest niczym innym jak właśnie wykorzystaniem swojej przewagi komunikacyjnej nad kimś innym. Oczywiście to wykorzystanie przewagi, jeśli ktoś ją ma dużo, może być permanentne, jeśli ktoś ma tę przewagę chwilowo, bo na przykład w danej chwili pełni jakąś funkcję, jest u sterów władzy państwa, może trwać dłużej. Niemniej jednak to posiadanie władzy wydaje mi się być tym czynnikiem, który w dużej mierze sprzyja temu, żeby tę przewagę komunikacyjną wykorzystać.
3: No ale tak, panie profesorze, to nasi szanowni politycy uważają, że wyborca, że elektorat, że słuchacz no nie myśli, nie stosuje metody bardzo prostej. Konfrontacja z inną wypowiedzią albo sięgnięcie do innego źródła. Czy zawsze są przekonani o tym, że jak powiedzą, to jest słowo objawione i ono obowiązuje?
4: Myślę, że tutaj wchodzimy rzeczywiście w obszar współczesności mocniej niż przy poprzednim pytaniu, dlatego że myślę, że z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną, nawet miesiącem bym powiedział, mamy do czynienia z coraz większą otaczającą nas ilością informacji. Nas rozmaite informacje zalewają. Ich jest taka ilość, że my mamy coraz większą trudność z ich przetwarzaniem i z ich konfrontacją z rzeczywistością, poszukiwaniem, sprawdzaniem. Bardzo często też jest tak, że my wręcz opędzamy się od tej ilości informacji, która jest wokół nas i często pewne informacje, które wydają nam się prawdopodobne,

0: Prawdopodobne, gdzieś tam już traktujemy jako te, które zapewne są prawdziwe. Myślę też, że politycy bardzo zręcznie wykorzystują ten nadmiar informacji, potrafią w perfekcyjny sposób sprawić, że to, co jest drobiazgiem, zostaje uwypuklone i zostaje pokazane jako rzecz kluczowa, a te rzeczy, które są naprawdę ważne, są przykryte czymś. Myślę, że politycy perfekcyjnie potrafią też wykorzystywać dosyć nowe zjawisko, które w jakimś stopniu zawsze istniało, ale teraz ze względu na media społecznościowe, ze względu na sposób, w jaki się komunikujemy, jest ono szczególnie obecne, czyli wszelkiego rodzaju bańki informacyjne, czyli świadomość ze strony polityków, że my jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, żeby poszukiwać potwierdzenia tego, co sądzimy, potwierdzenia tego, co nam się wydaje. I dlatego polityk, jadąc w jedno miejsce i wiedząc, co tam myślą ludzie, może mówić zupełnie coś innego, niż jadąc w drugie miejsce i opowiadając o rzeczach, które wcale nie są zgodne z tym, co mówił w tym pierwszym miejscu. Myślę, że bardzo ciekawe jest, kiedy oglądamy niektórych polityków, którzy podróżują po Polsce, czy to w czasie kampanii wyborczych, czy tak po prostu jeżdżą po Polsce w ramach jakichś spotkań. Jest takich kilku, którzy teraz jeżdżą, jest kilku, którzy jeździli ostatnio w czasie kampanii wyborczych i były bardzo głośne takie sytuacje, w których oni w różnych miastach, w różnych regionach mówili różne rzeczy i jakby się te rzeczy złożyło ze sobą, to okazywało się, że one są zupełnie niespójne. Także no, w jednym miejscu najważniejsze dla Polski było to, żeby rozwijała się nauka, w drugim najważniejsze było to, żeby kobiety miały więcej dzieci, a w jeszcze innym miejscu, żeby nie piły, a w jeszcze, jakbyśmy to tak zestawili, co jakiś polityk
1: A
0: na
1: wiesz,
0: przykład
1: żeby na
0: mówił,
1: przykład
0: to
1: nie robiły kariery. O.
0: tak jest. Jak żeśmy to wszystko zestawili, to by się nagle okazało, że w wielu tych miastach to było zupełnie przeciwne. Ale ktoś przygotował tego polityka, czy sztabowców, że w tych miejscach jest taka, a nie inna struktura tych, którzy przyjdą tego posłuchać, więc warto się do nich dostosować. I to jest jedna z takich typowych sztuczek, bardzo mocno użytecznych i funkcjonalnych w dobie mediów społecznościowych, w dobie algorytmizacji, że bardzo łatwo jest dotrzeć do tego naszego zmysłu konfirmacyjnego, tego, że my szukamy potwierdzenia tego, co nam się wydawało, i politycy fantastycznie potrafią to wykorzystać, czyli mówić to, co ludzie chcą usłyszeć.
1: Panie
0: I w tym
1: profesorze, no,
0: kontekście.
1: spójrzmy wobec tego na taki przykład. To jest przykład z ostatnich wręcz tygodni. Sprawa kryptowalut, słynna ustawa. Obecna opozycja była przeciwko ustawie przegłosowanej przez obecnie rządzącą koalicję, dlatego że była zbyt szczegółowa. Że naruszała prawa osób, które, prawda, chciały się bawić w kryptowaluty, czy oszczędzać w kryptowalutach, czy grać na tej giełdzie. No, takie było tłumaczenie i dlatego prezydent ową ustawę zawetował. Za drugim razem ta sama ustawa trafiła z niewielkimi zmianami. Ta argumentacja była taka sama. No, zmieniła się sytuacja prawna przede wszystkim. Okazało się, że firma zajmująca się tymi kryptowalutami, no, upadła i są osoby poszkodowane. To już nastąpiła zmiana. Teraz już nie lubimy kryptowalut i proponujemy ustawę, która w ogóle zakazuje kryptowalut, i to proponuje opozycja. No, gdzie tu logika i gdzie tu myślenie, że przeciętny wyborca nie myśli krytycznie, że nie rozumie, że nie dociera, że znowu ta prawda objawiona spłynęła z ust polityków.
0: Ja mam takie wrażenie, że nie tylko w Polsce, ale generalnie rzecz biorąc, w polityce mamy do czynienia z takimi dwoma dosyć ważnymi wątkami, które ja tutaj widzę, że są obecne. To znaczy, po pierwsze, chodzi o kwestię sprawczości. Myślę, że dla polityków bardzo ważne jest to, żeby wyborcy, odbiorcy, elektorat mieli poczucie, że oto ten polityk coś zrobił. Dlatego, że później ktoś, kto zawetował, komu się udało wprowadzić, kto zreformował, jest tym, który gdzieś tam z oddali jest człowiekiem sukcesu. Ja podam przykład. Bardzo często dzisiaj wspominamy, że były słynne cztery reformy Jerzego Buzka na przykład. I my wspominamy te reformy, bardziej to nazwisko kojarzy nam się z reformami, już nie zastanawiamy się nad tym, czy wszystkie miały same plusy, czy były jakieś minusy tych reform. Po prostu mamy poczucie, że to nazwisko kojarzy nam się z reformami, kojarzy

0: Zaczynam się z reformatorem i zasadniczo rzecz biorąc, to nazwisko kojarzy się ze sprawczością. W związku z tym każdy polityk chciałby być sprawczy, chciałby, żeby gdzieś zapamiętać, żeby. To jest to poczucie tego, że jest tak, jak ja chciałem. Ono jest w gruncie rzeczy obecne w ogóle od dzieciństwa, tak? To małe dziecko, które wkłada rękę tam, gdzie nie powinno, bo rodzice mu tam nie pozwalają. No, ono też chce być sprawcze, chce zrobić tak, żeby zwrócić na siebie uwagę i żeby zostać zapamiętanym, że zrobiło coś wyjątkowego, może niedozwolonego. Coś, co sprawiło, że zostało zapamiętane. I politycy kochają właśnie tę sprawczość. A z drugiej strony myślę, że i w Polsce, i w ogóle zwłaszcza w takich spolaryzowanych rzeczywistościach, czy systemach społecznych, czy politycznych, ale także w Polsce, mamy do czynienia niewątpliwie z taką sytuacją, w której decyzje podejmowane są, działania są bardzo podejmowane często bez jakiejkolwiek refleksji albo z niewielką refleksją dotyczącą meritum sprawy. Kluczowe jest to, że jeżeli w ramach tematyki jakiejś agendy pojawia się jakiś temat i okazuje się, że rządzący są zwolennikami pójścia w jedną stronę, to opozycja niezależnie niemal od tego, jakie są argumenty, no chce być w przeciwną stronę. Do pewnego stopnia te dwie strony medalu, one się gdzieś tam składają ze sobą, ale każde z tych zjawisk jest na swój sposób fascynujące, dlatego że w zasadzie trudno jest mi sobie wyobrazić, co by się mogło stać, gdyby w Polsce premier Tusk zaproponował jakiekolwiek rozwiązanie dotyczące niemal jakiejkolwiek sfery rzeczywistości, nawet gdyby ono było wycięte z programu Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku miesięcy czy tygodni, żeby PiS powiedział, no wreszcie wspaniały projekt, poprzemy, będzie w parlamencie większość, 400 posłów zagłosuje za taką ustawą. Myślę, że nie ma takiej możliwości, dlatego że jeżeli ktoś jest za, albo jeżeli ktoś proponuje, albo ktoś występuje, to jakby automatycznie ta druga strona musi być po przeciwnej stronie. Wydaje się, że statystycznie rzecz biorąc, jeśli byśmy powiedzieli, że połowa rozwiązań politycznych podoba się jednym, podoba się jakaś czy no powinniśmy mieć chociaż te 20-30%, które podobają się wszystkim, które są nieproblematyczne. A jednak takich praktycznie w ogóle nie ma. Zawsze mamy do czynienia z sytuacją, w której jeśli rząd chciałby, to prezydent, jeśli już podpisze, to z wielkim ubolewaniem nie jest zadowolony, no a coraz częściej też nie podpisuje i zawsze każdą ustawę, którą proponuje rząd, niezależnie od tego, czego dotyczy, opozycja krytykuje, a każdą propozycję opozycji zwalczają rządzący, niezależnie od jakichś, wydaje nam się, merytorycznych niuansów dotyczących.
1: Profesor Rafał Klepka, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Również serdecznie dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy źródła. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Politykowi PiS prokuratura chce postawić 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Dla naszego kraju i dla Europy ta sytuacja jest potwierdzeniem konieczności dalszego inwestowania we własną obronność, mówił w Polskim Radiu 24 amerykanista Roman Rewald.
1: Część sprzętu, nawet większość już została przewieziona do Polski, a żołnierze są wstrzymani na zawsze, czy tylko tymczasowo, tego nie wiemy. Ja bym nie robił z tego wielkiej tragedii. Pozostaje

0: ciągle duży kontyngent żołnierzy amerykańskich w Polsce, więc nasze obawy, że Amerykanie się wycofają, są chyba płonne.
1: Rozmowy o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie będą toczyć się też dziś w Brukseli. Z szefami komitetów wojskowych NATO spotka się generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, a w środę generał Kane przyleci do Warszawy. Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin we Włoszech uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym odprawiono mszę świętą, odbył się również apel poległych.
2: Prezydent Karol Nawrocki mówił o wielkim wyzwaniu, któremu podołali Polacy.
3: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia.
2: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podkreślał, że my dziś musimy wyciągnąć lekcje z postawy bohaterów sprzed 82 lat.
4: Cztery lekcje Monte Cassino. Nadzieja, dyscyplina, sojusz i pojednanie.
2: Chwilę zwycięstwa wspominał 101-letni weteran II Korpusu Polskiego, major Władysław Dąbrowski.
5: To my zdobyliśmy, nie Amerykanie, nie Francuzi, my.
2: Po apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Z Monte Cassino, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Zdobycie przez polskich żołnierzy masywu zaciekle bronionego przez Niemców było finałem prawie półrocznej kampanii. Ponad 4 miliony złotych, tyle wyniosły od początku roku straty utylizacji, koszty utylizacji i odszkodowań z tytułu ptasiej grypy i rzekomego pomoru drobiu na Mazowszu. Przez 4 miesiące wybito 11 milionów sztuk drobiu. Najwięcej przypadków jest w powiecie żuromińskim, mówi Magdalena Kalińska, powiatowy lekarz weterynarii w Płocku.
6: My rozpoczęliśmy już tak zwane wizytacje, czyli kontrolę wszystkich ferm, które są w promieniu tym 3 kilometrów. I teraz będziemy też prosić sołtysów, żeby nam stworzyli listę hodowli przyzagrodowych. Też będziemy musieli sprawdzić, czy tam w tych hodowlach nic się nie dzieje.
1: W całej Polsce od początku roku odkryto 130 ognisk zjadliwej grypy ptaków, na Mazowszu prawie 50. Robert Lewandowski po 4 latach żegna się z barcelońskim klubem, ale nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. W grę wchodzi teraz m.in. gra w klubie z Arabii Saudyjskiej. Lewandowski to marka sama w sobie, tak mówi ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski.
7: No, Arabia Saudyjska zyska pewnego rodzaju ikonę światowego futbolu, którą może dodać do swojego portfolio. Czy Lewandowski coś zyska? Lewandowski zyska pieniądze na pewno. I umówmy się, na tym etapie to wcale nie jest mała rzecz z punktu widzenia sportowca, który już jest troszeczkę gwiazdą schodzącą. Więc zaczyna już być może myśleć nie w kategoriach, jak się jeszcze bardziej wypromować, tylko jak tu jak najbardziej skapitalizować swoją aktualną pozycję.
1: Oprócz Arabii Saudyjskiej na stole leży też oferta ze Stanów Zjednoczonych. Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Wczorajszy mecz był przedwczorajszy 192. występem w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 goli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: W nocy na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie. We wtorek od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie. W Tatrach trudne warunki, po intensywnych opadach śniegu Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów.
9: Radio 24.
8: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
10: Roch Kowalski, mówię Państwu. Dzień dobry.
8: Gość Polskiego Radia 24.
10: W naszym studiu Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl. Dzień dobry, redaktorze.
11: Dzień dobry.
10: Tak powiedziałem, że o sprawach krajowych, ale o wątpliwości.

0: rynku międzynarodowym, bo zaczniemy od wojsk amerykańskich w Polsce i od pytania, jak dużym obciążeniem dla całej klasy politycznej i dla strony rządzącej i dla obozu prezydenckiego jest właśnie ewentualne zmniejszenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce.
1: To żeby sobie na to odpowiedzieć, może jeszcze pięterko wyżej dwa słowa. Jak dużym obciążeniem jest to dla naszego bezpieczeństwa jako państwa? Może warto jeszcze wspomnieć o tym, bo wydaje się, że jest to istotne. To znaczy, co by nie mówić, niezależnie od opcji politycznej, od kiedy wstąpiliśmy do NATO i właściwie od kiedy staraliśmy to, żeby się tam wstąpić, wojska amerykańskie były jednym z ważnych gwarantów bezpieczeństwa Polski i celem jednak ponadpartyjnym naszej klasy politycznej było to, żeby jak najwięcej tych wojsk w Polsce stacjonowało. No i decyzja tylko sekretarza wojny czy obrony Pita Hegsetha była szokiem zarówno dla nas w Polsce i naszej klasy politycznej, jak i dla amerykańskiej dużej części klasy politycznej i nawet oficerów Pentagonu, jak czytamy w doniesieniach amerykańskich medialnych. Więc dla naszej klasy politycznej jest to oczywiście duże wyzwanie właśnie z tego powodu, że systemowo nasze bezpieczeństwo, jedna z jego zasad, jest jakoś tam zagrożone. I dlatego dzisiaj widać trochę, że po kilku dniach brakuje takiej jego jednoznacznej linii. Czy to ze strony rządu, tego co się stało i czemu tak się stało, czy ze strony opozycji. Widzieliśmy wczorajszy też wpis Jarosława Kaczyńskiego na jednym z serwisów społecznościowych, który oczywiście obarcza premiera Tuska z winą za tę sytuację. Natomiast no, z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, to znaczy prezydent Nawrocki i obóz PiSu sobie chwali się relacjami z prezydentem Trumpem i tym, że te relacje absolutnie będą wpływały i chroniły polskie bezpieczeństwo, a tu taki psikus i nie wiadomo, co z tym zrobić, więc wydaje się, że każdy tutaj trochę jest w kropce i trzeba sobie znowu odpowiedzieć na pytanie bardziej, moim zdaniem, strategiczne. Co w związku z tym chcemy robić, by to bezpieczeństwo Polski jednak uchronić?
0: Tak sobie myślę, że ta historia też pokazała, że tutaj trwa w Polsce plemienna wojna o to, kto ma lepsze, a kto gorsze relacje z Amerykanami, a tak na dobrą sprawę Donald Trump się w ogóle nami nie przejmuje. Prawdę mówiąc, wszystkie słowa i deklaracje, które nam składa, jak potem przychodzi co do czego, no po prostu nie jesteśmy dla Donalda Trumpa strategicznym partnerem.
1: No, dla Donalda Trumpa nie wiem, czy ktokolwiek jest takim dzisiaj partnerem poza może Izraelem. To można chyba akurat postawić jasno sprawę.
0: To partner w zbrodni trochę.
1: Tak, no dosłownie nawet bym powiedział. Natomiast rzeczywiście Polska nie jest dla prezydenta Trumpa jakimś kluczowym partnerem. Oczywiście teoretycznie mamy kilka bezpieczników, bo... No po pierwsze, jeśli chodzi o tą słynną, niesłynną amerykańską strategię bezpieczeństwa, która w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku się okazała, no to wiemy, że akurat tam, mimo krytyki Europy, takiej bardzo wyraźnej, no to jednak jeśli chodzi o Polskę, tam jest kilka takich wątków, które sugerują, że no kilka krajów właśnie Europy Środkowo-Wschodniej się wybija z tej europejskiej szarzyzny i warto je docenić. Natomiast no jak się okazuje, przychodzi co do czego? No to właśnie, wracamy do punktu wyjścia. Czyli kiedy okazuje się, że trzeba z Izraelem pójść na wojnę z Iranem, no to miliardy i całe zasoby pieniężne, militarne idą na Bliski Wschód i nagle nie starcza dla Europy. Być może dla Tajwanu, jak teraz wiemy po prezydencie Trumpa w Chinach, po wizycie prezydenta Trumpa w Chinach. I ta kołderka po prostu staje się zbyt krótka, zwłaszcza wobec jeszcze większego konfliktu plemiennego w USA. Więc rzeczywiście ostatecznie te losy Polski, kiedy próbujemy je zbytnio uwiązać na USA, no jesteśmy w takiej pozycji, gdzie nic nie zależy od nas i wszystko zależy od jednego człowieka. I tu jest ten problem.
0: Tylko tak się zastanawiam też, czy polscy politycy przyznają nam prosto w twarz, że nam, wyborcom, że nie, że ta polityka od 30 lat stawiania na Amerykanów musi dobiec końca i że trzeba poszukać alternatywy. Myślę, że przynajmniej do wyborów prezydenckich będą nas zapewniali, że wszystko jest tak, jak było po staremu i bardzo dobrze.
1: Tak, i zgadzam się. I to takie życie w takim rozkraczeniu właśnie między rzeczywistością a tym, co byśmy chcieli, żeby było z Amerykanami, niestety, to jest bardzo zły symptom, nie? Bo zaczynamy się sami w pewnym momencie oszukiwać. Sami w tym sensie, że oszukuje nas...
0: Wierzymy we własną propagandę w końcu, tak?
1: Oczywiście, że tak, no. I dlatego docelowo jest to model, który wymaga jakiejś zmiany, no tylko że to by wymagało strategicznej decyzji o tym, że jakie mamy alternatywy. Alternatywą chyba jedyną na horyzoncie jest bliższa europejska współpraca, no ale jak sobie popatrzymy na to, zwłaszcza na prawicy,

0: jaki jest stosunek do tej współpracy, no to on jest, znaczy krytyka Unii Europejskiej jest karykaturalna i przerysowana. Znaczy ona nie mówi, że nie ma podstaw jak najbardziej wprawdzie, ma, natomiast ona jest absolutnie karykaturalna i przerysowana. A z drugiej strony wydaje mi się, że rządowi i koalicji rządzącej też brakuje takiego bardziej wyrazistego programu właśnie w kierunku bliższej europejskiej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Są jakieś regionalne ruchy, one się dzieją, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze skoordynowane i jakoś strategicznie przemyślane.
1: Wrócimy do polskich wątków, a tutaj niezmiennie od 2 tygodni króluje temat związany ze Zbigniewem Ziobrą. W ubiegłym tygodniu mieliśmy także kolejną odsłonę, odprysk można powiedzieć tego tematu, czyli wejście policji do domu Tomasza Sakiewicza. W tym tygodniu przesłuchanie Tomasza Sakiewicza w prokuraturze na okoliczność, właściwie w sprawie, jakie okoliczności sprawiły, że Zbigniew Ziobro, pan redaktor wzrusza brwiami, ale jakie okoliczności sprawiły, że Zbigniew Ziobro został komentatorem politycznym Republiki. Tylko mam takie poczucie, że to już jest mieszanie bez dosypywania. Znaczy wiadomo, że Zbigniew Ziobro nie wróci przed wyborami do kraju. Co będzie po wyborach, to nikt nie wie. Więc to już tylko została taka polityczna bijatyka na słowa.
0: Trzy wątki mi się tutaj nasuwają. Pierwszy, jeszcze łącząc z poprzednimi, amerykański. Jak widać, dużo łatwiej jest załatwić Adamowi Bielanowi jakieś mieszkanko w Nowej Anglii, pewnie, strzelam, dla Zbigniewa Ziobry, niż żołnierzy amerykańskich w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że dla obecnej koalicji rządzącej, zgadzam się, to jest takie mieszanie w herbacie, która już dawno ostygła i ten cukier osiadł sobie gdzieś tam, czy się rozpuścił częściowo. No, saga ze Zbigniewem Ziobrą może się ciągnąć w nieskończoność. Można kolejne wątki dosypywać, odkrywać, pytać Tomasza Sakiewicza o to, co on tam wie, jakie ma relacje.
1: I myślę, że obie strony się świetnie w tym bawią. I jedna strona się bawi, bo jedzie prętem po kratach, a druga strona bawi się świetnie, bo nagle zaczyna krzyczeć o tym, że jest prześladowana i że uderzeniem jest atak na niezależne media w Polsce.
0: No więc teatralność tego wszystkiego jest porażająca, nie? To znaczy, szczerze współczuję wszystkim rodakom, którzy się tym emocjonują, będąc przekonani, że to jest jakiś klucz sporu politycznego. Przykro mi to powiedzieć, nie jest. Dokładnie jest tak, że obie strony się świetnie bawią, odgrywają swoją rolę najlepiej jak potrafią, chociaż wydaje mi się, że to są odgrzewane kotlety już, ale robią to, bo też się czują w tym komfortowo. Natomiast przyznaję, że jednej rzeczy politycznie nie rozumiem. Znaczy, nie rozumiem, czego chce Jarosław Kaczyński, broniąc Zbigniewa Ziobry, bo to jest jeden z najbardziej niepopularnych polityków w Polsce. Jest to polityk, który nawet na prawicy ma bardzo różne opinie i to zarówno wśród polityków, jak i obywateli o poglądach prawicowych. I przyznaję, że Jarosław Kaczyński, który jednak jest politykiem z olbrzymim doświadczeniem i takim nosem politycznym, w tym wypadku po prostu zupełnie nie rozumiem, dlaczego on tak inwestuje w ochronę człowieka tak niepopularnego.
1: Pan mówił o tym, że się politycy bawią i że teatralność tego jest duża. To ja nawiążę, sparafrazuję swojego ulubionego pisarza, czyli Stanisława Wyspiańskiego, który mówił, a tu pospolitość skrzeczy. I ta pospolitość skrzeczy w służbie zdrowia, w wymiarze sprawiedliwości, w codziennych sprawach obywateli, które mam poczucie, że od zaangażowania, że są bardzo daleko od zaangażowania medialnego czy politycznego, bo to medialne idzie jakoś w skutek politycznego.
0: Kilka lat temu, w 2023 roku, mieliśmy w więzi takie badania na temat radykalizacji politycznej Polaków. Badania dokładnie nazywało się ono Twarze polskiej radykalizacji. Pokazywaliśmy w nim, że w miarę rozwoju mediów społecznościowych i takiego nowoczesnego sposobu docierania do wyborców i obywateli, widzimy, że coraz częściej jako obywatele żyjemy nieprawdziwą polityką. Nie właśnie tymi sprawami, o których pan redaktor teraz powiedział, ochrony zdrowia, systemów publicznych, tego, co tak naprawdę wpływa na nasze codzienne życie, ale coraz mocniej angażujemy w swoje emocje. To jest bardzo ważne, że to są właśnie komponent emocjonalny jest kluczowy w takie, no właśnie, teatrum polityczne, w spektakl, w coś, co wygląda nawet częściej niż jak spektakl, teraz wygląda jak MMA, czasem całkiem dosłownie, jak w przypadku pewnego posła PiSu.
1: On w końcu poszedł do tej klatki? Chyba nie.
0: Ale zdaje się, że to tam jest ciągle to w planach, bo to nie jest tak, że on zrezygnował oficjalnie.
1: Przestałem śledzić tę historię zupełnie.
0: No,

0: ale tak się ładnie łączy, wydaje mi się. I że jakby te nasze emocje angażują się w coś, co jest obok rzeczywistości niestety. I trochę w tym wszystkim tracimy na tym ostatecznie, nie? Mhm. Dlatego warto zawsze przypominać i wracać właśnie do sedna, tak? Że nasze wyzwania dotyczą codzienności, codziennego życia, systemów społecznych, coś, co powoduje, że po pierwsze działa państwo, a my jako obywatele z niego też korzystamy i do niego wkładamy coś od siebie. Na ten moment to wszystko jest trochę na głowie.
1: Obrócę pański argument przeciwko panu teraz, że to jest właśnie ta różnica pomiędzy tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała rzeczywistość, a jak ona w rzeczywistości wygląda.
0: Oczywiście, że tak. Znaczy, tutaj nie będę się jakoś specjalnie bronił przed tym. No,
1: ale tak. taki przywilej idealistów.
0: Idealistów, ale też ja bym powiedział, że w ogóle też pozytywistów, nie? W takim dobrym sensie. To znaczy, że ostatecznie praca u podstaw jakoś długofalowo efekty przyniesie. Mam nadzieję. Czy większe, czy mniejsze, no to zobaczymy.
1: Niestety, podkreślam, zawsze było bliżej do romantyków niż do pozytywistów, ale...
0: Wyspiański, tak.
1: Ale zdecydowanie rozumiem, że to drugie jest bardziej pragmatyczne i skuteczne. To na koniec, czy my już wchodzimy w okres kampanii wyborczej? Mam takie poczucie, że coraz więcej takich kampanijnych akcji, takich medialnych występów pojedynczych, tematów porzucanych po kilku dniach, tak jak na przykład, no nie wiem, prawica miała swój temat związany z Kudową Zdrojem. Kudowa, to w Kudowie było, tak? W Kudowie?
0: W Kłodzku.
1: W Kłodzku, przepraszam, w Kłodzku, to ten sam region
0: polski. Tak, właśnie tak.
1: Tak. Z kolei strona liberalna ma swoje historie w postaci rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. No i tak to wygląda już, jak niczym na kampanijnym szlaku.
0: Kampania wyborcza stała się stanem powszechnym polityki, polityki. I to nie tylko w Polsce, dlatego umówmy się, jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma już swojego kandydata na premiera, to znaczy, że jesteśmy w kampanii wyborczej. Znowu jest mi trochę szkoda siebie i zwłaszcza współobywateli, którzy nie siedzą tak na bieżąco w polityce i wcale może nawet nie chcieliby się tym zajmować, no ale są bombardowani tymi, prawda, mikrotargetowani czasami nawet, jak to się mówi w marketingu, tymi komunikatami politycznymi, aferami. Ich emocje ciągle są podburzane i jakoś podniecane, więc jesteśmy trochę rozchwiani. Wydaje mi się, że realnie jednak puzzle pod kampanię zaczną się dopiero układać gdzieś w połowie przyszłego roku. Dlaczego tak? Może nie w połowie, na początku przyszłego roku. Dlaczego tak? No bo jednak do tej pory musi się wyklarować, po pierwsze, jasny obraz tego, jaka jest ocena Polaków tego rządu. Bo jednak ta ocena generalnie bardzo szybko pikowała w dół na początku i ten apogeum sięgając w wyborach prezydenckich, gdzie kandydat obozu rządzącego jednak przegrał, mimo że był wyraźnym faworytem wcześniej. Natomiast potem widać takie lekkie odbicie w różnych sondażach, czy to CBOS-u, czy prywatnych
1: sondażowni. Dziękuję.
0: Zgadza się. I wydaje się, że to będzie kluczowe, ponieważ to zdecyduje po pierwsze o tym, czy część ugrupowań koalicji rządzącej będzie chciała ewentualnie z niej wyjść, żeby pokazać cnotę Polakom, że oni jednak krytykowali ten rząd od początku, czy tam w jakimś momencie
1: później odzyskana cnota.
0: No, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Czy jednak może znowu do notowania się lekko odbiją i warto w tej koalicji wytrwać mimo różnych napięć, które jak widać są dość spore.
1: Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl, rocznik 89. To dobrze, jak się widzi, jak milenialsi zdobywają władzę w kolejnych tytułach.
0: Absolutnie tak.
1: Bardzo dziękuję.
0: Milenialsi do przodu.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, redaktorze.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry, panie Łukaszu.
4: Dzień dobry.
3: Rafał Chwedoruk w Polskim Radiu 24 w piątek powiedział tak. Był taki polityk jak Zbigniew Ziobro. Zgadza się pan z tym, że to, co się dzieje wokół niego, jego decyzje i droga, którą obrał, spowodowały, że nie ma dla niego i nie będzie miejsca w naszej polityce?
4: Znaczy miejsca, pamiętajmy, że mamy 460 posłów w polskim parlamencie i takimi posłami jest na przykład poseł Mejza, więc posłem być może Zbigniew Ziobro kiedyś zostanie, ale na pewno wypad z tej takiej głównej stawki kogoś, kto był taki traktowany jako szeryf, kogoś bardzo ważnego, bo trudno sobie było.

0: wyobrazić teraz, że Zbigniew Ziobro do takiej dużej polityki, poważnej polityki wraca.
1: No tak, bo skoro mamy sędziego Piebiaka w KRS-ie, to dlaczego Zbigniew Ziobro nie może być posłem?

0: Jest cały czas wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Myśli pan, że długo to potrwa?
1: Słyszałem takie zdanie o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, że prezes Kaczyński jest jak Marines. Marines nie zostawiają swoich. I wydaje mi się, że ta obrona też przez PiS Zbigniewa Ziobro jest też trochę takim pokazaniem, że jakby no, swoich nie zostawiamy na pastwę losu, więc nie wiem, czy tam symbolicznie dojdzie do jakichś zmian. Wydaje mi się, że nie, że widzi pani, gdyby pani mi nie powiedziała, że Zbigniew Ziobro jest wiceprzewodniczącą Prawa i Sprawiedliwości, to pewnie bym o tym nie wiedział i pewnie państwo też nie wiedzą, więc to nie jest coś, co rzuca się w oczy i co trzeba natychmiast zmienić.
0: Jasne. Mówi pan, że prezes nie zostawia swoich, tylko czy Ziobro jest swoim, czy jest pewną opcją polityczną, bez której nie dałoby się swojego czasu osiągnąć zamierzonych celów, a dziś jest kukułczym jajem?
1: Znaczy, no, nie wiem, jak wyglądają relacje pomiędzy panami. Na pewno od tego zjednoczenia w 2015 roku, czyli Zbigniew Ziobro z jednej strony i Jarosław Gowin z drugiej, zaczął się ten marsz Prawa i Sprawiedliwości do sukcesów. Najpierw wybory prezydenckie, potem parlamentarne, samodzielna większość i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tam ten ruch był opłacalny wtedy. To te dzisiejsze przygody, tak je nazwijmy, Zbigniewa Ziobry, raczej szkodzą jemu osobiście niż jakby całej formacji, bo wydaje mi się, że wszyscy się też przyzwyczaili do tego, że Zbigniew Ziobro, czy jest na Węgrzech, czy teraz w Stanach Zjednoczonych, wyborcy PiSu i tak przede wszystkim głosują na Jarosława Kaczyńskiego.
0: Czy jest ktoś, osoba albo grupa ludzi, którzy zyskują na zamieszaniu wokół Zbigniewa Ziobry? Jest w ogóle ktoś taki?
1: Znaczy, no, wskazałbym pewnie Donalda Tuska, dla którego jest to wygodna opcja.
0: Ale myślałam najpierw o otoczeniu na przykład Jarosława Kaczyńskiego i tej prawej stronie, bo do rządowej jeszcze przejdziemy. Myśli pan, że ktoś może coś na tym zbudować?
1: Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo jakiejś wewnętrznej polityce Prawa i Sprawiedliwości. Mogę patrzeć na to z punktu widzenia opinii publicznej. Z punktu widzenia opinii publicznej
0: ale też
1: najlepiej
0: o ten
1: wychodzi
0: aspekt
1: na tym
0: pytam.
1: Donald Tusk.
0: Ale też o ten aspekt pytam, nie o wewnętrzne rozgrywki w Prawie i Sprawiedliwości, ale czy to jest materiał do tego, żeby cokolwiek budować?
1: Ale nie do końca rozumiem pytania, w jaki sposób można by budować w oparciu o innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość po prostu jakby, tak ci wyborcy głosują na Jarosława Kaczyńskiego. Na zewnątrz korzystają ci, którzy deklarowali, że będą rozliczać. Te rozliczenia idą tak sobie, więc ten uciekający Ziobro jest takim fajnym symbolem i fajnym przykładem, że patrzcie, kiedyś taki odważny szeryf, a teraz przed nami ucieka. Bo gdyby się okazało, że ten Zbigniew Ziobro jednak jest w Polsce i go się nie da zatrzymać, albo się go zatrzyma, ale teraz go trzeba wypuścić, to ten wydźwięk tych rozliczeń nie byłby taki silny. A tutaj wszyscy widzą, że Zbigniew Ziobro ucieka przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce. To znaczy, że coś ten wymiar sprawiedliwości jednak robi.
0: Kto jest dziś pana zdaniem najważniejszym politykiem w Prawie i Sprawiedliwości? Nie myślę o funkcjach. Nie myślę o funkcjach, tylko o wpływie.
1: Nie, ja tutaj bym nie ulegał jakimś myśleniu, że ta zmiana warty w Prawie i Sprawiedliwości nastąpiła. Jarosław Kaczyński jest tym politykiem absolutnie najważniejszym na polskiej prawicy.
0: Ale sondaże sprzed kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, wskazywały na to, że nawet wyborcy prawicy uważają, że najważniejszym człowiekiem w PiSie jest dziś Mateusz Morawiecki.
1: Nie, to nie wierzę w takie sondaże. Jakby można różnie przeprowadzać te sondaże, z tego względu, że też to nie wyborcy decydują, kto na prawicy jest najważniejszy, tylko realna polityka, ten, kto konstruuje listy wyborcze, ten, który decyduje o tym, w którą stronę ta prawica idzie. Dzisiaj te narzędzia wszystkie ma Jarosław Kaczyński, więc tego typu sondaże, one się pojawiają, prawda, są takie jednodniowe, rzucone gdzieś pewne tezy, żeby się one klikały. Ja bym nie zwracał na to zbytnio uwagi. Realnie w polskiej polityce i do polskiej prawicy decyduje Jarosław Kaczyński.
0: No dobrze, to użyjmy przykładu Zbigniewa Ziobry, który zdaje się w 2012 roku zaczął wyrastać na indywiduum. Sondaże dawały mu duże poparcie potencjalnie, przynajmniej w wyborach prezydenckich. To się nie spodobało Jarosławowi Kaczyńskiemu, usunął go z partii. Wtedy Zbigniew Ziobro zbudował własne otoczenie. A dziś Mateusz Morawiecki, bo pan mówi o sprawczości, o decyzyjności, że to Jarosław Kaczyński cały czas trzyma w szachu swoją partię. A Mateusz Morawiecki właściwie robi co chce. Padają groźby różnych politycznych konsekwencji i nic takiego się nie dzieje.

0: To w takim razie to jest jakaś przemyślana gra Kaczyńskiego, czy co innego?
1: Nie wiem, no to... Nie wiem, jakby ja też nie specjalizuję się we wewnętrznym życiu Prawa i Sprawiedliwości. Mogę patrzeć od strony danych, sondaży i opinii publicznej. Więc w przypadku Zbigniewa Ziobro jest to taki przykład dla też innych polityków, w tym Mateusza Morawieckiego, że te rozwody z Prawem i Sprawiedliwością i próba budowania czegoś własnego zazwyczaj kończą się źle w Prawie i Sprawiedliwości. Był Zbigniew Ziobro, ale były też Polska jest jedna. Adam Bielan kiedyś był poza Prawem i Sprawiedliwości, Jarosław Kurski. Jacek Kurski, przepraszam. Więc jakby to są przykłady, które pokazują, że jednak poparcie dla tej największej partii prawicowej w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ono koncentruje się wokół Jarosława Kaczyńskiego i to automatycznie też osłabia te szanse i nadzieje na przykład Mateusza Morawieckiego i jego ludzi do tego, żeby tworzyć własną partię. I my takie badanie zresztą przeprowadziliśmy. Potencjalna partia Morawieckiego miałaby dzisiaj około 6%. To jest bardzo mało jak start. Jakby doświadczenie też pokazuje, że te pierwsze sondaże zawsze są najwyższe, a potem przychodzi realność, przychodzą wyborcy, dla których na przykład ważna jest lojalność i oni oceniają, nie, no, ten polityk nie jest lojalny w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, no to my głosujemy na PiS. Tak historia wyglądała przez ostatnie lata.
0: Mówi pan, że 6%, tak? Dla pomysłu partii Mateusza Morawieckiego?
1: Tak, wyszło w naszym badaniu, które było kilka tygodni temu.
0: Jasne, tylko pytanie, kiedy to miałoby się stać? Czy przed wyborami, czy po? No bardzo mocno Mateusz Morawiecki deklaruje, nie raz, nie dwa powtarzał, że nie zamierza opuścić PiS-u z ludźmi, którzy stoją za nim. No to kiedy miałoby się to wydarzyć?
1: No, jeżeli tworzysz partię, to zawsze przed wyborami, po wyborach nie ma to zbyt wielkiego sensu. Problem dla wszystkich nowych ruchów politycznych teraz, gdyby chciały powstawać, jest to, że zazwyczaj, i tak pokazuje polska polityka, start takiego ruchu zawsze najbardziej się opłacał w wyborach prezydenckich. To znaczy jest kandydat, on startuje na prezydenta, dostaje tam kilkanaście procent i można na tym budować. Tak zbudował się Paweł Kukiz, tak zbudował się Szymon Hołownia i jego Polska 2050. Teraz widzimy to na przykładzie Grzegorza Brauna i jego partii. Grzegorz Braun czwarte miejsce, 6%. Dzisiaj partia Grzegorza Brauna w naszym sondażu ma 11%. Takich wyborów pomiędzy wyborami, pomiędzy teraz wyborami parlamentarnymi już nie będzie. Więc bardzo trudno jest jakikolwiek nowy ruch polityczny uruchamiać, no ale jeżeli wychodzić i tworzyć własną partię, to oczywiście przed wyborami. Ale wydaje mi się, że ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, dlatego że wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki też czyta sondaże i też widzi, że tego potencjału na partię, która miałaby powiedzmy 10% i wprowadziło około 40 posłów, jest bardzo mało, bo to są, muszą być w 100% wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Nikt inny na Mateusza Morawieckiego nie zagłosuje.
0: No dobrze, to w takim razie po co te, nie wiem, pozory wyrwania się na samodzielność, jeżeli projekt przed wyborami jest skazany na porażkę?
1: To musi pani już pytać polityków, bo ja nie jestem politykiem. Ja mogę patrzeć, ja patrzę na politykę z zewnątrz z punktu widzenia danych. Ja nie wiem, jak wyglądają wewnętrzne relacje partii. To jest może jakby politycznie mniej jakby interesujące. Politycy mają swoje ambicje, mają swoje specyficzne relacje. Uważam, że relacje w Koalicji Obywatelskiej są bardzo podobne, znaczy tam też nie ma miłości, jest wspólny interes. Zazwyczaj problem mają partie i to jest już coś, na czym, co my możemy obserwować. Problem mają partie, które mają mniej w sondażach niż więcej. To znaczy rozpadają się zazwyczaj partie, które stracą poparcie i tych potencjalnych posłów też byłoby mniej. Bo dzisiaj uważam, że te tarcia Prawa i Sprawiedliwości biorą się z tego, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma około 190 posłów, a według wszystkich sondaży miałoby dzisiaj 140-150. Czyli automatycznie z tych wszystkich posłów, którzy dzisiaj są w parlamencie, no do parlamentu nie weszłoby powiedzmy 30-40. No to już jest duży problem, prawda? Jakby, więc ci posłowie szukają sobie jakiejś drogi, właśnie zakładają jakieś stowarzyszenia, próbują jakieś alternatywy. Z tego się biorą te ruchy. Jak partii rośnie, jak Koalicji Obywatelskiej i tych mandatów byłoby więcej dzisiaj niż jest obecnie, no to jest spokój, cisza, zgoda. Mimo, że relacje pewnie są podobnie jak w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Ale przyglądacie się też, ja rozumiem, sondaż to jedno, Koalicja Obywatelska 36,9, PiS 26,6, więcej niż u innych sondażowni. Konfederacja 13,1, Konfederacja Korony Polskiej 11,2, 0,2, przepraszam, Lewica 6, Razem 2,5, PSL

0: 2,1. No jeszcze Polska 2050, 1,5%. Ale przyglądacie się też tendencjom, jak sądzę. No to zapytam o efekt Czarnka. Czy on jest w ogóle? Widzicie go w tych sondażach?
1: Widzieliśmy ten efekt minimalnie w pierwszych 2 miesiącach. Widzieliśmy to wśród wyborców prawicowych, widzieliśmy wśród starszych wyborców, ale ten efekt też nie był jakiś bardzo duży. W ostatnim sondażu faktycznie to podbieranie głosów przez partię Grzegorza Brauna jest widoczne, więc my to oceniamy w ten sposób, że wyborcy trochę są zmęczeni Prawem i Sprawiedliwością i tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Te ciągłe dyskusje wewnętrzne i tak dalej. To jest kwestia pewnego zmęczenia. Zresztą to zmęczenie jest też po drugiej stronie, tylko że Koalicja Obywatelska na całe szczęście dla tej partii nie ma alternatywy. To znaczy nie ma jakiegoś nowej partii, jakiejś alternatywnej, na którą mogliby zmęczeni wyborcy Koalicji Obywatelskiej zagłosować. Oni są zmęczeni i to widać też w badaniach. Pytamy się, czy jest potrzebna nowa partia. I oni by w takiej nowej partii chcieli, ale nie mają alternatywy. A tutaj na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości wpływa to, że jest partia Grzegorza Brauna, która jest taką partią sprzeciwu, to jest taka alternatywna prawica, bardzo bezkompromisowa, radykalna, która właśnie mówiła, no my nigdy nie rządziliśmy, a ci politycy to tam rządzili od wielu, wielu lat, to zagłosujcie na nas. Tak działają zawsze te ruchy alternatywne, więc tutaj niestety Prawa i Sprawiedliwość ma pecha, że ta alternatywa jest.
0: Ale my zakładamy... Panie Łukaszu, że do wyborów nie będzie żadnego rozłamu ani w Konfederacji, ani w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem redaktor Stankiewicz w dzisiejszym Newsweeku pisze tak. Mentzen walczy z Bosakiem, bo chce zablokować jego koalicję z Kaczyńskim i wbrew pozorom nie są politycznym tandemem. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę poparcie Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena razem wzięte, no to byłoby znacznie powyżej 6%.
1: No tak, ale byśmy złączyli poparcie
0: ja
1: dla...
0: Ja wiem, że my teoretyzujemy teraz, jasne.
1: Jakbyśmy złączyli poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, to mogliby wspólnie zmieniać konstytucję, tylko no, nic to nie mówić o Polsce i o wyborcach. Tak samo jest z wyborcami Konfederacji i wyborcami potencjalnymi Mateusza Morawieckiego. Ci wyborcy się nie dokładają, jakby...
0: Nie sumują się w taki oczywisty sposób, tak?
1: Dużo wyborców Konfederacji jest wyborcami Konfederacji w kontrze do rządów Mateusza Morawieckiego, wprowadzonych zmian podatkowych i tak dalej, zachowania choćby podczas COVID-u. Więc tego się nie da po prostu w ten sposób dodawać, odejmować i tak dalej.
0: Jasne.
1: Co do tego, jak wygląda to w Konfederacji, to ja bym się nawet z redaktorem Stankiewiczem zgodził. To znaczy, to są dwa byty, które... działają wspólnie w myśl pewnego interesu, że wspólnie jest łatwiej niż trudniej, to znaczy łatwiej przekroczyć próg, dostać mandaty, ale faktycznie to są dwa różne środowiska. Zresztą my jesteśmy teraz w trakcie badania, gdzie pytamy wyborców Konfederacji, gdyby do tego przesilenia doszło i do rozpadu doszło, to czy więcej tam jest wyborców właśnie Bosaka czy Mentzena, więc czekamy na te dane, bo one będą bardzo ciekawe. I wydaje mi się, że to nie jest do końca przesądzone, że ta Konfederacja w takim układzie dotrwa do wyborów. To znaczy widać, że tam ten rozjazd pomiędzy tymi dwoma liderami, tymi dwoma środowiskami jest dosyć duży. Na tej prawicy generalnie się dużo dzieje. Jest dużo więcej takich ruchów, bo musimy pamiętać też o tym. Prawicy w Polsce jest więcej. Znaczy Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, ale dzisiaj te partie prawicowe, czyli PiS, Konfederacja i Grzegorz Braun, mają więcej, 51%, czyli teoretycznie te partie prawicowe by dzisiaj w Polsce rządziły. A jeżeli jest potencjał rządzenia, no to też te zmiany w układu sił się zmieniają. Mhm. Co więcej, nawet z partią Mateusza Morawieckiego, która wychodzi z Prawa i Sprawiedliwości, dostaje to powiedzmy 5-6%, dalej prawica, i to nawet bez partii Morawieckiego, ma większość w polskim parlamencie, czyli PiS, Konfederacja i Grzegorz Braun.
0: Tylko wtedy Mateusz Morawiecki może stawiać warunki.
1: No nie, właśnie wśród mandatów wyszło, że nawet bez Mateusza Morawieckiego ta prawica miałaby większość.
0: Okay.
1: Więc tu nie mógłby stawiać warunków, ale to pokazuje, że no jednak tej prawicy w Polsce jest więcej. Dzisiaj prawica wygrałaby wybory, mogłaby rządzić. To oczywiście byłaby bardzo skomplikowana koalicja z posłami Grzegorza Brauna, ale jednak jakby to prawica ma dzisiaj większość. Koalicja rządząca, która w wyborach parlamentarnych dostała prawie 54%, dzisiaj te partie dostają 49 i to jest jakby efekt rządzenia.
0: Mentzen podejrzewa, że Bosak dokona rozłamu w Konfederacji, jeśli Kaczyński rzuci na stół ministerialną ofertę, to dalej redaktor Stankiewicz. Nie od dziś wiadomo, że Sławomir Mentzen

0: ma ochotę na udział we władzy, ale nie za wszelką cenę, nie na przykład za cenę sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością i chciałby wejść na przykład do rządu jako silny partner. Po wyborach prezydenckich, właściwie od tych wyborów rozmawiamy, że koalicję PO, część Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem wybaczyliby Koalicji Obywatelskiej, nawet jej wyborcy. Ale właściwie na koniec naszej rozmowy, bo nie o to chciałam pana zapytać, na koniec naszej rozmowy, to już jest czas, gdyby miała się pojawić jakaś nowa siła, to już jest czas, czy jeszcze chwilę?
1: No, pewnie po wakacjach, bo wakacje są kiepskie dla polityki. To wracając do tego wątku Konfederacji, być może wyborcy Koalicji Obywatelskiej by wybaczyli, bo oni wybaczają wszystko i wszystko. Wyborcy Konfederacji, nawet ta część, która chce głosować na Mentzena, takiej koalicji by Mentzenowi nie wybaczyła. Czy to są wyborcy prawicowi, konserwatywni, to są wyborcy, którzy w 91% zagłosowali w drugiej turze na Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego. Więc jakby taki sojusz teoretycznie możliwe oczywiście, po wyborach posłowie mogą robić co chcą, ale by to by oznaczał tak naprawdę koniec partii Mentzena, więc zresztą widzimy z tymi dużymi partnerami, to nie jest tylko problem z Prawem i Sprawiedliwością, proszę zobaczyć na partnerów, partnerów Donalda Tuska, z których wszyscy praktycznie są poniżej progu wyborczego.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza z nami w Polskim Radiu 24. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A z nami profesor Robert Gwiazdowski, adwokat i komentator gospodarczy. Dzień dobry, panie profesorze, witamy w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, witam.
0: Jak pan sądzi, pewnie wielu z nas cieszy się rządowym programem CPN i obniżaniem cen paliw. Jak długo nasza gospodarka może sobie na to pozwolić?
3: No tak jak to z tym CPN, bo młodzi pewnie nie pamiętają, ale CPN to bardzo ładny notabene skrót Centrala Produktów Naftowych.
0: A kto to jeszcze pamięta?
3: Taka, no właśnie, ja tak. To za komuny.
0: Tak, tak.
3: To za komuny była nawet sieć stacji paliwowych pod takim właśnie logo. Tylko cały dowcip polegał na tym, że paliw nie było. Mimo, że było mało samochodów, to paliw ciągle brakowało. Stały kolejki tych, którzy mieli samochód. Więc jak ogłoszono program CPN, no to mi się od razu skojarzyło z tymi brakami. Bo generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z sytuacją niedoboru ropy naftowej na rynkach światowych. Niedobór ropy musi się przełożyć na niedobór paliw produkowanych z tej ropy. Więc wprowadzanie ceny maksymalnej po to, żeby zrobić przyjemność wyborcom z ekonomicznego punktu widzenia jest po prostu bzdurą w dłuższej perspektywie czasu.
0: No tak, ale
3: zobaczymy, jak to będzie.
0: No tak, ale gospodarka przegrywa z polityką nie pierwszy raz. Bo gdybyśmy mieli płacić realne ceny...
3: No to już Włodzimierz Lenin mówił o prymacie polityki nad ekonomią. No, cały czas tak jest.
0: Co to jest CPN? Co to za historia, skoro sięgamy do Lenina? Ale gdyby te ceny miały być realne, to ile dziś płacilibyśmy za paliwo?
3: A to trudno
0: powiedzieć. Pod 10 zł na przykład?
3: Na tym właśnie polega cały niuans, że rynek to gra podaży i popytu, wielu różnych czynników. I nie ma takiego mózgu, nawet tej generatywnej i sztucznej inteligencji, która byłaby w stanie ustalić, jaka powinna być cena właściwa. To jest problem. Cenę kształtuje relacja między różnymi producentami i konsumentami. Konsumentami, którzy potrzebują bardziej jakiegoś towaru, w tym na przykład paliw, albo trochę mniej. W związku powyższym mogą swój popyt ograniczyć. Ci, którzy nie mogą go ograniczyć, są w stanie zapłacić większą cenę. No i jeżeli przychodzi urzędnik, który mówi, ja wiem, ile to ma kosztować, to można mu od razu powiedzieć, kłamiesz, nie wiesz.
0: No ale jeżeli przychodzi i mówi, wiem, ile to musi kosztować. Nie może, tylko musi. I tu już wkracza polityka, pewnie się pan ze mną zgodzi. No bo to się musi kalkulować, tylko...

0: Politycznie owszem, a jakie mogą być tego konsekwencje za chwilę? Myślę o inflacji, o wskaźnikach tych ekonomicznych, których nie lubimy bardzo. Słyszymy się, panie profesorze?
1: Słyszymy.
0: Wspomniałam o rzeczywistych konsekwencjach tego, co się teraz dzieje. Jak bardzo możemy to odczuć na przykład inflacyjnie i przez inne wskaźniki, których nie lubimy?
1: W tej chwili, z uwagi na to, że trzymamy tę cenę, to jakoś specjalnie na inflację nie powinny się te urzędowe ceny paliw przełożyć. Natomiast powstaje pytanie, jak długo przy niezmienionej sytuacji my będziemy mogli tę cenę urzędową utrzymywać na poziomie poniżej rynkowego. Ja nie wykluczam, że będziemy mogli, bo zdarzy się coś, co zmieni całą sytuację. Dojdzie do porozumienia Stanów Izraela z Iranem. Nie wiem, może się okaże, że trzeba będzie jednak wrócić do dostaw ropy ze wschodu, znaczy z naszego wschodu, czyli z Rosji. Przecież Węgry cały czas tę rosyjską ropę importują. I wtedy nie będzie złych, długoterminowych konsekwencji tej decyzji o trzymaniu ceny sztywnej.
0: Ale oni zdaje się proszę.
1: Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, no to w jakiejś perspektywie, mając na uwadze kurczące się zapasy, te strategiczne zapasy ropy, to nie będziemy w stanie tej ceny utrzymać. I wtedy ona skoczy bardziej, niż by skoczyła, gdyby tych administracyjnych rozwiązań w tej chwili nie stosowano.
0: A uda się utrzymać jej cenę do przyszłorocznych wyborów? Pan wie, dlaczego się uśmiecham.
1: No tak, oczywiście. Przecież to o to chodzi. Ja myślę, że będziemy grać, że rząd będzie robił wszystko, żeby utrzymać ją na tym poziomie, który jest do przyszłorocznych wyborów. Czy mu się uda, trudno powiedzieć.
0: No tak, ale perspektywa jest wielomiesięczna, jeśli nie wieloletnia, bo jak przyjrzymy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o cieśninę Ormus, ale chodzi o przerwane łańcuchy dostaw, o zniszczenia na przykład w instalacjach. Ale Bliski Wschód to nie tylko ropa. Czytałam o tym, że oni na przykład są znaczącym producentem opakowań do żywności. To Katar albo Kuwait, zdaje się Katar. Produkują też nawozy dla rolnictwa i zaopatrują, nie wiem, pół świata. I te łańcuchy też są przerwane, więc nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o cenę ropy, ale o to, że zdrożyć może wszystko i przełożyć się na inflację. Jak?
1: Tak. Mhm. Bardzo, bardzo to jest dla mnie dobre, o czym my mówimy, bo coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że cała narracja, globalizacja była zła, bierze w tej chwili w łeb, dlatego że dzięki globalizacji taniały różne produkty, a teraz jak mamy nacjonalizację gospodarki, to znaczy zaczynają odgrywać rolę interesy narodowe, czyli polityczne, bo to bardziej jest interes polityczny polityków niż interes całego narodu, no to się okazuje, że jest gorzej niż było wówczas, gdy jednak mieliśmy tę globalną gospodarkę, globalny rynek. No bo to jest tak, że tam, gdzie nie wędrują kupcy, gdzie nie mogą się przemieszczać towary, tam wędrują wojska. No i to, co się dzieje ostatnio, jest świetnym potwierdzeniem tej właśnie tezy.
0: Jeszcze dodam tylko, że kwestia naprawy tych instalacji i przywrócenia łańcuchów dostaw to w niektórych miejscach tego rejonu to nawet lata.
1: No tak. Więc dlatego właśnie powiedziałem, że jakby się teraz pojawiły decyzje pokojowe, no to być może pewne rzeczy nie odbiją się bardzo negatywnie na stanie gospodarki, ale jeżeli tego się nie zrobi, to te zniszczenia będą powodowały akumulowanie się negatywnych efektów tych zniszczeń. One i tak nie dadzą się usunąć zbyt szybko, ale przynajmniej będziemy mieli jakąś perspektywę, a takiej nie mamy.
0: Mhm. A żeby utrzymać inflację na poziomie z teraz, jakie działania są potrzebne i czy w ogóle się da?
1: Nie wiem, czy się da. To jest bardzo łatwa odpowiedź. Nie wiem.

0: Ale ona z drugiej strony jest bardzo trudna, bo większość analityków doskonale potrafi odpowiedzieć na pytanie, na które nie zna odpowiedzi. No bo co to za analityk, który mówi, że nie wie? To po co takiego zapraszać do strony, żeby zadawać mu pytania?
1: Chyba rozsądny w tej sytuacji.
0: No właśnie, tylko że cały dowcip polega na tym, że jest takie powiedzenie, że najlepszy analityk to taki, który najlepiej potrafi wytłumaczyć, dlaczego tydzień wcześniej się pomylił. Więc żeby za tydzień
1: zaraz. Ja sobie to przetwarzam, ale już wiem, o co chodzi. Tak, no wie pan, w ogóle przyznanie się do błędu jest odwagą.
0: Żeby za tydzień nie tłumaczyć się pani, dlaczego się pomyliłem, to teraz wolę powiedzieć, nie wiem. Ja bym chciał, żeby nie było inflacji, bo inflacja jest zła, tylko proszę pamiętać, że inflacja jest zjawiskiem bardziej monetarnym. Bo jeżeli nie pojawia się więcej pieniędzy, jeżeli ilość pieniądza w gospodarce jest konstant, to jak coś drożeje, to coś innego musi potanieć. W związku powyższym mamy różnego rodzaju zmiany cen, ale to nie jest inflacja, bo inflacja to jest wzrost globalny cen jako takich, a nie cen ropy naftowej i produktów, które z niej są wytwarzane lub które są wytwarzane z jej udziałem.
1: No tak, ale jeśli drożeje ropa, a sięgały ceny zenitu, no to drożeje wszystko.
0: No ja przypomnę, że zenitu to one nie sięgały za bardzo, bo zenit to był, proszę pani redaktor, w lipcu 2008 roku.
1: 120?
0: Baryłka ropy kosztowała 147.
1: 147. To
0: tak,
1: ja się zatrzymałam na poziomie 120.
0: O, proszę zobaczyć, jaka była inflacja od 2008 roku. W związku z tym dzisiejsze ceny ropy w stosunku do tamtych to w ogóle nic. A wojny żadnej nie było, przypomnę. Mhm. Tak?
1: Ale część producentów, panie profesorze, wystąpiło z OPEC, czyli tej organizacji, która miała wpływ na to, ile produkujemy, jaką masą handlujemy i przez to miała bezpośredni wpływ na ceny. No to może oni teraz będą działać po swojemu.
0: No, każdy kartel, również OPEC, jest zły. OPEC był kartelem politycznym, pierwotnie politycznym, choć uzasadnienie było ekonomiczne. Trzeba było stworzyć organizację państw, żeby przeciwstawić się wyzyskowi krajów trzeciego świata, bo to wtedy były kraje trzeciego świata jeszcze, które są producentami ropy naftowej, przez państwa kolonialne, które kiedyś wykorzystywały kraje trzeciego świata i teraz powinny za to zapłacić droższymi cenami ropy naftowej. Cały problem polega na tym, że powstał pewien system naczyń połączonych między dolarem a ropą, który dla świata bynajmniej nie jest dobry. Rynek, jeszcze raz powtórzę, działa lepiej niż politycy i kartele.
1: No tak, ale czy pewnymi działaniami na styku polityki i finansów, myślę teraz o relacji na przykład NBP-rząd, możemy złagodzić ten okres na dłuższą metę?
0: Tak, dlatego że w epoce pieniądza fiducjarnego, ten, który emituje ten pieniądz fiducjarny, czyli banki centralne...
1: A co to jest pieniądz fiducjarny, panie profesorze?
0: A to jest taki od Fides zaufanie, czyli pieniądz oparty na zaufaniu.
1: Rany.
0: Nie
1: jest
0: konkretna
1: taki?
0: Rzecz. No właśnie, państwa chcą, żeby było zaufanie do ich pieniądza, do dolara, do franka, a w Polsce do złotego. Bo kiedyś pieniądzem były kruszce, no i do nich było zaufanie. A teraz to zaufanie jest tylko i wyłącznie czysto teoretycznym zaufaniem do emitenta tego pieniądza. Emitentem jest państwo, więc to jest zaufanie do państwa. Państwo nigdy nie zbankrutuje, może wyemitować tych pieniędzy bardzo dużo. No i po 2008 roku okazało się, że interwencje banków centralnych na rynkach finansowych pomogły tym rynkom finansowym otrząsnąć się z kryzysu, w który to kryzys gospodarkę światową wprowadziły te rynki finansowe, spekulując różnymi rzeczami, między innymi i surowcami, między innymi ropą naftową, dlatego że ta cena z lipca 2008 147 dolarów za baryłkę to był efekt spekulacji finansowych. No i rezultat był jednak taki,

0: taki, że te banki centralne trochę pomogły. Ale czy jest lepiej? Czy może zaczynają się kumulować w tej chwili zjawiska negatywne i w pewnym momencie wyrwie się to wszystko spod kontroli banków centralnych? Już nie da się wlać w rynek więcej pieniędzy, więcej instrumentów finansowych, żeby jakoś tę gospodarkę uratować? No ja się obawiam właśnie takiego scenariusza, że się nie da.
1: A możemy porozmawiać przez chwilę o sytuacji w NBP? Pan premier nie złożył kontrasygnaty pod nominacją bardzo bliskiej współpracowniczki pana prezesa Adama Glapińskiego. Jest coraz więcej wakatów, które właściwie ograniczają podejmowanie decyzji. No to mamy jeszcze bank centralny, czy nie?
0: Bank centralny jeszcze mamy. Zresztą ja na przykład uważam, że o wiele lepiej było wtedy, gdy nie było Rady Polityki Pieniężnej. Gdy za decyzję... Oczywiście, oczywiście. Panie redaktor, no, mamy sytuację. 600% inflacji w 90 roku. Potem przez lata całe inflacja ponad 100%. No ale Hanka, przepraszam,
1: pani prezes
0: Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako prezes Narodowego Banku Polskiego wzięła sobie do współpracy kogoś, bo ona się akurat na tym nie znała, kto się znał i byli w stanie sami tym pokierować.
1: No jak to się nie znała? No, panie profesorze,
0: no... Nie, no ale Hania sam... Nie. No na stopach procentowych Hania się nie znała, sama to przecież powiedziała. Ale znała się na prawie bankowym, miała charyzmę, w związku powyższym, no i podejmowała dobre decyzje personalne, jak się okazało, tak? Wtedy. Rada Polityki Pieniężnej to tak naprawdę było rozmycie odpowiedzialności. Że my tu mamy zbiorowość taką, znaczy mądrość zbiorową. No a ja nie jestem specjalnie zwolennikiem teorii mądrości zbiorowej. Była kiedyś taka teoria o mądrości klasy robotniczej, więc ona się
1: ma pan
0: nie
1: jakiś sentyment do tych dzieł. No. Do tych dzieł.
0: Pani redaktor, przecież ja wtedy przeżywałem młodość, żeby na studiach, żeby polemizować z marksistami, to ja przeczytałem całego Marksa, więc ja się znam.
1: No tak. No dobrze, to jeszcze Rada Polityki Pieniężnej, bo o Bitcoina chcę jeszcze na koniec pana zapytać, bo spadł do najniższego poziomu od ponad 2 tygodni, ale to za chwilę. To jeszcze a propos NBP.
0: No, słucham.
1: No tak, bo wspomniał pan o tym, że było dobrze, dopóki nie powstała Rada Polityki Pieniężnej. No to teraz jakby pan spróbował podsumować to moje pytanie o współpracy rządu i NBP, która pozwoliłaby ewentualnie przejść nam łagodnie przez ten czas.
0: Nie będzie żadnej współpracy, dopóki w różnych instytucjach zasiadają przedstawiciele z jednej strony Platformy, teraz to się ona jakoś inaczej nazywa, a z drugiej strony PiSu. Niestety Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim wytworzyli system, w którym dominuje nienawiść, walka. Żadnego dobra wspólnego tutaj się przed nawias nie da wyciągnąć. Więc no, będziemy żyli w stanie wojny, dopóki Adam Glapiński będzie zostawał prezesem i dopóki swojego prezesa nie powoła Platforma Obywatelska.
1: Chyba nic więcej na ten temat, prawda? Bo sama prawda i podsumowanie prawdziwe i bolesne aż do bólu. Bitcoin, panie profesorze, spadł do najniższego poziomu od 2 tygodni. Na rynku kryptowalut wzrosła nerwowość związana z wojną USA z Iranem, a inwestorzy zaczęli ograniczać ryzykowne pozycje. W ciągu kilkunastu minut z rynku wyparowały setki milionów dolarów. To jest informacja Bloomberga. Mnie cały czas ciekawi, gdzie one były, zanim wyparowały na tym rynku kryptowalut.
0: Bardzo trafne pytanie, operator. Skąd one wyparowały? Wyparowały? Gdzie były? A po drugie, dokąd one wyparowały? Bo jak mówimy, coś paruje, to wiadomo, paruje woda, w powietrze paruje woda, tylko że ona potem się skrapla i wraca z powrotem. Więc pytanie, czy skroplą się te miliardy i wrócą, czy gdzie wrócą? Poza tym, pani powiedziała, od 2 tygodni. No, ja to jestem tak stary, że pamiętam, jak Bitcoin był po 20 centów. A potem, jak Bitcoin wystrzelił do kilkunastu tysięcy dolarów, no to były informacje, że to już koniec, że bańka, że pękła, że nie tam. No i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której...

0: Tamte czasy, gdy Bitcoin był po kilkanaście tysięcy dolarów, wspominamy z rozrzewnieniem.
1: A kupił pan choć jednego wtedy, kiedy był tam po ile? Po pół dolara?
0: Kupiłem pięć. Kupiłem pięć.
1: 20 centów. Tak. Ma pan je do dzisiaj?
0: Zapłaciłem całego dolara. Nie, to jest cała historia. Okay. Wszyscy ją znają, dlatego że ja kupiłem tego Bitcoina w roku 2010 i o tym zapomniałem. Spalił mi się dysk w komputerze.
1: I już pan nie ma.
0: Komputer wyrzuciłem i potem jak się okazało, że Bitcoin tyle kosztuje, to mówię, zaraz, przecież ja miałem 5 Bitcoinów. No ale okazało się, że nie mogłem ich znaleźć. Przypomniałem sobie, gdzie były te wszystkie zapisy, gdzie był ten klucz. Na dysku, który poszedł do śmieci. I muszę pani powiedzieć, że nie żałuję. Bo mniej żałuję tego, że straciłem 5 bitcoinów, bo jakby one w dalszym ciągu były, to bym żałował, że nie kupiłem wtedy 5 tysięcy.
1: Ale wie pan, już na koniec naszej rozmowy cały czas mnie dziwi, jak bardzo jesteśmy skłonni kupować w ten sposób marzenia i wyobrażenie o tym, jak możemy żyć.
0: Kochamy marzenia. To jest bardzo ludzkie zachowanie. Kochamy marzyć. Marzyć o wspaniałej miłości, o cudownym życiu, o bogactwie i tak dalej, i tak dalej.
1: A dom w Cezarei kupił sobie tylko Przemysław Kral. To tak, przepraszam, to tak na koniec może, żeby nie wchodzi panu radykalnie w słowo. No. I ten dom trzeba jeszcze wyremontować, no więc kasa jest potrzebna. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Robert Gwiazdowski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie dziś na sesji Europarlamentu w Strasburgu. To reakcja na informacje o wstrzymaniu planowanego przemieszczenia amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje m.in. o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Wniosek złożył deputowany Michał Kobosko.
1: To są bardzo niepokojące informacje, bo one nakładają się na pewien ciąg wydarzeń wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski i uważamy, że dla całej Europy, dla Parlamentu Europejskiego to jest jeden z kluczowych tematów, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
0: W Polsce stacjonuje prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że trafi do nas część wojskowych z Niemiec w ramach reorganizacji. W tej sprawie przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska. To jedna z osób, które przyczyniły się do niszczenia wymiaru sprawiedliwości. Tak komentował to w Polskim Radiu 24 publicysta Jan Ordyński.
2: To jest jedna z osób, która dokonywała i firmowała przez ostatnie 10 lat demolkę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią. To jest bardzo ważne, że po prostu zdawała sobie absolutnie sprawę, bo ona nie jest amatorką, która nie wiedziała, co robi, tylko dokładnie wiedziała, co robi i w czym uczestniczy.
0: Trybunał Konstytucyjny wydał we wtorek zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyborów sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów członków Rady większością głosów przy obecności co najmniej